0: No to spotkamy się z sytuacją, z degradacją. No i będzie jeszcze jedno zjawisko, które też obserwujemy, przesunięcie uczniów do sektora niepublicznego. Już w tej chwili to jest około 7% uczniów jest w sektorze niepublicznym i ten procent będzie wzrastał i tak to będzie wyglądało. Tylko co to spowoduje? No silne i właściwie trudne do przezwyciężenia rozwarstwienie społeczne. No nie wiem, czy my tego chcemy. Solidarność tego nie chce. Solidarność jest za tym, za silnym szkolnictwem publicznym, za równością obywateli, za równym dostępem do edukacji, a nie za tym, żeby tworzyć elity, no i tam całą resztę, która nie będzie miała większych szans na awans społeczny i zawodowy.
1: Ale to były te pomysły, żeby, a propos prywatnej oświaty, żeby bon oświatowy szedł za uczniem, to żeby też prywatny system był zrównany ze systemem publicznym i na to się nie zgadza Solidarność.
0: To znaczy system, bo po prostu on jest w tej chwili preferencyjny, bo na przykład w systemie niepublicznym nie trzeba stosować zakazu prac domowych, które wymyślała pani Nowacka, bo na przykład można pobierać czesne, czyli czerpać dodatkowe dochody, więc to nie ma mowy o pewnej równości. Natomiast chodzi o kwotę potrzeb oświatowych, bo teraz subwencji nie ma, no to przecież tylko szkoła publiczna czy niepubliczna dostaje tyle samo pieniędzy. Tam są oczywiście przeliczenia, zależy jakich ma uczniów, czy to są uczniowie z deficytami i tak dalej, ale pieniądze są w gruncie rzeczy same ze strony organów państwa, natomiast jak ta szkoła niepubliczna sobie jest w stanie pozyskać środki, no to jest w sytuacji preferencyjnej, a nie jakaś biedna. Ja zresztą, szczerze mówiąc, ja nie bardzo rozumiem ideę bonu oświatowego, on jest wprowadzany w jakiś tam samorząd, ale rzeczywiście to próbują robić, bo nic nie stoi na przeszkodzie w obecnym systemie, żeby zapisać ucznia do szkoły, którą się wybiera. Nie ma takiego prawa, które by tego zabraniało, wręcz przeciwnie. Bardzo często dyrektorzy szkół i komisje rekrutacyjne, jeśli to chodzi oczywiście o szkoły ponadpodstawowe, bardzo chętnie przyjmują uczniów gdzieś tam z zewnątrz, no bo czerpią z tego tytułu dochody.
1: Dobrze, to tak, jutro jest czytanie, chyba to jest pierwsze w Sejmie czytanie budżetu na rok 2027. Czy już pan miał okazję, czy Solidarność była na przykład konsultowana na etapie przygotowania tego budżetu, czy takiego zwyczaju?
0: Tak, oczywiście. Napisaliśmy opinię, nasza opinia jest na naszych stronach, także była zamieszczona na Facebooku. Oczywiście oceniliśmy propozycje budżetowe, ustawy okołobudżetowej negatywnie, to chyba nie było.
1: Negatywnie, bo brakuje pieniędzy.
0: Na oświatę na przykład, tak, oczywiście, jak najbardziej, bo te wydatki, poza tym jest jeszcze kwestia pewnych wydatków twardych, które nie są uwzględniane, które nie są przerzucane na samorządy. W tej chwili mamy taką sytuację, że samorządy dokładają przynajmniej te 45 miliardów złotych do systemu. Dalsze 11 miliardów dokładają rodzice, to są nasze szacunki. Więc ten system w gruncie rzeczy jest utrzymywany poza państwem. Oczywiście subwencja, czy tam potrzeby, kwota potrzeb oświatowych jest też zawarta, natomiast bez tych dodatkowych pieniędzy ten system by się rozsypał.
1: Bo ten system jest finansowany w jaki sposób? Jest budżet państwa i te pieniądze z budżetu państwa trafiają do jakiego worka? Gdzie jest ten bank, który trzyma te pieniądze?
0: Do jednostek samorządu terytorialnego. Ta kwota trafia, tak, ale oczywiście ona jest w dużym stopniu niewystarczająca, więc JST musi dokładać. Także jeśli na przykład, a jeśli rodzice chcą jakieś dodatkowe zajęcia, na przykład rozwijające do czego szkoła jest zobowiązana, no to muszą za nie płacić, mimo że to jest szkoła publiczna i podobno jest bezpłatna.
1: Dobrze, powiedział pan, to jest problem finansowy znany, problem programowy też jest istotny i też pojawił się w tej dyskusji po tym, jak pani Nowacka została ministrem edukacji.
0: Tak, oczywiście. No to kwestia podstaw programu. Myśmy od początku krytykowali samo założenie tego tak zwanego kompasu jutra, ale mam tak wrażenie, że tak naprawdę to nie wiadomo, gdzie zmierzamy. Dlatego, że to zostało zrobione nie z tego końca, co potrzeba. Stworzono jakiś abstrakcyjny model absolwenta o konkretnych kompetencjach, no oczywiście poszły za tym określone pieniądze. Autorem projektu jest Instytut Badań Edukacyjnych i właściwie do tego dostosowane. Ja zresztą rozmawiałem, bo z komisji, które tam tworzyły te podstawy programowe, to wyglądało. rozmawiałem z nauczycielami, którzy brali w tym udział, bo byli tam też nauczyciele, to trzeba podkreślić. I to wyglądało tak, że te podstawy na programowe się wtłaczano pod ten model absolwenta. Nie było żadnej racjonalizacji, co jest tak naprawdę uczniowi potrzebne, jak to powinno funkcjonować, jak stworzyć warunki, jak zapewnić nauczycielowi autonomię, tylko miało się zgadzać z tym nieszczęsnym kółeczkiem i założeniami, które zostały tam określone. Więc to jest dla mnie w ogóle kuriozalna sprawa. No tutaj wszyscy zwracają uwagę na przedmioty humanistyczne najczęściej, tak, że nie ma Pileckiego na przykład, czy że te lektury zostały okrojone, ale też przedmioty przyrodnicze, które są blokowane. Ta wiedza z przedmiotów przyrodniczych bardzo istotna przecież, też będzie mniejsza. W ogóle zaczęliśmy mówić w ten sposób, to ćwiczyliśmy to założenie, że wiedza jest niepotrzebna, liczą się tylko umiejętności. Tylko to jest jakieś zupełnie absurdalne stwierdzenie, ponieważ nie ma umiejętności bez wiedzy. Wiedza jest pewną podstawą. Oczywiście trzeba uczyć myślenia krytycznego, oczywiście trzeba umieć wiązać różne informacje, ale jeśli tych informacji nie posiada, a też nie ma się umiejętności ich weryfikowania, to trudno mówić o prawdziwym rozwoju ucznia.
1: Tak w skrócie wygląda sytuacja w oświacie. Można jeszcze dodać jedną informację, że nauczycieli poniżej 30 roku życia w systemie oświaty jest około 4%, tak?
0: Tak, 4%, tak.
1: A to jest...
0: Nawet jest pełna 4%. Tak, to właśnie świadczy. Młodzi ludzie do zawodu po prostu nie przychodzą. Nie przychodzą ze względu na finanse, ale też ze względu na atmosferę, która panuje wokół zawodu. No bo jeśli spotykają się, a ci nawet, którzy przychodzą, to jest też bardzo często, z tym się spotykam, o tym też pisaliśmy, przychodzą, rezygnują w bardzo szybkim tempie, no bo mają wyobrażenie o wspaniałym zawodzie, jakimś o szacunku społecznym, o wielkiej misji i roli, a spotykają się z barierą właśnie i biurokratyczną, i warunków pracy, i warunków finansowych. W takim mieście na przykład jak Warszawa, tak, gdzie mamy siedzibę, no nie sposób się utrzymać z pensji nauczycielskiej. Po prostu nie ma takiej możliwości, żeby ktoś mógł się z pensji nauczycielskiej utrzymać, wynająć mieszkanie, opłacić sobie te podstawowe potrzeby. Więc to też o czym świadczy, że coś tu nie gra w tym systemie.
1: O czym w Odysei Wyborczej opowiedział, czy fotografię wspólnie staraliśmy się, ale w ogóle czy jest taka siła polityczna, która ma pomysł na to, żeby to zmienić?
0: No w tej chwili ja szczerze mówiąc nie widzę takiej siły politycznej, która byłaby w stanie zmienić. Obawiam też się, że ktoś wypełni tę lukę. Tak to może być. Już na przykład poseł Józef Aciuk zapowiada tworzenie partii nauczycieli. Gdzieś tam przebąkiwał na ten temat, bo to oczywiście jeśli ten temat zostanie odpuszczony, jeśli będzie dalej tylko i wyłącznie lewica zainteresowana tematami edukacyjnymi, to tak się skończy. Ktoś tę lukę wypełni. No, natura nie zna pustki. Na pewno ktoś mu wejdzie.
1: Pomysł, żeby nie można było korzystać z telefonów komórkowych w szkole, uczniowie, żeby zostawiali telefony komórkowe, dobry, zły?
0: Na czym przekonie? Dobry. To oczywiście jest dobry pomysł, żeby te wzmocnić te relacje interpersonalne, tylko no oczywiście też wprowadzone w taki sposób. Ja bym powiedział, dużo szumu zrobiono wokół telefonów komórkowych, a tak naprawdę uprawnienia rad pedagogicznych, rad szkoły, czy rad rodziców, jeśli nie ma rady szkoły, były takie, że można było ten zakaz wpisać do statutu, nawet przez rozporządzenie, pani minister. Także ta sytuacja tak nie bardzo się zmieniła, no może wzmocniła pewne stanowisko, natomiast poszczególne rozwiązania już należą do nauczycieli. To jest bardzo istotne, ponieważ to na nich spada odpowiedzialność egzekwowania tego przepisu w sytuacji, kiedy nie mają żadnych możliwości sankcji tak naprawdę egzekwowania tego przepisu. Więc to polega na pewnej dobrowolności i przypomnę też, że on obowiązuje w szkołach podstawowych, ale w szkołach ponadpodstawowych już nie.
1: Sztuczna inteligencja?
0: A sztuczna inteligencja, no tu mamy duży problem ze sztuczną inteligencją. Rzeczywiście tu nauczyciele muszą się zacząć uczyć w inny sposób, ale także egzekwować wiedzę w inny sposób. No już w tej chwili zadawanie takich klasycznych wypracowań do domu chyba mija się z celem, więc to powinno się wszystko odbywać w szkole, jeśli oczywiście mamy uczyć uczniów pisać, rozumować, liczyć, etc., no to trzeba zrobić to w szkole, czyli trzeba przeznaczyć na to większą liczbę godzin.
1: I nauczycieli. Koło zamknęliśmy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo serdecznie dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję.
1: Solidarność nauczycieli, oświaty, Solidarność Nauczycieli. Waldemar Jakubowski, przewodniczący tej Solidarności, był gościem Odysei Wyborczej.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: A gościem Odysei Wyborczej jest profesor fizyki z Uniwersytetu Warszawskiego, pan Rafał Demkowicz-Dobrzański. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Nobel z fizyki to właśnie taka podróż w głąb do czegoś, co jest bardzo małe i czegoś, czego nie możemy zobaczyć okiem.
2: W tym roku rzeczywiście jest to bardzo małe, bo chodzi o neutrina, czyli cząstki elementarne, które są najbardziej nieuchwytnymi cząstkami, jakie zna fizyka. Zostały zapostulowane w 1930 roku, dlatego że nie zgadzał się bilans energetyczny w reakcjach jądrowych. Po prostu energia znikała w reakcjach rozpadów jąder atomowych i Wolfgang Pauli zapostulował istnienie cząstki zwanej neutrinem. Tylko dlatego, żeby nie porzucić zasady zachowania energii, której bardzo by fizycy nie chcieli złamać. I rzeczywiście okazało się, że zasada zachowania energii przetrwała i neutrino zostało wykryte pod koniec lat 50. i od tego czasu towarzyszy nam jako cząstka elementarna.
1: A proszę powiedzieć, wykryte, co to znaczy? Ktoś je uchwycił, złapał, zobaczył, czy tylko matematycznie jeszcze raz udowodnił, że coś takiego istnieje?
2: Nie, mówiąc wykryte, mam na myśli eksperyment, czyli obserwacja skutku oddziaływania neutrina z atomami, która prowadzi do emisji charakterystycznego światła, które świadczy o tym, że coś bardzo wysokiej energii zderzyło się z atomem. I właśnie w ten sposób neutrina są wykrywane. One lecą przez wszechświat, tak jakby wszechświat był pusty. W zasadzie dla nich materia nie istnieje, bo one nie oddziałują z tą materią. Musimy zrozumieć, że nasze wyobrażenie o materii jest takie bardzo spaczone. Nam się wydaje, że materia to jest coś takiego twardego, że my próbujemy rękę wsadzić i nie możemy tam wsadzić tej ręki, w stół na przykład. Ale to tylko dlatego, że nasze atomy naszego ciała oddziałują elektromagnetycznie z atomami stołu. Tam jest pełno pustki tak naprawdę w tym stole i w naszej ręce. W zasadzie te rzeczy powinny przez siebie przechodzić, gdyby nie było oddziaływań elektromagnetycznych. I tylko dlatego, że one są, że mamy elektrony i protony w naszych atomach, które oddziałują elektromagnetycznie z elektronami, protonami w atomach stołu, to coś wydaje nam się twarde, nieprzenikliwe. Neutrina nie oddziałują elektromagnetycznie, nie mają ładunku elektrycznego i dla nich stół jest w zasadzie próżnią, jest niczym. Przelatują przez niego i z nim praktycznie nie oddziałują. Jedyny sposób, w jaki one oddziałują z czymkolwiek, to jest za pomocą tak zwanych słabych sił jądrowych, które, jak sama nazwa wskazuje, są bardzo, bardzo słabe, znacznie słabsze niż siły elektromagnetyczne.
1: Ale powiedział pan, że neutrina pochłaniają energię. Czy jest jakaś różnica w systemie energetycznym? Czy one posiadają energię dużą, małą, średnią?
2: Zależnie jak są wyprodukowane, mogą posiadać energię większą, mniejszą i właśnie tegoroczna Nagroda Nobla dotyczy wykrywania neutrin o bardzo, bardzo wysokich energiach, czyli takich, które powstają w dość spektakularnych procesach fizycznych, takich, które zachodzą na przykład w centrach innych galaktyk. Dotychczas potrafiliśmy rejestrować neutrina, głównie produkowane na Ziemi, w różnych reakcjach jądrowych, w reaktorach jądrowych i neutrina produkowane na Słońcu. No, Słońce jest wielką jedną, można powiedzieć, elektrownią jądrową i produkuje bardzo dużo neutrin. I te neutrina już rejestrujemy od wielu lat i badamy je i dużo się o nich dowiedzieliśmy.
1: I co, ale one sobie tak pędzą, przepraszam, przelatując przez Ziemię i przez nas przelatując.
2: Przez wszystko.
1: I jest ich dużo, także
2: Bardzo.
1: Czy w naszym studio, w którym jesteśmy, 34 metry kwadratowe, ile tych neutrinów mamy?
2: Oj, trudne pytanie pan zadaje, musiałbym liczyć, ale to są na pewno biliony bilionów neutrin, które lecą przez pana studio w ciągu sekundy.
1: I teraz, gdybym potrafił je uchwycić, też bym dostał Nobla.
2: No, jeśli by pan wymyślił sposób bardziej efektywnego ich wykrywania niż na przykład zastosowany w tym detektorze, za który była Nagroda Nobla w tym roku, to tak, myślę, że miałby pan szansę na Nagrodę Nobla, bo kluczem tutaj jest to, że właśnie To jest strasznie trudne, że te oddziaływania są tak słabe, że trzeba zbudować gigantyczny detektor. I jak te detektory wyglądają? Zazwyczaj robi się bardzo duży zbiornik czystej wody. Ta woda musi być czysta, nie dlatego, że neutrina muszą być jakieś higienicznie traktowane, tylko chodzi o to, że ich reakcja z materią spowoduje emisję promieniowania, czyli światła bardzo mocnego, tak zwanego promieniowania czerenkowa. I chodzi o to, żeby to promieniowanie zarejestrować, żeby ono nie zostało pochłonięte, dlatego potrzebujemy przezroczystego ośrodka.

0: brudzić, no to może przecież wykorzystajmy naturalny zbiornik, no nie wody, ale lodu, no czyli w zasadzie tego samego, który mamy na Antarktydzie. I to jest bardzo, bardzo czysty lód i wystarczy teraz odpowiednio wmontować naokoło ogromnej bryły lodu detektory światła, właśnie tego promieniowania, które będzie emitowane podczas reakcji neutrin z materią lodu. I mamy w zasadzie, no w cudzysłowie za darmo, gigantyczny detektor neutrin.
1: I to udało się zrobić laboratorium.
0: Tak, on jakby był wizjonerem tego i cały czas ten projekt prowadził. I pierwsze detekcje w tym detektorze były w 2013 roku. Właśnie neutrin spoza naszego Układu Słonecznego, spoza naszej galaktyki.
1: Jeszcze raz, panie profesorze, przepraszam, spoza galaktyki co było?
0: Detekcje neutrin, czyli neutrina, które przyleciały do nas z innych galaktyk.
1: A skąd wiemy, że z innych galaktyk? Przecież się nie przedstawiają, przecież nie mają... Dzień dobry, przyleciałem, jestem neutrino, przyleciałem z innej galaktyki.
0: Wiadomo, z której strony one lecą, bo mamy bardzo dużo detektorów, które pozwalają nam stwierdzić jakby tor, po którym to neutrino leciało, więc to już jest jedna informacja.
1: Ale Tom, przecież teraz... ten neutrino leci to z innej galaktyki, to ile leci to neutrino z tej innej galaktyki?
0: No, leci z grubsza z prędkością światła, zważywszy, że najbliższa galaktyka to jest 2 miliony lat świetlnych, no to 2 miliony lat to jest najkrótszy.
1: Czyli to, co
0: czas
1: wychwycił, to jest coś, co wyleciało stamtąd 2 miliony lat temu?
0: No, nawet więcej, bo to raczej nie są neutrina z najbliższej galaktyki Andromedy, tylko z dalszych galaktyk, czyli raczej kilkadziesiąt, kilkaset milionów lat temu.
1: Ale jak to można stwierdzić? Powiedział pan, że można zobaczyć, jaka była trajektoria lotu przez te 2 miliony lat?
0: Możemy zobaczyć tylko kierunek, z którego przybyło do nas neutrino. I teraz astronomowie oczywiście obserwują Wszechświat i widzą inne galaktyki. I jeśli ten kierunek rzeczywiście wskazuje na centrum innej galaktyki, to jest to już bardzo mocna hipoteza, że to neutrino stamtąd pochodzi. I dodatkowo te neutrina są bardzo wyjątkowe, bo właśnie te neutrina spoza naszej galaktyki mają niesamowicie wysoką energię. Takich neutrin nie ma na Ziemi. Słońce takich nie jest w stanie wyprodukować. Więc to jest znak, że jest to pochodzenie jakby galaktyczne, a nie gwiazdowe.
1: A proszę powiedzieć, bo przechwycić, no to my mamy też pojęcie takie nasze, przechwycić coś. Znaczy, że to neutrino zostało przechwycone, czyli ono jest w jakimś
0: Ono swoją energię przekształciło w energię innej cząstki elementarnej, bo w fizyce cząstek elementarnych to też jest takie coś, co raczej nie jest intuicyjne, bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że cząstki to tak sobie istnieją i są. W fizyce cząstek elementarnych tak naprawdę cząstki mogą powstawać i ginąć i wymieniać się na energię zgodnie ze słynnym wzorem Einsteina E równa się mc kwadrat. I jeśli mamy dostatecznie dużą energię, na przykład przyniesioną przez to neutrino, to ta energia może zostać jakby pochłonięta i zużyta na wyprodukowanie nowej cząstki. I tak się właśnie dzieje, że neutrino w reakcji z atomem, z jądrem atomowym, jakby zginie, a na jej miejsce powstaje na przykład elektron albo inna cząstka, która następnie już porusza się i emituje to promieniowanie, które rejestrujemy.
1: Dobrze, panie profesorze, to w takim razie...
0: Więc nie trzymamy neutrina w jakimś pudełku, tak?
1: Nie da się.
0: Nie.
1: Dobrze, i neutrino z antymaterią też nie ma nic wspólnego.
0: Znaczy, wszystkie cząstki elementarne występują w postaci cząstek i antycząstek. Istnieją również neutrina, antyneutrina. Więc każda cząstka ma swoje pary. Czyli... Więc mogą też zdarzyć się antyneutrina, ale to jakby jest już dodatkowa jeszcze charakteryzacja.
1: Bo to jest to zwierciadło i to pytanie, dlaczego Wszechświat istnieje?
0: Dlaczego jest materia, a nie antymateria, tak pan chciał zapytać?
1: Dlaczego w ogóle istniejemy, a poza tym, czy tak, według fizyki, skoro pan na początku naszej rozmowy powiedział, że właściwie to ten stół, to tylko dlatego, że my oddziałujemy, on jest twardy, a tak naprawdę jest miękki, czy według fizyków w ogóle ciała istnieją, czy przez przypadek my je dostrzegamy, bo tak jesteśmy skonstruowani?
0: No, nie bardzo rozumiem to pytanie. Znaczy, fizyk wierzy w świat zewnętrzny, bo inaczej nie byłby fizykiem.

0: fizyk bada rzeczywistość wokół siebie, ale oczywiście musi brać pod uwagę to, że bada je jako pewien obserwator, który no, procesuje te bodźce zewnętrzne swoimi zmysłami i tak dalej i musi brać na to poprawkę. I nie może tym zmysłom za bardzo wierzyć i najlepiej, jeśli używa różnych urządzeń pomiarowych, żeby weryfikować swoje obserwacje w różny sposób. I na przykład właśnie same te neutrina też są ciekawym elementem obserwacji wszechświata, bo jest to jakby zupełnie inne źródło informacji o wszechświecie, które dostajemy poprzez rejestrację neutrin, niż takie standardowe metody astronomiczne, gdzie obserwujemy światło. Światło albo fale radiowe, to są wszystko fale elektromagnetyczne, a neutrina są czymś zupełnie innym. Jeśli fale elektromagnetyczne rozchodzą się w kosmosie i na przykład są pochłaniane przez jakieś pyły czy inne obiekty astronomiczne, to my nie zobaczymy na przykład czegoś, co wysłało to promieniowanie elektromagnetyczne. Ale jeśli to coś wysłało również neutrina, to te neutrina sobie przejdą przez te przeszkody bez w zasadzie żadnych problemów i możemy dzięki temu zobaczyć coś, czego byśmy nie widzieli światłem.
1: Tak tłumacząc, to tak jak woda przy źródle, że jest czysta i to jest czysta postać jakiejś informacji.
0: No tak, no jest to właśnie informacja niesiona przez cząstki, które praktycznie nie mają szansy zginąć po drodze, bo z niczym nie oddziaływują. I jest to dla nas jakby w astronomii kolejne źródło informacji, co jest bardzo cenne, bo astronomia jakby cierpi na to, że brakuje nam danych na przykład o okresie powstawania galaktyk, wczesnym okresie wszechświata i dane, które byśmy mogli uzyskać z innego źródła, niezależnego, właśnie mogłyby nam pozwolić weryfikować niektóre z naszych teorii.
1: To jeszcze na zakończenie, panie profesorze, pytanie. No, odkryliśmy, nazwijmy to, że my ludzie odkryliśmy okiem pana noblisty, pana Francis Halsena. I co z tego?
0: No to zależy, czy nas interesuje wszechświat, czy nie. No jeśli nas nie interesuje wszechświat, to w zasadzie nic z tego, chyba że ktoś na przykład doceni inżynierski wysiłek zbudowania tego detektora, co też jest jakby nieoczywiste, zbudować taki detektor na Antarktydzie, więc można docenić może inżynieryjny tutaj wkład, ale jeśli mówimy o samych odkryciach, no to są odkrycia rzeczywiście o charakterze bardzo naukowym, to znaczy nie chciałbym tutaj mówić o jakichś, nie wiem, praktycznych zastosowaniach w naszym życiu, bo raczej takich zastosowań neutrin nie widzę. Chyba że takie już bardzo science fiction, może któryś ze słuchaczy kojarzy powieść Stanisława Lema Głos Pana, gdzie właśnie dzięki temu, że rejestrowaliśmy neutrina, okazało się, że sygnał niesiony w neutrinach jest sygnałem od obcej cywilizacji,
1: które należy zdekodować.
0: Tak, i dzięki temu nawiązaliśmy kontakt, więc umiejętność detekcji neutrin może mieć również takie praktyczne znaczenie.
1: A jest pan...
0: Ale to oczywiście w kategorii science fiction dywagacji.
1: Ale jest pan miłośnikiem literatury i prozy Stanisława Lema.
0: Owszem.
1: Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Profesor Rafał Demkowicz-Dobrzański, Instytut Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, był gościem Odysei Wyborczej.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: I w Odysei Wyborczej właściwie jest tak, że siłą wtargną do studia Łukasz Jankowski i jego gość. Łukaszu, dzień dobry.
2: Siłą perswazji, żeby tutaj nie użyć, że to doszło do jakichś rzeczy nielegalnych, to była perswazja, a tą perswazją na naszą antenę, także na naszej antenie, także za kościół, Jacek Prusinowski, dziennikarz, publicysta, Portal Zero. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Za nami rozmowa o fizyce. Nie wiem, czy jest bardziej skomplikowane. Fizyka kwantowa i kosmologia, czy polska polityka. Trzeba by to rozstrzygnąć kiedyś, gdzie jest więcej niewiadomych i niejasności. Trochę wątpliwości co do fizyki zostało rozwianych, a polityka może jest taką materią, gdzie tych wątpliwości nigdy nie udaje się rozstrzygnąć, ale spróbujmy. Zaczynając od sytuacji w koalicji rządzącej. Donald Tusk ma Donald Tusk chyba zaproponuje, a to wykona marszałek Sejmu pana Berka, odebrać ślubowanie, zaprzysiąść się w sali kolumnowej. I co potem? Jednym słowem, czy w tym tygodniu zobaczymy jakieś rozstrzygnięcie istotne w kwestii Trybunału Konstytucyjnego?
3: No już kilka było chyba tych tygodni, w których spodziewaliśmy się rozstrzygnięcia w sprawie Trybunału, więc nie chciałbym wskazywać kolejnego terminu, bo ten też mógłby okazać się przestrzelony, no ale wydaje mi się, że nie po to Maciej Berek został na ten odcinek rzucony, żeby nic się miało też nie wydarzyć, więc to oczywiście prędzej czy później próba przejęcia Trybunału będzie miała miejsce, stąd wybór Macieja Bereka na sędziego Trybunału, być może w tym tygodniu, chociaż wydaje mi się, że scenariusz pod tytułem siłowe przejęcie tej instytucji jest mało prawdopodobny, także z powodu międzynarodowych trudnych okoliczności. No, w czasie, kiedy premier od wielu tygodni w zasadzie mówi, czy od miesięcy, że żyjemy w jakichś przedwojennych czasach, no to nie byłoby chyba zasadne, tym bardziej logiczne rozkręcanie takiej awantury wokół Trybunału, gdzieś zachwianie tą naszą łódką, bo pewnie wprowadzenie nowych sędziów Trybunału przy użyciu policji, wyprowadzenie na przykład prezesa Szczęczkowskiego, no mogłoby się wiązać jednak z potężnym rozchwianiem, ze wzrostem niepokoju w Polsce, z protestami przed Trybunałem. Więc nie wydaje mi się, żeby tutaj wariant siłowy.
2: Czyli co? Czyli dwa trybunały zobaczymy. Zobaczymy Trybunał A i Trybunał B. Który trybunał będzie mocniejszy? Opcja A czy opcja B?
3: To wydaje mi się już bardziej prawdopodobne. Trybunał z inną siedzibą, próba wyciągnięcia części sędziów wcześniej wybranych do plus ci, którzy już zostali wybrani z zarządów Koalicji Obywatelskiej. Wydaje się, że ten wariant jest bardziej prawdopodobny, no ale tu myślę, że naprawdę dostęp do planów w tym obszarze jest bardzo ściśle reglamentowany także w obozie rządzącym i to nie jest tak, że przeciętny poseł Koalicji Obywatelskiej, Lewicy czy PSL-u wie, co się wydarzy, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny.
2: A to ciekawe, a kto to może wiedzieć? Kto jest najbliżej premiera Donalda Tuska? Jakie tam najtęższe mózgi siedzą i analizują i mają tą wiedzę insajderską? Co to zrobi premier? Wejdzie czy nie wejdzie? Otworzy własny czy nie własny trybunał?
3: Ja to chyba myślę, że też poziom jakichś koalicyjnych uzgodnień, tak? Więc marszałek Czarzasty czy wicepremier Kosiniak-Kamysz, no też muszą być w to wprowadzeni. Nie wiem, czy na pewno minister Pełczyńska-Nałęcz, która no, w końcu też jest szefową koalicyjnego podmiotu, ale myślę, że ta trójka, Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz, Włodzimierz Czarzasty, plus sam Maciej Berek, który ma tutaj kluczową pewnie rolę do odegrania, to te osoby z pewnością zastanawiają się, na jak wiele sobie można pozwolić. No i nie tylko chodzi o zagrożenia płynące ze wschodu, o wojnę hybrydową, która trwa od dłuższego już czasu, ale myślę, że też chodzi o transatlantyckie relacje, bo to też może mieć jakieś przełożenie na plany i działania rządu w kontekście Trybunału.
2: No dobrze, skoro każdy może mieć własny Trybunał Konstytucyjny, opozycja i prezydent własny, rząd własny, wiele rzeczy da się podzielić, pomnożyć w życiu politycznym, ale są takie funkcje, które ciężko jest multiplikować. Jedną z takich funkcji na planszy politycznej jest postać prezydenta USA. Tutaj trudno, żeby każdy miał własnego. Jest jeden, trzeba się z nim porozumieć. To informacje z kanału Zero od Agnieszki Burzyńskiej, że ta droga do rozmowy, do interakcji z prezydentem Donaldem Trumpem jest kręta, dla jednych do przejścia, dla innych nie do przejścia. Jak te rozmowy wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, szefa PSL-u z Donaldem Trumpem rezonują na polską koalicję rządzącą?
3: No myślę, że dużą niepewność i jakiś chaos to wszystko spowodowało. No zresztą przez wczoraj pojawiły się wpisy na oficjalnym koncie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy może to rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale w każdym razie to ten oficjalny poziom był na pewno. Oczekiwanie szczegółowych informacji od organizatorów tego spotkania, więc jeżeli Ministerstwo Spraw Zagranicznych oczekuje publicznie szczegółowych informacji po kilku miesiącach o spotkaniu, w którym uczestniczył wicepremier, no to widać, że coś tu nie gra, że jest tu też jakiś duży poziom nieufności, niewiedzy. No premier o tej rozmowie miał być informowany, ale w ustny tylko sposób, nie została na jej temat żadna notatka, więc dla szeregowych posłów, bo tych pan redaktor pytał, to domyślam się, że no to musi być jakaś kolejna z sytuacji świadczących o tym, że nie do końca wiadomo, co się dzieje i o co toczy się gra, jakie są relacje tak naprawdę pomiędzy Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem a premierem, czy jakaś wolta tutaj była możliwa. Tych znaków zapytania jest naprawdę w tej sprawie wyjątkowo dużo, ale Agnieszka Burzyńska, wspomniana przed chwilą, no mówiła u nas już od paru tygodni, że jeżeli chodzi o to spotkanie, to ono dotyczyło właśnie polityki wewnętrznej. Mi się to wydawało, szczerze mówiąc, mało prawdopodobne, żeby prezydent Donald Trump tak znacząco był zainteresowany i zorientowany w naszych wewnętrznych rozgrywkach, no ale widać,
2: może go zorientował.
3: Do ucha Trumpa mają dostęp, dokładnie go poinformowali już.
2: Adam Bielan, bo to jest niezwykle, jak tak, jakby wyjść z takiego kołowrotka tych codziennych informacji, to jest niezwykle fascynująca historia. Polityk opozycyjny, europoseł partii opozycyjnej współpracuje ze swoim byłym kolegą, który trochę jest w koalicji, a trochę już nie jest. W tym wypadku myślę oczywiście o Michale Kamińskim, ale no, powiedzmy, że głównie polityk opozycji stara się wychodzić spotkanie z innym prezydentem dla wicepremiera własnego rządu, ma tam lepsze kontakty i nie zdaje się z altruistycznej woli pomocy państwa, tylko z misją rozbicia rządu. To rzadko kiedy taka historia się w polityce europejskiej zdarza. No bo jakie motywacje mógł mieć Adam Bielan, żeby za tego typu spotkaniem chodzić?
3: No lepiej by było, żeby faktycznie to były propaństwowe motywacje, żeby na przykład głównym tematem tego spotkania była kwestia stałej amerykańskiej bazy w Polsce. To byłoby pewnie bardziej zrozumiałe, a tak nie dziwią mnie gdzieś tam też głosy oburzenia polityków obozu rządzącego, że to właśnie w Waszyngtonie mogło się decydować to, jak ma wyglądać polski rząd, jak ma wyglądać układ sił w polskim parlamencie. No, jednak przypomnę, politycy polskiej prawicy, ci z poznaku Prawa i Sprawiedliwości, czy nie wiem, Konfederacji Rozwoju Plus, wtedy jeszcze nie Rozwoju Plus, bardzo mocno oburzali się, kiedy w latach 2015-2023 prowadzono w Brukseli rozmowy na temat polskiej praworządności, czy politycy wtedy opozycyjni próbowali poprzez właśnie Brukselę, no bo wtedy też ten finansowy nacisk wpływać na sytuację polityczną w Polsce.
2: na ile ta misja Adama Bielana się wbiła ten klin, no bo widzimy, chyba najmocniej reaguje Radosław Sikorski. Nawet w taki sposób, który jest nieoczywisty, bo domaga się złożenia notatki do MSZ-u przez europosła. Nie bardzo wiem, w jakim trybie, jakiej postaci prawnej, ale wola jest, żeby Adam Bielan przyszedł i się wyspowiadał w MSZ-cie, jak tam rozmawia z Donaldem Trumpem, jego administracją. To jest ten pierwszy widoczny rozdźwięk między wicepremierem jednym a drugim, Kośniakiem Kamyszem a Radosławem Sikorskim. Zresztą chyba, jeżeli się mylę, to proszę mnie poprawić, ale chyba sam lider PSL-u nie skomentował jeszcze tego spotkania. Milczy.
3: Ja byłem wczoraj w Sejmie podczas głosowań. Na początku posiedzenia są zawsze takie organizacyjne głosowania, no i wtedy też politycy ci z ław rządowych są na swoich miejscach i no, takie było przede wszystkim oczekiwanie tłumu dziennikarzy, że uda się wicepremiera Kosiniaka-Kamysza na kilka zdań gdzieś złapać, no ale nie doszło do tego, więc wydaje mi się, że faktycznie chyba sam Władysław Kosiniak-Kamysz jeszcze w tej sprawie zdania nie zabierała. Jeżeli chodzi o Radosława Sikorskiego, to myślę, że no to też może w jakimś sensie boleć wicepremiera, jeżeli chodzi o kontakty w Białym Domu, jeżeli chodzi o no, przełożenie jakieś na to, co Biały Dom robi. No to jak patrzy Radosław Sikorski na Adama Bielana i na to, jakie on ma tam dojścia, jakie polski minister spraw zagranicznych, no to ta różnica jest dość znacząca i wydaje mi się, że to też szefa polskiej dyplomacji zwyczajnie może boleć.
2: Może boleć, że jest oceny na boczny tor, że no, w ważnym dla niego kraju, bo jednak i stosunki rodzinne, no i syn służący w amerykańskiej armii, te relacje, czy chyba już nie służy, ale służył na pewno w amerykańskiej armii, nie wiem jaki jest stan na stan z dziś, żona oczywiście z obywatelstwem amerykańskim, no to wszystko wskazywałoby, że akurat Radosław Sikorski powinien mieć te kontakty. I wydaje się, że jest ich pozbawiony. I to widać już bardzo wyraźnie po raz kolejny.
3: No to mnie w przeciwnym obozie w Stanach Zjednoczonych te kontakty ma bardzo znaczące, bo i tam lepsze kontakty ma jego żona Ene, tu mam tu nie ulega żadnych wątpliwości. No a jeżeli chodzi o republikanów, a szczególnie bezpośrednie otoczenie Donalda Trumpa, to wydaje się, że tutaj możliwości Radosława Sikorskiego są bardzo skromne, no zresztą jak i możliwości całego niemal obozu rządzącego, bo Adam Bielan zresztą od dawna o tym mówi, często zwracał na to uwagę, że no, te wszystkie wcześniejsze wypowiedzi premiera Donalda Tuska, głupie czy niezbyt mądre gesty, że to też zapomniane nie zostało. No, stąd te relacje dość chłodne pomiędzy obozem rządzącym i najbliższym otoczeniem prezydenta Donalda Trumpa.
2: Chłodne to jeszcze, jeśli chodzi o te relacje, a ochłodziły one relacje wewnątrz rządu, to go wrócę, bo tu milczy Kośniak-Kamysz, tu się no, trochę nawet i frustruje, można powiedzieć, wicepremier szef MSZ-u, bo te komunikaty są częste i takie, no tak żądanie wobec europosła, żeby składał notatkę swoich rozmów, też chyba trochę nietrafione. Mm-hmm. Donald Tusk milczy, czy jednym słowem Adam Bielan skutecznie nie wbija klina w tą koalicję rządzącą?
3: I nie pierwszy raz. Możemy na to zwrócić uwagę, bo nie gdzie indziej, tylko w domu, w mieszkaniu Adama Bielana odbyła się słynna kolacja, w której uczestniczył Szymon Hołownia. Wtedy marszałek Sejmu przecież i szef Polski 2050, no to prawie, no trochę ponad rok temu to wszystko się odbyło, no i wtedy film też mocny został wbity pomiędzy członków rządzącej koalicji. No, Szymona Hołownię wręcz ostracyzm spotkał środowiskowy dla tych najbardziej zagorzałych zwolenników Koalicji Obywatelskiej, części polityków, no się okazał zwyczajnie zdrajcą, rozmawiając z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim i właśnie Adamem Bielanem, a także wspomnianym Michałem Kamińskim. Trochę ta sytuacja przypomina mi tamte wydarzenia sprzed ponad roku. Gdzieś próba wyjścia poza no, te utarte bardzo podziały poza głęboko wykopane okopy, no to nie jest przez dużą część obozu rządzącego dobrze przyjmowane, no i taką niepewność sieje, no gdzieś zmniejsza znacząco poziom zaufania pomiędzy tymi politykami, no bo jeżeli niektórzy dowiadują się teraz po miesiącach, że doszło do takiego spotkania, że istotną rolę kluczową pewnie odegrał tutaj Adam Gielan, no to pojawiają się jakieś wątpliwości o lojalność Władysława Kosiniaka-Kamysza i myślę, że na rok przed wyborami to nie jest dobry prognostyk. No, mówiło się przecież i wydaje mi się, że to dość prawdopodobne rozwiązanie byłoby na wybory w 2027 roku. Mówiło się o wspólnej liście Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.
2: No właśnie, to nie
3: jako
2: jest
3: jeden
2: to,
3: z wariantów, ale to, ten bardziej prawdopodobny.
2: To też jest fakt, że spotkanie miało miejsce w marcu, jakiś czas temu jednak, jakby nie patrzeć, informacja wypływa teraz i pytanie, czy może czas tego, że część polityków postanowiła podzielić się z tymi najbardziej sprawnymi dziennikarzami, którzy do tych informacji docierają taką właśnie wiedzą, nie jest przypadkowe, że to jest wbijanie klina w momencie, kiedy Donald Tusk już jest dość blisko upragnionego swojego politycznego pomysłu, czyli jednej listy. Nie udało się w roku 2023, wtedy zmieniono taktykę na ostatniej prostej kampanii i wsparto trzecią drogę. Teraz wydaje się, że jednak Donald Tusk do tego wrócił. Jest chyba bliżej celu, czyli żeby cała koalicja rządowa znalazła się na jednej liście wyborczej i nagle taki balonik się pojawia, informacja sprawdzona, trafiona, że były takie rozmowy i były te kontakty. Przypadek, redaktorze?
3: Ja szczerze mówiąc nie wiem, czy ta historia nie sprawi nawet, że Władysław Kosiniak-Kamysz będzie bardziej skłonny do tego, żeby pójść z Koalicją Obywatelską, że może będzie chciał potwierdzić swoją lojalność, że może nie będzie silniejszy, jeżeli chodzi o pozycję w samym układzie rządzącym i być może ostatecznie będzie bardziej skłonny do tego, żeby tak na trwałe już wejść pod skrzydła premiera Donalda Tuska. No ale Władysława Kosiniaka-Kamysza myślę, że przed tym połączeniem się wyborczym z Koalicją Obywatelską no, powstrzymuje przede wszystkim historia. Myślę, że dla niego to jest poważny problem, on nie chciałby być.
2: Ale historia
3: tym,
2: PSL-u czy historia...
3: Zakończy. Tak, nie, a. PSL-u. Ja myślę, że PSL-u, jego osobista to raczej skłania go do większej bliskości z premierem Tuskiem, no bo no, on wychowywał się politycznie przy premierze Donaldzie Tusku. To czasami od niektórych ludowców można usłyszeć, że no, PSL nie wykona takiej wielkiej politycznej wolty, przede wszystkim dlatego, że Władysław Kosiniak-Kamysz jest tak mentalnie mocno związany z premierem Tuskiem, no dlatego, że on kiedy został tym ministrem polityki społecznej za drugim rządzie, tak, Donalda Tuska, czy pod koniec pierwszego, chyba w drugim rządzie Donalda Tuska, bo to był naprawdę absolutnie nieopierzonym politykiem, który dopiero nabywał doświadczenia, pierwsze swoje kroki stawiał i ten związek, wdzięczność gdzieś premierowi za te szanse, to w nim wszystkim mocno siedzi, a jeżeli chodzi o te historie, to miałem na myśli historię Ruchu Ludowego, historię Polskiego Stronnictwa Ludowego, no, to pójście na listach Koalicji Obywatelskiej musiałoby się chyba wiązać już z ostatecznym schowaniem sztandaru. Bo wtedy myślę, że połączenie właśnie z Koalicją Obywatelską no, wiązałoby się z końcem tej historii, bo co innego pójście z Polską 2050, która no, jest jakimś skromnym i efemerycznym bytem w porównaniu z PSL-em, a co innego potężną jednak, jakby nie patrzeć, Koalicją Obywatelską, no, w której no, PSL pewnie musiał się rozpłynąć.
2: I podzielić los Nowoczesnej czy innych tego typu formacji, o czym mówił Jacek Pusinowski, dziennikarz, publicysta, Kanał Zero. Redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dzięki bardzo.
2: Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Nocne powtórki w net.

0: nie wie się zbudzić.
1: Nocne powtórki wnet.
2: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
3: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet. W dzisiejszym programie, ponieważ jest środa, większą część naszych rozmów zajmie globalne południe, a przede wszystkim Afryka, ponieważ jest to środa, jest zoom na Afrykę, ale będzie także temat europejski, którym zaczniemy dzisiejszą audycję, ponieważ we Francji cały czas dużo się dzieje. Od 21 września, przypomnę tylko, dziś trwają protesty licealistów i nie tylko, i dzisiaj również trwa kolejny dzień tych protestów. Według najnowszych danych 86% liceów wznowiło już pracę, natomiast zamkniętych pozostaje 528 placówek, czyli o 41% mniej niż wczoraj. Wczoraj właśnie zresztą w całej Francji odbywały się manifestacje. Można było powiedzieć, że to była taka kulminacja tych wszystkich wydarzeń. Manifestacje, w których udział wzięło według danych policji ponad 250 tysięcy osób. Według organizatorów, czyli związków zawodowych, między innymi związek CGT, tych manifestujących było 450 tysięcy, a w samym Paryżu według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na Placu Republiki, czyli miejscu tradycyjnie wybieranym przez środowiska lewicowe na tego rodzaju wydarzenia, miało przyjść około 56 tysięcy uczestników. No to czyli trzeba liczyć mniej więcej dwa razy tyle według organizatorów. Protestowali nie tylko licealiści, ale także liczne grupy niezadowolonych Francuzów, byli rodzice licealistów, byli nauczyciele, byli studenci, a postulaty te same co ostatnio: przepełnienie klas, zły stan budynków szkolnych, także brak dostępu do studiów wyższych po liceum, jak również brak jakichś logicznych i sensownych perspektyw zawodowych. Podczas manifestacji doszło do przepychanek, w których ochoczo brał udział już po raz kolejny mer Saint-Denis Bali Bagayoko, który zresztą podczas tych przepychanek zasłabł i którego trzeba było ewakuować z pochodu. I w tych pochodach zresztą byli również obecni także inni działacze tej skrajnie lewicowej partii Francji Niepokornej, czyli La France Insoumise, a także partii socjalistycznej, chociaż politycy tych obydwu ugrupowań raczej próbowali się omijać nawzajem w tych manifestacjach. Tym bardziej, że w niektórych miastach, na przykład w Orleanie, można było usłyszeć hasła, no powiedzmy, mniej wygodne, czyli akurat w przypadku Orleanu to były hasła wznoszone przez licealistów na cześć Mohameda Meracha oraz Salaha Abdeslama, którzy są odpowiedzialni za przeprowadzenie ataków terrorystycznych w Paryżu w 2015 roku, w których zginęło 130 osób. Bo mówimy o tych protestach przede wszystkim w kontekście politycznym i w kontekście nadchodzących wyborów prezydenckich. Można powiedzieć, że rząd Sebastiana Lecornu jest kompletnie zaskoczony skalą tych protestów i o ile w ostatnich dniach padały ze strony ministrów oskarżenia o podsycanie tego całego ruchu i polityczne wykorzystywanie przez polityków Francji Niepokornej niezadowolenia licealistów, o tyle w ostatnich godzinach można odnieść wrażenie, że przyszła pora na wyrażanie zrozumienia, a wręcz solidarności z postulatami licealistów przez członków gabinetu Sebastiana Lecornu. Sebastiana Lecornu, który sam zresztą zapowiedział w parlamencie między innymi odwołanie lekcji we wszystkich liceach na rzecz wewnętrznego dialogu demokratycznego.
4: Minister Edukacji Narodowej podjął decyzję o zwolnieniu czasu już jutro rano, w czwartek i piątek. Wprowadzamy całkowite ujednolicenie planów lekcji, aby umożliwić każdemu zespołowi kierowniczemu i każdemu dyrektorowi poświęcenie czasu na wewnętrzną demokrację w szkole. Nie można potępiać przemocy przed szkołą, jeśli w każdej szkole nie ma miejsca na dyskusję polityczną w szlachetnym tego słowa znaczeniu.
3: Dzisiaj minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez zapowiedział zaprzestanie używania granatów ogłuszających wobec licealistów. po tym jak protestujący 15-latek w miejscowości Lens stracił rękę, próbując odrzucić taki właśnie granat. Pytanie tylko, w jaki sposób licealistów odróżnić się od zawodowych zadymiarzy, którzy wykorzystują ten moment, aby wszczynać walki z policją. Natomiast prezydent Emmanuel Macron wezwał do większej empatii. Dzisiaj wieczorem orędzie do narodu ma wygłosić premier Sébastien Lecornu i to nie będzie dotyczyło to orędzie tylko i wyłącznie spraw liceów, ale także innych bolączek Francuzów, no chociażby właśnie takich jak drożyzna, czy też ceny paliw. Sprawę protestów ze swojej strony skomentował również Donald Trump, który stwierdził, że są one po prostu efektem imigracji oraz islamizacji tego, jak to określił, wielkiego kiedyś narodu. Teraz przenosimy się już na południową półkulę, do Ameryki Łacińskiej. Jest z nami Zbigniew Dąbrowski, gospodarz audycji Republika Latina, Tres por Tres, ponieważ wrócimy jeszcze do kwestii brazylijskiej, ale tak, może do informacji o kandydatach, o ilości głosów w izbach deputowanych. Zbyszku, dzień dobry.
0: Dzień dobry, ja powinienem powiedzieć bom dia, po portugalsku brazylijsku.
3: Bom dia, no dobrze, no to w takim razie cały czas mówimy o tych wyborach, ale no właśnie o Brazylii mówimy nie tylko w kontekście tych wyborów.
0: O Brazylii mówię oczywiście nie tylko w kontekście wyborów, natomiast oczywiście generalnie wydaje mi się, że jeżeli mówimy w ogóle o wyborach, o polityce latynoamerykańskiej, no to jednak tutaj te wybory prezydenckie są chyba najważniejszą, czy są, czy będą prawdopodobnie najważniejszym elementem polityki latynoamerykańskiej w tym roku, bowiem weźcie Państwo pod uwagę, że mówimy o największym kraju całego regionu i zarazem no, kraju, który no, de facto jest takim, można powiedzieć, troszkę subkontynentem na terenie Ameryki Łacińskiej. No i kraju, który no jednak też liczy się w światowej, zwłaszcza w światowej gospodarce, w światowej polityce troszkę mniej. Kraj, który nadal chciałby być takim mini regionalnym mocarstwem, jeżeli chodzi o Amerykę, o obydwie Ameryki de facto. No i w kraju, w którym od wyniku wyborów zależy od tego też, jaka będzie jego przyszłość. Bowiem przypomnę Państwu, że pierwszą turę wyborów i tutaj pojawiło się pewne zaskoczenie, dla mnie niezbyt duże, ale jednak pierwszą turę wyborów prezydenckich w tym roku wygrał przedstawiciel Partido Libertadores, czyli takiej, no powiedział, libertariańskiej partii, nie liberalnej, proszę Państwa, ale libertariańskiej, takiej, mówicie, ultraprawicowej, ja bym powiedział raczej partii takiej ultrakonserwatywno-liberalnej, Flavio Bolsonaro, syn byłego prezydenta tego kraju, Jaira Bolsonaro, który zdobył ponad 47% głosów, czyli mówimy tutaj nieco ponad 56 milionów głosów Brazylijczyków. Wygrał on z dotychczasowym prezydentem tego kraju, czyli Luisem Inácio Lula da Silva, który zdobył nieco ponad 45% głosów, prawie 45,2% głosów, czyli tutaj mówimy o prawie 54 milionach głosów, 53,8 miliona głosów. Proszę Państwa, ta różnica jest całkiem spora, bo mówimy tutaj o różnicy 2 milionów głosów. No, starły się de facto dwie wizje Brazylii. Jakim krajem będzie Brazylia w przeciągu kolejnych co najmniej 4 lat, a być może i dłużej, bowiem przypomnę Państwu, Luis Inácio Lula da Silva walczy o 4. kadencję rządów, Flavio Bolsonaro walczy o 1., ale weźcie Państwo pod uwagę, Flavio Bolsonaro to nie jest taki żółtodziób w polityce, jest on dotychczas, pełni on rolę senatora w brazylijskiej polityce, w brazylijskim parlamencie. I tak jak powiedziałem Państwu, jest synem Jaira Bolsonaro, który ze względu na to, że został on oskarżony o zamach stanu i skazany za zamach stanu, no nie może brać udziału w wyborach, wyznaczył swojego najstarszego syna właśnie po to, żeby ten kontynuował jego politykę. Ja w poniedziałek wspominałem Państwu o tym, że Flavio Bolsonaro to jest taki trochę Jair Bolsonaro w wersji 2.0, ale tej wersji takiej, powiedział, soft, łagodniejszej, mniej radykalnej, mniej takiej oszołomskiej troszkę i być może to też dotarło do Brazylijczyków, że zdecydowali się na wybór właśnie Flaviu. Wspominam Państwu o zaskoczeniu, rzeczywiście nawet tydzień temu tutaj na antenie Radia Wnet wspominałem o tym, że sondaże jednak mimo wszystko dawały zwycięstwo w pierwszej turze obecnemu prezydentowi Brazylii, czyli Luli. Ale wspominam też Państwu o tym, że Flavio Bolsonaro, podobnie jak jego ojciec, zawsze bywał niedoszacowany w tych sondażach i że prawdopodobnie dużo więcej osób na niego odda głosy niż oddało. Wydaje mi się, że dużo większym zaskoczeniem może być fakt, że około 30 milionów Brazylijczyków zdecydowało się po prostu nie iść do głosowania, nie oddawać swojego głosu. To był troszkę taki, bym powiedział, sprzeciw wobec polityki Luli, z rozczarowania, może bym powiedział, raczej polityką Luli, a zarazem no, też brania braku chęci głosowania na Jaira Bolsonaro. I tutaj te 30 milionów osób z pewnością będzie bardzo ważnych, bowiem no, obydwaj kandydaci, najpierw mówiło się o tym, że Lula będzie uderzał, czy już zaczął uderzać do tych 30 milionów Brazylijczyków, którzy nie oddali swojego głosu, żeby jednak mimo wszystko w drugiej turze wyborów oddali głos na niego, ale Flavio Bolsonaro no, też nie pozostał dłużny i też poprosił właśnie tych Brazylijczyków, którzy nie głosowali w pierwszej turze wyborów, żeby oddali głos tym razem na niego. Na pewno wiadomo jest, że Flavio może liczyć na głosy kandydatów prawicowych i oni tutaj jednak mieli lekką przewagę, jeżeli chodzi o głosy, niż kandydaci, powiedzmy, lewicowi. No, czy Lula będzie mógł liczyć na poparcie kandydatów lewicowych czy centrolewicowych? No pewnie tak. No raczej nie są to osoby, które chciałby poprzeć tutaj Flavio Bolsonaro na urząd prezydenta. Raczej nie chciałby widzieć Flavio Bolsonaro na urzędzie prezydenta Brazylii. Zarazem też tutaj, Mikołaj, wspomniałeś o parlamencie brazylijskim, no bo tutaj trzeba powiedzieć tak, to nie były wybory tylko prezydenckie. W wielu krajach Ameryki Łacińskiej wybierany jest nie tylko prezydent, ale również członkowie parlamentu i są to, powiedzmy, tak samo długo trwające kadencje. Akurat w przypadku Brazylii mamy też do czynienia z wyborami uzupełniającymi, ale tutaj, powiedzmy, mamy do czynienia z tymi głównymi wyborami. No i trzeba powiedzieć tak, proszę Państwa, jeżeli chodzi o Izbę Deputowanych. Partido Liberal, czyli partia rodziny Bolsonaro, nazwijmy to tak, zdobyła 22,7% głosów, czyli na ponad prawie 1/4 głosów. Koalicja wyborcza lewicowa, na czele której stoi Partido Trabalhadores, czyli partia, z której wywodzi się Luiz Inácio Lula da Silva, zdobyła tych głosów 15,35. Natomiast União Progressista, czyli taka, no powiedział, taka bardziej tradycyjna prawicowa koalicja, czy koalicja partii bardziej tradycyjnie prawicowych, zdobyła tych głosów 13,6%. Jeżeli chodzi o Senat, tutaj przewaga Partido Liberal jest rzeczywiście olbrzymia, no bo mówimy tutaj, proszę Państwa, o ponad 28% głosów, czyli no prawie 1/3 wszystkich miejsc w Senacie, dokładnie 29 miejsc z 81 miejsc w Senacie. Koalicja Lewicowa, Brasil de Esperança, ma tych głosów zaledwie, czy miejsc, powiedzmy, już w Senacie zaledwie 9% i to w zasadzie zdobyli je tylko członkowie Partido de Trabalhadores. União Progressista tych miejsc ma 14. Warto wspomnieć, proszę Państwa, również o wyborach do na gubernatorów. Tutaj też częściowo wybierali Brazylijczycy swoich gubernatorów. Warto wspomnieć, że Tarcísio Gomes de Freitas, czyli gubernator São Paulo, taki członek byłego rządu Jaira Bolsonaro, obronił swoje stanowisko, z tym, że od razu przypominam Państwu, że pan Tarcísio Gomes de Freitas nie był członkiem Partido Liberal, ale na przykład Sergio Moro, czyli ten prawnik, który oskarżał Lulę w procesach, zdobył stanowisko gubernatora stanu Paraná. No i tutaj warto jeszcze na sam koniec, proszę Państwa, powiedzieć o młodych, bowiem okazuje się, że trójka młodych parlamentarzystów, znaczy nowych, powiedzmy, częściowo osoby, znaczy w zasadzie bym powiedział osoby, które już mają doświadczenie parlamentarne w Izbie Deputowanych, dokładnie chodzi tutaj o dwóch młodych ludzi, znaczy młodych ludzi, proszę Państwa, no oni mają około 30, więc to nie są wcale tacy powiedzmy młodzieńcy, ale no powiedzmy na tle na przykład 80-letniego Luli, czy nawet 45-letniego Flavio Bolsonaro, no to jednak są dosyć młodzi. Nicolás Ferreira i Lucas Pavanato, obydwaj z Partido Liberal, oraz Erika Hilton z partii PSOE, to jest taka, no taka partyjka lewicowa, nazwijmy to, to są osoby, które zdobyły najwięcej głosów, osoby, które były bardzo, bardzo aktywne w mediach społecznościowych, osoby, które no zresztą też walczyły o co innego, ale też pokazują, bym powiedział, jaka jest wizja Brazylijczyków, bo tutaj warto wspomnieć na przykład Nicolasa Ferreira, który z jednej strony mówił o konieczności walki ze zorganizowaną przestępczością. Przypomnę Państwu, że to jest jedno z haseł, które głoszą oczywiście obydwaj kandydaci, natomiast obydwaj mają też różne wizje. Flavio Bolsonaro mówi o budowaniu więzień i karaniu przestępców. Lula mówi o reedukacji. Nicolás Ferreira mówi tutaj o tym, że oczywiście należy walczyć z kartelami, chociażby Komando Vermelho, czy też innymi organizacjami przestępczymi, ale też mówi na przykład chociażby o potrzebie inwestycji w edukację, mówi o tym właśnie, no to jest, bym powiedział, takie troszkę wizja bardzo, bym powiedział, ciekawa. Z jednej strony prawicowa, ale z drugiej strony też taka wizja, która no rzeczywiście stawia na ten rozwój Brazylii. Nieco bardziej konserwatywny jest jego kolega z partii, Lucas Pavanato, który raczej stawia na, powiedzmy, to, o czym mówią generalnie, znaczy powiedzmy przywiązanie do tradycji, takich tradycji rodzinnych, chrześcijańskich, niekoniecznie katolickich, bo przypomnę Państwu, że Flavio Bolsonaro nie jest katolikiem, jest członkiem jednego z kościołów zielonoświątkowych, czyli tak zwanych Evangelicus. Z kolei pani Erika Hilton stawia na obronę praw kobiet, obronę praw mniejszości seksualnych, obronę również praw mniejszości rasowych. Ona sama jest, powiedzmy, mulatką, tak nazwijmy to w dużym uogólnieniu, ale to są, proszę Państwa, osoby, które rzeczywiście mają olbrzymie zasięgi w sieciach społecznościowych i osoby, no, które, tak jak powiedziałem Państwu, które prawdopodobnie niedługo wyjdą na czoło swoich partii politycznych, które być może, jeżeli oczywiście nic się nie stanie po drodze, mają olbrzymią szansę stać się no, tym przyszłym pokoleniem polityków i pokazać, no, w którą stronę być może pójdzie Brazylia.
3: Powiedział Zbigniew Dąbrowski. Bardzo dziękuję, Zbyszku, za komentarz.
0: Dziękuję bardzo i udanego dnia Państwu.
3: I na zakończenie tej części naszego serwisu międzynarodowego wspomnienie, ponieważ dzisiaj mija 20 lat od zabójstwa Anny Politkowskiej, jednej z najbardziej znanych rosyjskich dziennikarek śledczych i krytyków polityki Kremla. Reporterka Nowej Gazety została zastrzelona 7 października 2006 roku w windzie swojego domu w Moskwie. Miała 48 lat i przez lata zajmowała się przede wszystkim wojną w Czeczenii, dokumentując przypadki tortur, porwań, łamania praw człowieka. Krytykowała także politykę Władimira Putina i jego otoczenia na długo przed tym, gdy stało się to, można powiedzieć, powszechne. Za swoją pracę zresztą była wielokrotnie zastraszana, grożona jej śmiercią, była zatrzymywana w 2004 roku. Także prawdopodobnie została podjęta próba jej otrucia, gdy jechała do Biesłanu. Mimo to kontynuowała swoją pracę reporterską. Polską. W chwili śmierci zresztą przygotowywała kolejny materiał na temat tortur i stosowania przemocy w Czeczenii. W sprawie tego zabójstwa skazano kilka osób, w tym wykonawców i organizatorów zamachu, ale do dziś nie ustalono, kto zlecił zabójstwo Anny Politkowskiej. Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał kilka lat temu, że nie było skutecznego śledztwa, które pozwoliłoby wyjaśnić, kto tak naprawdę stał za zbrodnią. Czas na Zoom na Afrykę.
5: Zoom na Afrykę.
3: I my w tym rozumie na Afrykę powracamy do tematu, który poruszyliśmy w zeszłym tygodniu, a mianowicie do kolejnej eskalacji napięć w północnej Etiopii, w regionie Tigraju. Tam ofensywa Tigrajczyków i można powiedzieć wznowienie wojny, która zakończyła się jakimś rozejmem w roku 2022, z tym, że ta eskalacja jest inna od tej poprzedniej, ponieważ mamy kolejne kraje regionu, które w tę eskalację są zaangażowane, między innymi Erytrea i te stosunki między Etiopią a Erytreą w ostatnich dniach zdecydowanie się pogorszyły. Etiopia zapowiedziała zamknięcie swojej ambasady w Asmarze, z kolei Erytrea ogłosiła zerwanie stosunków dyplomatycznych. Jest z nami na łączach pan Arkadiusz Szyszka, analityk, dziennikarz Radio Debata. Dzień dobry, panie redaktorze.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: No to może powiedzmy dwa słowa właśnie o tym wymiarze regionalnym tego, co dzieje się aktualnie w Tigraju.
6: W Tigraju mamy sytuację taką, że stolicą Tigraju jest Mekele. Mekele zostało w pierwszych dniach rebelii tigrajskiej, kolejnej rebelii tigrajskiej, opanowane przez TPLF, czyli Tigrajski Front Ludzi Wolności, tak by to w tłumaczeniu było najkrócej. Na to oczywiście od razu zareagowała Addis Abeba, wysyłając tam ciężkie wojska, mówimy o artylerii, czołgach, dronach i tak dalej. Mamy już kilkadziesiąt osób zabitych w Mekele, ofiar cywilnych. TPLF zrobił to, co robią Huti w Jemenie w takiej sytuacji. Po prostu zastosował metody wycofania się w góry, w bezdroża, w zakątki, do których ciężko dotrzeć. Ale też trzeba powiedzieć, że TPLF naciera na drugi rejon, na Afar. On jest na zachód od Tigraju, przez który przechodzi, to jest bardzo ważne, główna arteria transportowa dostarczająca wszystkiego de facto z Morza Czerwonego, tak? Z portów Djibouti i portów jeszcze erytrejskich paradoksalnie. Jeśli mówimy o tym wymiarze wewnętrznym, to trzeba powiedzieć, że w zeszłym tygodniu zawiązał się pewien sojusz mniejszości narodowych etiopskich, które do tej pory walczyły osobno z Addis Abebą, z premierem Abiyem Ahmedem. Mówię tutaj o Amharze, taki region na wschód na południe od Tigreju, a na północ od Oromy, gdzie leży Addis Abeba. No sama Oroma też walczy ze swoją stolicą, region walczy ze swoją stolicą, co jest ciekawe. I jeszcze jest Afar, który też się obudził. To są różnego rodzaju milicje, stosują różne taktyki. Na przykład Fano z Amhary ma opanowane 80% terytorium Amhary, oprócz miast i wsi. Większych wsi. Natomiast praktycznie każda droga w Amharze jest jakoś tam poprzecinana przez Faro. No i teraz idzie z jednej strony TPLF, wycofuje się do tyłu w samym swoim regionie, ale atakuje bardzo mocno w kierunku tej drogi prowadzącej do Addis Abeby. I to jest jakby w największym skrócie, bo ja już nie chcę wchodzić w szczegóły i nie mieszać w głowie, sytuacja tam jest arcyskomplikowana, ale to taki największy skrót. Ale na to wszystko nakładają się też konflikty z sąsiadami Etiopii.
3: No właśnie, bo tutaj może tylko tutaj takie padają oskarżenia, że właśnie bojownicy tigrajskiego ruchu wyzwolenia, frontu wyzwolenia korzystają właśnie z gościny Erytrei, że no, cofają się właśnie na terytorium Erytrei.

0: Abdel Fattaha Burhana, tak.
1: Tak, tak. Który notabene wczoraj powiedział, że nie będzie żadnych negocjacji z RSF-em, że armia nie idzie po to, by negocjować, tylko po to, żeby walczyć i walczyć o wszystko. No zobaczymy. Ale wracając do Erytrei. Erytrea ma bardzo skomplikowaną historię związaną z Etiopią. Był czas, kiedy Erytrea należała do Etiopii jako taka. I to były lata zupełnie niedawne. Od 1950 roku Erytrea była w federacji, a od 52 już należała do Etiopii. Od 60, a tak naprawdę uzyskała niepodległość w 91 roku dopiero. I to była walka. To jest, te też jest mała komplikacja, bo trzeba by było wejść w historię Etiopii. Do 62 był cesarz etiopski, on się nazywał Sylasie, Haile Sylasie, a potem mieliśmy komunistyczny reżim Derg. I de facto Erytrea walczyła z Dergiem. Nie tyle z Addis Abebą jako taka, jako stolicą Etiopii, tylko z Dergiem, z komunistycznym reżimem, i miała w sojuszu w czasie tej walki właśnie TPLF, tigrajskie siły Partii Wolności, tak? I w momencie, kiedy TPLF przejął władzę w Addis Abebie, no to swojemu sojusznikowi pozwolił na niepodległość z jednej strony, a z drugiej strony pokłócił się mocno o granicę, bo trzeba powiedzieć, że nie ma wyznaczonej lądowej granicy między Erytreą a Etiopią do dzisiaj.
0: No właśnie, tutaj takie pytanie, ponieważ no, jest to gwałtowne pogorszenie stosunków między Addis Abebą a Asmarą i no, pojawia się tutaj takie podejrzenie, czy przypadkiem Etiopia nie chce wykorzystać tej sytuacji, aby no, na przykład odzyskać dostęp do Morza Czerwonego, konkretnie do portu Asab w południowej Erytrei, któryż to tak. Port chyba właśnie do uzyskania niepodległości przez Erytreę był takim głównym portem Etiopii, która po właśnie tym 91-33 roku straciła dostęp do morza i która teraz musi większość swoich towarów eksportować, importować przez Djibouti. Czy taka możliwość jest, że Etiopia będzie tutaj jakiś konflikt terytorialny prowadziła?
1: To idzie w tym kierunku, bo obydwie ambasady erytrejska w Addis Abebie i etiopska w Erytrei zostały zlikwidowane. Pracownicy ambasad zostali potraktowani jako persona non grata, a jedna i druga strona rozlokowuje wojska w kierunku granicy swojej. Tak? Natomiast trzeba powiedzieć, że to wszystko dzieje się w pewnym układzie regionalnym. Bo z drugiej strony mieliśmy w tym tygodniu spotkanie trzech państw w Sudanie. W Sudanie spotkało się przewodniczący, premier Erytrei, był szef Somalii, no i byli też przedstawiciele Egiptu. No i tutaj trzeba powiedzieć, że Sudan i Egipt mają też swój konflikt z Etiopią i to jest wojna o wodę, tak? To idzie w kierunku potężnej, regionalnej wojny o wodę. Bo Etiopia wybudowała wielką tamę odnowienia, renesansu, różnie się to nazywa, która z jednej strony zapewnia 70% zapotrzebowania na prąd same Etiopii, a z drugiej strony zabrała te masy wodne z Nilu, no i to powoduje po pierwsze brak możliwości działania podobnej tamy w Egipcie, a po drugie po prostu głód. Tak, bo Nil jednak jest głównym źródłem zasilania tej części Afryki w wodę.
0: Tym bardziej, że no, chociażby w Egipcie co roku przybywa mniej więcej 1 000 000 obywateli, bo tak jest mniej więcej przyrost demograficzny w Egipcie, gdzie ta woda po prostu się kończy. I może jeszcze tak warto dodać, skoro mówiliśmy

0: tutaj.
1: Tak, i tu trzeba ważną rzecz powiedzieć. Egipt podtrzymuje swoje stanowisko wysłania wojsk do Somalii. Czyli mamy, jak spojrzymy na mapę, mamy już pewne nożyce, bo od północy będzie konflikt z Erytreą, a od południa szykuje się konflikt z Somalią, która no, nie może się zgodzić, nie chce się zgodzić na istnienie Somalilandu, tak? I Puntlandu też, ale przede wszystkim Somalilandu, został uznany jako państwo przez Etiopię i w którym budowana jest w tej chwili baza Izraela, wojsk izraelskich.
0: Tak, jest również port Berbera Zjednoczone Emiraty Arabskie. Nie będę pytał w takim razie o ich zaangażowanie w rogu Afryki, bo to jest jeszcze inny temat, ale warto może wspomnieć pan...
1: Tam też jest taki konflikt proksy trochę też. Jest wymiar proksy między Emiratami Arabskimi a Saudyjczykami.
0: Tak, i warto też dodać, że pan wspomniał o tym konflikcie od północy, od południa i może jeszcze warto tutaj dodać, że jesteśmy w okolicy...
1: I Sudan
0: jeszcze jesteśmy w okolicy cieśniny Bab el-Mandab, 40 kilometrów mniej więcej, a po drugiej stronie z kolei konflikt między Huti a...
1: Jak to wybuchnie, to będziemy mieć konflikt na 1/3 Afryki.
0: Tak jest. I na pewno będzie...
1: A dla nas, co jest ważne, to przede wszystkim, co wtedy będzie ze szlakiem przez Morze Czerwone?
0: Tak.
1: Bo ten konflikt będzie po obu stronach Morza Czerwonego i będzie kwestia presji migracyjnej. Dzisiaj mamy ludzi, którzy opuścili własne domostwa w Sudanie. To jest liczone na poziomie 13 milionów.
0: To jest...
1: Jeśli wybuchnie ten konflikt regionalny, to presja migracyjna, no to liczymy w dziesiątkach już.
0: I warto też dodać, że aktualnie w Sudanie mamy najpoważniejszy kryzys humanitarny na świecie. Bardzo dziękuję za rozmowę, pan redaktor Arkadiusz Szyszko, analityk, dziennikarz Radia Debata, był gościem Zoomu na Afrykę. Do usłyszenia.
1: To ja bardzo dziękuję. Miłego dnia.
0: Ja dziękuję również i dziękuję państwu za uwagę i przekazuję od razu już głos Jakubowi Duszakowi. Mikołaj Murkociński, do usłyszenia.
2: Serwis Międzynarodowy Radia Wnet. Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Gdzie Magda nie może,
2: tam Adam pomoże. Gdzie Adam nie może,
1: tam Magda pomoże. I my, drodzy Państwo, uśmiechamy się razem z panem redaktorem Magdalena Uchaniuk
2: i Adam Gniewecki.
1: Witamy serdecznie i dzisiaj dokańczamy temat związany z wielką międzynarodową korporacją, czyli firmą BlackRock, zarządzaną przez Larego Finka. Panie redaktorze, czego to my jeszcze nie dopowiedzieliśmy?
2: No cóż, powinniśmy chyba pomyśleć i porozmawiać na ten temat, kto tak naprawdę zarządza BlackRockiem. Po pierwsze, BlackRock, to przypomnijmy, nie obraca swoimi funduszami, a pieniędzmi klientów. Ale cóż to jest za koncentracja kapitału? Gigantyczna. I formalnie tą ogromną ilością kapitału zarządzają trzy osoby. Mianowicie Larry Fink, Robert S. Capito i Susan Wagner. O nich mówiliśmy. To byli też założyciele, wszyscy troje pochodzenia żydowskiego, z rodzin żydowskich. I teraz należy sobie zadać pytanie, czy w czasie od jednej do trzech dekad, a może nawet przez całe życie, w naszych czasach, można samodzielnie zbudować takie imperium finansowe? Ileż tu konkurencji, bezwzględnej walki, otwartej i podstępnej, nieprzebierania w środkach nacisków i propozycji nie do odrzucenia. No, konkurencja jest potworna, ponieważ są coraz większe, a potem już gigantyczne pieniądze. Czy osłaniająca i wspomagająca potężna ręka nie jest konieczna? Takie pytanie też sobie zadałem. Czy ktoś postarł parasol ochronny? Któż może stać za trójką amerykańskich Żydów, którzy założyli i błyskawicznie rozwinęli największą firmę inwestycyjną na świecie? Eskimosi?
1: Chyba nie.
2: Podam pewne dane. W USA, w populacji USA jest 2% Żydów, ale według Forbesa wśród 400 najbogatszych Amerykanów jest 35% Żydów. Czyli gdyby było tak jak trzeba, to 2% Żydów powinno być w 400 najbogatszych, czyli 8.
1: Ale wiemy nie od dziś, że finansjera i rynki ekonomiczne to domena...
2: Wiemy nie od dziś, ale chciałem to zilustrować liczbami. Żeby to sobie wyobrazić, że to jest 8 do 130 paru. Czyli to, co my w Polsce nazywamy nadreprezentacją jakiejś grupy narodowej. BlackRock się zmienia. BlackRock zmienia, Larry Fink zmienia retorykę. Przechodzi do sektorów, czy inwestuje w sektorach, które są jeszcze dotychczas nawet, można powiedzieć, niepopularne albo wręcz wyklęte. Te, które wydzielają dwutlenek węgla i szkodzą niby środowisku. I należy sobie zadać pytanie właśnie, czy za tymi frontmenami, którzy kierują BlackRockiem, nie stoi jakaś potężna organizacja czy zrzeszenie, które cały czas im pomaga, ich ochrania i prowadzi w ten sposób, żeby nie mogli upaść, bo BlackRock powinien był upaść w swojej karierze, a szedł do przodu. I teraz, jeżeli do mocy pieniądza zgromadzonego przez najbogatszą część ludności świata dodamy siłę aktywów, często oszczędności tej biednej części ludzkości, ale ona też trzyma w funduszach inwestycyjnych i w bankach pieniądze, to zobaczymy potęgę, której nikt się nie przeciwstawi. Ujrzymy globalne supermocarstwo panujące nad państwami. Władza, jaką daje koncentracja pieniądza i tak w tak zawrotnych ilościach, to już nie jest wyłącznie ekonomia, to sprawa polityki świata. I powstaje bardzo ważne pytanie. Jeżeli pieniądz rządzi światem, pieniądzem rządzi BlackRock i jemu podobni. A BlackRockiem i jemu podobnymi rządzą oni, jacyś, to kto de facto rządzi światem? I kim są oni? Oto spytałbym weznawców teorii, a może praktyk spiskowych. Ale spróbowałem podejść do sprawy z drugiej strony, ponieważ nie znalazłem wiarygodnych dowodów na to, że za BlackRockiem stoi jakaś organizacja amerykańskiej wspólnoty żydowskiej. Nie istnieją chyba takie dowody. Albo są tak dobrze ukryte, że... Jak już powiedzieliśmy, BlackRock założyły trzy wymienione wcześniej osoby, poza nimi Barbara Nowik i jeszcze cztery osoby, których może nie będę wymieniał nazwisk, bo i tak
1: te trzy są najistotniejsze,
2: prawda? Te trzy są najistotniejsze, ale wśród ośmiu osób, które założyły BlackRocka, jest trójka, która pracowała razem z Larrym Finkiem w firmie First Boston i stamtąd
1: przeszli,
2: wylecieli po prostu z pracy, bo spowodowali stratę 100 milionów dolarów. Także ta grupa tak naprawdę założyła BlackRocka. I przy dalszych badaniach doszedłem do wniosku, że należałoby pójść drogą oficjalną i tak, kto mógł pomóc BlackRockowi w rozwinięciu się i utrzymaniu.
1: I w tym kryzysie, prawda? W roku 2008.
2: W roku 2008 to oni dokonali prawie cudu. Byli jedyną amerykańską korporacją.
1: Jedyną właśnie. Wszyscy upadali, prawda?
2: Która nie straciła na kryzysie, a zarobiła. Bo oni doradzali rządowi amerykańskiemu i Aladdin wtedy opracowali i ten Aladdin ich wyciągnął ze wszystkiego.
1: I wyciąga, prawda?
2: I wyciąga i cały czas, a oni go rozbudowują. Niedługo pewnie będzie rządził światem. Ale, tak jak powiedziałem, nie znalazłem wiarygodnych dowodów na to, że stoi za BlackRockiem jakaś tajna grupa, ale jednocześnie znalazłem elementy, które pozwoliły BlackRockowi się utrzymać. Mianowicie BlackRock po pierwsze wyłonił się z kombinacji takiej jak kapitał prywatny plus wielkie banki plus państwo plus technologia plus ogromna baza danych, którą stworzył. Czym większa baza danych, tym łatwiej obracać pieniędzmi.
1: Większa
2: oczywiście
1: kontrola też.
2: Dane są sektorowe z dziedziny odpowiedniej. Nie wszyscy wiedzą, że istnieje tak zwana sieć BlackRocka, która się składa około 20-30 osób i instytucji, które łączy się z Larrym Finkiem. On ma tam wpływy i bardzo duże znajomości. Może wymienię kilka. Goldman Sachs, amerykański bank inwestycyjny. JP Morgan, największy amerykański bank uniwersalny.
1: Tak, największe banki.
2: Blackstone to jest ta amerykańska firma, która im dała 5 milionów dolarów na dobry początek. PNC, amerykańska grupa bankowa. Merrill Lynch, historycznie wielki bank amerykański. Barclays, brytyjska grupa bankowa. A do tego Fed, Departament, czyli Rezerwa Federalna,
1: tak.
2: Departament Stanu i konferencja w Davos. Dlaczego konferencja w Davos? Bo na konferencji w Davos spotyka się bardzo ważne elementy współpracy i wsparcia.
1: No,
2: mianowicie
1: politycy,
2: ludzi.
1: Prawda,
2: największych mocarzy tego
1: Davos,
2: świata.
1: Na te zimowe spotkania.
2: Czyli teoria spiskowa jakby schodzi na drugi lub trzeci plan do czasu, kiedy ktoś może odkryje, że ta teoria jest praktyką, a na razie jest ta praktyka, która pokazuje, że pracowitością, zdolnościami i stworzeniem odpowiedniego układu, w czym
1: sieci
2: na pewno
1: kontaktów.
2: Mu pomagano, sieci kontaktów, można zbudować taką potęgę i ją utrzymać.
1: No i teraz dochodzimy do tego istotnego wątku, który połączy nasze wcześniejsze spotkania z tymi z przed kilku dni, czy jeszcze nie?
2: Już. Ja doszedłem do wniosku, pani redaktor, że wszystkie drogi na świecie nie prowadzą do Rzymu. tylko do Epsteina.
1: Właśnie miałam o tym powiedzieć.
2: Otóż.
1: Bo jak rozmawialiśmy, mieliśmy przecież kilka programów na temat Jeffreya Epsteina, tak. To nie sposób gdzieś nie połączyć tych wielkich, możnych amerykańskiej międzynarodowej polityki.
2: No, Jeffrey Epstein interesował się ludźmi takimi jak Larry Fink po pierwsze, więc to nic dziwnego. I tutaj w tej chwili znalezione materiały mówią, że Joshua Fink, syn Larry'ego Finka, w roku 2012 korespondował z Jeanem Luciem Brunelem, szefem agencji modelek.
1: Świętej pamięci.
2: MC2. Agencja się nazywała. A Brunel jednocześnie był przez kilkanaście lat przyjacielem i bliskim współpracownikiem Epsteina.
1: Który pomagał mu też pozyskiwać, prawda, kobiety.
2: Tak, a Epstein finansował agencję MC2. Poza tym nie wszyscy wiedzą, że Epstein miał piękny apartament w Paryżu, w bardzo dobrej dzielnicy, za głupie 2,5 miliona euro. I tam na przykład szafa była za 120 tysięcy euro, a dywan za 40 tysięcy euro. Czyli Epstein był dobrze zadomowiony w Paryżu. I ta agencja modelek rzeczywiście dostarczała mu, że tak powiem, materiału do jego działalności. Korespondencja Joshua Finka dotyczyła rachunku czy faktury, którą MC2, agencja Brunella, związanego z modelką, z którą Joshua był wówczas w związku. Modelka od Brunella była w związku z Joshua Finkiem. Joshua wyciągał ją z kłopotów finansowych, przez co korespondował z Brunelem, który był bliskim przyjacielem i współpracownikiem Epsteina, i Brunel przesłał tę całą korespondencję Epsteinowi. Czyli Epstein znał szczegóły prywatnej relacji Joshua Finka. I teraz, jeżeli pomyślimy o tym, że to może być materiał do szantażu, to wspaniały, bo niczym się chyba lepiej nie szantażuje niż dziećmi. To wiedzą przestępcy. A w innym dokumencie FBI znajduje się lista potwierdzonych uczestników dużego forum w Riyadzie w 2018 roku. Wśród nich wymieniony jest Larry Fink. Dokument ten został przesłany Epsteinowi przez osobę organizującą wydarzenie. Epstein otrzymał także e-mail informujący, że nadawca wybierał się na urodziny Larry'ego Finka. I z tych dwóch, czy nawet trzech informacji ostatnio znalezionych w tych milionach maili, można postawić na ich podstawie tezę, że Epstein zbierał informacje dotyczące Finka i jego rodziny. I chyba nie z czystej ciekawości. Chyba nie. I pozostając dalej przy Epsteinie, może należałoby poruszyć i uzupełnić to, co mówiliśmy wcześniej, o nowe informacje dotyczące Howarda Lutnika, obecnego...
1: Tak, przyjaciel Donalda Trumpa, obecny sekretarz handlu w Stanach Zjednoczonych, który został przyłapany na kłamstwie w sprawie kontaktu z Jeffreyem Epsteinem.
2: I na czym to kłamstwo polegało? Polegało na tym, że twierdził, że przed rokiem 2005 zerwał całkowicie kontrakty z Epsteinem. Okazało się, że były maile, w których planował a później zrealizował wizytę u Jeffreya Epsteina na jego wyspie, na którą przypłynął jachtem z całą rodziną. Jeszcze do tego istnieje e-mail, znaleziono, w którym asystentka Epsteina w dzień po wizycie Lutnika wysyła do niego takie podziękowania za wizytę, że nice to seeing you. Czyli miło było pana widzieć. W imieniu oczywiście Epsteina. Wniosek ten mówi jedną rzecz, że dokumenty podważają tę wersję, którą przedstawiał Lutnik, wersję kontaktów z Epsteinem.
1: Ale przypomnijmy jeszcze, że Howard Lutnik nie miał zbytnio problemów w związku z tym, że zataił te kontakty, chociaż demokraci domagali się jego dymisji albo przynajmniej złożenia jakichś takich kompleksowych wyjaśnień, no to jednak Donald Trump stanął murem za Howardem Lutnikiem.
2: Chodzi o to, że owszem, nie ma, ale nie ma dowodów też na udział Lutnika w przestępstwach Epsteina.
1: Tylko na przyjaźń.
2: Takich
1: tak?
2: dowodów
1: na
2: nie ma. Znajomość, przyjaźń. Zaraz jeszcze zobaczymy, że ich jeszcze inne rzeczy łączyły, ponieważ Lutnik zaprosił Epsteina na uroczystość związaną z Hillary Clinton. Jest to konkretny dowód jeszcze na utrzymywanie kontaktów. To się wszystko działo już w latach 2012 i później. Więc on nie zerwał, tak jak twierdził, tych kontaktów. Jest pewna rzecz, którą zaraz jeszcze możemy dodać, jeżeli chodzi o kontakty Lutnika z Epsteinem. Mianowicie Brytyjczyk Simon Andries, to Andries się pisze, jest to zapewne nazwisko pochodzenia węgierskiego, twierdził, że odkrył nieujawnione wcześniej powiązania biznesowe między amerykańskim sekretarzem handlu,
1: czyli
2: naszym Howardem Lutnikiem,
1: wspomnianym Lutnikiem, tak,
2: a Jeffreyem Epsteinem. I ten pan, ten sygnalista, zmarł pod koniec ubiegłego miesiąca w Tajlandii.
1: Znaczy, on też badał związki księcia Andrzeja, tak?
2: Tak, też. Dojdziemy, Epsteinem. Pani redaktor, do tego.
1: No i ta śmierć jest bardzo podejrzana, tak? To
2: jednak.
1: Samobójstwo, mówi się o tym wprost.
2: Śmierć jest podejrzana.
1: Prawda?
2: To był 57-latek, który ponoć odebrał sobie życie, ale
1: były bankier.
2: Według informacji jego rodziny nie było przesłanek wskazujących na udział osób trzecich. Czyli rodzina zaprzecza samobójstwu.
1: To też ciekawe, że rodzina od razu taki wątek podejmuje i wie. Wiemy, że to było samobójstwo, bo o tym mówi między innymi Andy Agenhaglu. To jest założyciel grupy Transparency Task Force, który zajmuje się sygnalistami. Tak? Jest to organizacja, która chroni sygnalistów, a to był były bankier, czyli człowiek z tego środowiska po prostu.
2: Tak. No, wiemy z innych przypadków, że jest dużo podejrzanych samobójstw i że teraz istnieją środki i metody, żeby tak kogoś zamordować, żeby to wyglądało na samobójstwo. Więc krótko to, czyli nie mamy pewności, no ale ten pan, który popełnił samobójstwo, ten sygnalista, 10 lat temu mniej więcej, był dyrektorem zarządzającym BGC Group, międzynarodowej firmy brokerskiej, założonej i kierowanej przez Howarda Lutnika, czyli on u Lutnika pracował i zasygnalizował to, co mówiliśmy. I ten sygnalista twierdził także, że w aktach federalnych dotyczących Jeffreya Epsteina znalazł informacje wskazujące na nieujawnione wcześniej kontakty biznesowe między Epsteinem a Lutnikiem. I tu się zaczyna ciekawy moment. Jak informuje Forbes, mieli oni wymieniać e-maile dotyczące firmy Atwin, w którą obaj razem zainwestowali. Lutnik utrzymywał natomiast, że nie łączyły go z Epsteinem żadne relacje osobiste ani zawodowe. I teraz spójrzmy na korelację dat. Epstein i Lutnik podpisali w grudniu 2012 roku wspólnie umowę o inwestowaniu w tę firmę, o którą wymieniłem. A jednocześnie wiemy, że w grudniu tego samego roku Lutnik przypłynął jachtem w towarzystwie żony, dzieci i nianiek na wyspę Epsteina. No, wystarczy połączyć kropki. Czyli prawdopodobnie Lutnik popłynął do Epsteina z rodziną po to, żeby podpisać ten dokument. A on twierdził, że już od dawna, że już od 7 lat co najmniej nie miał żadnych kontaktów ani biznesowych, ani osobistych z Epsteinem.
1: Zresztą mówił o tym, że to był tylko lunch, że to była
2: umowa podpisana.
1: Nic takiego poważnego, no tak się tłumaczył.
2: Wspólnie podpisana umowa z datą i jeszcze ta wizyta. Czyli oni razem działali, bo ta inwestycja trwała do 2018 roku. Od 2012 do 2018 jeszcze razem działali.
1: To już było dawno po...
2: Czyli rok przed śmiercią Epsteina.
1: Po skazaniu tym pierwszym,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, oczywiście, że 15 lat później. Forbes także podał, że spółka matka BZC, czyli Cantor Fitzgerald, miałaby zawrzeć z lutnikiem umowę, na mocy której tenże udzielałby mu pożyczki, udzielał w wysokości 1 000 000 funtów w zamian za przedstawienie firmie jego zamożnych znajomych. Czyli firma, w której wcześniej pracował, nawet jej firma matka, prosiła lutnika i proponowała mu za to wynagrodzenie, żeby przedstawił swoim ważnym znajomym pracownikom.

0: człowieka, który zginął, że ujawnienie maili z Jeffreyem Epsteinem lutnika to jeden fragment, ale także informował o związkach księcia Andrzeja, prawda? Z Jeffreyem Epsteinem, ten człowiek, który był sygnalistą. I to wywołało też prawdziwe trzęsienie ziemi.
1: To znaczy, ten pan utrzymywał, że znalazł dowody na to, iż lutnik próbował, jak sam to ujął, kupić księcia. Tak to powiedział lutnik, oferując w 2013 roku nawiązanie współpracy biznesowej z księciem Andrzejem Mountbatten-Windsor.
0: Który już tytuł lutnik stracił.
1: Lutnik, ale stracił później.
0: Tak.
1: Tytuł już teraz stracił. Czyli książę Andrzej był zapewne potrzebny do współpracy biznesowej w celu właśnie rozszerzenia kontaktów o osoby, z którymi współdziałał, a książę Andrzej w wielu bardzo kierunkach miał bardzo szerokie kontakty, także przez brata Karola. I te zbieżności tych wszystkich zdarzeń, szczególnie dat podpisania tej umowy przez lutnika Epsteina i wizyty lutnika, którym on wcześniej tak bardzo zaprzeczał, właściwie dyskwalifikują lutnika. Z jakichś przyczyn on jest jednak utrzymywany na stanowisku ministra do spraw handlu. Więc no, nie można tego lekceważyć i znowu może międzyludzkie jakieś kontakty. Pani redaktor wspomniała już, że był, czy jest przyjacielem Donalda Trumpa.
0: No jest na pewno przyjacielem Donalda Trumpa. A nawet niektórzy republikanie mówili o tym, że po tych informacjach powinien sam podać się do dymisji, ale nic takiego nie nastąpiło. Zresztą ta cała sprawa z Jeffreyem Epsteinem myślę, że jeszcze będzie gdzieś do nas wracać. No ale jak sygnaliści kończą w taki sposób, to
1: właśnie. Może reasumując, być... powiedziałbym, że w tej sprawie jest coraz więcej takich podejrzanych śmierci. Bo Jeffrey Epstein, Jean-Luc Brunel, później ta pani, która napisała dwie książki.
0: Ta główna oskarżająca. Główna,
1: tak, Virginia Jeffrey,
0: tak.
1: Mhm. Ona też w dziwny sposób i w dziwnym momencie popełniła samobójstwo. I mamy teraz tego sygnalistę. Mogło być więcej samobójstw, które były niezauważone. Tego nie wiemy. Ale czy można znowu postawić tezę o likwidacji świadków? Bo na przykład dwaj główni bohaterowie tej całej historii, Epstein i Brunel, zginęli w tak podobny sposób. Obaj tuż przed momentem rozpoczęcia rozprawy sądowej, czyli składania zeznań przed sądem. Tych zeznań się nie da już potem zniszczyć, wycofać.
0: Ale jest główna też kobieta, która ma bardzo dużą wiedzę. To jest Giselle Maxwell, która...
1: Jeszcze żyje.
0: Która żyje, ale o której jakoś tak słuch zaginął.
1: No bo tam jest sytuacja patowa. Ona mówi, że będzie zeznawać, jeżeli prezydent Trump podpisze jej ułaskawienie, a prezydent nie chce podpisać ułaskawienia, więc ona milczy, siedzi w więzieniu. Zresztą podobno w luksusowych warunkach.
0: To temat na inny podcast. Bardzo serdecznie dziękuję, panie redaktorze.
1: Ja bardzo dziękuję. Cieszę się, że udało nam się podsumować.
0: Ale połączyły się te wątki.
1: Tak,
0: ale
1: kropki się
0: nie planowaliśmy tego.
1: Nie. Nie. Z góry to nie planowaliśmy.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze raz pan redaktor Adam Gniewecki. Mówimy do usłyszenia.
1: Do usłyszenia i dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy. Gdzie Magda nie może,
1: tam Adam pomoże. Gdzie Adam nie może,
0: tam Magda pomoże.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net. Od ucha do ucha. Zapraszam, Magdalena Uchaniuk. I dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest godzina 13.06, a my, drodzy Państwo, będziemy teraz rozmawiać o temacie ważnym, ale z perspektywy bardziej takiej naukowej, chociaż też będziemy rozmawiać o geopolityce, bo to wszystko się odbywa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Mówię o wypadku, który miał miejsce w Irkucku, o śmierci jednej z lekarek i mamy połączenie. Jest z nami pan dr Norman Pieniążek, genetyk, biolog molekularny, przez wiele lat pracownik Narodowego Centrum Chorób Zakaźnych, a także Amerykańskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób. Dzień dobry, panie doktorze, witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani.
0: Jak pan patrzy na tą całą sytuację, która miała miejsce kilka dni temu w Irkucku? Czy my mamy się czego obawiać i czy dżuma to jest dobre słowo używane właśnie w kontekście tych wydarzeń?
1: Wie pani, pierwsze wiadomości, jakie były z Rosji, to że z instytutu, który zajmuje się właśnie dżumą, jedna z pracownic, chociaż nie jest powiedziane, gdzie to było, dlatego że słyszałem dwie wersje. Jedna wersja to, że to było w instytucie, a druga, że to było gdzieś w polu, dlatego że, jak wiadomo, bakterie dżumy, człowiek się zaraża od gryzoni, z tym, że to nie jest tak, jak było w dawnych latach, że po prostu miliony ludzi umierały na tą czarną śmierć, prawda? Dlatego że zmieniły się różnego rodzaju warunki, a przede wszystkim nie mieszkamy razem ze szczurami, na których są pchły. I potem jak szczur padnie, właśnie na dżumę, to pchły przenosiły się na ludzi i ludzi zarażały. Ale tego już nie ma, więc jest bardzo mało przypadków i stąd Amerykanie, dawne instytucje, w których pracowałem, są tym zainteresowane.
0: Tak, oczywiście są tym zainteresowane, ale powiedzmy jeszcze o samej etiologii tej choroby. Jak pan patrzy na te wydarzenia w Rosji? Czy my wiemy wystarczająco, czy właśnie jest taka mgła informacyjna? I zresztą o tym też mówi Donald Trump, który chce rozmawiać z Władimirem Putinem na temat ustaleń i tego, co się dokładnie wydarzyło i wydarzyć może.
1: No i spożywanie w Stanach, jak wiadomo, na północy Stanów, Nowy Meksyk, znaczy na dalekim zachodzie. No, Nowy Meksyk, Arizona i Nevada, tam gdzie głównie żyją Indianie, to tam się jak najbardziej zdarza dżuma. I w Stanach średnio, powiedzmy sobie, od 0 do 20 osób rocznie choruje na dżumę. Nikt nie umiera, dlatego że bardzo prędko są podawane antybiotyki. To choroby łatwo leczyć obecnie, prawda? W wiekach średnich nie było takiej możliwości. Więc w takim razie o dżumie wielokrotnie w CDC, kiedy tam pracowałem, mówiono, ale nie tragizowano. Natomiast w dawnym Związku Radzieckim był największy program broni biologicznej. Nie wiem, czy pani o tym wie, że był taki cały kompleks, który działał przez 70 lat, od lat 20. mniej więcej XX wieku, do późnych lat, czy do połowy lat 90. I to był taki cały system pod, powiedzmy sobie, kryptonimem biopreparat, która centrala się chyba mieściła w Saint Petersburgu, czyli w Leningradzie dawnym. Natomiast były zwłaszcza w okolicy Irkucka, w Akademii Gorodku, który był taki centrum naukowców daleko, daleko na Syberii. I tam właśnie był słynny Instytut Wektor, który zajmował się wyłącznie bronią biologiczną. Ale w latach 90. Bill Clinton, jako prezydent Stanów Zjednoczonych, wprowadził taki program, który się nazywał Partnerstwo dla Pokoju, Partnership for Peace. I w takim razie chodziło o to, żeby ludzie z tych instytutów zajmujących się bronią biologiczną nie poszli gdzieś i nie zaczęli pracować dla jakichś terrorystów, tylko żeby im dać zatrudnienie, jak te instytuty już się rozwiąże. ja zatrudniałem dwóch Rosjan, jednego właśnie z tego Instytutu Wektor, a drugiego właśnie z centrali biopreparatu, więc dość dużo wiem na ten temat. No i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Trumpa, tak na krótko, to po prostu wolą dmuchać na zimne, prawda? Więc wolą się dowiedzieć dokładnie, że w Rosji Putina nie próbuje się znowu produkcji broni biologicznej, ale Rosjanie są głupi, dlatego że uważają, że rzeczywiście można zrobić broń biologiczną. Nie ma żadnego dowodu na to, że broń biologiczną można zrobić poza truciznami. No trucizny znane są od starożytności, pochodzenia roślinnego, więc można powiedzieć bioterroryst, ale to jest nie terroryst, tylko zabicie jednego człowieka. To nie jest to samo, co broń masowego rażenia chemiczna czy nuklearna.
2: Panie doktorze, powiedział pan o tym ważnym ośrodku, to może odejdźmy na razie od tej bieżącej polityki. Kto dzisiaj przede wszystkim pracuje nad taką bronią biologiczną? Bo Rosjanie, to pan o tym powiedział, Amerykanie, Chiny, kto dzisiaj ma właśnie największe laboratoria, gdzie się to odbywa?
1: Teoretycznie nigdzie. Dlatego, że Rosjanie podpisali tą konwencję o zakazie broni biologicznej, a ci, co nad tym pracują, to najczęściej nie wiedzą, o co chodzi. Ostatnie próby, prawda, broni biologicznej to było w latach 90. i początku XXI wieku i to był japoński taki kult, nie wiem, czy pani o tym słyszała, czy państwo o tym słyszeli, to był Aum Shinrikyo, czyli najwyższa prawda. To był japoński taki, tak powiedzmy sobie, kult po polsku też można powiedzieć, który powstał w 1987 roku, ale najwięcej ludzi miał właśnie, którzy wpłacali na ten ruch i którzy pomagali w latach 90., 94 i 95. I oni przede wszystkim postanowili, tak jak Clinton powiedział, że tam w Rosji są ogromne, prawda, laboratoria zajmujące się bronią biologiczną, to oni pomyśleli, no tak, może nie wszystkich już rozpuszczono do domu, czy dano im pracę w Stanach, może zatrudnimy ich, to oni nam zrobią broń biologiczną. No i rzeczywiście to Aum Shinrikyo próbowało różnego rodzaju rzeczy, jak tej toksyny tak zwanej botuliny, prawda, czy jadki obasiany, próbowali różnego rodzaju rzeczy, nawet wąglik, prawda, czyli antrax, taką bakterię, która jest podawana jako, prawda, z której można zrobić masowe, prawda, rażenie, ale nic z tego nie wyszło. No i w takim razie w 95 roku Aum Shinrikyo zastosowało najprostszy sposób, który działa, czyli po prostu w tym metrze, w którym usiłowali tysiące ludzi zatruć bronią biologiczną, z czego nikt nie wyszło, tam parę osób dostało kataru, to rozpuścili gaz sarin, prawda, ten gaz nerwowy tak zwany, i rzeczywiście zabili co nieco ludzi, no i marnie skończyli, bo zostali zaresztowani i została na nich wykonana kara śmierci na przywódcy. Więc tak, proszę bardzo.
2: Tak, proszę dokończyć.
1: Tak, więc wiadomo, to była ostatnia próba, no i ci Japończycy, którzy nie mieli pojęcia o broni biologicznej, po prostu dowiedzieli się, że tego nie da. Ale jeżeli mogę kontynuować o broni biologicznej, to nie wiem, czy pani pamięta, że w 2001 roku, po ataku na tę wieżę, prawda, w Nowym Jorku 11 września na 9/11, prawda, co w Ameryce jest ten numer alarmowego telefonu, więc tam rozpoczęła się dyskusja o Saddamie Husseinie, który podobno właśnie produkuje broń biologiczną, no i chemiczną, i podobno gazował Kurdów. To chyba jest prawda o tym gazowaniu Kurdów, ale z tą bronią biologiczną ja nie uczestniczyłem w żadnych głównych debatach, ale w takich bocznych debatach, kiedy właśnie ludzie, specjaliści od broni biologicznej, zwłaszcza Donald Henderson, który był szefem takiego ośrodka bioterroryzmu na Uniwersytecie Johna Hopkinsa w Baltimore, ale odszedł stamtąd do Pittsburgha, dlatego że miał dość tych wszystkich nacisków, jakie na niego robiono. I przegrał dyskusję z generałami, bo generałowie chcieli po prostu wypróbować, jak się walczy w Iraku i że to będzie bardzo dobra rzecz, bo armia amerykańska dawno nie walczyła i generałowie, jak wiadomo, są no, odklejeni mocno. No i mówił Donald Henderson, to jest niemożliwe. To jest bardzo słynny Donald Henderson, to jest ten, który spowodował, że czarna ospa zniknęła ze świata i wiele innych rzeczy zrobił bardzo, bardzo ciekawe. Więc powiedział, że niemożliwe jest zrobienie broni biologicznej. Ale jak wiadomo, tutaj nagle wyciągnął asa z rękawa Tony Blair, angielski premier, który powiedział, nasz wywiad doniósł, że w Iraku jest broń biologiczna. No i ta cała wojna, tysiące zabitych, czy może nawet dziesiątki tysięcy zabitych. No i co? Się okazało, że broni biologicznej w Iraku nie ma. Więc broni biologicznej nie da się zrobić w żaden sposób. Tak samo te opowieści o wirusie, prawda, tym powodującym chorobę COVID-19, że jest to broń biologiczna. Nie wiadomo, co te w ogóle geny tego wirusa robią.
2: Poza jak tym, to się wszystko mutuje, prawda, też w zależności od tego, gdzie trafi. To pamiętam, to była taka wielka kompromitacja wtedy Colina Powella, prawda, jeżeli chodzi o tę broń biologiczną w Iraku. Ale trochę się cofamy do historii, panie doktorze. Ale dzisiaj, jakby pan miał właśnie wyznaczyć, czyli formalnie nigdzie, a nieformalnie gdzie? Chiny, Rosja, Korea Północna, to są te kierunki?
1: No właśnie, proszę panią. Gdyby to było takie proste, tak jak opowiadają ci, którzy za pieniądze Pfizera mówią, że to był straszny wirus, prawda, i został zrobiony w laboratorium, prawda, to jest tylko po to, żeby nie powiedzieć, że winien jest Pfizer i cała nagonka, żeby sprzedać za tryliony dolarów szczepionkę i testy, prawda. Więc w takim razie Chińczycy dokładnie wiedzą, że się nie da nic zrobić w laboratorium, nawet przy pomocy tej zwanej sztucznej, czy jak mówi Donald Trump, superinteligencji, dlatego, że nie wiadomo, co te geny tych wirusów robią. Nawet wirus grypy badany od kilkudziesięciu lat, nie bardzo wiadomo, w jaki sposób on ludzi zaraża i co tak naprawdę on robi. Więc zablokowanie tego wirusa albo zrobienie go znacznie bardziej ostrym przy pomocy właśnie inżynierii genetycznej, prawda, jestem biologiem molekularnym, więc wiem coś na niebo. Nie da się tego zrobić, dlatego, że proszę pomyśleć, gdyby przetestować wszystkie tylko mutacje, bo pani wspomniała o mutacjach, w tym wirusie powodującym chorobę COVID-19, to by trzeba było zrobić 4 do potęgi 30 tysięcy. To jest taka liczba, która jest wyższa od, większa od wszystkich gwiazd, ilości wszystkich gwiazd na niebie. Więc żeby przetestować wszystkie te możliwości zmutowania tego wirusa, to by trzeba było, nie wiem, jakieś dziesiątki tysięcy lat. Więc ale, to jest niemożliwe.
2: Ale bardzo często tak mówi się w przestrzeni publicznej, panie doktorze, o broni biologicznej właśnie, o tym wągliku wspomnianym, czy o sarinie, o gazie, że to jest taki straszak, o którym bardzo dużo się słyszy w przestrzeni publicznej, że to weszło do obiegu, do obiegu publicznego takiego o broni biologicznej.
1: To wynika z przekazu medialnego. Jak pani może pamięta, że na początku lat 90. podano, że nad Polską otworzyła się dziura ozonowa i wszyscy umrą, albo przynajmniej stracą wzrok. I każdy Polak kupował okulary przeciwsłoneczne, bo się bał tej dziury ozonowej. Ludzie niestety boją się nieznanego i myślą, że rzeczywiście coś takiego istnieje. Nic takiego nie istnieje jak broń biologiczna, wspomniała pani sarin, ale sarin to wiadomo, jest to broń chemiczna. Broń chemiczna tak, dlatego że to można rozpylić. Natomiast wspomniała pani o wągliku. Zresztą gdzieś przeczytałem podobną historię z dżumą. Że dżumę można wykorzystać, tak jak wydawało się, że wąglik można wykorzystać do ataku na miasto, na przykład na Nowy Jork. Więc ci Rosjanie, z którymi pracowałem, to oni wyliczyli, że żeby w Nowym Jorku zmarło ponad 1000 ludzi, oczywiście nie od COVID-a, ani od dżumy, tylko od wąglika, to trzeba było wysłać na Nowy Jork 1000 tych ogromnych, prawda, garbatych samolotów Boeing 747, w każdym 100 ruskich z łopatami, z szuflami, którzy będą szuflować te spory na Nowy Jork. Ale się okazało, że to też, jeżeli zginie, to kilkadziesiąt osób co najwyżej. Więc broń biologiczna się nie nadaje na absolutnie do masowego ataku.
2: broń chemiczna to zupełnie co innego. Ale jak rozmawiamy o tym, co się dzieje w Rosji, to pan uspokaja, że Stany Zjednoczone jednak żądają odpowiedzi. Co się mówi na ten temat w amerykańskiej prasie? Co mówi na ten temat Robert F. Kennedy Jr.? Jakie emocje panują w kontekście właśnie tego, co się dzieje w Rosji?
1: No więc do mnie wydzwaniają różni znajomi i się o to pytają, prawda, no bo jestem jedną z tych nielicznych osób, które były, prawda, w centrum tych
2: przez prawie ćwierć wieku, panie doktorze.
1: Prawda? No prawie, chciałem pracować 25 lat, żeby przejść na emeryturę, ale moja żona, która przeszła rok wcześniej na emeryturę, też pracowała w CDC, to przez 23 lata. To powiedziała mi, co chcesz jeszcze kilka prac dopisać do nekrologu, puknij się w głowę i choć pojeździmy po świecie, a nie będziesz siedział w CDC i kończył jakieś tam granty. Granty można oddać komuś innemu, niech się inni martwią.
2: Ale wracając do mojego pytania, właśnie sekretarz do spraw zdrowia Stanów Zjednoczonych, Robert F. Kennedy, jak patrzą na tą sprawę z Rosją? Czy ona nie jest za bardzo komentowana? Coś innego dzisiaj jest istotnego z punktu widzenia zdrowia i usług medycznych?
1: Nie, oczywiście, wie pani. Rządzący są od tego, żeby dbać o obywateli. Ale oczywiście w Stanach to nie jest takie proste, dlatego że Stany, jak się okazało po tym COVID-zie, mają znacznie więcej możliwości dbania o swoich obywateli niż rząd federalny. Więc różnego rodzaju wyroki sądowe w Stanach ograniczyły sprawę, jak rząd federalny może wpływać na różnego rodzaju przepisy epidemiologiczne. Prawda? Nie można, może oczywiście blokować wejście do samolotów, czy osoby nieszczepione, czy coś takiego, ale to też nie jest takie proste. Dlatego, że też sąd powiedział, że tak naprawdę ta cała służba na lotniskach jest po to, żeby zobaczyć, czy ktoś nie wnosi jakieś bomby, czy czegoś tam do samolotu, a nie czy ktoś jest chory, czy nie. Więc to jest też sprawa. Ale rządzący muszą pokazać, że o coś dbają. A druga rzecz, jak wiadomo, Rosja jest nacenzurowana, więc różnego rodzaju antyrosyjskie posunięcia na ogół i rządzący w Stanach i obywatele będą popierać. I to jest chyba zupełnie zrozumiałe, ale nie ma żadnej paniki ani czegoś takiego, dlatego że w CDC, zresztą w CDC powiedziało, że w Stanach mamy dżumę i zresztą na tym samym obszarze, na którym był hantawirus, prawda? Jak pani pamięta, niedawno mieliśmy historię z hantawirusem na wycieczkowcu, prawda? I mieliśmy różnego rodzaju inne problemy, jak na przykład z małpią ospą robiono różnego rodzaju straszenie ludzi przy pomocy opowieści w mediach, ale to wszystko, prawda, minęło i już nie ma z tym sprawy. No.
2: Panie doktorze, to zapytam o inną rzecz, mianowicie o politykę, którą dzisiaj reprezentuje właśnie wspomniany sekretarz zdrowia Robert F. Kennedy Jr. I pod kątem szczepień, i pod kątem wpływania na to, jak Amerykanie dzisiaj funkcjonują, no bo mówi się dużo na temat jego kontrowersyjnych wypowiedzi. Jak pan się odnosi do jego polityki zdrowotnej, panie doktorze?
1: No więc, proszę panią, Robert Kennedy nie jest lekarzem i jest prawnikiem, który działa w takich organizacjach, które, prawda, są różnego rodzaju takie problemy jak uszkodzenia przez szczepionki i tak dalej, tym się zajmował. Teraz oczywiście jest ministrem to HHS, czyli zdrowia i opieki społecznej.
2: Można ta grupa, panie doktorze, to jest Children's Health Defense, tak? O tej pan mówi. Czy jeszcze jakaś inna?
1: Tak. Znaczy, taki był ten ruch, któremu w pewnym sensie przewodził Robert Kennedy, prawda?
2: Tak.
1: Więc on słyszał o tych różnych rzeczach, ale bardzo trudno jest odróżnić w biologii, jak wiadomo, i w medycynie ponad 90%, prawda, wszystkich prac naukowych jest fałszowanych. Więc w takim razie, gdzie jest prawda, gdzie jest fikcja, to bardzo trudno się w tym wszystkim rozeznać. Trzeba mieć ogromne doświadczenie.
2: Fałszowanych? W jakim sensie fałszowanych, panie doktorze? Pan przecież był w takiej instytucji przez wiele lat. Jak to wyglądało? Czy wygląda?
1: No więc wie pani, w CDC, w tej części, w której ja byłem, to niestety liczą się twarde wyniki. Więc w takim razie poza tym się zależy od tych, którzy polegają na CDC, że CDC im pomoże powiedzieć, pomoże im w czymś tam, prawda? Więc fikcja nie dotyczy tych twardych, prawda, danych, które po prostu zdrowie pacjenta od tego zależy, pojęcie jaka jest choroba, skąd ta choroba się wzięła i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście bardzo wielu ludzi zajmuje się właśnie badaniem procentu prac, które w biologii, medycynie, które są fałszywe. Jak wiadomo, i to jest bardzo ważna wiadomość, wszystkie wstępne badania leków czy szczepionek i tak dalej, powtarzalność tych preklinicznych prac jest bliska zero. Czyli większość tych takich rzeczy produkowanych przez przemysł czy przez naukowców, którzy dostają granty i dotyczą właśnie nowych leków, to większość z tych rzeczy, zanim zostały kompletnie przebadane i zatwierdzone, są nieprawdziwe, dlatego po prostu w ten sposób sobie napędzają firmy tych ludzi, którzy kupią ich akcje, czy którzy po prostu będą dobrze pisać o tej firmie, nie? Więc to są kompletnie sfałszowane prace, gdzie danych na przykład nie ma w ogóle.
2: Albo i jest ich prace... bardzo mało, prawda? Albo grupa badawcza jest niewielka, tak? No bo jakieś badania muszą być.
1: Tak, ale to nie jest problem. To nie jest problem, dlatego że niełatwo jest mieć duże grupy badawcze. W CDC, bardzo bogatej instytucji, w której pracowałem przez 24 lata, były wielkie projekty, które nikt inny nie mógł zrobić. To były projekty właśnie dotyczące na przykład chorób układu oddechowego, które były robione na tysiącach pacjentów. Więc nikt na świecie nie jest w stanie czegoś takiego zrobić, dlatego że to wymaga współpracy instytucji, która nie posiada szpitali, nie posiada kliniki, ale posiada laboratoria i epidemiologów.
2: Panie doktorze, to chce pan powiedzieć, że dzisiaj na przykład mamy bardzo dużą debatę na temat szczepionek przeciwko HPV w Polsce. Są wyniki, które podaje Europejska Organizacja do Spraw Zdrowia, podaje WHO i tak dalej. Wychodzi, że przebadanych czy takich pełne spektrum to jest kilka tysięcy osób i co, uważa pan, że to nie są dobrze przebadane szczepionki? Na przykład już skupmy się stricte na tych HPV, to gdzie są te wiarygodne badania albo jak je zrobić w takim razie?
1: Te badania są bardzo trudne, bo te badania, o których pani mówi, że tysiące osób przebadano, to są badania robione przez firmy farmaceutyczne. Więc firmy farmaceutyczne oczywiście chcą sprzedawać swoje szczepionki, no i w takim razie mają tendencję do podkoloryzowania danych. Ale o szczepionce HPV wiem bardzo mało, dlatego że po prostu nie było dobrych badań.
2: Rozumiem. To jeszcze wróćmy na koniec, panie doktorze. Robert F. Kennedy, jego podejście do systemu zdrowia, bo zaczęliśmy i przeskoczyliśmy na inny wątek.
1: Tak. No więc Robert Kennedy wiele rzeczy wprowadził, znaczy nie tylko on sam, dlatego że oczywiście Elon Musk i ci jego chłopcy z tego Dodge, czy Dog, prawda? To jest ten Departament Wydajności Rządu, znaleźli ogromne przekręty, jeżeli chodzi o właśnie cały system zdrowia. I to jest na pewno rzecz, którą super zrobił Robert Kennedy, dlatego że to nie wymaga żadnej oceny, czy coś jest bardzo niedobrą chorobą, czy dobrą chorobą, ale po prostu zwyczajna korupcja i złodziejstwo. Więc tutaj na pewno Robert Kennedy przy pomocy Elona Muska i jego chłopców zrobili ogromną sprawę, na przykład płacenie zasiłków osobom, które dawno zmarły, prawda, czy różnego rodzaju historie, że się zwracało pieniądze ludziom za, załóżmy, prowadzenie jakiejś ochronki dla dzieci, która w ogóle nie istniała i w jednym budynku takich ochronek było zarejestrowanych 50. Więc tego typu rzeczy znalazł i to jest na pewno bardzo dobre. Jeżeli chodzi o szczepionki, to Robert Kennedy ma ten problem, że na szczeblu federalnym nie można niczego zalecić. Nie można powiedzieć, że wszyscy powinni się tą szczepionką szczepić. To jest sprawa stanów. I stany mają zupełnie różne podejście do tego.
2: Tak jest, tak jak pan doktor mówi. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: No, proszę bardzo.
2: A mówił pan doktor Norman Pieniążek, genetyk, biolog molekularny, przez wiele lat szef Laboratorium Referencyjnej i Rozwojowej Diagnostyki w Narodowym Centrum Chorób Zakaźnych w Stanach Zjednoczonych, a także Centrum Kontroli i Prewencji Chorób. Jeszcze raz dziękuję i dobrego dnia panu życzę.
1: No i u mnie jeszcze ciemno, jak pani widzi za oknem, dlatego że mamy 6 godzin różnicy, jest dopiero 7:30.
2: Dobrego dnia i do usłyszenia.
1: Wzajemnie, dobrego dnia.
2: Dobrego dnia.
0: Nocne powtórki wnet.
3: Radio Wnet, więcej niż radio.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Jestem zakochana w Radio Wnet. Może od niedawna, bo od 24 roku, no po tym zamachu na media publiczne, jestem narcyńcą. No jestem zachwycona właśnie na okrągło i jesteście Państwo w moim domu i w kuchni, i w pokoju, i w dzień, i w nocy. Także rzeczywiście różnorodność audycji jest pożyteczna i świetna. Trzymam kciuki za Waszą obecność. Życzę Wam wszystkiego dobrego, całej załodze. Trzymajcie się.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: Reklama.
4: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
3: Po reklamie.

0: Miłość i śpiew, czyli miś.
1: Świat nie jest wielką ruiną, nie jest też wielką kurzawą pyłu na drodze, a nic nie łączy się przypadkiem. To słowa założyciela ruchu Comunione Liberazione, czyli komunia i wyzwolenie. A dzisiaj zaangażowanych w ten ruch najbardziej Adriana Karczewskiego.
2: Karczewicza,
1: tak. Oj, przepraszam. I księdza Adama Wińskiego, opiekuna duchowego ruchu Comunione Liberazione z Białegostoku. Witam serdecznie.
3: Szczęść Boże, witamy serdecznie.
1: Tak, drodzy goście, jak właśnie to jest? Jaki jest ten świat? Jaki przedstawiał was założyciel? Dlaczego wy w ten ruch się zaangażowaliście? Bo on porzucił karierę taką akademicką jako wykładowca w Mediolanie i zaangażował się na rzecz młodzieży. Czy w waszym ruchu tak właśnie jest? To jest taka idea przewodnia i dlaczego to robicie? Dlaczego właśnie ta nazwa? Jak założyciel tłumaczył tą nazwę? Wyzwolenie, tak, i wspólnota.
2: Widzę, że redaktor się przygotował.
1: Mało wiele.
2: Adam, może ty zaczniesz.
3: Myślę, że to, co od początku towarzyszyło i poruszało od dzieciaka księdza Luigiego Giussaniego, to był zachwyt nad światem. Jedno z takich pierwszych jego wspomnień, kiedy jechał z matką do kościoła właśnie na poranną mszę świętą, bo wcześniej były tylko takie, to mama mówiła: zobacz, Luigi, jaki piękny jest ten świat. I dodawała: ale jak wielki jest Bóg, który go uczynił. Myślę, że ten człowiek i jego serce zostało, jak powiedział Benedykt XVI, zranione pięknem. On zachwycał się światem i ten zachwyt chciał pokazać światu. Myślę, to jest jedno z takich podstawowych kryteriów serca i piękna serca księdza Giussaniego. Taki prosty zachwyt nad światem.
1: 15 października urodził się pod Mediolanem. Niedługo rocznica jego i to okrągła, tak, już 105 od jego urodzin. I był rówieśnikiem, można powiedzieć, o 2 lata młodszym od Karola Wojtyły. Nie wiem, czy spotkał się na pewno wielokrotnie z papieżem Janem Pawłem, ale też może spotkał się z założycielem podobnego ruchu w Polsce, Franciszkiem Blachnickim.
2: Tak, tak. To jest akurat bardzo ciekawa historia, bo w ogóle to tak jakby kontakty ruchu włoskiego z Polską zaczęły już się w 1965 roku, kiedy Francesco Ricci przyjeżdżał do Polski na spotkania w Uniwersytecie Lubelskim w Warszawie z katolickim instytutem, z KIK-iem. To były te początki i właśnie to jest bardzo ciekawe, że do takiego spotkania, kiedy jeszcze w Polsce nie było w Comunione Liberazione, doszło w 1973 roku. Były takie rekolekcje w Krościenku, gdzie właśnie spotkał się Giussani, Blachnicki i kardynał Wyszyński.
1: Wojtyła.
2: Kardynał Wojtyła, przepraszam, tak. To jest ta poranna godzina jednak.
1: O właśnie, to stąd te pomyłki, panie Adrianie.
2: Tak, tak. Także piękne spotkanie, które dla nas jest takim symbolicznym właśnie też, bo to są tak jakby osoby nam bliskie, tak? I Giussani, i przede wszystkim, i Karol Wojtyła, i właśnie Blachnicki, tak? Bo Giussani w ogóle, jak przyjeżdżał do Polski, to widział, jaką piękną pracę wykonuje Franciszek Blachnicki i ten ruch oazowy, czyli światło życie. Także widząc to, co się dzieje w Polsce, na początku uważał, że nie widział tak jakby sensu zakładania ruchu katolickiego Comunione Liberazione w Polsce, tak? Bo widział, jak pięknie działa ruch światło życie.
1: Że młodzież jest zajęta, bo oazy, prawda, funkcjonują w całej Polsce. Ale pomimo to jednak ten ruch powstał troszeczkę później, tak? W Polsce.
2: Tak, tak. No właśnie, to też jest ważne, że u nas, tego co też ja się nauczyłem w ruchu, my nie wychodzimy od programu. My nie mamy tak jakby planu, To dzieje się poprzez spotkanie. Takim, można powiedzieć, naszym jednym z ważniejszych też słów, które tak jakby dla nas jest fundamentem, jest właśnie spotkanie, doświadczenie. Mhm. To jest tak, jak ksiądz Giussani bardzo lubił cytować ten fragment Ewangelii, kiedy Jan i Andrzej spotykają Chrystusa nad Jordanem. Kiedy Chrystus mówi: chodźcie i zobaczcie.
1: Chodźcie, zobaczcie, jak żyje.
2: Tak.
1: I wtedy oni idą i się przekonują i zostają przy Chrystusie.
2: Dokładnie.
1: Przy nauczycielu, przy mistrzu. Drogi księże, drogi, prawda, Adrianie, jak to jest, że ci wielcy, tacy trzej założyciele, jakby dla Kościoła znaczące postacie, jak Karol Wojtyła, jak właśnie Franciszek Blachnicki. Jak...
2: Znaczy, Blachnicki nie był założycielem.
1: Był założycielem.
2: Nie.
1: On
2: nie.
1: Był...
2: Nie, on miał tak jakby no, swoją formację, tak. Tylko tak jakby była przyjaźń pomiędzy Blachnickim a księdzem Louis Giussanim, bo na przykład w 81 roku wspólnie organizowali w Rzymie pierwszy kongres ruchów kościelnych. Także to była przyjaźń, pewne podobne doświadczenie, tak? Ale to...
1: Tak, i wtedy wszystkie ruchy z całego świata zjechały się w Rzymie i to był piękny. Byłem akurat na tym kongresie też, super. I to też dla mnie było duże wydarzenie, ale chodzi mi o taką rzecz, że ci wielcy ludzie Kościoła, prawda, czy Ludwik, czy Karol Wojtyła,
2: Luigi.
1: Czy Luigi, tak, mówię Ludwik, bo to po polsku, Ludwik? I później, prawda, Franciszek, oni doświadczyli, że świat był wielką ruiną, że był takim wielkim pyłem po wojnie i oni przeżyli ten czas. Dzisiaj wy, panowie, wstąpili do tego ruchu w zupełnie innym klimacie. Ruch nie jest schronieniem, tak mówił Luigi, ale jest miejscem osobistego nawrócenia. Jak właśnie nakreślicie tą perspektywę? Dlaczego w nazwie ruchu jest wyzwolenie i komunia osób? Dlaczego pojawiły się te dwa kluczowe słowa?
3: To na początku, jak gdyby ksiądz Giussani także zakładał, że on nie chce zakładać żadnego ruchu. Chciał pokazać tylko sposób, w jaki Bóg staje się obecny w świecie. I kiedy widział świat, jak pan redaktor wspomniał, także przykryty tym smutkiem komunizmu we Włoszech i widział, jak młodzi komuniści jednoczą się ze sobą, jak spędzają razem czas, grają w piłkę, cieszą się życiem, powiedział: my też tak chcemy, i zaprosił młodych ludzi do tego, aby dzielili się swoim życiem, aby doświadczyli jedności pomiędzy nimi, aby doświadczyli komunii, bo to słowo wyraża o wiele więcej, oznacza zjednoczenie wokół kogoś większego. I tak przeżywana komunia, współdzielenie życia, dzielenie się swoim doświadczeniem przeżywania wiary, innymi słowy pokazaniem i zobaczeniem tego, jak Chrystus wydarza mi się teraz w konkrecie mojego życia, prowadzi do zupełnego wyzwolenia człowieka. Czyli do takiej postawy, którą ukochał ksiądz Giussani, a która nazywa się wolnością. Wtedy człowiek staje się piękny, kiedy żyje w komunii i doświadcza tego pełnego wyzwolenia, które jest w Chrystusie. Mm-hmm. Ale to jest proces i droga, która dokonuje się w człowieku, jak pan redaktor wspomniał, która zakłada także to nawrócenie, tą nieustanną przemianę serca. To, co mnie poruszało, zachęcam słuchaczy do obejrzenia księdza Giussaniego w internecie. On opowiadał o Bogu tak, jakby trzymał go na dłoni, jakby go spotkał. Opowiadał o Ewangelii, jak byłby jednym z apostołów. Dla niego to było wydarzenie, które dokonuje się teraz.
1: Mhm. Dziękuję, księże Adamie, za tą wypowiedź, bo o to mi chodziło. Co w tym przypadku komunii, co właśnie tego wyzwolenia my rozumiemy, że ta komunia to jest to właśnie ten jakby jedyny cel, tak, popierania jest właśnie świadectwo i że ksiądz Luigi, on właśnie przez to, Luigiani, przez to świadectwo jakoś tak najbardziej przemawiał. I kiedy zobaczyłem fragment filmu, bo całego nie oglądałem, Komunio i Wyzwolenie, o działalności tego ruchu, film La Bella Strada, czyli Piękna Droga, to w ogóle Włosi wymyślili l'autostrada, tak? Auto i strada, czyli droga, po której auto przejeżdża, i grupa włoskich takich młodzieży spotkała taką kobietę osamotnioną, taką bezdomną, taką Borboni, mówią we Włoszech, i dali jej pieniądze. I ksiądz Luigi, on zapytał się, dlaczego to zrobiliście, tak? Oni mówią, no daliśmy, bo to było chyba najważniejsze. No ale zobaczcie, odszukajcie ją, bo to jest ważne. I oni ją odszukują i przychodzą, mówią, księże, chyba źle zrobiliśmy, do tego swojego opiekuna mówią, no bo ona sobie kupiła jakieś tam takie pomadki, jakieś takie rzeczy, takie kobiece, takie przyjemne. A ksiądz odpowiedział te słowa i one mnie urzekły. Kim jesteśmy, żebyśmy wiedzieli lepiej, czego ta kobieta bezdomna najlepiej potrzebowała w tej chwili? Może właśnie dzięki tym perfumom i tej pomadce po raz pierwszy poczuła się piękną kobietą. I mnie poruszyło, że on dostrzegł, prawda, że nawet te pieniądze nie były wydane źle, bo my często mówimy o dawać bezdomnemu czy alkoholikowi, to jest źle robić. A on pokazał inną drogę tej młodzieży.
2: Tak, no wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, że to, co Adam też już mówił, tak, to spotkanie z Chrystusem w tym doświadczeniu komunii prowadzi nas do wyzwolenia, czyli tak jakby odpowiada na te nasze najgłębsze pragnienia. I to co Pan wspomniał, ten przykład, no jest piękny, tak, ale to może też powiedzieć o naszym życiu. Ja doświadczyłem tego spotkania 30 kilka lat temu na studiach. Poznałem ruch katolicki Komunia Wyzwolenia. I właśnie tak jakby urzekło mnie to, że ruch dotyka rzeczywistości, tak? Że mogę też po pierwsze spotkać Chrystusa, tak jakby go dotknąć, tak? Ja szukałem tego, gdzie ja mogę spotkać Chrystusa materialnego, takiego, którego po prostu mogę rzeczywiście poczuć. I dla mnie ta wspólnota, tak, którą spotkałem studentów i też prowadzącego tą wspólnotę Marka Biernackiego, którego pozdrawiam, dała mi tą szansę, tak? Czyli to jest coś takiego, znowu, dla mnie ruch się kojarzy tak szczerze mówiąc, z takim, chociaż no wiadomo, no, znamy to tylko z Ewangelii, tak? Ale z tym doświadczeniem pierwszych chrześcijan. Czyli to chodźcie i zobaczcie, czyli to przebywanie z Chrystusem, czyli tak jakby ta wspólnota pierwsza chrześcijan, to jest tak jakby to, co ja dzisiaj dotykam, tej wspólnoty z moimi przyjaciółmi, gdzie mogę doświadczać Chrystusa. I to właśnie jest tak rzeczywiste, żywe i te przykłady, o których Pan mówi, są dla nas właśnie takie powracające do tej historii Chrystusa z Ewangelii.
1: Tak, prawda o każdym z nas polega na tym, czy te słowa, prawda, komunia i wyzwolenie, odpowiadają prawdzie o naszym życiu. To słowa także waszego założyciela i szkoła wspólnoty powstała, bo szczerość nowych intencji i przywiązań, odpowiedź jest, że ona mieści się w tym istota krótkiego ostrza naszej wolności, tak to nazywał Luigi, i cienka nić naszych pragnień więzi z Bogiem i z ludźmi, bo wystarczy dwóch, trzech, i można tą wieść, tą obecność Chrystusa między nami zbudować. I to o tym mówił zawsze, o tej obecności założyciel Communione Liberatione. Księże, jak to właśnie jeszcze tak, co, w jaki sposób jako człowiek przeżywamy my chrześcijaństwo, ten wymiar taki wydarzenia, o którym zawsze mówi się w ruchu, w stowarzyszeniu?
3: Ksiądz Rusani zawsze podkreślał, że chrześcijaństwo rozpoczyna się od wydarzenia, czyli od tego, co wydarzyło się uczniom, kiedy spotkali Chrystusa, kiedy doświadczyli tego innego bicia serca, kiedy to spotkanie ich poruszało i przemieniało, że wracali do domu inni i cały świat to widział. W tej nowości, inności tkwi także sekret tego wydarzenia. Ale ksiądz Rusani widział, że w świecie chrześcijaństwo staje się nudne, męczące, bo ludzie nie przeżywają go jako doświadczenia rzeczywistego, realnego spotkania Chrystusa. Dlatego takie jedyne jego pragnienie było, aby Chrystus był jak najbardziej widzialny w tym świecie. I takim narzędziem do tego bardzo konkretnym, od którego wszystko się zaczęło, ksiądz Giulzani zaczął od czegoś bardzo prostego. Jechał kiedyś pociągiem i zobaczył, że ludzie młodzi mają pasję do wszystkiego. Do muzyki, do samochodów, do filmu, do chłopacy, do dziewczyn, ale nie mają tej pasji, tego poruszenia serca do Chrystusa. Więc zostawił właśnie, jak pan redaktor wspomniał, karierę naukową, poszedł do takiego najbardziej liberalnego liceum we Włoszech, Mediolanie. I tam na długich przerwach spotykał się z młodymi ludźmi i chciał, żeby oni patrzyli na swoje życie i dokonywali osądu, aby widzieli i rozumieli i zobaczyli, gdzie im wydarza się Chrystus, gdzie On ich spotyka, bo to jest ta właściwa droga, bo Chrystus i Jego łaska zawsze nas wyprzedza. I z tego właśnie rodzi się to podstawowe narzędzie, którym żyjemy jako ruch Komunia i Wyzwolenie, jakim jest szkoła wspólnoty. To właśnie warto podkreślić, szkoła, czyli tutaj się uczymy i drugie, przychodzimy przygotowani, i wspólnoty, bo dzielimy się właśnie do tego, aby Chrystus w tym momencie wydarzył się i pomógł mi spojrzeć na moją historię jak na Ziemię Świętą, jak na miejsce, w którym działa i obecny jest Pan Bóg. Dlatego tutaj potrzebujemy siebie nawzajem, tak jak potrzebowali siebie nawzajem apostołowie zgromadzeni wokół Chrystusa. I ten cud wydarza się nam dzisiaj, dlatego zapraszamy wszystkich do naszych szkół wspólnoty rozsianych po całej Polsce.
1: Na pytanie świętego Augustyna, to w jednym z konferencji założyciela Communione Liberatione, czego pragnie dusza najbardziej, bardziej niż prawdy, quid est veritas, co jest prawdą, no odpowiada człowiek, który jest tu i teraz obecny. Dzisiaj ruch jest obecny w 90 krajach na świecie, bardzo dużo także w Polsce wśród studentów. I posłuchajmy utworu Claudio Chieffo, La Strada, czyli droga.
2: No właśnie, ta La Strada, o której pan mówił 5 minut temu.

0: Reklama.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Po reklamie.
3: Miłość i śpiew. Czyli Miś.
4: Nie jestem tutaj po to, abyś przyjechał.

0: Ci. Bóg cieszy się tobą i przebacza ci. Ksiądz Adam Wiński, opiekun duchowy Comunione Liberazione z Białegostoku i Adrian Karczewicz, odpowiedzialny za ruch Komunia i Wyzwolenie w Polsce z Warszawy, są gośćmi. Czy można powiedzieć, że charyzmat ruchu zaczął się od wydarzenia, od spotkania, a nie od ustalenia programu i celu?
1: Absolutnie tak. Wydaje mi się, że to właśnie tak jak ksiądz Adam mówił wcześniej, to spotkanie w Berche, w tym liceum mediolańskim, to słynne spotkanie, tak, kiedy wszystko się zaczęło, to wynikało z tego, że Giussani rozumiał, że to nie jest kwestia braku wiedzy religijnej wśród młodych, ale to fakt, że młodzi nie mieli właśnie tego doświadczenia, tego, co by odpowiadało ich życiu. To wydaje mi się, że to jest tak jakby kluczowe, że od czego my wychodzimy, że chrześcijaństwo nie jest lekcją religii, tak? Jest to doświadczenie, które przeżywamy w całej rzeczywistości. Mi się podoba, bo też teraz nasz prowadzący ruch na całym świecie, Davide Prosperi, mówi o po polsku totalnej rzeczywistości, że te wszystkie wymiary, szkoła, kultura, muzyka, miłość, że te wszystkie wymiary społeczne mają można w tych wymiarach być spełnione właśnie poprzez to spotkanie z Chrystusem. To spotkanie z Chrystusem daje nam szansę, można użyć tego słowa, być szczęśliwym w każdym wymiarze. Także Giussani mówi, że my nie pytamy, jak przekonać człowieka do kościoła, ale wychodzimy od serca. Co tak naprawdę jest w sercu człowieka? Czego my pragniemy? Pragniemy prawdy, pragniemy piękna, pragniemy sprawiedliwości, szczęścia, miłości. I to właśnie, o tym Pan powiedział, że mówimy o tym doświadczeniu podstawowym, czyli z tym my się tak jakby porównujemy, tak? Co odpowiada naszym pragnieniom? I tak jakby odnajdujemy, że jedyną osobą, która może odpowiedzieć na te pragnienia, jest Chrystus.
0: Tak. Co jest taką syntezą życia i misji księdza, założyciela ruchu Comunio Liberazione?
2: Dla mnie to jest takie pokazanie, że łaska przychodzi i Chrystus przychodzi poprzez to, co zwyczajne. Ksiądz Giussani naprawdę dowartościował codzienność i dowartościował duchową intuicję, zmysł religijny, który jest w człowieku, bo to było jego takie pierwsze, najważniejsze dzieło. Jak gdyby pokazał, że jest się chrześcijaninem w każdym momencie i w każdej czynności. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego robicie, czyńcie na chwałę Bożą. Te słowa sługa Boży, ksiądz Giussani, często powtarzał i przypominał, żeby nie było takiego rozłamu, rozdźwięku pomiędzy wiarą a codziennością. Że codzienność jest takim miejscem świętym, gdzie przechodzi ta łaska. I dał do tego bardzo konkretne narzędzia, żeby go bardziej widzieć i bardziej kochać, jakim jest właśnie szkoła wspólnoty i osąd, czyli zobaczenie, jak Chrystus mi się wydarza. Zobaczenie tego, jak łaska przechodzi mi przez życie, żeby całym sobą uchwycić się rzeczywistości, bo to daje, jak powiedział Adrian, odpowiedź na to pierwotne pragnienie serca, na to pragnienie szczęścia, pragnienie prawdy, pragnienie tego, co nieskończone. Uchwycić się codzienności, ażeby w niej zobaczyć Chrystusa, żeby chrześcijaństwo nie było oderwane od mojej codzienności i od rzeczywistości.
0: Tak, założyciel ruchu, on nie dzielił ludzi na wierzących, niewierzących, tylko na tych, którzy doświadczyli miłości Boga i tych, którzy tej miłości jeszcze nie doświadczyli. I on patrzył na Piotra odpowiedź, bo to znalazłem w jego konferencji, jak Piotr mówi: Panie Jezu, Ty wiesz, że Cię kocham. Ty wszystko wiesz. I my mamy te same urzeczywistnienia. On mówi, urzeczywistniać to samo na co dzień, on mówił. Po prostu wyrażać miłość. Że ostatnio miałem w radio taką osobę, która mówi, że kiedyś wydawało się, że Bóg ją opuścił. I ona wręcz krzyczała w niebogłosy, jak to mówimy. Daj Boże jakiś znak. No i nagle patrzy na drogę pod swoje stopy i widzi kamień w kształcie serca. I nagle zaczęła wszędzie znajdować odczytywać te serca, tak? Na szklance serce.

0: gdzieś tam na szybie nagle zaciek deszczu w kształcie serca i wszystko było odpowiedzią, że ten Bóg daje jej odpowiedź, nawet w tak prostej rzeczy. Jak właśnie, bo te słowa, zależność od Boga jest wolnością człowieka, to jego słowa. Jak je możemy zinterpretować, jak je przybliżyć młodym ludziom? Czy sobie samym, tak? Że jesteśmy wolni bardziej wtedy, kiedy jesteśmy to przy tej miłości Boga, czy kiedy to wyzwolenie się dokonuje tak najbardziej?
1: No wydaje mi się, że to jest tak jakby kluczowe też dla naszego ruchu, że jak czasami spotykam młodych ludzi, bo tak jak pan mówi, jesteśmy obecni prawie w stu państwach świata, na całym świecie, chciałem powiedzieć, to też takie doświadczenie. Czasami jak pytam młodych, czy tam ostatnio ktoś z Hiszpanii nas odwiedził tu w Warszawie, co was pociąga w tym ruchu, no to właśnie tym, co młodzi widzą w naszym ruchu, to jest przyjaźń, tak? Czyli coś takiego, czego nie da się może czasami doświadczyć w innych, nie chcę tutaj mówić o wspólnotach, ale po prostu w innych grupach, tak? U nas jest tak jakby widać, że jest coś, co nas łączy bardziej. I to właśnie to jest wynika z tego charyzmatu naszego, tak, z tego podążania za Chrystusem. A druga rzecz, którą widzą, to jest wolność. To jest właśnie wolność. To jest to, z czego, tak jakby to co pan mówił, z czego Giussani był też tak jakby, no, z czego się cieszył, tak, o czym mówił, że człowiek jest wolny w tym, w jaki sposób on odpowiada na to wezwanie Chrystusa, tak. No tylko jest kwestia tej łaski, tak, którą, i tutaj myślę, że Adam na pewno mi pomoże, możemy doświadczyć poprzez to doświadczenie. Czyli to wyzwolenie następuje wtedy, kiedy ja tak jakby, mogę tylko powiedzieć o sobie, tak? Zaczynam być wolny wtedy, kiedy oddaję siebie całkowicie, tak? Kiedy ja służę, kiedy ja widzę, że to nie chodzi o mnie, o to, co dzisiaj jest tak jakby, w zasadzie wszyscy się kręcą wokół siebie cały czas, coraz bardziej, tak? Jeszcze się zamykają w tych swoich silosach, tych swoich bańkach związanych z tym światem technologii i tak wykorzystania z mediów, które mają pod ręką, zamykają się na siebie, tak? A to jest kwestia inna, trzeba dać siebie po to, żeby siebie wyzwolić. No to jest taki jakby paradoks pewien. No, ja w ogóle w ruchu widzę milion takich paradoksów, które po prostu uczą mnie życia, tak? Że po prostu Giussani wywraca w ogóle do góry nogami to, jak człowiek patrzy na rzeczywistość, tak? Także, żeby być wyzwolonym, trzeba siebie oddać.
0: Właśnie. Drogi księże Adamie, to, co powiedział przed chwilą pan Adrian, jak to jest, że ksiądz Perała, ten założyciel, on mobilizował młodych ludzi i studentów do takiego właśnie oddania się, do przyjaźni, do więzi z Chrystusem. Jakim był on drogowskazem? Bo przecież nie przyjmował zaszczytów, a pomimo to Mediolan uhonorował go honorowym obywatelstwem. I zawsze byłem zdumiony, że w tym mieście Mediolanie, gdzie mam przyjaciół pozdrawiam rodzinę Tredici. Oni są lekarzami na Giro d'Italia i ojciec i syn. Ich serdecznie pozdrawiam i byłem zaskoczony, kiedy tam byłem na liturgii w tym Uomo, tak, czyli w katedrze w Mediolanie, gdzie święty Ambroży posługiwał, gdzie chciał uciec z tego miasta, nie chciał tam zostać. Jaka jest właśnie rola tego księdza? Jak on ma mobilizować do tej miłości studentów? Bo to mnie tak zaskoczyło, że ten ryt mediolański na początku jest właśnie to prawda. Bóg cieszy się tobą i ci przebacza. Oni mają znak pojednania na początku mszy. Nie tak jak my na końcu po Baranku Boży. No bo po co? Kiedy człowiek najpierw ma przed złożeniem ofiary podać rękę, a nie podać rękę, kiedy przyjął już komunię.
2: Ksiądz Giussani powtarzał i to w jednym z tych wywiadów, które możemy obejrzeć w internecie, bardzo mnie poruszyło. Pyta go dziennikarka, dlaczego ludzie idą za księdzem? Odpowiedział, bo widzą, że ja wierzę w to, co mówię, że to, co mówię, mnie porusza, jest prawdziwe dla mnie. Wierzę w to, co mówię. Myślę, na tym polegał sekret tego pójścia za księdzem Giussanim, bo jak się go widzi, jak się go słucha, to widzi się proroka, kogoś, kto naprawdę obcował z Panem Bogiem, doświadczając tego jego piękna. I warto podkreślić ten drugi wymiar ruchu, o którym jeszcze nie mówiliśmy, jakim jest rozumność wiary. Ksiądz Giussani uczył swoich duchowych uczniów rozumności, czyli żeby wiara była rozumna, a rozum, żeby ukierunkowywał na wiarę. Z tego rodzi się później właśnie zaangażowanie w sztukę, w kulturę, w pokazywanie, że w tym świecie obecny jest on ze swoją łaską i miłosierdziem. Ta rozumność także zawarta jest w tej metodzie pracy, jaką nazywamy osądem, który dokonuje się także w tym podstawowym narzędziu, jakim jest szkoła wspólnoty. Patrzę na rzeczywistość, odczytuję ją w kluczu wiary i poddaję się także pod osąd wspólnoty. To zakłada także to, o czym mówił Adrian i pan redaktor, ten paradoks wolności, że ona wzrasta, kiedy paradoksalnie ja nie idę za swoją wolnością. Że w imię kogoś większego albo czegoś większego, tego daru, jakim jest wspólnota, potrafię nie iść za samym sobą, ale zaufać tej intuicji i temu, który nas w tym miejscu niesie. To trudna sztuka i to trudna droga, której się ciągle uczymy, ale jakże piękna. Wybierać Chrystusa i potwierdzać w swojej codzienności Chrystusa, a nie samego siebie. To znaczy tak. Nie iść za samym sobą.
0: Jak ta wiara, czy jest rozumna w polskiej rzeczywistości, bo ruch już 40 lat ponad jest obecny w Polsce, już taką przeszedł pustynię, tak? 40 lat, tak jak Izrael wędrował przez pustynię komunizmu, to ruch dzisiaj jak funkcjonuje? Od 1983 roku do 2026, to powiemy po utworze właśnie...
1: Kefo.
0: Nie, weźmiemy dwójkę.
1: Tak?
0: Tak.
1: Dobra.
0: Jest krótszy.
1: Dobrze, dobrze. To jest...

0: Reklama.
1: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
1: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: 4 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły w tym ograniczenia w regulaminie na Allegro.
1: Po reklamie.
2: Miłość i śpiew. Czyli miś.
3: Wiara rzuca mnie w rzeczywistość. To słowa księdza Giussani, założyciela Wspólnoty i Wyzwolenie. W jaką rzeczywistość rzuciła wiara księdza Adriana, księdza Adama Wińskiego i pana Adriana Karczewicza z ruchu, czy wyście poszli za Luigim, czy za Chrystusem, za którym szedł Luigi?
4: Znaczy, tak jak mówisz o, Wacławie, o tej rzeczywistości, to muszę jeszcze powiedzieć o jednym tym wymiarze, który jest bardzo ważny w naszym ruchu, tak? Czyli ten wymiar, który tak jakby Giussani określał w ten sposób, że chrześcijaństwo powinno wejść w dialog z rzeczywistością, o której mówisz, tak? I to jest ten ostatni, a może ta część tej włoskiej historii. 1980 rok powstaje Meeting Rimini, który się tak jakby nazywa Spotkanie na rzecz przyjaźni między narodami. Jest to największe, można powiedzieć, w Europie spotkanie, wydarzenie kulturalno-społeczne, które gromadzi co roku w sierpniu około 1 000 000 osób.
3: Raz jeden byłem na tym w Rimini.
4: A, pięknie.
3: Nad Adriatykiem, ładnie położone miasto, gdzie związane to jest ze świętym Franciszkiem, bo tam podobno uspokajał ryby, bo mu przeszkadzały, żeby głosił dobrą nowinę.
4: No, także to jest ważne, bo też potem mamy znowu ten styk, to spotkanie z Janem Pawłem II, to jest 1982 rok, kiedy nas odwiedził właśnie na mitingu i te jego słynne słowa, że świat dzisiaj potrzebuje waszej komunii. I to jest no, niesamowite dla mnie, bo byłem teraz na tym meetingu w sierpniu i odwiedził nas Leon XIV. I Leon XIV w jakiś sposób, nie wiem, cudowny, po prostu wspominał Jana Pawła II z 82 roku, kiedy właśnie powtarzał, że znowu te same słowa trzeba przypomnieć. Świat potrzebuje dzisiaj waszej komunii, pokoju, miłości, spotkania w braterstwie.
3: Ale przypomnijmy te słowa Luigiego Giussani, który mówił, gdybym nie był twój, Chrystusie, czułbym się stworzeniem skończonym. Jak ksiądz powie, bo czy my jako Polacy nie mamy problemu, bo ta nasza wiara jest spontaniczna, jest bardzo emocjonalna, ale czasami brak tej rozumności, a wiara potrzebuje uzasadnienia i zrozumienia.
5: Może nie tyle rozumności, bo myślę, że doświadczamy takiej pięknej zmiany też w polskim kościele, takiego brania odpowiedzialności za wspólnotę, głębokiego przeżywania wiary, ale brakuje takiej konsekwencji w pójściu za. I myślę, na tym polega ta wartość i piękno wspólnoty, że my uczymy się tutaj pójść za. A jako, że mamy taką dziwną tendencję do zapominania, do przechodzenia tak lekko wobec tego wszystkiego, co się nam wydarza i gdzie spotykamy Chrystusa, to potrzebujemy takich miejsc i takich momentów, które nam o tym przypominają. I myślę, że takim miejscem dla ruchu jest właśnie wydarzenie Rimini, spotkanie całego świata, kiedy ludzie poprzez kulturę, poprzez wiarę, poprzez sztukę potrafią zobaczyć, że Chrystus jest obecny wszędzie. Dla człowieka wiary wszystko przypomina o Chrystusie. Dla człowieka, który jest zakochany, wszystko, każde miejsce, każdy gest, każde słowo prowadzi właśnie, tak jak pan redaktor wspomniał o tej kobiecie i tym sercu, do odkrycia tego, jak jest szalenie kochany przez Pana Boga. Dlatego jednym z gestów, które są proponowane i podejmowane w ruchu, to jest właśnie taki gest kulturowy, byśmy powiedzieli. Czyli pokazanie, że poprzez piękno Bóg dzisiaj porusza ludzkie serca. Poprzez piękno jesteśmy wychowani i możemy dojść do kogoś więcej. Możemy zrozumieć tę wielkość i piękno samego Boga.
3: Tak, w naszej jedności możemy doświadczyć, to znowu słowa Giussaniego, obecności Boga. Nie ma innej drogi. Pamiętam, dla mnie Rimini było takim wstrząsem, bo my mieszkaliśmy w tych hotelach, kurortach, które są zazwyczaj, prawda, dla turystów. i nagle to miasto zupełnie innym duchem żyło, nie turystyką, ale właśnie takim wydarzeniem tego spotkania. Jak to jest w polskiej rzeczywistości? Czy my potrzebujemy właśnie lasu, natury, opuszczenia Warszawy, Białegostoku, żeby właśnie takie wydarzenie się dokonało, żebyśmy doświadczyli tego, że nie jesteśmy skończonym stworzeniem, ale musimy coś dopisać, że mamy jakąś misję, tak, jakieś konkretne zadanie, tak?
4: Tak, ja może też odpowiadając na to pytanie, sięgnę chwilę jeszcze do historii, tak? Bo to jest ważne, bo też o to w przerwie pytałeś, Wacławie. Czyli historia CR w Polsce. I zaraz przejdziemy do tego gestu kulturalnego, o którym mówił Adam. Czyli, no właśnie, ta nasza historia w Polsce to jest część tej samej historii. My nie importowaliśmy organizacji z Włoch. To było znowu spotkanie ludzi, którzy żyli tym samym doświadczeniem. Czyli to jest tak jakby historia ruchu w Polsce, to jest historia spotkań i przyjaźni. I to tak jak mówiłem o tym 65 roku, to był Francesco Ricci, ale takim kluczowym spotkaniem, bo tutaj była tak właśnie ta rozmowa Giussaniego, Blachnicki, czy Wy macie ruch, ale po prostu tak jakby on widział, że są osoby w Polsce, które potrzebują tego doświadczenia, tego spotkania Chrystusa poprzez komunię, poprzez ten charyzmat, który Giussani nam, który wszystkim proponował, tak? I wtedy właśnie w 83 roku dochodzi do spotkania w Poroninie, tak? Gdzie grupa polskich osób, Polaków, tak? Spotyka się z Włochami, między innymi z księdzem Giussanim. I wtedy to jest tak jakby to spotkanie, kiedy narodziła się w Polsce, zawiązała się w Polsce wspólnota. To też gdzieś tam Marysia Waloszek wspomina, że jedna z osób, która tam była, że była zaproszona przez brata na spotkanie i po prostu poszła w ciemno i spotkała właśnie ludzi, którzy mieli w oczach tą pasję, tak? I to tak jakby z tej pasji w Polsce narodził się ten ruch, z tej przyjaźni.
3: Dobrze, że w Poroninie, kiedyś pamiętam taki napis w tym miasteczku, tak, w Tatrach, bo byłem wstrząśnięty, jak to tam było napisane, koty w marcu, a Lenin w październiku w Poroninie. I ja się dziwiłem, co to ma wspólnego Lenin z Poroninem, a on tam rzeczywiście był. I dobrze, że odbyło się takie spotkanie, które jakby ten komunizm zupełnie pokazało inną wspólnotę, nie komunistyczną, tylko zjednoczoną przy Chrystusie, z Chrystusem. O co chodzi właśnie w tym spotkaniu? Co jest najistotniejsze, żeby ta wspólnota zaistniała?
4: Tak. I teraz też znowu odpowiadając już, bo to zaczynamy tak jakby wiele obszarów dotykać, a tego czasu jest coraz mniej, to spróbuję odpowiedzieć w ten sposób. Wspólnota, ruch nasz, Komunia Wyzwolenie w Polsce, tak jak ksiądz Adam mówił, opiera się na tych kilku gestach. Nasz gest formacyjny to jest Szkoła Wspólnoty, kiedy co tydzień spotykamy się na czytaniu lektury, która została tak jakby napisana poprzez księdza Giussaniego. Także to jest tak jakby nasz ten moment, kiedy próbujemy zderzyć tą rzeczywistość, w której żyjemy, tą naszą codzienność, z doświadczeniem chrześcijańskim, tak? Czyli tak jakby znowu próbujemy wejść w tą rzeczywistość. Wyrywani jesteśmy z tego tak jakby trybu życia tym światem, tą codziennością. Czyli to mi pomaga, mi, Adrianowi, tak? To spotkanie co tydzień pomaga mi tak jakby zatrzymać się i ten po prostu hamulec zaciągnąć, żeby zobaczyć, że żyję przecież nie dla tego świata, tylko żyję dla kogoś innego, tak? Czyli to jest ten taki...
3: W Warszawie, gdzie jest możliwość spotkania, bo wiem, że we Wrocławiu, w Krakowie, w różnych miastach, w Polsce, tak jak Radio Wnet, jest Komunione Liberazione. Gdzie w Białymstoku? Jak to wygląda? Jak ksiądz jako opiekun duchowy spotyka młodych ludzi? Z czym oni przychodzą?
5: Spotykamy się w miejscach, zachęcamy do tego, aby odwiedzić stronę Komunia i Wyzwolenie Polską. Tam są podane miejsca i godziny, gdzie się spotykamy. Jest kilka takich miejsc i spotkań. Myślę, że człowiek przychodzi właśnie z tym odwiecznym pytaniem, które towarzyszy także, będziemy tak dyskretnie przechodzić do Franciszka, któremu towarzyszyło, kim jest on i kim jestem ja. aby zrozumieć, kim jest Chrystus, trzeba siebie pytać o swoje serce, o to, kim jestem. Dlatego do wspólnot trafiają ludzie, którzy mają pytania i nie boją się poszukiwania odpowiedzi na nie. To jest też taki ruch trochę dla poszukujących, dla tych, którzy często doświadczyli już jakiejś wspólnoty czy jakiejś drogi. Wielu pierwszych uczestników naszego ruchu przeszło drogę w ruchu Światło Życie, doświadczając właśnie charyzmatu księdza Blachnickiego, ale potem właśnie chcieli czegoś innego, czegoś, co będzie przyklejone do życia i do codzienności. Dlatego Szkoła Wspólnoty jest miejscem otwartym, jest miejscem, gdzie człowiek może porównać swoje serce i zobaczyć, jak to doświadczenie człowieczeństwa łączy nas, ale zarazem prowadzi nas zawsze do Chrystusa.
3: I to doświadczenie człowieczeństwa, za chwilę opowiemy o nim w wydarzeniu, jakim będzie wystawa, tak, o świętym Franciszku, 800 lat od jego śmierci. Ojciec go, Franciszka Bernardonego, wydziedziczył. On złożył szaty i mówił: moim ojcem teraz będzie Ojciec Niebieski. I po piosence, to tylko, która tylko właśnie jest My Father,
4: Wacław,
3: song.
4: Dwa słowa, bo teraz żebyśmy skończyli, bo nie było tej odpowiedzi, tak? Nie dałem odpowiedzi. Właśnie to, co będziemy teraz mówić, wystawa świętego Franciszka, wpisuje się w nasz charyzmat, tak? Bo to tak jakby o tym już wspomniał ksiądz Adam.
3: Tak, teraz święty Franciszek szedł to kółko za Chrystusem, a ludzie myślą, że on był ekologiem, a to jest nieprawda.
4: Dokładnie, zaraz o tym powiemy.
3: I Luigi także szedł za Chrystusem, was założyciel, i dlatego mamy się uczyć. Idąc za nimi, idziemy za Chrystusem.
4: No ty chyba już jesteś w ruchu naszym, mówisz tak jak ktoś od nas. Ale ważne jest to, żeby podkreślić. Szkoła Wspólnoty, gest kulturalny, czyli takie właśnie spotkanie, meeting w Rimini i to, co robimy w Warszawie, czyli wystawa, to też wystawa będzie w Białymstoku i w Krakowie, świętego Franciszka, i gest charytatywny. To jest też bardzo ważne.
3: Franciszek zrozumiał, że pogoń za sławą i bogactwem jest bezwartościowa i tylko służyć chciał jednemu Panu. Dlatego wybrał Boga jako swojego suwerena, jako wolność, wyzwolenie i wspólnotę. Posłuchajmy.

0: Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
2: Po reklamie.
3: Miłość i śpiew. Czyli miś.
4: Franciszku, Franciszku, komu lepiej służyć? Panu czy słudze? Takie słowa we śnie usłyszał w Spoletto. I on służył słudze za Puli, hrabiemu de Brinon, i zmienił decyzję. Idź i napraw mój dom. Jak widzisz, cały niszczeje. Jak właśnie ta wystawa współorganizowana przez i artefakty ściągnięte specjalnie związane ze świętym Franciszkiem z Asyżu. Ja, brat Franciszek, 800 lat wielkiej przygody. Dlaczego ruch Comunione Liberatione kieruje nasze oczy na Chrystusa poprzez świętego Franciszka?
5: No to jest właśnie to, co mówiłem, że wcześniej, że chrześcijaństwo wchodzi w dialog z rzeczywistością. My się nie zamykamy na rzeczywistość, wręcz odwrotnie, staramy się być otwarci na każdą rzeczywistość, jaką spotykamy. I tą łatwą, i tą trudną, tak? Ale też dla nas, znaczy no dla mnie też może osobiście, zainteresowanie i ta fascynacja, znaczy nie fascynacja, bo na razie nie mogę powiedzieć, że jestem zafascynowany świętym Franciszkiem, ale jestem na pewno zafascynowany faktem, że większość z nas fascynuje się, powtórzę trzeci raz to słowo, pewnymi takimi naklejkami, tak? No po prostu nie mogę już zdzierżyć tej naklejki świętego Franciszka jako świętego od zwierzątek, od kotków i jakichś tam innych piesków, tak?
4: Po prostu my chcemy dotknąć... A on nawet jaskółki jak upominał, to mówi, bądźcie cicho, bo ja chcę przemawiać o Chrystusie, a nie przeszkadzacie mi. A ludzie mówią, a on z ptaszkami rozmawia. Tak. No absurdy, tak?
5: Mnie interesuje spotkanie człowieka, tak? Ja chcę wiedzieć, kim on był. Nie właśnie te wszystkie naklejki. Mnie interesuje to,
4: ale
5: dlaczego...
4: Ale Fellini też złą robił robotę, reżyser włoski, najsłynniejszy, bo pokazał, że o, tutaj papież sobie siedzi na tronie, a Franciszek taki ubogi, tak? Tu złoto, a tutaj skromność. I to było kłamstwo, bo nie tak do końca było. Przecież on go przyjął i też chciał się spotkać z Franciszkiem. Też chciał przemienić swoje serce. Ten papież, którego tak źle historia przedstawia i nieprawdziwie do końca, bo przecież był promotorem sztuki, tak? Sakralnej. Mm. Dobrze. Czynić Chrystusa obecnym poprzez swoje świadectwo. Tak robił święty Franciszek, tak robił założyciel ruchu Comunione Liberatione. Tak robią panowie. Ksiądz Adrian, mówię, ksiądz Adam Wiński, ciągle tak, byle, i Adrian Karczewicz, odpowiedzialni za ruch w jakiś sposób. Jak wy to chcecie dzisiaj młodzieży powiedzieć?
5: Adam.
6: My nie chcemy mówić, bo słowa dzisiaj tracą wartość. Mhm. Chcemy im to pokazać. Myślę, że wybór Franciszka jest genialną intuicją, bo dla mnie i dla całego świata Franciszek jest najbardziej podobny do Chrystusa, tak esencjalnie, całym sobą, jak gdyby jest taką czystą Ewangelią. Dlatego najprostszym zaproszeniem będzie to, które usłyszeli uczniowie. Chodź i zobacz. Chcemy was zaprosić na te wyjątkowe dni i wyjątkowe spotkania, o których zaraz opowie Adrian, żeby zobaczyć we Franciszku brata, ale żeby w tym miejscu, jestem przekonany, jak człowiek pójdzie z otwartą głową i sercem, to spotka i doświadczy piękna Chrystusa i piękna Franciszka, który szedł za Chrystusem.
5: Tak, także to doświadczenie, znaczy tak, ta wystawa.
4: Ja, brat Franciszek, gdzie tak. Ta wystawa?
5: Ja, brat Krótko, Franciszek, 800 lat wielkiej przygody. To jest wystawa, która została przygotowana właśnie na to spotkanie międzynarodowe w Rimini w 2025 roku. Tak, ona była pokazywana w Rimini i ta wystawa jeździ po, można powiedzieć, po innych krajach. Tak?
4: A co tam jest? Habit Franciszka?
5: Poczekaj
4: inne
5: sekundkę,
4: rzeczy.
5: Poczekaj. I jeździ po w sensie takim, że jest pokazywana, tak? W wielu miastach włoskich, w Szwajcarii, w Niemczech, też teraz była w Jerozolimie. Jest teraz w Polsce. Będzie w Warszawie, w Białymstoku, w Krakowie. prawdopodobnie w Częstochowie. Bo tak jakby tutaj jest jakaś też taka możliwość, że jesteśmy obecni na naszej inauguracji 17 października w Częstochowie.
4: Dziękuję Tomaszowi z Radia Wnet za realizację, Adrianowi i księdzu Adamowi z ruchu Komunione Liberazione.
5: To tylko do Warszawy zapraszam. 9 i 11 października mamy tą wystawę w Warszawie.
4: I
5: w Kościele Wszystkich Świętych.
4: I ruchu i wszystkich innych zapraszamy
5: i tutaj
4: na tą
5: można
4: wystawę.
5: Brat
4: Franciszek.
5: Tak jest. 9 i 11 października zaczynamy wystawę w Warszawie, w Kościele Wszystkich Świętych, w podziemiach.
4: Wszystkich słuchaczy Radia Wnet zapraszamy i nie tylko. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dobrego dnia, pokój i dobro.
6: Pokój i dobro, dziękujemy bardzo.
5: Dziękujemy.

0: Hej, to ja, twoja kajuta. Przypominam tylko cichutko, że twoja subskrypcja na Patronite może wymagać przedłużenia. Zajrzyj, sprawdź i zostań z nami na pokładzie Radia Wnet.
1: Wiadomości Wnet. 9 osób rannych po ataku na żywnika w szkole w Ostrołęce. Do zdarzenia doszło w szkole. W zespole szkół zawodowych nr 4 napastnik, 19-letni uczeń, został zatrzymany przez policję. Prokuratura przekazała, że w jego plecaku znajdowała się również domowej konstrukcji i ładunek wybuchowy. Śledczy wyjaśniają motywy działania mężczyzny. Tak podaje TVN24. Jedna z najtragiczniejszych nocy tej wojny na Ukrainie. Rosja przeprowadziła zmasowany atak rakietowy i dronowy, uderzając m.in. w infrastrukturę energetyczną. Według władz Ukrainy zginęło co najmniej 28 osób, a ponad 100 zostało rannych. W miejscowości Pryłuki rakieta zniszczyła 5-piętrowy budynek mieszkalny. Wśród ofiar są dzieci. Tak podaje Reuters. Ukraińskie władze ostrzegają, że rosyjskie ataki na energetykę mogą mieć poważne konsekwencje przed rozpoczęciem sezonu zimowego. Kijów ponownie apeluje do zachodnich sojuszników o dostawy systemów obrony powietrznej, szczególnie zestawów Patriot, które mają być kluczowe w ochronie przed rosyjskimi rakietami batalistycznymi. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Główna stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego nadal wynosi 3,75%. Dla kredytobiorców oznacza to brak kolejnej zmiany kosztu pieniądza. Przynajmniej na razie. Rynek czeka teraz przede wszystkim na dzisiejsze wystąpienia prezesa NBP Adama Glapińskiego i jego ocenę perspektyw inflacji, podaje PAP. Ważna informacja dla polskiej energetyki. Wszystkie 76 turbin pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power została już zainstalowanych na Bałtyku. Inwestycja o mocy około 1 gigawata wchodzi teraz w fazę testów i rozruchu. Przed rozpoczęciem pracy farma ma dostarczać energię odpowiadającą zapotrzebowania ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych, podaje Reuters. Dzisiaj poznamy laureata literackiej Nagrody Nobla. Nazwisko zwycięzcy zostanie ogłoszone około 13:00. Wśród wymienionych przez bukmacherów kandydatów znajdą się m.in. chińska pisarka Kang Su i japoński autor Haruki Murakami. Wśród typowanych twórców jest także polski poeta Ryszard Karniński, podaje Rzeczpospolita. Tegoroczny tydzień noblowski przyniósł już nagrody z fizyki i chemii. Nobla z fizyki otrzymał Francis Hansen za wkład w rozwój obserwatorium IceCube i badania wysokoenergetycznych neutrin pochodzących z kosmosu. Z kolei nagrody z chemii dostali Henry Kagan i Kenzo Soy za badania nad cząsteczkami o lustrzanym układzie, podaje Reuters. W gospodarce światowej coraz większe znaczenie ma rozwój sztucznej inteligencji, ale wraz z nim rosną również obawy o zadłużenie firm technologicznych. Przedsiębiorstwa z sektora AI pożyczają ogromne kwoty na rozwój centrów danych i infrastruktury. Analitycy ostrzegają, że w przypadku pogorszenia koniunktury może to zwiększyć ryzyko na rynkach finansowych, podaje Reuters.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Studio Wilno, czwartek, 11:30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
6: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Po reklamie.
9: Pójdź za mną. Oglądałem ostatnio zdjęcie zrobione przez artystę fotografika Kena Duncana. Jedna z fotografii przedstawia rybaka w łodzi na Jeziorze Galilejskim. To tam Jezus powołał swoich pierwszych uczniów, Piotra, Andrzeja Jakuba, Jana. Dzisiaj rybak nosi dżinsy i ciepłą bluzę. I używa łodzi z silnikiem. Mimo tych drugorzędnych zresztą różnic, scena z Ewangelii ożyła przed moimi oczami. Oto miejsce, w które Jezus wybrał się na poszukiwanie uczniów. Nie poszedł do świątyni ani do synagogi, tylko tam, gdzie pracowali ludzie. Tam chodził po wodzie. Tam pomógł rybakom, którzy mieli za sobą nieudany połów. Zwyczajne miejsce. Jak te miejsca, w których i my się obracamy. Nie jakieś szczególne. Zwyczajni ludzie. Przeciętne okoliczności. I nieprzeciętny Jezus. Jezus, który mówi do nich: pójdź za mną. Ciekawe jest to, że On wciąż to mówi. Do zwykłych ludzi. W zwyczajnych miejscach. Przyjdź i naśladuj mnie.
8: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: W Warszawie, w Krakowie, w Łodzi, we wszystkich miastach i miejscach w Polsce otwieramy oczy i szykujemy się na to, co przyniesie nam dzień. A dzisiaj jest czwartek, 8 października. Tymczasem na Filipinach jest już godzina 13:13. Tam jest Maciej Mikurda. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry. Pozdrawiam serdecznie z Filipin, z Makati City, a dokładnie z Fairmont Hotel, gdzie jeszcze dzisiaj zapewne będzie, bo dwie ostatnie noce spędził prezydent Polski, pan Karol Nawrocki.
0: Czyli to jest ten elegancki hotel w centrum stolicy Filipin.
1: Stolica, konkretnie to jest Manila, my jesteśmy w Metro Manila. Metro Manila składa się z 16 różnych miast. Jednym z nich jest Makati City. Rzeczywiście to jest jedno z tych bardziej prestiżowych lokalizacji w tej wielkiej aglomeracji. No ale to jest, tak powiem, już konkretnie obok stolicy, Makati City.
0: Dobrze, czyli w tym miejscu, w którym pan w tej chwili jest, wczoraj były spotkania z prezydentem.
1: Owszem, miałem przyjemność brać udział w dwóch spotkaniach. Pierwsze z nich było bardzo kameralne. Tam nie byłem jako dziennikarz. Dziennikarze nie byli obecni na tym spotkaniu. I to było spotkanie z polskim biznesem i również z przedsiębiorcami filipińskimi, którzy albo już zaczęli jakieś relacje biznesowe z polskimi firmami, no albo mają to w planach. Także było to rzeczywiście bardzo wąskie grono, myślę, że około 40 osób. A następnie przemieściliśmy się do sali balowej. W sali balowej myślę, że tam było przynajmniej tak około 200 osób. I to również byli Polacy, głównie mieszkający na Filipinach, część również przyjaciół Filipińczyków. I pan prezydent tam również wręczał odznaczenia dla kilku najbardziej zasłużonych dla budowania relacji między naszymi oboma krajami Polaków.
0: I tam w tej sali balowej była kolacja.
1: Owszem, mieliśmy taki moment, najpierw właśnie ta część była oficjalna, uroczysta. Były oczywiście odegrane, odśpiewane oba hymny, a następnie no, część mniej formalna, w trakcie której mogliśmy spożywać. I to takie były polskie również akcenty, no może nie było kotleta schabowego, ale na przykład ziemniaki chyba z jakimś takim koperkiem, co jest na Filipinach raczej rzadkością, bo tu jednak króluje oczywiście ryż.
0: Udało się panu choćby przez chwilę porozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim?
1: Owszem, najpierw mieliśmy krótką, ale jednak rozmowę w trakcie tej biznesowej części. No, wolałbym nie ujawniać szczegółów, no bo była to rozmowa zupełnie prywatna. No a później jeszcze, kiedy w tej części oficjalnej miałem okazję z panem prezydentem zrobić wspólną fotografię, przyznam szczerze, że pozwoliłem sobie na taki krótki komentarz, że pan prezydent ma bardzo filipiński uśmiech. I myślę, że warto na to zwrócić uwagę. No my Polacy uśmiechamy się nie pokazując, sam pan chyba wie, co mam na myśli, a pan prezydent rzeczywiście uśmiecha się bardzo szeroko.
0: Po filipińsku i po amerykańsku.
1: Tak jest.
0: No dobrze, to porozmawialiśmy, poplotkowaliśmy trochę, to teraz powiedzmy, jakie są efekty. Czy są jakieś efekty wizyty prezydenta na Filipinach?
1: Na pewno te efekty są oczywiście przede wszystkim wizerunkowe. No jest oczywiście jedna podpisana umowa między oboma państwami, no ale myślę, że też te pewne rzeczy, tak jak nawet przed chwilą miałem tutaj okazję rozmawiać z Filipińczykiem, emerytowanym admirałem, no i on mówił, że ta praca tak naprawdę dopiero się zacznie, to znaczy pewne rzeczy są zwykle przy takich wizytach, one są zaczynane, rozpoczynane przy takiej okazji, ale ta już konkretna praca nad wdrażaniem, to jest dopiero kwestia najbliższych miesięcy.
0: I zobaczymy, chociaż ranga tych wszystkich Polaków i biznesu polskiego na Filipinach pewno jest większa, bo w którejś rozmowie powiedział pan, że media na Filipinach relacjonują wizytę polskiego prezydenta.
1: Tak, jak najbardziej. No, jest ona widoczna. Także no, głównie jakoś się przyjęło tutaj to określenie, którego użył prezydent Marcos, czyli że jest to wizyta historyczna w obu tych wymiarach, czyli przede wszystkim, że jest to pierwszy urzędujący prezydent, który odwiedził Filipiny. No a po drugie, jak to powiedział prezydent Marcos, że jest to nowy rozdział w tych relacjach. Także media komentują bardzo pozytywnie to wydarzenie. No i pan prezydent też podkreślał kilkukrotnie podczas tych wystąpień, no, że Polska może być kimś, kto w jakiś sposób, no, może nie reprezentuje, ale jednak jest takim głosem Filipin, albo również innych państw, które są niedoreprezentowane w tej przestrzeni międzynarodowej. I to zostało bardzo dobrze przyjęte, no bo rzeczywiście myślę, że Filipiny mają takie poczucie, że ich głos jest za słabo słyszany w tych gremiach międzynarodowych, więc gdyby rzeczywiście się udało, że Polska i Filipiny, no, byłyby w jakichś bliskich relacjach i wspólnym głosem mogłyby mówić, na pewno byłby on lepiej słyszany.
0: W każdym razie przybliżyliśmy się do tego, tak jak i Filipińczycy, którzy byli na wykładzie prezydenta Karola Nawrockiego na uniwersytecie w stolicy, tak, Filipin. Tym razem to
1: tym
0: było.
1: Tym razem była to Manila. Tak.
0: I usłyszeli o skomplikowanej polskiej historii, o relacjach polsko-rosyjskich. Pewno ich to zdziwiło.
1: Uważam, że to jest jedna z istotniejszych kwestii, która się podczas tego wykładu pojawiła. I sam ten fakt, że prezydent Nawrocki uczula, czy wykorzystując swój autorytet i tę możliwość, że jego głos może, a zarazem głos Polski może być tutaj słyszany, no mówił właśnie o tych trudnych relacjach z Rosją. Tu często Rosja, no, jest postrzegana jako kraj odległy, Władimir Putin czasami jako silny, ale pozytywny przywódca. No więc myślę, że fakt, iż pan Karol Nawrocki zwrócił uwagę na to, że Rosja, no, nie jest zwyczajnym sąsiadem, ale sąsiadem, który potrafi bywać wobec innych państw agresywny, to było coś bardzo ważnego. No, oby ten głos tutaj się utrzymał i oby to wpłynęło również na świadomość Filipińczyków, a co za tym idzie także ich polityków.
0: Przeglądam tak dosyć szybko i nerwowo gazety, które mam w studio, Gazeta Dziennik, Gazeta Prawna. Nie zauważyłem ani jednego słowa na temat wizyty prezydenta na Filipinach. Rzeczpospolita kilka... Rząd wie, jak osłabić Karola Nawrockiego. To nie jest o Filipinach. Kilka milionów Polaków nie usłyszy. To też nie jest o Filipinach. Armia bez rezerwy też nie. Emeryci przehandlują młodych też nie. Dzieci dużo, emerytury pod presją demografii. Więc Rzeczpospolita chyba też nie poświęciła nawet małej notatki w dzisiejszym wydaniu wizycie prezydenta. Takie są polskie gazety, pewno portale internetowe są inne, tam pewno są informacje, bo ilu dziennikarzy z Polski przyleciało?
1: Oj, myślę, że o kilkanaście na pewno osób. Wydaje mi się, że 17, no ale oczywiście niektóre ekipy były dwuosobowe, te, które, no, relacjonują również obraz, więc to jest zwykle dziennikarz plus jego operator kamery.
0: Zaprzyjaźnił się pan z dziennikarzami?
1: Ja mam bardzo delikatne pytanie. Myślę, że stanowiliśmy tutaj jakiś zgrany team. Dla mnie to było bardzo interesujące, ponieważ większość tych dziennikarzy po prostu się już znała z wcześniejszych podróży. Oni często, te same osoby towarzyszą panu prezydentowi w jego zagranicznych wyjazdach. No, było na pewno to ciekawe pobyć z osobami, które, no, z panu prezydentowi towarzyszą i posłuchać też, jak to wygląda od ich strony. Albo na przykład były takie porównania z poprzednikami Karola Nawrockiego i jak te wizyty, jak te relacje z dziennikarzami układały się kiedyś, jak układają się dzisiaj. Ale nie namówi mnie pan na żadne większe szczegóły.
0: No to dobrze, nie będę namawiał, życzę miłego dnia, bo rozumiem, że dzisiaj...
1: A jeszcze jedną rzecz chciałbym wspomnieć.
0: A oczywiście,
1: jeżeli tylko
0: to... tak jest, o budowie, o pomniku.
1: Dotarło tutaj do mnie bardzo dużo takich informacji, że po naszej rozmowie na temat budowy Najwyższego Jezusa na Filipinach, w czym ma uczestniczyć polska firma, no gdzieś do nas tutaj z Polski docierały pytania, kto, jak, dlaczego i gdzie. No i pomyślałem, że warto byłoby rzeczywiście podać kilka szczegółów. No są to rozmowy, które oczywiście jeszcze się toczą. Jest to na wstępnym etapie projektowania. Najwyższy pomnik Jezusa miałby stanąć w prowincji Ilocos Sur, to jest północ Filipin, i na razie w planach jest budowa figury, która będzie miała, uwaga, 207 metrów. No i ta wysokość też nie jest przypadkowa. Cyfra 7 ma znaczenie w Biblii, ona często się tam pojawia, więc ta siódemka ma być takim symbolicznym nawiązaniem do tych kontekstów biblijnych. A firma, która prowadzi te rozmowy, to jest firma Slipform, która specjalizuje się w bardzo szybkim, to jest jej tutaj przewagą na Filipinach, bo tej technologii za bardzo jeszcze obecnej nie ma, w znoszeniu betonowych, wysokich konstrukcji. Także ten najwyższy Jezus, oby powstał, trzymajmy wszyscy kciuki, w kooperacji filipińsko-polskiej będzie miał 207 metrów i stanie w prowincji Ilocos Sur.
0: O czym powiedział Maciej Mikurda. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i za wszystkie korespondencje z Filipin. Dzięki panu Radio Wnet jest bogatsze w opowieść o świecie.
1: Dziękuję za tę możliwość i oczywiście zapraszam wszystkich państwa na Filipiny. Naprawdę warto.
0: Może z tego

0: Gorąco, gorąco. Wszystko, co tutaj tak naprawdę dzieje się przed wyborami w te ostatnie dwa dni, jest związane z tak naprawdę wyprawami obojga kandydatów na sale sądowe. Tutaj toczy się kilka pozwów, jest kilka spraw już rozstrzygniętych, kilka czeka nas dzisiaj. O dzisiejszym dniu mówi się wręcz, że to rodzaj czarnego czwartku procesowego. Dziennikarze sobie żartują, że właściwie nie będą wychodzili dzisiaj z Sądu Okręgowego w Krakowie. Tak mniej więcej rozkłada się to, co będziemy oglądali. Dzisiaj ważna rzecz. Dzisiaj Łukasz Giwała pozywa ministra Radosława Sikorskiego za jego wystąpienie i słowa, które kilka dni temu tutaj rzucił w przestrzeń publiczną. Będzie dzisiaj dość gorąco, więc wydaje się, że jest ciekawie. Do debaty nie dojdzie. Kandydaci nie będą ze sobą rozmawiali. Przypomnę, pani Monika Piątkowska chciała za pośrednictwem dziennikarzy, pan Łukasz Gibał chciał bez dziennikarzy, jeden na jeden. Nie dogadali się. U nas dzisiaj o 25 rozmowa, twarda rozmowa, hard talk z Łukaszem Gibałą. Pani Piątkowska odmówiła wyraźnie, wykrzykując dwa dni temu, że nie wybiera się do nas, nie będzie z nami rozmawiała, a wszystko za sprawą nadarzyna i tego, że postanowiliśmy pokazać, gdzie tak naprawdę mieszka pani Monika Piątkowska. No tak to mniej więcej wygląda, więc gorąco, gorąco.
1: I zagraliście jej hymn wczoraj.
0: Zagraliśmy jej hejnał. Zagraliśmy jej hejnał z Wieży Mariackiej oczywiście. Wczoraj punktualnie o godzinie 12 został odegrany. Dzień wcześniej rozdawaliśmy w nadarzynie wszystkim chętnym krakowskie obwarzanki. Tak. To jest ten rodzaj happeningu, który powinien był prowokować panią Piątkowską do tego, żeby stanęła naprzeciwko pana Łukasza Gibały i spróbowała jednak doprowadzić do sytuacji, w której będą w stanie wymienić swoje wizje Krakowa, ale też i porozmawiać szczerze między sobą. Oczywiście wszystko w telewizji, naszej telewizji, ale to się nie udało. Zostały happeningi, zostały akcje, które przygotowaliśmy. Z tego, co widzę w mediach społecznościowych, rzeczywiście Polska tym żyje. Część krakowian, bardzo poważna część krakowian oburzona, rzeczywiście nie wiedziała, że pani Monika jest od lat związana z Warszawą i pod Warszawą, więc to robiło ostatnio bardzo dużo zamieszania tutaj w Krakowie i wywoływało takie dyskusje pod tytułem, czy ktoś, kto tak długo właściwie funkcjonuje poza Krakowem, zwłaszcza w ostatnim czasie, w ostatnim dziesięcioleciu, może dobrze sprawować urząd prezydenta Krakowa. No zobaczymy, jak to będzie w niedzielę. Wygląda na to, że ta przewaga jest duża Łukasza Gibały nad Moniką Piątkowską. Czy ona się utrzyma ostatecznie, czy jak zweryfikują to wyborcy, to będziemy wiedzieli o 21 w niedzielę.
1: A sondaże ostatnie, przewaga jest duża, ale są jakieś liczby, że jest 52 do 48?
0: Nie ma. To jest zaskakujące, że rzeczywiście nie ma jakichś takich głośnych sondaży. Tu się spekuluje, że 40 do 60 na korzyść Łukasza Gibały, bądź nawet 30 do 70. No to są już takie bardzo optymistyczne elementy, ale biorąc pod uwagę rzeczywiście to, w jaki sposób tu prowadzona jest ta kampania, zwłaszcza przez panią Piątkowską, kampania, która bardzo przypomina wszystko to, po pierwsze, z czym mieliśmy do czynienia przy okazji referendum, czyli z jednej strony próba zniechęcania konserwatywnego elektoratu do tego, żeby jednak nie poszedł na te wybory, no bo to może zmniejszyć te różnice między kandydatami, ale też i taki sposób prowadzenia tej kampanii, który z kolei, no jota w jotę przypomina wszystko to, co działo się z Rafałem Trzaskowskim w kampanii prezydenckiej, dużej kampanii wyścigu o fotel prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Więc to są wszystko te elementy, które widzimy tu na miejscu i no, patrzymy trochę z politowaniem, bo mam wrażenie, że wszyscy doskonale wiedzą, do czego to będzie prowadziło. Część elektoratu stara się temu nie przeszkadzać.
1: Obietnice, bo rozumiem, że przyjeżdżają do Krakowa rozmaici ministrowie i obiecują, że będzie taka inwestycja, takie pieniądze. Nie

0: przekona to wyborców w Krakowie do tego, żeby głosować na panią Piątkowską?
1: Mam wrażenie, że nie przekona, ponieważ dominuje tu nad wszystkim rzeczywiście taka opinia, że to wszystko jest w ramach pewnego hasła, które kiedyś zostało w przestrzeń publiczną przez jednego z posłów Platformy rzucone. Cóż szkodzi obiecać? I to mniej więcej tak wygląda. Z drugiej strony te przyjazdy, które trwają rzeczywiście i tu kogo tu nie było właściwie. Wszyscy najważniejsi ludzie Koalicji Obywatelskiej się tu już pojawili i również tacy, którzy dookoła tej koalicji są. Nawet z tego, co widziałem, to marszałek Grodzki tu się pojawił ostatnio, chyba nie wiem, czy wczoraj, czy przedwczoraj. Zrobił sobie zdjęcie pod krakowskim magistratem. No to już jest dla Krakowian trochę za dużo. Z drugiej strony mówi się tu bardzo głośno o tym, że wszystko to, czego tutaj jesteśmy świadkami, te obietnice składane, ta próba przekupstwa politycznego, to są wszystko elementy, którymi powinien zainteresować się minister sprawiedliwości Żurek, bo przecież za takie rzeczy ściga posłów i ludzi Prawa i Sprawiedliwości za coś, co nazywane było jeszcze niedawno korupcją polityczną i że w zamian za wozy strażackie tutaj w jakiś sposób liczono na głosy, no to tutaj mamy za boiska, za pieniądze dodatkowe jakieś obiecywane w przestrzeni. Więc to są wszystko rzeczy, na które mam wrażenie, że krakowianie się już nie nabierają.
0: A minister Żurek też uczestniczył w tej kampanii.
1: Tak, oczywiście minister Żurek, premier Tusk, Radosław Sikorski, no właściwie kogo by tutaj nie wymienić, minister finansów. Chyba nie było tylko pana Kierwińskiego, ale jak rozumiem, on ma problem z Lubuskim i Lubelskim i to są być może rzeczy, które go mocniej zaprzątają. Natomiast rzeczywiście była tu cała pierchuszka, cała góra Platformy Obywatelskiej w ciągu ostatniego półtora tygodnia. Nawet pan Sienkiewicz, który mówi, że on jest człowiekiem od sprzątania i trzeba ten Kraków jakoś tu posprzątać. Dlatego Monika Piątkowska jest jego kandydatem, faworytem i on zachęca do głosowania na nią. No to są takie rzeczy, które rzeczywiście mam wrażenie toczą się trochę równolegle obok tego wszystkiego, czym żyją krakowianie i czym chcą żyć krakowianie. Bo rzeczywiście miasto ma mnóstwo problemów od pieniędzy, poczynając od rzeczywiście deficytu poważnego, dużej dziury. Kończąc na problemach komunikacyjnych, ale też i tych, które są związane z obsadzeniem w mieście kilkudziesięciu co najmniej stanowisk ludźmi partyjnymi, bez kompetencji, wyciągającymi z miasta duże pieniądze. Więc to są te elementy, o których wiemy doskonale, że pani Piątkowska może sobie z tym nie radzić, nie poradzić, albo może jej być powiedziane, że nie będzie mogła sobie z tym poradzić. Więc zobaczymy, jak to wygląda.
0: Debaty, prawdziwej debaty nie będzie. Dzisiaj o godzinie 25 telewizja w Polsce, ale też w Radiu Wnet będziemy transmitować wywiad, którego udzieli pan Łukasz Gibała. Pytania ostre?
1: Pytania ostre. Pytania będą takie, które mam nadzieję pokażą po pierwsze, na czym polega prawdziwe dziennikarstwo. Ja przyglądam się rzeczywiście tym wszystkim elementom kampanijnym, które gdzieś tam się pojawiają, tym wszystkim wywiadom, debatom i tak dalej. Mam wrażenie, że brakuje w tym wszystkim twardej rozmowy. Chcemy dzisiaj zafundować panu Łukaszowi godzinę dobrej, twardej rozmowy, po której albo będziemy mieli okazję poznać go jako rzeczywiście człowieka o twardym kręgosłupie, mocnego lidera, albo on sobie z tym nie poradzi. Zgodził się na tego typu formułę, co już jest moim zdaniem dobrym sygnałem. Liczymy oczywiście do samego końca, że jednak pani Piątkowska pójdzie po rozum do głowy i pojawi się u nas tak, by porozmawiać bezpośrednio ze swoim kontrkandydatem, ale jesteśmy przygotowani na wiele takich sytuacji, które teoretycznie mogłyby nas zaskoczyć. Przypomnę, nasza telewizja jest od samego początku tutaj w Krakowie, od momentu, kiedy padła idea zrobienia referendum i próba odwołania prezydenta Miszalskiego. Od wtedy jesteśmy z mieszkańcami Krakowa, staramy się to wszystko relacjonować. Tworzyliśmy pewne forum dla wymiany myśli, wymiany poglądów, studia otwarte w trakcie właśnie kampanii referendalnej i przed referendum. Teraz też zrobiliśmy dużą debatę przed pierwszą turą, gdzie oczywiście pani Piątkowska była nieobecna. Także jesteśmy przygotowani na wiele, liczymy na bardzo emocjonujący wieczór i zapraszam wszystkich i dziękuję serdecznie również Krzysztofowi i Radiu Wnet za to, że chcą ten sygnał powielić i że chcecie ten sygnał powielić, że chcecie go swoim, mam nadzieję, że też i w pewnym sensie naszym słuchaczom, telewidzom jeszcze dalej posłać i pozwolić w tym wziąć udział. Także to no, czeka nas duże wydarzenie. Dzisiaj ostatnie, bo to jest też ważne, to jest ostatnie duże spotkanie z jednym z kandydatów. O ile wiem, Łukasz Gibała już jutro chce być tylko z mieszkańcami, więc będzie nas czekało ewentualnie ściganie go po mieście i szukanie możliwości zadania mu jeszcze jakichś dodatkowych pytań, ale to, co stanie się dzisiaj wieczorem na antenie w Polsce 24, to jest ostatni duży wywiad przed wyborami.
0: I będziemy też wiedzieć, jak te wszystkie rozprawy sądowe przebiegały. Bardzo
1: serdecznie... No to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, więc czekajmy do końca dnia rzeczywiście.
0: Mariusz Pilis, Telewizja w Polsce, był gościem Poranka Wnet. Mariuszu, wszystkiego dobrego, miłego dnia ci życzymy.
1: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
0: A miły dzień to oczywiście zaczyna się z Radiem Wnet, ale też z Szanghajem, bo teraz przeniesiemy się do Chin.
2: Studio Szanghaj.
0: Filipiny, Kraków, a teraz Szanghaj i Chiny. Pan Andrzej Zawadzki-Liang. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
0: A do Chin przyleci komisarz europejski do spraw handlu i będziemy wiedzieć, czy zaczyna się wojna handlowa między Chinami a Europą.
3: Tak, panie redaktorze, ale przepraszam bardzo, muszę trochę zmienić ten program, bo otóż usłyszałem, że pan prezydent Nawrocki jest na Filipinach.
0: Tak.
3: I w związku z tym najpierw pozwolę sobie zacząć od tego króciutkiego fragmentu dotyczącego... Właśnie nie chodzi o wizytę tutaj, jak sam raz, pana prezydenta Nawrockiego, ale jak Chiny na to patrzą. Dlaczego? Dlatego, że ponad połowę września, tam 18 września, był na Filipinach pan wiceminister Bartoszewski i wywołał lekkie poruszenie w chińskim MSZ-cie. Był na Filipinach w związku z tym, że Filipiny, to zdaje chyba w wizycie pana prezydenta też jest uwzględnione, czyli Polacy będą sprzedawać helikoptery Black Hawki na Filipiny i liczą na inne kontrakty zbrojeniowe, jak to zostało podane nawet przez media filipińskie i chińskie. Natomiast to, jak sam raz, nie ten akcent zwrócił uwagę Chin, a mianowicie wypowiedź pana wiceministra Bartoszewskiego dla mediów filipińskich. Otóż on stwierdził w wywiadzie, że strona chińska ma obowiązek przestrzegać orzeczenia arbitrażowego w sprawie Morza Południowochińskiego z 2016 roku, a Polska, i tutaj była ciekawostka, popiera stanowisko Filipin w tej kwestii. Natychmiast się odezwał rzecznik MSZ-u chińskiego, który odpowiedział w sposób bardzo zdecydowany i ostry. Odpowiedział, że stanowisko Chin w sprawie arbitrażu, w sprawie Morza Południowochińskiego jest spójne i jednoznaczne. Arbitraż w sprawie tego morza narusza podstawowe zasady prawa międzynarodowego, tak jak zgody państw, obowiązek przestrzegania umów, no i sprzeczne z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza. A ponadto oczywiście stoi w sprzeczności z podstawowymi faktami dotyczącymi tego akwenu. Stąd Chiny ten wyrok uznają za nielegalny, nieważny i niewiążącym kawałkiem papieru. Chiny nie akceptują ani nie uznają tego orzeczenia oraz sprzeciwiają się i nie akceptują żadnych roszczeń ani działań opartych na tym orzeczeniu. I teraz... Jak zwykle w Chinach, najpierw taki piękny wstęp, a teraz stwierdzono, że Polska nie jest stroną dotyczącą Morza Południowego, południowochińskiego. Wzywam...
0: I ta cisza jest, mam nadzieję, że chwilowa. Ja widzę obraz, państwo też mogą na YouTubie, kanale Radia Wnet zobaczyć, jak wygląda mieszkanie i jak wygląda nasz korespondent, czyli Andrzej Zawadzki Liang. Mam nadzieję, że za chwilę się połączymy, bo to w ciekawym momencie została zawieszona i został zawieszony głos. Ciekawe, dlaczego tak się zdarza, ale już wróciliśmy i mam nadzieję, że będziemy kontynuować. Polska nie jest stroną, jeśli chodzi o Morze Południowochińskie. To żeśmy usłyszeli.
3: I rząd chiński, MSZ, wzywa stronę polską do rzeczywistego poszanowania suwerenności terytorialnej i praw morza Chin na Morzu Południowochińskim oraz do ostrożności w wypowiedziach i działaniach oraz do zaprzestania popierania i legitymizowania nielegalnego orzeczenia. Kropka. Bardzo ostre i zdecydowane oświadczenie. Wyraźnie widać, że te stosunki polsko-chińskie wbrew stronie gospodarczej czy przedsiębiorcom polskim nie idą w dobrym kierunku, jeśli w ten sposób, w tak zdecydowany sposób odzywa się ministerstwo chińskie. Ale to już pozostawmy na jakąś inną korespondencję, inny czas. Natomiast właśnie, jeśli mówimy o skutkach dla przedsiębiorstw, to jest to, co pan redaktor zaznaczył. Dzisiaj ląduje w Chinach komisarz Unii Europejskiej do spraw handlu. Zawsze mam problem z wymówieniem jego nazwiska, pan Marcos Seford. Cowicz, w każdym bądź razie takie dziwne, przepraszam bardzo za przekręcenie. Otóż jak to media podają, szczególnie też europejskie, że jest to rozmowa ostatniej szansy, żeby uniknąć wojny handlowej między Chinami a Unią Europejską. Tak, wojny handlowej, już wyraźnie jest używane takie określenie. Otóż tym bardziej, że w poniedziałek list do pani Urszuli von der Leyen wysłali kanclerz Niemiec i prezydent Francji, aby właśnie zaostrzyć stanowisko Unii wobec Chin. Jest to o tyle istotne, że Unia zaczyna wygrażać rzeczywiście szabelką, można powiedzieć w ten sposób. Tutaj panuje spokój, szczególnie, że oczywiście to zostało oprotestowane przez chiński MSZ natychmiast, że to jest nieodpowiednie, to jest w ogóle nieodpowiedzialne i że powinniśmy przede wszystkim usiąść do stołu i rozmawiać, i negocjować, a nie wygrażać sobie nawzajem restrykcjami, cłami, blokadą, ale limitami.
0: Ale co tu negocjować? Miliard euro dziennie, taki jest deficyt w handlu między Europą a Chinami. Ponad 365 miliardów rocznie. Przemysł chiński wchodzi, Europa po prostu się zwija. No to jest akt desperacji w tej chwili.
3: Dobrze. Wiem, że pan lekko tu mnie podgrzewa i prowokuje, ale ja odpowiem na to. Ja odpowiem na to w ten sposób, jak zresztą tutaj zgodnie z think tankami i opiniami. Przede wszystkim Unia Europejska jest winna sama sobie, że nie stworzyła pełnego łańcucha dostaw produktów od śrubki do końcowego produktu, a tylko polegała na dostawach chociażby właśnie z Chin. I przecież większość eksportu elektronicznego, importu Unia Europejska robi z Chin. To, że firmy chińskie zakładają fabryki samochodów i nie tylko, nawet bez zakładania tych fabryk, wszystkie cła na samochody elektryczne w zasadzie nic nie znaczą, Znaczą dlatego, że konsumenci chińscy, europejscy płacą za te samochody. Przepraszam bardzo, najnowsze dane za sierpień wskazują, że znów rośnie liczba importu Unia importuje więcej i rejestracje samochodów elektrycznych made in China. Już jest, mają udział w rynku, już mają ponad 12%. Więc przepraszam bardzo, czy są te fabryki, to wszystko nie zmienia restrykcje. Restrykcje nie są wyraźnie, przynajmniej tutaj jest stanowisko takie, restrykcje nie rozwiążą problemu. A nie nawet najnowszy pomysł Unii Europejskiej, że samochodami, no bo skoro te cła nałożone nie działają, no to żeby wprowadzić limity ilościowe. Limity ilościowe, ile samochodów chińskich może być sprowadzane do Europy. Czyli bariery typowo administracyjne. Chiny absolutnie są przeciwko temu i na to się nie zgadzają. Teraz dalej. No przecież wczoraj, tuż przed wylotem właśnie pana komisarza do Chin, znów była, Parlament Europejski uchwalił kolejną uchwałę, na pewno też i polscy europarlamentarzy się w tym zmieścili, wzywającą do zaostrzenia. Natomiast Chiny stwierdzą, że wszelkie blokady, zaostrzenia administracyjne nie doprowadzą do rozwiązania problemu. Problem leży zupełnie gdzie indziej. I problem leży w tym, że to uzależnienie, które się stało od Chin, ono nie stało się z dnia na dzień. Ono jest wynikiem procesu wieloletniego, żeby nie powiedzieć 10 lat czy więcej. I teraz dalej. Nie tylko że tego procesu wieloletniego, ale przecież nawet już będąc przy przykładzie polskim, wszelkie restrykcje uderzą w polskie przedsiębiorstwa, w polskich przedsiębiorstw, oczywiście unijnych też, bo będą płacić więcej, a nie oderwą się od Chin nagle z dnia na dzień, czy nawet z roku na rok, bo takie procesy tworzenia łańcucha dostaw, co nawet w Chinach, trwały ponad 10 lat, ponad nawet więcej, bo 15, no różnie to jest oceniane. No ale także panie redaktorze,
0: ale jeśli Europa nic nie zrobi, no to za 3 lata będzie jeszcze gorzej, za rok będzie jeszcze gorzej, nie będzie miliard, tylko będzie 5 miliardów, albo już w ogóle zniknie przemysł i będziemy witać tutaj fabrykantów z Chińskiej Republiki Ludowej.
3: Fabrykanci już są w Europie, to
0: prawda.
3: Się od razu. Słucham?
0: To prawda, a będzie ich jeszcze więcej.
3: Są, więc tutaj nie mówmy o fabrykantach, nie mówmy o tym wszystkim. Dwa, proszę zwrócić uwagę, że te wszystkie elementy, że Chiny, proszę zwrócić uwagę, jeśli jest fabryka, to się zgodzę nawet, że zalewają, ale jest fabryka w Europie i wtedy ta fabryka zalewa tymi produktami rynek europejski. Ale przecież Chiny nie wysyłają swoich produktów do Europy od tak za friko, od tak na ładne oczy, bo chcą Europę zalać swoimi towarami. Ktoś za to płaci. Jakaś firma za to płaci. Ktoś to sprowadza. Chiny, nawet w Polsce, proszę zwrócić uwagę, nie znam za bardzo tematu samochodowego, ale na tyle, co czytałem, to przecież nie same chińskie firmy tworzą sieć dealerów, tylko razem z polskimi firmami. Więc jest to bardzo naczynie połączone i to bardzo złożone. To nie jest aż tak, że Chiny zaleją po prostu. Mechanizmy, które są, żeby chińskie towary przestały, tak, czy firmy europejskie przestały kupować chińskie produkty, czy nawet półprodukty, to leży w Europie. To powinny poprawić konkurencyjność swoich produktów i wtedy przestaną. No rynek jest rynek, podobno. A jeszcze jeden aspekt sprawy jest
0: rynek, ale jest tak? też dumping, który się pojawia w zarzutach europejskich, że jest dumping przy okazji. Tak to się działo i tak powstawało imperia. Przecież wiadomo, że jest świat się dzieli. Jest świat zachodnioeuropejski i amerykański, zresztą troszkę podzielony, albo bardzo podzielony, i świat chińsko-rosyjski, azjatycki, który jest po drugiej stronie tej barykady. No i to są dwie strony barykady. I ktoś wygra, a ktoś przegra.
3: Nie powiedziałbym, że to jest kwestia ktoś wygra, czy strona barykady. Jak tutaj zresztą też jest wprost głoszone, jest świat bardzo połączony, jest globalny i jest wielokierunkowy i wielostronny. Każdy ma swoją specyfikę, więc tutaj nie ma takiej możliwości, żeby ktoś narzucił komuś. Proszę zwrócić, że Trump po ostatniej nawet wizycie stara się dogadać z prezydentem Xi, z Chinami. Więc proszę zwrócić uwagę, że obaj się starają. Mało tego, podobnie jak z Putinem w tym roku prezydent Xi spotkał się spotka się w sumie razem z 4 razy, tak samo z Trumpem 4 razy się spotka. Więc tutaj te rozgrywki są na różnym poziomie. Natomiast nie sądzę, i zresztą, że powtórzę też tutaj ekspertów tutejszych, że to ma doprowadzić do tego, że przemysł będzie europejski zniszczony. Bowiem Chinom na czym zależy, to na rynku europejskim. Oczywiście, że na rynku. Ale czy ono będzie ten rynek w sposób taki, że chińskie firmy otworzą swoje firmy w Europie, czy będą kupować? Zresztą bardzo, bardzo interesującym punktem byłoby to, jedno zdanie tylko, że czy badanie takie zrobione może przez polskich właśnie ekspertów, ile procent w polskich produktach, polskich firm, które produkują, są części, komponenty z Chin? Jaki procent stanowi właśnie? I to by pokazało takie badanie najlepiej, jakie to powiązania i że to naprawdę nie jest tak łatwo zmienić. No cóż, natomiast komisarz stwierdził do handlu jedno, że po tej wizycie i po 15-16, kiedy Komisja Europejska się spotka, będzie wiadomo, czy będzie ta wojna handlowa, czy nie. Natomiast wątpię, żeby była, bowiem kwestia jest podziału. Nie ma jednolitego głosu.
0: O czym powiedział Andrzej Zawadzki-Liang prosto z Szanghaju. Patrzę na zegarek, jest godzina 7:51. Musimy przenieść się do Paryża.

0: Kronika paryska.
1: W Paryżu oczywiście Piotr Wit. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Witam pana, panie prezesie, witam państwa. W październiku weszliśmy w epokę wielkich nagród. Kandydatów do dobra pokojowego znaliśmy od maja. Było ich 267. Wśród nich najpoważniejszą szansą cieszyło się troje. Greta Thunberg, bo Szwedka, za wojnę z klimatem. Władimir Zełenski za wojnę z Rosją i Donald Trump, dla którego Nobel stanowiłby nagrodę pocieszenia, ponieważ nie otrzymał jej w roku ubiegłym, przedstawiony do nagrody przez państwo Izrael. Wynik poznamy jutro w piątek lub pojutrze. Mimo afer w Komitecie Nobla, światowy prestiż nagrody wciąż jest duży. Moim zdaniem w tym roku powinien ją otrzymać Donald Trump. Jeżeli nie za zasługi dla ludzkości, jak pragnął fundator, to w każdym razie za zasługi dla samego Komitetu Nagrody, dla laureatów. Któż zrobił więcej dla nich, jak nie on, prowadząc 7 wojen naraz, co znacznie zwiększyło konsumpcję dynamitu. Brak nagrody dla Leona XIV nas nie rozczaruje. Nie spodziewamy się, aby protestanci Szwedzi mieli nagradzać katolickiego papieża. Trump ze swej strony największą szansę miał jako kandydat, kiedy dużo mówił o pokoju i obiecywał zakończyć wojnę na Ukrainie w 24 godziny. Po objęciu władzy mocno rozczarował swoich wyborców i sympatyków, w tym i mnie osobiście. Nie mam do niego o to pretensji, ponieważ po namyśle sądzę, że źle go zrozumieliśmy. Kiedy obiecywał pokój, przyrzekał stawiać Amerykę na pierwszym miejscu. America first, to prawda, ale któż jest najpierwszym first w Ameryce, jeżeli nie on sam? Zaczął od zaprowadzenia pokoju we własnym domu, we własnej rodzinie. Od kiedy ukochana córka wyszła za mąż za Izraelitę, Tina wróciła się na judaizm. Prezydent jako dobry ojciec nie może nie brać pod uwagę interesów córki i zięcia oraz ich drugiej ojczyzny. Dusząc Iran, umacnia bezpieczeństwo Izraela. Przy okazji ustrzelił dubleta. Dzięki zamknięciu cieśniny Ormus ceny ropy i benzyny wzrosły, amerykańscy nafciarze zarobili miliardy, miliardy również zarobił Putin, któremu brakowało już środków na zakup świeżego mięsa armatniego w Korei Północnej. W ubiegłym roku poparcie Izraela było dla Trumpa niedźwiedzią przysługą. Rekomendacja do nagrody pokojowej przez państwo, które samo jest oskarżone o zbrodnie wojenne, musiało sprowadzić efekt odwrotny od zamierzonego. Pętla zaciska się wokół Netanjahu. Premier Izraela oskarżony jest we własnym kraju o 3 poważne przestępstwa. Prawie się nie zdarza, aby grupa u władzy odgwizdała Dintoyre we własnym środowisku. Jeżeli już sprawiedliwość dobiera się rządzącym do skóry, rzucają na pożarcie drobne płotki. Jeżeli zdecydowali się poświęcić premiera, musi wchodzić w grę afera niemożliwa do zatuszowania. Bibi oskarżony jest o łapownictwo, o oszustwo i o nadużycie władzy. Łapówkę miał przyjąć od Saula Elowica, właściciela głównej grupy telekomunikacyjnej w Izraelu. Wiadomo, że otrzymał bezpłatną reklamę mediów należących do Elowica. Równowartość wysokiej kwoty pieniędzy. Czy wziął także gotówkę, tego nie wiemy. Nawet Mossadowi trudno jest przeniknąć do rajów podatkowych i sprawdzić konta. Wynagrodzenie od Elowicza miał przyjąć, kiedy był jeszcze ministrem komunikacji, w zamian za udzielenie zgody na fuzję przedsiębiorstw. Ta zgoda, niekorzystna dla kraju, dla Elowicza warta była miliony dolarów. On także jest oskarżony. Drugie przestępstwo to negocjowanie ugody z konkurentem politycznym Aaronem Mosesem, właścicielem wielkiego dziennika Yediot Aharonot. Bibi miał otrzymać od Mosesa pochlebne pokrycie medialne. W zamian obiecał obniżyć dystrybucję darmowego dziennika Israel Hayom, głównego konkurenta Yediot Aharonot. Po trzecie, handel wpływami. W zamian za produkty luksusowe, biżuterię i kosztowną podróż syna miał interweniować u amerykańskiego sekretarza stanu, aby otrzymać wizę pobytową w Stanach Zjednoczonych dla producenta filmowego Aarona Milchana. Chodziło wówczas jeszcze o administrację Bidena. Proces ciągnie się od 6 lat. Administracja się zmienia, taktyka pozostaje ta sama. Bibi idzie w zaparte. Zarzuty łapownictwa, tak dzisiaj zbanalizowane w świecie wielkiej polityki, zbladły tymczasem wobec ostatnich rewelacji z udziałem Bibiego. Dziennikarze Huffington Post odkryli tydzień temu rzeczywiste powody jego sekretnej wizyty u prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Bibi miał prosić prezydenta, aby ten, jeżeli go będą pytać o atak Hamasu 7 października 2023 roku, zaprzeczył stanowczo, że uprzedził Netanyahu o tym ataku 2 dni wcześniej. Jeżeli premier Izraela wiedział, że Hamas zaatakuje i zatrzymał tę wiadomość dla siebie, to może zostać oskarżony o współodpowiedzialność za śmierć 1200 cywilnych obywateli Izraela. Nasuwa się pytanie, czy dopuścił do masakry, ponieważ była mu potrzebna jako pretekst do krwawego odwetu na Palestyńczykach. Netanyahu grunt pali się pod nogami. Za niecałe 3 tygodnie, 27 października, odbędą się wybory legislacyjne do Knesetu. Rozwój wypadków jest bacznie obserwowany we Francji przez muzułmanów i przez resztę społeczeństwa, od kiedy Międzynarodowy Trybunał w Hadze skazał politykę Netanyahu w Gazie za zbrodnię ludobójstwa. We Francji w perspektywie przyszłorocznych wyborów prezydenckich również noże zostały wyciągnięte. W sondażach Marine Le Pen wyprzedza daleko wszystkich pozostałych kandydatów. Wygrałaby wybory z najgroźniejszym przeciwnikiem, kandydatem lewicy Mélenchonem, w stosunku 69-31. Nie mogąc utrącić konkurenta w urnach, lewica sięgnęła po wypróbowaną zagrywkę sądową. Wiceprzewodniczący Zjednoczenia Narodowego, Jordan Bardella, został oskarżony o antysemityzm na podstawie notatek z 2013 roku. Nie wiadomo, czy rzeczywiście Bardella sporządził te notatki 13 lat temu, czy może ktoś inny, ale bez względu na to, jak przedstawia się prawda, zarzuty lewicy mogą okazać się samobójcze. Nigdy państwo Izrael nie było bardziej znienawidzone jak obecnie. Zarzuty antysemickie w oczach wyborców mogą zagrać raczej na korzyść kandydata niż mu zaszkodzić. Po drugiej stronie oceanu sojusznik Bibiego Donald Trump nie bardzo może mu pomóc, gdyż jego prezydentura chybocze się niebezpiecznie. Jego również czeka poważna próba, wybory do kongresu w połowie mandatu 3 listopada. Trump wiele obiecuje. Każdy, kto na niego zagłosuje, dostanie $5000 za niego, to znaczy na republikanów. A w stanie Iowa wybuduje się największą na świecie stalownię, ale wobec kiepskich wyników gospodarczych piękne projekty budzą odzew umiarkowany. Popularność prezydenta spadła katastrofalnie. 32% zadowolonych Amerykanów wobec 67% niezadowolonych z jego polityki. Zresztą od czasu kampanii prezydenckiej wyborcy podchodzą do wszystkich jego nowych obietnic z rezerwą, a nawet pytają, do czego ma służyć stal z ogromnej stalowni, czy do produkcji armat i rakiet, czy do nowej wojny. Ze swej strony papież Leon XIV nadał mszy świętej w Paryżu charakter masowej manifestacji pokojowej i uczynił ją dostępną dla telewizów amerykańskich, co nie spodobało się wcale Trumpowi. Papież amerykański uprzedził reakcję prezydenta amerykańskiego, mówiąc w drodze do Paryża: ja się nie boję ani Trumpa, ani administracji amerykańskiej. Do usłyszenia.

0: Kronika paryska.
1: Reklama.
2: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: Tej jesieni spadają nie tylko liście, spadają też ceny mieszkań. Strumykowa na Zielonej Białołęce. Tylko teraz mieszkania od 10 900 zł za metr kwadratowy. Inwestycja Universal Development. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Strumykowej 6, bezpośrednio przy inwestycji, również w soboty.
1: Po reklamie.
4: Dzień dobry, 8.01. W tym wydaniu wiadomości Karol Nawrocki na Filipinach, wybory w Krakowie, czy dojdzie do debaty kandydatów oraz Waldemar Żurek i hejt w internecie. KRS zajmie się jego sprawą. Jakub Duszak, zapraszam.
5: Wiadomości w net.
4: Media na Filipinach relacjonują wizytę polskiego prezydenta i komentują ją bardzo pozytywnie. Prezydent Filipin ocenił wydarzenie jako historyczne, relacjonował prosto z Manili korespondent Radia Wnet Maciej Mikurda.
6: Pan prezydent podkreślał kilkukrotnie podczas tych wystąpień, że Polska może być kimś, kto w jakiś sposób może nie reprezentuje, ale jednak jest głosem Filipin, albo również innych państw, które są niedoreprezentowane w tej przestrzeni międzynarodowej. I to zostało bardzo dobrze przyjęte, no bo rzeczywiście myślę, że Filipiny mają takie poczucie, że ich głos jest za słabo słyszany w tych gremiach międzynarodowych.
4: Karol Nawrocki przemawiał również na Uniwersytecie w Manili, kiedy mówił o relacjach polsko-rosyjskich.
6: Uważam, że to jest jedna z istotniejszych kwestii, która się podczas tego wykładu pojawiła. Tu często Rosja jest postrzegana jako kraj odległy, Władimir Putin czasami jako silny, ale pozytywny przywódca. No więc myślę, że fakt, iż pan Karol Nawrocki zwrócił uwagę na Rosję, nie jest zwyczajnym sąsiadem, ale sąsiadem, który potrafi bywać agresywny, to było coś bardzo ważnego. Oby ten głos tutaj się utrzymał i oby to wpłynęło również na świadomość Filipińczyków.
4: Mówił korespondent Radia Wnet na Filipinach Maciej Mikurda. Na dziś zaplanowana jest wizyta prezydenta Nawrockiego w bazie lotniczej, gdzie służą wyprodukowane przez PZL Mielec śmigłowce Black Hawk. Okazją do wizyty jest zakończenie realizacji przez polski zakład największego pojedynczego zamówienia na te śmigłowce. Jak podaje KPRP, filipińskie siły powietrzne odebrały ostatnich 7 z 32 maszyn zamówionych w 2022 roku. Łącznie w ramach dwóch kontraktów Polska dostarczyła Filipinom 48 śmigłowców tego typu. Prezydium KRS zajmie się sprawą wypowiedzi Waldemara Żurka o sędzim Konradzie Mielcarku, dowiedziało się Radio Wnet. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek wyzwał sędziego Konrada Mielcarka od neosędziego i zasugerował, że za jego decyzją o wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego stoi chęć obrony polityka. Radio Wnet postanowiło zapytać o wypowiedź Żurka Krajową Radę Sądownictwa, która, jak czytamy na portalu Wnet.fm, jest dziś zdominowana przez sędziów znających teorię o istnieniu neosędziów. Politycy Platformy Obywatelskiej czynnie uczestniczą w kampanii prezydenckiej w Krakowie, obiecując przeróżne inwestycje. Jeśli Monika Piątkowska wygra, mówił w Poranku Wnet dyrektor programowy telewizji w Polsce 24 Mariusz Pilis.
7: Wszyscy najważniejsi ludzie Koalicji Obywatelskiej się tu już pojawili. Te obietnice składane, ta próba przekupstwa politycznego, to są wszystko elementy, którymi powinien zainteresować się minister sprawiedliwości Żurek, bo przecież za takie rzeczy ściga posłów i ludzi Prawa i Sprawiedliwości, za coś, co nazywane było jeszcze niedawno korupcją polityczną i że w zamian za wozy strażackie tutaj w jakiś sposób liczono na głosy, no to tutaj mamy za boiska, za pieniądze dodatkowe jakieś obiecywane w przestrzeni.
4: Dziś o godzinie 25 na antenie telewizji w Polsce 24 i na antenie Radia Wnet wywiad z kandydatem Łukaszem Gibałą.
7: Chcemy dzisiaj zafundować panu Łukaszowi godzinę dobrej, twardej rozmowy, po której albo będziemy mieli okazję poznać go jako rzeczywiście człowieka o twardym kręgosłupie, mocnego lidera, albo on sobie z tym nie poradzi. Zgodził się na tego typu formułę, co już jest moim zdaniem dobrym sygnałem. Liczymy oczywiście do samego końca, że jednak pani Piątkowska pójdzie po rozum do głowy i pojawi się u nas tak, by porozmawiać bezpośrednio ze swoim kontrkandydatem.
4: mówił dyrektor programowy telewizji w Polsce 24 Mariusz Pilis. 31-letni Igor M., podejrzany o atak nożem w klasztorze w Jarosławiu, usłyszał zarzuty. Wczoraj po południu prokurator przesłuchał podejrzanego w obecności tłumacza oraz obrońcy z urzędu. Igor M. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, jednak odmówił złożenia wyjaśnień. Jak przekazała rzeczniczka, przesłuchanie odbyło się po wydaniu opinii psychiatrycznej, która potwierdziła możliwość prowadzenia z podejrzanym dalszych czynności śledczych. Igor M. usłyszał zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa 4 osób, za co grozi dożywocie. W wieku 87 lat zmarła Mari Carmen Abascal, której eksmisja stała się symbolem kryzysu mieszkaniowego w Hiszpanii, podaje BBC. Kobietę siłą usunięto 23 września z lokalu, w którym mieszkała przez ponad 70 lat. Nie była w stanie opłacać podwyższonego czynszu i została wyniesiona na noszach. Właściciel mieszkania później zaproponował jej powrót na korzystniejszych warunkach, jednak Abascal trafiła do szpitala i nie podpisała umowy. Związek Lokatorów Madrytu poinformował o jej śmierci, określając sprawę jako przełomową. Nie ujawniono przyczyny zgonu. Na madryckim placu Puerta del Sol, gdzie od eksmisji odbywają się demonstracje, tłum uczcił kobietę minutą ciszy. W rejonie cieśniny Ormus odnotowano największą tygodniową liczbę ataków na tankowce od początku wojny USA z Iranem. Według danych źródeł zajmujących się bezpieczeństwem żeglugi, między 28 września a 5 października doszło do co najmniej 12 takich incydentów. Celem były jednostki przewożące ropę oraz skroplony gaz. Wspólne Centrum Informacji Morskiej informuje również o próbach ataków, obserwowaniu statków, przelotach dronów i wywoływaniu załóg przez irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Międzynarodowa Organizacja Morska odnotowała w tym okresie 9 incydentów z udziałem statków. Wzrost zagrożeń następuje przy zwiększonym eksporcie surowców z państw Zatoki Perskiej.
8: Prognoza pogody.
4: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże jedynie miejscami na wschodzie i w centrum. W zachodniej połowie kraju oraz na południu przelotne opady deszczu. W Karpatach możliwe również burze. Temperatura od 19 stopni na północnym zachodzie do 24-25 na południu i południowym wschodzie. Chłodniej miejscami w obszarach podgórskich i nad morzem. Tam około 18.
9: Wiadomości sportowe.
10: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Znane są pary ćwierćfinałowe turnieju ATP w Pekinie. Iga Świątek zmierzy się z Elis Mertens. Mecz z Belgijką zostanie rozegrany w piątek. Tymczasem Hubert Hurkacz walczy o awans do kolejnej rundy turnieju w Szanghaju. Trwa pierwszy set meczu z Australijczykiem Jamesem Duckworthem i Hubert Hurkacz prowadzi 5-2. Natomiast nie gasną echa porażki piłkarskiej reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną. Trenerowi Urbanowi oberwało się między innymi za to, że zabrał z kadry młodzieżowej Jerzego Brzęczka kilku bardzo ważnych piłkarzy, z których później finalnie nie skorzystał. Na reprezentację Under 21 poniosła klęskę z Włochami 2-6. W ogniu pytań trener reprezentacji Polski Jan Urban. Posłuchajmy.
11: Oczywiście, że mam inne spojrzenie.
12: Bardzo chętnie. Na tym polega futbol.
11: No nie, no pan na każdej konferencji mówi jedno i to samo. W zależności, w zależności od wyniku brakuje, jak jest przegrany mecz, brakuje ambicji, cech wolicjonalnych i tak dalej.
12: Ale czy był pan nie miała dzisiaj więcej cech wolicjonalnych?
11: Nie.
12: Ale moim zdaniem tak.
11: A moim zdaniem nie. No i różnica zdań po prostu.
12: Okay.
11: Był pan na meczu?
12: Byłem.
11: Tak?
12: I widziałem, że im się bardziej chciało.
11: To ja widziałem.
12: Tak, widziałem.
11: Ja widziałem, że Pietuszewski wszedł, a pan nie widział?
12: No dobrze, okej. Okay,
11: ale widział pan?
12: W jakim wymiarze czasowym?
11: Ale widział pan?
12: No dobrze, ale w jakim wymiarze czasowym?
11: No nie w ten sposób, no. No nie w ten sposób, bo to jest takie...
12: Ale dokąd to wszystko prowadzi? No,
13: no, Kaszu, możemy prosić o konkretne pytanie?
12: Krótkie, konkretne pytanie. Dokąd to prowadzi?
11: Do budowy lepszej drużyny. Mówiliśmy o tym, że szukamy bramkarza. Wydaje mi się, że sytuacja nam się klaruje. Moim zdaniem odkryliśmy dobrego piłkarza w środkowej strefie boiska, jakim jest Wiktor Nowak. To też jest ważna sprawa. Szukaliśmy nie wiadomo jak długo lewego obrońcy. Wydaje mi się, że mamy kogoś, kto gra na lewej obronie. Podoba się panu Frankowski na lewej obronie, czy nie? Może być, nie? Może być, no, może być. No to będziemy szukać pozytywów z tych czterech meczów, jakie rozegraliśmy. Będziemy patrzeć, co po Lewandowskim, jeśli go nie ma, jaki napastnik będzie ten czy inny, bo taka jest sytuacja, jeśli chodzi na przykład o napastników i tak dalej, ale to nie.
10: A trener Jan Urban pewnie takich pytań jeszcze usłyszy wiele do meczów tych listopadowych, kiedy to zagramy kolejne spotkania właśnie w Lidze Narodów z Rumunią i ze Szwecją. Tymczasem piłkarze ręczni Industrii Kielce musieli uznać wyższość rywali w to swojej hali. Żółto-niebiescy przegrali z SC Magdeburg 30-35. To oczywiście Liga Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
1: Reklama.
14: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza w 177. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina na recital fortepianowy Konrada Biniendy. Wybitny polsko-amerykański pianista i kompozytor zaprezentuje zarówno własne kompozycje, jak i dzieła Fryderyka Chopina. Recital fortepianowy Konrada Biniendy w sobotę 17 października o godzinie 16 w audytorium Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
3: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
15: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Po reklamie.
16: Jest godzina 8:12. Doktor Jacek Bartosiak jest już w studio na rozmowę. Zapraszam, ale państwu i nam należy się chwila muzyki. No to hej.

0: Wywiad Wnet.
1: A gościem Radia Wnet jest dr Jacek Bartosiak. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Z samego rana na krakowskim przedmieściu, w słoneczny dzień. Ostatni słoneczny dzień w tym roku prawdopodobnie.
1: Nie jest to ostatni dzień słoneczny, proszę. Nie.
2: Do zobaczenia w kwietniu, pod koniec kwietnia.
1: Nie, będą jeszcze słoneczne dni w październiku, w listopadzie. Na pewno nam się zdarzy troszkę słońca.
2: Raz w styczniu chyba do południa, podejrzewam.
1: No dobrze, ale o słonecznych dniach będziemy rozmawiać, też będziemy rozmawiać o dźwiękach, bo w muzyce zachodniej, w obrębie jednej oktawy występuje 12 dźwięków. Skala chromatyczna, z czego w tradycyjnej gamie diatonicznej, podstawowej używa się 7 dźwięków. Dlaczego to jest ważne?
2: Nie, pewnie to odpowiada na jakieś pytanie o naturę wszechświata, podejrzewam.
1: To jest prawda, że na pewno musi odpowiadać na pytanie o naturę wszechświata, czyli co, od razu przechodzimy do polityki, czy o tych dźwiękach porozmawiamy?
2: Wyjaśnijmy słuchaczom, bo zanim tutaj się weszliśmy na antenę, to była dyskusja, dlaczego jest tylko 12 dźwięków, ja nie wiem, ale tutaj mili państwo z redakcji tłumaczyli, że to tak ma być. I skłoniło mnie do takiego przekonania, żeby zacząć od tego, no bo skłania mnie do takiego przekonania, że jesteśmy strasznie wszyscy zafiksowani na patenty, na prawo własności intelektualnej, które Zachód w dobie kolonializmu narzucił całemu światu po to, żeby czerpać zyski ze swoich pomysłów. Oczywiście ma to na celu chronienie wynalazczości, tak? To znaczy, że wynalazca, żeby jest chroniony ekonomicznie przez jakiś czas za wysiłek, który podjął, prawda? Natomiast są takie momenty, i mówił o tym Elon Musk, że jest to wypaczone kompletnie, dlatego, że jest to in perpetuum, prawda, chronienie i niepozwolenie innym na dogonienie, tak? Albo na poszerzenie tego, dlatego, że prawo własności są bardzo chronione intelektualnie w Stanach. Mówię o bardzo wynalazkach różnego rodzaju, tam rakietach, silnikach, inżynierii. Podczas gdy postęp oraz teraz sztuczna inteligencja oraz w ogóle rewolucja w sprawach wojskowych powoduje, że wszystko jest na open source, tak? No ale właśnie Amerykanie tak próbują, wielkie amerykańskie koncerny, które uzyskały ogromne pieniądze na kapitalizację, próbują znowu zamknąć w IP, to znaczy w prawach własności intelektualnej i przez regulacje zabronić open source'owe wszystkim innym konkurentom dostać się do tego samego, a jednocześnie ukrywają fakt, że destylowali po prostu te dźwięki z całego świata, czyli wszystkie kombinacje dźwięków wydestylowali z całego świata, czyli amerykańskie,
1: wszystkie dźwięki należą do nas.
2: Tak. Tak.
1: Więc cokolwiek nie zagracie, to musicie nam zapłacić.
2: Każdą kombinację dźwięków zagracie, musicie nam zapłacić. I uwaga, to jest bardzo ważne, dlatego że jeżeli się na to pozwoli, to jest to ufundowanie nowego centrum kompletnie kapitalizmu absolutystycznego, gdzie wszystkie linki prowadzą do tego centrum, nie?
1: No i to jest to...
2: Samograj finansowy, to nie ma nic wspólnego z wolnym rynkiem, z konkurencyjnością.
1: I tak. Ale mówią właśnie o wolnym rynku i o wolności, tylko ten wolny rynek i wolność należy, ta wolność należy tylko do nich, czyli do tych, którzy posiadają.
2: Posiadają konkretnie te prawo do dźwięku.
1: Tak jest, do tych dwunastu dźwięków.
2: I bardzo mało ludzi to jest.
1: Ale to jest...
2: Na palcach, prawda...
1: Ale to jest o tyle istotne, że jak opowiadamy o geopolityce, jak opowiadasz o geopolityce, no to opowiadamy, że jest Francja, Hiszpania, Stany Zjednoczone, Chiny, kraje, nie wiem, Zatoki Perskiej, Izrael. A to jest ta władza, która naprawdę, ci, którzy naprawdę idą
2: wiem,
1: po władzę...
2: Wiem, do czego zmierzasz, do spiskowej teorii, że nie. Jest jakaś grupa trzymająca władzę. Nie, bo bez państwa się nie da wyegzekwować tego prawa. Bez państwa amerykańskiego, jego floty, jego instytucji dolara i sankcji. Nie da się zatrzymać innych w procesie na przykład kopiowania albo przez open source'owe.
1: No dobrze, być może flota i państwo jest do tego potrzebne. Natomiast to, że przechwytujesz własność i robisz zakupy, że
2: Bez państwa amerykańskiego się nie da tego zrobić.
1: Dlaczego?
2: Dlatego, że państwo amerykańskie zmusza na przykład Polaków do tego, żeby tak się zachowywali, bo dajemy ci bezpieczeństwo, więc tylko nasze AI ma być. Tak? I płacisz za to czynsz feudalny. Sami bogacze amerykańskie Silicon Valley by tego nie zrobili.
1: Ale płacisz dlatego, że oni mają to sztuczną inteligencję.
2: Ale mają, bo zdobyli trochę oligopolem, nie?
1: No i co?
2: Bo pozwoliliśmy na to, żeby nie było open source.
1: Ale co, gdyby nie było, przepraszam państwa, amerykańskiego, to by co się stało? Kto inny by miał
2: nie
1: to?
2: Można, nie byłoby egzekutora tego prawa, tego konsolidowania centrum.
1: Ale
2: państwo, innymi słowy, jest niezbędne kapitalistom do tego, żeby poszerzać rynki i swoje zbyty. Państwo ich, które realizuje ich interesy. A inne państwa są też potrzebne, dlatego że dealowanie jest dostępu. Na przykład oni nie dealują dostępu do polskiego rynku z tobą, tylko brygady Mariotte dealowały z trzema kolegami, prawda, z rządu mazowieckiego. Dostęp do rynku, do taniej siły roboczej, do tego, że do likwidacji, prawda, do likwidacji miejsc pracy, do likwidacji konkurencji lokalnej. Nie dealowali ze wszystkimi. Dealowali z trzema ludźmi, z władzy. Więc potrzebowali państwa polskiego, słabego, właśnie czym słabszego, tym lepszego, do tego, żeby uzyskiwać zyski.
1: No dobrze, ale oni zaczynają być bogatsi niż państwo. Stany Zjednoczone, państwo zadłużone, a tutaj 2 biliony dolarów, czyli 2 tysiące miliardów dolarów. To są takie kwoty, które w tym wszystkim...
2: Ale ostatecznie bez państwa amerykańskiego. Co mógłby z tym zrobić? No,
1: no to co robi?
2: Nie, bo na przykład nie dostałby zgody na start Starshipa.
1: Czego?
2: No, bo mówisz o Elonie Musku, tak?
1: No, między innymi, tak.
2: No nie wystartowałby Starship bez zgody regulatora. Czyli ta jego rakieta.
1: Ale z kolei on ma kontrolę nad satelitami.
2: Nie, jakby wystarczy, że państwo amerykańskie uchwali ustawę, że to zabiera i jest koniec pieśni Elona Muska. No, bo tak działają państwa. I to się zdarza.
1: Okej, okay, dobrze. No to przechodzimy do klasycznej
2: państwa, geopolityki. Ostatecznie państwa są najsilniejszym tym, dlatego że państwo jest pewną umową społeczną i gdy jest godzina próby, to państwo zabiera pieniądze, zabiera własność i tak dalej.
1: No tak,
2: akurat tutaj jest sojusz, bo państwo amerykańskie chce wygrać model społeczny z Chinami, wygrać w nowych technologiach, w rywalizacji, więc im sprzyja. Mało tego, Donald Trump zobaczył, że nie ma szans na reindustrializację w stylu odbudowy starych fabryk w pasie rdzy, tylko jest szansa rewolucji sztucznej inteligencji, czyli przejścia przez wąską bramę, przez ucho igielne w kierunku wielkiego Eldorado.
1: I to robią.
2: I to robią. I wszystko postawili na to. I to robią, dlatego utrzymują werbalnie prymat. Mówią, że prymat istnieje po to, żeby Polacy na przykład wierzyli, że istnieje, po to, żeby dalej recykling dolarowy działał, żeby ludzie wysyłali pieniądze do systemu amerykańskiego.
1: No tak, ale być może...
2: Ale być może
1: ta technologia i ta rewolucja amerykańska i ten prymat naprawdę istnieją. Nie Polacy wierzą, że istnieje.
2: Nie, teraz nie istnieje na pewno. Może zaistnieć w przyszłości znów, ale nie istnieje teraz na pewno.
1: Że nie mają siły Amerykanie?
2: Tak, nie mają siły na prymat.
1: No
2: jak? No nie mają. Na przykład dlatego powątpiewamy. Na przykład przykładem potwierdzającym jest to, że wydajemy 5% PKB na wojsko. Gdyby Amerykanie mieli prymat, to byśmy nie wydawali.
1: Bo by oni wydawali.
2: Bo by to, co wydawali, wystarczyło na prymat. Bo siła jest relatywna.
1: Ale skoro wydajemy, jesteśmy w sojuszu, znaczy Amerykanie mają prymat, bo mają prymat w ramach tych, którzy wydają. Bo są najsilniejsi.
2: Nie mają prymatu, tylko mają hegemonię drapieżną wobec sojuszników, którzy są zależni i słabi. Mają już hegemonii drapieżnej wobec Chin, z którymi negocjują jak równy z równym. Ale wobec Polaków, Francuzów, Niemców mają i dyktat to jest. No wobec słabszego jest zawsze, jak się okazuje, że jest koniec wesołej rodziny, szczęśliwości, to raptem wobec słabszego jest dyktat. I tak Amerykanie postępują wobec sojuszników teraz.
1: Dlaczego?
2: Kanady na przykład.
1: Kanada. Z Kanadą mają rozmaite problemy do rozwiązania.
2: Dani na przykład.
1: Ale to Dania się zgodziła. No, Grenlandia...
2: No, a my nad Gdańsk się nie zgodziliśmy, patrz, no.
1: Jak na jaki Gdańsk?
2: W 39. No patrz.
1: Ale przecież to Amerykanie są... To jest cywilizacja zachodnia, to jest demokracja.
2: A Niemcy to nie była cywilizacja zachodnia?
1: Nie, no...
2: Kwintesencja z filozofią, chemią i wszystkim. Kwintesencja europejskiej cywilizacji zachodniej.
1: To jest zupełnie, bym powiedział, nieporównywalne dwa światy.
2: Ale dlaczego? Widzę, że wierzysz w religię, która nastąpiła po II wojnie światowej, która wmówiła tobie, że
1: nie,
2: to była...
1: Nie, no wiem, czym była II wojna światowa.
2: Okej. Okay. Musisz porozmawiać z Wietnamczykami w takim razie. Co oni sądzą o tym zachodnim świecie?
1: No, ale po co mam z nimi rozmawiać?
2: No bo wiesz, bo oni zaliczyli najpierw imperializm japoński, odwieczny imperializm chiński, a potem oczywiście

0: Byliśmy tam. Natomiast wielkie mocarstwa działają w paradygmacie nie cywilizacji, tylko geopolitycznym. Maluczcy chcą wierzyć w paradygmat cywilizacji, walki cywilizacji, żeby się załapać na którąś, do punktu ciążenia. My do Europy, europejskich wartości, Stanów Zjednoczonych, ich bezpieczeństwa, a Amerykanie, rozmawiając z Saudami, nie przejmują się. Oni werbalnie nam tu przyjeżdżają do Europy i mówią o zachodniej cywilizacji. Ale na pewno jak z Saudami rozmawiają, nie mówią o zachodniej cywilizacji. Tylko potrzebują Saudów do rzeczy A, B, C, D. Z Pakistanem, gdy rozmawiają, pozwolili im na broń atomową, było tak samo. Myślę, że nie uważali się za jedną cywilizację. Z Japonią, gdy rozmawiali po 1945 roku i bardzo chcieli, żeby Japończycy wystawili flotę pomocniczą, a byli wcześniej wrogami, też myślę, że nie rozmawiali o wspólnocie cywilizacji. Polacy bardzo lubią wierzyć, że jesteśmy częścią cywilizacji, która walczy z Mordorem albo z czymś złym. No dlatego, pewnie dlatego Amerykanie rozmawiają z Rosjanami, tak?
1: Ale coś...
0: Z naszymi głowami.
1: No dobrze, coś takiego jak cywilizacja jest. Na przykład Leon XIV, chrześcijaństwo, cywilizacja, kościół jest.
0: Dostojewski.
1: To, w co wierzymy i to, czego nie zrobimy, tak?
0: To Rosjanie są częścią europejskiej cywilizacji, czy nie?
1: To zależy, kogo pytasz.
0: A właśnie, bo Polacy za koniecznym uwielbiają myśleć, że nie jest. A tymczasem większość na Zachodzie uważa, że jak najbardziej jest.
1: No dobra. To w takim razie niech Jacek Bartosiak powie, co myśli o świecie, o Polsce,
0: no nie,
1: co
0: no powinna
1: Polska zrobić. No
0: właśnie
1: ale powiedz, bo tak.
0: Polska? Polska powinna przede wszystkim zrobić rewolucję społeczną.
1: O.
0: Widzę, że dzisiaj będzie bardzo dobry dzień.
1: Dobry, to prawda, bo jest słoneczny.
0: Dobrze, więc kochanym słuchaczom Radia Wnet wyjaśniam.
1: Wyjaśnij.
0: W 1939 roku najeźdźcy rozpoczęli u nas proces defeudalizacji ostatecznej. Robili to mordując, dostosując terror. Rozpoczęli epokę wielkich przetasowań społecznych, biologicznych, granicznych w Polsce. Po Niemcach, którzy wykończyli nasze elity i Żydów, przyszli komuniści, którzy dokończyli kończenie, a potem jeszcze zrobili przetasowania wielkie społeczno-ekonomiczne i trwało to przez PRL. Wszyscy się przetasowali niczym karty w talii i jeszcze na tych bardzo dużo kart wypadło. I jeszcze nawet granice zmieniano. W 1989 roku nie zdobyliśmy żadnej niepodległości, tylko zmiany geopolityczne w świecie doprowadziły do wielkiego dealu i przesunięcia strefy amerykańskiej na wschód. I dwa wielkie faktory decydowały o zmianach. Kapitał zagraniczny i jego wola, która żądały liberalizacji, potanienia, utrzymania taniości kosztów pracy i dostępu do naszego rynku w zamian za pożyczki albo ich obniżenie, tak, spłacanie. I w zamian za obietnicę, że pozwolą nam dojść do zachodniego systemu makroekonomicznego. W związku z tym kapitał zagraniczny był agentem zmian. On doprowadził do powstania dwóch Polsk, o czym zaraz powiem. A potem motorem zmian był kapitał strukturalny i dostosowanie regulacyjne Unii Europejskiej, które dało nam to, co teraz. I to było dwóch aktorów, którzy zmienili trzecią RP. No bo przecież nie Polacy zmienili trzecią RP. Natomiast te wszystkie rzeczy, te wszystkie przełomy i to wszystko, co się wydarzyło, w tym penetracja kapitału zagranicznego oraz dostosowanie unijne doprowadziły do obecnego stanu rzeczy społecznego, że po pierwsze, mamy wysoki wzrost PKB, dlatego że Polacy okazali się być bardzo przedsiębiorczym narodem, którego potencjał został uruchomiony w PRL-u równością szans oraz ostatnim wyżem demograficznym Europy lat 80., który jest na rynku pracy. Ciężko pracowaliśmy na to wszystko, a potem dostosowaliśmy się unijnie. Skorzystaliśmy głównie z tego, że jesteśmy blisko Niemiec. Niemcy potrzebowali gospodarki podwykonawczej. To są metapoziomy, tak, rozwojowe. I dojrzewa sprawa do rewolucji, dlatego że obecny układ się kończy rozwojowy ze względu na to, że po pierwsze powstały dwie Polski. Jedna Polska publiczna, o której zaraz powiem, po 1989 roku i Polska Wyszyńskiego. Polska sektora prywatnego, nie zarabiającego na wydatkach publicznych. I powiem jeszcze jedną rzecz.

0: Model z naśladownictwa, który przyjęliśmy po 1989 roku.
1: Ta druga Polska to jest Polska...
0: Wyszyńskiego, zaraz powiem, wyjaśnię o co chodzi. Model państwa z naśladownictwa, który przyjęliśmy po 1989 roku, umożliwił nam dzięki pracy Polaków, ciężkiej pracy Polaków, w szczególności Polski Wyszyńskiego, a nie elit, doprowadził do tego, że mamy wysoki wzrost PKB. Ale wzrost PKB liczy flow, a nie stok. To znaczy, on nie wpływa zasadniczo na akumulację prywatną Polaków i polskiego kapitału, dlatego że pracujemy tak naprawdę na innych właścicieli. I wszystkie dane statyczne PKB nie pokazują, to jest coś takiego jak jakby, że jesteśmy bardzo wysocy i duzi, ale nie mamy siły. Tak? To znaczy, nie mamy siły. Ani kręgosłupa, ani mięśni i tak dalej. Więc jesteśmy podatni na kryzysy oraz wysoki wzrost PKB bez wzrostu stoku, czyli akumulacji, powoduje zdolności konsumpcyjne, a nie produktywności, tak, realnej. Czyli jesteśmy narodem podwykonawców.
1: O tym rozmawialiśmy, kiedy była informacja z Filipin, że sprzedajemy helikoptery, ale tu sprzedajemy helikoptery, to znaczy są produkowane w Polsce albo składane w Polsce, ale właściciel to jest Amerykanin.
0: Właśnie,
1: który
0: i pracujemy na kogoś, kto siedzi z dużym brzuchem w Teksasie, albo w Paryżu i wydaje sobie na dziewczyny tam i na hotele swoje. A nie u nas. Nie zostaje to u polskiego robotnika, księgowego, u Polski Wyszyńskiego. I teraz, w związku z tym powstały dwie Polski. Jedna Polska Wyszyńskiego.
1: Nie wiem dlaczego Wyszyńskiego.
0: Dlatego, że ta Polska jest nie w dystrybucji szacunku.
1: Ale myślisz o kardynale?
0: Nie, no to się tak mówi. Generalnie kiedyś kolega na piwie mi powiedział, że zwrócił Jacek uwagę, że w literaturze i w mainstreamowym przekazie nie ma w ogóle równej dystrybucji szacunku, a to Polska Wyszyńskiego zrobiła rewolucję 89 roku, a potem ją musiała dźwignąć. Ci ludzie, którzy byli w fabrykach, którzy byli właśnie, no o ich los chodziło, oni musieli pójść na bezrobocie, konkurować z kapitałem zagranicznym, później się uczyć, jak pracować dla kapitału zagranicznego i to miało dwie konsekwencje. Pozytywną i negatywną. Negatywna dlatego, że kapitał zagraniczny przejął własność w Polsce i eksploatował tych ludzi, w tym moją matkę, która jest po polonistyce, a pracowała w bankach zagranicznych i to po prostu za groszowe pieniądze w latach 90. A nie mówiąc o innych fizycznych pracach dalej. Ludzie wyjeżdżali na emigrację i pracowaliśmy na czyjś kapitał, ale się nauczyliśmy pracy, dlatego że kapitał zagraniczny był zainteresowany wynikami, kompetencjami, a nie relacjami i nie przekonaniami naszymi. W związku z tym Polacy się nauczyli pracować dzięki kapitałowi zagranicznemu i zmienili kulturę PRL-u. W związku z tym prywatny sektor, nie zarabiający na pieniądzach publicznych, umie pracować, pracuje na wynik, wymierny wynik, w dupie ma przekonania.
1: W nosie się mówi w kardiu publicznym.
0: Oraz kto, kogo, co, jak, frakcje i tak dalej. Co jest charakterystyczne dla sektora publicznego, który został wprost odziedziczony z PRL-u i nie musiał się reformować. Dlatego, że tam nie ma kryterium kompetencji, co do zasady, i jest kryterium przekonań, w lojalności, nie jest nastawione na wynik i nie chcą się rozliczać z wyników ci ludzie. I sektor publiczny w Polsce jest ogromny. 23% ludzi pracujących pracuje w sektorze publicznym i on wydaje 52% polskiego PKB i się rozrasta. Dlatego, że wraz...
1: sektor publiczny, to mówisz o nauczycielach,
0: też,
1: urzędnikach,
0: też,
1: czy mówisz
0: też,
1: o
0: biurokracja,
1: Orlenie i wielkich...
0: Orlena, spółki Skarb Państwa, 10 000 aparatczyków partyjnych, którzy po prostu nic nie wnoszą, tylko balansują system. I oni mieli zadanie kiedyś przenosić drgania ze społeczeństwa do centrum, żeby pokazywać, co społeczeństwo chce, ale tak naprawdę walczą głównie o swoje pozycje i status i są zbędni w systemie i ktoś ich utrzymuje, ale ich rola wszystkich tych ludzi z sektora publicznego, ja nie strażak, nauczyciel, nie wrzucam ich do jednego kotła, opowiadam tylko o mechanizmie, tak? Jest, wszyscy ci ludzie jeszcze skorzystali ogromnie na przepływach unijnych, dlatego że to polska biurokracja i system oligarchiczny, polityczny rozdaje te granty i decyduje gdzie i buduje zależności feudalne. Po prostu buduje tysiące, miliony, zwłaszcza czym dalej od dużych miast, zależności feudalnych, które nie są są do przeskoczenia, trzeba się zawsze liczyć i poszerzają swoje dominium. Do tego stopnia, że dany wójt czy burmistrz wcale nie jest zainteresowany, żeby było duże przedsiębiorstwo u niego, bo on nie ma na niego wpływu prywatnego. A jak rozdaje pieniądze publiczne, to ma. I postępuje oligarchizacja wspierana duopolem PiS-u i Platformy, tak? politycznym, który sprzyja, dlatego że obie te partie są za tym, żeby utrzymać ten system przepływów w ten sposób, bo naturalna potrzeba rozszerzenia władzy człowieka. I chodzi o to, że rewolucja geopolityczna, która teraz się dzieje, delegitymizuje ten system. Rewolucja podwójnego przeznaczenia, AI, zdelegitymizuje stare metody pracy. To znaczy, po pierwsze, i tak już narasta bunt w sektorze prywatnym, nie zarabiającym na pieniądzach publicznych, że jego interesy nie są faworyzowane, a na nich stoi nasza republika, a nie na sektorze publicznym. To oni trzymają tą republikę w garści, w sensie takim, że na nich stoi to wszystko. To oni nie są reprezentowani politycznie w Sejmie należycie. I jeszcze teraz dokonuje się rewolucja AI, rozproszonej produktywności, która promuje aksjologię, którą oni się posługują w pracy, a nie sektor publiczny. Jeżeli Polska chce przejść, nie być tylko na końcu tej rewolucji, tylko ją przejść i skorzystać, to państwo polskie, elity muszą zadbać o to, żeby aksjologia i sposób pracy tych ludzi był podstawowym ideałem nowego człowieka, a nie starych. Na dodatek jeszcze zaczyna się mówić o poborze do wojska, czyli powszechności. No ciekawy jestem, kto wystawi to wojsko, bo przecież będzie musiał to wojsko wystawić sektor prywatny, nie zarabiający na pieniądzach publicznych, czyli grona z wszystkich, piekarze, fryzjerzy, prawnicy i tak dalej, bo przecież ich dzieci, córki, oni sami będą musieli wypełnić tego rekruta, a poza tym utrzymać to. A umówiono nam przez 35 lat outsourcing do Stanów, Ameryka i nas obronią, prawda? Dlatego płacimy polisę ubezpieczeniową. Wydajemy miliardy na zbrojenia, bo przecież to nasza superarmia zawodowa. Wydajemy na przedczesne emerytury i niesprawiedliwe transfery wewnętrzne wewnątrz kraju, z których nie korzysta sektor prywatny, nie zarabiając na pieniądzach publicznych, tylko to utrzymuje. Okej? Nie wiem, coś jeszcze jest niejasne. I jeszcze teraz się okazuje, że jeszcze wojsko mają wystawić oni. Bo nie wystarcza wojska zawodowego, bo model jest nie do utrzymania, raptem się mówi. Ten wydawania 5% PKB na to wojsko zawodowe, więc chłopaki przodem do wojska. Przodem na wojnę. I jeszcze przy tym złym zarządzaniu przez sektor publiczny i tych polityków, tym wszystkim, oni mają uwierzyć. Więc kiedyś jak szlachta szła na wojnę, to żądała przywilej. Nowej umowy społecznej. Cerek Wisko-Nieszawskiej, Piotrkowskiej i tak dalej. Habeas corpus, Magna Carta. Więc będzie deal. Więc będzie
1: wymóg. Ale między kim a kim?
0: Więc będzie rewolucja społeczna. A jeżeli jeżeli tego nie zrobimy, to również nie wystąpimy znów. Znów nie wystąpimy w biegu dziejów. Tylko jak tego nie zrobimy, to będzie podobnie jak z niezdążeniem w XVIII wieku z reformami i później spóźniona rekonstrukcja 3 maja, niewdrożona de facto i obcy przyszli nam zrobili. Dlatego, że jeżeli sami tego nie zrobimy, to przyjdą obcy już po rewolucji i zrobią nam ją na nas.
1: Poczekaj, ale po ty interesy. Jesteś teraz, nie wiem...
0: No chciałeś usłyszeć o rewolucji. No, tak. To wyjaśniłem podstawy.
1: No tak, ale jako wódz tej rewolucji, jako marszałek,
0: który zachęca, czy wzywasz
1: ludzi barykady, czy co?
0: Nie, uważam, że jak się pojawi lider polityczny, który będzie umiał to ogarnąć, będzie rządził przez kilka dekad.
1: Ale to nie jest tak, że to w jasny sposób wyjaśniłeś, co powinien ogarnąć i jakim hasłem powinien to ogarnąć.
0: Nie, no wyjaśniłem podstawy, jak dziadek Karol Marx wyjaśniłem podstawy społeczną, jak gdyby, co jest dryf, jakże jest dryf nadbudowy względem bazy, no wyjaśniłem. No więc coś to powoduje rewolucja, a już zwłaszcza jak będzie wojna z udziałem Polski, o czym mówi premier Tusk, gdzie system zostanie zdelegitymizowany, bo się okaże, że na 30 tysięcy geranów odrzutowych, które Rosjanie nam wyślą, po prostu nie będziemy w stanie nic zrobić. I wtedy Polacy się podrapią w głowie tak. Coś nam tu się nie zgadza. Miało tak, Amerykanie mieli nas bronić, wydawaliśmy miliardy na wojsko, wojsko miało być zawodowe, przedwczesne emerytury, transfery wewnętrzne niesprawiedliwe, teraz każą nam iść do wojska, nic nie działa, rządzą nami po prostu ludzie nieprzygotowani i jeszcze oni uważają, że kto mógł to przewidzieć, no mógł przewidzieć, i jeszcze teraz każą nam zapłacić za to, w kredytach nasze dzieci będą spłacać do końca życia po prostu kolejne. Nie chcą się załapać na rewolucję AI i rewolucję rozproszonej produktywności, bo nie chcieli zrobić stosownych reform na czas. I jeszcze teraz każą nam umierać. No ja nie wiem, czy masz inne przesłanki do rewolucji. I to, co ja mówię, to jest czysta geopolityka. To znaczy uwarunkowania zewnętrzne, geopolityczne, wynikające ze zróżnicowania produktywności, zwłaszcza w dobie rewolucji przemysłowych, powodują nacisk na państwo dane, które albo dokonuje stosownych głębokich zmian, na przykład w kierunku absolutyzmu, jak było, prawda, nie załapaliśmy się, biurokracji absolutystycznej, reform społecznych stanowych, które generują nowe siły w witalnym społeczeństwie, później rewolucji różnego rodzaju przemysłowych. No na przykład muzułmanie się nie załapali, Arabowie, tak? Na rewolucję przemysłową. Ani pierwszą, ani drugą. No więc są gdzie są, tak? Nie załapali się chłopcy. Nie mają własnych łańcuchów wartości, nie mają. Na tym polega problem, że kiedyś byli wielcy, a potem się nie załapali na pierwszą, drugą rewolucję. Z Azją podobnie. Dlaczego w Azji dygnitarze mówią po angielsku? Bo się nie załapali na ostatnią rewolucję przemysłową. I na tym cała rzecz polega, że jak my nie załapiemy się, a załapać się tylko możemy, jeżeli prawdziwe siły witalne i ich aksjologia będą reprezentowane i zmienią Polskę, zmienią koncepcję praw nabytych, niesprawiedliwe transfery wewnętrzne, to nie wywołamy w sobie wystarczającej siły, żeby się zreformować. Zmienić zasady, na jakich ludzie ustalają zasady pracy między sobą i rozliczają, bo do tego sprowadza się rewolucja produktywności, a potem rewolucja społeczna i polityczna, które po niej nadchodzą. I to jest wymóg geopolityczny zewnętrzny. Kto na czas tego nie zrobi, dokonuje się erozja i umiera. Tak jak pierwsza Rzeczpospolita. To jest prawo dżungli brutalne. Po prostu. Chciałeś zapytać o rewolucji społecznej, to ci opowiedziałem, jako osoba, która nie... A teraz trzeba polityków, którzy wezmą w zęby to i dowiozą. A uważam, że kto zbuduje prawidłowy program dla klasy średniej, sektora prywatnego, nie zarabiającego na wydatkach publicznych, i będzie faworyzować ich interesy, bo wokół ich faworyzowanych interesów powinna być zbudowana republika, to będzie rządził Polską przez kilkadziesiąt lat.
1: No to zapytam się, a jak powinien opowiadać o polityce zagranicznej ten ktoś?
0: No, że mamy nową epokę. Ale wojący królec. No mamy...
1: Ale ma powiedzieć tak, no my powinniśmy być jak najbliżej Brukseli, jak najbliżej tego centrum, bo to centrum albo to, albo
0: tak,
1: to, albo,
0: tak, na wszystko.
1: Albo jak najbliżej Waszyngtonu, albo jak najbliżej Moskwy, albo jak najbliżej Pekinu, właśnie, albo jak najbliżej Kijowa. No coś musimy opowiedzieć o tej polityce zagranicznej.
0: Uważam, że równy dystans między Brukselą a Waszyngtonem i rozgrywanie, nie wiadomo gdzie będzie centrum. Własne kanały komunikacyjne z Rosją, ale nie poprzez prośby, tylko poprzez takie budowanie zdolności, żeby wiedzieli, że możemy im zrobić krzywdę, a jednocześnie Amerykanie nie mogą nas odwołać. Współpraca z Intermarium, od państw skandynawskich przez Ukrainę i Turcję, bezwzględna, w tym zdolnościach uderzeniowych oraz surowcowa. Trzeba wyjść z zawałów starego świata, że Unia i Stany za nas wszystko załatwią. Jakieś bazy amerykańskie na Dolnym Śląsku znowu, za które mamy płacić. Wyjść wreszcie, trzeba... Przestać sobie wypierać. No czasami trzeba się dokonać zmiany w życiu. Po prostu szarpnąć. Ale nasze elity nie chcą tego zrobić, bo nie potrafią. Są przyzwyczajone i nie tylko mówię o politycznie, tylko tak samo jest dystrybucja szacunku, jak otworzysz jedną gazetę czy drugą. Po prostu cały mindset, cały mental zbudowany na tych 35 latach. I chodzi o to, że jak elity nie potrafią zrozumieć, postawić właściwej diagnozy, to państwo traci.
1: A czy właściwa diagnoza, na przykład stwierdzenie, że baza amerykańska w Polsce daje nam możliwości i możliwości ale też no, tej, na przykład tej rozmowy z, choćby z Moskwą.
0: No właśnie nie. Moim zdaniem właśnie, znaczy generalnie jestem za tą bazą, tylko trzeba z Amerykanami ponegocjować i wcale nie płacić. Bo Amerykanie nie są matką Teresą. Amerykanie to robią po to, żeby a. mieć wpływ na system europejski, b. faworyzować jednych, poza tym nie wiadomo, czy będzie ta baza.
1: No to tak nie, swoją drogą, nie wiadomo, co
0: będzie. Amerykanie się zachowują jak Izabela Łęcka. A my jak Wokulski. Gotowi jesteśmy płacić, starać się jeszcze, wierzyć. My wierzymy w nadzieję. A oni liczą. Tak? My żywimy się nadzieją, Krzysztofie.
1: A gdyby Trump usłyszał, że jest porównany do Izabeli Łęckiej, to by było...
0: No zwróć uwagę, Wokulski żywił się nadzieją. Przecież to nie było krzty miłości. A jeszcze później pogarda pojawiła się wobec niego.
1: Ale on kochał.
0: No i co? A później jeszcze pogarda wobec niego się pojawiła, bo ci, którzy nie kochają, mają dziwne poczucie przewagi. Tak samo jest z Amerykanami, nami. A my kochamy. Kochamy. My kochamy pełnym serduszkiem i nie liczymy, więc płacimy. Będą znacznie biedniejsi niż Amerykanie. I Amerykanie, mając tą bazę, tak naprawdę mają karty w rękach wobec Rosji, negocjując wielki deal. Musimy też pomyśleć, że Amerykanie są w fazie drapieżnej hegemonii teraz. To znaczy, że oni uzyskują koncesje od sojuszników, a to nie jest łagodna hegemonia, że robili dobrze wszystkim i wszystko był pokój. Jakie koncesje będą chcieli od nas? Co to mówi na temat tego, że my sami powinniśmy może z Rosją porozmawiać, a jak jest baza amerykańska, to Amerykanie mają kontrolę eskalacji. Co to mówi? Zadaję pytania tylko, czy my mamy to przemyślane. A co będzie, jak Amerykanie przegrają za 4 lata i odejdą za ocean? Albo jak będzie wojna na Pacyfiku i to będzie jedna z baz? Przecież amerykańskie bazy są niszczone w Zatoce Perskiej. No są czy nie? Przez Iran.
1: Są.
0: No i co? Arabia Saudyjska obroniła się tym, że są bazy?
1: Nie.
0: No. A my słyszymy teraz od tych samych ekspertów, którzy prowadzili polską politykę zagraniczną, argumenty, że musimy przywrócić pobór, bo przecież Amerykanie nie będą chcieli za nas umierać, jak my sami nie będziemy chcieli umierać, obywatele. No, przepraszam bardzo, to zdecydujmy się, co my kupowaliśmy w takim razie. To teraz to jest logika w ogóle strategiczna, że tak powiem.
1: Panie doktorze, proponuję, żeby pan założył słuchawki. Jeżeli to jest możliwe.
0: Niemożliwe, bo nie mam tutaj słuchawek.
1: A nie, to powinny wisieć. Są, dlatego, żeby... Wejdziemy na wyższy stopień jeszcze abstrakcji, przynajmniej na chwilę, bo przy telefonie jest pan profesor Wiktor Lewandowski, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry.
1: No dobrze, wchodzimy. Rozmawiam z panem doktorem Jackiem Bartosiakiem na temat tego, co powinno się w Polsce zdarzyć, jaka rewolucja powinna w Polsce mieć miejsce, żebyśmy stanęli na nogi, a teraz idziemy w kierunku Nagrody Nobla. I przeczytam, a pan profesor nam wyjaśni. Odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. O co chodzi?
2: Chodzi o to, że tegoroczni nobliści pokazali, w jaki sposób natura może sobie poradzić i z małej ilości przewagi jednego z rodzaju cząsteczek stworzyć świat w kolbie okrągłodennej, w której prowadzimy reakcję, ale też w kontekście świata na całej kuli ziemskiej, może stworzyć przewagę. Czyli z małej przewagi robimy coś, co jest kompletnie jedną orientacją przestrzenną cząsteczek. I dlaczego to ma znaczenie? To może.
1: Tak? Nie, bo z małej przewagi robimy wielką przewagę. Nie rozumiem.
2: To znaczy, że jeżeli prowadzimy reakcję, w której możemy dostać formę A bądź B jakiś cząsteczek, na przykład lek. Lek, który miałby formę jedną, która będzie działała przeciwbólowo, przeciwzapalnie i drugą, która ma się do niej jak odbicie lustrzane. Jest identycznych elementów złożona, a tylko te elementy ją budujące są przestrzennie inaczej rozłożone. To może być albo nam szkodząca, albo zupełnie obojętna. Takim lekiem jest na przykład ibuprofen. W apteczce naszej domowej, większość leków zresztą, ma właśnie takie właściwości, że przestrzenna ich budowa jest ściśle określona, ale w syntezie mogą powstawać dwie formy z równym prawdopodobieństwem. I teraz pytanie brzmi, jak zaprojektować tę reakcję tak, żeby dostawać tylko tę formę, która nas interesuje? No i ci naukowcy pokazali, że właśnie stosując katalizatory, takie elementy, które będą powodowały powstawanie jednej z tych form, można używać, które nie będą zbyt czyste. Tylko niewielki nadmiar katalizatora, który będzie popychał te reakcje w jednym z tych kierunków, wystarcza, aby cała populacja tego leku, czy innych typów cząsteczek, była o tej formie, o której nam zależy.
1: Czyli nobliści tegoroczni odkryli coś, czego nie wiedział pan profesor, zanim nie zapoznał się z ich odkryciami.
2: Absolutnie nie wiedziałem, szczególnie, że były to osiągnięcia gdzieś 30 lat temu opisywane. Ale to było zaskoczenie dla wszystkich naukowców w tamtym czasie. Znaczy wiedzieliśmy, że takie przewidywania teoretyczne, że jest to możliwe, żeby natura sama zdecydowała, że w pewnym momencie te cząsteczki będą zmierzały tylko w jednym kierunku. Gdzieś nastąpi niewielka przewaga, a później ona się rozpropaguje na całą tą pulę cząstek, która jest w kolbie, albo tak jak na Ziemi. Nasze organizmy składają się z cząstek, które mają konkretną skrętność. Tak? Są jak sprężynka skręcone albo w lewą, albo w prawą stronę i z jakiegoś powodu natura się zdecydowała, że wszystkie nici DNA będą skręcone tylko w jednym kierunku, a cukry będą skręcone w drugim. Dlaczego tak się stało? Dlaczego na całej kuli ziemskiej dominują tylko te skrętności i teraz determinują, jakie leki na nas działają? No to jest coś, co frapuje naukowców od lat, a do czego zrozumienia przybliżają nas te osiągnięcia.
1: A w jaki sposób takie rzeczy się odkrywa?
2: Bardzo często odkrycia są przez przypadek. Tu akurat ci naukowcy byli częściowo motywowani teoretycznymi przewidywaniami i aktywnie poszukiwali systemów, które mogłyby wykazać tego typu właściwości. Nie jestem pewny tutaj konkretnie w tym przypadku, czy odkryli go zupełnie przypadkowo, czy był bardzo to ukierunkowany wysiłek, natomiast obie rzeczy zdarzają się bardzo często. Odkrycie antybiotyków to był czysty przypadek zostawienia szalki w laboratorium, a często również jest to wysiłek całych zespołów i lat pracy w danym kierunku.
1: Rozmawiając o geopolityce z doktorem Jackiem Bartosiakiem, często pojawia się problem symetrii i asymetrii. A tutaj tłumaczy Królewska Szwedzka Akademia Nauk mówi tak. Naukowcy rozwiązali zagadkę asymetrii w chemii. Co to jest ta zagadka? Jaka to zagadka i jaka to asymetria? I co z tego wynika?
2: Jak z tej niewielkiej przewagi tego, że mamy dwa indywidua, które mają te same właściwości, takie same, niemal identyczne, zachowują się jak odbicia lustrzane, jak prawa i lewa dłoń naszych rąk. Dlaczego nagle z tej takiej małej przewagi jednej z rąk, jedna z dłoni na przykład jest, mamy na stadionie, nie wiem, 50 tysięcy ludzi i okazuje się, że mamy na początku na przykład jedną osobę praworęczną, a dwie osoby leworęczne. I nagle z tej niewielkiej przewagi okazuje się, że cały stadion za chwilę jest leworęczny. Czyli ta asymetria pomiędzy tym, jak te elementy są ułożone w przestrzeni, ale też asymetria pomiędzy liczbą jednego elementu i drugiego. I nagle ten, który był w bardzo niewielkiej przewadze, po procesie reakcji zaczyna zupełnie dominować i przejmuje całość kolby, całość świata. Na jak można to przełożyć na sprawy wojskowe, polityczne, nie potrafię tego powiedzieć, ale no jest to asymetria przestrzenna i ilościowa. Pokazują oni, że mogą być takie procesy, w których jest to jak lawina. Czyli ta niewielka przewaga początkowa jest jak taka mała kula śnieżna, która później się napędza i to ona wygrywa na koniec.
1: Tak jak nobliści wygrali wyścig z innymi chemikami, dostali Nagrodę Nobla, a pan Henry Kagan od 1994 roku jest członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Nauk. Tak się składa. Nie wiem, czy pan profesor miał okazję, żeby poznać go.
2: Nie, osobiście nie miałem możliwości poznać profesora Kagana. Wspomnę jeszcze, że tak naprawdę jest on, czy był rozpatrywany jako nagrodzony, czy osoba kandydat do Nagrody Nobla już w 2001 roku za swoje odkrycia. Tam nagrodzono trzech innych naukowców, a powyżej trzech naukowców nie można nagradzać w danym roku. Natomiast no, jest to znakomity naukowiec. Bardzo się cieszymy, że również wspiera polską naukę, ale również tu w Polsce mamy wielu naukowców, którzy w podobnej tematyce działają i również mają świetne osiągnięcia.
1: A my kiedyś postaramy się to wszystko zrozumieć. Nie wiem, czy wystarczy nam czasu. A jak do tego doszło, że pan to rozumie?
2: Ja będę się starał i naszym obowiązkiem jako naukowców jest to, aby przybliżać, jak najprościej opowiadać i również będę się starał, aby nasze opowieści były coraz prostsze i bardziej zrozumiałe.
1: Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również.
1: Profesor Wiktor Lewandowski, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, był gościem Poranka Wnet, a ja zapytam się Jacka Bartosiaka, czy wie, za co jest ten Nobel?
0: Nie mam pojęcia i nie za dużo zrozumiałem z tego, więc nie będę...
1: A czyli są rzeczy bardziej skomplikowane niż geopolityka. Jeśli chodzi o te Noble, bo nie wiem, czy obserwujesz, to rzeczywiście...
0: Nie, no na pewno bardziej są skomplikowane rzeczy, to chyba oczywiste.
1: Neutrino.
0: Geopolityka chyba dosyć jest w ogóle prosta w porównaniu do tych wszystkich złożonych rzeczy. I w ogóle też jest ciekawe, bo fascynuje mnie pojęcie odkryć. Ostatnio zrozumiałem, o co chodzi w odkryciach naukowych, tak mi się wydaje. Że to nie jest jakiś tam wynalazek czy coś, tylko to jest kontrintuicyjne często odkrycie zupełnie innych praw fizyki na przykład, rządzących światem, których nikt nie tylko nie dostrzegł, ani nawet pozornie ich nie widać aż tak bardzo, nie? A jednak ich odkrycie powoduje, nie wiem, napędy, na przykład, że latamy albo coś, tak? To jest niesamowite i że są ludzie, którzy poświęcają całe życie na to. Całe życie. Całe życie na to i jak w samotności, o której chyba pisał Einstein, w samotności niezrozumienie przez całe otoczenie i jeszcze krytyce, bo trzeba połamać mnóstwo utrwalonych przekonań, interesów, grup, prawda, i tak dalej. No, kazus Galileusza, Kopernika, Einsteina też, wielu, wielu innych, nie? Jaka to jest ciężka droga po prostu pod górę dla takich ludzi, którzy zmieniają świat. To jest... Więc tym bardziej chwała właśnie takim ludziom, którzy odkrywają coś, na ile to pracy wykonane musi być.
1: Zachęcam w takim razie, nie wiem czy byłeś, ale do wizyty w Muzeum Curie-Skłodowskiej, które jest na Freta w Warszawie i państwa też do tego zachęcam. Małe, skromne muzeum, ale daje do myślenia.
0: Fajnie.
1: No dobrze, to wróćmy do tej geopolityki. Już nie pamiętam, na czym żeśmy stanęli. Wiadomo, co powinniśmy... Że baza amerykańska...
0: Negocjować z towarzyszami amerykańskimi. Na przykład powiedzieć, no słuchajcie, no Trump obiecujesz, ale w Pentagon mówi co innego. No to jak to jest? Albo Trump, mówisz Litwie to samo. No hedżujesz czy coś? Nie wiem, ile masz tych dziewczyn? Dostanów się, no bo wiesz. Bo my tu rozbudowujemy zdolności do obwodu królewickiego, tak? Bez ciebie i, nie wiem, z Ukrainą podpisać na produkcję dronów dalekiego zasięgu, a z Turkami na poligon. Trump, no, ogarnij się, tak? Słabniesz, stary, troszkę, tak? Jak gdyby pokaż, że potrafisz, nie? Iza, postaraj się trochę, pokaż dekolt i tak dalej, tak?
1: A tak byś rozmawiał, jakbyś przyszedł do gabinetu owalnego w Białym Domu.
0: No właśnie, ale nasi politycy wolą się kłócić wewnątrz. Kto jest bliżej słoneczka i kto załatwił spotkanie z imperatorem? I to jest dystrybucja szacunku państwa skolonizowanego i elit skolonizowanych. No bo to tego się sprowadza kłótnia. Kto załatwił spotkanie z imperatorem i kto jest bliżej słoneczka? Tak właśnie wyglądają elity państwa peryferyjnego. I ja, sorry, no, ja nie jestem politykiem, więc mogę to powiedzieć. Jest więcej takich tematów świętych krów tak zwanych. No co to jest? Przecież to jest skandal w ogóle. I Polacy się tym podniecają. Kto załatwił z Trumpem spotkanie? Trumpem, który nas rozgrywa pięknie. I następnego dnia mówi Litwie to samo o tej bazie. Szanujmy się trochę. To są też moje pieniądze jako podatnika. Przecież to nie są pieniądze polityków. To są moje pieniądze. Tak? Tak mi się wydaje, że na tym polega republika, że to nie są pieniądze czyjeś, to nie jest folwark prywatny polityków, tylko moje to są pieniądze, tak? I twoje, Krzysztofie. Tak? I nas.
1: Tak.
0: Bo tak. To Wokulski to mógł swoje ofiarować, nie? Ale tu to są nasze. Wokulski mógł Łęckiej swoje. Miał prawo, miał gest. Trudno.
1: Ale już byłeś na Pralce?
0: No byłem. Zresztą uwielbiam. Tak, bardzo lubię. To jest jedna z moich ulubionych powieści. No. Dużo myślałem o kiedyś o tym.
1: A nie Faraon?
0: Faraon też lubię. Faraona, tak. Faraon w sensie w stosunku władzy i tak dalej. I świetny film. W PRL-u nakręcony. O niesamowitych zdjęciach. Wspaniały film.
1: A ja nie obejrzałem.
0: Nie no, film Faraon jest wielki. Jest absolutnie fenomenalny też estetycznie. Fenomenalny jest to. Polecam wszystkim. Oglądałem niedawno, jeszcze z rok temu, Faraona. Jest fenomenalny, piękny estetycznie film i o stosunkach władzy, geopolityki. Jak kapłani zapraszają młodego księcia, który ma być następcą i tłumaczą im zależności, że jak dajesz tu, to tracisz tu. Tu jest chłop, tu są wojny, tu jest łańcuch wartości, tu dostępy, tu ten. Tak polega państwo, chłopie. Niesamowite, jak to prost zrobił w swojej powieści.
1: Tak, to powinna być obowiązkowa lektura na studiach o polityce zagranicznej, na studiach dziennikarskich i na innych, bo to wielka
0: i piękna estetyka, tam są piękni aktorzy, jest piękna pustynia, to jest pięknie zrealizowany film, naprawdę, estetycznie. Piękne ozdoby noszą na scenie.
1: A dobrze, a Lalka? Czy polecasz?
0: Nie, tak, w kinie tak, oglądałem teraz, no.
1: Ale co?
0: Zabrakło mi tylko... Dlatego, że elementem powieści, który mi się bardzo podobał, jest pamiętnik starego subiekta. I w serialu z lat 70. jest to bardzo ładnie oddane. Tu zabrakło w tym filmie. Tak? Tego nie ma w ogóle. Rzecki nie jest na pierwszym planie, którego gra Marek Konrad. Rzecki jest takim przyjacielem... Filmy są o Wokulskim, a powieść Lalka jest o czymś więcej, nie tylko jest o Wokulskim. A tu jest o Wokulskim. Co nie zarzut, no wiadomo. Film kinowy, trzeba coś tam... Główny jakiś wplot, tak? Trzeba zrobić na fabułę. Natomiast zabrakło mi oczywiście tego szerszego spojrzenia, ale to jest inny oddech chyba serialu, a inny oddech jest filmu fabularnego, tak? Kinowego.
1: I tak zakończyliśmy. Zaczęliśmy od tych 12 dźwięków, a skończyliśmy na Lalce Prusa. A po drodze jest rewolucja.
0: Spodobała ci się, widzę.
1: Pomyślę, ale to jest...
0: Bez, niestety, wydaje mi się, że bez takiej wojny, gdzie zostanie pokazane bez Hołowie u nas, jak państwo po prostu jest z papieru, żeby nie zacytować klasyka Sienkiewicza, ale nie tego, nie pisarza, to się to nie dokona moim zdaniem. Nie? A jeżeli się zacznie taka wojna, to będziemy stawiać państwo równolegle.
1: Ale rewolucję należy zacząć od cen energii. Nieprawdaż?
0: No ale przecież to wynika jedno z drugiego chyba, nie?
1: No trochę to wynika, tak, ale... No dobrze, Jacek Bartosiak, doktor Jacek Bartosiak był gościem. Dziękuję. Poranka Wnet, jest godzina 9:00. Jakub Duszak w blokach startowych, za chwilę wiadomości. Do usłyszenia. Miłego dnia.
0: Dziękuję. Państwu
1: życzymy, prawda?
0: Pozdrawiam. Tak, życzymy oczywiście.
1: I przemyśleć.
0: Ostatni słoneczny dzień aż do majówki w 2027. Drodzy Państwo, trzymajcie się. Ojczyzna jest bardzo szczodra w tym zakresie.
1: Bądź już pesymistą do końca, to jest ostatni
0: słoneczny dzień. Do zobaczenia za 8 miesięcy.
3: Reklama. Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Po reklamie.
5: Dzień dobry, 9:01. W tym wydaniu wiadomości: wybory w Krakowie. Czy dojdzie do debaty kandydatów? Waldemar Żurek i hejt w internecie. KRS zajmie się jego sprawą oraz ofiara kary śmierci w Tennessee. Przemówiła Jakub Duszak. Zapraszam.
3: Wiadomości wnet.
5: Politycy Platformy Obywatelskiej czynnie uczestniczą w kampanii prezydenckiej w Krakowie, obiecując przeróżne inwestycje, jeśli Monika Piątkowska wygra, mówił w Poranku Wnet dyrektor programowy telewizji w Polsce 24 Mariusz Pilis.
6: Wszyscy najważniejsi ludzie Koalicji Obywatelskiej się tu już pojawili. Te obietnice składane, ta próba przekupstwa politycznego, to są wszystko elementy, którymi powinien zainteresować się minister sprawiedliwości Żurek, bo przecież za takie rzeczy ściga posłów i ludzi Prawa i Sprawiedliwości, za coś, co nazywane było jeszcze niedawno korupcją polityczną i że w zamian za wozy strażackie tutaj w jakiś sposób liczono na głosy, no to tutaj mamy za boiska, za pieniądze dodatkowe jakieś obiecywane w przestrzeni.
5: A dziś o godzinie 25 na antenie telewizji w Polsce 24 i na antenie Radia Wnet wywiad z kandydatem Łukaszem Gibałą.
6: Chcemy dzisiaj zafundować panu Łukaszowi godzinę dobrej, twardej rozmowy, po której albo będziemy mieli okazję poznać go jako rzeczywiście człowieka o twardym kręgosłupie, mocnego lidera, albo on sobie z tym nie poradzi. Zgodził się na tego typu formułę, co już jest moim zdaniem dobrym sygnałem. Liczymy oczywiście do samego końca, że jednak pani Piątkowska pójdzie po rozum do głowy i pojawi się u nas tak, by porozmawiać bezpośrednio ze swoim kontrkandydatem.
5: Mówił dyrektor programowy telewizji w Polsce 24 Mariusz Pilis. Prezydium KRS zajmie się sprawą wypowiedzi Waldemara Żurka o sędzim Konradzie Mielcarku. Dowiedziało się Radio Wnet. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek wyzwał sędziego Konrada Mielcarka od neosędziów i zasugerował, że za jego decyzją o wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego stoi chęć obrony polityka. Radio Wnet postanowiło zapytać o wypowiedź Żurka Krajową Radę Sądownictwa, która, jak czytamy na portalu Wnet.fm, jest dziś zdominowana przez sędziów wyznających teorię o istnieniu neosędziów. Teoretycznie więc ciało to mogłoby uznać, że Konrad Mielcarek nie zasługuje na obronę, bo nie jest sędzią. Sprawa ma zostać poruszona na najbliższym posiedzeniu Rady. 31-letni Igor M. podejrzany o atak nożem w klasztorze w Jarosławiu usłyszał zarzuty. Wczoraj po południu prokurator przesłuchał podejrzanego w obecności tłumacza oraz obrońcy z urzędu. Igor M. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, odmówił jednak złożenia wyjaśnień. Jak przekazała rzeczniczka prokuratury, przesłuchanie odbyło się po wydaniu opinii psychiatrycznej, która potwierdziła możliwość prowadzenia z podejrzanym dalszych czynności śledczych. Igor M. usłyszał zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa czterech osób, za co grozi dożywocie. Media na Filipinach relacjonują wizytę polskiego prezydenta, komentując ją bardzo pozytywnie. Prezydent Filipin ocenił wydarzenie jako historyczne, relacjonował prosto z Manili korespondent Radia Wnet Maciej Mikurda.
7: pan prezydent podkreślał kilkukrotnie podczas tych wystąpień, że Polska może być kimś, kto w jakiś sposób może nie reprezentuje, ale jednak jest głosem Filipin, albo również innych państw, które są niedoreprezentowane w tej przestrzeni międzynarodowej. I to zostało bardzo dobrze przyjęte, no bo rzeczywiście myślę, że Filipiny mają takie poczucie, że ich głos jest za słabo słyszany w tych gremiach międzynarodowych.
5: Karol Nawrocki przemawiał również na Uniwersytecie w Manili, gdzie mówił m.in. o relacjach polsko-rosyjskich.
7: Uważam, że to jest jedna z istotniejszych kwestii, która się podczas tego wykładu pojawiła. Tu często Rosja jest postrzegana jako kraj odległy. Władimir Putin czasami jako silny, ale pozytywny przywódca. No więc myślę, że fakt, iż pan Karol Nawrocki zwrócił uwagę na Rosję, no nie jest zwyczajnym sąsiadem, ale sąsiadem, który potrafi bywać agresywny. To było coś bardzo ważnego. No, oby ten głos tutaj się utrzymał i oby to wpłynęło również na świadomość Filipińczyków.
5: Mówił korespondent Radia Wnet na Filipinach Maciej Mikurda. Na dziś zaplanowana jest wizyta prezydenta Nawrockiego w bazie lotniczej, gdzie służą wyprodukowane przez PZL Mielec śmigłowce Black Hawk. Okazją do wizyty jest zakończenie realizacji przez polski zakład największego pojedynczego zamówienia na te śmigłowce. Jak podaje KPRP, filipińskie siły powietrzne odebrały ostatnich 7 z 32 maszyn zamówionych w 2022 roku. Łącznie w ramach dwóch kontraktów Polska dostarczyła Filipinom 48 śmigłowców tego typu. Christy Pike, skazana na śmierć za morderstwo, kobieta, która odzyskała przytomność po nieudanej próbie wykonania wyroku w Tennessee, obudziła się w szpitalu zdezorientowana i wściekła, przekazał jej prawnik. 50-latka przeżyła dwie próby podania śmiertelnego zastrzyku, przeprowadzone 30 września. Według obrońców i ekspertów jej przypadek może być bezprecedensowy. Przez kilka dni prawnicy sądzili, że Pike doznała śmierci mózgowej. We wtorek zaczęła jednak mówić, choć pamięta niewiele z egzekucji. Kobieta nadal przebywa w szpitalu i wymaga intensywnej opieki. W środę sąd nakazał zabezpieczenie wszystkich dowodów dotyczących nieudanej egzekucji.
8: Prognoza pogody.
5: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie miejscami na wschodzie i w centrum małe. W zachodniej połowie kraju oraz na południu przelotne opady deszczu, a w Karpatach możliwe burze. Na termometrach od 19 stopni na północnym zachodzie do 24, a nawet 25 na południu i południowym wschodzie, chłodniej na obszarach podgórskich i nad morzem 18 stopni.
9: Wiadomości sportowe.
10: Dzień dobry, Grzegorz Milko. W nawiązaniu do wizyty prezydenta Karola Nawrockiego na Filipinach warto podkreślić, iż nasz prezydent spotkał się w ringu z byłym znakomitym pięściarzem, jednym z najwybitniejszych w całej historii boksu, Manny Pacquiao. 47-letni mistrz boksu to wielka legenda tej dyscypliny. 8 razy w różnych kategoriach zdobywał mistrzostwo świata. Stoczył na ringu dokładnie 73 walki, z czego 62 wygrał, 39 przez knockout, 8 przegrał, 3 zremisował. Tak, jest też trenerem boksu oczywiście. Miał na sobie tak zwane łapy do wyłapywania pięściarskich uderzeń. Natomiast prezydent Karol Nawrocki miał na sobie profesjonalne rękawice bokserskie. Był to bardziej trening niż sparring, ale wyglądało to naprawdę bardzo efektownie, choć prezydent Karol Nawrocki nie skorzystał z obuwia sportowego, a jedynie właśnie ze swojego wyjściowego obuwia i takiego po prostu do garnituru. No niemniej jednak naprawdę wyglądało to wszystko bardzo profesjonalnie. Wiadomo, że prezydent Karol Nawrocki jest znakomicie wtajemniczony właśnie w boks. No i tutaj to spotkanie na ringu miało bardzo wielką wagę. Między innymi prezydent powiedział, że Manny Pacquiao to wielki symbol. Kiedyś walczył w ringu, dziś walczy z ubóstwem w swoim kraju, kierując powołanym do tego urzędem. Manny Pacquiao to także były senator właśnie na Filipinach. No i jeszcze z takich ciekawostek, Karol Nawrocki właśnie trenował, bardzo ceni sobie to, że mógł właśnie w ringu spotkać się z taką wielką legendą pięściarstwa. Manny Pacquiao obecnie właśnie walczy z ubóstwem, kierując odpowiednim urzędem. Trener boksu, ale także oczywiście wychowawca młodzieży, a prezydent naszego kraju powiedział, że kiedyś walczył w ringu, dziś walczy z ubóstwem w swoim kraju, kierując powołanym do tego urzędem. To piękny przykład odpowiedzialności za wspólnotę i gotowość służenia innym, napisał na swoim portalu X prezydent kraju Karol Nawrocki. Tymczasem nie gasną echa przegranego przez piłkarską reprezentację Polski meczu z Bośnią i Hercegowiną. Trener Jan Urban musiał zmierzyć się z wieloma pytaniami, nie zawsze miłymi, a wręcz przeciwnie. Między innymi o to, że zabrał z reprezentacji młodzieżowej kilku piłkarzy, z których później niewiele korzystał, a reprezentacja młodzieżowa Under 21 przegrała, poniosła klęskę z Włochami 2-6. Posłuchajmy takiego fragmentu właśnie, z tak bardzo zaognionego fragmentu między jednym z dziennikarzy a trenerem Janem Urbanem.
11: Oczywiście, że mam inne spojrzenie.
12: Bardzo chętnie. Na tym polega futbol.
11: No nie, no pan na każdej konferencji mówi jedno i to samo. W zależności,
12: nie, nie na każdej.
11: W zależności od wyniku, w zależności od wyniku brakuje, jak jest przegrany mecz, brakuje ambicji, cech wolicjonalnych i tak dalej.
12: Ale obiektywnie, czy Bośnia pan nie miała dzisiaj więcej cech wolicjonalnych?
11: Nie.
12: Ale moim zdaniem tak.
11: A moim zdaniem nie. No, no i różnica zdań po prostu.
12: Okay.
11: Był pan na meczu?
12: Byłem.
11: Tak?
12: I widziałem, że im się bardziej chciało.
11: To ja widziałem.
12: Tak, widziałem.
11: Ja widziałem, że Pietuszewski wszedł, a pan nie widział?
12: No dobrze, okej. Okay,
11: ale widział pan?
12: W jakim wymiarze czasowym?
11: Ale widział pan?
12: No dobrze, ale w jakim wymiarze czasowym?
11: No nie w ten sposób, no. No nie w ten sposób, bo to jest takie...
12: Ale dokąd to wszystko prowadzi? No,
13: no, Kaszu, możemy prosić o konkretne pytanie?
12: I to, no to jest pytanie.
13: Konkretne pytanie.
12: Dokąd to prowadzi?
11: Do budowy lepszej drużyny. Do budowy lepszej drużyny. Mówiliśmy o tym, że szukamy bramkarza. Wydaje mi się, że sytuacja nam się klaruje. Moim zdaniem odkryliśmy dobrego piłkarza w środkowej strefie boiska, jakim jest Wiktor Nowak. To też jest ważna sprawa. Szukaliśmy nie wiadomo jak długo lewego obrońcy. Wydaje mi się, że mamy kogoś, kto gra na lewej obronie. Podoba się panu Frankowski na lewej obronie, czy nie? Może być, nie?
12: Może być.
11: No, może być. No to będziemy szukać pozytywów z tych czterech meczów, jakie rozegraliśmy. Będziemy patrzeć, co po Lewandowskim, jeśli go nie ma, jaki napastnik będzie ten czy inny. Bo taka jest sytuacja, jeśli chodzi na przykład o napastników. I tak dalej, i tak dalej.
10: Przynajmniej do listopadowych meczów, tych kolejnych w ramach Ligi Narodów, tych pytań do trenera Jana Urbana pewnie będzie jeszcze bardzo dużo. Tymczasem dobre doniesienia z Szanghaju, gdzie Hubert Hurkacz wygrał swój mecz z Holendrem Duckworthem i co ciekawe James Duckworth postawił się rzeczywiście naszemu mistrzowi, szczególnie w drugim secie, gdzie Hubert Hurkacz wygrał po tiebreaku 7-6, pierwszy 6-3. No i taka ciekawostka, ta największa broń Huberta Hurkacza, a więc piorunujący serwis. Aż 19 razy zaserwował asy serwisowe właśnie Hubert Hurkacz przy tylko 6 Holendra. Zdobył 72 punkty i wygrał, awansował do 1/32 turnieju w Szanghaju. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
14: Reklama.
15: Studio Wilno, czwartek, 11:30. Wilno i Litwa, bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
3: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
16: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
17: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
19: Po reklamie.
20: Żebyś wiedział.
3: Sponsorem programu jest Fundacja Salvatti.pl, właściciel sklepu internetowego sklepsalvatti.pl, wyłączny dystrybutor kawy Salvatti.
19: I tak, drodzy Państwo, 9.14 na zegarach. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie. A żebyś wiedział, to dzisiaj zastępstwo za Hannę Tracz, która wróci do Państwa już za kilka chwil. A dlaczego zastępstwo, drodzy Państwo? Tak czasem w życiu się dzieje, że niesamowite historie i niesamowici ludzie pojawiają się na naszej drodze, na drodze dziennikarzy. I jedną z takich osób na pewno jest pan Roy Peters, człowiek bardzo charyzmatyczny, niesamowity i z taką samą historią. Pan Roy, no, można powiedzieć, był przestępcą, który w 1991 roku, czyli jak łatwo można policzyć, to już 35 lat temu, brał udział w jednej z najbardziej spektakularnych kradzieży dzieł sztuki w Europie. Wtedy też z Muzeum Van Gogha skradziono ponad 20 obrazów o łącznej wartości kilkuset milionów dolarów, ale nie to jest w tej historii najważniejsze. W tej historii najważniejszy jest element całej przemiany i to, jak ta przemiana wyglądała w przypadku pana Roya Petersa. Dzień dobry. I z nami jest także Franciszek Beszłej, który będzie tłumaczył naszą rozmowę. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
19: Audycję realizuje Tomasz Rosłoń, któremu też oczywiście już teraz dziękuję. No to przejdźmy w takim razie do naszej rozmowy. Kiedy dzisiaj słyszy pan o sobie człowiek, który ukradł obrazy Van Gogha, czy człowiek, który brał udział w tak dużej akcji w 1991 roku, czy to jeszcze w ogóle jest część pana tożsamości, czy dzisiaj jest pan tym samym człowiekiem?
21: So when you hear about yourself that you stole a Van Gogh, is it still part of your personality, or are you today a new person?
22: Today I'm a totally different person. It's in 2012 I became baptized and became Roman Catholic, and there my life went in another direction. Not longer looking for fast money, casinos, prostitutes, drugs, but a normal way of living. And yeah, that took several years, of, I have to tell you, but and a few years later I came into Alcoholics Anonymous, because I'm an alcoholic, but one who doesn't drink, and that's already for 12 and a half years. And I discovered all kinds of things in myself that I didn't know I could do, that I can write books. I wrote a few thrillers, and that play in Amsterdam around the tramway. And Johanna Kaminski, she contacted me in January, because she had seen, 10 years ago, she saw a program about me on Catholic Network on the TV, that I became, in 2012, I became Catholic, and 1 year later, the conservator of the Van Gogh Museum.
19: To jest
22: the old. He also became Catholic, and we became friends.
19: I to jest niesamowita historia. Franku, jeżeli możesz przetłumaczyć, pan zaczął mówić o tym, że dzisiaj już jest zupełnie innym człowiekiem, ale to Franciszku.
21: Zupełnie innym człowiekiem. W 2010 albo 2012 roku właśnie przeszedł głęboką przemianę, został ochrzczony, został katolikiem i od tamtej pory całkowicie odmienił swoje życie. Też wstąpił do anonimowych alkoholików i później jeszcze poznał konserwatora Muzeum Van Gogha i w tej chwili są przyjaciółmi.
19: I w tej chwili są przyjaciółmi. To jest taka niesamowita opowieść o tej przemianie, ale właśnie na tej przemianie jeszcze na moment się skupmy. Jak to się stało? Kiedy był taki, czy to był jakiś jeden moment, czy to był cały proces, kiedy no po prostu poczuł pan, że jest pan już w zupełnie innym miejscu i może pan dawać swoim życiem też świadectwo i siłę innym ludziom, którzy często no, gdzieś błądzą w życiu.
21: So how and when did this transformation began? What was the point at which you knew you had to change something, and how did you find yourself to now be a voice that brings about, that says about his new life to other people and gives them hope?
22: Yeah, for me, it started after I spent 7 years in jail. I had to to build up a new life. And that's not was not easy, but I did it. I became a social cultural worker, and I had a community house that was under my supervision. We did a lot for older people, for children, for the youth, and it gave a lot of satisfaction, but my alcoholism grew. So in 2010, I became so sick, I have to go to hospital, and there they told me, you have to quit drinking if you want to live. Because if it went on like this, in 3 weeks, you're dead. So I did, I went to rehab. After a few months, I fell back. I relapsed, tried again. And then suddenly in 2011, it worked very good for me. And that was the moment that my friend at that moment, Fatima El Ayahi, Moroccan, she told me to say, you have to go to church on Sunday. I said, what? I said, yeah, but I didn't go. So the next week she said, you have to go to church now. So I did. In the city center, an old church. It was a hidden church in the 17th century because Catholicism was forbidden in Amsterdam that moment by the Protestants. But it's a beautiful church, and they did a Latin mass. And at that moment, I felt so strongly that my family from both sides are Catholics, only not my parents, but I felt so at home, as I belong here. And from that on, I stayed and I made an appointment with the priest to become Catholic. And after catechismus lessons, I became Catholic. Yeah.
19: Okay, amazing.
21: Więc tutaj po wielu latach spędzonych w więzieniu, po wyjściu na wolność, pracowałem w domu opieki społecznej, pomagałem seniorom, tylko w tym czasie cały czas miałem problem z alkoholem. Ten problem narastał do momentu, kiedy już nie potrafiłem sobie poradzić i wtedy wszedłem w alkohol anonimowych alkoholików. I po wielu próbach i upadkach ostatecznie udało mi się wyjść z tego problemu. A następnie moja przyjaciółka z Maroka, ona namówiła mnie, żebym poszedł do kościoła. Raz mnie namawiała, nie poszedłem, drugi raz też nie poszedłem, ale w końcu poszedłem. Tam poznałem księdza, który mnie nauczył katechizmu i po jakimś czasie całkowicie odkryłem tą wiarę katolicką i zostałem katolikiem.
19: I jeszcze chciałabym na zakończenie naszego wywiadu, żeby pan powiedział od siebie takim osobom, które może dzisiaj są zagubione, które szukają swojej drogi, które są w trudnym momencie, że taki trochę apel, kilka słów od siebie, bo pan jest przykładem tego, że zawsze można znaleźć nadzieję, zawsze można znaleźć siłę, a skoro mamy taki głos i możemy poprosić o to pana, o kilka słów do tych osób, które może zbłądziły, może myślą, że już nie da się wyjść na prostą drogę, co by im pan powiedział?
21: So at the end of this interview, if you could just give a statement to those people that maybe are right now struggling, what could you tell them? So
22: I have to tell it now?
21: Yeah, I mean, yes. This is the last question.
22: Okay, so it's the best question from all, because now I can do what we call in AA, Alcoholics Anonymous, step 12, spread the message. But in jail, most people are addicted to drugs, alcohol, and since there is no alcohol, there is always drugs in prison. So what I can tell them is, if you think about quitting criminality, do it, because it's going to bring you a lot of good. And look, where I came from, if I can do it, you can do it. That's for sure. And with alcoholism, please go to AA, Alcoholics Anonymous. They will help you. Even when you're drunk, you can come. They will help you. And the 12-step program is so close to the Roman Catholic Church. It was established by Father Edward Dowling in Boston in America for the AA. And yeah, if you're Catholic, you can easily grasp the program, and it will give you a better life. I always say the sky is the limit. That's it.

0: tutaj masz problem z alkoholem, oni pomogą, nawet jak jesteś pijany, to oni pomogą i ten 12-stopniowy program, który mają, no on jest zbudowany też na takiej bardzo katolickiej tradycji, która tutaj
1: Przyświeca. Drodzy Państwo, oczywiście to jest trochę taki improwizowany teraz krótki wywiad, bo zaraz wróci Hanna Tracz, ale ja mam nadzieję, że pan Roy wróci niebawem do Warszawy, albo że jeszcze teraz uda się zaprosić na długą, przynajmniej godzinną rozmowę w radio, bo wiem, że taka rozmowa byłaby potrzebna i byłaby wspaniała. Tutaj na razie stawiamy kropkę, ale do tej historii na pewno będziemy wracać. Bardzo serdecznie dziękuję pan Roy Peters. Niesamowita historia, niesamowity człowiek, też autor autobiograficznej książki Ku Bogu. Był moim i państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Thank you very much for the interview.
2: Thank you.
1: I bardzo dziękuję Frankowi Beszłajowi, który pomagał i tłumaczył tę rozmowę. Dziękuję. Tomasz Rosłoń zrealizował i cały czas realizuje program, a już za kilka chwil Hanna Tracz, która przejmie tutaj stery za mikrofonem.
3: Radio Wnet. Reklama.
4: Kim naprawdę był święty Franciszek? Co mówi on nam, ludziom współczesnym? Czy w pełni znamy jego przesłanie? Odpowiedź na te pytania i wiele innych można uzyskać, przychodząc na wystawę o tym wielkim świętym w dniach od 9 do 11 października w podziemiach Kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie. Ja, brat Franciszek. 800 lat wielkiej przygody, wystawa i wydarzenie towarzyszące trzeciej edycji Fenomenu Człowieka. Więcej na stronie wystawafranciszek.pl.
5: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
3: Po reklamie.
7: Radio Wnet. Więcej niż radio.
8: Godzina 9:28. Dzień dobry Państwu. Hania Tracz, Tomasz Rosłoń. To zaczniemy muzycznie, ale z krótkim wstępem, krótką opowieścią. Jest tak, że Państwu jakiś czas temu opowiadałam o kontrowersjach, o tym, co się działo w świecie popkultury w Stanach Zjednoczonych w trakcie trasy Eda Sheerana, który właśnie występował z Macklemorem, takim raperem, który został w zasadzie z trasy zwolniony w związku z swoimi protest songami i jawnym wspieraniem Palestyny. No i po tej całej sytuacji, o tym Państwu donosiliśmy, już nie kontynuował trasy z Edem Sheeranem. Wielu muzyków, którzy z Edem Sheeranem w tej trasie brali udział, zrezygnowało, a wszystko zaczęło się na Gillette Stadium, należącym do grupy Kraft, do Roberta Krafta, który był, można powiedzieć, tym prowodyrem tego, ażeby Macklemore na tym stadionie w związku ze swoimi poglądami głoszonymi ze sceny nie występował. No i ciekawa rzecz się stała, bo niedawno, parę dni temu, na tym samym stadionie wystąpił Zach Bryan, to amerykański muzyk, muzyki country, i on, uwaga, pobił rekord, jeśli chodzi o frekwencję na tym obiekcie. 73 538 osób zebrało się, ażeby posłuchać muzyka, i tutaj taka ciekawostka, że i on, i cały zespół w zasadzie wystąpili w koszulkach, na których albo mieli napisy Free Palestine, albo Hint Rajab, a więc o tej dziewczynce przypominającej, która koszulki napis, która została zabita w Strefie Gazy, o której historii krótkiej i tragicznej został nakręcony film dokumentalny, więc taka ciekawostka, jeśli chodzi o kontynuację historii Gillette Stadium i właśnie tych wypowiedzi dotyczących polityki, dotyczących świata, dotyczących geopolityki przez artystów, to my teraz posłuchamy właśnie Zacha Bryana, który parę dni temu pobił frekwencję, jeśli chodzi o ilość widzów zgromadzonych na Gillette Stadium, a co jeszcze ciekawsze, to poprzedni rekord należał właśnie do Eda Sheerana, co prawda sprzed 3 lat, ale to on najwięcej wtedy

zebrał tych osób. No i tak, Zach Bryan, co to za artysta country, no to teraz Państwo jednego z jego utworów wysłuchają.

0: I to był Zak Bryan, a my się przeniesiemy teraz do dnia wczorajszego, 7 października przy ulicy Nowy Świat. Mówiłam Państwu o tym, że ma być odsłonięta i odsłonięta została tablica upamiętniająca Lucianę Frassati-Gawrońską. Dokładnie ta tablica zawisła przy ulicy Nowy Świat 25, bo to jest miejsce związane z życiem Luciany Frassati-Gawrońskiej, która zmarła 7 października 2007 roku. Była ona emisariuszką rządu RP na uchodźstwie. Siedmiokrotnie w trakcie II wojny światowej przyjeżdżała do Polski i do okupowanej wtedy już Polski i zasłużyła się dla tutaj naszego kraju. Była zresztą żoną przedwojennego ambasadora Polski w Wiedniu Jana Gawrońskiego. Między innymi w trakcie tych swoich tutaj misji, tak chyba można śmiało powiedzieć, wywiozła żonę generała Sikorskiego, wielu ludziom pomogła, też wstawiła się u Benito Mussoliniego za profesorami krakowskimi aresztowanymi w ramach Sonderaktion Krakau. Historia i biografia Luciany Frassati-Gawrońskiej jest bardzo długa i bogata, a to też dlatego, że żyła ona 105 lat. Mówiłam Państwu, że też taka tablica upamiętniająca znajduje się w krużgankach kościoła świętego Antoniego w Warszawie. No i wczoraj właśnie taka uroczystość miała miejsce i na tej uroczystości byli obecni członkowie rodziny Gawrońskich. Tablica, która zawisła na ulicy Nowy Świat, głosi kamienica ta wraz ze słynnym pasażem Italia należała do Luciany Frassati-Gawrońskiej, Włoszki, która pokochała Polskę, zasłużonej dla naszej ojczyzny w II wojnie światowej. Jej bratem był święty Pier Giorgio Frassati. I to też jest właśnie jeszcze historia świętego Piera Giorgio Frassatiego, który właśnie bratem starszym Luciany Frassati-Gawrońskiej był i która zresztą dużą część swojego życia poświęciła, żeby właśnie pamięć o nim i żeby doprowadzić do tego, żeby został on na ołtarze wyniesiony. To wczoraj powiedziałam, że była rodzina i rozmawiałam z córką pani Luciany Frassati-Gawrońskiej, której ta tablica została poświęcona, z panią Marią Gracją Gawrońską i teraz tej krótkiej rozmowy posłuchamy.
1: Ile Luciana Frassati miała córek?
2: 4 córki, 2 synów.
1: I pani jest którą z rzędu?
2: Ja jestem piąta, a potem jest mój brat Jaś, którą tutaj znają w Warszawie, dobrze, który był długo tutaj w Warszawie.
1: I ja panią zapytam jeszcze raz, jaki to jest dla pani dzień, że ta tablica dziś została odsłoniona,
2: ja uważam,
1: co to dla pani
2: znaczy? Fantastycznie, że na Nowym Świecie jest mama, jest napisana Luciana Frassati-Gawrońska, pod spodem święty brat Pier Giorgio Frassati, na Nowym Świecie. Cudowne. Uważam, że to jest bardzo ważne. I myślę, że to jest, jak się mówi po polsku, meritato, że to jest...
1: Upamiętnienie.
2: Tak, upamiętnienie, nie, że mama, to, że she deserves it, jak się mówi po polsku.
1: Zasłużony.
2: Zasłużony, o, zasłużony. O.
1: Bywa pani często w Warszawie?
2: Trzy, cztery razy na rok, tak. Ja bardzo lubię Warszawę. Czuję się dobrze w Warszawie.
1: To jak pani jest córką,
2: teraz,
1: to
2: teraz
1: dobrze.
2: Teraz.
1: Wcześniej nie.
2: Pierwszy raz byłem w 45, 6, 7, 40, od razu po wojnie z mamą. I Warszawa była Gruzy, ja pamiętam. Gruzy. A teraz Warszawa jest cudowne miasto.
1: Jaką była mamą Luciana Frassati?
2: Mama była fantastyczną mamą, bo właściwie dużo pracowała, pisała, ale miała zawsze te pół godziny, 10 minut dla swoich dzieci intensywne. Więc była świetną mamą. Mamy pamięć mamy bardzo dobrą. Naprawdę kochaliśmy mamy bardzo, wszyscy. Mama nam dużo dała, dużo dała, dużo. Papa też, ale mama może, mama więcej. Na pewno.
1: Jak dziś ta jej spuścizna, to co robiła pamięć o niej, czy państwo jakoś ją kultywują jako dzieci, jako rodzina, jej działalność?
2: Co robimy?
1: Kultywują.
2: W jakim sensie?
1: To znaczy przekazują dalej. Czy to jest postać, wydaje się państwu, odpowiednio upamiętniona, znana, jej losy tutaj w Polsce?
2: Myślę, że tak. Staramy się, żeby ona była znana. We Włoszech jest bardzo znana, na pewno. Też, bo jest siostrą świętego Piergiorgia. To jest, wiesz, jedyna siostra, która umarła. On umarł, jak miał 24 lata, a ona 105. Mama. 105 lat miała. Nie. I co jeszcze pani musiała wiedzieć o mamie?
1: Jaką była kobietą, bo jaką była mamą, to już
2: bardzo
1: wiem.
2: Bardzo ładna. Cudowna. Bardzo dużo ammiratorii. Bardzo dużo. Na pewno. I była dosyć kobieta wielkiej kultury, wielkiej inteligencji. Dzielna, strasznie dzielna była mama. Naprawdę to, co ona zrobiła podczas wojny, to było naprawdę bardzo dzielna.
1: A opowiadała państwu czasami o tym?
2: Nie. Jak przyszli Niemcy, chcieli ją aresztować w Rzymie, rok 43, mama mi powiedziała, mieszkaliśmy koło Świętego Piotra, od razu koło placu Świętego Piotra. I mama mi mówi, teraz idziemy na mszę. I mama wzięła mnie, bo Niemcy byli naokoło Świętego Piotra, ale nie w placu, bo nie wolno im było. Więc przeszli wszystkich Niemców, poszli do Świętego Piotra, pamiętam, i mama mi powiedziała, teraz wracaj do domu, ja wejdę tutaj do tej sakrystii. Mama znikła, bo chcieli ją aresztować. Ale to było tak, ja wróciłem do domu, miałem 10 lat. Miałam taką nianię, bardzo ważną dla nas. Dlatego, jeżeli ja mówię po polsku, to jest dzięki tej niani.
1: A mama po włosku do państwa mówiła?
2: Mama mówiła po włosku. Papa po polsku, mama po włosku, a jaju to nasza niania po polsku.
1: Bardzo dziękuję.
0: I to była rozmowa z Marią Gracją, czyli jedną z córek Luciany Frassati-Gawrońskiej. To jeszcze teraz krótka rozmowa z wnukiem Luciany Frassati-Gawrońskiej, a więc z synem syna Luciany Frassati, Jasia Gawrońskiego. Jaś Gawroński, 1936 rok, to jest data jego urodzenia. Go na tych uroczystościach wczoraj nie było, ale to ciekawa też postać, dziennikarz związany z telewizją Rai, zakładał partię Forza Italia, przeprowadził wywiady z papieżem Janem Pawłem II czy z Fidelem Castro. Był później też deputowanym do Europarlamentu, a jego syn też, Jan Gawroński, wczoraj na tej uroczystości był i o babci swojej, a więc Lucianie Frassati Gawrońskiej, mówił tak.
1: Pan specjalnie dzisiaj przyjechał na odsłonięcie tej tablicy?
3: Niespecjalnie, bo mieszkam w Warszawie już od jakiegoś czasu, od 15 lat, 20, to przyniosłem się tutaj, najpierw zaczynając na bal debiutantów, na którym poznałem bardzo dużo mojej rodziny i moich polskich kuzynów, które wcale nie wiedziałem, że istnieją prawie, kiedy byłem w Rzymie, to tylko słyszałem takie historie. Później przyjechałem na ten bal i poznałem bardzo dużo osób, rodzinę, i od tej pory się przeprowadziłem tutaj. Bardzo mi się spodobała Polska i cała ta olbrzymia grupa rodzinna, i teraz bardziej się czuję w domu w Polsce niż we Włoszech już.
1: Znał pan babcię? Miał pan okazję poznać swoją babcię? Bo w 2007 roku zmarła?
3: Tak. Byłem jeszcze młodym dzieckiem, a babcia już była trochę starszą osobą, więc poznałem i widziałem dużo razy. Nie mogę powiedzieć, że tak rozmawialiśmy w głębi o całej jej bogatej życiu i wydarzenia, wszystkie, które zrobiła. Byłem jeszcze za młody, żeby docenić i zrozumieć większość tych historycznych faktów. Ale poznałem, widziałem, spotkałem, ale jako dziecko z babcią po prostu, nie w ramach tego wszystkiego, o czym tutaj rozmawiamy, co babcia zrobiła w życiu.
1: No dobrze, a jak się pan tak później dowiadywał, no bo zakładam, że był pan trochę starszy, to się pan mógł dowiedzieć, co babcia robiła, czym się zajmowała, jakie miała tutaj zasługi, to co pan sobie pomyślał, był pan zdziwiony, czy jak to wyglądało?
3: Byłem dumny i zadowolony, bo przede wszystkim nie tylko historycznie, to kiedy czytasz książki, czy słuchasz opowieści rodziców i rodziny, to ma pewne znaczenie, ale przede wszystkim to doceniłem, kiedy przyjechałem tutaj i ciocie polskie, tak, które nigdy nie znałem, nigdy nie widziałem, to one zaczynały mi opowiadać, ile dobrych, pozytywnych rzeczy babcia zrobiła dla ich rodziny, dla ich rodziców, dla ich starszych osób w tamtym wieku i jak oni są wdzięczni na to, co na działania naszej rodziny. Rodziny, to mnie sprawiało bardzo dużo przyjemności, bo to dalej tutaj pamiętają i powoduje to, że są wszyscy tacy mili i że bardzo dobrze się tutaj czuję po prostu.
1: Dostał pan po swoim, to chyba trzeba powiedzieć, prawujku? Drugie i trzecie imię. Jak to jest mieć nie dość, że Luciane Frassatti w rodzinie, to jeszcze Piera Giorgio Frassattiego też.
3: No to jest jako jedno imię, drugie imię, Pier Giorgio. Nie, to jest podzielone, ale to jest jedno imię. No to jest ciężko. No, to jest ciężka nazwa, tak jak babci. Kiedy byłem w moim dzieciństwie, to bardziej się mówiło o Pier Giorgio, bo taki łatwiejszy pewnie do zrozumienia sprawy religijne dla dziecka niż wszystkie te polityczne, które tutaj babcia zrobiła, to rzeczy, które babcia robi, to doceniasz dopiero, kiedy zaczynasz rozumieć trochę historię, a Pier Giorgio jest tak no, dobry i wszędzie, że jest łatwiej tak samo dla dużo młodszej osoby zrozumieć i docenić.
1: To jest duża, duża spuścizna, którą pan ma na sobie, jako będąc częścią tej rodziny, dużo rzeczy, dużo pamięci do zachowania.
3: No tak, tak, tak. No nie tylko Luciano i Pier Giorgio, tak samo mój tata, polityk, więc tam trochę rzeczy zrobił i to kolejne ciężkie imię na plecy rodziny, czy moje, ale to dobrze mi z tym jest, nie czuję presji, robię moje rzeczy i jest wszystko w porządku.
1: No to zapytam jeszcze, jest pan teraz bardziej Polakiem, Włochem, coś na pół, trochę w drugą stronę pan zrobił odwrót teraz z Włoch do Polski, jakoś to się tak przeplata.
3: No, czuję się na pół, krew jest 75% polska, kiedy byłem w Rzymie jako dziecko, to nie lubiłem Polski, przyjeżdżałem tutaj rzadko, jakoś nie znam, miałem znajomów i tak dalej, więc nie byłem zachwycony. Bardzo zimno zimą, tak samo my przyjechaliśmy na Boże Narodzenie, więc nie najlepszy okres. No ale teraz czuję się no, co najmniej połowa, jak nie bliżej Polski, nie? Bo tutaj mieszkam i kibicuję bardziej na ten kraj, powiedzmy, niż na Włoch. Jestem więcej związany tutaj i Polska, mam nadzieję, że będzie baza na całe życie dla mnie.
1: Mogę zapytać, czym się pan zajmuje zawodowo?
3: Pracowałem u Ferrero, włoska spółka, która tutaj otworzyła, później na nieruchomości, fundusze nieruchomościowe, a teraz finansom, powiedzmy.
1: Bardzo dziękuję.
3: Ja bardzo dziękuję, bardzo miła rozmowa, dziękuję bardzo.
0: I to była rozmowa z Jasiem Gawrońskim, wnukiem Luciany Frassatti Gawrońskiej, który wczoraj uczestniczył w uroczystościach odsłonięcia tablicy upamiętniającej jego babcię. Ja Państwa odsyłam, jeśli Państwo by chcieli bliżej poznać biografię tej zasłużonej w historii Polski, dla kultury polskiej kobiety. To napisała ona autobiografię Przeznaczenie nie omija Warszawy, ale też publikację na temat swojego brata Pier Giorgio Frassatti, człowiek 8 błogosławieństw. Jest godzina 9:48, to my jeszcze chwilę w tych polsko-włoskich klimatach zostaniemy, a przeniesiemy się bardziej we włoskie klimaty, bo będzie to utwór Ornelli Vanoni Senza Fine.

0: I to Ornella Vanoni Senza Fine zaśpiewałam, a Państwo więcej takiej muzyki włoskiej tych lat już minionych mogą słuchać w niedzielę o godzinie?
1: O godzinie 16. Ja również wsłuchuję się w tę piosenkę, którą napisał dla Ornelli Vanoni Gino Paoli, który zmarł w marcu tego roku, autor pięknych piosenek lat 60.
0: A to powiedział Mikołaj Murkociński, który nie o włoskiej muzyce, chociaż też powiedział, i nie, ale nie w tym celu, to była uboczna informacja, ale główna informacja jest taka, że chciał Państwa zaprosić na pewne wydarzenie.
1: I Ciebie też, Haniu, chciałbym zaprosić na pierwszą z cyklu 6 konferencji otwartych, cyklu, który zatytułowany jest Chrześcijanie Bliskiego Wschodu, Biblia, ludzie, dziedzictwo. To jest cykl konferencji, który będzie ciągnął się od dzisiaj aż do marca. Jedna konferencja, jeden wykład otwarty na miesiąc właśnie na temat chrześcijaństwa na Bliskim Wschodzie. To jest inicjatywa współorganizowana przez organizację L'Œuvre d'Orient, która jest organizacją charytatywną działającą na Bliskim Wschodzie od 170 lat, oraz Kolegium Bobolanum, czy też Akademię Katolicką w Warszawie. A dzisiejszy otwierający cały cykl wykład zostanie wygłoszony przez księdza profesora Józefa Naumowicza z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. I tytuł tej prelekcji brzmi Chrześcijanie Wschodu na przestrzeni wieków. Temat bardzo szeroki, ale właśnie taki wprowadzający nas w szerszą tematykę chrześcijaństwa na Bliskim Wschodzie, o którym mówi się coraz więcej w przestrzeni medialnej, szczególnie, no oczywiście to za sprawą różnych kryzysów, które Bliskim Wschodem, które dzieją się na Bliskim Wschodzie, a wśród innych tematów, które zostaną poruszone w ramach tego cyklu, no, jest na przykład kwestia różnych liturgii kościołów, orientów, ale także kwestie takie bardziej, bym powiedział, geopolityczno-społeczne. Na przykład w listopadzie, 5 listopada, będzie wykład poświęcony tożsamości albo tożsamościom chrześcijan wschodu czy chrześcijan Bliskiego Wschodu. Będzie także mowa o koegzystencji chrześcijan z innymi religiami na Bliskim Wschodzie. To będzie styczeń, ale będzie także mowa o chociażby językach, które są wykorzystywane w różnych liturgiach przez różnych chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Zresztą tło zdjęcia, zdjęcie, które stanowi tło tego plakatu, który mam przed swoimi oczyma, to jest Maalula, to jest ta miejscowość w Syrii, która jest ostatnią miejscowością, w której posługuje się językiem aramejskim, językiem Jezusa. No w każdym razie o językach będzie w lutym, natomiast cały cykl zostanie zwieńczony takim wykładem. Mam nadzieję, że to będzie taki, powiedzmy, większy wykład, być może nawet konferencja z kilkoma prelegentami, która będzie poświęcona dziedzictwu materialnemu chrześcijan na Bliskim Wschodzie, ale to dopiero w marcu. Natomiast dzisiaj raz jeszcze zaproszę Państwa na ten wykład, który zostanie wygłoszony przez księdza profesora Józefa Naumowicza, Chrześcijanie Wschodu na przestrzeni wieków. To będzie o godzinie 19 w siedzibie Kolegium Bobolanum, ulica Rakowiecka 61 w Warszawie, to jest Mokotów, i to będzie Aula Magna. To jest tuż obok kościoła, tuż obok sanktuarium świętego Andrzeja Boboli, i wstęp wolny. Godzina 19, mniej więcej 45 minut wykładu i 45 minut na dyskusję i na pytania.
0: Dlaczego chrześcijanie wschodu, a powyżej chrześcijanie Bliskiego Wschodu? Kiedyś mówiłeś, że tak się mówić chyba nie powinno, a może skąd to się wzięło, że tak mówimy, że to jest Bliski Wschód?
1: No, to jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawe pytanie, i kwestia terminologii, ona powraca cały czas, ponieważ to się jakoś przenika, prawda? Chrześcijaństwo Wschodu, chrześcijaństwo Bliskiego Wschodu, w gruncie rzeczy, jeżeli tak spojrzeć, no, jest słowo Orient, prawda? Ono gdzieś pada. Liturgię Kościołów Orientu, to jest tytuł wykładu, który odbędzie się 10 grudnia. Liturgię Kościołów Orientu, no bo rzeczywiście te liturgie, no, znajdujemy nawet w Indiach, w związku z czym możemy mówić rzeczywiście o kościołach ogólnie o chrześcijanach wschodu. W sumie, gdyby tak rozszerzyć tę dyskusję, o której oczywiście nie mamy czasu, żeby dzisiaj ją prowadzić, ale no przecież my również tutaj nasze chrześcijaństwo zachodnie jest przecież bezpośrednim spadkobiercą, czy też pochodzi właśnie z Bliskiego Wschodu. Nie wiem, monastycyzm, ideę no właśnie życia w jakim się zakonie, to również pochodzi z terenów wschodu, tak więc Bliskiego Wschodu. Tak więc jest to kolejny argument przemawiający za tym, aby przyjść na dzisiejsze wykłady i na te kolejne. O kolejnych będę oczywiście Państwu mówił, mam nadzieję, w kolejnych programach Hani Tracz, ale tak, myślę, że to ważne. Tak już myślę, że to jest bardzo ciekawe. Mówimy o tym, że o chrześcijanach na Bliskim Wschodzie mówi się coraz więcej, to też także ze sprawą mediów społecznościowych, ale no, choć po pierwsze, chrześcijan na Bliskim Wschodzie być może już niedługo po prostu nie będzie. Być może my jesteśmy tą generacją, która po 2000 latach zobaczy moment, w którym w Ziemi Świętej, szeroko rozumianej Ziemi Świętej, po prostu chrześcijan na Bliskim Wschodzie nie będzie. Można to zobaczyć w Syrii, gdzie w ciągu 15 lat zniknęło 80% chrześcijan. Ale to jest pierwsza kwestia. Ale druga kwestia jest taka, że trzeba zrozumieć, że pomimo tego, że stanowią oni dużą mniejszość, to jednak chrześcijanie odgrywają bardzo ważną rolę na tym Bliskim Wschodzie. Czy to przez instytucje takie jak szkoły, jak szpitale, które bardzo często zastąpiają po prostu infrastrukturę, która powinna być państwowa, no ale przy słabości państwa po prostu nie istnieje, czy też właśnie jako tacy, można powiedzieć, mediatorzy między różnymi innymi składowymi społeczeństwa, czy to na przykład między sunnitami, czy szyitami. Nieprzypadkowo, no chociażby w kampanii wyborczej, która teraz toczy się w Izraelu, o tych chrześcijanach Benjamin Netanyahu chociażby mówi dość często. Więc tak, raz jeszcze. 8 października, czyli dzisiaj godzina 19, Rakowiecka 61.
0: A ja Państwa zapraszam wraz z Mikołajem jutro z Krakowa. Program między 13 a 15 będzie, przynajmniej taką mamy nadzieję, tak mi jest plan, więc żeby się do tego Krakowa przenieść, to na koniec dziś rocznica urodzin poetki z Krakowa Ewy Lipskiej, która tekst napisała, który wyśpiewał Marek Grechuta, więc to nie tak. Hania Tracz, Mikołaj Murkociński, Tomasz Rosłony, do usłyszenia, słuchamy.
2: Więc to nie tak, jak było w książkach, więc to nie tak, jak na polanie. Kwiaty w zielonej porcelanie, we włosy wpięta dumnie wstążka, jak ważka, gdy nad oceanem lat naszych młodych się uniosła. Więc to nie tak, jak było w książkach, więc to nie tak, jak na polanie. Ten, kto wymyślił wiarę i dynamit,

słyszy ciszy, gdy bicie serca usłyszeć? Czy słyszy krzyku porzucone słowa, czy własny sen kołysze? Więc to nie tak, jak było w książkach, więc to nie tak, jak na polanie. Kwiaty w zielonej porcelanie, we włosy wpięta dumnie wstąż.

0: Tylko żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: A żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział.
4: Sponsorem programu jest Fundacja Salvatti.pl, właściciel sklepu internetowego sklepsalvatti.pl. Wyłącz

0: Dzień dobry, 10.01. W tym wydaniu wiadomości: wizyta prezydenta Nawrockiego na Filipinach, wybory w Krakowie, czy dojdzie do debaty kandydatów oraz sytuacja na Bliskim Wschodzie. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Media na Filipinach relacjonują wizytę polskiego prezydenta. Komentując ją pozytywnie, sam prezydent Filipin ocenił wydarzenie jako historyczne. Relacjonował prosto z Manili korespondent Radia Wnet Maciej Mikurda.
2: Pan prezydent podkreślał kilkukrotnie podczas tych wystąpień, że Polska może być kimś, kto w jakiś sposób może nie reprezentuje, ale jednak jest głosem Filipin, albo również innych państw, które są niedoreprezentowane w tej przestrzeni międzynarodowej. I to zostało bardzo dobrze przyjęte, no bo rzeczywiście myślę, że Filipiny mają takie poczucie, że ich głos jest za słabo słyszany w tych gremiach międzynarodowych.
0: Karol Nawrocki przemawiał również na Uniwersytecie w Manili, kiedy mówił o relacjach polsko-rosyjskich.
2: Uważam, że to jest jedna z istotniejszych kwestii, która się podczas tego wykładu pojawiła. Tu często Rosja jest postrzegana jako kraj odległy. Władimir Putin czasami jako silny, ale pozytywny przywódca. No więc myślę, że fakt, iż pan Karol Nawrocki zwrócił uwagę na Rosję, nie jest zwyczajnym sąsiadem, ale sąsiadem, który potrafi bywać agresywny, to było coś bardzo ważnego. Oby ten głos tutaj się utrzymał i oby to wpłynęło również na świadomość Filipińczyków.
0: Mówił korespondent Radia Wnet na Filipinach Maciej Mikurda. Na dziś zaplanowana jest wizyta prezydenta Nawrockiego w bazie lotniczej, gdzie służą wyprodukowane przez PZL Mielec śmigłowce Black Hawk. Okazją do wizyty jest zakończenie realizacji przez polski zakład największego pojedynczego zamówienia na te śmigłowce. Politycy Platformy Obywatelskiej czynnie uczestniczą w kampanii prezydenckiej w Krakowie, obiecując przeróżne inwestycje, jeśli Monika Piątkowska wygra, mówił w poranku Wnet dyrektor programowy telewizji w Polsce 24 Mariusz Pilis.
3: Wszyscy najważniejsi ludzie Koalicji Obywatelskiej się tu już pojawili. Te obietnice składane, ta próba przekupstwa politycznego, to są wszystko elementy, którymi powinien zainteresować się minister sprawiedliwości Żurek, bo przecież za takie rzeczy ściga posłów i ludzi Prawa i Sprawiedliwości, za coś, co nazywane było jeszcze niedawno korupcją polityczną i że w zamian za wozy strażackie tutaj w jakiś sposób liczono na głosy, no to tutaj mamy za boiska, za pieniądze dodatkowe jakieś obiecywane w przestrzeni.
0: Dziś o 20.05 na antenie telewizji w Polsce 24 i na antenie Radia Wnet wywiad z kandydatem Łukaszem Gibałą.
3: Chcemy dzisiaj zafundować panu Łukaszowi godzinę dobrej, twardej rozmowy, po której albo będziemy mieli okazję poznać go jako rzeczywiście człowieka o twardym kręgosłupie, mocnego lidera, albo on sobie z tym nie poradzi. Zgodził się na tego typu formułę, co już jest moim zdaniem dobrym sygnałem. Liczymy oczywiście do samego końca, że jednak pani Piątkowska pójdzie po rozum do głowy i pojawi się u nas tak, by porozmawiać bezpośrednio ze swoim kontrkandydatem.
0: Mówił dyrektor programowy telewizji w Polsce 24 Mariusz Pilis. Cała rozmowa na Wnet.fm. W wieku 87 lat zmarła Marie Carmen Abascal, której eksmisja stała się symbolem kryzysu mieszkaniowego w Hiszpanii. Podaje BBC, kobietę siłą usunięto 23 września z lokalu, w którym mieszkała przez ponad 70 lat. Nie była w stanie opłacać podwyższonego czynszu i została wyniesiona na noszach. Właściciel mieszkania później zaproponował jej powrót na korzystniejszych warunkach, jednak Abascal trafiła do szpitala i nie podpisała umowy. Związek Lokatorów Madrytu poinformował o jej śmierci, określając sprawę jako przełomową. Nie ujawniono przyczyny zgonu. Na madryckim placu Puerta del Sol, gdzie od eksmisji odbywają się demonstracje, tłum uczcił kobietę minutą ciszy. Hezbollah otrzymał od Iranu 200 milionów dolarów na pomoc Libańczykom przesiedlonym w wyniku tegorocznej wojny z Izraelem, twierdzą dwie osoby mające bezpośrednią wiedzę na temat transferu. Informacje przekazuje również Reuters. Byłaby to pierwsza znacząca pomoc finansowa tej organizacji dla jej zwolenników, którzy ponieśli największe konsekwencje konfliktu. USA zakwestionowały te informacje. Rzecznik Departamentu Stanu Tommy Pigott oświadczył, że tych pieniędzy nie ma, oskarżając Hezbollah o próby ratowania twarzy za pomocą fałszywych informacji. Według źródeł Hezbollah otrzymał pieniądze w ubiegłym miesiącu mimo zaostrzenia przez USA presji gospodarczej na Iran i rosnących trudności w przekazywaniu funduszy libańskiemu sojusznikowi Teheranu.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Serwis Międzynarodowy Radia Wnet to audycja, w której mówimy o najważniejszych wydarzeniach ze świata. To komentarze i rozmowy z ekspertami, którzy pomagają nam zrozumieć aktualności polityczne, społeczne i gospodarcze. Codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11.30. Zapraszam, Mikołaj Murkosiński.
7: W piątek o godzinie 19 zapraszam na Muzyczne IQ.
8: To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kluciński.
9: Sponsorem programu jest Fundacja Salvatti.pl, właściciel sklepu internetowego sklepsalvatti.pl, wyłączny dystrybutor kawy Salvatti.
5: To była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza.
1: Startujemy, godzina 10:10, Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet. Dzisiaj 8 października, czwartek, w Sejmie debata budżetowa. Zresztą może na chwilę do Sejmu się będziemy przenosić, żeby posłuchać, jak to wygląda, ale zanim Sejm, to na początek nasz pierwszy gość, Janusz Szewczak, ekonomista, finansista, były wiceprezes Orlenu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: To na pierwszy ogień pytanie o ten budżet. Budżet, gdzie dług jest większy, ale też i wydatki są mniejsze. Jak to zrozumieć? Jaki to jest budżet? Mówi się o cięciach na armię. Wydatki na armię mają spaść w relacji do PKB. Tak samo ma być w kilku innych aspektach. Budżet zaciskania pasa, czy budżet dalszej drogi do właśnie do zadłużania Polski?
2: No, można powiedzieć, że w dużej części budżet wirtualny, dlatego że sytuacja przyszłorocznych finansów rysuje się absolutnie dramatycznie i wydaje się, że może być gorzej niż nawet ta ruina finansów publicznych, którą dzisiaj już widzimy. Po pierwsze, może we dwa porównania. Proszę sobie wyobrazić, że będzie to czwarty budżet obecnego rządu, który łącznie te cztery budżety będą przynosić, przyniosą około ponad bilion złotych deficytów przez te cztery lata, przez tą kadencję wypracowane. A to oznacza, że przez cztery lata obecna koalicja rządowa wygospodarowała deficyt większy niż wszystkie dotacje i subwencje, które osiągnęliśmy i uzyskaliśmy od 22 lat, będąc w Unii Europejskiej. Wydaje się to czymś absurdalnym, niemożliwym, ale dokładnie tak jest. Tutaj ponad bilion deficytów w budżetach, w tych czterech budżetach koalicji, a tam niewiele ponad 700 miliardów dotacji i subwencji unijnych, które miały być tą manną, przysłowiową manną z nieba. Może jeszcze jedno porównanie. Proszę popatrzeć. Potrzeby pożyczkowe państwa polskiego, czyli potrzeby pożyczkowe brutto na ten rok, to około 700 miliardów złotych. To jest tyle, ile polskie państwo musi pożyczyć, żeby zrolować stare długi, czyli oddać stare długi, zaciągnąć nowe długi na rynku. Czyli prawie 700 miliardów to jest dokładnie tyle, ile na przyszły rok wyniosą wszystkie dochody budżetu państwa. Czyli to, co Polacy, polskie firmy zarobią i wpłacą w formie podatków do budżetu państwa. No to są po prostu wielkości tak porażające, że nie bardzo wiadomo właściwie, o czym my mówimy, o jakich realiach. Można zobaczyć w budżecie na przykład, że ta inflacja na przyszły rok jest planowana na poziomie bodajże 2,8%, no a już we wrześniu mieliśmy 4% inflację w Polsce. I jeszcze na to wszystko, na tą zupełnie ten grecki dramat właściwie można powiedzieć w finansach publicznych, choć niektórzy nazywają to już nawet apokalipsą finansów publicznych według Andrzeja, na to wszystko nakładają się ataki rządu i koalicji rządowej na politykę monetarną, na prezesa NBP, na Narodowy Bank Polski, co przecież nie może na świecie nie zostać zauważone i nie odbić się na pozycji polskiego złotego, ponieważ inwestorzy będą mieli, że tak powiem, z tyłu głowy fakt, że coś złego się dzieje w polskim systemie banku centralnego. Te ataki, żeby postawić prezesa przed Trybunałem Stanu, bez względu na sensowność tych zarzutów przecież, bo one są absurdalne w większości zdecydowanej. Natomiast będą żądać po prostu takiej premii prezydenta, czyli możemy się obudzić z polskim złotym, czy może inaczej obudzić dolarem po 5 złotych, czy z euro po 5,50. A to będzie oznaczało oczywiście całkowite całkowitą wywrotkę różnych założeń makroekonomicznych, budżetowych i tak dalej. To będzie oznaczało, że te 107 miliardów złotych w przyszłym roku zapisane jako koszt obsługi długu publicznego, astronomiczna kwota przecież, może być niewystarczające, bo ataki na bank centralny, na jego prezesa, mogą skutkować tym również, że te polskie obligacje będzie, że rentowność polskich obligacji będzie wyższa, czyli że będziemy musieli pożyczać po prostu dużo drożej niż to zaplanowaliśmy. A więc można powiedzieć, tu właściwie nie bardzo wiadomo, co skrytykować, bo wszystko budzi bardzo poważne wątpliwości. Zresztą jeszcze może jeszcze jedna uwaga. Czy ten projekt budżetu, projekt ustawy budżetowej, który trafi do pana prezydenta, który ma trafić do prezydenta 4 miesiące najpóźniej, to w ogóle będzie budżet? Dlatego, że tam ma zniknąć pozycja przecież zapisu konstytucyjnego dotycząca części dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego i konstytucyjnych zapisów o tym, że ta instytucja musi mieć konstytucyjna, ten podmiot konstytucyjny musi mieć finansowanie, a tam nie przewiduje pan minister Domański tego finansowania. No, to budzi wątpliwości zasadnicze natury prawnej. Czy to można nazwać budżetem? Czy coś, co, czy projekt ustawy właśnie budżetowej, który by nie zawierał pieniędzy, środków na kancelarię prezydenta, premiera, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, czy to jest jeszcze budżet? No, bardzo duża, poważna wątpliwość. Dla i poważne wyzwanie, zagadka dla kancelarii prezydenta i dla samego prezydenta, który taki dokument otrzymał.
1: No dobrze, mamy taki dokument, mamy deficyt wyższy niż w roku ubiegłym. Mamy zaplanowany przynajmniej, zobaczymy jak będzie z realizacją, ale mamy też, wydaje się, dość rozpaczliwe próby łatania tego budżetu. Wczoraj w Sejmie z kolei ustawa, która podwyższała opłatę cukrową, starała się ten system uszczelnić, a więc widać, że rząd no, szuka finansowania w wielu różnych miejscach, także w takich niezbyt dużych daninach, ale jest próba, żeby to jeszcze bardziej scentralizować.
2: Tak, to prawda. To są absolutnie rozpaczliwe działania, bo jeśli się mówi, że poszukuje się pieniędzy w zniesieniu ulgi internetowej, to daje tam, nie wiem, 300 milionów oszczędności, to są po prostu pieniądze na waciki w kontekście deficytu budżetowego prawie 282 miliardy. Rząd rozpaczliwie poszukuje 40 miliardów w tych właśnie podwyżkach podatkowych, akcyzowych, cukru, alkoholu, tytoniu i tak dalej. Ale pamiętajmy, że pan prezydent wyraźnie deklarował, że będzie strażnikiem polskich portfeli Polaków, że będzie pilnował tego, żeby ich nie ograbiano nadmiernie w sposób jakby wyłącznym rozwiązaniem, że nie może być to sięganie do portfeli. Więc te 40 miliardów rozpaczliwie poszukiwane w ramach podwyżek różnych obciążeń podatkowych i opłat może nie zostać zrealizowane. No, też pewne planistyczne budzą wątpliwości kwestie, bo przecież mówimy dużo o tej bazie Fort Trump, a wydaje się, że pieniędzy jednak na to nie ma. Te obciążenia z tytułu pożyczek DERSAFE i KPO, one przecież rosną, bo kilka tygodni temu Europejski Bank Centralny podniósł oprocentowanie kredytów i myślę, że również ten bardzo taki ryzykowny, nieodpowiedzialny atak na NBP i prezesa Glapińskiego no może powodować, że pogorszą się na tyle wskaźniki inflacyjne, że będziemy mieli w listopadzie podwyżkę w Polsce również stóp procentowych i być może kolejną podwyżkę na początku przyszłego roku. No a to znaczy wyższe dużo obciążenia dla kredytobiorców. Także To jest tak, że jak się płynie Titanikiem na górę lodową, no to nie można się spodziewać niczego innego jak katastrofy. I to wyraźnie widać, że pan minister Domański jakby nie reaguje specjalnie, bym powiedział, racjonalnie na to wszystko, bo po obniżeniu ratingu przez Moody's, agencję ratingową, kilkanaście dni temu wydał oświadczenie, że on jest spokojny. No ale to też tak można powiedzieć, że krzyżacy przed bitwą pod Grunwaldem też byli spokojni przed bitwą, no ale po bitwie jednak mieli pewno trochę inne zdanie.
1: No, jeżeli jest agencja Moody's, to też nie jest tak, że już skoczyły rentowności polskich obligacji, że już my musimy dług plasować drożej?
2: No już, oczywiście, że już mamy dziesięciolatki polskie, czyli dziesięcioletnie te obligacje są w granicach 6,30-6,40, a więc to się zaczyna. Proszę popatrzeć dzisiaj na dolara, to już jest praktycznie 4 złote, 4,40 za euro, bardzo drogi funt już w tej chwili, a więc widać, że inwestorzy, tak ładnie ich nazywając, a niektórzy mówią po prostu zwyczajnie o spekulantach, widzą te niepokojące zjawiska, widzą ten tak zwany musik rządowy i widzą brak sensownych rozwiązań, a nawet bym powiedział taki brak chęci do jakiejś współpracy, ratowania tej sytuacji. Te nieustanne ataki na prezydenta, chamskie, grubiańskie, wyśmiewanie, szydzenie, no to jak nawet w relacjach międzyludzkich, prawda, z kimś można rzeczowo współpracować, jeśli się go non-stop obraża, pomawia, szykanuje, grozi i tak dalej, no to nic, to można powiedzieć, że raczej jakąś pan prezydent wykazuje anielską cierpliwość w stosunku do tego, jak jest traktowany, a przecież jest on absolutnie niezbędnym elementem władzy, która ma stabilizować sytuację, ma przestrzegać konstytucji, ma chronić obywateli i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest zadziwiające, bo przecież w trudnych sytuacjach szuka się sojuszników czy partnerów, żeby wybrnąć z tych gigantycznych deficytów, z tych braku dochodów. W zeszłym roku w budżecie tej władzy zabrakło ponad 40 miliardów złotych dochodów, które sama zaplanowała przecież. A w tym roku mu pewno zabraknie kolejne kilkadziesiąt miliardów. Wiele miliardów zabraknie na pewno w NFZ-cie, budżecie NFZ-u. Tam te zadłużenia szpitali, to wszystko jest nadal nieruszone, można powiedzieć. Aż dziw, że to wszystko jeszcze trzyma się jakoś razem i funkcjonuje, bo reguła tu jest ewidentnie pana ministra sztukmistrza z Londynu, pana Rostowskiego, pieniędzy nie ma i nie będzie. I jakby nikt się specjalnie tym nie przejmuje, prawda? Wszyscy są spokojni, wszystko niby pod kontrolą, natomiast w moim przekonaniu przyszły rok będzie dramatyczny, jeśli chodzi o pozyskiwanie tych dochodów, tym bardziej, że ta luka się będzie pogłębiać, koszty obsługi długu będą rosnąć, stopy procentowe mogą wzrosnąć, waluty mogą pójść znacząco w górę, a rynek energetyczny, rynek paliw, to nowe podwyżki, już słyszymy o tym, że nowe taryfy na gaz będą znacząco mogą wzrosnąć, że energia elektryczna może pójść w górę i tak dalej, wywóz śmieci, media, to wszystko gwałtownie rośnie, więc ta inflacja wrześniowa 4% ona nie spadnie radykalnie, raczej trzeba się liczyć z tym, że do końca roku to może być w granicach 5%, ponieważ rolnicy zostali tak drastycznie obciążeni kosztami produkcji, zwłaszcza paliwa, że z pewnością żywności będzie nieco mniej na rynku i będzie ona jeszcze droższa. A to będzie oczywiście również napędzać inflację.
1: Oczywiście są takie prognozy, że żywność w przyszłym roku już w końcówce tego może zdrożeć o 15-20%. I mięso i inne przetwory, to wszystko związane i z wojną, ale też z cenami diesla, który jest niezbędny przy produkcji rolnej i niestabilnością, więc to jeszcze będzie napędzać inflację, która i tak już wyskoczyła, bo mamy odczyt 4%. To wszystko wskazuje, że ta niestabilność przekłada się także na na polską gospodarkę, chociaż może jest tak, że rząd wie, że idzie inflacja i liczy, że ta właśnie inflacja uratuje przyszłoroczny budżet.
2: No oczywiście ta inflacja jest korzystna dla rządu, zwiększa dochody i tak dalej, natomiast na pewno pogarsza koniunkturę i jest to oczywiście ogromną zagadką, że mamy wzrost gospodarczy PKB, a jednocześnie ten wzrost PKB powyżej 3%, on nie wpływa pozytywnie na finanse publiczne kraju, bo w dużej mierze ten rozwój gospodarczy dzisiaj jest rozwojem na kredyt przede wszystkim, czyli to są te programy typu KPO, typu DARSAFE, to jest po części konsumpcja Polaków ze

0: Hełmy tylko, jak na razie, bo zdaje się, że hełmy i kurtki zostały zakupione dla polskiej armii. No ale to wszystko nie posuwa nas naprzód. Konkurencyjność świata rośnie. Unia się zatraca w tych swoich absurdach klimatycznych, tej religii klimatycznej. To, że coś tam przesunie rok ETS czy inne obciążenia związane z gazami cieplarnianymi, no to niczego absolutnie nie załatwia, bo po prostu traci konkurencyjność Unia Europejska, zadłuża się. Komisja Europejska dramatycznie szuka nowych podatków, żeby obciążyć kraje członkowskie i takie pomysły przecież są i będą nas dotyczyć. Podatek choćby od tych śmieci elektroenergetycznych, tak, prawda, od tych pralek, lodówek starych i tak dalej, urządzeń tego typu. No to Polska jest tu przecież dużym producentem, więc groziłyby nam gigantyczne kwoty odprowadzane bezpośrednio do Brukseli, czy przejęcie części naszych środków z tytułu akcyzy tytoniowej i tak dalej. Więc źle się dzieje. Nic dziwnego, że Mark Rubio mówi do Europejczyków w Grecji: obudźcie się, powróćcie do wartości, zajmijcie się tym, co istotne dla ludzi, bo tak nie jest. To jest upadek klasy politycznej w ogóle europejskiej. We Francji rozruchy młodzieży, w Hiszpanii masowe protesty związane z mieszkalnictwem i nowe wybory, sukcesy AfD w Niemczech. No widać, że wszędzie wrze i gotuje się, bo teże elity nie spełniają po prostu swych podstawowych obowiązków. Pomysły na to, że jak będzie tak bardzo źle, to może się wprowadzi euro, a złoto się po prostu, złotem się uzupełni długi stare, no są skrajnie niebezpieczne i chyba mało mimo wszystko realistyczne.
1: O czym mówił Janusz Szewczak, to już zupełnie na koniec zapytam o kwestie związane z budżetem, z finansowaniem, no ale też z tym, jak z tego wyjść. Czy my w tej chwili mamy jakąś drogę wyjścia, bo mamy też proces w Sejmie postawienia przed Trybunałem Stanu prezesa NBP Adama Glapińskiego. Komisja, która pracowała tak niespiesznie, teraz przyspiesza, tak jakby jeszcze uderzenie na NBP także z Trybunałem Konstytucyjnym, a tym samym otwarcie możliwości, bo Trybunał może orzec, no de facto co sobie tam chce, może też orzec, że w zasadzie euro jest zgodne z polską konstytucją bez jej zmiany. Jak się uprze, jak będzie przyjęty Bank Polski, no to też ta placówka nie będzie walczyć i nagle oczywiście pozaprawne, ale może i nawet takie funkcjonalne przesłanki zajdą, żeby Polskę do strefy euro wprowadzić.
0: Normalnie w normalnym państwie, przy normalnej władzy, prawda, to zwołano by jakąś forum, jakieś debaty ekspertów, specjalistów z różnych środowisk, żeby zaradzić, szukać rozwiązania. Natomiast to widać, że takiej ani chęci, ani potrzeby nie ma. Nawet ta Rada Fiskalna powołana przez rząd, przez koalicję jest krytykowana za to, że ośmiela się tam zwrócić uwagę na skalę zagrożeń, na tą apokalipsę na horyzoncie. Więc być może ta koncepcja jest taki, realizacja koncepcji spalonej ziemi albo po nas choćby potop. Natomiast oczywiście euro znacząco tylko pogorszyłoby by warunki życia Polaków, naszą konkurencyjność osłabiło i tak dalej, więc to jest plan na likwidację właściwie tak do końca, można powiedzieć, państwa polskiego, więc skrajnie niebezpieczna sytuacja. Właściwie można powiedzieć, tak rozwalonych finansów publicznych nigdy nie mieliśmy od 30 lat i tutaj nawet pomysły na jakieś drakońskie cięcia, które niektórzy z panem Balcerowiczem jak zwykle na czele, niczego by w wydatkach socjalnych niczego by nie rozwiązywały. Po prostu trzeba umieć zarabiać te pieniądze, znaleźć te pieniądze, poszukać rozwiązań w naszej konkurencyjności. W oszczędności oczywiście powinny być robione No ale chyba przede wszystkim no, trzeba mieć jakieś ambicje i chęć tego, żeby Polska była konkurencyjna, przede wszystkim, żeby

0: potrafiła wyjść na swoje, żeby broniła polskiej racji stanu, a nie żeby wprowadzić Polaków znowu do roli zbieraczy szparagów.
1: O czym mówił Janusz Szewczak. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: A my teraz do Sejmu się przenieśmy trochę do debaty nad budżetem. Zobaczmy, jak ten budżet pokazywał i reklamował minister finansów i rozwoju Adam Andrzej Domański.
2: Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo. Mam zaszczyt przedstawić najważniejsze założenia projektu ustawy budżetowej na rok 2027, przyjętego przez Radę Ministrów 29 września bieżącego roku. Przez ostatnie 37 lat polska gospodarka rosła niemal nieprzerwanie, a tempo naszego rozwoju było jednym z najszybszych na świecie. Nie była to kwestia przypadku, to efekt ciężkiej pracy milionów Polek i Polaków, przedsiębiorców oraz konsekwentnej budowy gospodarki rynkowej, otwarcia na handel, inwestycje oraz zakotwiczenia Polski w Unii Europejskiej. Prognozy międzynarodowych instytucji finansowych na ten i kolejne lata ponownie lokują Polskę wśród liderów wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej i szerzej krajów G20. Wzrost gospodarczy, sukces gospodarczy nie jest jednak dany raz na zawsze. Model, który pozwolił nam szybko doganiać bardziej rozwinięte gospodarki, będzie musiał się zmieniać. Jednocześnie świat wokół nas zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Przechodzimy dwie wielkie rewolucje, technologiczną oraz energetyczną. Do tego dochodzi zasadnicza zmiana sytuacji geopolitycznej. Wojna wróciła do Europy, pełnoskalowy konflikt trwa od ponad 4 lat za naszą wschodnią granicą. Na Bliskim Wschodzie dochodzi do kolejnych eskalacji. Skończył się więc świat, w którym bezpieczeństwo można było traktować jako coś oczywistego. A to zmienia również definicję konkurencyjności. Dzisiaj silna gospodarka musi być jednocześnie innowacyjna, produktywna, odporna i przede wszystkim bezpieczna. Dlatego planując wydatki w projekcie ustawy budżetowej na rok 2027, skupiliśmy się zarówno na realizacji podstawowych zadań państwa i wywiązaniu się z przyjętych zobowiązań, jak również zapewnieniu finansowania działań na rzecz długoterminowego wzrostu polskiej gospodarki. Znacząca część środków została zaplanowana na przedsięwzięcia o długofalowym znaczeniu, które będą budować przewagi konkurencyjne na kolejne lata, na kolejne dekady. Działania, które realizujemy dziś, będą oddziaływać w znacznie dłuższym horyzoncie niż tylko najbliższe lata. Polska gospodarka wchodzić będzie w rok 2027 z silną pozycją i potencjałem dalszego wzrostu. Na przyszły rok zakładamy realny wzrost naszego PKB na poziomie 3%. To nadal jeden z najszybszych oczekiwanych wzrostów wśród krajów Unii Europejskiej. Dla porównania Komisja Europejska prognozuje dla całej Unii Europejskiej wzrost na poziomie 1,4%, a więc dwukrotnie niższą dynamikę niż w naszym kraju. Ważna będzie również struktura wzrostu, który podobnie jak w obecnym roku będzie opierać się na kilku silnikach. Z całą pewnością czynnikiem wspierającym wzrost gospodarczy w przyszłym roku pozostanie silna dynamika konsumpcji prywatnej, której sprzyjać będą rosnące wynagrodzenia i świadczenia społeczne. W 2027 roku oczekujemy wzrostu konsumpcji prywatnej o 2,9%. Szczególnie ważnym motorem wzrostu pozostaną również inwestycje. Mimo kończącego się wydatkowania środków grantowych z KPO oraz wygasania obecnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, które w ostatnich latach silnie stymulowały aktywność inwestycyjną w Polsce, przewidujemy wzrost inwestycji ogółem o 4,2%. Wzrost ten będzie wynikał przede wszystkim z utrzymującej się wysokiej dynamiki inwestycji prywatnych wspieranych przez dobrą koniunkturę. Dodatkowym impulsem dla gospodarki będzie prognozowane ożywienie gospodarcze w strefie euro, co bezpośrednio pozytywnie przełoży się na sytuację polskich eksporterów. Spodziewamy się wzrostu eksportu o 4,4%. W latach 2022-2023 inflacja, pamiętamy, była dwucyfrowa. Dzisiaj sytuacja wygląda inaczej. Pomimo największego od dekad globalnego szoku paliwowego, między innymi dzięki programowi ceny paliw niżej, nie dopuściliśmy do wzrostu inflacji. Dla roku 2027 prognozujemy inflację średnioroczną na poziomie 2,8%, a wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 5,9% w ujęciu nominalnym, czyli około 3% w ujęciu realnym. Dla gospodarstw domowych oznacza to bardziej przewidywalne warunki planowania wydatków i oszczędności, a dla przedsiębiorstw większą przewidywalność prowadzenia działalności gospodarczej. W projekcie ustawy budżetowej na 2027 rok założyliśmy dochody budżetu państwa w wysokości 696,4 miliarda złotych, a limit deficytu budżetu państwa został określony na poziomie nie wyższym niż 281,2 miliarda złotych. Deficyt pozostaje więc na poziomie zbliżonym do lat poprzednich. Wynika to ze skali zadań, które państwo musi finansować, w szczególności wydatków na bezpieczeństwo oraz na zobowiązania wynikające z obowiązujących ustaw. Musimy wszyscy zdawać sobie sprawę z tego, że część wydatków jest finansowana poprzez zaciąganie zobowiązań. Oznacza to, że obok wydatków, które finansujemy w 2027 roku, musimy uwzględniać również koszty wcześniej zaciągniętego długu. Zdecydowana większość wydatków budżetu państwa to tak zwane wydatki sztywne, prawnie zdeterminowane, które mają charakter obligatoryjny, a ich wysokość wynika z ustaw innych niż ustawa budżetowa lub wcześniej podjętych zobowiązań. Jednocześnie musimy uwzględniać ograniczenia wynikające z krajowych i unijnych ram fiskalnych, w tym stabilizującej reguły wydatkowej, progów ostrożnościowych określonych w ustawie o finansach publicznych oraz uwzględnionej z Unią Europejską ścieżki wydatków netto. W projekcie budżetu państwa na przyszły rok zaplanowano dochody budżetu państwa w wysokości 696,4 miliarda złotych. To jest o 69 miliardów więcej niż przewidywane wykonanie w roku 2026. Dochody budżetu państwa będą stanowiły 15,8% PKB wobec 15,1% PKB w roku bieżącym. Głównym źródłem wzrostu dochodów budżetu państwa w 2027 roku będą dochody podatkowe, co wynika zarówno z przewidywanego wzrostu aktywności gospodarczej i związanej z nim bazy podatkowej, jak również z efektów działań legislacyjnych podejmowanych przez nasz rząd. W przyszłym roku przewidujemy wzrost dochodów z podatku VAT o 33,7 miliarda złotych, czyli o ponad 10%.
1: I tak wygląda debata budżetowa w Sejmie. W naszym studiu trochę jak co tydzień Piotr Nisztor, dziennikarz śledczy, program Ściśle Jawne na antenie Telewizji Republika, ale także w papierze Tygodnik Solidarność. Dzień dobry.
3: Tygodnik Gazeta Polska.
1: Gazeta Polska, Dzień Solidarność, przepraszam.
3: Gazeta Polska. Rafał Woś by się obraził.
1: Rafał Woś by się, albo by zazdrościł, albo by...
3: Albo by jeszcze zaraz zadzwonił.
1: Witam, prawda, to prawda.
3: Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Pozdrawiamy Rafała Wosia, pozdrawiamy Tomka Sakiewicza, ale rzeczywiście Gazeta Polska, Tygodnik i Gazeta Polska codziennie też można tam komentarze. Tak, redaktora znaleźć. Redaktor także książki pisze, między innymi Skok na banki, taki był obok.
3: A tam, kilka książek,
1: z tą debatą budżetową.
3: Kilka też jest w trakcie przygotowania, dużo pracy, wiele miesięcy jeszcze przede mną, ale myślę, że sam efekt i dla czytelników szczególnie będzie ciekawy, bo są takie rzeczy, o których w Polsce się nie mówi, gdzie ta geneza, która dotyczy tych kluczowych sektorów w Polsce i kluczowych nazwisk jest ważna, a ja bym powiedział nawet najważniejsza do tego, aby zrozumieć, dlaczego dzisiaj tacy, a nie inni politycy w ten albo inny sposób funkcjonują. No naprawdę, historia ta najnowsza cały czas ma bardzo wiele tajemnic, a one są kluczowe właśnie, aby zrozumieć to, co się dzisiaj dzieje na scenie politycznej.
1: No dobrze, w kontekście budżetu, pieniędzy, przepływów finansowych, coś się dzieje? Jak tam rząd patrzy na ten budżet? Boją się, nie boją się, żeby tak jeszcze do tych finansów przejść? Ostatnio też Morawiecki mówił, że w bankach leżą pieniądze, że można tam zrobić trochę, trochę biznesu państwowego.
3: Tak, no, Mateusz Morawiecki, były premier, doskonale wie, jak funkcjonują mechanizmy sektora bankowego. Sam przecież był prezesem jednego z największych banków w Polsce. Potem obserwował to już ze strony szefa rządu, więc chyba jest jedyną osobą w Polsce, która tak doskonale zna te mechanizmy. I mało tego, i on sprawdził te mechanizmy na żywym organizmie, czyli na naszym kraju, na Polsce, gdy był premierem i te mechanizmy potrafił wykorzystać do tego, żeby starczyło pieniędzy na wszystko. Na służbę zdrowia, na ten wielki projekt dozbrajania i unowocześniania polskiej armii, na kwestie społeczne. I w pewnym momencie przyszedł Donald Tusk. I Donald Tusk tak jakby tą wtyczkę wyciągnął nie tylko z telewizji, którą nielegalnie przejął, ale również z innych elementów funkcjonowania państwa. No Donald Tusk po prostu wyciągnął wszystko. Wszystko, co kojarzyło się z Prawem i Sprawiedliwością, zostało wyłączone. Łącznie z tym mechanizmem zbudowanym przez Mateusza Morawieckiego, który pozwalał na to, żeby te pieniądze, mimo pewnego zadłużenia się, ale żeby one pracowały, żeby to wszystko funkcjonowało, żeby tych pieniędzy przede wszystkim nie zabrakło na te kluczowe, najważniejsze programy i projekty, aby państwo mogło funkcjonować. No i Donald Tusk powierzył no, od nowa zbudowanie kwestii finansów publicznych, tego mechanizmu całego finansów Andrzejowi Domańskiemu. Ja tylko przypomnę, że Andrzej Domański to jest człowiek, który doświadczenie zbierał u boku Leszka Czarneckiego.
1: No właśnie, kim jest? Bo to jest trochę taki królik z kapelusza. On się pojawił w kampanii wyborczej jako doradca, podobno osoba, która wymyśliła 100 konkretów.
3: No, jeśli on faktycznie wymyślił te 100 konkretów, to podłożył największą polityczną bombę pod swoją partię, Koalicję Obywatelską.
1: Z Igorem Ostachowiczem.
3: Znaczy, Andrzej Domański to jest człowiek, który jeszcze jest cały czas kreowany na tego młodego, dynamicznego, na taką młodą, dynamiczną twarz, trochę a la Leszek Balcerowicz, tak? Znaczy, ja to tak czytam. Ryszard Petru się nie sprawdził, który przecież pobierał lekcję u samego głównego prywatyzatora III RP, ale on się nie sprawdził. On się po prostu nie nadaje do tego, żeby zarządzać tego typu kwestiami. Zresztą jego wypowiedzi, no, jakby myślę, że pogrążyłyby złotówkę dość potężnie, gdyby był ministrem finansów. Ale Andrzej Domański miał być tym takim pomysłem Donalda Tuska i jego doradców na to, żeby wizerunkowo młody, dynamiczny, z doświadczeniem, no bo trzeba powiedzieć, że to doświadczenie zbierał, tak jak powiedziałem, u Leszka Czarneckiego. No problem tylko polega na tym, że mimo, że jest on często też wymieniany w takich kuluarowych dyskusjach jako potencjalnie człowiek, który no, Donalda Tuska mógłby zastąpić, no to jednak to jest miękki człowiek. Znaczy, on nie ma zaplecza politycznego. On nie ma takiego, no, takiego charakteru, który budowałby jego polityczną przyszłość. On w momencie, w którym Donald Tusk odejdzie, w którym Koalicja Obywatelska przestanie rządzić, on gdzieś znajdzie się w politycznym niebycie. Odnajdzie się pewnie w jakiejś firmie doradczej, w jakimś dużym banku inwestycyjnym i on sobie tam będzie zarabiał duże pieniądze i będzie sobie odcinał kupony od tego, że jako były minister finansów, no jednak to jest pozycja, za którą no płacą te duże zagraniczne firmy, instytucje finansowe. Ale ja bym raczej tutaj no nie pokładał zaufania, że jest to człowiek, który zbawi polskie finanse i spowoduje za, jak to cytując, klasyka byłą minister zdrowia, za dotknięciem czarodziejskiej różdżki coś się zmieni w tych finansach. No jest tragedia. No to znaczy finanse dzisiaj wyglądają, nie wiem czy nie gorzej niż za czasów Edwarda Gierka. Problem tylko polega na tym, że za Edwarda Gierka no, powstawały inwestycje, powstawały fabryki, powstawały drogi, powstawały mosty. Wtedy przecież no, wtedy pojawił się pomysł w ogóle metra w Warszawie i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo takich rzeczy. Oczywiście gigantyczne zadłużenie, bezmyślne, które doprowadziło do tego, że...
1: Część inwestycji idiotycznych, z części korzystamy po dziś dzień jak Bełchatów na przykład, więc część racjonalnych, ale część takich, które, no tak, tylko, no, że... bo miało to iść na eksport, musimy brać no kredyty zagraniczne, ale... budować przemysł i eksportować, no kłopot w tym, że te produkty były takiej jakości, że nie bardzo się na rynkach sprawdzały.
3: No ale dlaczego ja
1: ale
3: to porównanie...
1: inwestycja.
3: No właśnie, dlaczego ja to porównanie zrobiłem? Bo ja bym chciał dzisiaj zobaczyć, jakie inwestycje z tych pieniędzy, no, które my mamy, bo z pożyczek, z kredytów, zostały przeznaczone na konkretne, realne inwestycje. No, ja śmiem twierdzić, że żadne. Ja nie znam żadnej inwestycji, która została dzisiaj, może nie zrealizowana, ale jest realizowana. Centralny port komunikacyjny, który został przemianowany na Port Polska. Tylko i wyłącznie w mediach i w oficjalnych wypowiedziach tych polityków obecnie rządzącej koalicji pojawia się. A tak faktycznie no, szanse na to, że on powstanie, no, w mojej ocenie pod tymi rządami są bardzo małe. To cały czas są obsuwy, cały czas są opóźnienia, jest problem do tego profesor Chmaj, który będzie dzisiaj jedną z trzech kancelarii doradzających firmie Port Polska do tego, aby no właśnie wyłaniać podmioty mające wybudować poszczególne elementy tego całego projektu. Więc no, tam jest naprawdę gigantyczny problem.
1: Dzisiaj Mostostal się wycofał. Nie wiem, czy redaktor zauważył, że kolejna duża polska firma uznaje, że jednak ten port Polska, czyli nowa wersja CPK, to jednak ściema. Żeby no, użyć języka syna Donalda Tuska a propos Amber Gold. Dobrze, to no bo jest tak, że ten budżet miał być taką przyczyną, że ten rząd będzie... Być może miał krótszą kadencję, być może się rozleci, to się może łączyć z historią z oceanu i z wizytą Władysława Kosiniaka-Kamysza u Donalda Trumpa. Wizyta miała miejsce w marcu. Był jakiś krótki, lapidarny komunikat, ale on w ogóle nie zrobił wrażenia i nagle ta historia wraca po kilku miesiącach, po pięciu, sześciu, do nas wraca jako istotny polityczny fakt i to w konkluzji takiej, że być może miałoby to skutkować rozpadem tej koalicji.
3: To żeby odpowiedzieć na to pytanie, najpierw trzeba osadzić w takich prawdziwych realiach Władysława Kosiniaka-Kamysza.
1: Kim jest w tym rządzie?
3: No więc właśnie, więc po pierwsze, jest przynajmniej oficjalnie liderem PSL-u. Nie jest tajemnicą, że ten stary PSL, jeszcze ZSL-owy, no trzyma go bardzo krótko. To znaczy, on nie jest samodzielny, nawet w samej partii. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jest wicepremierem i ministrem obrony narodowej. Problem polega na tym, że formalnie on powinien nadzorować służbę kontrwywiadu wojskowego i służbę wywiadu wojskowego. I już tylko w tym aspekcie widać, że wszyscy, którzy znajdują się w kierownictwie obydwu służb, formalnie nadzorowanych przez Władysława Kosiniaka-Kamysza, to są ludzie, którzy zostali wskazani przez ekipę Donalda Tuska. To już pokazuje, jaką samodzielność ma Władysław Kosiniak-Kamysz. Cała obsada personalna Ministerstwa Obrony Narodowej, pani Sobkowiak, człowiek Pawła Grasia, najbardziej zaufanego człowieka Donalda Tuska. Cezary Tomczyk, no można powiedzieć emanacja Donalda Tuska, taki mały po prostu Donald Tusk, który interesy Koalicji Obywatelskiej w tym resorcie reprezentuje. Więc już tylko na to patrząc, już widzimy, że Władysław Kosiniak-Kamysz jest takim, można powiedzieć, malowanym wicepremierem ministrem obrony narodowej. Fajnie, fajna funkcja, nie tylko minister, ale jeszcze wicepremier, więc do tego ma, no można powiedzieć, dość prestiżowe, większe stanowisko, ale jego samodzielność naprawdę jest bardzo, ale to bardzo mała. I tu dochodzimy do tego kluczowego elementu, relacji Donalda Tuska z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W kuluarowych takich rozmowach no, politycy związani z tą koalicją wskazują wprost, Donald Tusk nie szanuje Władysława Kosiniaka-Kamysza. On wie o tym.
1: Przecież to jest jego wychowanek. To jest osoba, która przy nim urosła, przy nim stała ministrem po już świętej pamięci Ewie Feda, która była taką, jak na PSL, dość asertywną polityk rodziny, czy wtedy też było Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, to trochę blokowała, trochę kontrowała Jana Wincenta Rostowskiego, właśnie przyszedł na drugą kadencję młody, chyba 33-letni wówczas Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Lekarz.
1: I niczego już Jackowi, czy tam Janowi Wincentowi Rostowskiemu nie blokował.
3: No, problem tylko polega na tym, że to jest człowiek uzależniony od Donalda Tuska. To znaczy jego samodzielne decyzje, które czasem media przedstawiają jako jego indywidualne decyzje, no to nie są jego indywidualne decyzje. To znaczy on firmuje dzisiaj w pełni i on ma umoczone ręce w tej bezprawnej działalności rządu Donalda Tuska. Więc on ponosi za to pełną odpowiedzialność, on wie o tym i on jedzie dokładnie na tym samym wózku i on z tego wózka boi się wyskoczyć. Znaczy on się po prostu obawia. No pytanie jest oczywiście zasadnicze, czy Donald Tusk posiada tak zwane kompromaty, jak to się ładnie nazywa, czyli zwykłe haki na niego, co powoduje, że Władysław Kosiniak-Kamysz jest uległy w stosunku do Donalda Tuska. Ale nie zmienia to faktu, że Donald Tusk nie ma do niego szacunku. Zresztą Donald Tusk w ogóle nie ma szacunku do swoich koalicjantów. Z tego, co te kuluarowe moje rozmowy wskazują, no to Donald Tusk po prostu generalnie nie szanuje ludzi. Tych szczególnie, z którymi dzisiaj musi w koalicji współpracować. To jest pragmatyka. On wydaje rozkazy poprzez swoich ludzi, takich jak no, Paweł Graś, czy bardziej Jan Grabiec, bo to jest jego, można powiedzieć, taki przedstawiciel do wydawania rozkazów Radzie Ministrów. Więc tak to wygląda w kuluarach. No więc jeśli teraz mówimy o tym, że człowiek całkowicie uzależniony od Donalda Tuska wchodzi do Białego Domu i to nie gdzieś tam do, ja to tak kolokwialnie nazwę do toalety, bo akurat był w potrzebie, ale wchodzi do gabinetu owalnego. Spotyka się z prezydentem Stanów Zjednoczonych, Donaldem Trumpem, który nie spotyka się, a wręcz ostentacyjnie pokazuje, że on do Donalda Tuska, że on z Donaldem Tuskiem nie chce mieć żadnych relacji. I teraz ten człowiek uzależniony od Donalda Tuska wchodzi do gabinetu owalnego. No, powiem tak, sprytna gra tej, można powiedzieć, wpływowej bardzo grupy prawicowej na czele z Adamem Bielanem. I tu naprawdę pełen szacunek dla tego jednego z najbardziej wpływowych, jak się okazuje, europosłów według Politico, jest jednym z 17 najbardziej wpływowych europosłów.
1: Mało kto na tej planecie może załatwić wicepremierowi nawet wizytę u Donalda Trumpa.
3: No więc mimo sporu, mimo sporu, to może ja zbyt łagodnego słowa użyłem, mimo tej wojny politycznej, udaje się ponad podziałami politycznymi doprowadzić do tej sytuacji.
1: No, ale może coś zawsze, może okej, okay, ja Adam Bielan, dam ci spotkanie z Trumpem, wychodzę ci to, ale ty, drogi Władysławie, no przemyśl sobie swoją sytuację życiową, polityczną. Zobacz, z kim ty rządzisz.
3: Z punktu widzenia, ja nawet tak w pierwszej kolejności spojrzę na to jako człowiek, który się interesuje polityką, kwestiami bezpieczeństwa. To szczerze, bardzo dobrze. Wreszcie minister obrony narodowej, kraju będącego no de facto zapleczem walczącej Ukrainy, spotyka się z najpotężniejszym człowiekiem na świecie, który no jest tutaj kluczowy, jest najważniejszym gwarantem bezpieczeństwa i Polski, i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Więc super sprawa, tym bardziej, że my mamy dzięki umowom zawartym zarządów Mateusza Morawieckiego przez ówczesnego wicepremiera i ministra obrony pana Mariusza Błaszczaka, my mamy te kontrakty ze Stanami pozawierane i one są realizowane, więc ważne, żeby to wszystko harmonijnie i zgodnie z tym opisanym harmonogramem się wydarzyło. Więc wreszcie spotkanie. No tylko oczywiście jest pytanie o to, no zaraz, to są politycy, oni zawsze podchodzą do tego pragmatycznie. No był taki moment, w którym no ważyły się losy i to trzeba jasno powiedzieć, no był taki moment, w którym już praktycznie kuluary huczały, że będzie zmiana rządu. To znaczy, że Władysław Kosiniak-Kamysz zdradzi Donalda Tuska, dogada się z prawicą, dogada się z Prawem i Sprawiedliwością, tworząc wspólnie rząd. I ten moment faktycznie był. No, dlaczego tak się nie stało? No, ja wracam do tego jednego z pytań, które zadałem. Czy Donald Tusk ma haki na Władysława Kosiniaka-Kamysza? Bo to jest tutaj kluczowa kwestia.
1: Bo jak rozumiem, byłaby taka wizja, że PSL... spójrzmy racjonalnie. W studio Piotr Nisztor, zanalizujmy, czy PSL miałby lepszą polityczną przyszłość poza tą koalicją, jako czy funkcja, czy taka premiera dla Kosiniaka-Kamysza to byłoby coś, co mogłoby uratować PSL przed końcem samodzielnego bytu na polskiej scenie politycznej?
3: A, to jest bardzo dobre pytanie.
1: To podobno, to wszyscy mówią, ja tutaj tego sam nie zweryfikowałem, ale to jest podobno kluczowa motywacja polityczna, czyli bardzo ważna polityczna motywacja elity PSL-u. I osobiście Kosiniak-Kamysza, że oni rzeczywiście uwierzyli w tą nie do końca prawdziwą historię, że są 130-letnim czy 120-paroletnim stronnictwem ludowym, prawda, i że...
3: Opartym o postkomunistyczne zasady, ważne, żeby to podkreślić.
1: Mówię, że ta historia nie do końca trzyma się prawdy. No i że on miałby teraz po tych 120 kilku latach zwinąć sztandar. Tak, to jest pełna jakaś motywacja, że nie chce być ostatni, nie chce być tym, który pogrzebał PSL.
3: Trzeba, ale
1: a
3: to...
1: jak na razie wizja jednej listy to de facto byłoby pogrążenie PSL.
3: Trzeba zdawać sobie sprawę z jednej rzeczy. W tej koalicji Władysław Kosiniak-Kamysz nigdy nie będzie premierem. To znaczy w tym układzie politycznym on nie ma szans na bycie premierem.
1: A w
3: nie ma takiej możliwości. Jedyna szansa, żeby został premierem, to jest koalicja z prawicą. I nie ma innego rozwiązania. Po pierwsze, Donald Tusk na to nie pozwoli. Naprawdę, on traktuje go, no nie wiem, czy nasi słuchacze pamiętają, były takie gumisie i tam był taki toady. I tak niektórzy złośliwie twierdzą, że właśnie tak dokładnie Władysław Kosiniak-Kamysz jest traktowany przez Donalda Tuska jak toady przez swojego pana. Oczywiście to jest pewnego rodzaju przejaskrawione i może to porównanie jest krzywdzące dla pana wicepremiera, no ale trzeba zdawać sobie sprawę, jak ta polityka realnie wygląda. Więc nie ma szans Władysław Kosiniak-Kamysz w tym układzie. Donald Tusk na to nie pozwoli, ale nie pozwoli na to jeszcze druga osoba, Radosław Sikorski. Radosław Sikorski ma ambicje po pierwsze bycia premierem, a po drugie wystartowania w wyborach prezydenckich przeciwko panu Karolowi Nawrockiemu, obecnemu prezydentowi RP. Więc tu jest cała układanka. Mało tego, za Radosławem Sikorskim stoi bardzo silne amerykańskie lobby demokratów, czyli no, partii, która dzisiaj atakuje brutalnie Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych, no, lidera obozu republikanów. Więc to naprawdę, to dzisiaj Władysław Kosiniak-Kamysz, jeśli chce i marzy o tym, żeby być premierem, to on ma tylko to jedno wyjście. Ale jak widać, z jakiegoś powodu on tego nie robi. No i tu jeszcze raz, trzeci raz zadam pytanie. Czy Donald Tusk ma haki na Władysława Kosiniaka-Kamysza? Bo jeśli ma i są one skuteczne, no to PSL może tylko pomarzyć o stanowisku premiera, chyba że zmieni Władysława Kosiniaka-Kamysza i liderem PSL-u zostanie ktoś inny. Ktoś, kto będzie w stanie właśnie przyjmując tekę premiera, dogadać się i tą koalicję z prawicą szeroko rozumianą zrobić.
1: A to był też kontekst wizyty u Donalda Trumpa? Myślisz, drogi redaktorze, że to było w grze jeszcze w tej kadencji zmiana konstelacji politycznej?
3: Ja myślę, że ta narracja jest bardzo wygodna dla Donalda Tuska i dla jego akolitów, aby pokazywać i jeszcze bardziej ten wizerunek Donalda Trumpa, jeszcze bardziej ten wizerunek pokazać brutalnie, jako nie tylko jakiegoś tam złego oszołoma, który ma guzik na atomowej walizce, ale jeszcze jako gościa, który ingeruje w interesy demokratycznego, suwerennego państwa, jakim jest Polska. Więc ta narracja to jest narracja wymyślona i kolportowana przez Donalda Tuska, człowieka, który jest antyamerykański. To znaczy pamiętajmy, że Donald Tusk jest antyamerykański. On to udowodnił, będąc po raz pierwszy premierem, kiedy storpedował budowę tarczy antyrakietowej, którą proponował mu George W. Bush. I to, co później się zdarzyło, reset z Rosją, a dzisiaj ta polityka proniemiecka, która no, siłą rzeczy jest w pewnego rodzaju zderzeniu z tą polityką proamerykańską. Więc Donald Tusk jasno i konkretnie realizuje agendę antyamerykańską, która jest agendą opartą o interesy państwa niemieckiego. I teraz jak w takim razie dzisiaj ten człowiek może w jakikolwiek sposób budować relacje z naszym najważniejszym, kluczowym gwarantem bezpieczeństwa Polski, jakim są Stany Zjednoczone i jakim jest prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. No nie ma takiej możliwości, więc być może jest tak, że gdzieś tam Władysław Kosiniak-Kamysz zaczyna to rozumieć. No, ale ja nie wierzę w to, że była tam rozmowa i Donald Trump powiedział: dobra, Władek, wiesz co, to ty będziesz premierem, my tam tego Tuska tam wymieciemy i będziemy sobie robili tu swoje interesy i tak dalej. Nie wierzę w to, naprawdę. Znaczy, ta narracja służy tylko i wyłącznie polityce Donalda Tuska i temu, aby jeszcze bardziej zohydzić Donalda Trumpa. Naprawdę, znaczy, to jest coś, co jest antypolskie i uderza w nasz interes naszego kraju.
1: To jeszcze zapytam o tą relację między Sikorskim a Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, bo najbardziej z tej wizyty, najbardziej z jej ujawnienia najbardziej się oburzył właśnie Radosław Sikorski.
3: No, Radosław Sikorski od samego początku, kiedy objął stery po raz kolejny Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zabiegał o to, aby spotkać się z Donaldem Trumpem. No i okazuje się, że się mu nie udało. Jedyne, co mu się udało, to te zdjęcia, czy tam takie filmiki sprzed Białego Domu, które w sumie turyści też mogli sobie zrobić. No więc on ma problem z tym. On ma z tym problem. Niemniej jednak Radosław Sikorski od praktycznie kilku lat buduje swoją pozycję polityczną. On od lat zaczął naprawdę budować wokół siebie środowisko ludzi oparte o nie czołowych polityków Platformy, wówczas dzisiaj Koalicji Obywatelskiej, tylko o właśnie takie środowiska lokalne, o młodych działaczy tego ugrupowania. Wspierany jest przez Romana Giertycha, wspierany jest przez różnego rodzaju lobby, również biznesowe, umowę. No i oczywiście ten najważniejszy jego atut, czyli wpływy wśród partii demokratów. No demokraci...
1: Które mają opanowane, ale demokraci cały czas nie rządzą. Pytanie, co będzie po tych wyborach połówkowych, które już dosłownie za chwilę.
3: No... Dlatego dzisiaj Radosław Sikorski się szykuje. On się szykuje do tego, żeby po pierwsze podmienić Donalda Tuska. I to jest w ogóle ciekawe, bo różne sygnały płyną, czy Donald Tusk przetrwa jako szef rządu do wyborów parlamentarnych w przyszłym roku. Są pewne wątpliwości, które opierają się o różne przesłanki dotyczące czy jego stanu zdrowia, czy różnych innych pomysłów związanych z tym, żeby jeszcze już tak po raz drugi uhonorować jego karierę polityczną, dając mu jakieś stanowisko w Unii Europejskiej. No i wtedy potrzebny jest kandydat na premiera. Za pierwszym razem tym kandydatem był Bartłomiej Sienkiewicz, ale jego, no powiedzmy, plan pokrzyżowała afera taśmowa, gdzie pierwszym nagraniem to było nagranie właśnie Bartłomieja Sienkiewicza z Markiem Belką i Sławomirem Cytryckim, szefem gabinetu Belki, który był wtedy prezesem Narodowego Banku Polskiego. Dzisiaj mówimy o Radosławie Sikorskim jako potencjalnym kandydacie za Donalda Tuska, ale trzeba też pamiętać, że Radosław Sikorski to nie jest to sztywne, fundamentalne jądro Koalicji Obywatelskiej, czy wcześniej Platformy. Znaczy, on jest trochę traktowany jako człowiek z zewnątrz. No, pamiętajmy, że on przegrał prawybory z Rafałem Trzaskowskim, jeśli chodzi o wybory na kandydata Koalicji Obywatelskiej na urząd prezydenta RP. Więc to oznacza, że on dzisiaj no, musi zadbać i faktycznie dba, stara się przynajmniej z tego, co kuluarowe rozmowy wskazują, żeby budować jak największe zaplecze w Koalicji Obywatelskiej. Więc ja dzisiaj uważam, że taki Władysław Kosiniak-Kamysz, który no, wszedł i rozmawiał z Donaldem Trumpem, to jest potężne polityczne zagrożenie dla Radosława Sikorskiego. No bo jeśli Władysław Kosiniak-Kamysz zrozumie, że pod rządami tej koalicji, której twarzą jest Donald Tusk, jest tylko wykonawcą poleceń z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na czele której stoi Donald Tusk, i nie będzie nigdy jego następcą, no to to również pokrzyżuje plany Radosława Sikorskiego. Więc tutaj ewidentnie widać, że będzie trwała, pewnie półotwarta, pewnie gdzieś tam pod dywanem, ale wojna między Radosławem Sikorskim i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, no bo dzisiaj, no, będzie potężny problem dla tej koalicji w sytuacji, w której Donald Tusk zdecyduje się opuścić ten urząd. A czy się zdecyduje, no to to jest oczywiście też pytanie. My możemy sobie spekulować. Tych scenariuszy na stole leży bardzo wiele.
1: I ale w dużej toczy się gra o premiera, o stanowisko premiera, gdzieś tam w tle i na wiosnę, no i teraz. Coś, no,
3: oczywiście, się, że się toczy.
1: Donald ja nawet słyszałem... Tusk, jakby się rozszedł w tym fotelu, tak? To myśmy spekulowali rok temu przy wyborach prezydenckich, tak? Półtora roku temu, kiedy przegrał, że to może być koniec, ale Donald Tusk opanował sytuację, utrzymał się i co, i teraz na ostatniej rocznicy, kiedy już się rozsiadł spokojnie, już myśli, że dojdzie do końca kadencji, ktoś może go z tego fotela wyrzucić, nie tak niespodziewanie.
3: Donald Tusk jest pragmatykiem do szpiku kości i politykiem o naprawdę dużym doświadczeniu, więc on doskonale wie, że w sytuacji, w której zmieni się władza w przyszłym roku i prawica przejmie stery rządowe, stery rządu, dla niego i jego najbliższych akolitów pojawią się potężne problemy i to takie realne problemy prawne, nie takie, które dzisiaj widzimy, bo wiele tych historii to są po prostu dęte sprawy tylko po to, żeby zadowolić ten najbardziej fundamentalną grupę wyborców Koalicji Obywatelskiej, ale realne problemy prawne za to, co robią, za łamanie prawa. Więc dzisiaj Donald Tusk, jeśli zobaczy, że jemu osobiście, nie partii, bo on już udowodnił, że partię nie traktuje jako priorytet. Jeśli dla niego, w jego prywatnym interesie dzisiaj nie będzie się opłacało być dalej premierem, on z tego stanowiska zrezygnuje. I teraz... Jakie nazwiska się pojawiają? No pojawia się na przykład, i to jest w ogóle ciekawe, że takim czarnym koniem w takich spekulacjach pojawia się pan Marchewka, wiceminister
1: infrastruktury. Ze Szczecina, zajmujący się polityką morską.
3: Jego nazwisko pojawia się w tych układankach, pojawiało się też...
1: 40-letni, no, niespełna, bo to taki w moim wieku, w twoim wieku, w naszym wieku.
3: No dokładnie, wieku. No właśnie, w naszym wieku, dokładnie, ale do tego jeszcze polityk. Oczywiście wcześniej Andrzej Domański też jako taki, powiedzmy, czarny koń. tych wyścigów. No to ewidentnie też pokazuje, że Donald Tusk i jego ekipa najbardziej zaufana, wypuszczając takie informacje, też tym gra. Znaczy każda partia tym gra. No przypomnijmy, co robił prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan Jarosław Kaczyński. Też była gra, wypuszcza się różne informacje po to, aby zobaczyć, jak będą rezonować, jak będą reagowali na to różne osoby. No więc tutaj mamy taką sytuację, w której te nazwiska pewne się pojawiają. Ewentualnych następców na stanowisku premiera po Donaldzie Tusku. I to jest naprawdę bardzo interesujące, bo z jednej strony takie spekulacje i takie gdzieś doniesienia, z drugiej strony rozmowy o jednej liście, no bo mówimy cały czas o tym, że Donald Tusk chce, aby była jedna lista, na której znajdą się wszyscy przedstawiciele obecnego rządu, no wszyscy, prawie wszyscy, to znaczy PSL i Lewica, bo tu głównie z nimi jest prowadzona rozmowa. Podejrzewam, że część Polski 2050 również się zgodzi na to, żeby przejść na te listy. I teraz, jeśli Donaldowi Tuskowi to się uda, to co jest najważniejsze po drugiej stronie. To znaczy, że Donald Tusk dzisiaj, i to trzeba jasno powiedzieć, bo ja to widzę i obserwuję, o tym się dużo nie mówi, ale to jest trochę tak, że lata temu, zanim jeszcze Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, wiele się mówiło o tym, że prawica jest zawsze poróżniona, podzielona, są konflikty i przez to do tej władzy nie dojdzie. Okazało się, że w 2015 roku najpierw prezydent Andrzej Duda objął stery, potem Prawo i Sprawiedliwość, ta Zjednoczona Prawica, bo to wtedy ten szyld funkcjonował, na 8 lat objęło władzę. I dzisiaj mamy dokładnie identyczną sytuację, która no, miała miejsce po rządach AWS-u. Czyli całkowita wojna na prawicy wszędzie. I w mediach prawicowych, i w partiach prawicowych, konflikty, niesnaski, które są, i tu trzeba niestety jasno powiedzieć, które są bardzo mocno podsycane przez ludzi służb specjalnych, przez ludzi, którzy dzisiaj są na żołdzie tego rządu. Oni są do tego zadaniowani, żeby rozbijać prawicę. I niestety, patrząc na całą sytuację, no idzie im nie najgorzej. Znaczy, problem tylko w tej całej sprawie polega na tym, że oni bazują na materiałach charakterologicznych, różnych charakterystykach osób i z mediów, i z polityki, które potrafią bardzo sprytnie wykorzystać. Więc ja mam nadzieję tylko, że wiele osób po prawej stronie dojdzie do wniosku, że te wszystkie kłótnie, te wszystkie spory, to jest coś, co da Donaldowi Tuskowi władzę, albo przynajmniej tej ekipie obecnej w przyszłym roku. Bo mimo ogromnych sporów tej koalicji, to niestety dzisiaj te spory nie są tak destrukcyjne dla tego obozu, jak spory, które są po prawej stronie. I ja jeszcze raz podkreślę, to są spory nie tylko w polityce, ale to są spory również w mediach prawicowych. To jest coś, co naprawdę ja obserwuję z dużym zaniepokojenie, bo nie może być takiej sytuacji, w której ludzie, którzy mają podobne poglądy, dla których cel jest taki, aby w Polsce żyło się lepiej, aby Polska była lepsza, nie są w stanie usiąść do jednego stołu i się dogadać. Bez względu na to, w jakich mediach nie pracują, pod jakim szyldem nie działają. Więc dzisiaj Donald Tusk liczy na to, że przy jednej liście zamiecie, czy tam jak to się mówi kolokwialnie, przykryje kapeluszem prawicę ze względu na tą całą dątę, tak, o której przecież bardzo dużo się mówi. Więc trzeba też pamiętać o tym, że dzisiaj też podsycanie sporów wewnętrznych i takie rozgrywki różne prowadzone przez rozgrzane głowy po każdej stronie, bo to niestety to nie jest tak, że to jedna strona jest winna albo druga strona jest winna. No niestety są tacy, jak to się ładnie używa takiego stwierdzenia, harcownicy, którzy próbują właśnie ze względu na swoje zbyt wydumane ego albo jakieś inne różne charakterologiczne, no powiedzmy, problemy właśnie grać i rozgrywać w ten sposób. Więc mniej konfliktu, więcej pracy i przede wszystkim postawienie, i to ponad wszelkimi podziałami, na kwestii bezpieczeństwa, bo oczywiście Donald Tusk straszy różnego rodzaju działaniami, które Rosja może wymierzyć w Polskę. Patrząc na całą sytuację, oczywiście nie mamy co się spodziewać. Ja nie jestem może ekspertem takim, któremu tutaj, który jest w stanie się na ten temat wypowiedzieć tak w pełnym tego słowa znaczeniu, ale patrząc na te wszystkie przesłanki, nie grozi nam żadne najechanie przez Federację Rosyjską i tak dalej, coś, co widzimy na Ukrainie. Ale grożą nam dużo potężniejsze problemy, to znaczy mentalne rozbicie Polski na dwa układy, tak? Czyli ten, powiedzmy, prawicowy i ten nieprawicowy, a jeszcze po każdej stronie konflikty. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że te konflikty, one w dużej mierze są w interesie Federacji Rosyjskiej. To znaczy mieszanie w kotle, dorzucanie do tego i te wszystkie jakieś bezsensowne zaczepki, one wszystkie leżą w interesie Federacji Rosyjskiej. Federacja Rosyjska dzisiaj nie musi podbijać Polski, bo my jesteśmy tak rozłożeni wewnętrznie, w każdym elemencie funkcjonowania państwa. Od kwestii bezpieczeństwa, po kwestie służby zdrowia, na edukacji nawet kończąc, że naprawdę Rosjanie w tym kotle naszym tu polskim bez problemu mieszają, a wszystko właśnie ze względu na to, że politycy w dużej mierze działają w swoim indywidualnym, prywatnym interesie, a nie w interesie naszego kraju. Dlatego dopóki Donald Tusk będzie premierem polskiego rządu podsycającym negatywne emocje i nienawiść, no niestety Rosjanie będą otwierali codziennie szampana.
1: O czym mówił Piotr Nisztor. Myślę, że nie tylko Rosjanie, ale i Niemcy. Rzeczywiście te dwie frakcje. Ostatnio nawet mamy taką partię już od wczoraj, w zasadzie rosyjsko-niemiecką. To dawno nam się nie zdarzyło w jednej partii w osobie jednego lidera.
3: Ale to nie jest zaskoczenie.
1: To nie jest. To, że Berlin i Moskwa grają w jednej drużynie, zwłaszcza po zmianach politycznych w Berlinie, to nie jest dla nas, dla Polaków, zaskoczenie. Piotr Nisztor był naszym gościem.
3: Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Za chwilę Arkadiusz Szyszko, Radio Debata, ale najpierw serwis informacyjny, którego wysłuchamy. Nie, informacyjne. Reklamy, których z równie dużą uwagą wysłuchamy, a zaraz potem odrobina Sejmu, a potem gość w studiu.
4: Reklama. Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
5: Kim naprawdę był święty Franciszek? Co mówi on nam, ludziom współczesnym? Czy w pełni znamy jego przesłanie? Odpowiedź na te pytania i wiele innych można uzyskać, przychodząc na wystawę o tym wielkim świętym w dniach od 9 do 11 października w podziemiach Kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie. Ja, brat Franciszek. 800 lat wielkiej przygody, wystawa i wydarzenie towarzyszące trzeciej edycji Fenomenu Człowieka. Więcej na stronie wystawafranciszek.pl.
4: Po reklamie.
6: Radio Wnet. Więcej niż radio.
7: Dziś, jak dobrze wiemy, Polaków dręczą rachunki związane z prądem, z paliwem, gazem, ale największy rachunek, który dręczy Polaków i będzie dręczył kolejne pokolenia, to rachunek tego budżetu. Budżetu, który jest dziurawy jak durszlak. Budżetu, który nie zapewnia podstawowych potrzeb Polaków, chociażby w służbie zdrowia, która na naszych oczach sypie się i pokazuje swoje straszne oblicze. Budżetu, który nie pozwala realizować podstawowych inwestycji związanych z bezpieczeństwem. Dlatego Polacy zapewne pytają, jak długo jeszcze ten rząd będzie trwał, jak długo będzie przyzwolenie na tak nieodpowiedzialną politykę budżetową. Bo pewnie ten rząd sobie myśli, a to nie nasz problem, za rok ktoś inny będzie musiał się z tym mierzyć. I mają rację. Ktoś inny będzie musiał się z tym mierzyć. My wiemy, jak naprawić polski budżet, jak naprawić polskie finanse publiczne. Potrafimy to zrobić w czasach najgorszych kryzysów, kiedy czterech jeźdźców apokalipsy najechało na Polskę. COVID, wojna na Ukrainie, kryzys energetyczny, kryzys inflacyjny. Dług publiczny do PKB zmalał z 51% na 49,5%. Tak zarządza budżetem Rozwój Plus. Szanowni Państwo, i o ile Donald Tusk może sobie tak myśleć, że będą się martwić inni o tym, o ten budżet przyszłości, o tyle Polacy wiedzą, że będą musieli tłumaczyć swoim dzieciom, a te dzieci swoim dzieciom i swoim wnukom, skąd taka zapaść w budżecie państwa polskiego. Dzisiaj chcę powiedzieć krótko o czterech kluczowych obszarach życia związanego z gospodarką, z budżetem, z finansami. Po pierwsze, odpowiedzialność. Po drugie, budżet jako taki. Po trzecie, rozwój. I po czwarte, siła polskiego kapitału. Siła polskiego kapitału. Odpowiedzialność. Szanowni Państwo, odpowiedzialność wiąże się z właściwym zarządzaniem finansami publicznymi. To, z czym się dzisiaj mierzymy, to coraz częściej pukający do drzwi ministra finansów lichwiarze, a nie inwestorzy. Bo można oczywiście pożyczać na rynkach finansowych coraz drożej, ale coraz wyższe rachunki płacą nasi następcy. Płacimy już dzisiaj my. To premier Tusk powiedział w 2023 roku, że zaoszczędzi 50 miliardów złotych na kosztach obsługi długu. To powiem coś. Drodzy rodacy, jest 50 miliardów, tylko nie mniej, a więcej płacimy w samych kosztach obsługi długu na przyszły rok 107 miliardów złotych.
1: I to są koszty z obsługi zadłużenia. No i wydaje się, że jednak państwo nie może się zadłużać w nieskończoność. Można i długiem działać, można długiem się lewarować, można go sukcesywnie rolować, można go inwestować. Ale w nieskończoność, wydaje się, zadłużać się nie można, bo to potem ma swoje konsekwencje. A my na koniec od tej wyborczej zmienimy temat. W naszym studiu Arkadiusz Szyszka, dziennikarz Radio Debata. Dzień dobry.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Środę, czyli wczoraj w audycji Mikołaja Murkosińskiego, Serwis Międzynarodowy, a dzisiaj w naszym studio w audycji wyborczej. Zaczniemy od Afryki, a potem może trochę na Polsce skończymy. Ale najpierw dwa słowa o Etiopii. Tam toczy się wojna, która zdaniem części ekspertów może powodować, że fala uchodźców znowu przybędzie do Europy.
8: Tak, ta wojna wynika po pierwsze z wewnętrznych napięć strukturalnych samej Etiopii, która ostatni okres przeżyła jako kraj, jako federacja landów etnicznych, tak, różnych landów etnicznych typu Amhara, typu Tigraj, typu Afat. No i stolica leży w dzielnicy Oromo. Notabene każda z tych dzielnic walczy ze stolicą. Więc póki one nie były skonsolidowane, skoordynowane, Addis Abeba dość dobrze sobie radziła z każdą z mniejszości. Nawet z własną, z tą, z której sama pochodzi. Natomiast we wrześniu mieliśmy podpisanie sojuszu wszystkich mniejszości, które przestały walczyć ze sobą, a to też robiły, a podpisały sojusz i postanowiły skoordynować działania. I to jest początek całego procesu tak naprawdę, bo ta lawina ruszyła. Addis Abeba ma też napięte stosunki z kilkoma sąsiadami. To jest bardzo ważne, z różnych powodów. Z Erytreą, bo kiedyś Erytrea należała do Etiopii, bo granica na lądzie z Etiopią nie jest ustalona, bo 80% Erytrejczyków to są ludy tigrajskie i Etiopia bardzo by chciała dzielnicę Tigraj z uwagi tego, że ta granica jest sztuczna. Ich łączą może nie do końca wszystkich kulturowo, bo w Erytrei mamy dwa ludy tigrajskie. 30% Erytrei to są tigrajscy muzułmanie, 50% Erytrei to są tigrajscy chrześcijanie. Tak w największym skrócie i bardzo płytko. Trzeba też powiedzieć, no więc ten dzielnica Tigraj etiopska jak najbardziej jest w ich zainteresowaniu. A w drugą stronę Etiopia potrzebuje dostępu do morza. I to ostatnio premier Abbey powiedział etiopski, że Etiopia będzie przeć w kierunku uzyskania dostępu do morza, czyli do dawnych portów erytrejskich, tak? Bo Erytrea uzyskała niepodległość od Etiopii w 93 roku. 1993 roku. Więc zupełnie niedawno, prawda? Więc na te kłopoty wewnętrzne Etiopii, do czego wracam, momentalnie nakłada się co? Nakłada się bardzo sugestywne spotkanie w Egipcie. Właśnie, zapomniałem jeszcze o Egipcie, który nie jest sąsiadem Etiopii, ale który ma konflikt z Etiopią, no tak na najbardziej podstawowym poziomie. Chodzi o wielką tamę renesansu wybudowaną na Błękitnym Nilu na terenie Etiopii, która z jednej strony daje prąd w wysokości 70% etiopskiego zapotrzebowania na energię, a z drugiej strony powoduje głód w Sudanie i w Egipcie. I też brak możliwości pracy tamy wybudowanej wcześniej w Egipcie, na tym Nilu już tym głównym, tak, połączonym z dwóch Nilów, białym i błękitnym, niebieskim. Więc jeszcze dochodzi ten Egipt. W Egipcie odbyło się spotkanie szefów państw Egiptu, Sudanu, Erytrei i Somalii. Samo oświadczenie na początku tego tygodnia. Strasznie szybko to idzie wszystko. Strasznie szybko. Na początku tego tygodnia było to spotkanie, statement z tego spotkania był taki, no powiedzmy, że są przeciwko rewizji zmiany granic, tak, żeby granice się nie zmieniały, że są za jednością w danych krajach, żeby nie było dwuwładzy, to jest ukłon w kierunku samego Sudanu i tych kwestii RSF-u, tak, tej wojny domowej z Sudanem, ale premier Somalii się, no mówiąc wprost, wysprzęglił, bo powiedział, że deklaracja Egiptu co do wysłania w celu wzmocnienia wojsk Somalii jest w dalszym ciągu aktualna i prace przygotowawcze w tym kierunku trwają. A w międzyczasie Erytrea, co robi Erytrea? Erytrea wysyła swoje wojska na granicę z Etiopią. W tym samym momencie, kilka godzin później, Etiopia... I przy okazji zamyka ambasadę etiopską w Asnarze. Etiopia odpowiada tym samym ruchem. Dyplomaci persona non grata mają wracać w sekundzie. Erytrea wysyła wojska na granicę. Etiopia, Addis Abeba, z jednej strony rusza z atakiem na wojska tigrajskie, na tę mniejszość tigrajską, TPLF, ale tak naprawdę rusza też w kierunku granicy z Erytreą. TPLF robi ruch i wycofuje się w góry, niczym Huti. To jest ta metoda. Jak ktoś jest silniejszy, to robimy 3 kroki do tyłu, w góry. I na co czeka? Okazuje się, że czeka na wojska Erytrei, które przekroczyły granicę wczoraj. Przekroczyły granicę, weszły do miasta leżącego 25 kilometrów od granicy, od pogranicza etiopsko-erytrejskiego Adigrat i podążają w kierunku, miały podążać, wczoraj były informacje, że podążają, ale chyba tam się zbliżyły do wojsk etiopskich NDF-u i no na razie się obwąchują. W każdej chwili może się rozpocząć no, kinetyczna, już takie prawdziwe starcie. I mamy wojnę międzypaństwową, Zobaczymy, co zrobi Sudan, zobaczymy, co zrobi Somalia, zobaczymy, jak na to zareaguje, Egipt. Ja bardzo liczyłem na interwencję Stanów Zjednoczonych, bo przecież tuż obok jest Djibouti. Oni tam mają bazę US Navy. No i umówmy się, że rozdają karty trochę, prawda? No więc Stany Zjednoczone wydały komunikat, ale ten komunikat jest po pierwsze bez sankcji, jest bardziej apelem i odnosi się tylko do wojny międzypaństwowej, a nie do, nie do wojny tej domowej. A ta domowa wojna, ona wcale nie jest mniejsza, ona być może jest nawet straszniejsza niż wojna międzypaństwowa, bo wtedy wchodzą konwencje, wtedy jest jakieś rozliczanie. Dość powiedzieć, że jak była wojna z Tigrajem wewnętrzna etiopska w latach 20-22, zobaczcie państwo, to w czasie COVID-u tak się akurat składa. Zaczęła się w czasie COVID-u i skończyła się w czasie COVID-u, ale ona przyniosła 600 tysięcy ofiar śmiertelnych. 600 tysięcy. To porównajcie to do, nie wiem, do państwa ze stolicą trzech religii. Tak? I tej strefy gazowania. To są zupełnie inne liczby.
1: Zupełnie inne. Chociaż wymiar i tu, jest tragiczny.
8: Oczywiście.
1: To na koniec powiedziałem, że do polskiej, może nie do końca polskiej polityki, ale do niemieckiej wrócimy.
8: Ale sekundkę, bo tam jest jeszcze jeden bardzo ważny wymiar. Mhm. Wojna w Etiopii, tak samo jak w Sudanie,

0: jest zapleczem zapleczem żywnościowym, strategicznym zapleczem żywnościowym dla Półwyspu Arabskiego. Każdy z tych państw musi o to dbać. I one o to walczą.
1: Walczą o wpływy. Na koniec dwa słowa o zatrzymaniu byłego szefa BND, który kierował tą służbą wywiadu i kontrwywiadu niemieckiego na przełomie mileniów.
0: Tak.
1: A teraz się okazuje, że jest oskarżony o zostanie zwerbowanym przez Rosję.
0: No właśnie, nie przez Rosję.
1: A wszystko, mówi się o Rosjanach. O Rosji.
0: Był taki kilka godzin, kiedy mówiło się o Rosjanach, rzeczywiście. W tej chwili mówi się o tym, że sprzedawał informacje. W ogóle tak, jego szef na czym polegał mechanizm? On na początku XXI wieku przestał być szefem BND. To nie pamiętam dokładnie roku, 2002-2004, jakoś tak, nie? Natomiast w BND został szef jego gabinetu. I ten pan D, Herr D. I Herr D był tym szefem gabinetu do 2024 roku. I co się działo? Herr D wynosił tajemnicę BND do swojego dawnego przełożonego, a ten tę tajemnicę sprzedawał. I zrobili sobie taki biznes. Natomiast jak wczoraj rozmawialiśmy z redaktor Fedorską, analizując głęboko ten przypadek, no to zatrzymaliśmy się przy kilku wątkach. Pierwszy wątek, jak on został w ogóle, jak to w ogóle wyszło? No wyszło to zupełnie przez przypadek i to wcale nie dzięki akcji kontrwywiadu niemieckiego, tylko dzięki akcji policji kryminalnej, która weszła do domu tego pana Hanna, jak on się nazywał? Hanik się nazywał, Hanik. Podobne nazwisko do pani naszej minister. Weszła do domu przy okazji zupełnie innej sprawy. Hanik był też szefem firmy ochroniarskiej, która przyjęła zlecenie na porwanie dziecka pewnej biznesmenki niemieckiej, która miała to dziecię z pewnym Duńczykiem. No i on to zrobił, potem było oskarżenie o porwanie, policja przyjechała także do niego, no i oficjalnie w trakcie rewizji znaleźli jakiś dziwny dysk z dziwnymi informacjami. No ja sobie tak myślę, razem z Olą, że to tak trochę nie halo, nie? Żeby były szef BND trzymał trefne informacje, za które mogą go powiesić za każdą część ciała i zostawić tak powieszonym. Trzymał taki dysk w domu, tak? I to co? Na jakimś wierzchu, nie w skrytce jakiejś głębokiej, którą pewnie też ma. I co? I przyszli ci kryminalni i to znaleźli, przeczytali, oddali to BND. To jest trochę grubymi nićmi szyte.
1: To już zupełnie na koniec, bo jesteśmy po czasie, o co może chodzić?
0: Tu jest wiele wątków.
1: To jeden proszę przedstawić. 30 sekund.
0: Ale to jest moja teza, hipoteza, tak, bez żadnych dowodów. A lubię teorie spiskowe. Ja twierdzę, że to wujek sam wysłał sygnał do Niemiec.
1: Że mają posprzątać.
0: Że mają posprzątać, żeby się ogarnęli, bo to jest dopiero pierwszy przypadek. I będziemy wyciągać dalej.
1: O czym mówił Arkadiusz Szyszka, Radio Debata. Redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: I za wizytę w studium, a już za chwilę serwis międzynarodowy Mikołaj Murkociński.
2: Odyseja wyborcza.
3: Reklama. Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Tej jesieni spadają nie tylko liście, spadają też ceny mieszkań. Strumykowa na Zielonej Białołęce. Tylko teraz mieszkania od 10 900 zł za metr kwadratowy. Inwestycja Universal Development. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Strumykowej 6, bezpośrednio przy inwestycji, również w soboty. Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
5: po reklamie.

0: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet. W dzisiejszym programie porozmawiamy o tym, co dzieje się między Pakistanem a Afganistanem. To będzie temat peryskopu międzynarodowego, ale wcześniej zobaczmy także, co dzieje się we Francji. O Francji dużo mówimy od co najmniej już kilkunastu dni, nie tylko w związku z pielgrzymką papieża, ale przede wszystkim z zamieszkami oraz protestami licealistów. Zobaczymy również, co wydarzyło się we wtorek w Niemczech, w Saksonii-Anhalt, ale program zaczniemy od wizyty sekretarza stanu Marco Rubio w Grecji, który przybył do Aten na szóstą rundę amerykańsko-greckiego dialogu strategicznego. Podczas dwugodzinnego spotkania z szefem greckiej dyplomacji Georgiosem Gerapetritsem rozmawiał przede wszystkim o współpracy wojskowej, o energetyce i bezpieczeństwie we wschodniej części Morza Śródziemnego. Grecja rzeczywiście staje się coraz ważniejszym partnerem dla Stanów Zjednoczonych. To właśnie przez jej terytorium amerykański skroplony gaz ziemny trafia do Europy Środkowo-Wschodniej, a port w Aleksandropolis pełni strategiczną funkcję w logistyce wojskowej NATO. Ateny ponadto modernizują flotę myśliwców F-16, także przygotowują się do wprowadzenia amerykańskich F-35, tak więc ta współpraca wojskowa i energetyczna jest coraz mocniejsza. I podczas tej wizyty podpisano także porozumienie o współpracy greckich sił zbrojnych z Gwardią Narodową Florydy. Zapowiedziano także zacieśnienie tej współpracy wywiadowczej w zakresie zwalczania terroryzmu i nieprzypadkowo Marco Rubio nazwał Grecję źródłem stabilności w tym niestabilnym świecie, także przykładem dla pozostałych europejskich sojuszników, mówiąc o Grecji jako o modelowym sojuszniku Stanów Zjednoczonych. Jednak jeżeli mówimy o tej wizycie Marco Rubio, to przede wszystkim w związku z jego przemówieniem na wzgórzu Pnyx, gdzie ponad 2000 lat temu obradowało ateńskie zgromadzenie ludowe, ponieważ tam Marco Rubio, odwołując się do dziedzictwa starożytnej Grecji, przekonywał, że współczesny Zachód, a przede wszystkim kraje europejskie, zatraciły wiarę we własne osiągnięcia, zastępując narodową dumę poczuciem winy. Over time.
1: Z biegiem czasu my, ludzie Zachodu, zaczęliśmy się wstydzić tego, co właśnie czyniło nas wyjątkowymi. Czuliśmy się zakłopotani tym, że nasze osiągnięcia odróżniały nas od reszty świata. Nasz dobrobyt stał się w jakiś sposób źródłem poczucia winy. Przestaliśmy wierzyć, że zasługujemy na naszą wielkość lub że sami na nią zapracowaliśmy. Słowo nacjonalizm stało się brzydkim słowem, więc zburzyliśmy nasze pomniki. Potępiliśmy własną historię i w zbyt wielu miejscach uczyliśmy nasze dzieci, by wstydziły się krajów, które odziedziczą. Z każdym rokiem wydawało się, że coraz bardziej zrzekamy się naszej suwerenności, przekazując nasze decyzje globalnym biurokracjom, daleko poza zasięgiem naszej kontroli.
0: Wystąpienie nawiązywało do ubiegłorocznego przemówienia wiceprezydenta J.D. Vance'a na konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Pamiętamy, że wówczas Vance zarzucał europejskim elitom odchodzenie od demokratycznych wartości i ograniczanie wolności słowa. A Rubio przedstawił w sumie podobną diagnozę, chociaż przyjął taki bardziej pojednawczy ton, odwołując się właśnie do historii i przekonywał, że Stany Zjednoczone potrzebują silnej Europy, zdolnej do obrony własnych granic, do obrony gospodarki, i powiedział także, że można zaobserwować w Europie pewne zmiany, które pozwalają na żywienie pewnego optymizmu, jeżeli chodzi o kierunek, który aktualnie przybiera Unia Europejska i Europa.
1: Wierzymy, że Europa może wybudzić się ze swojego długiego letargu i ponownie rozniecić ogień, który zapłonął tu tysiące lat temu. Już widać pierwsze oznaki. Na całym kontynencie obserwujemy zjawiska, które, mamy nadzieję, będą początkiem zmiany pokoleniowej. Gwałtowny wzrost wydatków na obronność, lawina nowych partnerstw i programów oraz intensyfikacja działalności przemysłowej i produkcyjnej w następstwie historycznych zobowiązań w zakresie obronności podjętych w zeszłym roku w Hadze.
0: To ateńskie wystąpienie Marco Rubio miało również bardzo mocny wymiar taki wewnątrzamerykański, a tak przynajmniej uważa The Washington Post, według którego Rubio wygłosił przemówienie przypominające wystąpienie polityka, który przygotowuje się do przejęcia przywództwa nad ruchem MAGA po Donaldzie Trumpie, bo rzeczywiście też cały pejzaż, który roztaczał się za Markiem Rubio, czyli Partenon, widok na Partenon, był niezwykle dramatyczny i stanowił rzeczywiście takie tło dla polityka, który być może żywi jakieś nadzieje polityczne. Sekretarz stanu Marco Rubio, tak jak J.D. Vance, jest wymieniany wśród potencjalnych kandydatów republikanów w wyborach prezydenckich w 2028 roku, chociaż sam Rubio nie zadeklarował jak na razie zamiaru ubiegania się o Biały Dom. W każdym razie w Atenach Rubio ponownie przedstawił wizję, w której hasło America First nie oznacza izolacjonizmu, lecz raczej współpracę silnych, suwerennych państw Zachodu, czyli można powiedzieć taka polityka zagraniczna post-MAGA. I to przesłanie adresowane było oczywiście z jednej strony do europejskich sojuszników, ale być może przede wszystkim do amerykańskich konserwatystów, którzy już dziś zastanawiają się, kto będzie kontynuował polityczne dziedzictwo prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Teraz przenosimy się na Bliski Wschód. Wczoraj trzecia rocznica najtragiczniejszego ataku terrorystycznego w historii Izraela miała miejsce. Stała się nie tylko okazją do upamiętnienia ofiar, ale także do politycznych rozliczeń. Tegoroczne obchody 7 października przebiegały w atmosferze głębokich podziałów społecznych, a dodatkowego znaczenia nadaje tym obchodom zbliżający się termin wyborów parlamentarnych do Knesetu, które, przypomnę, są zaplanowane na 27 października. W całym Izraelu odbywały się uroczystości upamiętniające około 1200 osób zamordowanych przez Hamas w 2023 roku, także 251 uprowadzonych wówczas zakładników, no ale te obchody nie przebiegały bez incydentów. Podczas państwowej uroczystości na wzgórzu Herzla w Jerozolimie, zorganizowanej już 5 października, przemówienie premiera Benjamina Netanyahu przerwał ojciec jednej z ofiar, Jakob Godo, który oskarżył szefa rządu o odpowiedzialność za śmierć swojego syna i pozostałych zamordowanych. Premier wtedy na chwilę przerwał to wystąpienie, później je kontynuował, ale trzeba pamiętać, że właśnie syn Jakoba Godo, Tom, zginął od ognia izraelskich żołnierzy, którzy omyłkowo uznali osoby ukrywające się w jednym ze schronów za terrorystów. W każdym razie spór o odpowiedzialność za wydarzenia sprzed 3 lat stał się jednym z głównych tematów tej kampanii wyborczej. Opozycja zarzuca Netanyahu zignorowanie ostrzeżeń przed atakiem Hamasu, a także unikanie powołania niezależnej państwowej komisji śledczej. Natomiast sam premier przedstawia osiągnięcia izraelskiej armii, a także operacje przeciwko Hamasowi, a także innym przeciwnikom Izraela, jako taki dowód skuteczności swojej polityki bezpieczeństwa. Zresztą Benjamin Netanyahu często przedstawiał się jako Mr. Security, czyli pan bezpieczeństwo. W każdym razie krytyka płynie także ze strony polityków, którzy zdecydowanie bronią działań izraelskiego wojska. Na przykład ze strony lidera opozycji, Jaira Lapida, który oskarża radykalnych ministrów rządu Netanyahu o wypowiedzi, które według niego zaszkodziły międzynarodowemu wizerunkowi Izraela, a także dostarczyły argumentów tym wszystkim, którzy oskarżają Izrael o ludobójstwo w Strefie Gazy.
1: Jeden z ministrów sugeruje zrzucenie bomby atomowej na Gazę, inny głodzenie dzieci, a wszystko to pojawia się na ekranach na całym świecie. Aktywnie przyczynili się do tej fałszywej i morderczej kampanii pod hasłem ludobójstwa. Nie było żadnego ludobójstwa. To oszczerstwo. Wierzę siłom obronnym Izraela, wierzę naszym żołnierzom.
0: Szczególnie wymownym symbolem tych głębokich podziałów stała się środowa ceremonia w Tel Awiwie, czyli wczoraj wzięli w niej udział czołowi politycy opozycji, w tym właśnie Jair Lapid, Naftali Bennett czy Gadi Eisenkot, ale zabrakło przedstawicieli rządu, bo gabinet Netanyahu zorganizował własne uroczystości 2 dni wcześniej. No i to pokazuje te podziały, a także to, jak bardzo nadchodzące wybory do Knesetu będą przebiegały jeszcze pod znakiem tych ataków. To będą pierwsze wybory do Knesetu po atakach 7 października 2023 roku i sondaże wskazują jak na razie na wyrównaną rywalizację, a jednym z głównych przeciwników Netanyahu jest były szef sztabu armii Gadi Eisenkot. Według badań przytaczanych przez Financial Times aż 68% wyborców deklaruje, że wydarzenia 7 października 2023 roku wpłyną na ich decyzję przy urnach. Przenosimy się do Francji. Ponad 6,5 tysiąca zatrzymanych i przeszło 1000 osób rannych. To bilans trwających od połowy września, do 21 września protestów francuskich licealistów. Wczoraj demonstracje i blokady szkół były kontynuowane, ale według Ministerstwa Edukacji środowa mobilizacja była wyraźnie słabsza niż dzień wcześniej, kiedy to na ulicę wyszło ponad 250 tysięcy demonstrantów. W każdym razie w środę, wczoraj zajęcia pozostały całkowicie lub częściowo zawieszone w kilkuset liceach, a protesty objęły także, tak jak w poprzednich dniach, uczelnie wyższe. Blokady organizowano także na paryskich kampusach, między innymi na prestiżowym Instytucie Nauk Politycznych Sciences Po. Podczas środowego posiedzenia komisji parlamentarnej minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez przedstawił najnowsze dane i wynika z nich, że od początku protestów 89 pracowników oświaty zostało rannych. Minister poinformował także o 18 postępowaniach prowadzonych przez policyjną inspekcję wewnętrzną w związku z działaniami funkcjonariuszy. Wczoraj wieczorem premier Sébastien Lecornu w telewizyjnym wystąpieniu uznał prawo młodzieży do protestów i jednocześnie potępiał akty przemocy i oskarżał część polityków lewicy przede wszystkim, chociaż tego nie powiedział, o wykorzystywanie tych demonstracji w kampanii przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi.
1: Uczniowie szkół średnich protestują. To ich prawo, w tym prawo do sprzeciwu wobec rządu. Naszym obowiązkiem jest ich wysłuchać. Traktowanie młodzieży poważnie oznacza nie tylko wspieranie ich zaangażowania, ale także dzielenie z nimi trudności, a także ograniczeń. Jednak w ostatnich dniach byliśmy również świadkami aktów przemocy. Doszło do napaści na uczniów i pracowników szkół. Policjanci i żandarmi odnieśli obrażenia. Szkoły zostały podpalone lub zniszczone, a tysiące godzin lekcyjnych przepadło. Zapominajmy też o groźbach i obelgach. Politycy, którzy wykorzystują ten gniew do prowadzenia swoich kampanii wyborczych, biorą na siebie ogromną odpowiedzialność. Nie można igrać z bezpieczeństwem młodzieży we Francji.
0: Le Cornu zapowiedział pracę nad zmianami w edukacji. Pierwsze decyzje mają zostać przedstawione pod koniec października. Trwają konsultacje z uczniami, ale to prawda, że w tym momencie Sébastien Le Cornu ma bardzo wiele pożarów do gaszenia, ponieważ trwają prace także nad przyszłorocznym budżetem, co jest w zasadzie przez niektórych, jest to zadanie przez niektórych określane mianem zadaniem kamikadze dla obecnego premiera Francji. W każdym razie uczniowie domagają się przede wszystkim poprawy warunków nauczania, zwiększenia nakładów na edukację i także rozwiązania problemów kadrowych. Teraz przenosimy się do Niemiec, gdzie po raz pierwszy w historii Republiki Federalnej polityk alternatywy dla Niemiec został przewodniczącym parlamentu landowego. Podczas wtorkowego inauguracyjnego posiedzenia Landtagu Saksonii-Anhalt na stanowisko wybrano Tobiasa Rauscha. Wczoraj kanclerz Friedrich Merz określił to wydarzenie jako historyczny punkt zwrotny i ostrzegł przed współpracą ugrupowań demokratycznego centrum, jak to określił, ze skrajną prawicą. Tym bardziej, że Rausch otrzymał 48 głosów spośród 82 oddanych. AfD, która we wrześniowych wyborach zdobyła niemal 44% poparcia, dysponuje 39 mandatami i wraz z posłami lewicowo-populistycznego sojuszu Sary Wagenknecht obie te partie mają 44 miejsca, co oznacza, że co najmniej 4 głosy musiały pochodzić z innych ugrupowań i właśnie tutaj trwają dyskusje, kto właśnie zagłosował za kandydaturą Rauscha. O tym mówił Friedrich Merz we wczorajszym przemówieniu.
2: Die Wähler in Sachsen-Anhalt.
1: W wyborach krajowych w Saksonii-Anhalt wyborcy po raz pierwszy przyznali AfD i BSW, partiom autorytarnym i ekstremistycznym, bezwzględną większość głosów. To historyczny punkt zwrotny. Nie wiemy, od kogo kandydat AfD otrzymał swoje głosy, jak i czy w ogóle uda się doprowadzić do końca śledztwo w sprawie tych tajemniczych wyborów, będzie musiało zostać wyjaśnione na miejscu. Jednocześnie jednak, przynajmniej dla mnie, każdy, kto wybiera członka skrajnie prawicowej partii na przewodniczącego parlamentu krajowego, musi pogodzić to ze swoim sumieniem.
0: No i oczywiście pojawia się znak zapytania, jeżeli chodzi o skuteczność tak zwanego kordonu sanitarnego, czy też zapory ogniowej, czyli tej zasady niewspółpracowania przez partię głównego nurtu z alternatywą dla Niemiec. Ale ten spór o przyszłość niemieckiej polityki toczy się również w Berlinie. Po wrześniowych wyborach do stołecznego parlamentu, wygranych przez Die Linke z wynikiem ponad 25%, ugrupowanie aktualnie prowadzi rozmowy z SPD i Zielonymi o utworzeniu koalicji. Szefową tej koalicji miałaby zostać Elif Eralp i wczoraj Merz wezwał obie partie, SPD i Zielonych, do porozumienia z CDU, argumentując między innymi, że w Niemczech rośnie problem antysemityzmu.
1: Chciałbym skorzystać z tej okazji, by zaapelować do wszystkich przedstawicieli politycznego centrum, a zwłaszcza do Zielonych i SPD, aby wywiązali się ze swojej odpowiedzialności, korzystając z istniejącej większości i zapobiegli objęciu urzędu burmistrza naszej stolicy przez przedstawiciela Die Linke. Mówię to z pełną powagą. Nie potrafię sobie tego wyobrazić.
0: W berlińskim parlamencie CDU, SPD i Zieloni dysponują łącznie 79 mandatami na 153, a więc większością wystarczającą do utworzenia rządu bez Die Linke. W każdym razie rozmowy koalicyjne pozostają otwarte, a jednocześnie, jeżeli chodzi o AfD, to jej przedstawiciele próbują przełożyć wyborczy sukces z Saksonii-Anhalt na przejęcie władzy wykonawczej. Kandydat Ulrich Siegmund wciąż poszukuje większości potrzebnej do objęcia stanowiska premiera Landu. A teraz czas już na peryskop międzynarodowy.
3: Peryskop międzynarodowy.
0: I teraz przeniesiemy się na Średni Wschód, czyli do Afganistanu i Pakistanu, gdzie od pierwszej połowy tego roku, od lutego mniej więcej, trwają starcia między właśnie Pakistanem a Afganistanem. Zaczęło się od napięć przygranicznych i pod koniec września kolejna fala nalotów pakistańskich na cele w Afganistanie. Jednocześnie pojawia się tutaj inicjatywa rosyjska, aby ten konflikt zażegnać. O co w ogóle chodzi w regionie, byśmy powiedzieli, AFPAK? Jest z nami pan Marcin Krzyżanowski z Ośrodka Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: To może zacznijmy od genezy tego konfliktu, o którym mało mówimy, ale który chyba staje się coraz poważniejszy.
4: Zgadza się. Jest to konflikt, który systematycznie przybiera na sile i angażuje coraz więcej sił i środków obu zaangażowanych stron. Jego korzenie tkwią bardzo głęboko, chcąc sięgnąć do historii. Będzie to co najmniej 2002 rok, kiedy to siły pakistańskie we współpracy z Amerykanami zdecydowały się na pacyfikację plemiennych pasztuńskich plemion, które dotychczas były taką sferą półautonomiczną, można powiedzieć. Od tamtej pory ten konflikt cały czas narasta, gdyż radykalnym islamistom, głównie pasztunom, krótko mówiąc, nie podoba się polityka rządów w Islamabadzie, który to rząd uważają za antyislamski, będący marionetką Stanów Zjednoczonych. Zwycięstwo talibów w Afganistanie w 2021 roku znacząco wzmocniło morale talibów pakistańskich oraz sprawiło, że do tamtej pory w dużo większym stopniu korzystać z gościnności swoich braci, czy też bardziej precyzyjnie rzecz ujmując, kuzynów z drugiej strony granicy. Talibowie pakistańscy zamarzyli o utworzeniu takiego państwa, jakie ich kuzyni z Afganistanu stworzyli w swoim kraju i od tamtej pory systematycznie swój plan realizują sprawiając coraz większe kłopoty rządowi w Islamabadzie.
0: Rząd w Islamabadzie, który musi się także mierzyć z innym wielkim rywalem historycznym, czyli Indiami. W jaki sposób Indie tutaj, czy w ogóle Indie jakoś w tej historii są obecne, czy w jakiś sposób zawiązał się jakiś sojusz między Kabulem a Delhi?
4: Sojusz zdecydowanie nie, to byłoby za dużo powiedziane. Natomiast współpraca jak najbardziej tak. Początkowo talibowie afgańscy podchodzili do Pakistanu z pełną rezerwy, ale sąsiedzką sympatią, jeśli można to tak nazwać. Natomiast im bardziej konflikt z Islamabadu, z TTP, czyli pakistańskimi talibami, się intensyfikował, tym bardziej Pakistan naciskał na Afganistan, co powodowało, że Kabul zbliżał się coraz bardziej do Delhi. Tutaj nie trzeba oczywiście zbyt dużo mówić na temat tego, że Indie każdym problemem Pakistanu są, krótko mówiąc, uradowane, więc zdecydowały się na wspieranie Kabulu na tyle, na ile to przy braku wspólnej granicy jest możliwe. Ale jeszcze raz podkreślę, nie ma mowy o sojuszu, a i ta współpraca między Kabulem a Delhi jest dosyć ograniczona.
0: Pakistan musi się mierzyć z wieloma problemami. Jest także powstanie w Beludżystanie, to południowo-zachodnia część kraju, jeżeli dobrze się orientuję. Północno, można powiedzieć, że władze w Islamabadzie mają sporo tych problemów wewnętrznych. No, gdyby dodać właśnie także to, co się dzieje teraz na granicy z Afganistanem.
4: Tak jest, to są dwa główne punkty zapalne, czyli z jednej strony północny wschód, z drugiej strony północny zachód, z jednej strony pasztońskie terytoria plemienne, tak zwany Khaybar Pakhtunkhwa oraz Beludżystan. Do tego mają do czynienia z poważnym kryzysem politycznym związanym z osobą byłego premiera Imrana Khana, którego zwolennicy domagają się jego uwolnienia i ograniczenia roli armii w państwowej polityce oraz taki permanentny, mniej lub bardziej kontrolowany kryzys ekonomiczny. I to są cztery główne wyzwania, z którymi boryka się rząd w Islamabadzie i które sprawiają mu coraz większe problemy. I tutaj trzeba jasno sobie powiedzieć, że w przypadku Pasztunów, w przypadku TTP, ten problem jest, jeśli możliwy do rozwiązania drogą, jeśli w ogóle możliwy do rozwiązania drogą dyplomatyczną, to jest to wyzwanie ekstremalnie trudne.
0: Spójrzmy jeszcze na Afganistan, ponieważ mało mówimy o tym kraju, jednak talibowie powrócili do władzy i mamy wrażenie, że tym razem jakoś udaje im się znormalizować, prawda, te stosunki, czy jakoś znormalizować swoją władzę, przynajmniej w oczach wielu graczy, między innymi Rosji. Jak wygląda to tworzenie państwa Afganistan pod rządami talibów?
4: Talibom udało się przede wszystkim utrzymać przy władzy oraz zahamować kryzys gospodarczy. Sytuacja w Afganistanie pod tym względem jest wciąż kiepska, ale udało się talibom uniknąć całkowitego kolapsu gospodarki, udało się uniknąć klęski głodu, a nawet zdołali relatywnie gładko zaabsorbować potężny napływ repatriantów i uchodźców, czy to deportowanych, czy też powracających dobrowolnie z Pakistanu i Iranu. A mówimy tutaj o liczbach idących w miliony, takie najbardziej wiarygodne. Mówią, że w ciągu ostatnich 3 lat do Afganistanu powróciło około 1,5 miliona do 2 milionów ludzi. którym trzeba było znaleźć krótko mówiąc, kąt do spania i przynajmniej początkowo ich żywić. Tutaj talibowie zdołali uniknąć kryzysu. Borykają się też ze zbrojną opozycją powiązaną z władzami upadłej Republiki Afgańskiej, ale zbrojna opozycja jest w tym momencie w Afganistanie bardzo marginalna i nie stanowi dla talibów realnego zagrożenia, przynajmniej na razie, a raczej lokalny kłopot. Więc póki co władzy talibów w Afganistanie nic nie zagraża.
0: A czym się różnią talibowie, którzy powrócili do władzy w 2021 roku od tych, którzy przejęli władzę w roku 1996 i nawet ufundowali Emirat Afganistanu, z tego co pamiętam?
4: Obecni talibowie to de facto ci sami talibowie, co z lat 90., tylko bardziej jeśli chodzi o poglądy religijne, jeśli chodzi o poglądy polityczne. Aczkolwiek są to talibowie, którzy zyskali dużo więcej doświadczenia. Dużo więcej, z braku lepszego słowa, ogłady w stosunkach międzynarodowych. I którzy porzucili religijny fanatyzm na rzecz religijnego radykalizmu. Ale to wciąż ten sam ruch. Nie ma, przynajmniej moim zdaniem, bo tutaj badacze, muszę przyznać, są podzieleni. Część uważa, że można mówić, że to są talibowie 2.0, jakaś nowa jakość. Ja osobiście uważam, że nie ma mowy o talibach 2.0, gdyż jedyne, co się zmieniło, to otoczka i sprawność działania. Natomiast ten rdzeń ideologiczny, rdzeń polityczny pozostał niezmienny. Zresztą nawet gdyby spojrzeć bliżej na obecny rząd Afganistanu, złożony oczywiście w 90% z talibów, czy też gdyby spojrzeć na emira i jego otoczenie, który rządzi krajem z Kandaharu, to zobaczymy, że 90% osób w wyżej wymienionych ciałach politycznych to tak zwana stara gwardia, która już w latach 90. pełniła istotne role polityczne. I w nich dokonała się pewna ewolucja poglądów politycznych. Tak jak wspomniałem, pewna ogłada, ale jeszcze raz powtórzę, rdzeń ideologiczny pozostał ten sam. Więc to, że talibowie nieco złagodnili, jeśli chodzi o metody działania i nauczyli się dyskutować ze społecznością międzynarodową, nie oznacza, że mamy do czynienia z jakąś nową jakością. To wciąż ten sam emirat.
0: Tak, wciąż Islamski Emirat Afganistanu, to chyba nazwa nawet oficjalna. Natomiast to tak. Już na zakończenie wspomniałem o Rosji, ale są także Chiny, które próbują w tym konflikcie pakistańsko-afganistańskim interweniować. Jakie są interesy tych dwóch krajów? Czemu tak się angażują w mediację? I no właśnie, jaką rolę tutaj chcą Chiny i Rosja odgrywać długofalowo?
4: Zarówno dla Chin, jak i Rosji Afganistan jako taki ma znaczenie drugorzędne, ma znaczenie wtórne. Z punktu widzenia Rosji najważniejsze jest nie dopuścić do przechodzenia bojowników, czy to państwa islamskiego, czy innych radykalnych grup islamistycznych, czy to powiązanych z Uzbekami, czy Tadżykami, do republik środkowoazjatyckich i dalej do Rosji. Wśród Rosjan wciąż żywa jest pamięć o zamachu na Krokus City Hall z 2024 roku. Więc współpracując z talibami i wspierając talibów wywiadowczo i sprzętowo, Rosjanie po prostu zabezpieczają swoje to słynne miękkie podbrzusze, jakim jest Azja Centralna. Z punktu widzenia Chin sprawa wygląda podobnie. Afganistan rządzony przez stabilnych i zdolnych do dyskusji, zdolnych do porozumienia talibów jest Afganistanem przewidywalnym i relatywnie przewidywalnym i Afganistanem z którego prawdopodobnie nie wyrodzi się kolejne ugrupowanie terrorystyczne zdolne zdestabilizować region, a co za tym idzie zdestabilizować jeszcze bardziej Pakistan, z którym Chiny starają się współpracować i z którego Chiny starają się uczynić jakieś wyjście na rezerwowe wyjście na Ocean Indyjski.
0: Powiedział pan Marcin Krzyżanowski, Uniwersytet Jagielloński. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję również. Do usłyszenia.
0: Minęła godzina 12, teraz już czas na serwis informacyjny. Ja słyszę się z Państwem jutro w kolejnym serwisie międzynarodowym. Dziękuję za uwagę i życzę Państwu udanego popołudnia.

0: Dzień dobry, 12.02 w tym wydaniu wiadomości. Kolejny nożownik w polskiej szkole. Nie żyje jedna osoba. Wybory w Krakowie. Czy dojdzie do debaty kandydatów? Oraz prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie rosyjskich dronów z polskimi kartami SIM. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Tragiczny atak w szkole w Leszczydole Nowinach pod Wyszkowem. 15-letni były uczeń zaatakował nożami troje pracowników placówki. 37-letnia woźna została ciężko ranna. Mimo reanimacji kobiety nie udało się uratować. Poszkodowani zostali również dyrektor szkoły i nauczycielka. Dyrektor doznał powierzchownych obrażeń i zdołał obezwładnić napastnika. Jak relacjonował nastolatek, miał przy sobie 3 noże. 15-latek został zatrzymany jeszcze przed przejazdem policji. Funkcjonariusze pojawili się na miejscu kilka minut po zgłoszeniu. Policja i prokuratura prowadzą czynności, które mają wyjaśnić dokładny przebieg zdarzenia oraz ustalić motyw działania nastolatka. To co najmniej 5. w przeciągu ostatniego miesiąca podobny incydent w polskiej szkole. Prokuratura wojskowa umorzyła śledztwo w sprawie nocnego ataku ponad 30 rosyjskich dronów na Polskę. Powodem jest niewykrycie sprawcy. Bezzałogowce typu Gerbera wleciały do polskiej przestrzeni powietrznej w nocy z 9 na 10 września i spadły w 27 miejscowościach. Śledczy nie ustalili, kto bezpośrednio kierował operacją. Prokuratura uznała jednocześnie, że polskie wojsko zareagowało prawidłowo i zgodnie z procedurami miało również podstawy prawne do zestrzelenia wrogich maszyn. Rzeczpospolita informuje ponadto, że w części dronów znaleziono karty SIM polskich operatorów. Szczegóły tego wątku pozostają objęte tajemnicą. Politycy Platformy Obywatelskiej czynnie uczestniczą w kampanii prezydenckiej w Krakowie, obiecując przeróżne inwestycje. Jeśli Monika Piątkowska wygra, mówił w poranku wnet dyrektor programowy telewizji w Polsce 24 Mariusz Pilis.
2: Wszyscy najważniejsi ludzie Koalicji Obywatelskiej się tu już pojawili. Te obietnice składane, ta próba przekupstwa politycznego, to są wszystko elementy, którymi powinien zainteresować się minister sprawiedliwości Żurek, bo przecież za takie rzeczy ściga posłów i ludzi Prawa i Sprawiedliwości, za coś, co nazywane było jeszcze niedawno korupcją polityczną i że w zamian za wozy strażackie tutaj w jakiś sposób liczono na głosy, no to tutaj mamy za boiska, za pieniądze dodatkowe jakieś obiecywane w przestrzeni.
0: Dziś o 20.05 na antenie telewizji w Polsce 24 i na antenie Radia Wnet wywiad z kandydatem Łukaszem Gibałą.
2: Chcemy dzisiaj zafundować panu Łukaszowi godzinę dobrej, twardej rozmowy, po której albo będziemy mieli okazję poznać go jako rzeczywiście człowieka o twardym kręgosłupie, mocnego lidera, albo on sobie z tym nie poradzi. Zgodził się na tego typu formułę, co już jest moim zdaniem dobrym sygnałem. Liczymy oczywiście do samego końca, że jednak pani Piątkowska pójdzie po rozum do głowy i pojawi się u nas tak, by porozmawiać bezpośrednio ze swoim kontrkandydatem.
0: Mówił dyrektor programowy telewizji w Polsce 24 Mariusz Pilis. Cała rozmowa na wnet.fm. Hezbollah otrzymał od Iranu 200 milionów dolarów na pomoc Libańczykom przesiedlonym w wyniku tegorocznej wojny z Izraelem, twierdzą dwie osoby mające bezpośrednią wiedzę na ten temat, a informację podaje Reuters. Byłaby to pierwsza znacząca pomoc finansowa tej organizacji dla jej zwolenników, którzy ponieśli największe konsekwencje konfliktu. USA zakwestionowały te informacje. Rzecznik Departamentu Stanu Tommy Pigott oświadczył, że tych pieniędzy nie ma, oskarżając Hezbollah o próby ratowania twarzy za pomocą fałszywych informacji. Według źródeł Hezbollah otrzymał pieniądze w ubiegłym miesiącu mimo zaostrzenia przez USA presji gospodarczej na Iran i rosnących trudności w przekazywaniu funduszy libańskiemu sojusznikowi Teheranu. 3 osoby zginęły, a 36 zostało rannych w atakach na 2 lotniska w Arabii Saudyjskiej. Do ostrzałów doszło 6 i 7 października. Na lotnisku w Abba śmierć poniosły 2 kobiety, obywatelka Maroka i Algierii. Kolejna ofiara zginęła na lotnisku imienia króla Khalida w Riyadzie. Odpowiedzialność za ataki wzięli na siebie jemeńscy rebelianci Huti. Ich rzecznik poinformował, że wykorzystano pociski balistyczne oraz drony. Ataki są związane z nasileniem konfliktu w Jemenie między wspieranymi przez Arabię Saudyjską siłami rządowymi, a wspieranymi przez Iran rebeliantami.
3: Prognoza pogody.
0: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie miejscami na wschodzie i w centrum małe. W zachodniej połowie kraju oraz na południu przelotne opady deszczu. W Karpatach możliwe burze. Temperatura 19 stopni na północnym zachodzie, 24-25 na południu i południowym wschodzie. Chłodniej miejscami na obszarach podgórskich i nad morzem około 18 stopni.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen.
4: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Po reklamie.
9: Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
10: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
11: Dzień dobry Państwu. Labadiana Jumsa, Gatanto, nie wie, czy łączę się z Wilna z paniami i panami przy odbiornikach radiowych. Łączę się z Wilna, jak już mówiłam, z miasta, które od wielu lat jest czymś tak znacznie więcej niż punktem na mapie. Tak to jest przestrzeń historii, literatury, duchowych doświadczeń i także wspomnień, które przekraczają granice. Już przekraczają granice od wielu, wielu lat. W Wilnie mamy dzisiaj piękną, słoneczną pogodę i kolorowo. Jesień w samym rozkwicie. Miasto okryła swoimi żółto-czerwonymi barwami. A na termometrze mamy 14 stopni na plusie i godzinę 12. To 09 na Państwa zegarach, wybiła godzina 13.09.
12: Wileński przegląd zdarzeń.
11: Siódmego października o godzinie 15 w ogrodzie przy Ostrej Bramie zainaugurowano 13. edycję kampanii Pola Nadziei, organizowanej przez hospicjum imienia błogosławionego księdza Michała Sopoćki w Wilnie. Ponad 300 cebulek żonkili zostało posadzonych w kształcie serca, symbolizującego miłość i troskę o drugiego człowieka. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele wspólnoty hospicyjnej, harcerze oraz biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Aruna Sponiszkaitis. Kampania przypomina o swoich chorych i cierpiących, zachęca do solidarności i niesienia pomocy, a tegoroczna edycja nawiązuje również do zbliżającego się stulecia koronacji obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia. Szczególnym przesłaniem tej inicjatywy jest przekonanie, że nawet niewielki gest może przynieść drugiemu człowiekowi nadzieję. A skoro mówimy o tym, co warto ocalić, zachować i przekazać następnym pokoleniom, zapraszam Państwa do innej, niezwykłej opowieści o Wilnie. Tym razem zapisanej na fotograficznych płytach sprzed ponad 140 lat. Czy można cofnąć się w czasie i zobaczyć ulice, których już nie ma? Przyjrzeć się świątyniom, które stoją do dziś. Spojrzeć na brzegi Wili i Wilenki. A także na panoramy miasta przed epoki współczesnych budynków i pomników. Nie potrzebujemy dzisiaj wehikułu czasu, wystarczy fotografia. I o tym wszystkim za chwilę po podróży muzycznej ulicami miasta, które wciąż żyje w pamięci i sercach wielu pokoleń. Niech ten utwór przywoła atmosferę wileńskich zaułków i historię i niepowtarzalny urok. Przed Państwem stare wileńskie ulice. Posłuchajmy.
13: Jak dużo wspaniałych miast znam, Rzym, Londyn i Paryż ma sławę i droga niezmiennie jest nam. Zrodzona od nowa Warszawa, ale na świecie jest miasto,

0: Wilno.
1: Pretekstem do naszej rozmowy jest 17. odsłona Gabinetu Fotografii w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wystawa poświęcona Józefowi Czechowiczowi. Można ją oglądać od 15 września do 13 grudnia tego roku. To szczególne spotkanie z Wilnem, przygotowane na podstawie historycznych fotografii i oryginalnych szklanych negatywów. Moim i Państwa gościem jest pani Danuta Jackiewicz-Król, historyczka fotografii, kuratorka wystawy Józef Czechowicz 1818-1888, fotograf Wilna i kustoszka ze zbiorów fotografii i ikonografii Muzeum Narodowego w Warszawie. Dzień dobry, pani Danuto.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Bardzo dziękuję, że przyjęła pani zaproszenie do naszej audycji. To więc zacznijmy może od człowieka, którego nazwisko być może nie wszystkim naszym słuchaczom jest dobrze znane. Kim był Józef Czechowicz, zanim stał się jednym z najważniejszych fotografów XIX-wiecznego Wilna? I jak wyglądała jego droga do fotografii? Jakie doświadczenia mogły ukształtować jego właśnie taką niezwykłą możliwość, wrażliwość na tą właśnie taką architekturę i pejzaż oraz przestrzeń miasta?
2: To rzeczywiście niezwykła postać, Józef Czechowicz, który w 1865 roku dopiero, można powiedzieć, osiedlił się we Wilnie i został w nim do końca życia, będąc właśnie w tym mieście fotografem, który się spełnił, można powiedzieć, pokochał Wilno i potrafił je fotografować tak pięknie, że docenił to sam Jan Buchak. Natomiast życiorys Józefa Czechowicza, który też jest niezwykle barwny, poznajemy właściwie dopiero od niedawna i tutaj ukłon w kierunku badaczy litewskich, przede wszystkim Dainiusa Junevičiusa, historyka fotografii, który odkrył, badając archiwa, które są zawsze najważniejszym źródłem, archiwa białoruskie i ukraińskie, aby poznać niezwykłą drogę życiową Józefa Czechowicza, który urodził się w okolicach Połocka, czyli na terenie dzisiejszej Białorusi. Był związany z Witebskiem, gdzie się uczył. Potem po tej nauce był taki dość dłuższy okres jego życia, kiedy pracował w Ministerstwie Wojny, w rosyjskim Ministerstwie Wojny. Kiedy wreszcie ta praca się skończyła około 1856 roku, zajął się fotografią. Był w Paryżu. Wiadomo, że wtedy w Paryżu można było najwięcej dowiedzieć się i nauczyć się fotografowania. Założył zakład fotograficzny właśnie w Witebsku. Nie prowadził go długo i ze względów administracyjnych porzucił tamtą pracę, sprzedał zakład i wtedy wybrał sobie na miejsce osiedlenia Wilno.
1: No właśnie, a co właśnie tak zadecydowało o tym, że jednak Wilno, względy zawodowe, uroda miasta, możliwości rozwijania fotografii, czy też coś takiego może bardziej osobistego, co czasem przerodziło się w prawdziwą artystyczną więź?
2: No niestety nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, bo z tych informacji, które mamy o Czechowiczu, nie jest to jasne, dlaczego właśnie z Witebska przyjechał do Wilna i tutaj pozostał. Myślę, że to wszystko jest jeszcze przed odkrywcami dalszych dziejów życia Józefa Czechowicza, bo tych pytań, na które nie mamy jeszcze odpowiedzi, jest wiele. Ale faktem jest, że kiedy tutaj się znalazł, to okazało się, że to jest taki bardzo dobry teren do tego, aby osiedlić się, założyć zakład fotograficzny. Najpierw miał on swoje pracownie na Skopówce, na Antokolu, a wreszcie uzyskał pozwolenie na budowę zakładu fotograficznego, altany fotograficznej w rejonie ogrodu bernardyńskiego i tam w tym zakładzie pracował przez cały czas, uprawiając tę niezwykłą technikę fotograficzną, w której się wyspecjalizował, w której był mistrzem, w której to negatyw powstawał na płycie szklanej z tak zwanym kolodionowym mokrym. Jak to nazwać? Nie chcę nazwać tego emulsją, płynem kolodionowym. uczulonym na światło. On musiał być opracowywany cały czas w stanie wilgotnym. Po wykonaniu zdjęcia również natychmiast trzeba było tę płytę wywołać i utrwalić. Dlatego technika była niezwykle skomplikowana. Spowodowała przede wszystkim to, że fotograf, który chciał fotografować na mieście, musiał nosić ze sobą właściwie całe laboratorium i namiot, który służył mu jako ciemnia. Widzimy to wszystko znakomicie przedstawione w filmie, który został stworzony przez litewskich autorów i który na pewno Państwo w Wilnie możecie zobaczyć, który pokazuje właśnie, jak pracował Józef Czechowicz w tej technice mokrego kolodionu, jak wędrował po wzgórzach wileńskich, aby wypatrywać najpiękniejszych widoków. To zresztą był jego taki ulubiony motyw, czyli te wysokie punkty widokowe, z których rozciągał się szeroki pejzaż miasta i wszystkich jego ważnych punktów.
1: Współczesne zdjęcia można, tak zastanawiam się, wykonać w ułamku sekundy, a potem natychmiast sprawdzić jego efekt. No a jak tutaj pani wspomniała, że właśnie to nie było takie proste. Trzeba było być i z jednej strony i przedsiębiorcą, rzemieślnikiem, chemikiem, człowiekiem o artystycznym oku. Jak te wszystkie role łączył Czechowicz? To przecież wiele, wiele funkcji, które splatały się w jednym człowieku. Czy miał jakichś asystentów? Czy jednak był sam i wykonywał te zdjęcia sam? I co w ogóle go odróżniało od i odróżnia go od innych fotografów działających w tamtym czasie?
2: To pytanie o współpracowników jest bardzo dobre i ciekawe. Z tego, co dotychczas wiem o Józefie Czechowiczu, to nie mówi się o żadnych jego uczniach czy współpracownikach. Warsztat fotografa w tamtym czasie i tego właśnie fotografa, który uprawiał tę niezwykłą technikę, w której zdjęcia możecie Państwo teraz zobaczyć w Muzeum Narodowym w Warszawie, w Galerii Fotografii, charakteryzują się przede wszystkim tym, że są niezwykle ostre. Dzięki temu, że Czechowicz był osobą o takim wyjątkowym zmyśle estetycznym, potrafił znakomicie kadrować wybrane krajobrazy, właściwie je naświetlić, wykorzystać taki stan pogody, światła słonecznego, aby wszystkie elementy tego obrazu, architektura, przyroda, były jak najlepiej oświetlone i jak najlepiej odwzorowały się właśnie na fotografii. Trudno powiedzieć o wykształceniu Czechowicza, ponieważ dokładnie nie wiemy, jakie ukończył szkoły. Prawdopodobnie nie ukończył żadnej szkoły artystycznej, ale musiał mieć po prostu swój naturalny instynkt, który sprawiał, że ten artyzm jest widoczny w jego twórczości. Jak już wspomniałam na początku, był też bardzo silnie podkreślany przez późniejszego wielkiego, znakomitego fotografa Wilna, Jana Buchaka, który opisywał swoje wrażenia, kiedy oglądał fotografię Czechowicza i cenił go właśnie jako artystę bardzo, bardzo wysoko. Uczył się, jak wspomniałam już, Czechowicz w Paryżu, a technika, którą uprawiał, była techniką bardzo taką osobistą, to znaczy każdy warsztat ówczesny, fotograficzny, ten w latach właśnie 60., 70. jeszcze XIX wieku, pracował na samodzielnie wytworzonych materiałach chemicznych. Czyli rzeczywiście, jak wspomniałaś, trzeba było być dobrym chemikiem, żeby umieć we właściwy sposób wykorzystać te światłoczułe związki, aby one właściwie zadziałały. Przy czym receptury, które się wtedy stosowało, były opracowywane właściwie w każdym zakładzie fotograficznym. To nie był materiał kupowany, wytwarzany przemysłowo, ale w każdym zakładzie fotograficznym na podstawie własnych, ściśle przestrzeganych, takich tajemniczych nawet można powiedzieć receptur, no, pracowano nad fotografią.
1: Przeglądając zdjęcia Józefa Czechowicza, można dostrzec, że są właśnie rozlegle takie panoramy Wilna, wykonywane między innymi z okolicznych wzgórz. Widać na nich miasto, wpisane w krajobraz, świątynie, zieleń i doliny oczywiście rzeczne. Co te panoramy mówią nam o XIX-wiecznym Wilnie? Jak jemu możemy odczytać dzisiaj z dawnego układu urbanistycznego miasta? Co można w nich zobaczyć?
2: Ja myślę, że wspaniałe jest to, że po obejrzeniu tych zdjęć, które prezentujemy na wystawie w Muzeum Narodowym w Warszawie, zdjęć jest może niewiele, bo dokładnie 51, ale widzimy na nich chyba te najważniejsze miejsca związane z miastem i na pewno zarówno dla tych osób, które kochają fotografię, jak i dla tych, które lubią Wilno, które znają Wilno, albo dla tych, które jeszcze Wilna nie znają, obejrzenie tych widoków jest niezwykłe, ponieważ możemy je porównywać potem z własnymi doświadczeniami, kiedy już znajdziemy się w Wilnie. Jest wiele takich miejsc, które wyglądają podobnie. Są takie, które się bardzo zmieniły, ale wydaje się, że ogólny charakter miasta i właśnie to jego takie zjednoczenie architektury z przyrodą, to, że właśnie architektura nie istnieje bez przyrody, a przyroda nie istnieje bez tych konturów miasta, to jest ciągle ten pewien stały element tego, co widzimy na fotografiach i tego, co możemy zobaczyć dzisiaj.
1: Szczególne miejsce w pejzażu Wilna zajmuje Ostra Brama, ważna zarówno dla historii miasta, jak i dla duchowości wielu Polaków.

0: znowu do Jana Bułhaka. On również fotografował ten obraz, ale już dużo później i po konserwacji. Także widać, jak co przeżywał ten obraz, jak się zmieniał, jak wyglądał w XIX wieku, a jak potem po pracach konserwatorskich odzyskał jeszcze większe piękno. Także to jest bardzo ważna fotografia na naszej wystawie. I wspomnę może jeszcze, żeby nam to nie umknęło, że poza odbitkami fotograficznymi na papierach albuminowych pokazujemy także szklane negatywy. Właśnie te najważniejsze, można powiedzieć, obiekty, które dawały podstawę do tego, żeby zrobić odbitkę fotograficzną. Te negatywy szklane są niezwykle cenne, bo chociaż w całej Europie, na całym świecie od lat 50. do 80. XIX wieku fotografowano właśnie tą techniką na płytach szklanych, to takich zabytków niestety nie jest wiele zachowanych. Natomiast w naszej kolekcji mamy ich aż 28 i 5 pokazujemy Państwu na wystawie. Warto się przyjrzeć, jak to szkło pokryte kolodionem wyglądało, jaką miało barwę, jak się niszczyło, jak przetrwało, jaki jest dzisiaj jego stan. To są też dla nas, historyków fotografii, ale chyba i dla wszystkich zainteresowanych fotografią dawną, analogową, ważny element, ważny zabytek, rzadko pokazywany.
1: Pani Donato, podczas pracy nad wystawą zapewne musiała Pani wielokrotnie wracać do tych samych zdjęć, analizować je i zestawiać ze sobą. Czy jest wśród nich jedna fotografia, przy której zatrzymuje się Pani szczególnie chętnie?
0: No rzeczywiście one wszystkie są wspaniałe i bardzo, bardzo je lubię i mają wiele cech, na które mogę zwrócić uwagę. Natomiast z pewnością jedna jest dla mnie najważniejsza, mianowicie ta, która pokazuje podmiejski podówczas teren Wilna. Zielony, z drewnianymi domkami i mieszkańcami tego terenu, którzy są tacy rozrzuceni w pejzażu. To jest żelazna chatka.
1: Świetnie.
0: Czy dzisiaj żelazna chatka nadal istnieje?
1: No nadal istnieje, jest tylko pod nazwą Gielezienie, ale tak, żelazna chatka nadal istnieje. A z jaką myślą chciałaby Pani, aby nasi słuchacze opuścili wystawę? No właśnie, ci, którzy przychodzą na wystawę. Co powinni zapamiętać z tego spotkania z miastem sprzed ponad 140 lat?
0: Przede wszystkim chciałabym, żeby na tę wystawę przyszli. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam do Muzeum Narodowego w Warszawie, do Galerii Sztuki XIX wieku, gdzie działa gabinet fotografii, gdzie właściwie codziennie przez cały rok zawsze możemy obejrzeć XIX-wieczne fotografie. To jest niezwykła sprawa. A z tej wystawy myślę, że wszyscy będziemy wychodzić z taką wielką chęcią zobaczenia Wilna i porównania tych obrazów, które zostaną nam w oczach z tych zdjęć Józefa Czechowicza, aby porównać je z tym, co zobaczymy na miejscu.
1: Serdecznie dziękuję Pani za dzisiejszą naszą rozmowę.
0: Dziękuję i zapraszam do Muzeum Narodowego w Warszawie.
1: Mówiła pani Danuta Jackiewicz-Król, kuratorka wystawy Józef Czechowicz 1818-1888, fotograf Wilna. Pani Danuta jest również kustoszem ze zbiorów fotografii i ikonografii Muzeum Narodowego w Warszawie. Przypomnę Państwu, że wystawa jest 17. odsłoną gabinetu fotografii w Muzeum Narodowym w Warszawie. Można ją obejrzeć od 15 do 13 grudnia. A jeśli Wilno jest Państwu blisko, być może podczas następnego spaceru spojrzą Państwo na nie trochę tak z innej perspektywy, z myślą o tym, że każdy znany widok ma swoją historię, a każdy zachowany obraz może otworzyć drzwi do przyszłości. Z Wilna specjalnie dla Państwa. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę dobrego dnia. Agata Antoniewicz była dzisiaj z Wami i życzę wielu pięknych odkryć i spotkań z historią, które nieustannie jest obecne.

0: piękna wokół nas. Do widzenia.
1: Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
2: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
4: Reklama.
5: Psst, cześć, to influencer, ten od cen.
4: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Po reklamie.
9: Od ucha do ucha. Zapraszam, Magdalena Uchaniuk. Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiejszy program będzie poświęcony przede wszystkim filmowi. Teraz przenieśmy się do Gdyni.
10: Festiwal filmowy NNW.
9: I ten dżingiel mieli Państwo okazję słyszeć podczas festiwalu NNW. 18. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Gdyni zakończył się, a z nami w studio tegoroczny zwycięzca, można powiedzieć główny zwycięzca, bo aż trzy nagrody, Tadeusz Arciuch. Witam Cię bardzo serdecznie.
11: Dzień dobry.
9: Film Golgota Wołynia w Twojej reżyserii i Macieja Wojciechowskiego. Zdobyliście i Złoty Opornik, a także Nagroda Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także jedno wyróżnienie, jeżeli chodzi o nagrodę imienia Janusza Krupskiego. To tytułem wstępu.
11: To była główna nagroda ex aequo.
9: Ex aequo, tak. To po raz pierwszy w historii się zdarzyło.
11: Tak, taki hat-trick rzeczywiście po raz pierwszy w historii tego festiwalu. Także myślę, że z Maćkiem mamy szczęście. A jak jesteśmy przy sporcie, to ja chyba szczególnie mam szczęście, bo dzisiaj rano wygrałem mecz w tenisa z moim partnerem, z którym zawsze przegrywam. Także pozdrawiam Zbyszka.
9: Pozdrawiamy Zbyszka. Mam nadzieję, że przeżyje i będzie rewanż.
11: No nie, on zawsze wygrywa, a mi się rzadko zdarza wygrywać.
9: A ile także setów graliście?
11: No trzy sety zawsze gramy.
9: Czyli normalnie, klasycznie.
11: Tak, 2-1.
9: Prawidłowo, 2-1. Ale teraz już tenis zostawiamy z boku. Film Golgota Wołynia. Ja miałam okazję obejrzeć film w twojej reżyserii. Film powstawał kilkanaście lat, bo zdjęcia są naprawdę z 2009 roku i nie wiem, czy wcześniej. Janusz Choroszkiewicz, główna postać. Tak. Opowiedzmy, kim jest ten człowiek i czym się zajmuje?
11: Janusz Choroszkiewicz to jest, można powiedzieć, opiekun polskich miejsc pamięci na Wołyniu. On w ogóle wywodzi się z rodziny oczywiście wołyńskiej. Jego rodzice, znaczy jego dziadkowie i jego ojciec w czasie tych rzezi wołyńskiej udało im się oczywiście tam zbiec. Tam była cała historia obrony Huty Stepańskiej, to pewnie zaraz do tego przejdziemy. Oni pochodzą z takiej miejscowości Omylanka, to jest kilka kilometrów od Huty Stepańskiej, a w ogóle Huta Stepańska i cały jak gdyby okręg wokół Huty Stepańskiej to była od wieków, właściwie od XIV wieku taka enklawa polskości. Tam było kilkanaście wsi zamieszkałych praktycznie wyłącznie przez Polaków i to byli, co odróżniało tych Polaków od jak gdyby późniejszych Ukraińców, bo oni się dopiero w XIX wieku, można powiedzieć, wykrystalizowali. To, że to nie byli chłopi pańszczyznani, tylko to była szlachta. Oni dostawali tam te ziemie od królów i tak dalej. Uczestniczyli w różnych wojnach jako rycerstwo. No i później oczywiście ta zubożała szlachta już taka zagrodowa. No oni uprawiali ziemię tak jak powiedzmy rolnicy, ale nigdy nie mieli pańszczyzny. Także to ich odróżniało od reszty tego całego morza ukraińskiego, który otacza ten
9: teren. Ale jak ty się znalazłeś w tej historii? Jak
11: tak,
9: wy się
11: zaraz powiem.
9: Z Maciejem znaleźliście?
11: No, głównym jak gdyby sprawcą tematu jest współreżyser Maciej Wojciechowski. On chyba w 2010 roku pojechał na pielgrzymkę organizowaną właśnie przez Janusza Choroszkiewicza tam do Huty Stepańskiej i tam go poznał i od razu jego postać zafascynowała. I tak wtedy to tam miał jakąś kamerkę czy telefon i zaczął co pewien czas tam z nim jeździć i przez kilka lat w sposób przypadkowy, bardziej lub mniej, powstawały materiały jakby dokumentujące.
9: Tak, bo tych materiałów jest bardzo dużo, z różnych okresów.
11: Od 2008 nawet. Ale to wiesz co, jeszcze są materiały realizowane przez Janusza tam telefonem komórkowym.
9: Tam jest też tato, prawda, Janusza Choroszkiewicza w wielu miejscach.
11: Oczywiście, tak. Jeszcze żyje. Ponad 90 lat ma. Jeśli już jesteśmy przy tacie Janusza, to on zresztą w tym filmie mówi, w jaki sposób doszło do tej jego misji, którą tam, zaraz powiemy o tej misji, wokół Huty Stepańskiej, wokół tej parafii, bo to jak gdyby jest parafia Huta Stepańska, pełni. Mianowicie pod wpływem tych przeżyć dramatycznych jego tato cały czas w głowie ma to, co widział, co się tam działo. No oczywiście przeżywa to na okrągło i jak on mówi, że on codziennie opowiadał mu o Hucie Stepańskiej, o Wyrce, o Mylance, bo to jest miejscowość, z której oni pochodzą. I następnego dnia znowu. I po prostu to był temat, który tak można powiedzieć, temat Katarynka, cały czas się
9: powtarzał. Którego gdzieś prześladował, można powiedzieć.
11: No tak,
9: też,
11: do tej
9: prawda?
11: Pory go prześladuje. Natomiast w momencie, kiedy już można było na Ukrainę pojechać, oni pojechali po raz pierwszy w 2007 roku, żeby zobaczyć, co tam zostało, prawda, po tych wsiach, po ich gospodarstwie. No i jak Janusz tam po raz pierwszy się znalazł, to on takie powziął postanowienie, że on upamiętni te miejsca tej wsi, gdzie jego tato mieszkał, no i okoliczne wsie spalone 12
9: krzyżami.
11: Na początku było 12.
9: Że to miała być ta droga krzyżowa.
11: Droga krzyżowa, 12 prawda? Krzyży. Oczywiście te krzyże wielkości kilkumetrowej, tak gdzieś nawet do 5 metrów, solidnie tam wykonane albo z metalu, albo z drewna. No i natomiast stopniowo, tak jak on zaczął te krzyże stawiać, to doszedł do wniosku, że on postawi ich tyle, ile będzie mógł.
9: Nie opowiadajmy też całego filmu, bo musimy też zostawić coś do odkrycia naszym słuchaczom, ale...
11: I jeszcze ja dopowiem, jak ja wyszedłem do tego tematu. Jak już troszkę się tych materiałów nazbierało, kolega nazbierał, to było gdzieś... Ja jeszcze wcześniej poznałem Janusza Choroszkiewicza, bo on jest... Dostał nagrodę Kustosza Pamięci.
9: Instytutu Pamięci
11: i byłem na tym,
9: wręczeniu.
11: Na tym wręczeniu i tam go poznałem, ale pomysł, żeby zrobić film, już wtedy zakiełkował i od tego czasu go, że tak powiem, poznałem, a wtedy go poznałem.
9: Czyli sporo jest archiwów własnych ich, z ich nagrań domowych, rodziny Choroszkiewiczów.
11: Zdjęcia praktycznie to są ich. takie. Natomiast jest też troszkę
9: Czy wy byliście nagrań. Razem właśnie z Maciejem? Też?
11: Ja nie byłem tam z Maciejem. Ale Maciej był kilkukrotnie, tak. I on albo jechał z operatorem stąd, albo tam na miejscu jakiegoś ukraińskiego operatora wynajmował. Także to, jeśli chodzi o jakość tych zdjęć, no to były różne osoby przypadkowo.
9: Widać,
11: ale nie o to
9: widać,
11: chodzi.
9: Że są z ręki tak ujęcia i to można zaobserwować, ale to też daje taki swojskości temu filmowi,
11: tak, tak. Ja
9: że
11: myślę,
9: on
11: że
9: nie
11: to
9: jest taki właśnie dopieszczony,
11: wystudiowany,
9: prawda? Wystudiowany,
11: tak. Ja myślę, że to też jest jakaś
9: zaleta.
11: Siła tego filmu, pokazuje prawdę o tym człowieku, o
9: prawdę
11: tych sytuacjach.
9: I te kilkanaście lat trudnej historii, fragment, który bardzo mocno wzrusza, posłuchajmy właśnie Janusza Choroszkiewicza, fragment filmu Golgota Wołynia, jeden z najbardziej wzruszających.
12: Wykupują ostatki cegieł z kościoła. Tato, nie zagłębiajcie się bardzo do tego, żeby było wyżej jak tam.
13: Jak?
12: Wyżej trochę jak tam.
13: No to właśnie o to chodzi, żeby...
12: Niżej, 20 centymetrów od ziemi. Co? Tato, to nie będzie, bo to już muszą być jednakowo jedno i drugie, bo jedno wykopane do ziemi, a drugie wywalone do nieba jest. Ksiądz Łukasiewicz z Sarn powiedział, jak mu mówiłem, że można krzyże to ciężko mi się, bo się wzruszam. Można krzyże nosić albo stawiać i mówi
13: wielkiego dosyć nie będę postawiał.
12: Nie, no to stawianie krzyży ma też wysoką cenę. Ja tę cenę zapłaciłem.
9: Mówi Janusz Choroszkiewicz, bohater filmu Golgota Wołynia. I bohater zapłacił tą ogromną cenę, prawda?
11: Tak, no trzeba powiedzieć, że po pierwsze, on to praktycznie własnym sumptem te krzyże realizował, plus datki tych parafian, bo on stworzył wokół siebie taką grupę tych osób, które stamtąd uciekły. No i oczywiście ci byli parafianie Huty Stepańskiej też chcieli tam uczcić swoje miejsca, wsie i tak dalej. On organizował co pewien czas, praktycznie co roku pielgrzymki. No i a przez cały rok stawiał te krzyże. Można sobie, jego działalność, stawianie krzyży, to jest od praktycznie 2007-2008 do 2017, kiedy dostał zakaz.
9: No właśnie chciałam powiedzieć o tej cenie, tak? Jaką
11: tak,
9: on cenę
11: ale,
9: zapłacił.
11: Ale co chciałem powiedzieć, żeby to uzmysłowić słuchaczom, jaka to jest skala. Postawił 50 krzyży.
9: Własnoręcznie
11: dużych,
9: de facto,
11: dużych,
9: prawda?
11: Tak. Niektóre w ogóle takie obeliski jego rodzina, czyli on ufundowała. Czyli to znaczy, że co roku było stawianych 5 dużych krzyży.
9: Tak, i on mówi takie ważne zdanie, że pomnik mogą zniszczyć,
11: tak.
9: Że pomnik mogą wywrócić, ale jednak krzyży chyba nie ruszą, z taką nadzieją. No i nastąpił ten rok 2017 i on poniósł tą największą cenę, prawda? Bo po Majdanie, tak zresztą jak mówi w filmie, nie chcemy państwu też opowiadać wszystkiego, po prostu dostał zakaz wjazdu na Ukrainę.
11: Tak, tylko chciałem powiedzieć, bo tego w tym filmie chyba tak do końca nie ma, w jaki sposób to się stało. Mianowicie on postawił krzyż nowy w miejscu, gdzie zresztą stał stały stary krzyż, tylko jakiś już chylący się ku upadkowi. I ponieważ na Służbie Bezpieczeństwa FSB, czyli ta...
9: SBU.
11: SBU, przepraszam.
9: Tak,
11: ta ukraińska Służba Bezpieczeństwa obserwowała go przez lata i przestał się im podobać, ponieważ tak, zaprzyjaźnił się z tymi miejscowymi...
9: Ukraińcami,
11: ale i banderowcami. I oni zaczęli mu opowiadać takie szczegóły różnych zbrodni, które popełniali. Mało tego, wskazywali mu miejsca, gdzie na przykład Żydzi są pogrzebani, bo na przykład tam była taka sytuacja a propos tych banderowców, że jeden z tych banderowców zaprzyjaźnionych, on był przy sztabie tej całej wierchuszki ukraińskiej. I tam ten sztab, żeby on funkcjonował tak bytowo, wokół niego tam Ukraińcy zgromadzili około 30 Żydów, którzy tam gotowali i tak dalej. No później jak już nie byli potrzebni, no to co zrobili?
9: Był niebezpieczny, żydami? Był niewygodny.
11: Wiadomo, zlikwidowali tych Żydów i gdzieś tam, mówiąc brutalnie, zadołowali. I on ujawniał te miejsca.
9: To jest ważny aspekt. My zachęcamy oczywiście Państwa, żeby film obejrzeć. Gdzie można film obejrzeć?
11: O, i to jest dobra wiadomość dla tych, którzy nie widzieli filmu. 7 listopada o godzinie 17 w TVP Historia będzie premiera tego filmu. Także już niebawem.
9: To się cieszymy, ale jednak takiej radości nie było, bo film się nie zakwalifikował i to było zdziwienie wielu osób do festiwalu filmów historycznych w Zamościu. Co to się zadziało?
11: Dokładnie to nie wiem, co się zadziało, dlatego że ten festiwal ma zwyczajnie informowania w ogóle. Jeśli ktoś
9: myśli pan, że to tematyka?
11: Myślę, że nie. Myślę, że tam działa mój jeden sympatyczny kolega, który nie lubi mnie, to tyle.
9: To prozaiczne. Ale pan też zrealizował film Było sobie miasteczko, tak, o miejscowość Kisielin. Tak. Też rodzina właśnie Krzesimira Dębskiego, tak. Radzimira Dębskiego. Jak pan patrzy tak szerzej? Bo mówi się o wielu osobach, które zginęły na Wołyniu, rodzinach bliskich. Czy jest jakiś strach przed mówieniem o tych historiach
11: Tam na Ukrainie?
9: I na Ukrainie, i w ogóle w Polsce też opowiadania tej historii przez filmowców. Znaczy, i w ogóle dotykania tych tematów.
11: Znaczy w Polsce to myślę, że strachu nie ma, tylko tak jak my, bo to też z Maciejem ten film pierwszy zrealizowaliśmy o Kisielinie. I on był zresztą produkowany, finansowany przez Telewizję Polską. I tam była taka dziwna sytuacja, bo mieliśmy jak gdyby uciekające zdjęcia, musieliśmy jechać, bo tam też była pielgrzymka i tak dalej. Zresztą do innego tematu też Wołyńskiego, ale tak łączyliśmy Kisielin z tą pielgrzymką. To było Ostrówki, Wola Ostrowiecka, też takie miejsce znane. I w telewizji tam brakowało jakiegoś podpisu, jakiegoś dyrektora i nagle w przeddzień wyjazdu, w piątek dowiadujemy się, że nic z tego nie będzie, bo nie ma podpisu i dopiero interwencja na najwyższych szczeblach w zarządzie spowodowała, że ten film ruszył. Czyli no są jacyś ukryci, że tak powiem, szatany gdzieś tam.
9: Chodzi mi o tej odwadze, że jednak filmowcom trochę brakuje odwagi, żeby mówić o trudnych historiach czasami, że jednak gdzieś ten strach towarzyszy pewnie ludziom.
11: To znaczy, no trudno mi się za innych filmowców wypowiadać, natomiast no być może jest coś takiego, natomiast wracając tutaj w Polsce wśród filmowców, natomiast na pewno strach jest wśród Ukraińców, żeby no teraz po tej akcji tam Służby Bezpieczeństwa Ukraińskiej, żeby afiszować się, że pomagamy załóżmy Januszowi Choroszkiewiczowi. Mało tego, ci Ukraińcy nawet jak uratowali Polaków, bo zresztą był taki pomysł, żeby nagradzać tych Ukraińców sprawiedliwych. Oni nie chcą tego, oni się boją, dlatego że jak oni się ujawnią, to wtedy mają od razu od tych, no już może nie żyjących, od tych potomków banderowców od razu już mają pod górkę, że tak powiem.
9: To, ale to też utrudnia nam, Polakom, pracę,
11: no tak,
9: prawda?
11: I oni się boją, no bo oni wiedzą, do czego zdolni są banderowcy i boją się o swoje życie, no o pracę i tak dalej.
9: A tu książka, powiedzmy, bo już tak patrzę na zegarek.
11: I Janusz Choroszkiewicz przez lata, kiedy tam jeździł, zbierał relacje tych osób, które tam jeszcze mogły coś powiedzieć, które stamtąd uciekły i napisał wspaniałą monografię, A imię nasze Wołyńskie dzieci, która to jest monografia prawie 850 stron.
9: Ale jest dużo zdjęć też.
11: Jest dużo zdjęć, ale co ja chciałem powiedzieć, że ja czytałem dużo książek na temat Wołynia i tych zbrodni wołyńskich. Natomiast ta książka jest niesamowita, dlatego że on zebrał relacje ponad 200 osób.
9: Polaków i Ukraińców?
11: Tak. I ona jest tak skonstruowana, że jest jakieś wydarzenie, które jest opowiadane z różnych stron. Różni świadkowie opowiadają to samo wydarzenie i to niemalże jako można nawet kryminalne dzieło, bo czasami z opowieści jednej strony to inaczej wygląda, z opowieści drugiej strony inaczej.
9: Ja jeszcze tylko wrócę. Janusz Choroszkiewicz ma zakaz wjazdu od prawie niemalże 10 lat,
11: on
9: tak?
11: Niby dostał zakaz wjazdu na 3 lata, ale wtedy jak dostał ten zakaz wjazdu, to on powiedział, że on już nie będzie tam się starał, nie będzie jeździł.
9: Co napisano mu w uzasadnieniu?
11: Że jest niebezpieczny dla państwa ukraińskiego.
9: Ale bezpieczny jest film. Zachęcamy, tak jak pan powiedział, 7 listopada, TVP Historia
11: o godzinie
9: 17. Proszę sobie zapisać dużo siódemek i obejrzeć film, który serdecznie państwu polecamy. O odważnym, prostym, odważnym człowieku.
11: A ja dziękuję bardzo za zaproszenie i że mogliśmy powiedzieć o filmie, a głównie o Januszu Choroszkiewiczu.
9: A Janusza Choroszkiewicza jeszcze
11: powinien siedzieć zamiast
9: go,
11: mnie. No
9: jeszcze
11: właśnie,
9: go
11: to
9: zaprosimy na dłuższą rozmowę.
11: Koniecznie.
9: To się do tego zobowiązuje. Bardzo dziękuję za rozmowę.
11: Dziękuję również bardzo.
9: A naszym gościem był reżyser filmowiec Tadeusz Arciuch, a my za kilka chwil też zostaniemy w nastroju NNW, tylko już troszeczkę z inną tematyką. Krzysztof Komeda, osobisty, to może teraz przez kilka chwil, nim wstanie dzień, bo do tego filmu również pisał muzykę.

ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front.

złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś za

0: I ten utwór grany na gitarze jest elementem, który powtarza się w filmie, o którym teraz będziemy rozmawiać. A ze mną jest pan Igor Mertyn, reżyser i scenarzysta. Dzień dobry, witam serdecznie. Halo? Komeda osobisty. Dzwonimy oczywiście jeszcze raz. Igor Mertyn wyreżyserował ten film.
1: Halo,
0: film, halo. Film Komeda osobisty. Dzień dobry, witam serdecznie. Już jesteśmy na antenie. Halo.
1: Halo.
0: No ja pana świetnie słyszę.
1: Ja słyszę pana bardzo słabo.
0: Nie pana, tylko panią. Jestem prowadzącą. Dzień dobry, Igor.
1: Rozumiem. A, przepraszam cię, wiesz, gdzie... coś słabo słyszę, naprawdę.
0: Nie wiem, wszystko jest w porządku u nas, może trzeba trochę zmienić miejsce.
1: Chyba tak, muszę cię zmienić miejscem.
0: A to zmieniaj miejsce, a ja powiem kilka słów. Komeda osobisty to film właśnie w reżyserii Igora Mertyna. Zdobył wyróżnienie w konkursie dokumentów polskich na 18. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym NNW. No i oczywiście muzyka, która została wykorzystana, Krzysztofa Komeda, także Piotr Krzemiński. Przewodnikiem po tych wspomnieniach jest Tomek Lach, który był pasierbem Krzysztofa Komedy. Igorze, czy już się dobrze słyszymy? To może ja będę opowiadać dzisiaj o tym filmie. Jest to podróż w głąb wspomnień, taka symboliczna. Tomasz Lach z perspektywy dziecka, z perspektywy chłopca, który został przysposobiony przez Krzysztofa Komedę, opowiada o relacji Krzysztofa Komedy, tak naprawdę Krzysztofa Trzcińskiego, z mamą. I jest to podróż kompozytora i te w głąb. I w związku z tym, że to jest film o Krzysztofie Komedzie Trzcińskim, to my jeszcze posłuchajmy Krzysztofa Komedy i chyba jeden z najbardziej znanych jego utworów do filmu Nóż w wodzie.

0: tle Krzysztof Komeda-Trzciński, a na pierwszym planie Igor Mertyn, który wyreżyserował i jest scenarzystą filmu Komeda Osobisty. Dzień dobry, Igorze, witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry, witam cię. Przepraszam, że tam pomyłka, ale coś było źle słychać na łączach.
0: Już jest wszystko w porządku. Opowiedzmy o filmie. Film zdobył wyróżnienie w konkursie dokumentów polskich na festiwalu NNW. Skąd pomysł na to, żeby tym przewodnikiem po świecie komedy był Tomasz Lach, prywatnie pasierb Krzysztofa Komedy?
1: Mówiąc tak najogólniej, najprościej, to chyba z obserwacji. Ze znajomości Tomka, rozmów z nim i takiej obserwacji, która gdzieś tam mi przyszła do głowy po już skończeniu z Rafałem Mierzejewskim filmu Na zawsze melomani, który też otrzymał wyróżnienie na NNW festiwalu w Gdyni. I pomyślałem sobie, że wszyscy, którzy opowiadają o komedzie, zawsze przybierają taki punkt widzenia albo krytyka filmowego, albo krytyka muzycznego, lub też po prostu jego biografię. Natomiast ja to bym chciał powiedzieć tak z punktu widzenia prywatnego bardzo kogoś bliskiego, ale też, który by powiedział o takiej osobie z krwi i kości. Nie budowania pomnika, tylko powiedzenia o człowieku, który, no, jak to z filmu wychodzi, ma swoje słabości, ma pewne traumy, kompleksy. Oczywiście, co nie umniejsza jego genialności, jeśli chodzi o to, żeby jakim był kompozytorem filmowym.
0: Tak, bo film,
1: taki był pomysł.
0: Bo film trochę stara się ściągnąć komedę z tego jego tradycyjnego pomnika, prawda? I udało wam się dotrzeć do tych najbardziej intymnych, rodzinnych wspomnień wspólnie z Tomaszem Lachem, bo to chyba nie było łatwe zadanie, żeby on się tak otworzył, bo tam mamy trochę, ja miałam momentami wrażenie, że taką autoterapię albo jakieś takie bardzo mocną potrzebę opowiedzenia o tych bardzo trudnych momentach w życiu pana Lacha.
1: No tak, tak było. Tak było. Pierwsze to oczywiście też kwestia świadomości, samoświadomości Tomka. Tego, że on jest świadom i siebie, i tego, w jakich czasach żył i z kim się spotykał, jaki był jego ojczym, kim był jego ojczym i co stworzył. Ale z drugiej strony pewnie jakieś takie aspekty związane z tym elementem, no, który zawsze nam towarzyszy, tego okresu socjalizacji pierwotnej, później wtórnej, kiedy się po prostu szukamy, zgodnie z tą hierarchią potrzeb, szukamy jakiejś akceptacji, szukamy też siebie. I pewnie stąd też możliwość tego, że Tomek się zdecydował w tych naszych rozmowach powiedzieć o tym. Szczególnie, że to było dosyć specyficznie kręcone, ponieważ w tym filmie nie ma żadnych setek, czyli jakby przybliżając słuchaczom, nie ma żadnych gadających głów.
0: Wszystko jest
1: nikt się nie wypowiada.
0: Z tak zwanego offu, czyli z tła.
1: Tak jest, przez Roberta Gonerę. Natomiast kiedy ja zabrałem Tomka do Ustronia Morskiego, czyli można powiedzieć, że tego miejsca, gdzie się to wszystko zaczęło, to po każdej takiej sesji zdjęć, gdzie fotografowaliśmy jego twarz, to jak chodzi po tym Ustroniu, jak patrzy na te miejsca, gdzie jego ojczym zaczynał, gdzie budowała się też więź między nim a melomanami, to po takiej każdej sesji nagrywałem go. Pytałem się, co o czym myślał, z czym mu się to wszystko kojarzy, co myślał o tych chłopakach młodych, o komedzie. Jaki ten Komeda był, który był przecież wiecznie pod tym kloszem mamy przede wszystkim, był jej oczkiem w głowie. I wtedy Tomek jakby wypluwał z siebie to wszystko, mówił o tym, o czym myślał, z czym mu się to wszystko skojarzyło, jakie wspomnienia przywiodły, bo tak naprawdę jesteśmy w Ustroniu Morskim i to jest 52 rok, kiedy Komeda przyjeżdża. Ale to pobudziło do takich wspomnień Tomka, oczywiście z tego okresu, kiedy on poznał Komedę, a to jest trochę znacznie później. ale generalnie też pozwoliło na podróżowanie po jego funkcjonowaniu i tego, jakim on się stał, albo kim nie chciał być w opozycji do Komendy. Bo z jednej strony, no to wiadomo, że go podziwiał,
0: ale z drugiej strony... Mówi o tym, że pewnych, nie chciał być taki jak ojciec.
1: Tak, a w pewnym momencie mówi, że no nie chciałby taki być. I to jest jakby ten element taki, który się udało uchwycić, opowiedzieć, porozmawiać. No, oczywiście nie chcę tutaj wszystkiego spoilerować.
0: Tak, bo nie możemy zdradzać, dokładnie tak. Ta podróż, bo tam jest też właśnie główną osią jest podróż głównego bohatera, ale to ja zapytam o takie technikalia bardziej, bo bardzo dużo jest archiwalnych zdjęć. Podejrzewam, że zasoby wytwórni filmów oświatowych również, found footage. Jak dałeś radę, jak daliście radę to wszystko zbierać i wybierać, bo przecież tego jest bardzo, bardzo dużo tych materiałów archiwalnych.
1: Wiesz co, no oglądaliśmy, ja obejrzałem jakieś 112, chyba około 112 filmów. Ostatecznie wybraliśmy 67. albo 65, już też w tej chwili nie pamiętam dokładnie, gdzie użyliśmy czasami naprawdę fragmenty, ponieważ to nie są, nie wszystkie te filmy, które są użyte z wytwórni filmów światowych, to są filmy jeden do jednego, to znaczy, że pokazują akurat dokładnie to miejsce. To jest bardziej chodziło o to, żeby ty poprzez te filmy zbudować tamten świat, pokazać jak wyglądała Polska, bo to było dosyć dla nas ważne, w jakich warunkach w ogóle funkcjonowali ludzie w tamtym czasie, jak ta Polska wyglądała w porównaniu na przykład z Zachodem, bo przecież Komeda zaczął wyjeżdżać na Zachód, komponować by filmy chociażby dla Henninga Carsena. I to spowodowało, że właśnie udało się użyć te 67 filmów. Owszem, tutaj była też taka sytuacja, że i Anita Mertyn patrzyła, pomagała też przy tej dokumentacji i Sławek Kalwinek z Wytwórni Filmów Oświatowych też podpowiadał pewne ślady, tropy, co jeszcze moglibyśmy użyć. No i Ania Adamowicz, z którą pracowałem przy montażu, również miała wpływ na to, że gdzieś tam coś podesłała albo ja podesłałem i jeszcze szukaliśmy dalej następnego materiału po tym śladzie, że na przykład warto by było to użyć. Także to była taka trochę praca mrówcza, bo przecież zdjęcia były bodajże w 24 roku w maju, a tak naprawdę no to ten film skończyliśmy dopiero, można powiedzieć, w tym roku, no, pod koniec zeszłego roku.
0: Tak, to jest na pewno dużo pracy. Powiedz Igorze, proszę jeszcze, gdzie my będziemy mogli ten film zobaczyć w najbliższym czasie?
1: W najbliższym czasie, to znaczy już w środę, jest film na festiwalu filmów dokumentalnych w Szczecinie. Później, tak teraz szybko szukam w pamięci, gdzie są jeszcze te terminy pokazów, ale będzie jeszcze jakiś pokaz we Wrocławiu, w Centrum Historycznym Zajezdnia. Natomiast dużo pokazów będzie w Warszawie, w Filmotece Narodowej i to będzie się składało z takimi pokazami całego cyklu, który jest związany z tym tryptykiem, czyli Na zawsze melomani, Komeda osobisty, no i ten najnowszy film, który wejdzie pod koniec listopada, czyli Jazz Nocy Generała. I Filmoteka ma zamiar zrobić taki przegląd i to będzie można w Warszawie oglądać. Natomiast nie chcę zdradzać jeszcze szczegółów, ale prawdopodobnie w przyszłym roku będzie ten film można obejrzeć na jednej z popularnych platform streamingowych. I wówczas będzie większa możliwość dojść do odbiorców, ponieważ no, to nie jest film stricte kinowy, to jest zaledwie 52 minuty, zatem jest to taki format no, mniej kinowy, bardziej bym powiedział telewizyjny, ewentualnie studyjny i film festiwali, przeglądów. Tych obszarów, gdzie można ten film pokazywać. Miejsc.
0: To czekamy w takim razie. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę sobie zapisać tytuł Komeda osobisty. Igor Mertyn, który był również naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję również i do zobaczenia. Do usłyszenia.
0: Do zobaczenia.
1: Mam nadzieję, że Państwo
0: i tak
1: obejrzą.
0: Do usłyszenia. Polecamy Państwu film Komeda osobisty. Zupełnie inne spojrzenie na tego wybitnego muzyka, artystę. To niech z nami jeszcze zostanie Krzysztof Komeda i utwór Smarkula. Oczywiście utwór z filmu Smarkula.

0: Reklama.
1: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza w 177. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina na recital fortepianowy Konrada Biniendy. Wybitny polsko-amerykański pianista i kompozytor zaprezentuje zarówno własne kompozycje, jak i dzieła Fryderyka Chopina. Recital fortepianowy Konrada Biniendy w sobotę 17 października o godzinie 16 w audytorium Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
0: Po reklamie.
6: W ostatniej chwili.
7: Sekretarz Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk, drodzy Państwo, Ingrid Karlberg ogłosiła decyzję o godzinie 13, czyli 14 minut temu. W dziedzinie literatury Nagrodę Nobla za rok 2026 przyznano kanadyjskiej pisarce Ani Carson za odważną i nowatorską twórczość, która w pełnym inwencji dialogu z tradycją klasyczną stworzyła nowe formy dla literatury współczesnej. Ani Carson jest poetką, eseistką, która urodziła się w 1950 roku, a w Polsce ukazały się m.in. powieść, poemat Autobiografia Czerwonego, tom poezji Piękno, Męża oraz esej Słodko, Gorzki Eros.
0: Radio Wnet, więcej niż radio.
7: I my, drodzy Państwo, nadal zostajemy w klimacie kinematografii, a to wszystko w związku z dzisiejszym pokazem. 8 października, czyli dzisiaj o godzinie 18 w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbędzie się pokaz filmu Wykonał żołnierz polski, a my mamy połączenie z reżyserem tego obrazu, Tadeusz Śmiarowski. Dzień dobry, Tadeuszu, witam Cię bardzo serdecznie.
8: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
7: W Lublinie pokaz w ramach Akademii Filmowej Festiwalu NNW. Powiedz, o czym jest film i dlaczego dzisiaj warto się tam pojawić?
8: No, warto się pojawić chociażby dlatego, że jest to film o filmowcach rejestrujących, dokumentujących szlak bojowy polskiego wojska, polskich żołnierzy, zarówno na początku wojny we Francji, później we Włoszech, Monte Cassino, później jeszcze szlak dywizji generała Maczka przez, prawda, Falaise do Wilhelmshaven. I może tutaj troszkę tytuł wprowadza w błąd, bo tytuł brzmi, ja od razu zdradzę, bo on tytuł brzmi Wykonał żołnierz polski. Oczywiście tam jest dosyć szeroko rozwinięte tło historyczne, występują bardzo naprawdę tacy znani i renomowani historycy. Natomiast film tak naprawdę opowiada o losach filmowców polskich, którzy zaangażowali się właśnie w dokumentowanie działań wojennych po prostu. I byli to filmowcy o bardzo różnym rodowodzie, by byli to i tacy zwykli operatorzy PATA, czyli Polskiej Akademii Telegraficznej, jak i najwybitniejsi polscy filmowcy, chociażby Michał Waszyński, który z drugim korpusem dotarł do... No w końcu do Rzymu i na koniec nawet zrobił taką fabularną wersję filmu o Monte Cassino pod tytułem Wielka Droga, Grande Strada, czy coś takiego po włosku. No to tak z grubsza.
7: Tak, to jest film bardzo znany, który został poddany rekonstrukcji cyfrowej przez Filmotekę Narodową, Instytut Audiowizualny. A powiedz proszę, dlaczego ty w ogóle zająłeś się tematem filmowców? On był nieopowiedziany w tym świecie dokumentów polskich?
8: Zupełnie nie. Właściwie było jedno źródło, to kiedyś taka książka powstała, napisana przez profesora Jewsiewickiego, który zresztą wykładał w szkole filmowej. I najdziwniejsze było to, że w szkole filmowej nawet w bibliotece nie było egzemplarza tej książki. A egzemplarz tej książki dostałem od Jana Ożgi, niestety świętej pamięci, który odszedł w tym roku, który był bratankiem Franciszka Ożgi, który jest taką wiodącą postacią w tym filmie, ponieważ to był pan konstruktor kamer, filmowiec, który później wyemigrował do Stanów, tam popularyzował polskie kino i w momencie wybuchu wojny zdobył środki i sprzęt i przyjechał do Francji i on rozpoczął właśnie to dokumentowanie powstania polskiej armii we Francji. I dlaczego? A taki naprawdę powód, który najważniejszy, to jest to, że ja w sumie od 30 paru lat zajmuję się dokumentem w Polsce i trochę za granicą w Kanadzie, nomen omen. Słyszałem właśnie, że ja jestem naturalizowanym Kanadyjczykiem, czuję się przede wszystkim Polakiem, dostała Nobla, ale w większości tych filmów korzystam oczywiście z materiałów archiwalnych i niekoniecznie to są filmy o wojnie, czasami to są filmy o literaturze, ale zawsze w naszej historii są zawsze te odwołania do wojny i po prostu później piszemy w tyłówce, że zostały wykorzystane materiały, nie wiem, Finy, WFD, czy tam z jakiegoś filmu. Natomiast rzadko się zastanawiamy, kto jest autorem tych zdjęć. No i właśnie o tym jest ten film, jakby przywrócenie imion i nazwisk tym ludziom, którzy niektórzy nawet ginęli, narażali życie właśnie dokumentując działania wojenne.
7: Sporo tu jest materiałów archiwalnych, prawda? Jak było z pozyskiwaniem tych archiwów? Czy są to archiwa prywatne, czy też dużo jest z instytucji?
8: Nie, to w ogóle paradoks polega na tym, że większość tych materiałów archiwalnych to była własność Franciszka Ożgi, który był jakby takim producentem i on był najaktywniejszy. On to dosyć długo trzymał w Stanach, ale w 80-tych latach, jak tutaj powiedzmy były pierwsze jakby przebłyski przemian, prawda, 80. rok i tak dalej, przyjechał do Polski i oddał to do archiwum filmowego. Do końca nie wiadomo, czy to była czołówka, czy to było WFD, nawet nie wiem, czy to w tej chwili istniało. W każdym razie, że te materiały są pokazywane w wielu filmach, natomiast tam są też oryginalne filmy zmontowane jeszcze przez Ożgę i przez paru innych tam film, na przykład Jeszcze Polska nie zginęła, czy Idziemy. I te materiały, niestety, trzeba za ciężkie pieniądze odkupować od naszych, także to trochę paradoks, od naszych archiwów, czy WFD, prawda, czy to tam jeszcze dysponuje FINA w tej chwili chyba.
7: Tak, to jest chyba odwieczny problem filmowców, prawda, z tymi archiwami.
8: Pewien paradoks, tak, właśnie. I też dlatego ten film rok właściwie, bo on już był zrealizowany w 24 roku, ale przez rok żeśmy zdobywali licencje na te wszystkie materiały archiwalne, bo w tej chwili oczywiście dostęp jest ułatwiony dzięki internetowi i można korzystać z kopii demo. Natomiast później, jeżeli się podchodzi do sprawy uczciwie, to trzeba wykupić te wszystkie licencje, chociaż mówię, że to nie jest do końca uczciwe też ze strony tych, którzy te licencje sprzedają. No ale już takie jest i się niewiele na to poradzi.
7: A co cię najbardziej zaskoczyło podczas realizacji tego filmu? Która postać, czy które wydarzenie, jakbyś tak sięgnął pamięcią?
8: Wszystkie postaci, to był temat kompletnie niezbadany. Tak naprawdę tam występuje dwóch filmoznawców, Adam Uryniak i Piotr Kulesza, którzy przygotowali w Łodzi taką wystawę o właśnie filmie wojennym. I tak naprawdę nie ma żadnych specjalistów i to mnie zaskoczyło, że taki naprawdę brak źródeł. Dobrze, że powstała ta książka profesora Jewsiewickiego, bo on jeszcze w latach 70. zdążył z tymi wszystkimi ludźmi porozmawiać i dzięki temu można było zrealizować. A to mnie zaskoczyło, ich determinacja, konsekwencja, odwaga. Kazimierz Kalaszkiewicz niestety zginął, robiąc zdjęcia lotnicze, bo to był jeden z tych, który zaczynał z Franciszkiem Ożgą we Francji, ale później dostał się do wojska amerykańskiego i był korespondentem. Między innymi robił na przykład tam konferencję w Teheranie czy w Białcie, a zginął robiąc zdjęcia lotnicze. Także zaskoczyło mnie to, że po prostu tacy ludzie byli odważni.
7: A jak jeszcze tutaj właśnie odnajduje się postać generała Stanisława Maczka, bo to też się pojawia w filmie?
8: Postać generała Maczka odnajduje się genialnie, bo wiadomo, że generał Maczek to wszystko zaczął w pewnym sensie i to wszystko zakończył, więc ostatnia część filmu to jest właśnie To oczywiście ruszając ze Szkocji przez Kron i później ta bitwa o Maczugę, przez miasta belgijskie i holenderskie i docierają do Wilhelmshaven. I tam jest taka, to angielski taki opowiada historyk, że Niemcy po prostu, wtedy okupacja tego Wilhelmshaven została przekazana przez Kanadyjczyków Polakom. I że Niemcy wtedy właśnie dostali po prostu ataku wściekłości, że jeszcze na koniec im właśnie takiego generała Maczka tutaj.
7: Wybitnego
8: podstawili, tak, wybitnego, no który wiadomo, jakie były później jego losy, trudne, ale to najwybitniejsza, no jedna z najwybitniejszych postaci, prawda? W ogóle w historii Polski, ja bym powiedział.
7: Ja też bym się z tym zgodziła i zawsze mnie, zawsze podziwiałam to właśnie w generale Maczku, że on nie pojechał do Londynu, że on nie bywał na salonach, tylko został w Edynburgu ze swoimi żołnierzami, prawda?
8: No tak, i ten na koniec tego filmu to już są właściwie napisy, przedstawiamy w kilku zdaniach losy tych wszystkich, powojenne losy tych wszystkich
7: filmów. Ale to nie już nie opowiadajmy dokładnie, to zapraszamy na film.
8: Bardzo tak? Będzie mi miło, ja będę na tym pokazie, także Lublinianie, no z Warszawy to będzie ciężko dojechać, proszę przyjść na pokaz.
7: Oczywiście zachęcamy, a dzisiaj przypominamy 8 października, godzina 18, sala kinowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, czyli w samym centrum Lublina. Gość specjalny i nasz gość jednocześnie, Tadeusz Śmiarowski. Spotkanie po seansie. Będzie można porozmawiać o historii, o wybitnych operatorach, filmowcach. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i dobrego dnia.
8: Ja również.
7: Do usłyszenia. Do usłyszenia i pozdrawiamy serdecznie. A w Warszawie, drodzy Państwo, również wielkie święto kina. Wczoraj odbyła się uroczyste otwarcie festiwalu Warsaw Film Festival. No i coś wydarzyło się na tej premierze, ale co? To jeszcze Państwu nie powiem. Za kilka minut będziemy rozmawiać z dyrektorem tego festiwalu. Bartek Pulcyn jest dyrektorem programowym Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Objął stanowisko w lutym 2025 roku, czyli to jest drugi jego festiwal. Z branżą związany od wielu, wielu lat, a dyrektorka generalna to Joanna Szymańska-Szcześniak. Czy Państwo kiedyś byli na WFF-ie? Jestem ciekawa, ale to za kilka minut. A teraz Mieczysław Kosz, bo opiekunem i przewodnikiem Mieczysława Kosza przez wiele lat był Tomasz Lach, pasierb Krzysztofa Komedy, który jest bohaterem filmu Komeda osobisty w reżyserii Igora Mertyna, więc te wszystkie drogi i Krzysztofa Komedy Trzcińskiego, i Mietka Kosza, i Tomasza Lacha łączą się ze sobą w muzykę.

0: czas temu wiedzieliśmy, że tworzymy film debiut, ale niespodziewanie strzała mora filmowego chyba trafiła mnie podczas urlopu w Zakopanem, kiedy nocami jednak jeszcze dalej pracowałem i oglądałem filmy do selekcji i obejrzałem Błogosławieństwo Ziemi, które mnie absolutnie oczarowało. Zakochałem się w tym filmie. Uważam, że zresztą jest to naprawdę jeden z najlepszych filmów, jaki widziałem w ostatnich latach. Więc musiałem znaleźć dobre miejsce dla tego filmu w naszym programie. Stąd drugi film otwarcia. Tak samo chcemy się skupić właśnie na tych dwóch bardzo znakomitych filmach, które wiele różni, ale łączy na przykład to, że ich bohaterowie poszukują swojego miejsca w świecie. Jedni nowej drogi życiowej, mówię tutaj o debiucie Jessego Eisenberga, a w Błogosławieństwie Ziemi pionierzy zdobywają nowe tereny w Norwegii na początku XX wieku.
1: I to się gdzieś przewija w pana wypowiedziach też, bo wspólny mianownik wielu filmów, przede wszystkim szczególnie w konkursie międzynarodowym, to właśnie to poszukiwanie, tak, swojego miejsca w zmieniającym się świecie, czy też wartości. Selekcjonerzy obejrzeli w tym roku ponad 4000 zgłoszeń. Jak te główne motywy, o których rozmawiamy, poszukiwanie tożsamości i powrót do tych wartości, wyłonił się z tych filmów tak naturalnie? Jest to diagnoza współczesnego świata przez twórców? Tak pan na to patrzy? Tak pan to widzi?
0: Myślę, że tak, że to jest takie czułe miejsce, które mają nasi twórcy. Wiadomo, że opowiadamy, i twórcy to robią, siebie, swoje doświadczenia albo doświadczenia, które znają, ale filtrują zawsze przez swoją wrażliwość, przez swoje właśnie życiowe wybory i to, co ich spotyka, więc to poszukiwanie nowej drogi albo w ogóle drogi czy swojego miejsca czasami jest wręcz bardzo taki wprost, kiedy mówimy i filmy i twórcy opowiadają o tym, że ludzie niektórzy nie mają po prostu dachu nad głową i potrzebują swojego miejsca. Ale też sporo jest takich filmów, o które opowiadają, że to taka nowa droga, nowy sposób życia jest potrzebny, bo na przykład kogoś straciliśmy, przeżywamy jakąś stratę, przeżyliśmy jakiś dramat, przeżyliśmy jakieś wydarzenie, które było zmieniające naszą rzeczywistość i teraz trzeba odnaleźć się w tej nowej. To jest wątek, który się pojawił w tym roku jakoś bardzo niespodziewanie, bo jestem zawsze przekonany, że filmy są tak różnorodne, że trudno tutaj nadawać jakieś wspólne mianowniki. I oczywiście nie każdy film pasuje do tego mianownika, ale ten wątek pojawił się bardzo wyraźnie.
1: A to jeszcze chyba to, co pan podkreśla również, żeby można było obejrzeć w Warszawie te najważniejsze światowe filmy, które miały swoje premiery, czy też były prezentowane, czy to w Cannes, czy Sundance. No i jak się udało pogodzić te tradycje premierowe z tymi najważniejszymi światowymi festiwalami i co pan poleca naszym słuchaczom?
0: To są takie dwa nasze filary, dwa skrzydła festiwalu od zeszłego roku, kiedy zrobiliśmy małą, nawet nie taką małą rewolucję w programie i w całej strukturze festiwalu. To są właśnie konfrontacje, o których pani wspomniała, czyli filmy, gdzie sekcja, w której zbieramy filmy z największych festiwali i tam trudno wymieniać wszystkie, ja absolutnie nie będę tego robił, 29 filmów od Sundance,
1: to
0: mogę powiedzieć, Josephine, przez Cannes, czyli Fjord, Minotaur, po Wenecję i Toronto, czyli dosłownie cały sezon. Na pewno warto też zwrócić uwagę nie tylko na konfrontacje, ale też pokazy specjalne, gdzie też zebraliśmy bardzo głośne tytuły, dwie wielkie, świetne animacje, ale też nasz film Zamknięcia, ale i też Centerpiece, czyli taki gwóźdź programu, gdzie mamy trzy filmy prosto z jesiennych premier, bo i Wenecja, czyli Spirala, Otwarcie Wenecji, czyli Tabloid, Spirala jest włoskim kandydatem do Oscara zresztą i Greengrass, wielkie nazwisko, które tym razem nie opowiada o czymś bardzo współczesnym, tylko wraca do historii, więc miks tych wszystkich filmów, które są naprawdę już utytułowane, one znajdują sobie właśnie w tych trzech sekcjach miejsce. Natomiast serce bije w festiwalu oczywiście w premierach, bo mamy ich bardzo wiele, premiery światowe, międzynarodowe, regionalne. One, te filmy głównie w naszych sekcjach selekcyjnych, czyli konkursy, Wolny Duch, Animus, Kino Wartości, tam bije serce tych odkryć, do których chcemy zachęcać naszych widzów.
1: My oczywiście też zachęcamy, ale są jeszcze filmy z rekomendacji osobistej. Razem z dyrektorką generalną Janną Szymańską-Szcześniak przygotowali Państwo listę swoich osobistych faworytów. I który wzbudził najwięcej dyskusji?

0: jakoś może w zespole programowym, no i dlaczego warszawska publiczność absolutnie nie może przegapić któregoś z filmów?
1: Nie było żadnych wielkich dyskusji, bo skupiliśmy się na dwóch różnych grupach filmów. Mamy 190 filmów pełnometrażowych, 132, znaczy 190 wszystkich, 132 pełnometrażowe, więc tutaj wybrać tę 30, to jest, czy 20, to jest bardzo, bardzo trudny wybór. Ale ja się skupiłem, ponieważ jako dyrektorowi nie wypada mi mówić o filmach konkursowych. Więc ja opowiedziałem o filmach, które są poza konkursem, które mają, które nie walczą o te nagrody, bo tak mi wypada. Asia z kolei skupiła się na głosach kobiecych, które są bardzo mocne i one są wtedy już i konkursowe, i pozakonkursowe. Zresztą u mnie też nie brakuje filmów w reżyserii kobiet oczywiście. Ale to jest taki przekrój, który nam uznajemy, że to jest, że czasami to są filmy, które mogą się ukryć gdzieś w tych pierwszych wyborach. A zachęcamy do tego, żeby tych pierwszych wyborów, oczywiście można wybrać te filmy, które już są docenione, chociaż brakuje już na nie biletów często, ale zachęcamy do przejrzenia programu. Mamy to jest nowość, o tym bardzo głośno nie mówimy, ale na stronie jest taki pomocnik, to się nazywa Kompas. Warto tam kliknąć i zobaczyć, jak nasz ten pomocnik wirtualny, co zasugeruje. On będzie bazował na naszym doświadczeniu, na tych filmach, które my lubimy i wybierzemy, je wskażemy i być może podpowie dobry wybór na film, który będzie dla nas rzeczywiście odkryciem, który być może zmieni nasze patrzenie na świat.
0: Tak, myślę, że to jest potrzebne, bo filmów jest bardzo dużo, tak jak pan wspomniał, jest dużo sekcji i ja pamiętam, jak były jeszcze te papierowe takie programy i się zakreślało wszystko, pewnie ten może program gdzieś tak jest i było bardzo ciężko się w tym wszystkim połapać. To powiedzmy, jutro zaczyna się oficjalnie już festiwal. Powiedzmy, gdzie przede wszystkim, w jakie miejsca można się udać i gdzie są te przestrzenie właśnie na tegoroczną edycję?
1: Jasne. Jutro od 11:00, to też jest zmiana w stosunku do zeszłego roku, gramy 5 seansów, 5 tak zwanych slotów. Mamy od 11:00, 13:00, potem aż do północy gramy filmy. Głównie w Kinotece, tam jesteśmy w 5 salach, tam też jest kasa kina, gdzie można kupić po prostu bilet w kasie. Druga kasa w kinowa, klasyczna, jest w kinie Atlantik, bardzo blisko, a pomiędzy nimi jest kino muzeum, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, gdzie mamy sekcję Wolny Duch, a do tego jeszcze część konfrontacji mamy w Lunie. Kino bardzo tradycyjne, z dużymi tradycjami, wiele lat na festiwalu. Mamy jeszcze sekcje wyjątkowe, czyli kino w chmurach w Warso i pokazy dla seniorów, więc jesteśmy jeszcze w kilku innych miejscach w Warszawie.
0: Czyli przez najbliższe, drodzy państwo, kilkanaście dni opanuje Festiwal Warszawy. Bardzo serdecznie dziękuję i oczywiście zapraszamy.
1: Zapraszamy i bardzo dziękuję.
0: Dziękuję. Mówił Bartek Pulcyn, dyrektor programowy Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Drodzy państwo, a teraz czas na reklamę.
2: Reklama.
3: Janie, skarpeta na pieniądze. Się rozpadła.
4: Noż do 100.
3: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
5: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
2: Po reklamie.

0: I drodzy Państwo, jest godzina 13.37, audycja telefony dzisiaj nieco skrócona, ale telefon już dzwoni i ja odbieram i słuchamy. Dzień dobry.
1: Ahoj, pani Magdaleno.
0: Ahoj, ahoj.
1: Kłania się Białystok. Pani Magdaleno, chciałem zameldować, że wczoraj oglądałem lalkę.
0: Którą?
1: No, tą dobrą.
0: Kinową, rozumiem.
1: Ekranizację, tak, tak.
0: I?
1: Powiem, wszystkim słuchaczom polecam. Uważam, że w temacie scenerii, klimatu XIX-wiecznego, muzyki, warty film obejrzenia, naprawdę trzeba to zobaczyć, bo to wydaje mi się, że to taki powrót szybki do naszego dobrego, fajnego, kostiumowego kina. Jest taka scena w lalce pojedynku, no panorama Warszawy w tle robi ogromne wrażenie, ja byłem zszokowany, no fantastyczne kino, nie wypowiadam się co do ról, bo są bardzo różne, aczkolwiek zauważam różnicę między książką i między poprzednią wersją lalki, widziałem obie, naprawdę warto obejrzeć, bardzo ciekawe kino. Druga sprawa to chciałem się odnieść do dzisiejszego wywiadu z panem Bartosiakiem.
0: Tak.
1: Rano był to bardzo ciekawy wywiad. Pan Jankowski to prowadził. I muszę powiedzieć, że w zasadzie nie mam... Zgadzam się z wyznaczonym według pana Bartosiaka podziałem społecznym. Bardzo ciekawa konkluzja. I ja do tego mam komentarz i zachęcam słuchaczy naszego radia wspaniałego do takiej zabawy. Skoro w Klubie Metali Ziem Rzadkich nasz prezes ma prawdziwe Ministerstwo Finansów i Gospodarki, mogę to powiedzieć z całą odpowiedzialnością, to brak słów, kto nami rządzi. A zabawa polega na tym, że skoro mamy fajnego przedstawiciela, czyli premiera, czy nie premiera, przepraszam, tylko prezydenta, to może wspólnie ze słuchaczami narysowalibyśmy albo na antenie określilibyśmy smoka, który ma 7, 8, 9, może 10 głów. Ja wyznaczę 3. Jedna głowa to lekarze, druga głowa to prawnicy, trzecia głowa to sędziowie, czwarta głowa to na przykład agencje rynku rolnego. Oni się nauczyli żerować na naszej gospodarce. I to jest smok. Jakby ktoś dopowiedział do kolejnej głowy, byłbym pod wrażeniem.
0: Dziękujemy bardzo za komentarz.
1: Miłego dnia, pani Magdaleno.
0: Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy serdecznie. I zaczęliśmy od filmów, skończyliśmy na gospodarce, a państwo mają jakieś uwagi, pytania, spostrzeżenia. 572-296-545. Czekamy jeszcze na państwa telefony do godziny 14 razem z czerwonymi gitarami.

Czerwone gitary zagrały, a my czekamy na Państwa telefony. 572-296-545. Może mają Państwo jakąś ciekawą, albo interesującą, albo zupełnie banalną sprawę, żeby nam powiedzieć. A teraz zaśpiewa dla nas Marilyn Monroe.

0: I mamy kolejne połączenie. Dzień dobry, kto jest z nami?
1: Dzień dobry, hashtag stop hipokryzji.
0: Dzień dobry.
1: Ale dzwonię zupełnie w żadnej sprawie, dlatego tylko się upewnię, czy na ten numer, na który dzwonię, jak wysyłam SMS-a, to pani go odczytuje?
0: Tu jest bardzo dużo SMS-ów. Czasami odczytujemy, czasami nie.
1: Wczoraj wysłałem, czy tak bardziej prywatnie do pani. To tylko tyle.
0: A, to ja zerknę. Pani... Dobrze.
1: Proszę zerknąć. 608 mój numer się zaczyna.
0: Dobrze, dobrze, jeść. Dobrze. Widzę. Fundacja Kocia Mama.
1: To tylko to. Dobra.
0: A czym się fundacja zajmuje, proszę nam powiedzieć?
1: No, kotami bezdomnymi. Bezdomnymi kotami. Tylko bezdomnymi. Nie właścicielskimi. Leczy, odławia, sterylizuje.
0: A później znajdują ratuje. Domy te koty? Czasami.
1: No, domy tak. Tam nie mamy takiego miejsca, żeby ten... Koty siedziały w klatkach na półkach i czekały tylko po domach wolontariuszek przeważnie, bo to kobiety przeważnie.
0: Ile mają państwo kotów?
1: Swoich prywatnych?
0: Tak.
1: W tej chwili 5. 6 parę dni temu odszedł.
0: To i tak myślałam, że powyżej 10 to i tak jest.
1: Nie jesteśmy zwariowanymi kociarzami. My kontrolujemy to jakoś tam. Ale,
0: a imiona kotów, tak, niech pan powie.
1: Ojej, Giluś, a to jest Devon Rex, łysy, wiecznie zasmarkany. Jest mała, jest kobyła, bo duża. Jest Laluś, Ragdoll, no i Klucha, Brytyjka.
0: Klucha.
1: A mieliśmy Maine Coonkę jeszcze niedawno, kilkanaście dni temu. To powiem ciekawostkę. Przeżyła, nikt nie uwierzy, 26 lat.
0: To jak na Maine Coony to chyba długo, prawda?
1: Jak na każdego kota. 26 lat. Sprawdzaliśmy w Kężewce, w
0: zdrowiu
1: książce, bo mamy...
0: W zdrowiu i dobrobycie żyła.
1: I odeszła naturalnie. Pierwszy raz widziałem kota, który po prostu sobie odchodzi. Usnęła i już. Schudła tak, że ostatnie lata to była kompletnie, no nie wiem, ważyła tam jakieś gramy chyba, takie puste futro w środku. I, no i zaczęła już wtedy, miała apetyt, miała zęby do końca, ale ostatnie dni po prostu już było widać, że odchodzi. No i sobie usnęła którejś nocy i tyle.
0: Pozdrawiamy żonę, pozdrawiamy kociarzy.
1: Dzięki,
0: i psiarzy.
1: Dziękuję bardzo. Zapraszam na stronę fundacji. Dzięki.
0: Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. 13:47 jest na naszych zegarach. Drodzy Państwo, może jeszcze ktoś zadzwoni. Może w sprawie filmów, może w sprawie wywiadów, a może w sprawie tego, co dzieje się na kosmosie. 13:47. Z nami teraz niech będzie Prince. Kiss.

0: I kolejny telefon. Dzień dobry, witamy i słuchamy.
1: Dzień dobry, ja już trochę się uzależniłem od tych wspaniałych audycji w Radio Wnet. Kiedyś też tak było, że po prostu nawet w pracy tak trochę pokryjomu słuchałem. Rozumiem. Po prostu, bo były takie tematy i takie zagadnienia, no po prostu ciężko było to ominąć. Bardzo ważne. I teraz jest podobnie, a to myślę, że też za sprawą pani redaktor, bo pani redaktor takie tematy ściąga. Bardzo dziękuję za to.
0: Dziękuję.
1: Ja chciałem tutaj co do sztuki. Też byłem, oglądałem Lalkę. Bardzo mi się podobał film. Niestety no, tej powieści nie czytałem. Może to jeszcze nadrobię. Podobała mi się muzyka, pejzaże, stroje. Te stroje można było chyba gdzieś w Warszawie obejrzeć. Gra aktorska, sam dobór aktorów też bardzo mi się podobał. Co do Wokulskiego i co do Izabeli. Też ta aktorka grała też w Chłopach tych animowanych, to bardzo mi się podobała jej gra.
0: Kamila Urzędowska, tak.
1: Mhm. Niestety nie, nazwiska nie znam, bo...
0: Kamila Urzędowska.
1: Tak rozumiem, okej, okay, bardzo fajnie. Też pan Rzecki, też bardzo ciekawie to było zrobione. Ja myślę, że ten film mógł być jeszcze zrobiony. Gdyby był jeszcze może z większym rozmachem zrobiony, to naprawdę byłby taki no, porażający. Podobał mi się. Tam trochę się spóźniłem do kina, ale bardzo szybko minęło oglądanie tego filmu. Ale też jeszcze taki wątek redpillowy muszę wrzucić.
0: Proszę.
1: Pan Bolesław Prus był takim pierwszym redpillowcem, ponieważ jest bardzo dużo wiedzy na temat natury kobiet w tej powieści. Nawet takie cytaty gdzieś tam na YouTubie są powyciągane, bardzo ciekawe i bardzo pouczające. No, pewnie na temat relacji międzyludzkich, tak powiedzmy, już nie wchodźmy w szczegóły. Także muzyka też mi się podobała. Myślę, że to trzeba obejrzeć po prostu, bo to może być taka... Nie wiem, czy takie filmy jeszcze... Takich filmów będzie dużo, no oby jak najwięcej.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Ja się jeszcze, okay. ja jeszcze nie byłam. Wybieram się dopiero na Lalkę.
1: A jeszcze co do sztuki, to chciałem też przypomnieć, że właśnie w Poznaniu zaczyna się konkurs Wieniawskiego. I oczywiście pasjonujemy się muzyką Chopina, której niestety nie znamy. I tak samo jeszcze gorzej, a właśnie Wieniawski i Chopin, Wieniawski, też powinien być film o Wieniawskim, bo to znakomita postać po prostu, całkowicie filmowa. Polecam wszystkim, w ogóle zainteresowanie się muzyką Wieniawskiego. No nie jest to muzyka do radia raczej, ale są takie krótkie utwory, przepiękne po prostu, Scherzo, Tarantelna, legenda, to każdy Polak powinien znać. Szkoda, no ja akurat to poznałem, to przez przypadek zupełnie i kompletnie się wkręciłem. I teraz jeszcze jedna rzecz, to Państwa zapraszam, jakby Państwu się udało na przykład dotrzeć, jest konkurs oberkowy w Łodzi, w Domu Kultury. Nie wiem, którym, czy tam jest dużo domów kultury, pewnie jest dużo, ale w jednym z domów kultury w Łodzi jest konkurs oberkowy. I ludzie, zapaleni tancerze, amatorzy, po prostu uczestniczą w konkursie oberka takiego tradycyjnego. No, mnie to bardzo kręci, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale tak naprawdę to cała Warszawa tańczy.
0: Oberki, ja kiedyś... tak, są w Warszawie.
1: Nie, no nie tylko, nie, no wszystko w ogóle.
0: Tango też.
1: Wszystko jak leci. Chciałbym też taki uruchomić w Radio Wnet temat dotyczący tańca. No i tyle. Bardzo dziękuję. Kłaniam się.
0: Dziękuję. Taniec lepiej oglądać niż o nim rozmawiać, tak myślę. I po prostu tańczyć, ale mamy dużo przyjaciół w Radio Wnet, którzy tańczą i oberki, i tango, i taniec współczesny, chociaż te tańce klasyczne, towarzyskie są chyba jednak najpiękniejsze. A 13:53, to my teraz pobądźmy z Chuckiem Berry, bo jeszcze 7 minut i czekamy na Państwa telefony.

0: If you wanna dance with me. Dokładnie o tym, co mówił poprzedni słuchacz, a mamy teraz kolejne połączenie. Dzień dobry, słuchamy.
1: Dzień dobry. Z Lubnia Warszawy się kłania. Chciałem się podzielić radosną wieścią.
0: Tak.
1: Że pierwszy kraj wspólnoty europejskiej zaczął zatapiać dwutlenek węgla pod dnem morskim Morza Północnego.
0: Któż to?
1: Dania. Ale okazuje się, że już europejskie kraje, tak szeroko rozumiane, Norwegia zatapia już od paru lat sukcesywnie, tam też 2,5 kilometra pod ziemią, także pod dnem morskim. No to są takie wielkie osiągnięcia, które tutaj mogą różnie skutkować. Notabene Orlen przy poprzedniej zmianie również planował właśnie stworzyć system przesyłu, dostarczania, żeby zatłaczać ten dwutlenek węgla pod dno Bałtyku albo Morza Północnego. A pierwsze prace pionierskie, jeśli chodzi o właśnie zatłaczenie dwutlenku węgla, to miały miejsce w Polsce w 1954 czy 1956 roku. Właśnie jedne z pierwszych, może nie do końca pierwsze, także mamy duże tradycje. No i tak są takie tytuły artykułów na portalach, że Dania zawstydza nas, bo my nie zatapiamy dwutlenku węgla. Także tutaj takie to smutne jest. Z drugiej strony usunięcie dwutlenku węgla, jeszcze w poniedziałek były tam do rozważania, czy ten dwutlenek węgla powoduje efekt cieplarniany, czy nie. To by można się też odnieść, że było wiele prac, które od dziesięcioleci już publikowanych, że ilość dwutlenku węgla jest w tej chwili taka, że wzrost nie powoduje wzrost zastężenia dwutlenku węgla nie powoduje wzrostu efektu cieplarnianego, ponieważ to już jest nasycone. Ten, który jest, wychwytuje wszystkie to ciepełko, które się odbija od ziemi i już więcej nie ma. Nie może, nawet jak go będzie 10 razy więcej, to efekt się nie pogorszy cieplarniany, dzięki któremu żyjemy w ogóle. Tutaj mamy 17 stopni, czyli niżej zera było, także to nam daje.
0: Mamy w październiku.
1: Ale dzięki efektowi cieplarnianemu w ogóle życie jest. Natomiast jeśli z tym wychwytem nieszczęsnym, to jest trochę taki kontekst, że w historii Ziemi kilka razy zdarzyło się, że były epoki lodowcowe o takim zasięgu, że praktycznie cała Ziemia była pokryta śniegiem lub lodem. Jest tam takie pojęcie śnieżnej kuli. I to jednych z takich odważniejszych teorii, co było przyczyną, to było właśnie obniżenie się zawartości dwutlenku węgla w atmosferze. Takimi odpowiedzialnymi za to na przykład obarczono algi, które są wyjątkowymi takimi roślinami, które pochłaniają i trzymają, i ten dwutlenek węgla, zanim się wydobędzie z takiej algi, to tam tysiące lat.
0: Biedne algi.
1: Mijają. Tak, no ale właśnie chodzi o to, że te algi mogą być wykorzystane. Innymi słowy, zatapianie dwutlenku węgla to jest trwałe usuwanie, przynajmniej na jakiś czas, trwałe usuwanie życiodajnego dwutlenku węgla z naszej atmosfery.
0: A czyli co robi Dania, jak pan ocenia?
1: No, to jest idiotyczne samo w sobie, natomiast to się po prostu opiera na dotacjach. W ogóle chyba ci Skandynawowie to, czy Duńczycy to mają głowę do interesów, no bo jeżeli u nas robią recykling tych butelek nieszczęsnych i to są firmy duńskie, to oni się znają na biznesie.
0: Mają. Bardzo serdecznie dziękuję i
1: pozdrawiam
0: i jutro
1: Państwa,
0: audycja po godzinie 9. Dziękuję, pozdrawiamy serdecznie. 13:57, jeszcze ktoś do nas zadzwoni, a teraz z nami może niech będzie Sanach po polsku.

0: I myślę, że to jest już ostatni telefon w dzisiejszym programie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Marek z Krakowa. Bardzo szybciutko, nawiązując do poprzedniej wypowiedzi, chciałbym nadmienić, że właśnie w Radiu Wnet była audycja, nie wiem, może miesiąc, może dwa miesiące temu, gdzie nasi naukowcy z Wojskowej Akademii Technicznej udowodnili, że nie ma wpływu dwutlenek węgla na wzrost temperatury. To było właśnie u Państwa w audycji, warto by się tym jeszcze raz zainteresować i podać wszystkim, żeby te głupoty ideologiczne idące z zachodu, żeby to po prostu, no, przyćmić to wszystko, żeby pokazać, że to jest po prostu głupota, ideologia, wymysły, które po prostu tylko się opierają chyba tylko na chęci zysku. No także tylko szybciutko.
0: Coś z tym może być.
1: No tak, u Państwa to audycja była. Udowadniano, że, ale oczywiście te prace naukowe naszych naukowców nie były nigdzie nawet dopuszczone. No bo jak można dopuścić coś, co podważa ideologię idącą z Unii Europejskiej? No.
0: Dziękuję bardzo, no, i pozdrawiamy.
1: Ja również dziękuję.
0: Dobrego dnia.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia. I do widzenia, mówimy Państwu, ja przynajmniej mówię Państwu i Tomek Rosłon. Do usłyszenia, a za kilka chwil już Hania Tracz będzie ze swoją audycją. Tak mi się wydaje, że nic tutaj nie pomyliłam. A dzisiaj jeszcze audycja Ponad Oceanami, czyli międzynarodowo i popołudnie Wnet, więc zachęcam do tego, żeby zostać z Radiem Wnet.

0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet. W każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
8: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
9: Sofa Surfing.
10: Riksza Miłosierdzia w każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
6: To była autopromocja.
11: Kiedyś to było. Audycja Kiedyś to było.
0: Sponsorem programu jest Fundacja Salvatti.pl, właściciel sklepu internetowego sklepsalvatti.pl, wyłączny dystrybutor kawy Salvatti.
11: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Szymon Christianus. Jest godzina 14.02, dziś 8 października i dziś swoje urodziny świętuje Ewa Lipska, polska poetka, która też z polską piosenką jest bardzo związana, jest też związana z Krakowem, a my do Krakowa będziemy zmierzać i jutro z Krakowa przynajmniej o godzinie 13.00 na pewno się z Państwem witać, jako że trwa kampania wyborcza, to tak ten wzrok i ucho kierujemy w stronę Krakowa, więc ja Państwa dziś zabieram, żebyśmy posłuchali wspólnie twórczości Ewy Lipskiej, czyli tekstów, piosenek, które ona pisała, jako że jest właśnie w Krakowie urodzoną poetką i z tymi artystami krakowskimi związana. Oczywiście całą audycję można by zrobić o jej twórczości poetyckiej, jeśli chodzi o poezję pisaną, ale my o tej poezji śpiewanej w audycji Kiedyś to było będziemy mówić, a w zasadzie to będziemy jej słuchać, bo jej teksty wyśpiewywał Marek Grechuta, Skaldowie, Grzegorz Turnał czy Anna Szałapak, ale także Zbigniew Preisner, Jacek Wójcicki, Beata Rybotycka, czyli ci artyści z Krakowem nam się kojarzący i z Krakowa w zasadzie będący, w Krakowie tworzący. Także co śpiewali, jak śpiewali te teksty Ewy Lipskiej, no to teraz Państwo usłyszą, bo już dziś rano utwór Marek Grechuta, więc to nie tak właśnie do tekstu Ewy Lipskiej zaśpiewał, więc ja Państwa zapraszam, żeby w tej godzinie odetchnąć, słuchając właśnie tej twórczości Ewy Lipskiej w wykonaniu wspaniałych artystów właśnie z Krakowa.

świecie zakochani, zaplątani w internecie, zakochani w sieci burzy i podróży.

Utopijni trubadurzy, którym anioł z ręki wróży pocałunki sprzymierzalne.

którym się czasami chmurzy. Zamyśleni, zamyśleni.

coś zmienić w życiu chciałabym. Za oknem nostalgiczny rym. Jak poradzić sobie z tym, bym była inna? Niech czeka na mnie w tłumie róż.

0: przypływa.
1: Reklama.
2: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
3: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
2: Czyli frosty kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
6: Kim naprawdę był święty Franciszek? Co mówi on nam, ludziom współczesnym? Czy w pełni znamy jego przesłanie? Odpowiedź na te pytania i wiele innych można uzyskać, przychodząc na wystawę o tym wielkim świętym w dniach od 9 do 11 października w podziemiach Kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie. Ja, brat Franciszek. 800 lat wielkiej przygody, wystawa i wydarzenie towarzyszące trzeciej edycji Fenomenu Człowieka. Więcej na stronie wystawafranciszek.pl.
1: Po reklamie.
7: Audycja Kiedyś to było.
8: Sponsorem programu jest Fundacja Salvatti.pl, właściciel sklepu internetowego sklepsalvatti.pl. Wyłączny dystrybutor.

Stoję przy barze, kiedy kręcą się koła, odjeżdżają kolarze. Kiedy nie ma co było, kiedy jest co nie będzie, kiedy coś się skończyło i zaczęło się wszędzie, kiedy chmura na stole, człowiek wschodzi o świcie,

że zostanie nam jeszcze nieczytelne śniadanie z czarną kawą i deszczem. To dygresja, kochanie, że zostanie nam jeszcze pomarańcza miłości.

cisz, by bicie serca usłyszeć. Czy słyszy krzyku porzucone słowa, czy własny sen kołysze. Więc to nie tak, jak było w książkach, więc to nie tak, jak na polanie. Kwiaty w zielonej porcelanie, we włosy wpięta dumnie wstąż.

odkrywamy drzwi za drzwiami, zamykamy dni za dniami.

ja być szczęściarzem, mirażem naszych wspólnych marzeń, na twojej ręce przeznaczenie.

0: kiedyś to było. Audycja Kiedyś to było.
1: Sponsorem programu jest Fundacja Salvatti.pl, właściciel sklepu internetowego sklepsalvatti.pl.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Reklama.
2: Tej jesieni spadają nie tylko liście, spadają też ceny mieszkań. Strumykowa na Zielonej Białołęce. Tylko teraz mieszkania od 10 900 zł za metr kwadratowy. Inwestycja Universal Development. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Strumykowej 6, bezpośrednio przy inwestycji, również w soboty.
1: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis. Sekcja lewacka Radia Wnet w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
5: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
6: Każda sobota jest złota, zwłaszcza w eterze. I to już od 8 rano, kiedy rusza tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Prowadzę ja, Konrad Mędrzecki. Zapraszam serdecznie.
2: Sponsorem programu jest Fundacja Salvatti.pl, właściciel sklepu internetowego sklepsalvatti.pl, wyłączny dystrybutor kawy Salvatti.
3: To była autopromocja.
7: Duży pokój.
8: A w dużym pokoju witam Was bardzo słonecznie, bardzo gorąco, choć październikowo. Tu Ella Mazol i na początek Swap Meet i ich I Know.

To Sweeping Promises i Shooting Shadows. Zapraszam Was teraz na Kiwi Junior i piosenkę o tytule Blowing Up.

Kiwi Junior i jego Blowing Up. Zapraszam was teraz na piosenkę A Good Day for Dying. I to jest bardzo pogodna piosenka, chociaż ma śmierć w tytule. The Back Club.

Good Dying i The Back Club, można by sobie tak egzystencjalnie zadać pytanie, jaki to byłby rzeczywiście ten Good Day for Dying, czyli dobry dzień na śmierć. No nie wiem, że wszyscy bliscy zaopiekowani, nie wiem, dzieci odchowane. Boże, po co ja się nad tym zastanawiam? Teraz Cross My Heart i Lime Garden.

Cross my heart and hope to die. Ja naprawdę, w sensie, ja wybieram uważnie piosenki, ale chyba nie aż tak uważnie, żeby skojarzyć, że dwie piosenki z metaforą umierania umieściłam obok siebie. Zapraszam Was teraz na Holy Wave i ich First DAE.

Holy Wave i Fear First DAE. Teraz posłuchamy sobie Wolf Alice w piosence Bloom Baby Bloom.

Wolf Alice i Bloom Baby Bloom, kolejna wokalistka, która z wielką klasą przeszła przez szeroko otwarte przez Kate Bush drzwi do pewnego rodzaju kobiecej takiej magicznej estetyki. Teraz Block Party i Coming On Strong.

Block Party i Coming on Strong. Na koniec Way Dynamic i People Settle Down. To był Duży Pokój, nazywam się Ela Mazol, a audycję zrealizował dla nas Szymon Christianus. Słuchacie Radia Wnet, a już za chwilę Ponad Oceanami.

0: Duży pokój.
1: www.wnet.fm. Reklama.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
1: Po reklamie.
6: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin. Na 1080 AM. Ponad oceanami. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach. Na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
7: Ponad oceanami, jak zawsze w czwartek. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie z tej strony oceanu, a przypominam, że to jest audycja, w której wędrujemy i przeskakujemy, no jak sama nazwa wskazuje, ponad oceanami, odwiedzamy różne kontynenty, mówimy o tym, co dzieje się od Bliskiego Wschodu przez Stany Zjednoczone, po Europę, tutaj po Polskę. Ja, drodzy Państwo, już teraz przywitam współgospodarza audycji Ponad Oceanami. Jest z nami Arkadiusz Stachnik, czyli Radio Deon Stany Zjednoczone. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, Jaśmino. Witamy wszystkich oczywiście Państwa po no, tych dwóch stronach oceanu, w innych, w różnych krajach, ale też wszystkich reporterów. A tematów dzisiaj będzie bardzo dużo. Zresztą jak zawsze, tutaj z naszej strony sporo się dzieje w Stanach Zjednoczonych, w Chicago. Ustalony jest budżet, oczywiście wybory w Stanach Zjednoczonych. To już bardzo, bardzo gorąco, ale też ten weekend, no to troszkę pobiegamy, dlatego że maraton chicagowski, bardzo zresztą znany, z całego świata się tutaj zjeżdżają maratończycy. Też miesiąc dziedzictwa na stadionie Fire. O tym wszystkim, ale też powiemy, że Donald Trump poinformował o powstaniu Super Intelligence Force, a więc sztuczna inteligencja. No i powiemy też o tym, że administracja prezydenta Donalda Trumpa zatwierdziła plan wykonania kary śmierci przez rozstrzelanie na byłym majorze Armii Stanów Zjednoczonych. O tym wszystkim już za chwilę, a więc Jaśmino, do usłyszenia.
7: Tak jest, do usłyszenia i oczywiście głos i samego Arkadiusza Stachnika jeszcze usłyszymy także dzisiaj z jego korespondencją, ale drodzy Państwo, rozpoczynamy od Londynu, tam współgospodarz studia Londyn na antenie Radia Wnet, Aleks Sławiński.
6: Ponad oceanami.
9: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy po wszystkich stronach oceanów. Dzisiaj naszą relację zdominują tematy przede wszystkim motoryzacyjne i transportowe. Okazuje się, że średnia cena oleju napędowego w Wielkiej Brytanii osiągnęła rekordowy poziom, przekraczając 2 funty za litr. Ogłosił w piątek RAC, Związek Brytyjskich Kierowców, ostrzegając, że nie ma sygnałów, by wzrost miał zahamować. W Wielkiej Brytanii nie ma programów osłonowych dla kierowców, dlatego cena rośnie błyskawicznie. Już miesiąc temu, wracając z Coventry, widziałem na stacji benzynowej przy autostradzie cenę powyżej 2 funtów za diesla. Jednakże w supermarkecie koło mojego domu cena za diesla nadal utrzymuje się poniżej 2 funtów. Funt 98, zaś za 95 zapłacimy tam o 25 pensów mniej. Ja przypominam sobie czasy COVID-u, kiedy kierowcy jeździli trochę mniej, zaś cena paliwa oscylowała wokół 1 funta. Ach, łezka się kręci w oku. Tymczasem niektórzy kierowcy mogą już sobie nie pojeździć, albowiem już znamy dane z pierwszego półrocza na temat najczęściej kradzionych samochodów w Wielkiej Brytanii. Trend jest co prawda zniżkowy, ale troszeczkę się zmienia w stosunku do poprzednich lat. Jak wiemy, mamy coraz więcej elektryków, więc coraz więcej elektryków ginie. Jednakże na szczycie nadal znajdują się samochody klasyczne, czyli benzynowe albo też hybrydy. Do najczęściej kradzionych należy Nissan Juke Techna, których zginęło w minionym roku 190.

0: 97 samochodów. Na drugim miejscu Toyota CHR, których ukradziono 160 egzemplarzy. Podium zajmuje Ford Fiesta Titanium, których zginęło 140 egzemplarzy. Wydawałoby się, że to niewiele i faktycznie trend jest zniżkowy. W porównaniu do ubiegłego roku skradziono mniej samochodów, jednakże co 10 minut z ulic i parkingów brytyjskich ginie jakiś samochód. W ubiegłym roku za pierwsze półrocze zanotowaliśmy 27 831 kradzieży. Jednakże w ubiegłym roku nie kradziono jeszcze elektryków. W tym roku już jak najbardziej. Jak będzie wyglądała druga połowa roku? Otóż przyjrzymy się temu już wkrótce. Tymczasem, jeżeli chodzi o elektryki, Wielka Brytania stoi trochę na rozdrożu między Brukselą, która wymaga na nas bardzo ścisłe zarachowanie samochodów sprowadzanych z Chin, a właśnie Pekinem, w którym najwięcej produkuje się aut elektrycznych. Brytyjczycy są pionierami w kupnie samochodów elektrycznych, więc rząd Wielkiej Brytanii ma bardzo trudny orzech do zgryzienia, czy podążyć bardzo ścisłymi dyrektywami europejskimi, czy też po prostu pozwolić sobie na wolny rynek i kupowanie tanich chińskich aut, które w Europie objęte są częściowym embargiem. Dzisiejszą relację zakończymy tematem kolejowym, żeby nie było, że tylko o samochodach mówimy. Jak wiemy, jesień to bardzo trudny okres dla kolejarzy. Na torach leżą liście rozjeżdżane przez pociągi, tworzą śliską, niby teflonową powierzchnię, ale mamy również i inne powody do wycofywania pociągów. Okazuje się, że część składów Southern została wycofana z ruchu po tym, jak w kabinach maszynistów znaleziono pluskwy. W co najmniej dwóch składach owady zauważono także w NATO. Torbach pracowników. Część wagonów zamknięto, a kolejne połączenia odwołano, podały lokalne media. W miniony piątek odwołano przynajmniej 3 kursy według doniesień. Następne anulowania nastąpiły po pierwszym zgłoszeniu pluskiew, które odnotowano 22 września. Sprawa dotyczy pociągów obsługujących połączenia między Londynem a Kent. Tymczasem my już w najbliższą niedzielę ruszamy po raz kolejny. Zapraszamy Was do Studia Londyn, które startuje o godzinie 9. A zapraszam tym bardziej, ponieważ już w sobotę będziemy na kilku wydarzeniach kulturalnych polskiego Londynu i będzie się naprawdę działo. Pozdrawiam, Aleks Sławiński.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, Aleks Sławiński, a teraz wracamy i ponownie usłyszymy głos Arkadiusza Stachnika, czyli ponownie przenosimy się do Stanów Zjednoczonych.
2: Ponad oceanami.
3: Witam ponownie. Donald Trump poinformował o powstaniu Super Intelligence Force po zawarciu w Białym Domu porozumienia określonego jako White House Accord on Super Intelligence. Największe firmy technologiczne potwierdziły w nim swoje zobowiązania dotyczące odpowiedzialnego rozwoju technologii. Prezydent zapowiedział również, że nowa grupa będzie koordynować działania z administracją federalną, aby Stany Zjednoczone utrzymały światową pozycję lidera w dziedzinie superinteligencji. Trump polecił administracji używanie właśnie tego określenia zamiast terminu sztuczna inteligencja. Na czele Super Intelligence Force ma stanąć Jay Clayton, dyrektor wywiadu narodowego. Zespół będzie prowadził rozmowy między innymi z konsumentami, organizacjami działającymi w interesie publicznym, grupami religijnymi, dostawcami infrastruktury oraz przedstawicielami również przemysłu. Ogłoszenie nastąpiło po spotkaniu Trumpa w Białym Domu z przedstawicielami największych amerykańskich firm zajmujących się sztuczną inteligencją. W rozmowach uczestniczyli liderzy OpenAI, Google, Meta, Nvidia, czy też SpaceX, Elona Muska. Podczas spotkania przedstawiciele branży podpisali również zestaw dobrowolnych standardów bezpieczeństwa. Trump określił je jako zobowiązania wiążące moralnie i wskazał, że firmy rozumieją konieczność samodzielnego kontrolowania, jak również rozwijania przez siebie systemów. Zgodnie z jednostronicowym porozumieniem, firmy technologiczne zobowiązały się do stosowania 4 poziomów kontroli i audytów, które mają pomagać w sprawdzaniu, czy modele działają zgodnie z założeniami. Zmieniamy temat, bo w poniedziałek administracja prezydenta Trumpa zatwierdziła plan wykonania kary śmierci przez rozstrzelanie na byłym majorze Armii Stanów Zjednoczonych Nidalu Hassanie. Były psychiatra wojskowy został skazany za zabicie 13 osób i zranienie ponad 30 podczas strzelaniny w Fort Hood w Teksasie w 2009 roku. Jeśli egzekucja dojdzie do skutku, wojsko będzie pierwszą w amerykańskim wojsku od 1961 roku. Główny rzecznik Pentagonu, Sean Parnell, poinformował w poniedziałek wieczorem, że zastosowanie plutonu egzekucyjnego zarekomendował sekretarz wojny Pete Hackett. Plan został następnie zatwierdzony przez prezydenta Trumpa. Parnell przekazał, że termin i miejsce wykonania wyroku ma wyznaczyć sekretarz armii. Podkreślił również przy tym, że po trwającym wiele lat postępowaniu odwoławczym nadszedł czas na wykonanie wyroku wobec Hassana. Na koniec o tym, że jedna z największych transakcji w historii branży medialnej została sfinalizowana w tym tygodniu. Należący do Skydance Paramount zakończył przyjęcie Warner Brothers Discovery za 81 miliardów dolarów. Pod jednym dachem znalazły się teraz m.in. HBO Max, Paramount, CBS, CNN oraz marki produkujące takie firmy jak Top Gun, czy Harry Potter, czy też Ojciec Chrzestny. Transakcję sfinalizowano we wtorek, kończąc trwającą około roku burzliwą walkę o przyszłość Warner Brothers Discovery. Połączenie skupia w jednej firmie dwa z najstarszych amerykańskich studiów filmowych oraz ogromny katalog produkcji kinowych, telewizyjnych, ale również streamingowych. Nowa grupa działa pod skróconą nazwą Skydance. Na jej czele stoi miliarder David Ellison, a funkcję współdyrektora generalnego objął Kreitz. Ellison zaledwie rok wcześniej przejął Paramount za 8 miliardów dolarów, po czym szybko skierował uwagę na znacznie większego rywala. Na koniec warto wspomnieć o tym, że Netflix również walczył o to. Przez pierwsze miesiące 2026 roku trwała intensywna wojna ofertowa. Kierownictwo Warner wielokrotnie wskazywało Netflix jako preferowanego partnera, ale Paramount ostatecznie podwyższył ofertę do 31 dolarów za aukcję, a Netflix wycofał się wówczas z rywalizacji i pod koniec lutego Warner i Paramount podpisały wzajemne porozumienie. Dla magazynu Ponad Oceanami Arek Stachnik, Radio Deon, Chicago.
1: Radio Deon Chicago, Radio Wnet i Milo Curtis, który tutaj odwiedza, którego mogliście Państwo w tle usłyszeć. To mamy... Dzień dobry, Milo.
4: Dzień dobry.
1: To jest radio na żywo i trochę teraz radio od kuchni. Dzisiaj twoja audycja.
4: Sekcja lewacka jak zwykle. Ulubiona. Kiedy był Wojtek Waglewski, sekcję lewacką słuchało na żywca, bo mam w telefonie takim, tym najnowszym iPhone'ie, mam coś takiego, że pokazuje, ile ludzi słucha na żywo. 67,5 tysiąca ludzi słuchało
1: to
4: z
1: robi
4: Wojtusiem.
1: Wrażę.
4: Dzisiaj będzie Janina, czyli gitarzysta od Sojki. On no, wybitny gitarzysta znowu. W przyszłym tygodniu Wojtek Zajerowski, nasz ulubieniec, co? Szczególnie twój.
1: tak, no bardzo, no, bardzo pozdrawiam.
4: Tak, pozdrawiamy Wojtka. Oczywiście no, ja jestem chyba jedynym człowiekiem, który może go troszeczkę skarcić w radiu, bo tak to on raczej w innych karci.
1: To tym bardziej warto, czy nie warto słuchać, jak ktoś kogoś w radio karci, ale warto słuchać sekcji lewackiej.
4: Pamiętajcie, tak, że sekcja lewacka no, to jest troszkę oportunistyczna nazwa, czy przewrotna. Nazwa przewrotna, bo to jest na wzór sekcji polskiej Radia Wolna Europa, jest sekcja lewacka Radia Wnet.
1: Jest jak zawsze charyzmatyczny Milo Curtis. Płyta najnowsza z bardzo ciekawą okładką, z tym zdjęciem, ale tutaj są takie rzeczy, których w radio się nie da opowiedzieć, no chociaż pewnie...
4: Nie opowiadaj.
1: Nie opowiadam, ale
4: siedzimy tutaj na płycie, siedzimy z Nils Petter Morvaer, to jest człowiek, który wymyślił taki gatunek muzyki, który się nazywa New Jazz. Czyli jazz taki dla młodzieży, on gra na trąbce elektronicznej i postanowiłem coś zrobić dziwnego, dlatego że ja mam akustyczny i uparłem się na to, żeby mieć akustyczny zespół. Że jak prąd nam wyłączą, bo kiedyś w stanie wojennym nam wyłączono prąd, a my dalej graliśmy. Po prostu świeczek się trochę zapaliło i graliśmy. Więc
1: no
4: tutaj jest to samo, że jesteśmy niezależni od prądu, ale jednak ten trębacz używa elektroniki do swojej trąbki. Postanowiłem zrobić eksperyment. Nie warto się zamykać.
1: Niesamowite to jest. Wczoraj czytałam taki artykuł, co będzie, jak właśnie a propos iPhone'ów i tutaj nowoczesnej technologii, tak, ChatGPT, jak właśnie młodemu pokoleniu zabrakło aby tego tego prądu i nie mogliby skorzystać z czata i tam były takie żarty i takie komentarze, że jeżeli to by się przydarzyło mojemu dziecku i na przykład miałby puszkę i otwieracz i nie miałby dostępu do czata GPT, to by umarł z głodu na przykład. A ty jesteś w stanie nawet koncert zagrać bez dostępu. I to jest Milo Kurtis, drodzy
4: państwo.
1: Ale to
4: się daje. Przecież Wojtek Cejrowski przychodzi bez telefonu komórkowego. I ja go złapałem na jarmarku w Gdańsku. Mój kumpel dzwonił do mnie, że właśnie kupuje książki Wojtka Cejrowskiego. Ja mówię, to daj mi go do telefonu. Daj mi Wojtka do telefonu. A idź, ty diabelskie nasienie!
1: I drodzy państwo, i to był czas na moją korespondencję w Ponad Oceanami, więc ja bardzo, Milo, dziękuję, bardzo dobrze. Tak miało być, Milo Kurtis, i dzisiaj sekcja lewacka, zapraszamy. A teraz już, jeżeli pozwolisz, powędrujemy dalej, bo to jest audycja Ponad Oceanami. Przenosimy się w różne miejsca na świecie i tak spoglądam, że teraz czas na Filipiny i na Macieja Mikurda.
2: Ponad Oceanami.
5: Jest nim pierwsza w historii wizyta urzędującego prezydenta Rzeczypospolitej Polski na Filipinach. Program wizyty prezydenta Karola Nawrockiego był intensywny. Jego najważniejszym punktem było spotkanie z prezydentem Ferdinandem Marcosem Juniorem, zakończone wspólną konferencją prasową. Rozmawiano o perspektywach współpracy między naszymi państwami, m.in. w dziedzinie obronności, cyberbezpieczeństwa i rolnictwa. Polski prezydent otworzył również piąty polsko-filipiński szczyt biznesowy poświęcony technologiom informatycznym, zorganizowany przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Zarówno na szczycie, jak i w trakcie innych spotkań panu prezydentowi towarzyszyła delegacja polskich przedsiębiorców, którzy mieli okazję nawiązać bezpośrednie kontakty z filipińskimi partnerami. Zdecydowanie zostanie w pamięci inne, nieco mniej formalne wydarzenie, mianowicie prezydent Karol Nawrocki wziął udział we wspólnym treningu z Manem Pacquiao, legendą światowego boksu, byłym senatorem i jednym z najbardziej rozpoznawalnych Filipińczyków. Tę wizytę należy ocenić zdecydowanie pozytywnie i to nie tylko w wymiarze stosunków polsko-filipińskich, ale również w szerszym kontekście międzynarodowym. Obecność polskiego prezydenta w Manili pokazuje, że pan prezydent Karol Nawrocki dostrzega rosnące znaczenie Azji Południowo-Wschodniej. Filipiny znajdują się dziś w centrum napięć związanych z ekspansywną polityką Chin na Morzu Południowochińskim. W tej sytuacji każda wizyta przywódcy państwa zachodniego ma również znaczenie symboliczne i jest wyrazem solidarności z krajem, który coraz bardziej stanowczo broni swojej suwerenności. Ale jest i drugi, równie ważny wymiar tej wizyty. Polska jest dziś państwem na tyle rozwiniętym gospodarczo i technologicznie, że może być dla Filipin wartościowym partnerem. Co więcej, nie ciąży na nas kolonialna przeszłość, a to w kraju, który przez stulecia pozostawał pod obcym panowaniem, ma swoje znaczenie. Wizyta prezydenta Karola Nawrockiego z pewnością zostanie również zauważona w innych stolicach regionu, w Tokio, Dżakarcie czy Seulu. A przecież poparcie tych państw ma znaczenie także dla polskich ambicji związanych z uzyskaniem stałego miejsca przy stole G20. Na koniec chciałbym także zwrócić uwagę na coś, czego nie da się łatwo ani zmierzyć, ani zapisać w oficjalnym komunikacie. Mianowicie Filipiny są krajem, w którym ogromną rolę odgrywają relacje osobiste. Liczy się nie tylko urząd, który ktoś sprawuje, ale również to, jakim jest człowiekiem i jakie po sobie pozostawia wrażenie. I pod tym względem prezydent Karol Nawrocki również zebrał bardzo dobre opinie, bardzo dobre komentarze. Filipińczycy opisują go jako człowieka otwartego, bezpośredniego i towarzyskiego. Z całą pewnością można powiedzieć, że polski prezydent zdobył serca Filipińczyków i być może właśnie ten osobisty wymiar wizyty okaże się z czasem jednym z jej najtrwalszych rezultatów, bo w tej części świata dobre relacje między państwami bardzo często zaczynają się od dobrych relacji między ludźmi. Z Filipin, z Makati City, pozdrawia państwa Maciej Mikurda.
1: I my także bardzo serdecznie pozdrawiamy. To Maciej Mikurda właśnie prosto z Filipin, jak słyszeliśmy. A teraz czas na Patrycję Stępniak.
2: Ponad Oceanami.
6: Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie dla magazynu Ponad Oceanami. Patrycja Stępniak, no i oczywiście redakcja Radia Deon, Sławek Budzik, Arek Stachnik, Paweł Maciej, no i wszyscy, którzy występują po tej stronie, której nie widać, nie słychać. W Chicago w ratuszu liczą miliony i spierają się o to, kto za nie zapłaci. Na ulicach tysiące biegaczy przygotowują się do jednego z największych maratonów świata, a na stadionach trwa sportowa walka, a biało-czerwone barwy coraz mocniej zaznaczają swoją obecność. To miasto wchodzi w jesień na naprawdę bardzo wysokich obrotach. Zacznijmy od pieniędzy. Przed Chicago stoi potężne wyzwanie. Ponad 882 miliony dolarów deficytu w budżecie na kolejny rok. Właśnie wokół tej kwoty zaczyna się polityczna bitwa, która ma ogromne znaczenie dla przyszłości burmistrza Johnsona. Stawia on na hasło, które coraz częściej słychać w wystąpieniach. Tax the rich. Burmistrz chce między innymi przywrócenia podatku od zatrudnienia, które miałoby obejmować każdego pracownika. Mówi o dodatkowych podatkach od korporacji. Proponuje również refinansowanie miejskiego zadłużenia. Co na to Rada Miasta? Absolutnie nie. Koalicja 29 radnych chce zablokować nowe podatki. Zamiast tego proponuje cięcia, likwidację nieobsadzonych etatów i ograniczenie miejskiego marnotrawstwa. Tutaj kończy się zwykła debata o budżecie, a zaczyna polityczna walka wyborcza. Wybory burmistrza Chicago w 27 roku są coraz bardziej wyraźnie obecne. Johnson próbuje przedstawić się jako obrońca klasy pracującej, a przeciwnik wielkiego biznesu. Opozycja natomiast odpowiada, że mieszkańcy nie chcą kolejnych podatków, tylko sprawniejszego zarządzania pieniędzmi. Chicago wybiera więc nie tylko burmistrza, ale i odpowiedź, i przede wszystkim odpowiedź, kto powinien zapłacić za przyszłość tego miasta. Tymczasem Chicago ma zupełnie inny powód, by wyjść na ulicę. W najbliższą niedzielę, 11 października, miasto ponownie stanie się jedną wielką trasą biegową. 42 kilometry, 195 metrów i tak naprawdę znacznie więcej. To miliony kroków zawodników i około 1,5 miliona kibiców, którzy tworzą co roku wokół maratonu atmosferę nieporównywalną zupełnie z żadnym innym wydarzeniem sportowym. Na starcie pojawi się w tym roku 55 tysięcy biegaczy, a sama trasa prowadzi przez 20 dzielnic i przez kilka godzin pokazuje całe Chicago jak na filmowej trasie. Chinatown, Pilsen, Boys Town, każda część miasta ma własny rytm, własną muzykę i własny sposób kibicowania. Tutaj ustanowiono wielkie rekordy. To tutaj Calvin Kipton pobiegł niewiarygodne 2 godziny 35 sekund. No i chyba trudno o lepszy symbol tętniącego życiem Chicago niż właśnie maraton. A skoro o ruchu mowa, to na Soldier Field również będzie się działo. Październik to miesiąc dziedzictwa polskiego. Dla chicagowskiej Polonii okazja, aby pokazać, że biało-czerwone barwy są częścią, bardzo ważną częścią tego miasta. 14 października Polish Heritage Night Chicago Fire, czyli mecz przeciwko Philadelphia Union. W takich momentach najlepiej widać, czym jest współczesne Chicago. Oczywiście Robert Lewandowski stał się symbolem tego miasta. Polityka miesza się ze sportem, wielkie pieniądze z wielkimi emocjami, amerykańska codzienność z polską tradycją. To wszystko dla magazynu Ponad Oceanami. Chicago nie zwalnia, biegnie, debatuje i kibicuje. A my jak zawsze jesteśmy tutaj, by opowiedzieć wam, co dzieje się po tej stronie oceanu, w sercu Polonii. Prosto z redakcji Radia Deon, Patrycja Stępniak.
1: Chicago nie zwalnia, nie zwalnia też Warszawa, no i nie zwalniają wydarzenia za naszą wschodnią granicą, a skoro o nich mowa, to o nich też opowie Olga Siemaszko.
2: Ponad oceanami.
7: Dzień dobry, Jasmino. Witam słuchaczy Radia Wnet. Nadal śledzę rozwój sytuacji związanej z dżumą w Rosji i zwłaszcza, że sytuacja ta jest obecnie szeroko komentowana poza granicami Rosji. I nawet Donald Trump wydał oświadczenie w tej sprawie. Ambasada Stanów Zjednoczonych w Rosji zaapelowała do obywateli o zachowaniu ostrożności. Gdzieś w mediach społecznościowych rosyjskich pojawiły się informacje o rzekomym drugim przypadku zakażenia w obwodzie irkuckim. Według tych doniesień choroba miała wykryciu osoby, która miała kontakt z pracownicą Irkuckiego Instytutu Przeciw Dżumie. Kobieta zmarła wcześniej po ciężkim zapaleniu płuc. Rospotrebnadzor, to jest taka rosyjska służba sanitarna, zapewniła, że informacje o kolejnym zakażeniu są nieprawdziwe. Nadzór medyczny nad wszystkimi osobami, które miały kontakt ze zmarłym, został już zakończony. Światowa Organizacja Zdrowia zwróciła się wcześniej do rosyjskich władz o dodatkowe informacje dotyczące okoliczności zachorowania pracownicy Instytutu. Rosja twierdzi, że przekazała wszystkie niezbędne dane. Litwa tymczasem wzmacnia ochronę granicy z rosyjskim obwodem Królewieckim. Około 100 żołnierzy ma dostać skierowanych do pomocy funkcjonariuszom Straży Granicznej. Informacje o tym litewskie i międzynarodowe media. Decyzja zapadła po incydencie na granicy Lotewska-Białoruskiej. Według władz Lotwy grupa zamaskowanych osób groziła tam żołnierzom, a później uszkodziła elementy infrastruktury granicznej i ukradła kamery monitoringu. Na tym tle Litwa zdecydowała się wzmocnić bezpieczeństwo swojej granicy z obwodem Królewieckim. Żołnierze będą pomagać Straży Granicznej w patrolowaniu, obserwacji terenów przygranicznych. Dodatkowo siły mają pozostać na granicy przez kilka tygodni. W razie potrzeby okres ten może zostać przedłużony. Litewskie władze podkreślają, że działania mają charakter prewencyjny. Olga Siemaszka dla magazynu Ponad Oceanami.
8: Bardzo serdecznie dziękuję, Olga Siemaszko. A teraz, drodzy Państwo, czas na ojca Pawła Kosińskiego, jezuita.
2: Ponad oceanami.
9: Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Katoliccy biskupi Tennessee zwrócili się do władz stanowych o zniesienie kary śmierci i zastąpienie jej dożywociem bez możliwości zwolnienia warunkowego. Ich apel pojawił się kilka dni po nieudanej egzekucji Christy Pike, pierwszej kobiety, na której od ponad 2 stuleci wykonywano w Tennessee wyrok śmierci. W wydanym 2 października oświadczeniu Konferencja Katolicka Tennessee podkreśliła, że dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego może jednocześnie służyć sprawiedliwości, chronić społeczeństwo i respektować godność ludzkiego życia. Biskupi zaznaczyli, że odpowiedzialność za najpoważniejsze przestępstwa jest konieczna, ale nie musi oznaczać odebrania kolejnego życia. Ich stanowisko nabiera szczególnego znaczenia po wydarzeniach z 30 września. 2 dawki pentobarbitalu nie zdołały zabić Christy Pike i egzekucję przerwano. Była skazana za zabójstwo Colleen Slemmer w 1995 roku. Egzekucja była 2 taką próbą w Tennessee w tym roku. W jej następstwie zrezygnował komisarz stanowego Departamentu Więziennictwa, a gubernator Bill Lee wprowadził moratorium na wykonywanie egzekucji do końca 2026 roku. Biskupi przypominają przy tym o zmianie nauczania Kościoła katolickiego. Zgodnie z obecnym brzmieniem katechizmu, kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ godność człowieka nie znika nawet po popełnieniu bardzo poważnej zbrodni. Kościół wskazuje także, że współczesne systemy penitencjarne pozwalają chronić społeczeństwo bez odbierania skazanemu życia. Nawet ci, którzy popełniają straszne zbrodnie, zachowują godność ludzką, podkreślili biskupi Tennessee. Ich zdaniem dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego pozwala pociągnąć sprawców do odpowiedzialności, a jednocześnie pozostawia możliwość pokuty. W tym samym czasie władze federalne Stanów Zjednoczonych zdecydowały o wykonaniu innego wyroku śmierci. Prezydent Donald Trump zatwierdził egzekucję byłego majora armii USA Najdala Malika Hassana przez wojskowy pluton egzekucyjny. Hassan był skazany przez sąd wojskowy w 2013 roku za zabicie 13 osób i ranienie 32 podczas strzelaniny w bazie Fort Hood w Teksasie. W jednej części Stanów Zjednoczonych trwa więc debata nad odejściem od kary śmierci, także z powodów religijnych i etycznych. W tym samym czasie administracja prezydenta Trumpa zdecydowała o wykonaniu wyroku śmierci w wyjątkowej, wojskowej formie przez pluton egzekucyjny. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago, ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, drodzy Państwo, i w ten sposób dopłynęliśmy do końca audycji Ponad Oceanami. Ja oczywiście zachęcam do tego, aby zostać razem z nami. I teraz jeszcze tak ja tutaj podziękuję, bo z tej strony oceanu audycję zrealizował Szymon Christianus, wydał Andrzej Karaś i bardzo im za to dziękuję. Także dziękuję współgospodarzom audycji, to Arkadiusz Stachnik, też często bardzo na zmianę, z Patrycją Stępniak, i jeszcze może na moment przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych i oddamy głos Radiu Deon.
3: Tak, jesteśmy oczywiście w Chicago Marathon. To jest najważniejsza informacja oczywiście na ten weekend. Zresztą cudowny, wspaniała pogoda jest w Chicago. Taka prawdziwa jesień. Natomiast krótka informacja dla tych z Państwa, którzy ewentualnie może będą w Stanach Zjednoczonych. Do McDonalda wchodzi Monopoly, czyli krótko mówiąc, można odklejać z kubków różne takie naklejki. No i można wygrać nawet $1,000,000, ale też Jeep Cherokee do wygrania jest w 2027 roku. Wakacyjny rejsy oraz dziesiątki tysięcy dolarów, a więc jak gdybyście byli w Stanach, no to może zaglądnijcie do McDonalda i coś tam sobie poodklejajcie, może coś wygracie. Pozdrawiam serdecznie Ciebie, Panie Jaśmino, oczywiście. Pozdrawiam wszystkich Państwa po dwóch stronach oceanu, wszystkich słuchaczy i do usłyszenia już za tydzień.
1: Do usłyszenia już za tydzień. Bardzo dziękuję, drodzy Państwo. No my za kilka chwil usłyszymy się w Radiu Wnet, oczywiście w popołudniu, a dzisiaj bardzo burzliwie, jeżeli chodzi o Sejm, o kwestię budżetu, ale też wrócił temat aborcji. O tym wszystkim będziemy rozmawiać za kilka chwil w popołudniu. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin. Na 1080 AM. Ponad oceanami. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach. Na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
10: Chcesz więcej? Wejdź na Wnet FM.
11: Reklama.
12: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: W piątek o godzinie 19 zapraszam na Muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kluciński.
15: Sponsorem programu jest Fundacja Salvatti.pl, właściciel sklepu internetowego sklepsalvatti.pl, wyłączny dystrybutor kawy Salvatti.
16: W każdą drugą niedzielę miesiąca zapraszam na stały cykl Święci znani i nieznani. Rozmawiać będę z Pawłem z Holandii, dla którego obcowanie świętych ma wielkie znaczenie. Jak dobrze wstać skoro wnet o 8 rano? Zapraszam, Magdalena Woźniak.
13: To była autopromocja.

0: Popołudnie Wnet.
1: Popołudnie w Radiu Wnet, drodzy Państwo, burzliwa debata, czy też dyskusja, czy posiedzenie w Sejmie i prosto z Sejmu, prosto z ulicy Wiejskiej do studia przybiegł wręcz Łukasz Jankowski. Dzień dobry, panie redaktorze, oddaję głos.
2: Dzień dobry państwu. Oczywiście w Sejmie ważne głosowania, chyba jedno głosowanie, które jest nie do końca jasne, czyli co się stanie z handlem alkoholem wieczorami. Tutaj wydaje się, że koalicja nie ma większości, bo PSL się wyłamuje, ale to jedno z niewielu głosowań w Sejmie, gdzie faktycznie nie wiemy, co się wydarzy. Sprawa może i błaha, ale rozbudza emocje przy ulicy Wiejskiej dość spore. Ale też emocji nie brakuje w innych miejscach, między innymi w Ministerstwie Rolnictwa, bo tam ciekawe i nieoczywiste inwestycje poczynił minister Krajewski. Razem z nami jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Stefaniuk. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: To zanim ta duża, wielka polityka, to zacznijmy od rzeczy, można powiedzieć, kuriozalnej.
3: Ale
2: przyziemnych. Pan minister Krajewski razem z kierownictwem resortu rolnictwa postanowił poczynić inwestycje w toalety ministerialne i to nie byle jakie. I tak pan minister Krajewski, który ma wiele pewnie błędów na sumieniu, dorzuca sobie kolejne. Jaki?
3: No jest to absolutnie kuriozalne. Byłem właśnie przed chwilą, skończyliśmy kontrolę poselską razem z panem posłem Andrzejem Śliwką oraz panem posłem Sebastianem Łukaszewiczem właśnie w Ministerstwie Rolnictwa. Byliśmy zszokowani najpierw informacjami, które dostawaliśmy też od pracowników ministerstwa, że kierownictwo ministerstwa wydzieliło sobie indywidualne toalety, które są zamykane na kartę. Te karty mają tylko i wyłącznie przedstawiciele kierownictwa resortu, a więc wiceministrowie. Nawet panie sekretarki nie były w stanie nam tych drzwi otworzyć. No, na końcu, po długich poszukiwaniach, dyrektor generalny otworzył nam te toalety. Zresztą mogą od państwa na naszych mediach społecznościowych też zobaczyć. No i cóż ukazało się naszym oczom? Specjalne toalety z masażami, z jakimiś wodotryskami, zupełnie coś niebywałego, co wydaje się, że w czasach, gdy zarówno rolnicy, jak i cały przemysł rolno-spożywczy przeżywa wielką smutę, wielki krach, nie mogą sprzedać swoich towarów rolno-spożywczych. Paliwo w czasie właśnie żniw, a też później dobija polskiego rolnika. Krajewski nie jest w stanie nawet dorównać dofinansowania do paliw, tak jak były za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Umowa Mercosur, a więc kolejne towary, które wpływają do Unii Europejskiej i w tym też do Polski, obniżają produkcję rolno-spożywczą. Dodatkowo przecież zezwolone przez Krajewskiego, bo nie było głosu sprzeciwu na Radzie Unii Europejskiej, zwiększony kontyngent towarów rolno-spożywczych z Ukrainy. Sprzeciwiła się tylko Belgia i Węgry, a Polska przemilczała temat, zgadzając się na to. Powoduje, że dzisiaj rolnicy są w bardzo trudnej sytuacji, a w ministerstwie widzimy Bizancjum. A więc no, było to dla nas wielkie zaskoczenie. Byliśmy tym zszokowani. Wydaje się, że już niżej ten pan minister i to kierownictwo nie może upaść. No ale jednak może. Dbają, jak to się mówi, o siebie, o swoje cztery litery, nie przejmując się tym, co z rolnikami, co z tą wielką branżą.
2: Ja pamiętam z poprzedniej kampanii wyborczej, bo temat może wydać się nieadekwatny dla anteny Radia Wnet i dla poważnej polityki i pewnie takim jest, no bo cóż tu począć, ale rzeczywiście zamontowano taką, a nie inną toaletę, chociaż że ona jest tylko dla kierownictwa, to może być zabawne nawet, chociaż pamiętam,
3: no,
2: jak
3: w poprzedniej... Pytanie, panie redaktorze, do tych wszystkich pracowników, bo oni mają normalne toalety, które oczywiście w każdym budynku publicznym są na korytarzach, a tutaj jest elita, która ma specjalną, zamykaną, nieoznaczoną, żeby broń Boże ktoś przez przypadek nie pomyślał, że to jest toaleta i próbował tam wejść, swoją. No, jest to sytuacja absolutnie niespotykana, to znaczy, że tych ludzi po prostu już zupełnie jakoś oderwało od rzeczywistości, oni już kompletnie odlecieli. Ja widziałem panią wiceminister Małgorzatę Gromadzką, ona jest z mojego okręgu wyborczego, jak jeździła po dożynkach, mówiła, to ja jestem rolniczką, jestem taką jak wy, my jesteśmy z jednej gliny. No jak się okazuje, te gliny są zupełnie inne. Politycy dzisiaj rządowi wolą mieć swoje przywileje, choćby nawet w ten sposób, co jest dla mnie kuriozalne i oczywiście śmieszne. No to jest śmieszne, to powoduje śmieszność.
2: Jest to śmieszne, ale ja pamiętam, kiedy poprzedni rząd remontował w Łasku koło Olsztyna rządowy ośrodek, którego także, z którego także korzystają siły zbrojne i tam zamontowano pisuary na podczerwień, coś, co jest normalne w każdym centrum handlowym, ale też prysznic wrażeń. No i wtedy Donald Tusk bardzo usilnie długo wspominał, jakie to jest rozpasanie, że jest ten prysznic wrażeń w tym centrum rządowym, więc trochę jest tak, że Donald Tusk sprowadził polską politykę do tego poziomu, no a teraz można powiedzieć, że jego minister rolnictwa zamontował sobie, przepraszam, ubikację wrażeń.
3: Tutaj, panie redaktorze, to sprostuję, ponieważ oczywiście minister Krajewski, no jako odpowiedzialny za cały resort, na pewno o tym wiedział i była jego zgoda, natomiast to są toalety tylko i wyłącznie dla wiceministrów. Nie wiemy, jaki tron, że tak powiem, ma pan minister Krajewski. Więc być może ma jeszcze większe udogodnienia. Natomiast powiem szczerze, nasze zażenowanie, nawet rozmowy z pracownikami, oni powiedzieli, no wiecie panowie, no ale to trzeba by było też przejść do innych ministerstw. Oni tam wcale gorzej nie mają. No więc to jest bardzo ciekawe, jak ten rząd za polskie podatki potrafi się bawić, a dzisiaj dziura budżetowa jest gigantyczna. Nigdy jeszcze w historii nie mieliśmy tak wielkiego deficytu, tak olbrzymiego długu, ponad 2 bilionów złotych. Dlatego też dzisiejsza debata budżetowa odsłania hipokryzję tego rządu. Każde 100 zł, które jest w tym budżecie, to z tych 100 zł 40 zł to jest właśnie na kredyt. To jest wszystko i wyłącznie z banku. Natomiast rząd jak na Titaniku cieszy się, a minister finansów Andrzej Dziura-Domański, jak go nazywamy, bo to jest symbol polskiej dziury budżetowej, polskiego krachu finansów publicznych, jak nigdy nic wychodzi i mówi, że jest świetnie, że jest absolutnie świetnie.
2: Jest świetnie. To trochę wróćmy do dużej polityki. Dzisiaj w Sejmie o 19 blok głosowań. Ja już wspomniałem o tym głosowaniu na temat zakazu czy prohibicji nocnej w całej Polsce. I tutaj rozdźwięk w rządzie się pojawia, ale też ma być, zdaje się, głosowane odebranie immunitetu politykowi PSL-u Władysławowi Bartoszewskiemu, aktualnemu wiceministrowi spraw zagranicznych. To jest szczególny resort. On ma bardzo wielu wiceministrów. Nigdy żaden szef dyplomacji nie miał aż takiego zaplecza w kierownictwie. Poprzedni wiceminister, który robił kłopoty, to był pan Szejna, który miał swoje kłopoty, które mogą się trochę wiązać z nocną prohibicją, która będzie głosowana, a teraz inne kłopoty, inne oskarżenia ma inny wiceminister, pan Bartoszewski. Jakie będą głosowania PiS-u w tych dwóch sprawach? Nocna prohibicja i immunitet?
3: Ciężko mi powiedzieć, ponieważ no, dzisiaj byłem i na debacie dotyczącej finansów publicznych, ale również też na tej kontroli poselskiej. Natomiast ja czytałem, że pan Bartoszewski chyba się sam chce zrzec tego immunitetu. Nie wiem, nie chcę tutaj przekłamać, to państwo dziennikarze możecie tą informację zweryfikować. Natomiast to, że tylu ministrów ma pan Radosław Sikorski, świadczy, szanowni państwo, że jest tak słabym ministrem. Skoro minister potrzebuje tak wielu pomocników, bo wiceministrowie przecież pomagają w prowadzeniu resortu, to znaczy, że król jest nagi, to znaczy, że jego kompetencje są tak słabe, że musi się wspomagać rekordową liczbą ministrów, wiceministrów spraw zagranicznych. To też pokazuje nam obraz polskiej dyplomacji. Widzieliśmy to, widzieliśmy ostatnią bardzo mocno komentowaną wizytę pana prezydenta Karola Nawrockiego na Filipinach i uważam, że świetną promocją Rzeczpospolitej, więc to spotkanie z wielkim mistrzem, legendą Filipin, Manem Pacquiao, i wielki skowyt strony rządowej, że jak tak można, jak to można krzyżować rękawice czy tarczować w boksie, to nie przystoi i tak dalej. No ci ludzie nie rozumieją, że właśnie w ten sposób buduje się ten taki soft power. Pokazuje się, że nasz prezydent potrafi nawiązać kontakt z każdym, a że jest to legenda i jest to człowiek, który był mistrzem świata w 8 kategoriach wagowych, senatorem na Filipinach, osobą bardzo wpływową. Ci ludzie zupełnie tego nie rozumieją. To pokazuje też tą politykę, którą robi Karol Nawrocki, spotykając się z prezydentem Donaldem Trumpem, mogąc do niego zadzwonić, mogąc z nim spokojnie rozmawiać, i pana ministra Radosława Sikorskiego, który gdzieś tam na trawniku pod Białym Domem robi sobie selfie. No to mniej więcej tak to wygląda. Na pewno nie będziemy popierać budżetu, no bo to jest budżet nędzy i rozpaczy pana Andrzeja Dziury-Domańskiego. No i zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Słyszałem, że ma wrócić ustawa DSA, bo tutaj Donald Tusk nawołuje, że to jest podobno pierwszy argument z jego strony i przyczyna do dzisiejszych tragedii. Ja od razu składam kondolencje rodzinom ofiar i wszystkim, którzy zostali poszkodowani w tych aferach, w tej zbrodni, można powiedzieć, a z drugiej strony też rodzinom tych ludzi, tych młodych ludzi, bo myślę, że to jest tragedia po obu stronach. Natomiast obrzydliwym jest atak Donalda Tuska i obarczanie winą prezydenta Rzeczpospolitej, gdzie tej winy przecież zupełnie nie ma. Winni są oni, którzy nie kontynuują polityki, którą zapoczątkowaliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość. W 2022 roku zwiększyliśmy dofinansowanie dla psychologów dziecięcych, dla specjalistów, którzy mają właśnie w szkołach, są zatrudnieni, pomagają dzieciom. Wydaliśmy 4,9 miliarda złotych. To było kontynuowane, to było kilkadziesiąt tysięcy ludzi w szkołach. Gdyby pani Nowacka nie zajmowała się ideologią i walką z rodziną, walką z wartościami, walką z właśnie tą linią rodzic-szkoła, to dzisiaj być może byśmy mogli mówić, że unikamy tego typu sytuacji. Natomiast oni, zaślepieni walką ideologiczną, zapomnieli o tym, co sami mówili, a więc nie dofinansowali tej części, która powinna być właśnie w szkołach, która powinna pomagać psychologów dziecięcych, ludzi, którzy współpracują z młodzieżą, która powinna pomagać w ich problemach, żeby takie tragedie się nie wydarzyły.
2: O czym mówił Dariusz Stefaniuk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, prosto z Sejmu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
2: Do zobaczenia, do usłyszenia. A teraz już o godzinie 16:19 w popołudniu Wnet. Czas na pierwszy utwór muzyczny. Być może uda nam się znaleźć zespół Raz, Dwa, Trzy, który kojarzy mi się z jesienią, ale też będzie dobrym wprowadzeniem do kolejnej rozmowy, bo my będziemy i o polityce, ale też o rzeczach poza taką bieżącą polityką wykraczać, rozmawiać. Dokładnie rozmawiać będzie Jaśmina Nowak, która już jest w naszym studiu. Dzień dobry, pani redaktor.
1: Dzień dobry panu jeszcze raz. I dzień dobry państwu. Chociaż teraz ta pierwsza rozmowa z Agatonem Kozińskim to będzie jednak polityka, i to taka mocna, bo przyjrzymy się i budżetowi, i dzisiejszym wydarzeniom w Sejmie. Wróciła też duża dyskusja na temat aborcji. Pytanie, dlaczego w tym momencie też często można sobie zadać pytanie, no co się próbuje przykryć.
2: Ruszyła komisja pod sam koniec. Co się próbuje przykryć? No, wybory idą, pani redaktor.
1: I wybory i coś... czas rozliczeń.
2: I nie ma żadnych zmian, więc lewica czegoś chce, ale chyba tego nie dostanie. No cóż, ale
1: raz, dwa, trzy, już.
2: Teraz już.

0: 16:24, a z nami już zapowiadany gość Agaton Koziński, dziennikarz, publicysta, komentator życia politycznego i w Polsce, i na świecie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I chciałam, i powinnam też podkreślić, autor podcastu Bez Grzebienia, to prawda?
1: Świat Bez Grzebienia.
0: Świat, tak. Bez Grzebienia, dziękuję. To jest bardzo ważna informacja w tej rozmowie. Dobrze, Agatonie, bo tak zapowiedziałam słuchaczom, że trochę będziemy komentować bieżącą polską politykę, no to może zacznijmy dzisiaj. Sejm i też Komisja Sejmowa przyjęła dwa projekty dotyczące zmian w prawie aborcyjnym. Kiedy słyszymy to hasło, to wiemy już, że to zawsze jest taki wysoki poziom emocji w tej debacie. Poseł Anna Maria Żukowska mówi, że Polki są wściekłe, ponieważ ta sprawa od lat pozostaje nierozwiązana. Dlaczego temat aborcji wraca właśnie teraz?
1: Znaczy, ja przyznam się szczerze, może poziom emocji rośnie, ale są to emocje jednak zdecydowanie zastępcze. Tam jest jakaś wewnętrzna rozgrywka po lewej stronie polskiej sceny politycznej. Partia Razem zapowiadała przy okazji 20 października, to jest, przypomnę, rocznica tych wielkich, burzliwych protestów na polskich ulicach, głównie warszawskich, tak zwanych czarnych marszy, czarnych protestów, będących reakcją środowisk lewicowych na zaostrzenie ustawy aborcyjnej wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. I na tą rocznicę tamtych protestów partia Razem przygotowywała nową falę protestów, że rząd nic nie robi w kwestii aborcyjnej. No to nowa lewica, ta sejmowa, ta rządowa lewica próbuje rywalom po swojej stronie sceny politycznej wytrącić oręż z ręki i przejść do ofensywy w tej sprawie. No ale są to emocje zastępcze, bo po pierwsze, ja mam wrażenie, że życie jest polityczne zupełnie gdzie indziej. To jest jedna kwestia. Druga kwestia. Wiadomo, że cokolwiek się w tej kwestii wydarzy, to i tak prezydent Karol Nawrocki to zawetuje. No bo on jest jasno, jednoznacznie się opowiada po stronie życia i nie widzi żadnego powodu, żeby zmieniać ustawę aborcyjną. Po trzecie, nikt tak naprawdę nie artykułuje tejże potrzeby. Także no, emocje zastępcze, owszem, tak, no bo kwestia aborcji rozpala wyobraźnię, ale nawet tu i teraz, w takiej bieżącej, tej takiej emocjonalnej, tej nawet nie ocenianej w kategoriach długofalowych, tylko w kategoriach chwilowych emocji, dopaminy uruchamianej przez przewijanie rolek w mediach społecznościowych, są dwa dużo bardziej gorące tematy, także tym bardziej ta emocja związana z ustawą aborcyjną tu i teraz nie ma szans wybrzmieć o tych mocniejszych kwestiach. To mówię, spór o bazy amerykańskich wojsk w Polsce, ten tak zwany Fort Trump, co jest, gdzieś to utknęło, a to jednak jest kwestia bezpieczeństwa, no bo kwestia bezpieczeństwa, patrząc po liczbie dronów krążących wokół Polski, najlepiej pokazuje, jak to jest ważne. No i druga kwestia, oczywiście, seria ataków z użyciem noża w polskich szkołach.
0: No właśnie,
1: i to dotyka każdego bardzo bezpośrednio, także to kwestia aborcji jest przestrzelona w każdą możliwą stronę.
0: To przejdźmy w takim razie do tych dwóch tematów i może zacznijmy od tego drugiego, bo to faktycznie w ciągu dwóch dni no, doszło do dramatycznych zdarzeń w kilku miejscach, bo to i Ostrołęka, i Sierpiec, i Leszczydą Nowiny, no i zginęła 37-letnia pracownica szkoły. Premier Donald Tusk zapowiedział jakieś kroki, między innymi zwiększenie obecności policji w placówkach. No, tylko pytanie, bo tutaj też pojawił się taki komentarz, pan minister Gawkowski, no łączy tę tragedię z potrzebą regulacji internetu, oskarżył przeciwników proponowanych przepisów o tolerowanie niebezpiecznych treści. Czy to jest uzasadniona reakcja na zagrożenie? Co ty myślisz w ogóle o tym wszystkim?
1: Znaczy, ja przyznam się szczerze, tutaj się z kolei właśnie też nie potrafię zrozumieć, no bo to, co podkreśliłem, politykę mamy szalenie emocjonalną. Ona się rozgrywa w mediach społecznościowych, przede wszystkim w czasie rzeczywistym właściwie, i dobry wpis na Twitterze czy na innym medium jest w stanie uruchomić całą lawinę zdarzeń emocjonalnych również, czy nawet wręcz przede wszystkim emocjonalnych. No i w tej dobie takiej właśnie potężnej emocjonalności ja mam wrażenie, że tutaj właściwie cała klasa polityczna całkowicie się z tymi emocjami rozmija. No skupmy się na tej pani, która zginęła w tej szkole podwyżkowym. To była, z tego co wynika z relacji medialnych, to była woźna. No to intuicja im podpowiada, że ta pani stała przy drzwiach, czyli ona właściwie jako pierwsza padła ofiarą. Być może próbowała blokować wejście temu młodemu w sumie

0: całkowicie w tej fajworze walki. Natomiast błyskawicznie na plan pierwszy nie skupiamy się na samej sytuacji, tylko od razu każdy próbuje swoją polityczną grę tutaj prowadzić, czyli innymi słowy obrzucić winą za tragedię swoich przeciwników politycznych. Mhm. No już pomijając właśnie dramat, no nawet jeżeli mówimy o jakiejś serii, to dalej mówimy o kilku odosobnionych przypadkach, żeby je powiązać, znaleźć prawo serii, potrzebne jest jakieś elementarne śledztwo pokazujące, że na przykład ci chłopcy, bo to zdaje się byli 19-latkowie, czyli w sumie młodzieńczy chłopcy, oglądali na przykład te same treści w internecie i one ich zainspirowały do tego. No tak naprawdę nie wiemy, dlaczego oni tego dokonali.
1: Nie
0: czy to
1: wiemy,
0: była frustracja,
1: Tak, tak.
0: No bo stawiajmy scenariusze, no co, frustracja, bo im nie poszło w szkole. Zirytowani, wściekli na nauczycieli, bo ich oblali, postawili dwójkę, może tam chyba jeden z nich skończył tą szkołę wcześniej, może nie dostał się do następnej szkoły, obwinia nauczycieli. Może rzeczywiście jakieś treści internetowe. A może zawiedziona miłość do koleżanki z klasy, no bo dlaczego nie może być zawiedzionej miłości, zbrodnie w afekcie są stare jak świat światem. No właściwie niczego się o tych zbrodniach nie dowiedzieliśmy, niczego o nich nie wiemy, ale już znamy pełen kontekst polityczny i kto jest dokładnie winien. Uruchomił tą spiralę zniszczenia oczywiście premier Donald Tusk, zarzucając prezydentowi, że zawetował ustawę, która pozwoliła kontrolować. Opozycja, przede wszystkim PiS, odbija piłeczkę, twierdząc, że rząd rządzi, ma wszystkie narzędzia, żeby powstrzymywać tego typu działania. No i mamy klasyczną przepychankę polityczną, partyjną, bez głębszego zajrzenia się w źródło problemu, wyjaśnienie tego. Ewidentnie widać, że... No, przepraszam, że to może to złe porównanie w kontekście tej sprawy, ale na wojnie każdy bagnet jest dobry. Chcesz dowalić politycznemu rywalowi, zepchnąć go do politycznego narożnika, umorusać go w każdej możliwej sprawie, która wzbudza kontrowersje albo bulwersuje, no to dalej hulajmy, piekła nie ma, wrzucajmy wszystkich do jednego garnka.
1: To tutaj faktycznie no, trzeba wykonać taką pracę wręcz systemową, czyli porozmawiać i z ekspertami, i ze służbami, być może też
0: zajrzeć do komputerów tych chłopaków, do ich komórek, porozmawiać, zrobić wywiad środowiskowy.
1: I wtedy dać jakiś konkretny obraz
0: No bo temat się rozlewa za chwilę, bo to jest po pierwsze, uruchamiamy błyskawicznie emocje, wskakujemy, idziemy na skróty. No to jest z jednej strony ustabilizowana scena polityczna pozwala takie rzeczy robić, niestety. Czasami jest to korzystne, czasami jest to niekorzystne. W tej sytuacji jest to bardzo niekorzystne, no bo już jesteśmy przy rozstrzygnięciach, już lemingi wiedzą, że nawalił na Wrocki, pelikany wiedzą, że to wina Tuska i jutro o tym zapomnimy, bo jutro to przykryje jakaś inna sprawa, która na pewno wybuchnie. Może nawet ta aborcja z jakiegoś powodu tam odżyje. A za dwa tygodnie chłopaki z nożem znowu będą ganiali, ponieważ wszyscy zawikłani już z wdrukowanymi metatezami partyjnymi nie będą zastanawiali się, jak tak naprawdę temu zapobiegać.
1: No chociaż premier tutaj zapowiedział, tylko pytanie też, jakby te wizyty miały, ale takie... Jak zrozumiałam, to codzienne wizyty policji w szkołach, tylko co, policjanci mieliby mieć dyżury na korytarzach, czy po prostu odwiedzać te szkoły, no trochę...
0: Czy mamy tyle szkół? Tak. Czy mamy tylu policjantów, bo szkół mamy dużo, tak, gdzie mamy tyle policjantów.
1: Myślę, no, nie, że bo to właśnie, do zrobienia jest, tak.
0: Bo to jest sytuacja potencjalnie bardzo ryzykowna, no bo wcale nie wykluczone, że przede wszystkim przerażą się rodzice. No to nagle rodzice zaczną organizować jakieś komitety albo bojówki wręcz broniące szkoły. No a chyba nie chcemy bawić się w taką parapartyzantkę, także tym bardziej rzetelne, merytoryczne wyjaśnienie tej sprawy, nie mówienie, zawetowałeś ustawę 3 miesiące temu, to twoja wina, że 19-latek szalał nożem podwyżkowym. No mimo, że tak naprawdę nie do końca wiemy, czy on był zafascynowany amerykańskimi grami wideo, czy może zupełnie inne motywacje, a może jakiś challenge, no w tej opcji tych internetowych oczywiście nie możemy wykluczać. Słyszymy o najgłupszych rzeczach, które się dzieją na TikToku, ale wytłumaczeń jest, może być więcej, tym bardziej, że tego typu masakry, no to jest smutne, ale też jakiś element naszej rzeczywistości, też dzieją się jak świat światem i powody są różne, jak nie było kiedyś internetu, tego typu rzeczy też się działy.
1: I tego typu rzeczy dzieją się też na świecie. Często te informacje obiegają też internet. Ale pytanie w takim razie, jak ten obraz naszej sceny politycznej i tego, czy trochę mamy taki przedsmak tego, jak będzie wyglądała ta kampania, no bo tutaj mówimy już o dużej tragedii, o poważnym problemie, do którego właśnie należałoby podejść w sposób odpowiedzialny. No i mamy właśnie to przerzucanie się polityczne. Podobnie z

0: z Fortem Trump, o którym wspomniałeś, bo jak spojrzymy na te wypowiedzi, przecież czy to pana ministra Radosława Sikorskiego, czy to pana, no, po drugiej stronie to tutaj chyba pan Adam Bielan się wypowiadał, tak. Prawda?
1: Więc... I na brak wypowiedzi Władysława Kosiniaka-Kamysza.
0: Tak,
1: to
0: dokładnie.
1: Jest najbardziej ciekawe w tym wszystkim.
0: No i co to?
1: Najciekawsze jest to, czego nie powiedziano, niż to, co powiedziano.
0: To też prawda. I co to za obraz nam się jawi tego? Czego my się możemy spodziewać?
1: A czyli czego się możemy spodziewać? Tak, dwa wątki wskoczyły. Najpierw może pozwolę sobie ten pociągnąć, czy taka będzie już mamy ten właśnie to, co się wydarzyło przy okazji tych ataków nożowników do kampanii wyborczej. No, wydaje mi się, że jednak nie, kampanie wyborcze są dosyć szerzej rozlewające się i też nie sądzę, że, bo to jednak jest przede wszystkim metoda Donalda Tuska, którą on wypracował w ostatnich miesiącach, w ostatnich tygodniach, bardzo silnie ją doskonali, przyniosła mu ona efekt przy okazji programu CPN, gdy prezydent podpisał tęże ustawę, co Donald Tusk ogłosił jako swój wielki osobisty sukces, tak poniżając w oczach swoich wyborców do prezydenta, mówiąc, po co było romakować i tak dalej. No, Donald Tusk, który ma serię problemów różnego rodzaju, wymyślił sobie, że nie ma zamiaru z tych problemów się tłumaczyć, na przykład nie chce odpowiadać na pytania, dlaczego deficyt musi wynosić 300 miliardów złotych, czemu inflacja jest taka, jaka jest, czemu ceny paliwa cały czas rosną, no bo niby zmalały po wejściu CPN, ale proszę zobaczyć, jutro już 6,90, także właściwie wracamy do punktu wyjścia. I zamiast odpowiadać na te pytania, przychodzi cały czas do ofensywy, jednoznacznie atakując, wrzucając wszystkie możliwe kontrowersyjne tematy na Nawrockiego. No, pamiętny wpis, jak agencja Moody's obniżyła Polsce rating, Andrzej Domański, minister finansów w mediach społecznościowych, napisał, że to przez prezydenta. Nie wiem dlaczego do końca, ale przez prezydenta. No to widać, że to jest wszystko robione jedną metodę. Najlepszą obroną jest atak. Tak, no to przerzucanie odpowiedzialności na wszystko na prezydenta, takie personalizowanie tego sporu. To jest metoda polityczna, która pozwala Donaldowi Tuskowi unikać odpowiedzi na pytania, które są rzeczywiście bardzo mało dla niego wygodne, no bo tak merytorycznie, jakby się zastanowić, czym Donald Tusk może się w ostatnim czasie pochwalić, no to programem CPN, chociaż nie wiem, czy to w sumie jeszcze czym chwalić, no normalne zarządzanie, czy może programem SAFE, który wszedł w życie jakoś na wiosnę, nie wiem, czy to jest sukces. Także jedynym sukcesem Donalda Tuska tak naprawdę staje się wymyślanie nowych powodów do ataku na Karola Nawrockiego i to jest metoda zarządzania i w sposób brutalny się o tym przekonaliśmy również przy okazji tych ataków nożowników. No tutaj się odwracamy perspektywę i sytuacja staje się dużo bardziej złożona przy okazji właśnie tego Fortu Trump, bo tam jest seria wypowiedzi. Adam Bielan wskazał, że on umówił spotkanie tak. Władysława Kosiniaka-Kamysza. Dzisiaj słuchałem uważnie wywiadu Adama Bielana dla Wirtualnej Polski. On precyzyjnie opisywał, że to nie było tam, że złapał go za łokieć przy jakiejś tam okazji, wymienili się wizytówkami i zamienili dwa grzecznościowe zdania. Tylko Władysław Kosiniak-Kamysz poszedł do zachodniego skrzydła, do gabinetu owalnego i w tymże gabinecie owalnym spędził z Donaldem Trumpem mniej więcej pół godziny. Cytuję Adama Bielana. Spędził nim właściwie sam na sam, bo prezydent Donald Trump był w towarzystwie jednej osoby, teraz już nie pamiętam nazwiska. Władysław Kosiniak-Kamysz był w towarzystwie Nikodema Rachonia, doradcy Karola Nawrockiego do spraw relacji transatlantyckich. I znowu cytuję Adama Bielana. Władysław Kosiniak-Kamysz sam wybrał sobie osobę, z którą udał się do gabinetu obalnego. Nie był to Adam Szłapka, nie był to jeden z jego wiceministrów, tylko właśnie był doradca prezydencki. Pół godziny tam spędził i od tamtej pory o tym spotkaniu nie wiemy właściwie nic, nie mamy domniemania i w sumie najwięcej o tym spotkaniu wiemy od tego wywiadu. Wywiadu, nie wywiadu, takiego trochę przypadkowego, ale jednak celowo przygotowanego Donalda Tuska, bodajże z poniedziałku dla TVN, gdzie on sugerował, że rozmowa nie była o bazach, tylko była o polityce wewnętrznej. W domyśle, skoro przez pół roku w polskiej polityce wewnętrznej nic się nie zmieniło, czyli Kosiniak-Kamysz nie dał się odwrócić, no to dowiódł lojalności, może być dalej wicepremierem, a koalicja jest stabilna. No wracam znowu do Bielana, dzisiejszego wywiadu. On z kolei twierdzi, według jego wiedzy, do niczego takiego nie doszło. Rozmowa była przede wszystkim o bazach, a baz dalej nie ma, bo rząd je sabotuje. i daje przykłady sabotowania tych działań rządu przy tworzeniu bazy, od kręcenia nosem na nazwę Fort Trump przez Radosława Sikorskiego po blokowanie specustawy.
0: Fort Reagan, tak? Minister Sikorski woli nazwę Fort Reagan, Adam Bielan domaga się Fortu Trump. No właśnie, czy faktycznie...
1: Aby w Forcie Bezpieczeństwie Polski najważniejsza była nazwa. No, nieważne, czy kot jest biały, czy czarny, ważne, żeby dobrze łowił myszy.
0: Ale polską dyplomację stać na takie publiczne,
1: no i właśnie tutaj jest, nie wiemy o co chodzi, ale tutaj ta sytuacja jest bardzo kłopotliwa dla rządu, no bo na końcu tej bazy nie mamy. Gdzie jest ta baza? Co się dzieje z tą bazą? Czy została wybrana ta lokalizacja, czy nie? No, Trump wysyła sygnały, że sprawy się posuwają do przodu dzięki Karolowi Nawrockiemu, odwołuje się do ostatniego wpisu w mediach społecznościowych amerykańskiego prezydenta, w tej sprawie poświęcony. Kolejnych decyzji, kolejnych informacji z tym wszystkim związanych nie mamy. No i w tym sensie pytania Bielana, co rząd robi, żeby przyspieszyć budowę bazy i podkreślanie przez niego, że rząd blokuje de facto stworzenie tej bazy, pozostają w próżni, no bo odpowiedzi ani ze strony Władysława Kosiniaka-Kamysza nie mamy absolutnie nic, nie wiemy, o czego dotyczyła ta rozmowa, bo ani strona amerykańska, ani strona polska tego nam nie przekazały. To jedna rzecz. Druga rzecz, mamy te sugestie Donalda Tuska dotyczące, że to była gra, próba jakiegoś wewnętrznego przewrotu w polityce polskiej. Nawet jeżeli przyjmiemy w 100% narrację Donalda Tuska, że tak było, no to rozumiem, że Kosiniak-Kamysz przeszedł test lojalności wobec Tuska, że był odwracany, ale się nie odwrócił, ale tu w polityce nie chodzi o to, żeby być lojalnym czy nielojalnym, chodzi o to, żeby załatwiać pewne sprawy. Lojalność to jest narzędzie,
0: które... Mówiąc bardzo kolokwialnie, szczególnie dotyczące...
1: A temat został dowieziony choć trochę?
0: No nie jest.
1: Właśnie dotyczący kwestii Trumpa, oprócz tego, że została podważona sensowność tej nazwy, która już się ugruntowała i która Trumpowi się ewidentnie spodobała.
0: A słuchacz napisał, że może będzie kompromis i będzie Fort Donald.
1: No, ja się zgadzam na każdy fort. Nawet możemy zrezygnować z twardo twierdz i zróbmy staropolskie Cytadela albo Twierdza, Kamieniec Podolski, odgrzejmy nazwę. No, cokolwiek, tylko niech to się wreszcie coś wydarzy. A tak naprawdę utknęliśmy w jakichś dywagacjach dziwnej treści. Brniemy w jakieś narracje czysto emocjonalne wokół tragicznych wydarzeń, które się dzieją w Polsce, albo odgrzewanie emocji zastępczych wokół tematu aborcji. Naprawdę, kogo dzisiaj interesuje aborcja? Tak. Nie tego tematu w ogóle... Nawet najbardziej zaangażowane środowiska feministyczne tego tematu nie dotykają za bardzo, bo nie widzą powodu, bo z jakimiś tam wódkimi zrywami, z tym jakoś taką wygłupę pod nazwie abortomat. Tematu nie ma, nagle tematu jest próba ożywienia tematu, żeby się ogrzać w cieple emocji, jakie on generuje. Wydaje mi się, że dużo większe emocje generuje inflacja 4% i wysokie ceny paliwa.
0: I zaraz do budżetu przejdziemy, tylko jeszcze, żeby zakończyć ten temat, bo tutaj jest też pytanie, tu ostatnio pojawiły się informacje o tym, że Litwa już prowadzi też cały czas te rozmowy na szczeblu dyplomatycznym, związane z tym, że oni mogliby i takie bazy też oczywiście by chcieli. No i pytanie, jak Polska, no czy Amerykanie, obserwując te spory, w ogóle mogą traktować nas jako wiarygodnego, przewidywalnego partnera, no bo trochę to chyba też wszystko ma znaczenie.
1: Znaczy, wydaje mi się, że znaczenie ma, aczkolwiek wydaje mi się, że domniemuję, niż wiem, ale jednak ta powtarzalność w tych relacjach polsko-amerykańskich się utrzymuje od dawna. Amerykanie mają na tyle dobrą orientację w polskiej polityce, że po prostu wiedzą, z kim mogą grać i przeciwko komu mogą grać. I to niestety się potwierdza i w tym przypadku widzą, że Donald Tusk, który obrażał Donalda Trumpa na różne sposoby przy różnych okazjach i przy różnych stanowiskach międzynarodowych, które pełnił, jest cały czas tym samym Donaldem Tuskiem, Radosław Sikorski, który jest bardzo silnie umocowany w środowiskach dzisiejszej amerykańskiej opozycji, natomiast ma bardzo słabe relacje w środowiskach obecnej amerykańskiej władzy. Również te sympatii swoich nawet nie ukrywa i Donald Trump z nimi się dogaduje, tak się dogaduje ze swoimi politycznymi rywalami, czyli tak na Libii albo ten. Także tak naprawdę wydaje mi się, że Ameryka Amerykanie tutaj mają strategiczną cierpliwość i będą czekali, aż sytuacja zacznie się układać po ich myśli, no bo w jakiś tam sposób jednak na tej Polsce im zależy, oni cały czas to akcentują na różnych płaszczyznach, wskazują, że jesteśmy dla nich istotnymi graczami, a również są polityczne gesty i czyny i działania, by chociażby wskazać, że jednak te F-35 do Polski przyleciały, a przecież znaleźliby milion wytłumaczeń, żeby tych F-35 do Polski nie przesłać mimo obowiązującego kontraktu. To najlepiej pokazuje, że jednak traktują Polskę poważnie, chcą Polskę współpracować, potrzebują takiego partnera jak Polska w bliskim sąsiedztwie Rosji w Europie Środkowej. Mam nadzieję, że o tym nie zapomną w najbliższym czasie, mimo tych ewidentnych napięć wewnątrz polskich, które się niestety przekładają również na relacje międzynarodowe.
0: To jeszcze na zakończenie jeden temat, czyli budżet, deficyt i wszystko to, co się z tym wiąże. No mamy takie podstawowe pytanie, czy Polska nie żyje, to że żyje ponad stan, to już teraz wiemy, ale jak wytłumaczyć obywatelom, że w czasie, kiedy rząd mówi o silnej gospodarce, o wzroście PKB, no państwu brakuje ponad, uwaga, 280 miliardów złotych tylko na pokrycie planowanych wydatków. Jak duży to jest problem dla nas wszystkich?
1: Znaczy tak, 285 miliardów to planowany deficyt na rok 2027. Co warto przypomnieć, gdy Platforma Obywatelska oddawała władzę w 2015 roku, to cały budżet Polski wynosił około 300 miliardów złotych, czyli teraz generują taką dziurę, jaką byli w stanie wygenerować cały budżet w 2015 roku. To jednak pokazuje pewną ciągłość w myśleniu tej formacji. To przede wszystkim słabość jej w umiejętności zwiększania wielkości tego budżetu. Za PiS-u ten budżet urósł bardzo silnie. PiS przejął władzę przy budżecie wielkości 300 miliardów złotych. Oddawał władzę 8 lat później, gdy budżet wyraźnie przekraczał 600 miliardów złotych. A teraz wielkość budżetu przez 3 lata rządów urosła o zaledwie kilkadziesiąt miliardów. Nie przekroczyła 700 miliardów. Ta strona popytowa wyraźnie rządowi nie wychodzi, natomiast wydatki rosną, dlatego ta dziura budżetowa musi rosnąć. Tutaj ewidentnie bierze górę interes polityczny. Koalicja Obywatelska, tylko Koalicja Obywatelska ma w miarę wysokie, stabilne notowania sondażowe, bo też Polakom się w miarę dobrze żyje. Dzisiaj pokazał się raport PIE, Polski Instytut Ekonomiczny, pokazujący, jak rosną polskie pensje. No i one pokazują, że pensje rosną mniej więcej w takim rytmie, jak rosną wydatki, jak rośnie inflacja. Wczorajszy raport Centrum Badania Opinii Społecznej pokazał, że Polacy są stosunkowo bardzo zadowoleni ze swojej jakości życia, z poziomu zarobków, stabilności pracy. To wszystko jest ustabilizowane i właśnie to jest siła pozwalająca Donaldowi Tuskowi w miarę stabilnie rządzić, w tym sensie, że to protesty wobec jego rządu, sprzeciw wobec jego decyzji nie wychodzi poza rytualny sprzeciw opozycji. No bo czym innym jest, gdy rząd podejmuje decyzję, a opozycja krzyczy, że to są złe decyzje. No klasyka gatunku w polskiej polityce, obserwujemy ją od 20 kilku lat. Ale też widzimy te krótkie momenty, gdy wokół sprzeciwu opozycji koncentruje się uwaga większej grupy ludzi. To, co się działo pod koniec rządów PiS-u, co doprowadziło do upadku PiS-u, utraty przez nich władzy w 2023 roku, to było między innymi to, że nagle Donalda Tuska słuchało dużo więcej osób niż wcześniej. Jego słowa znajdowały posłuch u dużo większej grupy ludzi niż naturalni wyborcy Platformy Obywatelskiej. Póki co takie zjawiska nie mamy, partie opozycyjne nie są w stanie ze swoją komunikacją wyjść poza bańki, które same wokół siebie stworzyły, wokół swoich naturalnych wyborców. Właśnie dlatego, że tak naprawdę Polacy nie za bardzo chcą tego słuchać, bo w sumie tu i teraz żyje im się dobrze. Dzieje się to kosztem oczywiście bardzo szybko rosnącego zadłużenia. Właśnie to, że zadłużenie wzrosło niemal 200 miliardów złotych w ciągu 3 lat rządów koalicji, obecnej koalicji rządzącej. To jest efekt jakby uboczny tego stylu rządzenia, no ale politycznie rząd na tym wygrywa. To jest tak naprawdę jego jedyna nadzieja na to, żeby utrzymać się u władzy przy kolejnych wyborach. Gdyby chcieli ten deficyt jakoś tam sposób ograniczać, porażka polityczna jest stuprocentowa. Przy obecnym zadłużeniu pewnie mają nadzieję, że jednak uda im się prześliznąć nad powierzchnią.
0: I na zakończenie już tak naprawdę ostatni temat związany z funkcjonowaniem naszego wymiaru sprawiedliwości. No, mamy cały czas, można powiedzieć, taki pat w sprawie ślubowania Macieja Berka na sędziego Trybunału. No i pytanie, czy co może teraz jeszcze zrobić Karol Nawrocki? Jak ty czujesz, co sądzisz o tym, czy on zablokuje Macieja Berka w Trybunale?
1: Znaczy, wydaje mi się, że Maciej Berek już pozostanie w takim trybie zawieszenia dłuższy czas, no przynajmniej póki nie zostanie to, bo to kwestia jest tego, czy był radcą prawnym, czy był tylko wpisany na listę radców prawnych, bo to nie jest to samo. Tam doświadczy to o dokumenty, o które prosi Karol Nawrocki, nie zostały do niego dostarczone, pewnie w związku z tym pozostawi go w trybie zawieszonym, co tak naprawdę wydaje mi się odpowiada, raczej rząd ewidentnie chce przyjść do ofensywy w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Ja się spodziewam, że do ofensywy będzie przechodził w ten czy inny sposób, i przyjęcie przysięgi przez Macieja Berka otworzyłoby jedną drogę przechodzenia do ofensywy. Brak jego zaprzysiężenia otworzy inną drogę do przejścia do ofensywy, ale rząd będzie chciał być ofensywny właśnie z tego powodu, o którym wspomniałem wcześniej, tej metody Tuska, którą on teraz stosuje, zarządzania państwem poprzez dążenie do ustawicznego, niekończącego się konfliktu z Nawrockim. Ma być ostro na linii duży, mały pałac, bo jak jest ostro na linii duży, mały pałac, to wtedy nie trzeba zastanawiać się nad innymi rzeczami, na przykład dlaczego to zadłużenie państwa jest tak bardzo wysokie, albo dlaczego paliwo jest takie drogie, albo dlaczego właściwie żadnych wielkich inwestycji nie ma. Te wszystkie rzeczy, które miały być takie ambitne i miały się fajnie układać, a nie układają się w ogóle, no to zamiast tego otrzymujemy konflikt z Karolem Nawrockim. Trybunał Konstytucyjny jest dobrą płaszczyzną do rozgrywania tego konfliktu. Można to robić na różne sposoby i zakładam, że jedna z tych metod zostanie wybrana i jeszcze w październiku przekonamy się, w jaki sposób rząd będzie chciał to rozwiązać.
0: Poczekamy, zobaczymy i myślę, że i mam nadzieję, że będziemy to komentować także na antenie Radia Wnet. Ja też Państwa zachęcam, jeżeli jesteście i lubicie Państwa, jestem przekonana, że taki jest komentarz Agatona Kozińskiego. Świat bez grzebienia na YouTubie.
1: Tak jest,
0: tam można wyszukać i tam dużo tych komentarzy i nie tylko z polskiej polityki, ale też światowej. Agaton Koziński, dziennikarz, publicysta, komentator polityczny był gościem Radia Wnet. Dziękuję Agatonie za komentarz.
1: Dziękuję za zaproszenie. Do widzenia.
0: Do widzenia, do usłyszenia. Pozdrawiamy. 16:52 minutki, drodzy Państwo, a my za kilka chwil połączymy się jeszcze z panem Marcinem Buchną ze Stowarzyszenia Nasza Ziemia, bo to jest tak, że cały czas trzymamy rękę na pulsie, jeżeli chodzi o pewne walki, te mniejsze, większe, które się dzieją, polityczne, a tym bardziej takie ze strony ruchów społecznych, a tym też są te ekologiczne ruchy Nasza Ziemia i zaraz o tym porozmawiamy, ale jeszcze muzycznie i na naszej liście mamy ABB.

0: Reklama.
1: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie.
2: Popołudnie wnet.
3: 16.56, a my, drodzy Państwo, wracamy do sprawy, o której rozmawialiśmy już na antenie Radia Wnet. Dzisiaj Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej po raz kolejny uznała odpowiedź rządu dotyczącą ochrony Zatoki Puckiej za niewystarczającą. I jak my mamy to rozumieć? O tym opowie nam nasz gość Marcin Buchna, prezes Stowarzyszenia Nasza Ziemia, także ekolog. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktor, i witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet serdecznie.
3: Proszę przypomnieć, chodzi o tę kontrowersyjną inwestycję w Kosakowie i pozwolenie na zrzut solanki, czyli ścieków przemysłowych do Zatoki Puckiej. O co chodzi z tą odpowiedzią rządu?
4: Tak jest, pani redaktor. 12 lutego został ponad podziałami politycznymi podjęty dezyderat do prezesa Rady Ministrów skierowany w celu po prostu wyjaśnienia tych wszystkich kwestii, tych wszystkich jakby dolegliwości chorobowych, które Zatoka przechodzi. Wiemy, że Zatoka umiera, nie ma po prostu ryb, zwierzęta upadają po prostu. No mamy bardzo taką widoczną katastrofę ekologiczną. No i do tego Wody Polskie po prostu wydały pozwolenie wodnoprawne, czyli tutaj zgodę na dalszy zrzut ścieku przymusowego do Zatoki Puckiej, z którym oczywiście my jako tutaj samorząd gminy Kosakowo się nie zgadzamy, po prostu skarżąc te decyzje, jak i również po prostu Stowarzyszenie Ekologiczne Kulturowa Nasza Ziemia zaskarżyło tą decyzję do WSA. Okazało się, że po prostu odpowiedź udzielona w czerwcu była też niepełna, niezadowalająca. Po prostu te wszystkie zarzuty i uwagi, które były kierowane przez posłów, no nie było odpowiedzi konkretnej udzielonej przez GDOŚ i ministra środowiska w tej sprawie, jak i przez Wody Polskie. Został ten dezyderat zwrócony, po prostu raczej ta odpowiedź na dezyderat została zwrócona, no i w dniu dzisiejszym ponownie udzielono odpowiedź, no i komisja zdecydowała, że po prostu no jest to kpina z komisji, jak i również po prostu z osób, które jakby tutaj angażują się w ochronę tego środowiska, i również zwróciła, uznając, że te odpowiedzi, które udzielono, są niepełne i niewystarczające, żeby jakby tutaj no wyjaśnić tą całą sprawę, tą całą kwestię. Porażającym jest też to i smutnym jest to, że pani dyrektor GDOŚ-u po prostu no powiedziała, że my to w własnym zakresie powinniśmy jako samorządy zrobić i kontrolować badania. No to jest pytanie, od czego jest państwo, od czego jest minister środowiska, od czego są instytucje, które powinny zrobić analizy wnikliwe i po prostu jakby ocenić wpływ tej inwestycji, która była przed kilkunastu lat wcześniej wykonywana, i widzimy, że korelacja czasowa pokazała, że stan jest zły. Tak? My nie godzimy się, inaczej, my nie sprzeciwiamy się inwestycjom tego rodzaju, które zabezpieczają bezpieczeństwo, bo one muszą być wykonywane, tylko sprzeciwiamy się w sposób, w jaki one są realizowane. I to na komisji dziś posłowie również po prostu podkreślali, że są nowe technologie, można to robić, zaś podejście państwa co do ochrony środowiska jest w naszej ocenie bardzo naganne.
3: Co musi się wydarzyć, żeby ta sprawa doczekała się rozstrzygnięcia? Jakie są wasze plany, wasze dalsze kroki?
4: To jest pytanie, bo pan poseł Hoc wyraźnie zakomunikował po prostu, że trzeba skierować do komisji być może zdrowia, czy do komisji tutaj, czyli też również do sanepidu, ponieważ są być może zagrożeni ludzie. Proszę pamiętać, że w tym całym łańcuchu pokarmowym, w tym ekosystemie morskim są też ryby i dlatego tutaj sprawa jest o tyle poważna i pani zadała pytanie, co się musi zdarzyć. No właśnie, pani redaktor. No mam nadzieję, że po prostu tych konsekwencji ludzie nie przypłacą swoim zdrowiem i życiem. Dlatego robimy wszystko, co możemy i mam nadzieję, że państwo i rząd, przede wszystkim minister środowiska, podejdzie do tego bardzo poważnie.
3: Jest na zakończeniu już naszej rozmowy, jest takie ryzyko, że za kilka lat usłyszymy, no my wszyscy, bo mówimy o części przyrody, bardzo ważnego miejsca na mapie Polski, może być tak, że za kilka lat usłyszymy, że Zatoka Pucka została zniszczona, jak rozumiem, nieodwracalnie, a odpowiedzialne instytucje będą mogły tak się tłumaczyć, że no jednak wszystkie decyzje były wydawane zgodnie z przepisami, które obowiązywały w tym czasie.
4: No tak, i tutaj chodzi, że nikt nie kwestionuje, że zostały naruszone przepisy, tylko zakres monitoringu, który w tych decyzjach został nakreślony, był zbyt wąski po prostu i tutaj nie chcemy przeżywać po prostu tego za kilka lat, że będziemy patrzeć tutaj na taką zwaną katastrofę poważną, ekologiczną, gdzie konsekwencje i ludzie mogą ponieść. I jesteśmy tylko gośćmi na tej ziemi, dlatego po prostu robimy wszystko, żeby uchronić to środowisko, przede wszystkim to cenno przyrodnicze. Wiemy, że Zatoka Pucka jest parkiem krajobrazowym, jest Naturą 2000, ma wokół wokół siebie rezerwaty przyrody, to tym bardziej po prostu zaangażowanie tych jakby urzędów odpowiedzialnych za stan środowiska powinno być większe, a nie to, co dziś miało miejsce po prostu na Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
3: Powiedział pan Marcin Buchna, prezes Stowarzyszenia Nasza Ziemia. Dziękuję panu za komentarz i na pewno będziemy trzymać tutaj rękę na pulsie i będziemy tej sprawie się dalej przyglądać. Dziękuję.
4: Dziękuję pani redaktor serdecznie, po prostu zaangażowanie również w temat.
3: Pozdrawiamy. Minutka po godzinie 17, drodzy państwo, więc teraz najwyższy czas na serwis watykański na antenie Radia Wnet, a później porozmawiamy między innymi o dzikach, które coraz liczniej pojawiają się już na ulicach, już nie tylko tych dzielnic oddalonych od centrum, ale potrafią nawet sparaliżować ruch tramwajowy i sporo szkód wyrządzić, a tutaj mówimy nie tylko o takich kwestiach logistycznych, ale między innymi też o bardzo poważnych chorobach, które mogą być przenoszone właśnie przez te, no, skądinąd dzikie zwierzęta. O tym będzie nasza rozmowa za kilka chwil. A teraz serwis watykański.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
0: W Watykanie trwa kościelny szczyt 10 lat po Amoris Laetitia. Kościół powinien uważniej słuchać rodzin, powiedział kardynał Mario Grech, sekretarz generalny synody. Wielka Brytania przeżywa tydzień pamięci dziecka utraconego. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. W Watykanie trwa od wczoraj kościelny szczyt 10 lat po Amoris Laetitia. Za tym adhortacji papieża Franciszka o duszpasterstwie rodzin Polskę reprezentuje przewodniczący episkopatu, arcybiskup Tadeusz Wojda.
2: Papież Leon XIV zaprosił wszystkich przewodniczących konferencji episkopatów na całym świecie do Watykanu i w tych dniach rozpoczynamy tygodniową sesję na temat recepcji Amoris Laetitia. Dokument papieża Franciszka, który mówi o duszpasterstwie. Papież chce pewno usłyszeć, jak wygląda recepcja tego dokumentu w poszczególnych diecezjach, w poszczególnych krajach. Będziemy na ten temat dyskutować. Bardzo zapraszam wszystkich, żeby wspierać to spotkanie i żeby modlitwą otaczać wszystkich, którzy razem z papieżem będą się zastanawiać i pochylać nad tym dokumentem.
0: W obradach zabrał już głos m.in. kardynał Mario Grech, sekretarz generalny synodu. Jego zdaniem Kościół powinien uważniej słuchać rodzin, także tych, które przeżywają kryzysy i trudności.
5: Rodziny mają Kościołowi wiele do powiedzenia i mogą pomóc mu lepiej głosić Ewangelię, podkreślił kardynał Mario Grech. Sekretarz generalny synodu przypomniał, że podstawą duszpasterstwa musi pozostawać Ewangelia. Jednocześnie wezwał do uważnego słuchania samych rodzin. Zwrócił również uwagę, że wiele z nich zmaga się z problemami finansowymi, napięciami w relacjach i dramatycznymi skutkami wojen. Mimo tych trudności rodziny są, jak mówił maltański kardynał, autentycznymi przykładami nadziei. Przyznał też, że przez 10 lat adhortacja Amoris Laetitia była różnie interpretowana, a jej przyjmowaniu towarzyszyły napięcia. Dlatego wezwał do wyciągnięcia wniosków z tych doświadczeń i lepszego towarzyszenia rodzinom. Karol Darmoros, Watykan News.
0: W intencji uczestników watykańskiego szczytu o duszpasterstwie rodzin Polacy modlili się na cotygodniowej mszy przy grobie świętego Jana Pawła II. W homilii biskup Janusz Stepnowski przywołał przykład polskiego papieża, którego nazwał tytanem modlitwy.
1: Wiadomości ze świata.
0: W Wielkiej Brytanii rozpoczyna się jutro tydzień pamięci dziecka utraconego. W czasie ciąży, podczas porodu i krótko po narodzeniu. Na wyspach skala zjawiska jest bardzo duża. Do pomocy rodzicom w żałobie wzywają katoliccy biskupi Anglii i Walii.
6: W Wielkiej Brytanii utrata dziecka staje się ważną kwestią społeczną. Według badania połowa Brytyjczyków doświadczyła takiej straty albo zna kogoś, kogo ona dotknęła. Wśród powodów wymienia się coraz późniejsze macierzyństwo. Pod tym kątem zmieniono nawet prawo pracy. Rodzice dotknięci utratą dziecka w początkowej fazie ciąży mogą dostać do 2 tygodni bezpłatnego urlopu. Kościół katolicki apeluje, aby rodzice nie pozostawali z żałobą sami, aby parafie były na nich otwarte i przywołują chrześcijańską nadzieję, która wykracza poza doświadczenie śmierci. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
7: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
8: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
9: Reklama.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza w 177. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina na recital fortepianowy Konrada Biniendy. Wybitny polsko-amerykański pianista i kompozytor zaprezentuje zarówno własne kompozycje, jak i dzieła Fryderyka Chopina. Recital fortepianowy Konrada Biniendy w sobotę 17 października o godzinie 16 w audytorium Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
11: Kim naprawdę był święty Franciszek? Co mówi on nam, ludziom współczesnym? Czy w pełni znamy jego przesłanie? Odpowiedź na te pytania i wiele innych można uzyskać, przychodząc na wystawę o tym wielkim świętym w dniach od 9 do 11 października w podziemiach Kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie. Ja, brat Franciszek. 800 lat wielkiej przygody, wystawa i wydarzenie towarzyszące trzeciej edycji Fenomenu Człowieka. Więcej na stronie wystawafranciszek.pl.
9: Po reklamie.
12: Południe wnet.
3: 17:07 na zegarach. Rozpoczynamy drugą godzinę popołudnia w Radiu Wnet. I zanim rozmowa z wicenaczelnym Polskiego Związku Łowieckiego, z panem Pawłem Mamoniem, to najpierw muzycznie na naszej liście Sanach i Ten Stan.

0: Czy dzieci powinny mieć prawo uczestniczyć w polowaniach? To pytanie ponownie wywołuje spór o granice praw rodziców, bezpieczeństwo najmłodszych, ale też o tradycje łowieckie. Pierwszy prezes Sądu Najwyższego skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie przepisów prawa łowieckiego, które zakazują wykonywania polowania w obecności lub przy udziale osób poniżej 18 roku życia. Za naruszenie tego zakazu grozi nawet kara pozbawienia wolności. A teraz o tym, czy przepisy rzeczywiście naruszają takie konstytucyjne prawa rodziców, ale też trochę o perspektywie myśliwych i właśnie tej tradycji łowiectwa. Porozmawiamy z naszym gościem, pan Paweł Mamoń, wiceprezes Naczelnej Rady Łowieckiej, także mogę powiedzieć też, że podróżnik z bardzo ciekawą historią. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: No dobrze, co pan myśli o tym polowaniu osób nieletnich, czy też dzieci, albo nie samym polowaniu, a w ogóle właśnie uczestniczeniu na przykład i obserwacji tego, jak polują rodzice, opiekunowie, dziadkowie?
1: Ja z perspektywy nie myśliwego, tylko rodzica i zwykłego obywatela naszego kraju, sądzę, że udział dzieci w polowaniach jest jak najbardziej potrzebny i jest to decyzja rodziców. Dlaczego? Bo trzeba też rozgraniczyć, czym jest polowanie, a czym jest uśmiercanie zwierząt. Bo polowanie nie wiąże się jednocześnie z uśmierceniem zwierzęcia. I przekazywanie tradycji, sposobów polowania, uczenie dzieci swoich, jak funkcjonuje przyroda. To można zrobić podczas polowania, które jest jakby taką naturalną lekcją. A dlaczego polowanie? Bo ktoś powiedział, no to proszę sobie iść bez polowania, tak? Bez broni, można iść sobie do lasu z dzieckiem i można pokazać, jak funkcjonuje przyroda. No ale jeżeli rodzic jest myśliwym i chce iść na polowanie z dzieckiem swoim, Dlaczego tego nie może zrobić? Według przepisów nie może tego zrobić, bo wypisuje się na polowanie i już jest na polowaniu i przy okazji już dziecka wtedy nie może być, bo polowanie rozpoczyna się z momentem od godziny wpisania się na to polowanie. I dziecko nie może uczestniczyć już w tym polowaniu, mimo tego, że nie zabija się zwierzęcia podczas tego polowania. Ale pokazuje się dziecku, na czym w ogóle to polega, podchodzenie tego, nie wiem, tego zwierzęcia, gdzie one, jak funkcjonuje w ogóle cała przyroda. Że są drapieżniki, że są zwierzęta, które sobie żerują w polach, które robią szkody. To wszystko na tym polowaniu można przekazać. Miałem ostatnio spotkanie z przedstawicielem ambasady z Finlandii w sprawie zapewnienia ochrony ludności, w sprawie schronów w Polsce. W Finlandii mają to bardzo dobrze już rozwiązane, po prawie 90% zabezpieczonych schrony. U nas w Polsce to jest, nawet nie będę mówił, jak niska jest to liczba, ale mówił też właśnie między innymi na tym spotkaniu, jak to wygląda w Finlandii. Oni już w wieku 13 lat pomiędzy sobą, jako chłopcy, mówią, jak to jest, jak czekają już na ten moment, kiedy pójdą na to polowanie. I na polowanie w wieku 14 lat idą z własną bronią. Nie z rodzicami, a z rodzicami już praktycznie, jak rodzic uzna, że może wziąć dziecko na polowanie, to on już chodzi na to polowanie. Czy u nas można zakazywać rodzicom wychowywania dzieci tak jak rodzice uważają i tak jak rodzice funkcjonują? Skoro polowanie u nas jest dopuszczone prawem, to dlaczego nie można dziecku przekazywać tych tradycji? Ale wrócę też do bardzo ważnych umiejętności, które się nabywa podczas polowania, czyli umiejętność poruszania się w terenie, umiejętność korzystania z przyrody. To wszystko są rzeczy, które też są ważne dla obronności naszego kraju, posługiwania się bronią. I takie kiedyś u nas były, jeszcze wcześniej, w latach 80. w szkołach były lekcje przysposobienia obronnego. A tutaj z rodzicem można taką lekcję odbyć w terenie i od człowieka, który naprawdę ma do tego przeszkolenie i cały czas na bieżąco to robi.
0: Rzadko, ale co jakiś czas słyszymy w mediach informacje o tym, że na polowaniu przypadkowo, albo może czasem nieprzypadkowo, nie wiem jak potem wyglądają te śledztwa, bo już tego tak nie obserwuję, ale zostaje jak któryś z myśliwych postrzelony. Czy taki argument, że no, obecność dzieci podczas polowania zbiorowego może być po prostu dla nich niebezpieczne, jest trafionym argumentem, można go jakoś... Czy po prostu to faktycznie może stanowić duże zagrożenie?
1: Uważam, że nikt, żaden rozsądny rodzic nie weźmie dziecka na polowanie zbiorowe, a broń Boże nie puści go w nagance, bo to jest zupełnie inne przepisy, to regulują. I tu zawsze było u nas, że od 16 roku życia dopiero można było uczestniczyć w takim polowaniu zbiorowym. Tutaj bym się bardziej skupił na tych polowaniach indywidualnych. To, co można przekazać dziecku, rodzice, co mogą przekazać. No bo tutaj już jest na polowaniu zbiorowym, są też obcy ludzie dla dziecka. Także tutaj bym tego jakby nie mieszał.
0: Myśliwi bardziej przychylają do tego, że na tych polowaniach zbiorowych
1: niekoniecznie muszą być dzieci. Mogą być później uczestniczyć w tych pokotach późniejszych, żeby też pokazać, jak to wszystko wygląda. Ale tutaj niekoniecznie byśmy się tutaj nie upierali, żeby były dzieci na polowaniu zbiorowym. Bardziej tutaj chodzi o indywidualne, kiedy rodzic idzie ze swoją córką, synem, idzie na polowanie indywidualne i pokazuje mu wszystko i opowiada o tym, jak to funkcjonuje. I też bym tutaj oddanie tego strzału, to też jest kwestia bardzo ważna, bo jeżeli nie można, przypuśćmy w Polsce, uśmiercać zwierząt kręgowych przed 16 rokiem życia, tutaj dlaczego w łowiectwie jest do 18 roku życia i to jeszcze uczestniczenie w ogóle w polowaniu jakimkolwiek, już nie mówiąc o oddaniu strzału, bo oddanie strzału, tak jak teraz były rykowiska, czyli okres godowy jeleni, to ja jako myśliwy polowałem rano i wieczorem przez 2 tygodnie, oddałem tylko jeden strzał. I nie wiąże się to, wyjście na polowanie nie wiąże się z oddaniem strzału. I naprawdę to trzeba rozgraniczyć i trzeba wiedzieć, na czym polega w ogóle polowanie u nas w Polsce.
0: A czy osoby, które zajmują się przepisami, nasi rządzący, decydenci, czy to są osoby, które mają taką też wiedzę od strony praktycznej, czy jakoś współpracują z państwem, toczą się jakieś rozmowy, spotkania w Sejmie, no jednak z tą stroną praktyczną?
1: No nie wszyscy, oczywiście nie wszyscy. I tak jak to w Sejmie, no są tacy, którzy w ogóle nie akceptują polowań, w ogóle nie akceptują strzelania w ogóle do zwierząt. Są tacy, którzy są skłonni rozmawiać i są tacy, którzy znają też temat. Jeżeli tutaj chodzi o rozgraniczenie na partie, to akceptację mamy ze strony rządzącej największą w PSL-u, a ze strony opozycji to jest wszystkie odłamy Konfederacji i też częściowo w Prawie i Sprawiedliwości. Mamy to zrozumienie. Bardzo ciężko się rozmawia z 2050 partią, z Zielonymi w ogóle się nie toczą żadne rozmowy, zresztą z założenia mają wykluczenie myśliwych ze swoich szeregów. Że tak to wygląda politycznie.
0: Tak to wygląda politycznie, ale też od razu myślę sobie o tych wszystkich protestach, zarówno na takich, które czasem zdarza nam się oglądać, na przykład na ulicach Warszawy, dotyczących, no nie wiem, kwestii, teraz mamy duże problemy z dzikami na ulicach i jakoś uregulowania, czyli po prostu, no jak rozumiem, usunięcia, zabicia tych dzików, przynajmniej częściowo. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o takie zrozumienie społeczne myśliwych dzisiaj i poparcie społeczne pewnych działań?
1: No ja bym powiedział, że od strony myśliwych chciałoby się powiedzieć, jest to problem miasta i ludzi żyjących w mieście. Myśliwi mają rewiry, które są poza granicami miast. I obwody łowieckie są wykluczone, tereny zurbanizowane i miejskie. Są tereny zielone, które mogą być częściowo tylko dopuszczone do polowań w granicach miast, ale 90%, 90 nawet więcej, 95% znajduje się poza terenami miejskimi. Także problem z dzikami, z dzikimi zwierzętami w miastach powinno rozwiązywać miasto. Myśliwi całkowicie nie są zainteresowani jakby polowaniami w mieście, bo to jest zupełnie co innego. I tak jak jest, przytoczył tutaj takie sposoby, jakie mają inne stolice, czy Berlin, Praga albo Madryt. nawet Rzym. Tam też są, w całej Europie są te problemy z dużymi miastami i nie tylko dzikami, ale dziko żyjącymi zwierzętami. I tam jest to rozwiązane z poziomu właśnie samorządów. Czyli ci, którzy w miastach zgłaszają problem, jest odpowiednia legislacja, mają prawo. W Madrycie jest to bardzo dobrze rozwiązane. W 2011 roku został stworzony nawet program jako jedną z dopuszczalnych metod usuwania albo eliminowania zwierząt z dużych miast, nadmiaru tych zwierząt, bo oczywiście nie wszystkie, było też łucznictwo. I zrobiono taki program, który trwał 10 lat, od 2001 roku do 2021 roku i za pomocą łuczników, ściśle określonych reguł, że były to osoby, które były po przeszkoleniach, bezpieczeństwa, jak oddawać strzał. Te strzały mogły być oddawane tylko i wyłącznie z takich podwyższeń specjalnych i na odległość nie większą niż 30 metrów i odłowiono w ten sposób ponad 600 dzików i populacja spadła. Także po tym programie trwającym 10 lat już teraz w 2026 roku łucznictwo w Madrycie jest dopuszczone jako jedną z metod zmniejszania populacji dziko żyjących zwierząt. I tak to powinno wyglądać. Na pewno nie powinien się w to angażować, ani nie żadnych nacisków. Polski Związek Łowiecki nie w tym kierunku nic nie robi. My możemy jako myśliwi, możemy pomóc z racji tego, że mamy zezwolenie na broń myśliwską. My możemy pomóc, ale muszą to być stworzone odpowiednie przepisy. Kto może uczestniczyć, na jakich prawach i jak to powinno wyglądać.
0: No bo te dziki pojawiają się coraz liczniej w tej przestrzeni miejskiej. Widać, że one też czują się coraz swobodniej, bo naprawdę pojawiają się w wielu dziwnych miejscach, nawet już gdzieś w centrum Warszawy. I teraz pytanie, czy... Bo może też nie wszyscy sobie zdają sprawę, albo w ogóle nie wiedzą, co to oznacza. To nie jest tylko kwestia, nie wiem, tego, że mogą sparaliżować na przykład ruch, bo pojawią się na torach tramwajowych, do czego do takiej sytuacji już dochodziło, ale jakie jest tutaj zagrożenie?
1: No zagrożenie jest bardzo duże. Jest to dzikie zwierzę i to duże, niebezpieczne. Dzik, jeżeli będzie opanowywał coraz większe tereny, to będzie dochodziło coraz częściej do ataków na ludzi. Już dochodzi do takich ataków. Dzik jest terytorialny, bardzo szybko się uczy. Uczy się zdobywać pożywienie i teraz też powiedzmy, dlaczego te dziki są w mieście. Mają doskonałe warunki. Raz to jeden dostęp do pożywienia. Śmietniki, łatwość pozyskiwania tego pożywienia też i trawniki, różnego rodzaju takie zakrzaczenia, których jest coraz więcej, bo tych terenów zielonych w miastach jednak przybywa, bo zlikwidujemy beton i w to miejsce wprowadzamy tereny zielone. W mieście też jest cieplej. W mieście nie ma drapieżników. Nie ma też polowań. Czują się te zwierzęta bezpiecznie i nic im tutaj nie zagraża i będzie ich coraz więcej. A trzeba też dodać, że dziki bardzo duży mają przyrost naturalny, czyli rocznie przybywa ich około od 200 nawet do 300% w ciągu jednego roku. Czyli jeżeli teraz, w tej chwili mamy około 10 tysięcy dzików, w przyszłym roku ich będzie 30 tysięcy bez żadnego odstrzału. Wtedy problemy będą coraz większe. Kiedyś miałem psa, który był chory, musiał mi przejść skomplikowaną operację i w jednej z klinik weterynaryjnych w Warszawie był operowany i dosyć często bywałem w tej klinice. Już, to było już jakieś 10 lat temu, już wtedy było bardzo dużo psów po ataku dzików. I te psy były po prostu bardzo mocno pokiereszowane i wymagały opieki chirurgicznej.
0: A jakieś choroby mogą takie dziki?
1: Choroby, oczywiście, że tak. Różnego rodzaju choroby, patogeny są przenoszone przez dziki. Przede wszystkim dla zwierząt, chociażby choroba ałiuszkiego, która coraz częściej się zdarza u nas w Polsce. Od strony czeskiej te dziki są zarażone. Dla psów jest to choroba śmiertelna. Praktycznie jest 100% zgonów. Jest to wścieklizna rzekoma i nie ma póki co na nią docelowej szczepionki, ale też jest dużo innych pasożytów przenoszonych przez te dziki.
0: tak jak chorobą no, śmiertelną chyba prawie w 100%, czy tam 99% jest wścieklizna dla tak. człowieka. Czy my w ogóle jeszcze, czy ta wścieklizna jeszcze w Polsce pojawia? Jak to wygląda?
1: Pojawia się wścieklizna jak najbardziej, bo zaprzestano przez jakiś czas rzucania szczepionek, bo głównym zwierzęciem, które przynosi tą wściekliznę, był lis. W tej chwili w niektórych rejonach, gdzie pojawiła się wścieklizna, znowu zaczęto stosować te szczepionki. Ale no jak najbardziej, no dzik będzie już w takim dużym przegęszczeniu, będzie, no będzie też nosicielem tej wścieklizny.
0: A co jeżeli ugryzie nas takie zwierzę i mamy podejrzenie, że to zwierzę było zarażone wścieklizną? Czy jest jeszcze jakaś szansa, żeby, no żeby się uratować, wyleczyć z tego, jeżeli nie wiem, jest jakieś antidotum, które można podać w 24 godziny?
1: Na szczęście jest. Na szczęście jest szczepionka i to nie jest ta szczepionka, która kiedyś funkcjonowała, która była podawana domięśniowo w mięśnie tutaj w okolicy brzucha. Teraz jest normalna szczepionka, która jest podawana do ramienia i przed wystąpieniem objawów, czyli to jest bardzo ważne, bo po wystąpieniu objawów już chorobowych, wścieklizny, już praktycznie nie ma szans na uratowanie człowieka czy zwierzęcia. Ale przed wystąpieniem tych objawów, jeżeli się weźmie szczepionkę, to no po prostu organizm wytworzy
0: jeszcze
1: przeciwciała.
0: Sobie tak, poradzi z tym.
1: Bo po ugryzieniu natychmiast nie występuje ta choroba. Kilka dni jest na to, ale to jest bardzo ważne, żeby natychmiast po ugryzieniu już się zgłosić do lekarza i powiedzieć, zapowiadomić o takim fakcie, jeżeli to zwierzę jest możliwe do tego, żeby je zidentyfikować i przebadać. To się oczywiście takie zwierzę bada. Jeżeli nie, no to profilaktycznie podaje się od razu szczepionkę. Ale jeżeli chodzi o wyjazdy gdzieś w krajach, szczególnie Azji, czyli Indie, jeżeli ktoś tam się wybiera, bo tam jest bardzo duża liczba zgonów, jedna chyba z największych na świecie, na wściekliznę, to warto się zaszczepić profilaktycznie. I można się zgłosić do punktu szczepień, tam gdzie są punkty, które się specjalizują w chorobach tropikalnych, między innymi i takie szczepienie każdy
0: ono,
1: powinien
0: ono ochrania
1: mieć.
0: Nas 100%.
1: Ochrania nas, tak, ochrania nas no, w 100%, zabezpiecza przed wścieklizną.
0: A są w Polsce takie miejsca, jakieś specjalne ośrodki, do których takie osoby trafiają, czy one wtedy po prostu są w szpitalu, bo nie wiem, kiedyś chyba były takie ośrodki.
1: Do leczenia wścieklizny, znaczy leczenia praktycznie nie ma, nie? Ale nie, do takich nie słyszałem. Raczej chyba trafia się do takich
0: normalnych placówek.
1: Tak.
0: No właśnie, to trzeba o tym pamiętać, szczególnie kiedy właśnie jeździmy w takie kraje, gdzie może jakaś małpa na przykład przenieść.
1: O wszelkich
0: przenieść.
1: Szczepieniach, tak. O wszelkich szczepieniach, nie tylko na wścieklizna, ale na żółta febra.
0: Żółta febra, a co jest najgroźniejsze? Jest, jak możemy tak powiedzieć, że jakaś...
1: Z chorób takich bardzo, bardzo popularnych, no to jest malaria. Wiem, że już chyba prace są prowadzone nad szczepionką, ale są leki antymalaryczne i to jest najczęściej choroba, na którą chorują właśnie podróżnicy, przenoszona przez komary.
0: I tak płynnie przeszliśmy do tematu podróży, to tylko na zakończenie naszej rozmowy króciutko. Teraz wróciłeś jakiś czas temu, z jakiej podróży, gdzie to było?
1: No była to Boliwia, okolice Rurrenabaque, bardzo taki ambitny projekt. Chcieliśmy dotrzeć do miejsca, do źródeł rzeki Kiki Bay. Bardzo fajna nazwa tej rzeki. Jest to jedna z dopływów rzeki Beni. Park Narodowy Madidi, bardzo, bardzo duży obszarowo park w Boliwii. Ciągnie się od Rurrenabaque aż do granicy z Peru, bardzo dzikie miejsce, praktycznie niezamieszkałe przez ludzi, nie ma tam żadnych miast ani wiosek, tylko nieliczne osady Indian, które tam żyją. Czy nam się udało? No ja jakieś od kilku lat mam takiego pecha, że jak jadę do Boliwii i w tamte rejony się zjawiam, to nawet w porze deszczowej pada deszcz. A kluczowym jest do poruszania się tamtymi rzekami jest to, żeby była

0: raje, na różnego rodzaju węże. Są też i kajmany, na którego można przez przypadek nadepnąć, albo anakondy, które też dosyć często tam występują. Także jest takie, po opadach deszczów, kiedy nie widać nic pod wodą, bardzo ciężko jest się tam poruszać. Powiem szczerze, że był to bardzo, bardzo trudna wyprawa była, gdzie musieliśmy częściowo iść po rzece, a częściowo przez dżunglę się przedzierać z maczetami. Było to dosyć męczące, bo potrafiliśmy pokonać przez jeden dzień 2 kilometry tylko przez dżunglę i tak to nam się wydawało bardzo, bardzo dużym wyczynem. Mieliśmy jedną taką sytuację dosyć niebezpieczną, bo w tamtych rejonach rzeki są takie, że po opadach występuje takie zjawisko, na to miejscowi mówią turbion, czyli idzie fala nie wody, tylko błota zmieszanego z drzewami, z różnymi, to co woda po prostu zabierze z brzegów. I to jest taka ściana takiego błota, poruszająca się z prędkością 30 km na godzinę, 1,5-metrowa, czyli zabiera wszystko po drodze, co jest na brzegach. I poziom wody nam akurat się podniósł w ciągu jednej nocy o 6 metrów. Czyli musieliśmy przez noc 3 razy musieliśmy przenosić nasze obozowisko dalej od rzeki, nie? Aż wylądowaliśmy całkowicie w dżungli, gdzie nie można było rozbić namiotów nawet.
1: No właśnie, i tutaj pewnie dopiero zaczęłaby się opowieść i to jest taka opowieść już podróżnicza, zupełnie pewnie na inną rozmowę, ale oczywiście już teraz pana zapraszam. Pan Paweł Mamoń, wiceprezes Naczelnej Rady Łowieckiej, był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Popołudnie Wnet. www.wnet.fm. Reklama.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Po reklamie.
7: Budzisz się i słuchasz. Radio Wnet.

0: Bydgoszcz 104 i 4 FM.
1: Reklama.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Tej jesieni spadają nie tylko liście, spadają też ceny mieszkań. Strumykowa na Zielonej Białołęce. Tylko teraz mieszkania od 10 900 zł za metr kwadratowy. Inwestycja Universal Development. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Strumykowej 6, bezpośrednio przy inwestycji, również w soboty.
1: Po reklamie.
4: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza pryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie, wojna, pieniążki sypią się wroga. Bij w imię Boga, za cudzą kieszeń oddaj młodzież.
5: Sekcja lewacka Radia Wnet.
6: Dzień dobry Państwu. Ojej, zaczynam od dzisiaj, proszę Państwa, mówić dobry wieczór. Wyglądam za okno, a tu ciemno. A jeszcze w zeszłym tygodniu było dosyć jasno. Szymon, nie? Pamiętaj, jak było w zeszłym tygodniu? Nie słychać Szymona.
7: Było jaśniej.
6: Jaśniej, było jasniej. A stała się ciemność. Proszę Państwa, więc tak. Dzisiaj w Warszawie w tej chwili jest 21 stopni Celsjusza. Już podaję pogodę. Nie, 20, przepraszam. Natomiast u mnie na wyspie jest 20. I w Warszawie 20. No to po co mieszkać w Grecji, kiedy Polska jest taka piękna? Panie Januszu Janino Iwański.
8: Kłaniam się pięknie słuchaczom Radia Wnet.
6: I ja witam ciebie, Janina.
8: No, Milo, nie widzieliśmy się wieki. Cieszę się, że jestem gościem twojego programu. No,
6: ja jestem Matuzalem, wiesz, także te wieki dla ciebie to dla mnie są sekundy.
8: Matko jedyna.
6: Więc Janusz Janina Iwański to jest muzyk, który zmienił moje życie, który zmienił koncepcję mojego pierwszego zespołu po powrocie do Polski, czyli Drum Freaks. To był zespół perkusyjny. Przyszedł Janina wystraszony, wystraszyli go ludzie, że ja to jestem jakiś... Oj, to już Janina sam powie, jeśli będzie chciał powiedzieć. No i przyszedł do zespołu perkusyjnego i jak ruszył z tą gitarą. Posłuchajcie, jak ruszył z tą gitarą w drugiej części audycji, bo puścimy dwa nagrania z kościoła świętego Jana w Gdańsku.
8: Oj, to świetny, ja pamiętam ten koncert. Jak dzisiaj pamiętam.
6: Odjazd był.
8: Pamiętam. Fantastyczne jest... miejsce i w ogóle rzeczywiście aura była nieprawdopodobna. Masz cały ten materiał z tego koncertu?
6: Ja mam cały koncert nagrany, ale nie cały. Dlatego, że zrobiłem błąd. Ponieważ nie wiem, czy pamiętasz, jak my wtedy tam graliśmy w tym kościele. Kościół wypełniony, ale i tak jest echo, taka
8: no bo
6: przestrzeń.
8: To jest,
6: wiesz,
8: takie miejsce, tak jak Taj Mahal, to
6: tak
8: również
6: jest.
8: To również Tomek Stańko przecież pojechał do Taj Mahal, żeby nagrać właśnie to coś.
6: No i musiał przestępstwo popełnić i przekupić tego, dozorcę.
8: To się zdarza.
6: Żeby wejść, a my nikogo nie musieliśmy przekupywać. Tak. No więc tam ten błąd, który popełniłem z tą płytą, to jest taki, że jak my skończyliśmy grać, pamiętasz, ja na okarynie taką iguanę zagrałem na okarynie sam. Skończyłem, zawiesiłem dźwięk. 60 sekund było ciszy.
8: Fantastycznie.
6: I było nagrane na płycie. A ja, kurczę, zamiast zostawić to i żeby oklaski były po minucie, to uciąłem.
8: No wiesz, to powinno być karalne, mój drogi Milo.
6: I karę zapłacił.
8: Dobrze, dobrze. To już jestem zadowolony. Chociaż tyle.
6: Proszę Państwa, Janusz Janina Iwański. Ja o nim wiedziałem dużo jeszcze przed emigracją z Polski.
8: O, ja ciebie też
6: wojennym.
8: Pamiętam z 70 lat. To nie przypisuj sobie, że wziąłeś się znikąd w moim życiu. Ja,
6: wiesz co, no, ty też no, w końcu grałeś w zespole Manam, czyli Milo i Marek.
8: No to jest oczywiste. Byłem, słuchaj, kochany, ja byłem świadkiem momentu, kiedy Marek dostał informację, że został wyrzucony z grupy Manam. Ja tak mówię, Marek, jak to? Przecież Manam to jesteś ty. Dzwoń do Milo. I on dzwoni do ciebie.
6: Dzwonił.
8: I to się wszystko odbywało u mnie w przedpokoju w domu. Tak. I później włączył na głośno mówiącym i słyszę, Jasu. I Marek cię pyta, mówi tak, Milo, kto założył zespół Manam? A ty odpowiadasz. Jak to kto? Ja i ty.
6: No, nie, powiedziałem ty i ja.
8: Nie, powiedziałeś ja i ty.
6: Tak? Tak jest.
8: I to było fantastyczne po prostu. No.
6: Bo ja lubię jednak wymieniać przede mną innych ludzi.
8: Bo to jesteś cały ty i to jest cały twój urok.
6: Urok, dobra. Dostałem przed chwilą płytę pod tytułem 1999
8: Harmolodic
6: Odyssey.
8: Tak.
6: I gra tutaj mój ulubiony perkusista, no oprócz ciebie, mojego ulubionego gitarzysty, gra ulubiony w ogóle sami fajni ludzie grają. Gra Michał Zduniak.
8: Wybitna jednostka.
6: Posłuchamy go, zdaje się, dzisiaj jeszcze. Tak?
8: Jeżeli puścisz...
6: Ten duet. Nie,
8: duet jest z Przemkiem Pacanem. To
6: tego
8: jest...
6: nie mogę. A, z Pacanem, okay, dobra. Tak. Też wybitny perkusista.
8: Ale może będzie okazja, kiedyś puścisz to.
6: No jasne, ja to zostawię. Dostałem właśnie tą płytę. Harmolodic Odyssey. Harmolodic to robił ten... Kto tak grał?
8: No było trochę, było. No,
6: czy
8: trochę
6: to nie
8: było,
6: on zaczynał?
8: Czy... Popularnym przedstawicielem przecież jest i James Blood Almer, i Ornette Coleman, przecież oni wszyscy, wiesz,
6: James Blood Almer.
8: Albert Dyler, oni wszyscy po prostu, cała ta ekipa jakby z lewej ręki Coltrane'a, oni po prostu grali w tę stronę.
6: Nie, Eiler. Pamiętaj, co Coltrane mówił o Eilerze, przecież on się od Eilera uczył.
8: No dobrze,
6: wiesz, chciał grać tak jak Eiler,
8: to w ogóle
6: nie
8: zmienia faktu, że wiesz, że jednak Coltrane jest na szpicy po prostu, no, tego drzewa, zmienia, który pchnęło, no, muzykę.
6: Miał rodzinę, która go wypchnęła. No wiesz, no, ja słuchałem Eilera jednak bardziej niż Coltrane'a.
8: Ale to nie ma znaczenia, możesz go bardziej lubić.
6: Tak.
8: Dlaczego nie?
6: Ciebie też bardziej lubię niż tego gitarzystę, tego, kurczę, jako że on się nazywa.
8: Nie wiem,
6: to
8: nie wiem o kim być.
6: Zapomniałem,
8: nie,
6: ale ty wiem, na pewno wiesz.
8: Nie wiem o kim
6: znasz 8000 gitarzystów.
8: Właśnie.
6: Nie, a ty jesteś z przodu.
8: Nie słucham gitarzystów.
6: Nie,
8: wiesz,
6: słuchasz,
8: nie,
6: tak?
8: Jest niewielu gitarzystów, tych, których słucham jako nie gitarzystów, tylko słucham ich jako muzyków.
6: Z kompozytorów.
8: Jako twórców. Między innymi to jest Frank Zappa, czy Jimi Hendrix na przykład, czy właśnie również. No jest trochę, ale to są dla mnie to dla mnie to nie są gitarzyści, to są po prostu geniusze.
6: Oczywiście.
8: Geniusze muzyki.
6: Oczywiście.
8: Używają gitary, ale są gitarzyści, którzy technicznie grają lepiej, ale ja ich nie słucham. Może jest kilku, których bardzo lubię, wiesz. Na przykład John McLaughlin jest wybitnym po prostu. Uwielbiam go.
6: Ja go też uwielbiam, natomiast Wojtek Waszlewski niespecjalnie za nim przepada.
8: Wojtek jest inną osobą, po prostu ma prawo do swoich wyborów.
6: Oczywiście.
8: I kochać muzykę taką, jaką lubi, jak każdy z nas.
6: Tak. Także... Proszę Państwa, posłuchamy teraz, zanim się dowiemy, w którą stronę podróżuje Janusz Janina Iwański. Posłuchamy, teraz będzie co? Number one. Ja jestem przed
8: czy
6: operacją.
8: Czy to jest piosenka?
6: Tam jest napisane.
8: Ja niestety nawet w okularach nie widzę. Kocham twoje łzy, wzruszenia.
6: O, chyba tak.
8: Kochani, to mogę powiedzieć
6: kilka słów.
8: To jest piosenka...
6: Czy to do twojej żony napisane?
8: To zbyt głębokie pytanie. Proszę cię, mój drogi, jeżeli chodzi o tą piosenkę, ona jest wyjątkowa, długo rzeczywiście powstawała, w ogóle miała nie powstać, bo był jak gdyby ta podstawa muzyczna, którą zrobił Franz Dreadhunter i Wojtek Namaczyński. Natomiast mieliśmy duży problem z opanowaniem fortepianu, bo nawet światowej sławy pianiści nagrywali. Nie siedziało to w literaturze, którą napisałem.
6: No właśnie.
8: I pewnego dnia pomyślałem, że to ta piosenka ma raczej klimat Piwnicy pod Baranami, czyli Ewa Demarczyk, wiesz, tak, pomyślałem.
6: Tak.
8: Mówię, Ewa Demarczyk, jest taki pianista, który grał z nią 20 lat do końca życia, Janusz Frączek. I oczywiście szybciutko się z nim skontaktowałem, przeczytałem mu tekst, nagrał mi 3 partie fortepianu i to jest druga partia fortepianu. Smyczki zrobiła moja córka Zuzanna.
6: No tak.
8: Partię smyczków i po raz pierwszy w życiu zaśpiewałem bez gitary do fortepianu.
6: Oh.
8: Mało tego, kilka dni przed śmiercią Staszek Sojka zadzwonił do mnie i powiedziałem mu o tym. Mówię, Staszek, właśnie nagrałem po raz pierwszy piosenkę bez fortepianu. On mówi, Janinka, braciszku, przyślij mi. Ja mówię, jak będę miał demo, to ci przyślę.
6: Tak.
8: Dzień po śmierci dostałem. Nie zdążyłem, ale mam nadzieję, że istnieje niebo, gdzie Staszek jest, bo był z jednej strony był przepięknym człowiekiem, a z drugiej strony był wybitnym artystą. No.
6: Mimo, że z Janiną jesteśmy, to dla słuchaczy sekcji lewackiej, mimo, że z Janiną jesteśmy same wariaty, to jednak jesteśmy ludźmi wiary. Posłuchajmy.

0: Nie od razu, bo ja mówię, że jestem od samego początku w tym radiu. Tak długo ja bym cię zwolnił.
1: Nie, ja bym cię zwolnił dlatego, żebyśmy dalej jako Drum Freak zagrali coś, mój drogi, a nie... Wiesz, ja też coś tam robię w radio, ale wiesz, nie czuję się dziennikarzem. Natomiast myślę, że...
0: Ja też się nie czuję. Nie czuję się. Ja nie jestem dziennikarzem.
1: Okej.
0: Bo ja nie prowadzę z tobą wywiadu, tylko sobie gadamy w spokojnie.
1: No ja oczywiście, to jest najpiękniejsze.
0: Więc obiecuję ci, że z Drum Freak zagramy prawdopodobnie w kwietniu. Więc się szykuj, zacznij wreszcie ćwiczyć.
1: Dobrze.
0: No kurczę, myślałem, że jakieś zaoponujesz. Przecież ja wiem, ile ty ćwiczysz. Dlatego tak sobie pozwalam.
1: Nie wypuszczam gitary z ręki, oczywiście.
0: Dobra. No jakie masz plany, powiedz mi? Bo ja słyszałem, że z chłopcami z Placu Broni grasz.
1: Trzy lata. Który dzisiaj jest?
0: Który dzisiaj jest?
1: Siódmy?
0: Ósmy.
1: Wczoraj minęło 3 lata od naszego pierwszego oficjalnego koncertu. Nie ukrywam, trochę to trwało, zanim Franz namówił mnie.
0: Który Franz?
1: Nie chciałem, Franz Dread Hunter.
0: Co ty, to on jest... Ten jest.
1: To jest band leader, wiesz, to był przyjaciel Bogusia Łyszkiewicza i właśnie to on przywołał zespół, żeby piosenki Bogusia dalej żyły. Ja uważam, że te piosenki powinny żyć, bo to jest polska literatura, to jest polska piosenka i Boguś był bardzo przemiłym, pięknym człowiekiem, znałem go. Więc uznałem, no trochę to trwało, tak samo jak Marek namawiał mnie kilka miesięcy, żeby z Manamem grać.
0: No właśnie.
1: Wiesz, no, ale to ja jestem dość opornym człowiekiem. To by się udało szybko mnie namówić.
0: No bo wiesz, przyszedłeś na próbę i zobaczyłeś, co się dzieje, a okazało się, że nie dzieje się tak, jak ci mówiono, że będzie się działo.
1: Także, taka jest prawda.
0: No ja troszkę ze strachem do mnie podchodziłeś.
1: Chyba żartujesz.
0: Tak powiedziałeś.
1: Coś ty w ogóle się ciebie nie bałem, nie boję.
0: Mówiłeś, że na próbę przyszedłeś, bo nie wiedziałeś, bo tyle o mnie słyszałeś z takich dziwnych plotek i tak dalej.
1: To prawda, oczywiście, ale również wiesz, o Dread Hunterze i wielu innych, rozumiesz, ludźmi, z którymi mam świetny kontakt.
0: A, też słuchałeś sam.
1: To ciekawe. Mało tego, Dread Hunter wspominał mi, że też słyszał różne dziwne rzeczy o mnie.
0: Tak, no co ty?
1: Wiesz, to w ogóle jest bez znaczenia tak naprawdę, bo wiesz, sobie kolegujemy się ponad około 30 lat.
0: No chyba więcej. No
1: ale okay. Wiesz, no, znamy się dłużej.
0: Właśnie, znamy się znacznie tak, ale, dłużej. Z 50, 45, no niech ci będzie, no.
1: No,
0: nie, myślę, że z 50.
1: Nie, 45 może być. Przed twoim wylotem do Stanów. Na pewno.
0: O, no to 50.
1: Było na pewno.
0: To,
1: aha, no to było przed... wiesz co, chyba może ma koniec 70 lat, nie? Kochani, my w ogóle nie żyjemy tyle, to są tylko opowieści. Ziemia się po prostu szybciej teraz kręci i te lata tak się szybciej nawijają.
0: No właśnie, ziemia się kręci.
1: Także tak to wygląda, ale coś mnie zapytałeś.
0: No i co, ja cię pytałem o ten Chłopcy z Placu Broni.
1: A, Chłopcy z Placu Broni.
0: No i co, jakie macie plany?
1: Już ci mówię, mój drogi, Chłopcy z Placu Broni.
0: I czy ty jesteś liderem zespołu, czy Dread Hunter?
1: Nie, ja jestem, nie, Dread Hunter jest liderem, ja jestem front liderem, jestem wokalistą po prostu tego zespołu. Natomiast Franz po prostu jest głową zarządzającą, tak jak Marek Jackowski był w grupie Manam.
0: Aha.
1: Wiesz, także i bardzo dobrze, bo zespół bezkonfliktowo, przynajmniej kiedy ja jestem, jeździmy i ludziom się bardzo podoba.
0: Dużo gracie? Sobie,
1: dość dużo gramy, to prawda jest.
0: Typu 20 koncertów rocznie?
1: O, dużo więcej, zdecydowanie.
0: Co ty mówisz? Oczywiście. Ty bogaty jesteś.
1: W co?
0: W pieniądze. No przecież gra się za pieniądze.
1: Chcesz rozmawiać o pieniądze?
0: No a jak? No.
1: Kochany, ja jestem spadkobiercem, rozumiesz, mój wuj, który był księdzem w Ameryce, zmarł, zostawił, rozumiesz, 6
0: ja
1: miliardów
0: myślałem,
1: dolarów.
0: Szewcem.
1: Nie, wuj.
0: A, wuj. No, dobra,
1: wuj,
0: dobra.
1: Więc jestem spadkobiercą, zostałem, rozumiesz, około 0,5 tony złota, wiesz, jakby mam.
0: Co ty?
1: To
0: ja przy tobie jestem, ja dopiero 2 uncje złota dostałem z Ameryki. A, 3 tygodnie temu.
1: Zobacz, jakimi jesteśmy bajkopisarzami.
0: No właśnie. No. Więc musimy znowu zacząć grać z Drum Freaks.
1: Także...
0: Więc zapraszam cię na koncert Drum Freaks w kwietniu przyszłego roku.
1: Z przyjemnością.
0: Na Festiwalu Kultury Greków Polskich. Ty jako czołowy Grek Polski, Janina.
1: No tak,
0: dlaczego Janina?
1: Nie graliśmy w Janinach, a mieliśmy grać.
0: Graliśmy w Janinach.
1: Graliśmy?
0: A nie, deszcz
1: nie,
0: spadł,
1: bo wtedy
0: coś?
1: Burza jakaś była, porwało to wszystko, bo byliśmy oczywiście w Grecji z Milo na festiwalu European Jazz Festival 2 razy.
0: Tak.
1: Byliśmy z Drum Freaksem i byliśmy z Janina Free Wave.
0: A tak, to prawda.
1: Bardzo pamiętam ten koncert, po prostu przeniesamowity.
0: No Janina Freewave był fajny koncert, natomiast to Drum Freaks to nie poszło tam za dobrze. A nie, to we Włoszech nie poszło.
1: Nie, dobrze
0: zagraliśmy. W Grecji poszło dobrze.
1: Dobrze zagraliśmy,
0: bardzo. W Grecji był i Wicki był z nami.
1: Graliśmy dobrze, dobrze żeśmy zagrali.
0: Mateusz Pospieszalski,
1: tak,
0: ty, ja. I jeszcze ktoś.
1: I Lakis. Bo Lakis wtedy mieszkał. Dużo czasu spędzał wtedy na Atenach.
0: Apostolis. No tak, to słuchamy następnej piosenki.
1: Ale dodam, a propos, skoro mówimy o chłopca z Placu Broni, to
0: no wydaliśmy
1: singla, gdzie są trzy piosenki i z Francem pracujemy nad następnymi piosenkami, żeby na 40-lecie zespołu, bo w przyszłym roku jest 40-lecie powstania zespołu i mam nadzieję, że nam się uda wydać nowy album z piosenkami. Tak, nowy album z piosenkami. W tej chwili można znaleźć w internecie trzy piosenki. Jedną z nich to jest ta, którą państwo przed chwileczką wysłuchali.
0: Druga będzie za chwileczkę.
1: A poza tym piosenki autorskie i muzyka gitarowa, którą miałem nagrać 40 lat temu i jeszcze do dzisiaj tego nie zrobiłem. Została mi zmyta głowa za to, że nie zrobiłem tego do dzisiaj. Ale piosenki typu Janina śpiewa z gitarą.
0: Słuchamy Janinę śpiewającego z gitarą i jeszcze z czymś.
1: No, to tutaj duet. To jest duet instrumentalny. Duet.
0: Chyba, czyli perkusja i tak, później opowiesz o tym, bo to ostry staw jest.
1: To jest... mogę dodać jeszcze jedno słowo?
0: Proszę.
1: Właściwie zawsze fascynowały mnie duety Coltrane'a. Jest wybitna płyta John Coltrane, Rashid Ali. Płyta zjawiskowa, ale wcześniej słyszałem pierwszy raz utwór Vigil, nagrany jeszcze z Elvinem Jonesem w duecie. A jeszcze wcześniej słyszałem Szakala z Małym Bartkowskim w remoncie i po prostu odjechałem. Nie wiedziałem, że w duecie można robić takie rzeczy. Tak. Również takie, które myśmy robili.
0: No, robiliśmy.
1: Milo po prostu.
0: Ale na razie posłuchamy
1: Janiny. Z Przemkiem Pacanem.

0: No to jest odjazd. Gitara i perkusja. Ten perkusista świetny człowiek. Świetnie gra.
1: Wiesz co, to jest mega utalentowany człowiek. Zacząłem z nim współpracować, jak był w 8 klasie szkoły podstawowej, czyli miał 14 lat. I okazało się to, bo nagrodziłem taką grupę młodych ludzi kiedyś na festiwalu jazzowym i wszyscy, że tak powiem, wyszli na ludzi. Kontrabasista później poszedł do Staszka Sojki, grał do końca życia ze Staszkiem Sojką, czyli ponad 20 lat. Aha. Wybitny saksofonista, który swoją karierę robi, no i Przemek Pacan, który grywał z Urbaniakiem i z Ulą Dudziak. I oczywiście ze mną przez wiele lat, do dzisiaj współpracujemy.
0: Aha. No jakie plany? Podobno masz być 3 występy w samej Warszawie.
1: Kurczę, wiesz co, tak, rzeczywiście.
0: Ale ty dużo grasz.
1: Gram recital. Zaprosił mnie Krzysztof Toman, Krzysztof Logan Tomaszewski, tutaj gdzieś pod Warszawą. Bardzo ciekawa osobowość, która kiedyś pisała piosenki dla Ireny Santor. Następnie jestem w Warszawie 29, jest premiera książki.
0: Października.
1: A ja powiedziałem w listopadzie. Dziękuję
0: ci,
1: kochany.
0: Nic nie powiedziałeś. Nie? Dobrze. Tylko
1: 29 października jestem w Warszawie i jest premiera książki o Staszku Sojce.
0: Dobrze, gdzie?
1: Nie pamiętam.
0: I którego?
1: Nie pamiętam. 29. Myślę, że łatwo znaleźć to będzie w internecie, ale przepraszam, ale nie mam takich informacji.
0: Proszę państwa, po następnym utworze dostaniemy tą
1: dobrze,
0: informację.
1: Dobrze. Potem jest oczywiście również...
0: Potem, czyli kiedy?
1: Wiesz co, tego jest sporo. Słuchaj, kochany, więc ja powiem tak, 12 mam recital w Częstochowie, 15 również w Częstochowie recital, bo są 200 lat Częstochowy. Później ze Sztywnymi, czyli Sztywny Palazzi zaprosił mnie na swoją 40. Zaśpiewam piosenkę Sztywnych, a później z Francem Dreadhunterem zaśpiewamy Wolność Chłopców z Placu Broni. Później gram pod Opolem, gram recital również. I tak jak wspomniałem, na Warszawa, która jest...
0: Ale gdzie w Warszawie?
1: W Warszawie...
0: Dobra, spiszemy sobie w przerwie, jak będziecie słuchali muzyki. Na szczęście mamy agentkę pana Janiny Janusza Iwańskiego.
1: No to ja nie pamiętam takich rzeczy.
0: Ale ona musi pamiętać i na pewno wszystkie terminy mi poda i ja wam podam.
1: Dobrze, dziękuję ci, Milo.
0: Ale najważniejsze jest wejście na stronę Janiny.
1: Tak, tam będzie na bieżąco będą. No to jest Facebook Janusz Janina Iwański, także łatwo będzie znaleźć.
0: A www masz też? Czy tylko
1: Facebook? Nie, zrezygnowałem z www, bo w ogóle mi to nie funkcjonowało. Wiesz, także ten Facebook i te jak to się, no są takie różne inne, Instagram na przykład. Są takie komunikatory, wiem, że są, że młodsi ludzie jeszcze z innych korzystają, ale ja myślę, że to są takie
0: politycy dość korzystają z TikToka.
1: Z TikTok, no wiem, że to są okej, okay, no.
0: Znaczy polscy politycy, przepraszam,
1: tak,
0: przepraszam.
1: Okay, dobrze.
0: I przepraszam, jeszcze dalej się poprawię, tak zwani politycy. Bo w Polsce od czasów Dmowskiego nie było żadnego polityka tak naprawdę dbającego o sprawy polskie.
1: No coś podobne. Ja jestem człowiekiem, który w ogóle jakby nie zajmuje się polityką, więc jakby
0: to
1: nie...
0: polityka zajmuje się tobą.
1: Ona się zajmuje mną, okej. Okay. No ale wiesz, jakby nie mam jakiejś ani predyspozycji, ani parcia. W każdym razie interesuje mnie muzyka, sztuka mnie interesuje, interesują mnie ludzie, z którymi się spotykam, którzy przychodzą na koncerty, ludzie, z którymi spędzam czas.
0: Rozumiem. No, mnie interesuje najbardziej granie, samo granie, jako wyraz siebie, prawda?
1: No, to prawda, ale wracając jeszcze z chłopcami z Placu Broni, mamy całą serię koncertów Zadzwońcie po milicję i będziemy w Warszawie na Torwarze. Chyba 11 stycznia gramy na Torwarze, to już zapraszam, bo tam mnóstwo świetnych zespołów będzie, bo to jest ten przełom.
0: Okazja?
1: To się nazywa Zadzwońcie po milicję.
0: To ja powinienem tam zagrać.
1: No to, pewnie, wiesz co, organizatorzy to, rozumiesz, robią od wielu lat, jest jedna to jest zestaw, ty byłeś wtedy w Ameryce, mój drogi.
0: Wiem.
1: Ty byłeś wtedy w Stanach Zjednoczonych.
0: Nie, no, stan wojenny spędziłem w Polsce.
1: Ale to nie chodzi o przełom 80-tych, 90-tych lat. I tam właśnie występuje, jeżeli mogę powiedzieć, to pozwolę sobie, Wanda Kwietniska, są Róże Europy, jest zespół Sztywny Palazzi.
0: Świetnie.
1: Oczywiście Big Cyk ze Skibą, który bryluje w ogóle. No do tego jest Ira i Chłopcy z Placu Broni ze mną.
0: A no to tak, no to jest, już wiem jaki to jest zestaw. To ja tam w ogóle nie pasuję.
1: No chyba nie.
0: Raczej nie za bardzo.
1: To chyba nie.
0: Za stary jestem dla was.
1: To nie jest kwestia za stary.
0: To nie jest za stary. Na wasze młodzieńcze rytmy.
1: Troszeczkę myślę, że jakby muzyka jest bardziej, wiesz... Chociaż przecież grałeś z zespołami rockowymi tamtego czasu.
0: Ale nie wychodziło mi to, wiesz. No, nagrałem jakąś płytę z Republiką, ze Sweet Noise i tak dalej. Ale no przecież...
1: A z Brylewskim grałeś?
0: A z Brylewskim wydałem dwie płyty. No. No a rzeczywiście z Izraelem.
1: No,
0: ja zapominam, przecież ty też nie pamiętasz, ile płyt
1: nie pamiętam, jak masz na imię?
0: Ja? No. Dimitrios.
1: A, Dimitrios.
0: Dimitrios Jan Chrzciciel Curtis.
1: Nie znam chyba, wiesz?
0: Nie słyszałeś o takim?
1: Nie, nie, nie.
0: No widzisz,
1: nie, nie.
0: No. A o tobie cały świat mówi.
1: No patrz, jak jestem sławny. No, to dopiero.
0: No dobra, a teraz tak, no bo ty no jesteś kompozytorem, ale miewałeś swoje zespoły przecież.
1: No ja, wiesz co, no sporo tych, trzy pierwsze zespoły już nie żyją.
0: Aha, znaczy członkowie tych zespołów.
1: Tak.
0: Nie zastanawiasz się czasami dlaczego, bo ty jesteś młodszy ode mnie znacznie.
1: No chyba z 15 lat, no to wiesz.
0: Dlaczego tacy ludzie jak ja jeszcze żyją?
1: Nie, ja bym się raczej zastanowił, wiesz dlaczego?
0: Nie wiem.
1: Bo po prostu chcesz żyć.
0: A może właśnie, bo się w ogóle o tym nie myślę?
1: A może o tym w ogóle nie myślisz? No poza tym masz, wiesz, nie wiem.
0: Nie, ostatnio się zastanawiam, tak? Z jakiej racji tak dobrze mi się żyje. Przecież nic pożytecznego w życiu nie zrobiłem.
1: O,
0: więc dlaczego, dlaczego dostaję taką nagrodę od
1: dlaczego
0: tego życia?
1: Z twoich opowiadań znam historię, kawałek
0: ale
1: twojego życia.
0: Ale to tylko z moich opowiadań. Ale poczytaj sobie jakieś tam, wiesz, to nigdzie mnie nie ma.
1: A ja?
0: No ty, ale ty nie opowiadasz publicznie o tym, co ja robię. Wiesz, nie, no mnie nie ma po prostu, ale ja się sam wycofałem. Sam się wycofałem, wiesz.
1: Słuchaj, jesteś historią polskiej muzyki, czy chcesz, czy nie chcesz? Bez względu na to, że masz grecką krew, bracie, jesteś historią polskiej muzyki.
0: Czystą. Ja jestem prawdziwy Grek. No. Ty prawdziwy Polak,
1: no,
0: a ja
1: tak jest.
0: Porozmawiamy jak prawdziwy Grek z prawdziwym Polakiem.
1: Ciekawe, że masz, mówisz piękną polską polszczyzną. Polszczyzną mówisz.
0: Kto tak mówił oj? Chyba pankowcy, nie? Czy skinheadzi?
1: Oj, a nawet nie wiem, wiesz, nie mam pojęcia.
0: Bo było
1: jakoś
0: coś takiego,
1: te subkultury
0: oj.
1: Jakoś nie tyle mnie omijały, ale w każdym razie jesteś historią polskiej muzyki i to naprawdę niemałą.
0: No, jakoś nie zauważają tego. Ale wszystko jedno, nie będę narzekał, rozmawiamy o tobie, a nie o mnie. No więc tak, no, planujesz jakąś kapelę zrobić? Coś?
1: Wiesz co, chyba nie, myślę, że wszystkie zespoły już zrobiłem. Franz wciągnął mnie do zespołu Chłopcy z Placu Broni, wiesz, poza tym mam grupę Tiebreak, którą założyłem w 70 w przyszłym roku.

0: Tu jest taka historia z tym, ale wiesz, tiebreak jest tak dla mnie organiczny, że nawet nie myślę o nim po prostu.
1: A powiedz mi, dlaczego, czy to dlatego, że nie wiadomo było, jak to się wymawia w czasach komunistycznych, dlaczego się mówi tiebreak, a nie tiebreak?
0: Nie mam, gdzie mówimy
1: break, no. Przerwa to jest break.
0: Tak, ale no,
1: break, no. Tiebreak masz w siatkówce, tiebreak masz w tenisie, tiebreak masz w wielu dyscyplinach sportu na przykład.
0: To jest spolszczenie, tak jak się wiesz. Spolszczenie tak? Zespołu The Beatles jest Beatlesi lub Beatlesi. Ja jestem raczej Beatlesem.
1: Tak, a ja jestem Beatlesem.
0: A wiesz dlaczego? Dlatego, Beatles. Że w przypadku Beatles zmieniasz szygliter w wyrazie.
1: A no tak. Więc ja jest...
0: Beatles się pisze, więc bardziej do Beatles niż do Beatles.
1: A przedtem o jakim zespole mówiliśmy? Straciłem wątek.
0: O grupie Tiebreak.
1: Tiebreak.
0: No. Słuchaj, to jest, nazwa się pojawiła nagle, bo trzeba było pojechać na Jazz Juniors i ówczesny nasz przyjaciel, menadżer Marek Górniak mówi, mam dla was świetną nazwę, ale zapomniałem. Ale może byście fajnie się nazywali Tiebreak. To jest takie słowo, które wszyscy na świecie znają, a niekoniecznie musi się kojarzyć z tenisem, bo wtedy...
1: A on wiedział, że to w tenisie jest.
0: No to nie, znaczy tenis sobie przyswoił tą nazwę.
1: Natomiast
0: o przerwanie remisu, to znaczy przerwanie czegoś tam.
1: Czyli tam z golfa.
0: Możliwe,
1: golf
0: że z golfa.
1: Jest trochę starszy od tenisa.
0: Ale był taki pianista ze Zbyszkiem Namysłowskim pod koniec 70-tych lat i właśnie u tego menadżera siedzieliśmy w domu. Aha. Tam wtedy pierwszy raz widziałem, jak pomieszał czystą wódkę z mlekiem. Myślałem, że to się zważy i okazało się, że to było bardzo dobre.
1: Kubys, jak to się nazywa?
0: Nie wiem, jak to się nazywa. W każdym razie myśmy...
1: W Mongolii tak piją.
0: Myśmy kiedyś... chyba może to się nawet tak nazywa. Myśmy wtedy praktykowali zamiast zakąski picie właśnie mleka.
1: O,
0: czyli nie piliśmy alkoholu, tylko piliśmy mleko.
1: Kiedy się uczyłem o kotach, bo miałem dziewięcioro kociąt w domu, to właśnie tam pisano, że mleko dla kota jest jak jedzenie dla człowieka.
0: Czyli niezbyt zdrowe.
1: Koty powinny pić wodę, a nie mleko. Czyli, chyba, że dajesz obiad w postaci mleka.
0: Albo jakiś tam dodatek. No. Ale wracając do tego pianisty jeszcze, tak. który nam wtedy... Bo on był jak gdyby też w tej sytuacji. Powiedział, że na przykład w Nowym Jorku słowo tiebreak znaczy również nagła śmierć albo ucięty krawat. W slangu nowojorskim.
1: Break, tak, ale nie break. Break.
0: Ale bo jak nie, powiesz, słuchaj, ja się na tym nie znam. Ja ci powiem, ponieważ mieszkałem
1: kilkanaście lat w Stanach. Jak powiesz tiebreak, to ludzie nie będą wiedzieli, o co ci chodzi. Będą wiedzieli, że chodzi o krawat, ale break nie będą wiedzieli, co to znaczy. Mm. Po prostu. Ta nazwa jest, to jest międzynarodowa nazwa. I wydaje mi się...
0: Wiesz co, myślę, że tak różnie mówią. Jest tak, czasami taką rolkę oglądam z językiem angielskim, gdzie ten sam facet jakby mówi w języku angielskim i w języku amerykańskim. Tak. Rzeczywiście. Jest grubo, powiem ci, między
1: To trwa 6 tygodni. Taki kurs. Ja w Berkeley.
0: Fantastyczne.
1: Ja mieszkałem w Berkeley, tam, gdzie jest ten słynny uniwersytet. Mm. I mi zaproponowano 6-tygodniowy kurs, że będę mówił jak prawdziwy Amerykanin, bez najmniejszego akcentu.
0: No proszę.
1: Oczywiście się za darmo. Nie zgodziłem się. Ja chciałem mówić z akcentem.
0: Widzisz, no.
1: Chciałem się wyróżniać, że ja nie jestem Amerykaniec, bo Amerykanami tak naprawdę niespecjalnie ich szanowałem. Dlatego uciekłem z Ameryki przecież do Polski.
0: Rozumiem.
1: Polska rozwojowo jest,
0: Polska jest pięknym krajem, nigdy się stąd nie prowadziłem.
1: Nie tylko pięknym krajem, ale krajem mądrych ludzi i krajem wspaniałych ludzi. Nie mówiąc o krajobrazach, o Jurze krakowsko-częstochowskiej.
0: Zrozumiałem. Także spotkamy się poza anteną również. Znamy się wieki.
1: Ja już skończyłem z tymi podróżami.
0: Tak?
1: Z tego typu podróżami. Ale słuchajcie, no to popodróżujemy sobie w takim razie, skoro o podróżach mowa, to ja sobie otworzę telefon, bo jestem już nowoczesnym, starszym panem. Pyk. I teraz posłuchamy sobie utworu pod tytułem Alarm FW. Opowiedz o tym utworze.
0: Alarm Freewave, skrót jest FW, czyli Freewave. Alarm Freewave. I to jest
1: no
0: utwór, właśnie,
1: to był świetny zespół, był ten Free Wave.
0: Ja kiedyś złożyłem płytę Free Wave, ona jest nadal. Free Wave to jestem ja, Janina Free Wave. To jest jakby podmiot artystyczny po prostu.
1: Rozumiem.
0: I złożyłem kiedyś właśnie ten album. To jest ten materiał, Milo, który graliśmy w Atenach na European Jazz Festival. Dokładnie.

0: Nie, to są te same utwory, które wtedy graliśmy. I wydałem płytę, złożyłem ją do Fryderyków i została odrzucona jako płyta niedżezowa.
1: No i co?
0: No fajnie, no świetnie. I
1: to znaczy, jeden, że nie była jazzowa.
0: I to jest jeden z utworów niedżezowych, niedżezowych z tej płyty, który nosi tytuł właśnie Alarm Freewave. Utwór właściwie, grają tam 17-letni Marek Pospieszalski.
1: Marek Pospieszalski. Najwybitniejszy saksofonista.
0: Jest to od urodzenia miał po prostu parcie, po prostu nic innego nie robił, tylko grał. Kocham go jak własne dziecko. Marek Pospieszalski, czyli najmłodszego Pospieszalskiego.
1: Tak.
0: Później gra, tak jest. I później gra Łukasz Kluczniak.
1: O,
0: z bardzo zjawiskowy saksofonista, tak. Rozpoznawalny.
1: Ty go sprowadziłeś kiedyś do Drum Freaks.
0: Tak, zagrał z nami parę koncertów. Jest też właśnie Przemek Pazan na bębnach, Marcin Lamch, wybitny basista.
1: Wybitny basista
0: tak. Gra. No i ja gram na gitarce. Ten utwór został uznany za niedżezowy. Poza tym dostałem właściwie informację, że nie gram w tonacji.
1: O! No to słuchamy nie w tonacji zespołu nie, słuchamy nie w tonacji utworu niedżezowego.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Po reklamie.
4: Radio Wnet. Więcej niż radio.
5: No i proszę państwa, Esterka napisała mi, gdzie gra Janina. Ale to fajnie, ja marzę o tym, żeby mieć kogoś, kto będzie mi mówił, masz pracować tu, tu i tu, masz zrobić to i to, kurczę, nie być liderem, tylko wykonywać polecenia. Całe życie marzę o tym, żeby wykonywać czyjeś polecenia i nie wychodzi, kurczę. Ciągle muszę ja wydawać polecenia, a wcale to nie jest takie przyjemne. Nie Więc jest. Przypomnę ci, mój drogi przyjacielu, jakie koncerty zagrasz jeszcze w październiku?
6: Bardzo cię proszę.
5: No bo widzę, że ty nie wiesz, tylko Estera wie. Postaram się, jednak zróbmy tak, postaram się to chronologicznie. Chronos to po grecku znaczy czas. Chronos, tak. 15 października, dwustulecie Częstochowy. Czy zagrasz w tej katedrze?
6: Nie, nie, gramy
5: na stadionie. Raków Częstochowa.
6: Obok stadionu żużlowego.
5: No i szkoda. Raków Częstochowa, to mój klub. Kocham. Raków Częstochowa, ekstra klasa, kurczę.
6: Proszę bardzo.
5: A mój klub Polonia Warszawa, pierwsza liga. No. Gorsi jesteśmy od was.
6: Jakich nas? Przecież to wszystko my jesteśmy.
5: Nie, wy Częstochowa, od nas warszawiaków.
6: Proszę, to się zmienia jak w kalejdoskopie.
5: No,
6: milo.
5: Nie, no, dobra. Dobra, niech ci będzie. 24. 40-lecie sztywny pal Azji w Chrzanowie. Chrzanów, wiecie, to jest na południu Polski, prawda?
6: Fantastyczni ludzie, świetny zespół, właściwie znam ich od pojawienia się ich. Bardzo piękne piosenki mają.
5: Ja słyszałem ich przed wyjazdem do stadu. I teraz tak, 25 grasz koncert w najdroższej dzielnicy Warszawy, a chociaż nie, leci chyba to, Milanów, już miasteczko Milanów chyba przebiło. Konstancin Jeziorno. Z kim tam grasz?
6: Sam.
5: Solo.
6: Recital.
5: Ależ to ty masz fajnie, może ja się nauczę grać sam. Ja chciałem sam grać na ulicy, wiesz, u nas w miasteczku w Grecji.
6: Ja nie
5: Ciocia mi nie pozwoliła.
6: O, proszę bardzo.
5: Powiedział, ty się nazywasz Curtis.
6: Ciocia żyje jeszcze?
5: Żyje, ma 96 lat.
6: No, daj Boże.
5: I zajmuję się nią cały czas. Pięk. Widziałem się z ciocią dwa tygodnie temu. Dobra, to Konstancin Jeziorna, 25. 24. Sztywny pal Azji. 25 października, proszę państwa. Konstancin Jeziorna. Uważajcie, Janina przyjeżdża. 29 października, sold out. No, niestety. Premiera książki o Staszku Sojce,
6: tak
5: w którym ty wystąpisz solo.
6: Wystąpię, będę gościem Beaty Białej, która jakby napisała książki, tą książkę. Tak. Ona też napisała Słońca bez końca o korze.
5: Wiem, bo tam także są Beata jakieś Białe ze mną będzie. Wywiady.
6: Marysia Żabłowska będzie prowadzić to spotkanie, także pewnie stąd jest sold out, czyli sprzedane.
5: No, ja myślę, że sold out jest dlatego, że ty jesteś.
6: O, proszę, no nie wiem, co teraz mam zrobić, mój drogi.
5: Zaczerwień się, to będzie widać na YouTubie.
6: Chyba nie wyjdzie.
5: Umiesz się zaczerwienić.
6: Chyba nie wyjdzie.
5: Nie umiesz się zaczerwienić? No co ty?
6: Czekaj, może tak zrobię.
5: O! Proszę państwa, premiera książki będzie w Ursynowskim Centrum Kultury. To jest bardzo mocno działający ośrodek kultury w Warszawie. Bardzo poważne miejsce i tam jest bardzo duża sala. Ciekawe, że jest sold out. Ale wbijajcie, wiecie, bo są tacy ludzie, którzy kupują na wszelki wypadek bilet wcześniej, później oddają.
6: Wiesz, Staszek Sojka był wyjątkowym artystą, wiesz.
5: Tak.
6: Dla mnie, wiesz, był w grupie tak zwanych śpiewaków, tak jak Kiepura, jak Czesław Niemen. To jest tego typu łatwość. Grzesiuk to jest jeszcze inne zjawisko. Dobra. To jest zjawisko wyjątkowe.
5: Wiesz, jak się to zjawisko na świecie nazywa? No. Folk.
6: No folk, ale wiesz, folkowy również
5: bo
6: był
5: Jacek. Bo ci, wiesz, jak kapela ze wsi Warszawa twierdzi, że gra folk music, no to kabar, no.
6: Wiesz co, ja myślę, że Grzesiu był miejskim folkmenem, tak. A Janusz Laskowski był podmiejskim folkmenem.
5: Tak, tak.
6: Ja bardzo go lubię z lat 60. Czasami koledzy moi się śmieją.
5: Nie, żółte kalendarze, tylko
6: nie,
5: tam co
6: Beata, tam żółty jesienny liść.
5: Beata, żółte
6: ale jest, wiesz, bo wszyscy to znamy. Tak. Są tacy, którzy znają
5: wszyscy
6: tylko...
5: Wszyscy po 70 to
6: kolorowe jarmarki, ale kochani, on naprawdę nagrał w 60 latach mnóstwo piosenek. Czasami wyciągam gitary i śpiewam. Mówię, kto to? Klęczon. Koto. Nie, nie. To. No to twoje. Ja mówię, też nie. No to jeszcze kogoś miałem. Nie. To jest właśnie Janusz Laskowski z 60 lat.
5: No właśnie. No ale żebyśmy nie zapomnieli, uwaga. Październik. Kurczę, czy październik ma 31 dni?
6: Tak jest, oczywiście. Możesz to na palcach policzyć.
5: Dobra.
6: Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec.
5: Czwarty, piąty,
6: tak jest, 31.
5: Do 31 mam tak doliczyć.
6: A nie za
5: 31 w Opolu, proszę państwa, szykujcie się. Recital autorski Janiny.
6: Tak.
5: Z Darkiem Bafełtowskim.
6: Tak.
5: To jest gitarzysta Budki Suflera i Martyny, ale jak widać również gitarzysta Janiny.
6: Tak, ja no. nagraliśmy płytę Janina z 4 gramy. On gra... tam na gitarze. Wybitny gitarzysta, nietuzinkowy.
5: Akustyczny czy elektryczny?
6: Jeden i drugi.
5: Ale jak ty grasz?
6: No, gitara akustyczna, elektryczna.
5: Gdzie gracie w Opolu?
6: W Opolu gramy w zameczku pod Opolem, dokładnie.
5: O.
6: Ale nie pamiętam nazwy niestety. Ci, którzy się zainteresują, znajdą u mnie na stronie.
5: Na Facebooku, wejdźcie na fanpage Janusza Janiny, Janina przez Y, jakby ktoś nie wiedział, bo dużo ludzi, którzy nas słuchają, jest sporo młodzieży, którzy nigdy nie słyszała ani o mnie, ani o tobie.
6: A wiesz, skąd się wzięło Janina przez Y i Sojka przez Y?
5: Nie wiem.
6: Graliśmy trasę koncertową po Europie i w Paryżu wylądowaliśmy, graliśmy w Auditorium Châtelet, graliśmy w takiej sali przepięknej i zapowiedziano nas Sożka i Janina.
5: Janina.
6: Tak, i Staszek mówi, Janina, patrz, abyśmy tutaj w te jotki wrzucili Y, bo przecież Maria kiedyś się przypisało przez Y.
5: Oczywiście.
6: No i zrobiliśmy taki greps i od tej pory wszędzie za granicą zapowiadano nas prawidłowo, to jest raz, ale koledzy w kraju z branży mówili, ty, Anina. Ale to wiesz sympatyczne co? Było ja tak, że to bezpretensjonalnie.
5: W związku z 50-leciem naszej kapeli Manam, wiesz, że w Manamie wystąpiliśmy na dwóch koncertach wspólnie?
6: Słuchaj, to piękne.
5: W sali kongresowej.
6: Mówisz o koncercie...
5: Jubileuszowym. Dwa koncerty jednego dnia.
6: 25-lecie, tak. O tym mówisz, tak. No, tak. No, świetnie, świetnie.
5: Jeszcze wtedy mnie zaproszono, natomiast ja chciałem zrobić 50-lecie powstania Manamu.
6: Słuchaj, Marek cię bardzo cenił, często opowiadał o tobie, wiesz.
5: No, ale ja
6: wiem,
5: Marku
6: że
5: też.
6: Przyjaźniliście się po prostu.
5: Przyjaźniliśmy
6: no,
5: się. Chciałem
6: właśnie,
5: zrobić 50-lecie Manamu, bo on mnie zapytał w czwartek. Umarł w sobotę.
6: W sobotę, tak. Ja z nim rozmawiałem codziennie.
5: A ja w czwartek rozmawiałem i on mnie się pyta, czy może założyć zespół Złoty Manam. A ja mówię, ale co mnie pytasz? Dlaczego mnie pytasz?
6: No bo ty jesteś...
5: No bo jesteś Manam, Milo i Marek, nie? Mówię, dobra, to ty zakładaj, bo ja chcę grać rock'n'rolla ze Złotym Manamem. No to ja mu powiedziałem, ty zakładaj Złoty Manam, a wróćmy do nazwy Manam i zagrajmy w duecie akustycznym, tak jak graliśmy na samym początku. Natychmiast się zgodził, umówiliśmy się
6: pięknie.
5: Na próbę w poniedziałek.
6: Marek był pięknym człowiekiem.
5: W poniedziałek się na próbę umówiliśmy w duecie, w sobotę umarł.
6: Matko jedyna, świeć Panie nad jego duszą. Pięknym człowiekiem był i dziękuję mu bardzo za piękną podróż rock'n'rollową. No
5: i tam graliśmy rzeczywiście z Markiem. My no jeszcze będziemy grali na pewno. To niemożliwe, żebyśmy nie grali ze sobą dalej. Z Darkiem, pamiętajcie, 31.10. w Opolu, 31 października. Przychodźcie. Będziemy musieli kończyć, a ja chciałem nastawić na samo zakończenie dwa utwory. Zmieszczą się. Jeden się nie zmieści. Będzie do połowy, ale Szymon umie tam
6: zawsze
5: do wyciszenia
6: to coś,
5: zrobić.
6: Zawsze to fade coś. Fade out zrobisz, pięknie będzie jak
5: zobaczymy, może da się przedłużyć troszeczkę, bo Łukasz jest po nas i on 7 pozaczyna. No więc posłuchamy utworów z płyty Smyrna.
6: Czyli Drafix, w którym graliśmy razem, tak?
5: Czyli to, skąd pochodzi ten pierścień. I to jest Warrior's Dance, taniec wojowników.
6: Tak jest.
5: Jeszcze wtedy był czas, kiedy wróciłem ze Stanów. To było 3 lata po moim powrocie. I jeszcze używaliśmy angielskich tytułów.
6: Ja już nie używam żadnych angielskich,
5: bo wiesz, no. Nie, najczęściej używam
6: ich. Drumflix, bardzo mile wspominam. Uważam, że to był jeden z ciekawszych rzeczy, które tutaj
5: takich, Warriors Dance, no. A później z tego Warriors Dance, czyli z tańca wojowników, który gramy w duecie, przechodzimy na twój utwór Sun's Play.
6: Czyli Taniec Słońcu. Taniec Słońcu, tak.
5: To było nagrane w 2000 roku.
6: Matko jedyna, naprawdę?
5: 26 lat temu.
6: To niemożliwe, ludzie tyle nie żyją.
5: Boże, nie jesteśmy ludźmi. Może za życia staliśmy się świętymi.
6: Tam do świętych to specjalnie bym, wiesz, nie pretendował, wiesz, znając swoje grzechy po prostu,
5: Ja pierwsze to powiedziałem, wiesz, na początku audycji.
6: Że?
5: No, że co ja dobrego zrobiłem, żeby tak mi się fajnie
6: zrobiłeś zło. Wiele rzeczy dobrych, nie opowiadaj, no.
5: Dobra.
6: Ja dziękuję, Milo, za zaproszenie, kochany.
5: Słuchaj,
6: dziękuję ci za zaproszenie.
5: Proszę państwa, Janusz Janina Iwański zaszczycił nas swoją obecnością. Opowiedział o tym, co będzie robił dalej, ale nie udało mi się za dużo wyciągnąć. W związku z czym wiadomo, że będzie musiała być za jakiś miesiąc, dwa, najpóźniej za trzy. Do końca roku jeszcze jedną audycję zrobimy. Janina, przyjmiesz zaproszenie, proszę.
6: Z dużą przyjemnością przyjmę. Może coś zagramy jeszcze z takich...
5: Ach, przecież my możemy tu zagrać. Przyniesiesz gitarkę, ja mam
6: oczywiście,
5: benek,
6: że mogę wziąć,
5: albo klarnecik.
6: Ja
5: no właśnie. No widzisz, dobra, proszę państwa, zapraszamy na Jam Session za dwa miesiące. Janusz Janina Iwański.
6: Dzięki za uwagę.

0: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie. Wojna, pieniążki sypią się wroga, bi w imię Boga, za cudzą kieszenie oddaj młode życie swe.
1: Sekcja lewacka Radia Wnet.
2: Chcesz więcej? Wejdź na Wnet FM.
3: Reklama.
4: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen.
3: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
1: Po reklamie.
6: Wieczór Wnet.
7: Zaczynamy, proszę Państwa, godzina 19.09, 7.09. Tutaj się działo przed nami w studio. Był Milo Kurtis, był jego gość, była muzyka, były wspomnienia, było gorąco, a teraz będzie jeszcze goręcej i będzie równie ciekawie, ale na nieco inną nutę będziemy i mówić, i śpiewać. Pojawimy się w studio, jak być powinno, czwartek po 19, czyli Wieczór Wnet z doktorem Józefem Orłem, który grzebie w komórce. Kamery stoją, mikrofon włączony, a doktor Józef Orzeł grzebie i grzebie w urządzeniu typu smartfon, bo coś zapisuje sobie.
8: Co nie, to? Gorzej odcyfrowuje. Chciałem się dowiedzieć, jaką ksywkę miał gitarzysta Iwański. Już dostałem się, że Janina.
7: Janina, właśnie. Przed sekundą był w studio, a była tak dobra muzyka, że doktor Józef Orzeł niemalże tańczył tutaj. Ale tego Państwu nie pokażemy, jak tańczy doktor Józef Orzeł.
8: Bo to nieprawda i trudno, trzeba by stworzyć jakiegoś deepfake'a, a co się da zrobić?
7: No, to jest nieprawda, po prostu kwestia wyobraźni.
8: Wiesz co, zaprosili mnie na bal 11 listopada i miałem problem, że ja nie tańczę, ale organizatorzy powiedzieli, że połowa tańczy, a połowa siedzi i pije. Ciekawe, czym się to skończy.
7: A, to dobrze, to wiadomo, w której połowie będzie doktor Józef Orzeł. I dobrze, bo nie wiem, czy doktor widział ostatnie wyniki poboru akcyzy od alkoholu. Raptem 35% w pierwszym półroczu udało się pozyskać, czyli około 1/3 zakładanych wpływów. Ja to jakoś tak się
8: składa. A to resztę towarzystwo przepiło?
7: Nie, no bo właśnie nie wypiło i stąd nie ma wpływów z akcyzy.
8: Albo wypiło i nie zapłaciło tej akcyzy, jak myślisz?
7: Ja myślę, że to jest dziwnie skorelowane z faktem, że marszałek podobno zakazał alkoholu w barze za kratą w Sejmie.
8: I to jest prawda.
7: I runęło.
8: To jest prawda.
7: I wpływy
8: tam
7: z akcyzy.
8: Nikt nie chodzi.
7: I poszły wpływy z akcyzy w dół, bo być może parlamentarzyści piją coś innego bez banderoli w pokojach hotelowych i od razu budżet kuleje. Dzisiaj debata budżetowa w Sejmie, ale to może o budżecie nieco mniej, a zacznę od tematu tygodnia, czyli wizyty, która miała miejsce w marcu w Białym Domu. Wizyty, którą
8: to
7: miał...
8: To strasznie dawno temu było,
7: a
8: wiesz?
7: I to jest pierwsze moje pytanie w tej historii. O co chodzi, że z wizyty, która była 6 miesięcy temu, o ile dobrze liczę...
8: Właśnie się obudziła.
7: Właśnie się obudziła i robisz teraz tego news i od tygodnia rozmawiamy, czy tam Donald Trump próbował, czy też nie próbował...
8: Dokonać zamachu stanu.
7: Tak, rozłożyć rząd Donalda Tuska na czynniki pierwsze i wyjąć z tego czynnik PSL-owski. Ja nawet widziałem takie pochukiwania dawnych działaczy KOD-u. Nawet pan Mazguła taki był
8: pułkownik
7: stanu wojennego, więc powiedzmy osoba, która szła w zupełnie drugiej strony barykady niż ty, drogi doktorze, swego czasu i chyba dalej tak idzie zupełnie inną stroną ulicy.
8: Mundur miał. A może nawet był uzbrojony.
7: I on powiedział, że dlaczego Donald Tusk nie aresztował Nawrockiego, Kaczyńskiego, Bosaka i wszystkich innych za zamach stanu, który był planowany w Waszyngtonie, O co chodzi w tej historii? Kto do kogo pojechał i z jakimi intencjami? Proszę.
8: Chciałem powiedzieć, że jak jest zamach stanu, to chyba trzeba tych wszystkich winnych rozstrzelać.
7: Nie,
8: to bardzo ciekawa jest historyjka, bo jest tak. Kolega Bielan ze swoim serdecznym przyjacielem z PSL-u, misiem Michałem Kamińskim, organizuje szefowi MON-u i PSL-u spotkanie z prezydentem Trumpem tylko po to, żeby prezydent Trump powiedział Kosiniakowi to, co jest jasne, banalne i oczywiste. Chłopie, tak porządnie wyglądasz, a co ty z tym Tuskiem, którego ja nie znoszę? Weź, chłopie, daj sobie spokój, idź do przyzwoitych ludzi. I mogą wychodzić tu fotografie dla CIA, bo wizyta nie była formalna, zdjęć nie było. I przychodzi taki inteligentny i bardzo sprawny poseł Adam Bielan i pół roku później mówi, że takie spotkanie się odbyło. Jeśli on mówi, że takie spotkanie się odbyło, to najważniejsze jest, jaka jest jego wersja, o co tam chodziło. No chodziło o to, o czym ja powiedziałem. Chodziło o odejście od Tuska. A dlaczego powiedział? Bo Kosiniak od Tuska nie odszedł. Czy dlatego, że teraz całkiem dobre ma notowania koalicja rządząca, a prawica ma trochę mniej, jeszcze w dodatku jest rozbita? Czy w ten sposób Bielan próbuje w tę jednoczącą się koalicję rządową wsadzić swój szpadelek, czy tam kij w mrowisko? Albo w szprychy? Chyba tak. W związku z czym jest to taka reakcja obronna, ale wskazująca na to, że poseł Bielan, uhonorowany w międzyczasie szefostwem Wielkiej Partii Europejskiej, europejscy konserwatyści i reformatorzy, ciekawe, bo to takie contradictio adiecto, czyli nazwa sprzeczna sama w sobie. Jak ja był konserwatystą, to o reformach myślałbym delikatnie. Jakbym był reformatorem, to bym raczej nie myślał konserwatywnie, ale jak chłopcy tak chcą i dziewczynki, to dobrze. Otóż ten wielki wódz wchodzi do polityki krajowej i próbuje ją rozruszać. Efekt jest fantastyczny, bo te chłopczyki i dziewczynki z drugiej strony, tej rządzącej, zaczynają krzyczeć, że to zamach stanu, interwencja, jak zabory, w ogóle armia amerykańska chciała siłą obalić rząd, jedyny i legalny. I tu się okazało, że bardzo słabe nerwy mają dziewczynki i chłopcy po stronie rządzącej, I taki sobie wtręcik delikatny kolegi Bielana nagle wywołał taki rumor i tyle. Czyli Bielan osiągnął swój efekt. Teraz pytanie, czy ten efekt się tak rozłoży jak grom taki ni stąd, ni zowąd padający z chmur. Jest pierwszy huk, a potem tak się odbija od chmur i coraz dalej, coraz lżej, ale słychać jeszcze przez minutę i wszyscy są pod wrażeniem. Czy to tutaj tak nie jest, a nawet bym powiedział, właśnie tak jest, że to nie zginie od razu ten dźwięk, że on, i o to chodziło, wzbudzi kompletną nieufność między PSL-em a Tuskiem, a kierownictwem Platformy, i także pewną niepewność między Kosiniakiem a kierownictwem PSL-u i przede wszystkim dołem, aparatem PSL-u. No to gdzie my idziemy? Panie Kosiniak, mów pan, mówią aparatczycy z PSL-u. Zdradzamy tego, jak to poładnie powiedzieć, tego niedobrego Tuska i idziemy z prawicą, czy zostajemy tam, gdzie jest kasa? I jeden Bielan wywołał całkiem niezłą awanturę. Tylko pytanie, czy Bielan miał jakiś cel w tym dalszy, z nadzieją, że może PSL się opamięta i pójdzie na prawicę. Mnie się wydaje, że ponieważ aparat PSL-u myśli o kasie, to mu się to niespecjalnie opłaca. Ale może trzeba pomyśleć o przyszłości. o tym, że ta koalicja rządowa może po prostu paść w wyborach i potem będą rządzić konserwatyści, reformatorzy i Amerykanie. Nawet z Trumpem, który przegrał wybory połówkowe. To nic nie szkodzi. I to ciekawe, no, jeden drobny tekst jednego posła, czy europosła, i taki szum na całej scenie, ale przy, no, po tej scenie rządowej. Więc chyba trzeba patrzeć, czy to będą te, jak ktoś rzuci kamieniem, kaczkę tak zwaną, proszę nie myśleć tutaj o PiSie, kaczkę na wodę i ona tam się parę razy odbije coraz dalej, coraz słabiej i w końcu się utopi. Czy to wywoła taki efekt? I chyba o to chodziło.
7: No ale efekt jest taki, że tak, Kosiniak-Kamysz został się w rządzie. Nigdzie nie poszedł, więc ta...
8: No gdzie miał iść?
7: No, co, mógł źle? Zostać premierem. A ale źle mu, czy
8: pamiętasz,
7: mu nie
8: że już raz mógł zostać premierem
7: w 23 i odrzucił.
8: I to w znacznie lepszej kombinacji, bo nie jako brakujący partner do większości teraz, tylko wtedy jako partia mniejszościowa z PiS-em, który by go popierał w każdej sytuacji, tak obiecywał. Czyli rząd mniejszościowy składa się z samego PSL-u, Kosiniak rządzi jak chce, tylko czasem mu PiS wyznacza jakieś tam granice. No przecież to była dużo lepsza propozycja, też wariacka, ale dużo lepsza niż teraz. To jeżeli wtedy się nie zdecydował, trudno, żeby się zdecydował teraz.
7: To po co cała gra była podjęta, skoro...
8: Komu? Bielanowi? Widzisz, bo to może...
7: I z tego, co ja znam pana europosła Adama Bielana, przez chwilę osobę, która pełniła funkcję prezesa formacji Jarosława Gowina, żeby było ciekawiej porozumienia, bo to był też ciekawy manewr.
8: Prezes zastępczy.
7: To raczej Adam Bielan tego typu działań nie podejmuje samodzielnie.
8: No.
7: I raczej no, było to konsultowane z Jarosławem Kaczyńskim,
8: no,
7: więc
8: oczywiście.
7: No to skoro tak, to był to pewien plan. I to też jest ciekawe, że to na wiosnę tego roku, czyli już w sytuacji, kiedy okrzepła prezydentura Karola Nawrockiego, kiedy ten szok...
8: Miał wysokie notowania.
7: Tak, ale szok minął. To już jest moment, kiedy tak. Donald Tusk skonsolidował obóz rządzący.
8: Już się zrobiło normalnie. Tak.
7: I wtedy tak, to był bardzo ciekawy moment.
8: Kijek.
7: Tak, chyba, że to była inicjatywa amerykańska. Chyba, że Amerykanie uznali, że oni jednak potrzebują w Polsce nie niemieckiego partnera. A zresztą w Polsce ostatnio się Niemców naroiło tyle, że aż chyba będziemy musieli po niemiecku nadawać, bo gdzie się nie obejrzy, tam Niemiec.
8: Same Niemce.
7: Same Niemce. A to Tuska, to Braun. To
8: a
7: jest...
8: to już mogę o Niemczech opowiedzieć. Tak. Dzisiaj rozmawiałem z bardzo mądrą
7: Aleksandrą
8: panią
7: Fedorską.
8: Olą Fedorską. Tak. I trochę się nauczyłem. Ale... Myślę tak. Adam Bielan robi pewne rzeczy albo w uzgodnieniu z Jarosławem Kaczyńskim, albo na jego prośbę, ale Bielan ma tu ważny głos, to znaczy nie każdą propozycję przyjmie. To jest jeden z ostatnich nielicznych partnerów dla Jarosława Kaczyńskiego. Ale wiadomo, że Adam Bielan zrobi bardzo dużo dla Jarosława, ale też dbając o własną perspektywę, własny interes i tak dalej. To pierwsze. Więc jasne, że to zrobił z Jarosławem. Drugie. Czy mieli plan, który miał przewrócić scenę polityczną, czy tylko ją osłabić po stronie rządzącej. I ja myślę, że tacy naiwni nie byli, żeby myśleć, że słowo Trumpa zmusi Kosiniaka i cały PSL do zmiany frontu. To pokazuje i bardzo dobrze, że ta scena polityczna jest dość niezależna od wielkich protektorów. Kłopotem jest to, że nie od wszystkich. To znaczy PSL się okazał w miarę niezależny od głosu prezydenta Trumpa, natomiast rząd Tuska nie jest niezależny od głosu Niemiec. I to jest problem, ale to wszyscy wiedzą i to była propozycja dla Kosiniaka. Czy ciągle chcesz być niemieckim pośrednikiem, elektorem, wybrańcem? może by fajnie było wyjść na niepodległość. No to Kosiniak nie wybrał, ale to przecież nie oznacza, że tak już będzie do końca. Pytanie chyba ważne, czy PSL w końcu zgodzi się być na liście koalicji rządzącej, czy jednak pójdzie samodzielnie. To chyba pokaże, czy ta rozmowa z Trumpem była ważna dla Kosiniaka. Te PSL-owce to są chytre i doświadczone chłopy. One wiedzą, co Trump powiedział i one wiedzą, co Trump znaczy w Ameryce. I ja myślę, że oni wiedzą, że jeżeli nawet Trump przegra połówkowe wybory, jeśli nawet demokraci zyskają większość w Izbie Reprezentantów, raczej w Senacie nie, ale zobaczymy, że ta polityka, nawet gdyby demokraci zaczęli ją dyktować, niewiele się zmieni. I niech się nie łudzą różne Tuski, że jak demokraci wygrają, to ta polityka wobec Europy będzie inna. Będzie bardzo, bardzo podobna. I w tym sensie to nie Trump mówił do, albo nie tylko Trump mówił do Kosiniaka, to mówiła Ameryka polityczna. Z Tuskiem Polska zaufanym partnerem Ameryki nie będzie, nawet jak będą rządzili demokraci. To zresztą pokazuje wpływy Radka Sikorskiego u demokratów. Niby dobrze, ale nie słychać ze strony demokratów jakiegoś potępienia dla polityki u nas prawicowej, bądź poparcia dla rządu Tuska. Bo jednak ta proniemieckość przeszkadza także demokratom, chociaż oni, zresztą jak w ogóle raczej opinia amerykańska, uważa, że Niemców nie da się usunąć z pierwszego miejsca partnerstwa w Europie. I co najwyżej, i to pokazuje koncepcja grupy Bergen według Elbridge'a Kolbiego, jak jest ta grupa, czyli takich najbardziej zaufanych państw NATO skonstruowana. Skandynawia, rozumiemy, weszli do NATO, znaczy Szwecja z Finlandią, zbroją się, prowadzą dobrze swoje armie, prowadzą dobrze politykę asertywną wobec Rosji. Okej. Polska, wiadomo, potrzebna. No, zastępcze dobro krajów bałtyckich, które do tej grupy nie weszły, to błąd, ale małe kraje, to tam, co tam Kolbi sobie myśli, Polska je reprezentuje. I Niemcy i Holandia. Jak już mówiłem, Holandia to jest kraj, który swoją armię oddał pod dowództwo niemieckie. Więc Holandia i Niemcy, Niemcy i Holandia, to tak jakby Niemcy były. Czyli Amerykanie, a na razie Kolbi, albo Departament Obrony czy Wojny, uważa, nie da się w tej chwili postawić na jednego konia w Europie, trzeba postawić na oba. I na Niemcy, i na Polskę z sojusznikami. Taka gra jest sensowna i da Ameryce minimum kosztów, maksimum bezpieczeństwa. Niech się Niemcy z Polską gryzą o pierwszeństwo, o to, kto będzie liderem obrony Europy. Raczej szanse Niemcy mają większe, ale to pokazuje, że tak samo będą myśleć demokraci, czyli tu się dużo nie zmieni i wiadomo, z Tuskiem Ameryka wspólnej strategii obrony Europy nie wymyśli.
7: No, pytanie, czy wymyślałaby z Kosiniakiem, to już puentujące całą
8: ale
7: historię.
8: Ale z prawicą i z Kosiniakiem?
7: To już może.
8: Ale tylko w konkurencji z Niemcami. To nie ma czegoś takiego, że Polska z Kosiniakiem, prawica z Kosiniakiem będzie więcej warta niż Niemcy. Nie. Raczej Amerykanie pytają, kto z was da więcej tej obronie, czyli zmniejszy nasze koszty amerykańskie.
7: Rzeczywiście Amerykanie na razie chyba się przyglądają, chociaż też w tej układance włożyłbym jednak coś, co chyba wszystkim umknęło, czyli nieprzyjęcie całkiem już niedawno Kosiniaka w Pentagonie. No to i jest, moim zdaniem tak, to
8: dalszy
7: nie
8: ciąg
7: jest
8: tamtej
7: dalszy...
8: wizy. Tak, mm-hmm, tak, tak.
7: To nie jest
8: nie chciał?
7: Przypadek.
8: To nie, to się dogadamy tam. Mamy w tej Polsce tylu partnerów, ile chcemy. Nie musimy z Kosiniakiem rozmawiać o taktycznych problemach obrony, wspólnej obrony i tak dalej. Tak.
7: Czyli myślę, ta furtka, która sygnał. Była otwarta, prawda, że tak. Okej, z Sikorskim niespecjalnie, no bo Ann Applebaum itp. itd. Z
8: no
7: Tuskiem
8: tam,
7: nie.
8: Niech
7: no
8: Niemcy bo... będą silniejsze. Tak.
7: Tak, ale nawet z Kosiniakiem już zdaje się nie bardzo.
8: No tak, nie sprawdził się. Oczywiście Amerykanie postawili przed nim bardzo trudne zadanie, ale co oni się przejmują? Nie ich sprawa. Pionek z Europy mógł się ruszyć w lewo, mógł się ruszyć w prawo. Nie ruszył się w prawo, jego problem. No to na razie z nim nie rozmawiamy. Ale to nie znaczy ani zakazu kontaktów, ani tego, że on nie będzie partnerem. Nie. Po prostu okazało się, że konikiem szachowym czy wieżą nie chciał być. Chce być pionkiem, no to będziemy z nim grali jak z pionkiem.
7: No dobrze, to będziemy grali, mówią Amerykanie, a co do polskiej polityki, to żebyśmy od razu spuentowali temat PSL-u, wydaje się, to już wszędzie się o tym mówi, że PSL idzie do wyborów z listy Koalicji Obywatelskiej, że klamka de facto zapadła i tutaj nie trzeba, żeby to każdy z Państwa może to stwierdzić, proste badanie zadam, jest rok do wyborów i dużo i mało. Ale zobaczmy, że wszystkie partie się uwijają. PiS z różnym skutkiem, ale co tydzień jakaś konwencja, a to gospodarcza, a to wcześniej kongres armii.
8: A to program.
7: Tak, niewiele z tego wynika politycznie, ale coś tam się dzieje. Rozwój Plus też się uwija. Konfederacja, co prawda bardzo pokłócona coraz bardziej, też się uwija. Grzegorz Braun, mimo że ma swoje ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia, teraz już chodzi o Lasce, tam coś się dzieje niedobrego, ale też jest wszędzie. Stara się być jak najczęściej gdziekolwiek Donald Tusk sam przez się. A czy ktoś zauważył jakiekolwiek spotkania w PSL-u? Jakiekolwiek konwencje? Jakiekolwiek promowanie jakichś twarzy? Może nowych, może odświeżonych?
8: A po co im?
7: Nic. PSL nie robi nic, bo kierownictwo już wie, że pójdzie z Donaldem Tuskiem i to potwierdzają nieoficjalne rozmowy z politykami.
8: No to popatrz.
7: Koniec. Tak, kończy to, się PSL. Ty pamiętasz PSL z pierwszej kadencji.
8: Oznacza?
7: Przez 36 lat PSL
8: był.
7: Był i wywierał istotny wpływ na polską politykę.
8: Był
7: a to rządził z SL-dówkiem, a to z...
8: Był języczkiem uwagi.
7: A to z tym. Tak. I właśnie na naszych oczach ta partia zniknie, bo pójście z listy Koalicji Obywatelskiej to nie jest to trzecia droga.
8: Oni Schodzi. Myślą, że nie znikną, ale oczywiście masz rację. Taka jest logika. Partia, która wchodzi na czyjeś listy, już z nich nie schodzi po prostu i się zaczyna wiązać tam więzami, sieciami, interesami z tą partią, na której listy weszła. Ale co jest ciekawe, to po raz pierwszy PSL do tej pory mówił...
7: Idziemy samodzielnie.
8: Zdobędziemy 5%.

0: pić i z PSL-em już nie może. Musiałby dokonać zdrady narodowej i idąc za PSL-em na listy Tuska. Morawiecki teraz w tych wszystkich swoich tekstach to, co mówi, jest bardziej antypisowskie niż antytuskowe. Chociaż tam cały czas mówi o brzydkim Tusku, ale liczy się to, jak on powie coś złego o Tusku, no to co powie wyborca? Normalka, no był przeciwko Tuskowi i jest. Ale jak powie coś przeciwko PiSowi, to to wywołuje konwulsję w aparacie elektorskim, bo no jak to? Był z PiSem i teraz na ten PiS narzeka, pluje, oskarża go o coś, najczęściej nie wiadomo o co, jakieś głupoty, że program swój ekonomiczny próbuje zbudować. To bym się chciał zatrzymać na dwa zdania. Mianowicie to oskarżenie Morawieckiego PiSu o to, że on tam zły program ekonomiczny szykuje, jest o tyle bez sensu, że wiadomo, że w czasie prekampanijnym nie ma specjalnego znaczenia, co partie programują, co partie obiecują, bo wiadomo, że liczy się to, co mówią w kampaniach, są potem też kłamią oczywiście i nie dotrzymują tego, ale to, co jest dla elektoratu ważne, to jest obietnica w czasie kampanii, a nie na rok przed. No to co Morawieckiego obchodzi, co tam PiS sobie ekonomicznie postanowił, tak i tak. Jeśli ma zamiar negocjować z prawicą wspólny rząd, wspólny pakt senacki, wspólną koalicję parlamentarną, to dopiero najpierw się politycznie rozstrzyga, czy chcą iść razem, a dopiero jak się to uda, to dopiero wtedy rozmawiają o programie ekonomicznym, ale nie teraz. Wcale nie wiadomo, czy jeżeli będą wypracowywać oby, puk, puk, wspólny program ekonomiczny, to czy te propozycje PiSu przypadkiem w tym programie się nie znajdą, bo to jest kwestia kompromisu politycznego. Więc jakby albo to są emocjonalne reakcje Morawieckiego, albo to jest takie postanowienie, niech mnie elektorat wyraźnie od tego PiSu zacznie odróżniać. Tylko że jeśli myślał o wspólnej liście z PSL-em, bo to by dało obu partiom powyżej 5% i na pewno duży klub byłby, mogliby się potem rozdzielić, to już nie, prawdopodobnie nie wchodzi w rachubę zgodnie z tym, co mówisz, że PSL raczej się zdecydował na bycie na wspólnej liście z koalicją rządzącą. Jeśli tak, to to zamknęło Morawieckiemu moralny wybór. Bo jeśli pójdzie z Tuskiem, to będzie niemoralne. Nikt to mu nie uwierzy.
1: Znaczy, tam chyba jest taka poparcia. Racjonalna kalkulacja, że zbliżenie się do Tuska byłoby śmiertelne. No. Zresztą jasne jest, że w tej chwili Mateusz Morawiecki będzie się od PiSu starał odróżnić także na polu ekonomicznym. Że...
0: Ale odróżnić, a mówić, że oni głupie rzeczy robią, wiesz, to jest różnica. Mógłby się zachować poważnie jak premier Morawiecki i z roli eksperta opowiedzieć, co o tym myśli. Przecież istnieją poważne debaty ekonomiczne. Nie trzeba używać wyrazów w stylu, że coś jest głupie albo niesensowne.
1: No, ale takich użył, chcę pokazać, że się różni. Zresztą, jak rozmawiałem ostatnio z Mateuszem Morawieckim na jakimś szerszym spotkaniu prasowym w piątek, to już będzie prawie tydzień, to zapytałem właśnie o to, że PiS szykuje w sobotę konwencję programową i że tam raczej ma być, i to się sprawdziło, pokazane takie bardziej prospołeczne nastawienie. Tak, że Beata Szydło miała być uwypuklona, tego nie było, ale że PiS sobie popatrzył, tu Konfederacja bardzo liberalna, tu Grzegorz Braun turboliberalny.
0: Andrzejewski prospołeczny.
1: Tak, tu Mateusz Morawiecki też do tego samego, w ten sam nurt trochę co Konfederacja próbuje wejść, taki właśnie prorozwojowy, ale też trochę taki tu przedsiębiorcy, no to my będziemy tą starą polską prawicą, nie tą anglosaską, tylko polską, kontynentalną, która jest bardziej czuła społecznie, mniej ufa wielkiemu kapitałowi.
0: Jak zwykle, jak PiS jak zwykle.
1: Tak, jak PiS jak
0: tak,
1: zwykle.
0: Przy okazji, jak ja pamiętam, to profesor Andrzejewski był dość bliskim współpracownikiem premiera Morawieckiego.
1: No, tak jak wielu pisarzy, a tam rzeczywiście muszę powiedzieć, że między PiS-em a Rozwojem Plus to emocje są nielakie.
0: No właśnie.
1: Oni
0: no
1: się właśnie, naprawdę znielubili no przez ten czas i oni sobie rąk nie podają.
0: to nie jest wcale

0: takie proste, potem usiąść do stołu i negocjować merytorycznie, czy jakoś tam. Wcale to nie jest takie łatwe, bo to zostawia takie głębokie blizny i ja tego nie rozumiem. I jak rozmawiam z tymi ludźmi, to im mówię, no chłopaki, opanujcie się spokojnie. I można się pięknie różnić i właśnie prawica powinna teraz się pięknie różnić po to, żeby móc pięknie usiąść do wspólnego, pięknego stołu, jak mówi prezydent Trump.
1: Tak się nie, a może się wydarzy. Jest tak, że wiele osób mówi rok do wyborów. To też jest trochę czas. Jeszcze pogodzą na wiosnę, spotkają się liderzy, ale jak na razie jest stan wojny.
0: Blizny zostają.
1: To zanim jeszcze wrócimy do świata, to przejdźmy teraz do koalicji rządzącej raz jeszcze. Sytuacja ma być ciekawa, bo PSL podobno Kosiniak już miał się z tym pogodzić i Wierchuszka. Doły trochę się buntują, ale doły w PSL-u czasami coś mogą, jak chociażby wybrać Piechocińskiego, to było zaskoczenie i obalić Pawlaka swego
0: ale
1: czasu.
0: Ale niedługo był tym szefem.
1: Ale niedługo, więc doły coś tam mogą, ale chyba nie aż tyle w PSL-u.
0: No ta grupa Pawlaka raczej ma
1: oni
0: około 40%, tak, oni ale przegrywają nie,
1: ale,
0: kongres.
1: Ale kongres ostatni bardziej niż 40% polegli całkowicie. Ten kongres z zeszłego roku, gdzie odnowił swój mandat Kosiniak-Kamysz, tam ten Pawlak, który się nagle stał się konserwatystą i próbował trochę to oni przegrali z tak. Kretesem.
0: Nie ma powrotu.
1: Nie ma powrotu do tego, więc PSL, ale
0: Kosiniak
1: co jest ciekawe.
0: Kosiniak zapewnia wyżywienie dla aparatu.
1: Podobno Donald Tusk na jednej liście nie bardzo chce pana marszałka Czarzastego.
0: Pana marszałka?
1: Czarzastego.
0: On nie jest PSL-u, jak pamiętam.
1: Nie jest. PSL chce, a lewicy Donald Tusk podobnoż nie chce. Chociaż sam mówi o jednej liście, to jego dziennikarze z Newsweeka, jego w sensie sympatyzujący ideowo z tym obozem, przynajmniej, a może i bardziej, z innych czasopism, innych portali na O i W, to jest taka jedna lista, jest potrzebna, ale ostatnio Roman Giertych napisał, z PSL-em nam wystarczy i chyba Roman Giertych to właśnie tak
0: dokładnie
1: zasugerował, że lewica nie jest nam potrzebna, a pan marszałek, kierownik sali Czarzasty, towarzysz, podobno pazurami drapie, żeby się do tej listy dobrać. I wcale nie palić do samodzielnego startu, bardzo się boi i na lewicy jest taki oto przykład, skoro mamy iść kiedyś z partią razem, to nie wiadomo, kto jest silniejszy teraz, proszę zauważyć.
0: Po Krakowie.
1: Bo okej, sondaże sondażami, ale Kraków pokazał, wybory prezydenckie pokazały, że to razem ma większe poparcie, tak. Więc hola, hola, kto z kim ma się łączyć ewentualnie, panie Czarzasty, może wy macie limuzyny i asystentki, ale my mamy, jak się okazało, w Krakowie lepsze struktury i lepszych kandydatów.
0: Ale przeskoczyłeś jeden szczegół, tak. To wróćmy do tego.
1: Ale bo ja byłem przekonany, że lewica jakby chciała, to Tusk ją chętnie weźmie, a okazuje się, że nie.
0: Za późno.
1: Donald Tusk a puka do tej jednej listy właśnie Włodzimierz Czarzasty.
0: Ja myślę, że kombinacja Tuska była taka. Wystarczy mi jeden z tych dwóch partnerów, PSL albo SLD. Kogo namówię, jest okej. Ale ten drugi wyleci za drzwi. I niech sobie radzi sam. Ponieważ PSL pierwszy się zgłosił, a Czarzasty tam nie cały czas mówił o silnej lewicy, to Tuskowi chyba jest to wygodne. Mieć na wspólnej liście słaby jednak PSL, ale za to z aparatem, który dobrze organizuje wybory, dobrze zorganizuje kampanię, przyda się. Zrobi część roboty za tych leniwych platformiaków, zostaje za drzwiami kolega Czarzasty i to oznacza, że do zjedzenia jest PSL jako na liście, ale do zniszczenia pozycji jest SLD. Oni z PSL-em nie będą walczyć, wręcz przeciwnie. Będą ich tak przytulać, żeby już ich nie było całkiem widać, tylko muszą temu aparatowi dać wyżywienie na całą kadencję. Z aparatem PSL-u, tym dolnym, nie ma problemu. Przecież każdy może dać, każdy rząd może dać pieniądze na koła gospodyń wiejskich i na straż ochotniczą pożarną. Trochę gorzej jest z miejscem dać w agencjach rolnych, czy nie dać miejsca, ale wystarczy, tak jak PiS opanował wieś, dając pieniądze na koła gospodyń i na straż pożarną. I wystarczyło. I jeszcze trzeba dać na chodniczki dla gmin wiejskich, jest, czy drogi, jest bardzo dobrze. I to Morawiecki bardzo dobrze potrafił. Więc PSL się da przytulić, a wtedy jako takie nieznośne kaczątko, jeszcze dodatkowo brzydkie, występuje ta lewica i można się od niej cały czas odbijać. I myślę, że elektorat, mając jedną listę różnych tam organizacyjek platformianych, Platformę i Tuska tam z PSL-em, chętniej by to wybierze niż lewicę, bo one się tam już nie wiadomo czym różnią w ogóle.
1: Coś tam... różnią się przede wszystkim taktyką.
0: Ale jak programem. Jak sobie wymyślisz tu SLD-owca, a tu platformiaka, to tak nie do końca wiadomo. Wiadomo, że jest za LGBT, i za rewolucją genderową, i za polityką klimatyczną, i za emigracją, czyli wszystko źle. No to może tak być, że wspólna lista Tuska i PSL-u zdobędzie więcej głosów i procent w sondażach niż kosztem lewicy. Kosztem lewicy SLD. Wcale nie Razemków. Razemki mogą zostać osobno, nie dostaną 5%, ale może się okazać, że będą miały tyle samo, co SLD. I wtedy będzie kwestia po wyborach tego, co ma robić lewica, która jest poza parlamentem. Albo ledwo, ledwo.
1: Dobrze, to w takim wypadku jeszcze zapytam o inny wariant, a może podrzucę inny wariant. Tym innym wariantem to jest lewice, mamy dwie. I aktualnie niewiele wskazuje, żeby miały pójść razem. No, Donald Tusk tak sobie siedzi, bo żeby państwo sobie wyobrazili, jak myślą politycy. Polityk ma taką mapę w swoim gabinecie, gdzie ma mapę Polski podzieloną na co?
0: Na 100 okręgów senackich i 41 okręgów
1: poselskich. Dokładnie, widać, były poseł siedzi w Sejmie. Ma taką mapę i ma drugą tabelkę Excela z dątem wpisanym. I sobie wpisuje, jak ma takie poparcie, to ile mu wyjdzie wedle przeciętnej metody Donta.
0: Jakby z PSL-em to mam ile, a jak z lewicą to mam ile. A z jedną i drugą mam ile.
1: A właśnie, a jakby tak było, że się powtórzy wariant z roku 15 i lewica razem zabierze lewicy nowej od Czarzastego, czyli starej, tyle, że razem mieli po 4% i nie wejdzie ani jedna, ani druga do Sejmu, to kto zbiera największą premię według Donta?
0: Tusk.
1: Donald Tusk.
0: Oczywiście.
1: I więc dla niego to jest... A wejdą, a jak wejdą, to wejdą w koalicję. Też tak. Dobrze. I tak dobrze.
0: I tak dobrze.
1: To
0: a
1: po
0: ja
1: co
0: mam
1: mi ta...
0: więcej.
1: A ja mam więcej. Po co mi ta...
0: I co więcej, mogę mieć taką przewagę, jeśli prawica nie pójdzie razem...
1: A nie pójdzie.
0: ...nad PiS-em, że pan prezydent będzie zobowiązany do tego, żeby mi dać misję tworzenia rządu, a jak
1: bo
0: mi
1: się
0: nie da,
1: wygłupi.
0: To większość uzna, że to jest niesprawiedliwe, bo mi się to należy.
1: Znaczy pytanie, czy Karol Nawrocki powtórzyłby manewr Andrzeja Dudy, który jednak postawił na Morawieckiego, gdzie wszyscy wiedzieli, pewnie, że to jest bez sensu, tak, ale...
0: Pewnie bo w przypadku prawicy to nie jest bez sensu. Nawet jak będzie rozbita i niezjednoczona, to jednak razem tam koło 50 będzie miała i co prawda być może rozmowy koalicyjne będą długie, jak w Niemczech, ale one nie są tak bez szans, jak wtedy, jak Morawiecki te na te 2 czy 3 tygodnie poszedł sobie rządzić, mając tam, nie wiem, 30%. No, tragedia. Po prostu. Wtedy to było jasne, że to nie ma żadnych szans. I to jest tak na lipę przygotowanie, ten rząd po to, żeby przygotować prawicę do oddania władzy. Innych tam funkcji nie było. Jeszcze coś tam sobie zorganizować. No, krótko mówiąc, wychodzi na to, że kolega Mentzen, jak rozmawiał z Rymanowskim, zapytany o to, kto będzie rządził za rok, powiedział, na 51% według mnie
1: Donald Tusk.
0: Donald Tusk, a alternatywą rząd prawicowy chyba.
1: Mniejszościowy. Rząd
0: właśnie
1: mniejszościowy.
0: Tego nie powiedział.
1: Powiedział rząd mniejszościowy.
0: Mniejszościowy. I wtedy Rymanowski, który człowiek jest dobry przecież w sztuce dziennikarskiej, nie zapytał go, jaki rząd, lewicowy, prawicowy, a jeśli prawicowy, to dlaczego mniejszościowy, bo bez Konfederacji? No i się tak wywiad skończył. I nie dowiedzieliśmy się, o co tam Mentzenowi chodzi.
1: No właśnie, ale jak na razie mamy taki oto scenariusz, to jest z koalicji rządzącej, a na opozycji ruszyły, to o tym mówiliśmy tydzień temu, rozmowy u prezydenta o pakcie senackim. Efektów nie ma, ale jest w tych rozmowach Grzegorz Braun. Chociaż jak teraz rozmawiam z politykami prawicy, to coraz większa jest obawa, że Grzegorz Braun jest bardzo potulny w tych rozmowach.
0: Wystawia, nie potulny, tylko umiarkowany.
1: Umiarkowany i wystawia bardzo niekontrowersyjnych kandydatów, takich nieznanych, a to wójt gdzieś tam, a to ktoś tam taki, którzy są do przyjęcia dla wszystkich. Ale politycy prawicy węszą tu spisek, że jak oni z Braunem sojusz zawiążą,
0: to z tej drugiej strony burza z piorunami, z faszystami.
1: To już pali
0: z faszystami. Ten faszysta.
1: Teraz mamy oczywiście zachęcanie do budowy polsko, niemiecko-rosyjskiego kondominium w Polsce. Tam jeszcze jest Jared Kushner, więc pewnie pod żydowskim zarządem powierniczym. Część prawicy, Robert Winnicki, mówi, że aha, to w takim wypadku nie było to hasło wyborcze, tylko program Grzegorza Brauna z roku 15, bo pod takim...
0: Wszystko się sprawdza.
1: Wszystko się sprawdza. Rzeczywiście przeczytałem dość dokładnie program energetyczny Konfederacji Korony Polskiej i to jest program kopiuj-wklej z Platformy z roku 10. Łącznie z przywróceniem niesławnego formatu tak zwanego Trójkąta Kaliningradzkiego, co było szczytowym osiągnięciem Radka Sikorskiego i niechlubnego...
0: Ale tam miała być elektrownia ruska,
1: tak, prezydenta Rosjanie Komorowskiego, więc...
0: Nie wybudowali.
1: Ja nie wiem, czy jeszcze Bronisław Komorowski nie znajdzie się obok Leszka Millera na listach Grzegorza Brauna, ale ewidentnie...
0: To by znaczyło, chociaż... że zamiast budować w tym... choć nigdy nie umiem powtórzyć nazwy, to może Polska powinna wybudować tę elektrownię, Polska pod zarządem Brauna, powinna wybudować tę elektrownię w Kaliningradzie, nie? Bo w Polsce się chyba nie da.
1: W Królewcu chyba się mówi po polsku, no ale tam trójkąt był kaliningradzki, więc rzeczywiście ja bym, tak czytam ten dokument i tak muszę powiedzieć, że ja tu widzę jakąś koalicję imienia profesora Bratkowskiego. To był ten pan, który kreował politykę wschodnią, nie tylko wschodnią, Radka Sikorskiego, a teraz przyszedł do Korony, więc bardzo możliwe, że będziemy mieli rząd, gdzie zaplecze intelektualne Sikorskiego z poprzednich lat będzie ministrem spraw zagranicznych wspólnego rządu, bo naprawdę, i to jest też ciekawe, bo jak rozumiem, Grzegorz Braun się ustawia pod nowy układ w Niemczech.
0: Tak.
1: Z AfD.
0: Razem spotkał się z AfD w tej miejscowości, gdzie było to kółko.
1: Bo układ polityczny w Niemczech, który nam zafundował Tuska, właśnie się kończy.
0: Tak.
1: I w miejsce Tuska wchodzi nowy Niemiec polski.
0: Musi ktoś wejść.
1: Chociaż nazwisko mogło być lepsze niż Braun, ale dobra, to może już...
0: Filia AfD w Polsce pod tytułem Korona Polska.
1: Tak, i tak jak Platforma była filią HDC niemieckiej, tak Korona Polski staje się filią AfD w Polsce. No jak widać, zawsze musi być jakiś Niemiec, aż to jest Niemiec taki bardzo mocno... No, Donald Tusk też był rosyjski, więc pod tym względem jest to powtórzenie drogi Donalda Tuska, który też przychodził do władzy po tym strasznym rusofobicznym PiSie, że on pogodzi.
0: Ciekawy pomysł.
1: Nie, naprawdę, przestuduj ten dokument, bo i nie chcę odświeżyć. On jest dwustronicowy, tam wiele nie ma, ale to jest hasło kopiuj wklej. Jota w jotę, albo nawet powiedzieć bardziej rosyjsko, toczka w toczkę, żeby być bardziej prowokacyjnym, z programu i idei polityki zagranicznej Sikorskiego i Tuska z poprzedniej kadencji.
0: Ale wiesz co,
1: kiedy to... ich nadzorcy z Berlina wtedy jeszcze układali się z Rosją, no tak, zanim się pokłócili.
0: To jest taka inteligentna reakcja inteligenta, który myśli, że w Niemczech CDU nie daje rady i prędzej czy później tam jakąś muszą rządzić za AfD, AfD sama, albo CDU, albo wszystko jedno, ale w każdym razie wiadomo, bardziej prorosyjska odmiana.
1: Ale jak w Niemczech będzie rządzić CDU z AfD, no to w Polsce jako żywo.
0: Tusk z Brauna. No,
1: dwie ekspozytury bliźniaki niemieckie.
0: Tak.
1: I to jeszcze kondominium niemiecko-rosyjskie pod...
0: To tylko
1: zarządem
0: po
1: powierniczym.
0: To, żeby wrócić do resetu gospodarczego, przynajmniej na początku z Rosją, i wtedy i postawa Tuska, te żółwiki z Putinem i Brauna, taka oficjalnie prorosyjska, całkiem do wszystkiego pasują. Kłopot tylko polega na jednym. Jeżeli Niemcy w rozpaczy, bo tracą konkurencyjność zbyt szybko, by chciały wrócić do resetu z Niemcami...
1: Z Rosją.
0: Przepraszam, Niemcy z Niemcami, z Rosją. Niemcy z Niemcami też. To obudzi reakcje amerykańskie. Wszystko jedno, czy będą tam rządzić republikanie czy demokraci, to im się będzie nie podobało i Amerykanie wzmocnią tutaj, albo się opowiedzą za, czy pokażą, że są, myślą tak samo z prawicą polską, prawicą pisowską, może Mateuszową Morawiecką, może z częścią Konfederacji. To się dopiero zacznie sprawdzać wtedy tak naprawdę, jakie partie są za suwerennością Polski. Może się okazać, że my mamy tak potężny obóz targowicy, że on ma ponad 60% elektoratu. No wyobraź sobie, że to jest biedny PSL z tą koalicją rządzącą.
1: Nie, no, ja jeszcze jestem tak stary i mam tak niestety jeszcze nie najgorszą pamięć. Może kiedyś mi się popsuje, to będzie mi łatwiej żyć. Ale dopóki mi się nie popsuła, to ja pamiętam PSL ze słynnym plakatem finansowanym przez PSL. PiS równa się wojna, jak PSL w roku 14 bronił naszych relacji z Rosją przed strasznym PiS.
0: A jak Pawlak podpisywał z jakimś tam Gazpromem absolutnie tak niekorzystną umowę wieloletnią, że Komisja Europejska musiała interesu polskiego bronić.
1: No więc właśnie. I to jest
0: też, jak to woli niemieckiego.
1: Też ciekawe, że w wyniku wojny i w wyniku zmiany w Europie Zachodniej współpracownicy albo i ekspozytura, jak zwał, tak zwał niemiecka w Polsce, Donald Tusk, zanim pan Pawlak zrobił ten zwrot też antyrosyjski, to się pojawiło się duże wolne pole.
0: Ale nieprawdziwy, tak.
1: Nieprawdziwy, ale pole retoryczne się zostało.
0: Tak.
1: Znaczy, kiedyś to pole zajmowało SLD z Leszkiem Millerem i Waldemarem Pawlakiem. Tak. Potem to pole bardzo skutecznie obsiadł Donald Tusk, a szczególnie Bronisław Komorowski, który w kontaktach z WSI świetnie to pole rosyjskie uprawiał.
0: I służby specjalne, i teraz co się z Rosjanami pole,
1: Taktycznie musieli opuścić i tutaj rzeczywiście bardzo inteligentnie rozszedł się Grzegorz Braun, trochę z innej flanki idąc, ale to samo pole obsiewając, będąc tym, który się z Rosją porozumie. To jest w ogóle ciekawa dyskusja, bo też niestety mój kłopot z tą pamięcią jest taki, że ona jest nie najgorsza i że ja pamiętam, jak żeśmy się wszyscy cieszyli, kiedy udało się w roku 22 uwolnić od szantażu. Ja pamiętam całe moje...
0: Od szantażu gazowego.
1: Tak, całe moje życie jako nastolatka to były co zimę powtarzające się informacje, że kurek zakręcą.
0: Zakręcą. I zakręcali czas.
1: I zakręcali. Piotr Woźniak kiedyś wyliczył, że...
0: Minister.
1: Że co 6 miesięcy...
0: Szef PGNiG-a.
1: Tak. Co 6 miesięcy był jakiś kryzys z Rosją. Mniejszy, większy, zakręcili, zagrozili. No i ceny dla Polski były bardzo złe.
0: I o to chodziło.
1: Co nawet przyznał wielki zwolennik Brauna, pan Wielomski, ale mówiąc, że no dlatego były złe dla nas ceny, bo mieliśmy złe relacje. Czyli jednak ta Polska musi taka...
0: Jakbyśmy byli tacy jak Niemcy, to na pewno byśmy mieli ceny
1: albo
0: jak Niemcy.
1: Tacy potulni jak Białoruś. No tylko czy to będzie suwerenność? To mam takie pytanie.
0: A po co komu suwerenność, jak się...
1: No i jak to? Przecież hasła
0: dobre
1: są...
0: Dobre interesy robi z Rosją.
1: Przecież hasła są suwerennościowe, ale co to jest za kraj suwerenny, który nie może nic zrobić, bo mu zakręcą kurek? To suwerenny jest, czy jest niesuwerenny?
0: Ale zobacz.
1: Że on musi mieć dobre relacje, bo inaczej nie ma gazu.
0: Co nam wyszło?
1: Jak to jest?
0: Że w stronę rosyjsko-niemieckiego porozumienia może być tyle partii, które mają ponad 60% elektoratu, czyli one wygrywają. Jedyny problem polega na tym, że nie mogą...
1: Ale kiedyś miały SLD z Platformą, z PSL-em, miały te 60%.
0: A teraz trzeba mieć Brauna. No tak, tylko że Braun nie może.
1: Wtedy kondominium polsko-niemieckie miało się doskonale. Były dopiero PiS to popsuł i teraz rzeczywiście pytanie, czy to się nie odtworzy.
0: Albo inaczej, czy ta siła porozumienia rosyjsko-niemieckiego w Europie, przecież ona nie dotyczy tylko Rosji i Niemiec, też sporo
1: i nie tylko Polski dotyczy.
0: Tak, o tym mówię. Czy ona nie wymusi zupełnie innego rozdania, ale mówię, Braun no nie może wejść do koalicji z Tuskiem, ani Tusk nie może go przyjąć przed wyborami.
1: Nie, przed wyborami nie, po wyborach.
0: A po wyborach może nawet Braun, który będzie wiesz, protestował.
1: Oficerowie prowadzący, jak się dogadają, to nie ma...
0: No, jak znasz oficerów prowadzących, to oni już się dawno dogadali.
1: Nie,
0: oni tylko teraz mają program, jak to zrealizować, żeby się elektorat nie obraził i nie powiedział, że ktoś tu coś zdradza i tak dalej. To świadczy tylko o słabości Ameryki i o tym, że ci oficerowie prowadzący tę słabość już dawno dostrzegli i próbują ją inaczej rozegrać. I kiedy poseł Bielan z posłem, a nawet senatorem chyba Kamińskim
1: puścili
0: Kamysza do Białego Domu, to oficerowie chyba się śmiali. Powiedzieli, że to jest absolutnie niemożliwe, że z tą słabą Ameryką to się nie opłaca i dawno trzeba stawiać na sojusz niemiecko-rosyjski, który przy okazji może otworzyć drogę do konkurencji z Ukrainą. Bo taki sojusz pozwala Polsce być bliżej i może ona cenna jest bardziej niż Ukraina. A tu ukrywa się gra konkurencji między Polską a Ukrainą, którą aktywnie prowadzi Ukraina, nie Polska. Polska tu jest dość bierna. To jest gra, która wewnątrz tego, o czym my opowiadamy, jest toczona i Ukraina jest na lepszych pozycjach niż Polska. Ma więcej inicjatywy, jest bardziej dynamiczna, jest bardziej bezczelna i bardziej się przytula do Niemiec. A my nie możemy się przytulić do Rosji. Więc Ukraina ma tu przewagę.
1: Ma przewagę. No dobrze, tak się zasłuchałem. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądać. Ciekawy jestem, bardzo mi ten ruch, znaczy jest spodziewany, nie jestem zaskoczony, ale jest to ciekawe. Jest to ciekawa rozgrywka i trochę wszyscy możemy poczuć się młodsi, bo znowu wylądujemy w Polsce lat 2027, a może i latach 90. wczesnych, że znowu ta polska prawica niepodległościowa będzie w takiej mniejszości. Tak jak była za rządu Jana Olszewskiego, jak potem gdzieś tam przecież AWS był różny, już o rządzie postkomunistów nie wspominam, że jednak to może jednak Grecy mieli rację, że wszystko się rozwija po pewnej spirali. Wracamy do punktu wyjścia i idziemy dalej.
0: Albo inaczej, ale to zgodnie z tym. Geopolityka ma swoje twarde zasady i niedużo można w niej zmienić, szczególnie jak się jest państwem, no jednak drugiego rzędu, tak jak Polska, nie tego Rosja, Chiny, Ameryka. I swobody mamy dużo mniej. Pytanie, co możemy zagrać w naszym interesie, a ta geopolityka pokazuje Polsce to podrzędne miejsce, a nie widać u nas bohaterów, którzy by chcieli naród pociągnąć do tego, żeby złamać te ograniczenia, choćby
1: chociaż
0: na
1: wydawało
0: chwilę.
1: Się, że myśmy te ograniczenia złamali, że jednak koalicja imienia Bratkiewicza, Bratkiewicz musiał odejść z Platformy. Musiał odejść z MSZ-u Tuska. Nie wrócił już, tak? No odnalazł się ten zaplecze intelektualne. Sikorskiego to robiła politykę, to robił politykę Tuska.
0: Mówisz o jednym agencie Rosji. A ilu ich tam w ogóle było? Ilu w ogóle jest ich do tej pory? Może nie są tak znaczący, może są gdzieś niżej poukrywani, ale jest tego od cholery. Po prostu. I oni swoją robotę robią. To jest ta ukryta partia rosyjska. Nie tak śmieszne mi się, jak ten Piskorski tam szef partii, bo on został wypchnięty na wierzch, prawda?
1: Ale mamy
0: dyplomatów, którzy pracowali na rzecz porozumienia Polski z Rosją i dalej są w MSZ-cie.
1: I dalej tam pracują. No dobrze, patrzę się na to wszystko. A właśnie, my za chwilę mamy jakąś debatę w Krakowie transmitować. To jeszcze 4 minuty mamy dodatkowego czasu, stąd ja tak chciałem już się zbierać, a to jeszcze możemy sobie porozmawiać. Coś jeszcze o świecie też, czy sobie polską polityką?
0: Co chcesz?
1: Bo mnie jak zawsze interesuje ta polska polityka. Mm-hmm. Jednak koszula bliższa...
0: Patriota jesteś.
1: Ciało, niestety. To teraz niemodne. Teraz się raczej inne
0: ale cię
1: wartości...
0: lubią ludzie właśnie dlatego. No.
1: Aż mnie zatkało. Nie spodziewałem się, że dobrze. To w takim wypadku takiego komplementu na koniec. Prezydent. Dobrze, zacznę. Wybrałem temat. Czysta bieżączka. Nie wiem, czy wiesz, dzisiaj są ataki. Wczoraj były ataki w szkołach. Rozmawiałem z Ryszardem Terleckim na ten temat, który twierdzi, że to nie może być przypadek, że to musi coś tam, że coś się musiało wydarzyć. To trzy ataki w ciągu
0: rozumiem,
1: ostatniego
0: tak,
1: dnia.
0: Tak, wiem.
1: Ale zainteresował Słucham. Mnie atak Donalda Tuska, który postanowił ten atak, tę tragedię w szkołach wykorzystać do ataku na prezydenta.
0: To znaczy sednem polityki i propagandy Tuska jest pokazywanie polaryzacji pomiędzy dobrym rządem Tuska a złym prezydentem.
1: Który zawetował ustawę, ta, która...
0: Cokolwiek, prezydent winien jest wszystkiemu, jest to całe zło, już nie PiS, tylko prezydent Nawrocki, co budzi taki niepokój, że Tusk próbuje jakoś spróbować usunąć Nawrockiego tak czy inaczej, albo na chwilę chociażby ze sceny politycznej, no ale też nie może się zdecydować na to przejęcie siłą Trybunału Konstytucyjnego. No do tego jest jeden warunek formalny, że ten Berek musi tam wobec kolumn sejmowych przysiąc. Jakoś to się nie odbywa. A to musi się odbyć przed takim przejęciem. Zresztą wygląda na to, że oni się jednak boją tego. Chcę powiedzieć coś innego. Z jednej strony jest to śmieszne, z drugiej strony to jest prawdziwa wojna z prezydentem, ponieważ to on ma siłę prawną psucia polityki, szkodliwej zresztą, polityki Tuska. Prawda, może zawetować, a może też coś złego powiedzieć, a może Radę Bezpieczeństwa Narodowego może zwołać, jak się to nazywa, i coś tam powiedzieć. Może różne rzeczy, ale może też montować koalicję prawicy. I jak słychać od różnych naszych kolegów, wreszcie te negocjacje się zaczęły, idą dobrze, prowadzi je podobno minister Szefernaker, Braun się zachowuje dobrze. Moje pytanie jest, jak się zachowuje Mentzen i Morawiecki, ale podobno też w miarę nieźle. Jeżeli prezydent potrafi to zrobić, do czego wzywał go, czy prosił o to Jarosław Kaczyński, to oczywiście to prezydent będzie twórcą koalicji prawicowej i będzie miał swoje 3 grosze, czyli tych środowisk prawicowych będzie 6, a nie 5 czy 4. I to jest dużo i to jest skomplikowana gra, ale jeśli się te negocjacje zaczęły, a presja społeczna była bardzo duża ze strony prawicy, żeby one się odbywały, no to to oznacza, że też prawica po raz drugi zacznie patrzeć na prezydenta Nawrockiego jako na swojego patrona. I to i każdy atak na Nawrockiego będzie już atakiem na całą prawicę i atakiem na elektorat prawicy, a to oznacza, jak my myślimy po prawej stronie, że to będzie atak na Polskę.
1: To niemożliwe.
0: Poczekaj, to jeszcze skończę. Według mnie, jeśli Tusk by się, w to, co nie do końca wierzę, ale gdyby się zdecydował na działania w Trybunale, przejętym Trybunale Konstytucyjnym takim, żeby na przykład zawiesić prezydenturę Nawrockiego, to według mnie to się skończy na ulicy, a na ulicę według mnie formacja rządu Tuska nie jest gotowa. To powiedz, co, gdzie jest twoje nie?
1: Moje nie jest rzeczywiście, że myśl jest dobra. I to jest dość takie powszechne, że jeżeli prezydent przy tej skali ataku nie wejdzie w głębszą, że nie wyjdzie z roli prezydenta ojca narodu, tylko nie stanie się liderem partyjnym, nie otoczy się jakimś istotnym wianuszkiem tego, co użyje partii politycznych prawicowych, to go Donald Tusk wdepcze w ziemię. Koniec końców. Waląc, ale nie będzie ojcem całej prawicy, ale... bo to już widać, może być ojcem Porozumienia PiSu i Rozwoju, może być ojcem Konfederacji i PiSu. I to jest, ale jeżeli pozostanie, bo to jest pewno zarzut samego Jarosława Kaczyńskiego do pana prezydenta, tak. Że się za mało angażuje, że za bardzo chce tak. być poza tym wszystkim, a jeżeli nie osiądzie mocno...
0: No to ci powiem, co jaka jest droga wyjścia. Otóż to jest taktyka Tuska. On chce Nawrockiego wmontować w to patron radykalnej faszystowskiej prawicy, która szkodzi Polsce i tak dalej. Trzeba z nim zrobić porządek. Otóż, dlaczego mówiłem o tych 6 środowiskach? Bo jak masz Brauna, PiS, Morawieckiego, 2 konfederacje, to środowisko prezydenta może, montując te rozmowy, patronując im równocześnie, to ono albo razem z Morawieckim mogą mówić, że są reprezentantem tego tam centroprawu, bardziej centrowej pozycji. I nikt im tego nie zabroni. Tylko pytanie, czy to zrobią. To środowisko prezydenta powinno mówić właśnie, my nie jesteśmy z tej prawicy, my jesteśmy patriotami, którzy dbają także o centrum, o rozszerzenie tego elektoratu. To dla Morawieckiego świetne wejście, ale dla prezydenta szansa, że to żadna z tamtych partii, Konfederacje nie pójdą do centrum, Braun nie pójdzie, PiS nie pójdzie, Morawiecki z prezydentem mogą.
1: To prawda. A my chyba możemy już iść do Krakowa tam.
0: Albo do domu.
1: My, słuchając radia, idziemy do domu.
0: Tak.
1: Państwo gdziekolwiek są, mogą teraz posłuchać debaty jednostronnej, co powiedziała z Krakowa. My bardzo dziękujemy. Oczywiście prosimy o to, żeby wspierać Radio Wnet, być z Radio Wnet, żeby ten film na YouTubie, jak Państwo go obejrzał, polajkować, polubić, zasubskrybować kanał. Wszystko to zrobić, czego nie powiedziałem wcześniej przed audycją. Jest godzina 29, idziemy do Krakowa, a to był Wieczór Wnet. W naszym studiu był Józef Orzeł. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
2: Wieczór Wnet.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Po reklamie.

0: a my teraz biegniemy do Krakowa, gdzie trwa debata prezydentów przed drugą turą. Kandydatów na prezydenta przed drugą turą.
1: W Polsce 24. Przełącz na nas.
2: Poradzę sobie.
1: I mówiłam, że będzie bardzo ciekawie, choć bez Moniki Piątkowskiej, ale... trochę jednak jest, prawda?
3: Mamy to do siebie, że jak już coś obiecamy, no to trudno. To zawsze
1: dowozimy.
3: Dowozimy zawsze.
1: Na 100%.
3: Ale faktycznie, chyba jest jednak w jakimś sensie...
1: Za nami.
3: Za nami, kochani.
1: Za nami stoi.
3: Stoi pani Monika Piątkowska, nieco kartonowa.
1: Pewnie nam nie udzieli odpowiedzi na wiele pytań, ale jest. Jest też miejsce, jakby miała ochotę, cały czas jesteśmy otwarci.
3: Zapraszamy pani senator tak spod Warszawy. No to już ciężko o tej porze dojechać, ale może jednak pani się zdecyduje.
1: Może
3: pani
1: jest w Krakowie. Zapraszamy serdecznie, ale zaproszenie od nas odebrał, przyjął i będzie za chwil kilka Łukasz Gibała, drugi z kandydatów w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Już za chwilę bardzo trudne pytania.
3: Za momencik.

0: No to dobry wieczór. Witamy bardzo serdecznie, chociaż to właściwie my tutaj w gościnnych progach krakowskich jesteśmy,
1: tak, dokładnie.
0: Prawda?
1: Kraków nas jak zawsze ugościł. Dobry wieczór, panie Łukaszu. Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, niezależny.
2: Tak jest, jest mi bardzo miło.
1: Panie Łukaszu, no
0: chyba zaczniemy jednak od pani Kartonowej.
1: No chyba tak, faktycznie.
0: Bo pani Monika Piątkowska chwilę temu wezwała pana na ubitą ziemię, jak powiedziała, właściwie na ubity krakowski rynek, na jutro na godzinę 17 i wezwała takim hasłem do debaty: drogi panie radny, proszę się nie bać. I co?
1: Na ulicy.
0: Prawie jak ustawkę.
2: No pytanie właśnie, czy to jest poważna propozycja, bo debata jest rzeczą poważną, czy raczej cyrk. No wszyscy wiemy, że gdy pani Piątkowska chciała debatować, mogłaby jej przyjść. Mamy profesjonalne studio, profesjonalnych prowadzących. Mamy od dawna ustalony termin, od 2 tygodni, a tymczasem ona nie chce tutaj przyjść, a mówi, że jutro ktoś zorganizuje o 17 debatę na rynku głównym. Kto? Jej sztab?
0: No właśnie, pytanie kto? Czy macie jakieś informacje, jeżeli chodzi o wasz sztab? Kto tam ma za tym stać? Bo podobno jakaś stacja komercyjna się zgłosiła, ale...
2: No właśnie,
0: to
2: nic nie
0: ploteczka.
2: Wiemy. Jaka miała być formuła? Kto miałby to organizować? Więc wydaje się, że jest to raczej element takiej jakiejś dziwnej gry medialnej niż poważnej propozycji, i tak to na ten moment traktuję.
1: Ale debata to debata. Debatę się ustala, uzgadnia, prawda? To zawsze rozmawiają sztaby. To trochę trwa. Znaczy jest skrajnie niepoważne, z całym szacunkiem, nie wobec pana czy pani Piątkowskiej, ale wobec krakowian.
2: Wobec mieszkańców.
1: Ustawianie się jakieś dziwne na ulicy, nie wiadomo na jakich zasadach, nie wiadomo kto z kim, kto to firmuje, jak to będzie prowadzone. Żal mi krakowian przede wszystkim. Tu jest chyba problem.
2: No tak, krakowianie zasługują na profesjonalną debatę, taką, gdzie będzie z góry znana formuła, kto ma ile czasu na pytanie, na odpowiedź, kto te pytania zadaje, jakie są bloki tematyczne, kto prowadzi, żeby nie było wątpliwości, że to jest wszystko obiektywne, na równych zasadach, a takie rzucanie w eter propozycji tuż przed ciszą wyborczą, kiedy wcześniej pani Piątkowska blokowała nasze różne propozycje. Jest publiczna dyskusja na jednym z portali społecznościowych na X-ie dotycząca tego, jak co myśmy proponowali. No i w pewnym momencie przestała odpowiadać, a tu nagle wyskakuje z taką dziwaczną propozycją. No co, jestem trochę zażenowany.
0: Bitwę kandydatów, to znaczy chcieliśmy ograniczyć minimalnie nasz udział, znaczy maksymalnie
1: chcieliśmy
0: nasz udział.
1: Państwa tylko przedstawić,
0: tak,
1: przywitać.
0: Tak, dokładnie, i pokazać zegar. Proponowaliśmy, żebyście to państwo sobie wzajemnie zadawali pytania. Myśli pan, że pani senator Piątkowska się po prostu wystraszyła takiej formuły?
2: No to było coś, na co ona ewidentnie chciała się zgodzić. Upierała się, że to dziennikarze wybranych przez nią stacji. Mówiła teoretycznie, że jest możliwe jakieś pole kompromisu, że wspólnie możemy tą listę stacji ustalić, będą zadawali pytania, a nie podobało się to, że mielibyśmy sobie zadać pytania wzajemnie i to, że miałoby nie być żadnych pomocy, typu telefon czy notatki. To były takie warunki, na które nie chciała się zgodzić.
1: No, potrzebowała telefon. No patrzę dookoła, nie zauważyłem, że pan radny przyniósł jakiś telefon, tablet i tak dalej. Byśmy pewnie na to nie pozwolili, ale to jest inna kwestia, bo kwestia obiektywizmu tu jest istotna. To znaczy dziennikarze tak naprawdę powinni tylko moderować to państwa spotkanie.
0: W takim przypadku tak.
1: Bo
0: tak.
1: Dwa tygodnie temu się tak spotkali.
2: Jeśli byśmy ustalili dziennikarzy w roli tych, którzy przepytują, to tak naprawdę mielibyśmy 2 równoległe konferencje prasowe. Dziennikarze by zadawali pytania, kandydaci by odpowiadali. To już mam do czynienia z tym niejednokrotnie. Ja byłem wiele razy w mediach, pani Piątkowska była wiele razy w mediach, a tutaj wydaje się, że to, co było najciekawsze w tej debacie, to wzajemne zadawanie sobie pytań, a ona z jakiegoś powodu nie chciała się na to zgodzić.
0: Zderzenie wizji Krakowa też nas interesowało. No właśnie, pytanie o wizję Krakowa. Czy pani senator Piątkowska to jest kandydatka z Krakowa, czy jednak spod Warszawy?
2: No mnie zdziwiły te informacje, które chyba państwo jako pierwsi ujawniliście. Zakładałem, że jednak nie będzie tutaj takiego numeru, że gdzieś będzie kandydatka przywieziona spoza Krakowa w teczce, w kopercie, a trochę to tak wygląda po tym, co państwo pokazaliście. Ja myślę, że krakowianie zasługują na to, żeby tym miastem zarządzał ktoś, kto zna te problemy nasze, mieszkańców, nas krakowian, od Podstrzewki. Ktoś taki, kto sam tutaj mieszka od dawna, a nie ktoś, kto ma mieszkanie pod Warszawą i najprawdopodobniej tam przez jakiś czas ostatnio mieszkał. Nie wiem jak długo. Pani senator robi cały czas takie uniki. Mówi, że ona tutaj płaci podatki, jest zameldowana, chociaż jeden z portali ujawnił, że jest zameldowana od niecałych 2 lat. Więc tak naprawdę pojawia się pytanie zasadnicze. Czy ona tutaj mieszka? Jeśli tak, to jak długo tutaj mieszka? Czy zna te problemy nasze, krakowian, realnie?
1: Ona była związana wiele lat z Krakowem, to tutaj będziemy akurat bronić tej kwestii, tylko że kłopot polega na czymś innym. Ona wybrała inną drogę. Po prostu kilka lat temu wybrała Warszawę, obwarzanek podwarszawski, nie krakowski. Tam reprezentowała niezliczoną ilość partii. Ja zaczynam się gubić, jak którą partię pani
0: jeszcze w dwóch nie było, jak
1: Piątkowska. Tak. Widzieliśmy w 22 roku, reklamowała obwarzanek krakowski jako Polska 2050. Tak. Teraz jest w Koalicji Obywatelskiej. O to nam chodzi, bo ktoś może być... Ja byłem 18 lat związany z Krakowem, ale 13 lat temu wybrałem Warszawę. Taka jest decyzja. No ciężko, żeby dzisiaj mówić...
0: Żeby Wojciech Biedroń startował na prezydenta Krakowa.
1: Chętnie, ale jeszcze nie. Generalnie chodzi nam o to, na ile pani Piątkowska zna dzisiaj Kraków, jego właśnie potrzeby i jego problemy, bo to jest coś zupełnie innego.
2: To jest kluczowe pytanie. Czy ktoś tutaj nie mieszka obecnie? Czy ten ktoś może realnie wiedzieć, co Krakowian boli? Czy może wiedzieć, jak te problemy rozwiązać? I czy to jest fair wobec wyborców, jeśli jakaś... No, jednak poważna siła polityczna, która rządzi w Polsce, kogoś takiego wystawia.
0: O, będziemy o tej sile politycznej i jej sile rozmawiać za chwilę, ale jeszcze ostatnie pytanie o Monikę Piątkowską chciałabym zadać, bo tutaj wielcy ją wsparli w tej kampanii. No dziś senator Grodzki, były marszałek Senatu.
1: A to
0: wcześniej
1: nie są
0: Aleksandra
1: wybory kopertowe.
0: Dudkiewicz, wcześniej Domański, wcześniej Żurek. Właściwie chyba nie ma takiej czołówki politycznej, której tutaj nie było. A za panem kto stoi?
2: No właśnie. Za mną stoją tylko mieszkańcy, ale ci mieszkańcy, jak z nimi rozmawiam, to mają takie mieszane odczucia, tak powiem, dyplomatycznie, jak chodzi o to przejeżdżanie tych polityków warszawskich. Wielu z tych mieszkańców mi mówi, panie Łukaszu, no przyjeżdżają tu, przyjeżdżają, ale my się nie damy nabrać. My wiemy, że po wyborach oni znikną, teraz nam dużo obiecują, a potem znikną. Wiemy, że oni właśnie nie rozumieją nas, nie rozumieją naszych problemów, więc ja myślę, że to się może odbić szkawką, pani senator, ta strategia ściągania tutaj tabunów polityków warszawskich, którzy nie mają zielonego pojęcia o tym mieście.
0: Ale obiecują 30 milionów na przykład na obiekty sportowe.
2: No właśnie, tak powiedziałem ci, krakowianie mówią, no dobrze, dobrze, ale my już to słyszeliśmy, był Aleksander Miszalski 2 lata temu, też obiecywał wagony pełne pieniędzy, no i co z tego wyszło?
1: Metro nawet obiecywali.
2: Pamiętacie państwo?
1: A, no ja pamiętam doskonale, zastanawiałem się tylko...
0: Pod Wawelem tam.
1: Pod Wawelem, jak przejedzie to metro, albo jak przejedzie pod Rynkiem Krakowskim, albo wokół pierwszej obwodnicy.
0: Biedny konserwator zabytków.
1: My też mamy nadzieję, że pani Piątkowska nas ogląda, to przynajmniej wie, o czym mówimy. To trochę pozna Kraków, mamy nadzieję, dzięki tej. Ale ten desant, jeszcze raz wracając, czy ten desant ma sens, bo referendum krakowskie pokazało, że można się dogadać ponad podziałami, ponad tą wojną polsko-polską.
0: I tej partyjnej polityki jest bardzo mało wtedy.
1: I zrobić coś wspólnymi siłami. No nie jest żadną tajemnicą, że wspierali referendum ludzie z Prawa i Sprawiedliwości, z Konfederacji.
2: Mhm. Zgadza się.
1: Nawet z Konfederacji Korony Polskiej. Ruchy miejskie, tacy ludzie, chociażby jak pan Jan Hoffman, fantastyczni radni ludzie, którzy tu z krwi i kości, z Bruku Krakowskiego, z Kocich Łbów. No, a tutaj mamy jakiś zlot polityczny, jakąś imprezę, która no, tak do końca zaczyna mi coraz bardziej przypominać, niestety muszę to powiedzieć, ze smutkiem cyrk.
2: No właśnie kluczowe jest to, co pani powiedziała. Bardzo nie chciał, tak jak pani rektor zasugerowała, żeby Kraków był wciągnięty w taką wojnę polsko-polską, żeby był traktowany instrumentalnie, żeby to było tak, że to miasto ma być zdobyte przez pewną siłę polityczną po to, żeby na przykład za rok ta siła mogła wykorzystywać to miasto w celu osiągnięcia lepszych wyników w wyborach parlamentarnych. A trochę tak to odbieram, że mam tutaj do czynienia z takim desantem ze strony polityków rządzących opcji politycznych po to, że oni chcieliby tutaj, żeby to był taki fort potem w kolejnej batalii, która będzie za rok. Żeby to miasto wtedy było wykorzystywane do tego, żeby Platforma, Koalicja Obywatelska miała lepszy wynik. Ja bym chciał, żebyśmy byli z dala od tych sporów i żeby prezydentem miasta był ktoś, kto skupi się na rozwiązywaniu realnych problemów mieszkańców, takich jak brak chodników w wielu miejscach, brak kanalizacji, jak szwankująca komunikacja miejska.
0: Ale pan otworzył temat. To ja w takim razie trochę zmienię, Wojtku, kolejność, bo skoro pan mówi, że Kraków mógłby być poza taką wielką polityką, to czy pan wierzy w to, że samorządowiec jest w stanie być poza wielką polityką? Pytam o kwestię dogadywania się na przykład z rządem w kwestii pieniędzy, bo będzie pan teraz rozmawiał, przynajmniej przez rok, z człowiekiem, którego kandydatkę prawdopodobnie, być może w niedzielę pokona.
2: No, można powiedzieć, że pani senator Piątkowska miałaby tutaj przez ten rok pewnie łatwiej, jak chodzi o dogadywanie się z tym rządem. No, ale za rok są wybory parlamentarne i gdyby się okazało tak, że będzie rządził ktoś inny, to czy ona rzeczywiście miałaby łatwiej, czy nie lepiej wybrać kogoś takiego, kto będzie miał jakąś zdolność do rozmów i z jedną, i z drugą stroną? A co z prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, panem Karolem Nawrockim, którego podpisy pod wieloma ustawami też są bardzo ważne, ustawami potrzebnymi dla Krakowa? Czy pani senator Piątkowskiej będzie łatwiej przekonać pana prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej?
0: A panu będzie łatwo się dogadać z Donaldem Tuskiem?
2: Nie, nie będzie łatwo, ale wydaje mi się, że ja mam taką umiejętność, że będę w stanie rozmawiać i z jedną, i z drugą stroną, że generalnie lepszy jest samorządowiec, który jest poza tą wojną polsko-polską, bo nawet jeśli dzisiaj, czy za 4 dni, jeśli bym wygrał, Donald Tusk, premier, miałby pewnie jakąś zadrę emocjonalną do mnie o to, że wygrałem, to zakładam, że on też jest na tyle rozsądnym człowiekiem, że jak nie będzie Krakowa sekował, wiedząc, że tu jest 600 tysięcy wyborców i wiedząc, że ci wyborcy byliby po prostu na niego źli, gdyby traktował Kraków gorzej niż inne miasta.
1: A nie ma pan wrażenia, patrząc na to z innej nieco strony, że pan różnym grupom uwiera, przepraszam za to wyrażenie. Pan nie jest ani prawicowy, pan nie jest ani zupełnie liberalny. Pana poglądy dotyczącej takiej sfery no nieczysto politycznej, prawda, światopoglądowej, one są bardzo wyważone, spokojne. I to, czy to nie jest tak, że w tej polaryzacji gigantycznej w Polsce, czy to jest pana siła, czy to jest pana słabość? No bo ktoś powie, nie, no ktoś musi być jakiś, tak?
0: Tak. Ktoś musi się w którymś tym obozie...
1: W którejś bańce trzeba się, po którejś stronie trzeba się ustawić. Pan tego nie robi. No, jedni mówią, okej, dobrze, to jest siła pana,
0: tak,
1: prawda?
0: Ale z drugiej strony można powiedzieć, że jest to słabość. No bo wracając jeszcze do tych układanek rządowo-samorządowych. Za chwilę mamy uchwalanie budżetu na 2027 rok. Trochę to odniosę do tego naszego kontekstu krajowego. Może być tak, i tak część ekonomistów mówi, tak prognozuje, że za chwilę będziemy musieli zaciągnąć bardzo mocno hamulec na autostradzie. Tak to obrazowo mówią. Za chwilę przekroczymy ten 55% próg. Grozi nam 60% próg. To jest gigantyczny problem także dla samorządów, bo to jest koniec inwestycji, koniec pieniędzy z budżetu centralnego dla samorządów. To jest koniec możliwości zadłużania się także dla samorządów. I teraz tak, przychodzi Łukasz Gibała i mówi, no obiecałem wam, drodzy mieszkańcy Krakowa, to i to, takie inwestycje i inne, no ale nie ma pieniędzy. I co?
2: No dlatego ja jestem bardzo uczciwy wobec krakowian. Ja mówię wprost. Ja, szanowni państwo, nie obiecuję wam, że jeśli wygram, to będą jakieś fajerwerki. Nie obiecuję metra, nie obiecuję innych wielkich inwestycji. Ja obiecuję ludziom, że po prostu będzie normalnie, że posprzątam bałagan po poprzednikach, że nie będzie takich eksperymentów jak strefa czystego transportu na prawie całe miasto, że nie będzie kolesiostwa, że nie będzie faworyzowania pewnej opcji politycznej. Ja będę szanował każdego mieszkańca, niezależnie od tego, jakie ma poglądy, i wszystkich będę traktował równo. Ja chcę zrobić tak, że w Krakowie nikt nie czuł się wykluczony, pozostawiony sam sobie. I to jest moja obietnica. Jak chodzi o sytuację finansową i miasta, i państwa, to ona jest bardzo trudna. Ja zrobię wszystko, żeby ją poprawić przez te 2 lata, żeby zmniejszyć deficyt budżetowy w Krakowie.
0: A jak będzie to bardzo trudne.
2: Będzie. I chodzi o to, żeby to zrobić jeszcze w taki sposób, żeby nie uderzyć po kieszeniach tych najbiedniejszych, żeby znowu nie podnosić cen biletów w komunikacji miejskiej, opłat za wodę, za śmieci, za miejsca parkingowe. W związku z tym ja proponuję, żebyśmy po pierwsze zrobili przegląd wydatków, bo część tych pieniędzy jest moim zdaniem marnotrawiona. Mhm. Na przykład Aleksander Miszalski stworzył 6 dodatkowych departamentów. Pytanie, czy one są niezbędne. Dodatkowo pozatrudniano wiele osób z klucza partyjnego. Pytanie, czy to rzeczywiście są osoby, które coś realnie w Krakowie robią.
1: No to zaraz zarzut? No właśnie, zaraz pójdzie zarzut.
2: Te osoby na tych najwyższych stanowiskach nie mogą spać spokojnie. Te na niższych i średniego szczebla stanowiskach mogą spać spokojnie, bo one najczęściej ciężko pracują. To są porządni urzędnicy, a ci na najwyższych szczeblach. Ja podam państwu rektorom konkretny przykład. Zarządy spółek miejskich muszą być dwuosobowe, ale też mogą być większe. No i w Krakowie mam takie zarządy, które mam 3, 5, a nawet 7 osób. No pytanie, po co? Jaki jest sens, żeby zarząd miejskiej spółki miał 7 osób? Moim zdaniem dwie osoby w zupełności sobie poradzą, żeby zarządzać jaką spółką miejską, tylko że jak jest 7 osób, to jest więcej tych, którzy biorą wypłaty. Dla mieszkańców to nie jest korzystne, bo my za te wypłaty płacimy. No a dla tych oczywiście nominatów często partyjnych, którzy są w tych zarządach, to jest korzystne. Więc chodzi o to, żeby ktoś przyszedł i zrobił tutaj naprawdę porządek.
0: Mówi pan bardzo korporacyjnie, a ja obserwując politykę samorządową od wielu lat, mogę się założyć, że pan za pół roku usłyszy, no musi być tych 7 osób, bo inaczej się nie da, bo się ta dwójka nie wyrabia.
2: Pani redaktor, umówmy się za pół roku, jeśli na wybory pani mnie zaprosi i ja pani gwarantuję, że pani zada to pytanie, ile jest osób w spółkach miejskich w zarządach, i zobaczy pani, że to wszystko będą zarządy dwuosobowe.
1: Panie Łukaszu, pan dobrze nie zna Małgorzaty Gałki. Naprawdę
2: ja to ja znam bardzo dobrze, obserwuję, oglądam państwa telewizję, więc wiem, jak pani redaktor, jaką jest dziennikarką, więc ja wiem, że to jest dla mnie tutaj takie rzucanie wyzwania, pani redaktor, jest bardzo ryzykowne, ale podejmę to ryzyko.
0: Dobrze, umówieni.
1: Dobrze, tak. Czyli rozumiem, że nie będzie czystki. Chcielibyśmy o to spytać, bo to jest bardzo ważny oręż u pana przeciwniczki. No i też ważny argument dla na przykład setek, czy no, krakowski magistrat, nie chce się pomylić, 3000 ludzi pracuje w tym momencie?
0: 3300 głosów.
2: Tak.
1: A nawet 300.
2: Bez rodzin, 300. Prawda? Tak.
0: No,
2: bez,
0: no, plus rodziny.
1: Więc czy na pewno ci ludzie nie mają się czego obawiać? Czy jest pan o tym...
2: No straszy bardzo pani senator Piątkowska, tak. Ale nie wiem, czy państwo wiecie, że ona mówiła, że ja zwolnię właśnie 15-20% tych urzędników i przegrała w sądzie. Musiała to prostować, tak. Bo no, sąd powiedział, że to jest po prostu nieprawda. No i sąd ma rację. Generalnie ci urzędnicy niższego i średniego szczebla to jest dla nich szansa. Prezydentura Łukasza Gibała jest dla nich szansą, bo nie będą mieli niekompetentnych szefów, dyrektorów czy prezesów spółek, którzy są z klucza partyjnego, którzy się na tym nie znają, którzy często wymagają od nich rzeczy niemożliwych. Mhm. I w związku z tym to też jest dla nich szansa, bo część z nich być może awansuje, bo przecież te wakaty, które się pojawią, jak zwolni się tych partyjniaków, kimś trzeba będzie wypełnić. Częściowo będą to osoby z zewnątrz, a częściowo będą to osoby ze środka.
1: A nie ma pan jakichś zobowiązań na przykład, że ktoś przyjdzie i powie, no panie Łukaszu, pomogłem, wspierałem i
0: to
1: tak dalej.
0: Teraz ta spółeczka dla mnie.
2: Wobec kogo miał miejsce zobowiązań?
1: Nie wiem, pytamy.
2: Za mną nie stoją tabuny działaczy partyjnych. Ja jestem tutaj na czele ruchu obywatelskiego. W związku z tym nie ma takiego ryzyka, jakie byłyby w przypadku kandydatów partyjnych.
1: Mówił pan o sądzie, to zostajmy rzeczywiście chwilę przy tych sądach. Wsłuchiwałem się w pana wywiad w dużej rozgłośni radiowej, w którym pan mówił, że spotyka się pan z kilkoma, sześcioma bodajże radnymi Platformy Obywatelskiej i rozmawiacie. No i tak sobie pomyślałem, jadąc samochodem, słuchałem tego w radio, mówię, no tak, no wieloletni radny, człowiek z miasta, spotyka się i rozmawia tak. Z radnymi. Byłem dziennikarzem lokalnym, to gadałem ze wszystkimi radnymi, co drugim dyrektorem. Mhm. Nie, przepraszam, z dyrektorem Tajsterem nie rozmawiałem. Natomiast pomogliśmy go wsadzić do więzienia. Natomiast pytanie jest inne.
0: Życie.
1: Pytanie jest takie, no właśnie, czy to może być jakiś problem? Ta sprawa.
2: No generalnie to jest tak, że jak państwo wiecie, ja też jeden proces przegrałem i to był właśnie proces związany z tym, że druga strona, komitet wyborczy pani senator, pozwał mnie, domagając się, żebym ujawnił personalia
1: no tak.
2: Tych nazwisk, twierdząc, że takich osób nie ma, które by ze mną rozmawiały jako ci radnych Koalicji Obywatelskiej, a ja nie chciałem tych nazwisk ujawnić. Uznałem, że w życiu publicznym ważne są takie rzeczy jak umiejętność dochowania tajemnic, jak bycie fair wobec różnych ludzi, bo przecież to by spowodowało pewne konsekwencje w stosunku do tych osób. No i dlatego sąd orzekł, że muszę tę informację sprostować. Skoro nie podaję nazwisk, to znaczy, że tych rozmów prawdopodobnie nie było.
1: Widzi pan wariactwa w tym orzeczeniu sądu? To znaczy, ja wiem, że generalnie jest jakiś straszny strach, żeby osądzać osąd sądów. Natomiast mamy sytuację taką. Co się takiego stało, że musiał pan przepraszać? Znaczy, zastanawiamy się, gdzie jest istota pana winy w tej historii, tak. Bo oczywiście, jeżeli pan coś powiedział, co jest nieprawdą, sąd jest od tego, żeby sprawdzić. Nie dyskutujemy z oczywistymi orzeczeniami sądów. Ale tu jest sytuacja, w której wieloletni radny rozmawia z innymi radnymi. Tak. I co, to jest wina jakaś? No, nie ma pan w sobie
2: zwłaszcza,
1: takiego wewnętrznego buntu?
2: Zwłaszcza, że ci radni zapowiedzieli na konferencji wprost, że oni są gotowi popierać dobre pomysły prezydenta Łukasza Gibały, jeśli taki prezydent będzie, czy jeśli wygram wybory. Więc tym bardziej jest to dla mnie niezrozumiałe, dlaczego w związku z tym ten pozew nastąpił. No ale powiedzmy tak, sąd przemówił, sprawa zakończona, tak? Prawda. Roma locuta, causa finita, więc ja proponuję, żebyśmy ten temat zostawili na boku, żeby też się nie okazało, panie redaktorze i panie redaktorze, na przykład jutro o 7 rano znowu dostanę kolejny pozew, bo się zaraz okaże.
0: Jeszcze można jutro, tak.
2: Prawda? Dokładnie, zaraz się
1: jutro pan też chyba będzie w sądzie, dobrze pamiętam?
2: Tak, jutro są dwie sprawy. Będzie wyrok w sprawie słów pana ministra Sikorskiego, który nazwał mnie mitomanem lub kłamcą, albo mitomanem i kłamcą, już nie pamiętam jak to było. W każdym razie jutro będzie wyrok w tej sprawie, a dodatkowo dostałem kolejny pozew, proszę sobie wyobrazić, dzisiaj. Późnym popołudniem się dowiedziałem o tym pozwie o godzinie 16. I to chodzi o to, ile poprzedni prezydent Aleksander Miszalski wydał na gazetkę, która moim zdaniem miała charakter materiałów takich agitujących przeciwko... Tak jest, dokładnie tak. No i tu o to też będzie się toczył spór, więc tych sporów sądowych jest sporo.
0: Dużo. To jest chyba taka pierwsza kampania, powiem panom szczerze, którą obserwuję, samorządowa, gdzie jest nie kampania na ulicach, a kampania w sądzie. Taka
2: prawda?
0: Moja refleksja.
2: I zamiast debaty, zamiast obecności tutaj pani senator, gdzie moglibyśmy się wymieniać z tymi argumentami, no to właśnie jest taka, to przeniesiona jest ta dyskusja na forum sądów, co moim zdaniem nie jest dobre dla tej kampanii.
0: Wracając jeszcze do tych rozmów z radnymi, oczywiście bez pytania o nazwiska, ale pytanie o współpracę z Radą Miasta. Tu też jest dość ważne, bo rada się nie zmieniła. Czy prezydent Łukasz Gibała będzie miał problemy z tą radą, czy jednak rzeczywiście trwają jakieś rozmowy i będzie miał trochę łatwiej niż pod
1: górkę? Czy ma pan pomysł na...
2: No znowu chcę być wobec państwa, wobec widzów naszej telewizji całkiem szczery. To będzie trudna kadencja, bo krótka, bo fatalna sytuacja finansowa miasta i bo Rada Miasta niestety, której się nie udało odwołać w referendum. Wolałbym, żeby nie tą Radę Miasta odwołać w referendum. Ale po pierwsze jest klub radnych Prawa i Sprawiedliwości. Jest radny Michał Drewiński, który miał świetny wynik w pierwszej turze, którego bardzo cenię, bardzo merytoryczny radny. Po drugie jest mój klub. No oczywiście radni z mojego klubu są nastawieni na współpracę ze mną. Po trzecie są radni Nowej Lewicy, którzy o dziwo powiedzieli, że niezależnie od tego, kto wygra wybory, są już nastawienia współpracy z tą osobą, czy to będzie Łukasz Gibała, czy Monika Piątkowska, a to oznacza, że nie ma już koalicja obywatelska większości blokującej, bo bez radnych Nowych Lewicy oni nie mają większości, więc gdyby się nawet okazało, że te ich zapewnienia radnych koalicji obywatelskiej o potencjalnej współpracy jakiejś, o gotowości popierania jakichś moich projektów są takie trochę na wyrost, są takimi zapewnieniami bardziej PR-owymi, to i tak liczę na to, że rozmawiając z radnymi z pozostałych opcji uda się zbudować większość wokół każdego dobrego dla naszego miasta projektu.
0: I tu znowu pytanie o tak zwaną dużą politykę, bo mówi pan o tym, że Nowa Lewica bez względu na to, kto będzie u sterów Krakowa, jest gotowa rozmawiać, a nie boi się pan tego, że z góry, z centrali przyjdą jednak polecenia, że drodzy radni, teraz mamy kampanię wyborczą do parlamentu, to wy jednak musicie trochę w kontrze do tego Gibały.
2: Bardzo trafne spostrzeżenie, pani redaktor. Rzeczywiście jest takie ryzyko, że oni dzisiaj deklarują co innego, a potem zrobią co innego. Ale po pierwsze, ja trochę już jestem w samorządzie i widzę, że na szczęście tam ta dyscyplina partyjna często aż tak bardzo nie obowiązuje, że ci radni często są gotowi jednak kierować się dobre miasta, a nie tylko tym, co im nakażą szefowie z Warszawy. Ale też po drugie, nie ukrywam, że mam plan B, mam taki wariant awaryjny, co by było

0: I to dobrze niestety, bo ta kampania w Krakowie była wyjątkowo brutalna.
1: Brudna.
0: Brudna. Wykorzystywano przeciwko panu ludzi ze świata przestępczego. Było słynne włamanie do pana Leszka Gibeły, pana ojca. Czy pan się nie boi, że znowu z czymś wyskoczą, że znowu wyjdzie jakiś brud taki, który się potem oczywiście okaże zupełnie nieprawdziwy, ale pan nie będzie miał szansy, żeby się przed tym bronić?
2: Biorę to pod uwagę, bo też pamiętam, tym bardziej ja pamiętam te doświadczenia sprzed 2 lat i też pamiętam to, co się działo w kampanii na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie w jakimś sensie powtórzono te same mechanizmy wobec kogoś, kto na szczęście wygrał te wybory, czyli wobec urzędującego już prezydenta RP, pana Karola Nawrockiego. Więc jak ktoś zrobił coś 2 razy, to może zrobić po raz 3. Tak. Ale ja mam takie wrażenie, nie wiem jak państwo, że za każdym kolejnym razem coraz więcej osób będzie uodpornionych na tego typu działania, że coraz mniej będzie takich osób, które będą w to wierzyły, że te działania mają największą skuteczność, jeśli są robione po raz pierwszy, a z każdym kolejnym razem siła ich rażenia jest mniejsza, bo ludzie się na to nie dają nabrać. Dzisiaj słuchałem takiego filmiku na YouTubie Jana Marii Rokity, też wybitnego polskiego polityka, który bardzo trafnie, moim zdaniem, opisał w tym filmiku ten mechanizm sprzed 2 lat, no i powiedział, że jego zdaniem jest duża szansa, że właśnie w tym razem to nie zadziała.
0: Ale on mówił ewidentnie gangsterce również w tym eseju swoim, który...
1: Siła złego na jednego, tak mówię.
0: Siła złego na jednego i to, że to... Znaczy, jeżeli pan wygra wybory, to w naturalny sposób naruszy pan mnóstwo interesów. Interesów, które są w Krakowie nie od 24 roku, nie od 20, tylko od 2000, 2002 i tak dalej. A nawet myślę, że jakby pogrzebać to wcześniej. Czy pan się fizycznie nie obawia czegoś? Bo to są ludzie i wielkie pieniądze niestety również, którzy mogą zrobić komuś krzywdę. Proszę wybaczyć takie wprost pytanie i to bardzo osobiste, ale trzeba je zadać, bo pan został poddany takiej presji, takiej gangsterce i to było to, co się działo, to było tak nieprawdopodobne. Świetnie to chłopaki opisali w książce dziennikarze, że to naprawdę może być groźne.
2: Tak, no znowu odwołam się właśnie do tego filmu Jana Marii Rokity, bo on to świetnie opisał, pan redaktor to trochę powtórzył, że tu mam do czynienia z ponad 20-letnim układem. Układem, który jest połączeniem pewnych sił z branż hostelarskich, z branż deweloperskich, z pewnego wielkiego kapitału, układem towarzysko-biznesowym, który nie cofnął się do tej pory przed niczym i teraz też się może przed niczym nie cofnąć, żeby tę władzę zachować, a ja dla tego układu rzeczywiście jestem śmiertelnym zagrożeniem, bo ja mówię wprost, że z tym zrobię porządek.
1: A nie boi się pan?
2: Czy jest takie ryzyko, że ludzie, którzy... będą tego układu bronić, posuną się do aktów fizycznej agresji. No moim zdaniem, jak popatrzymy, co się wydarzyło 2 lata temu, to skoro 4 dużych, zamaskowanych w kominiarkach facetów było gotowych wejść, włamać się do domu, w którym mieszka mój 77-letni, a wówczas 75-letni ojciec i byli zdeterminowani do tego, żeby ten dom wywrócić do góry nogami w poszukiwaniu jakichś dokumentów, to tak, jest takie ryzyko, że tym razem być może ktoś posunie się jeszcze dalej, ale ja jestem świadomy tego ryzyka. Mam nadzieję, że to wszystko się jednak dobrze skończy i że w niedzielę wygramy.
0: No, nie jeździ pan z ochroną.
1: No właśnie tak, więc... ja myślę w kontekście tego, że ma pan rodzinę, bliskich, znajomych. To też jest pewnego rodzaju ryzyko, bo ta agresja może być też wobec nich wymierzona.
2: Tak, to jest ten najgorszy wariant, że rzeczywiście ucierpiałby ktoś z mojej rodziny. Rozmawiałem o tym i ze swoją partnerką, i też ze swoim ojcem, i z innymi osobami. No i generalnie oni wszyscy mówili mi jedno. Łukasz, startuj, Łukasz, walcz, bo jak nie ty, to kto ten Kraków uratuje? Więc ja ich posłuchałem i tak, zastanawiałem się też, jak państwo wiecie, ja się długo zastanawiałem w ogóle, czy startować. No jako ostatni z kandydatów podjąłem tę decyzję z różnych powodów, ale nie ukryłam, że jednym z powodów też było to, że brałem pod uwagę, że tu może dojść do jeszcze bardziej brudnych zagrań niż 2 lata temu.
0: A nie czuje pan takiej złości, takiej wewnętrznej niezgody na to? No takiej normalnej, jak to chłop, no po prostu się wkurzy, tak, widząc takie działania. Pan nie zostaje w spokoju, ja rozumiem, ale ciężko naprawdę żyć w takiej presji, być pod takim napięciem. Czy czuje pan złość na to, co się stało 2 lata temu?
2: Czuję.
0: I co się po części dzieje dzisiaj? No miejmy nadzieję, że nie w tej skali.
2: Czuję bardzo dużą determinację, że musimy tę sytuację w Krakowie zmienić. Musimy wygrać i oczyścić Kraków z tego zła i to jest najważniejsze. Jeśli tego nie zrobimy teraz, to takie sytuacje będą się w przyszłości częściej powtarzały. Jeśli to zrobimy teraz,

0: prostu trzeba wygrać. Zróbmy to.
1: A do kogo pan mówi dzisiaj w tej kampanii?
0: No mówię do wyborców tych kontrkandydatów, którzy odpali w pierwszej turze. Mówię do tych, którzy nie zostali wtedy w domach, bo przecież frekwencja wyniosła 43%, czyli ponad połowa Krakowian została w domach. Ale też mówię do tych, którzy zagłosowali na mnie w pierwszej turze, żeby ich zmobilizować, żeby oni nie pomyśleli, ha, skoro w pierwszej turze wygraliśmy o 6 punktów procentowych, to teraz już jest z górki. No nie, szanowni państwo, to nie jest z górki.
2: To nie jest duża różnica.
0: To jest bardzo mała różnica, a jak państwo widzicie, druga strona jest bardzo zdeterminowana.
1: No tak, tylko jak sobie wrzuciliśmy w pewne algorytmy to, jak ewentualnie mogą głosować ci, którzy głosowali na innych kandydatów, no to tak, no część prawicy spora, część lewicy też spora. Trudno pogodzić chociażby w kwestiach światopoglądowych, ale też gospodarczych, tak ogień z wodą, bo na przykład jak przekonać do tych, którzy są przeciwni legalizacji, rejestracji par jednopłciowych, a pan przecież mówił, będę to robił.
2: A my jesteśmy konserwatywną telewizją i nasi widzowie
1: to raczej a.
0: Tak. Tak, bo to jest bardzo ciekawe, że w moim elektoracie są osoby o poglądach bardzo lewicowych. Część osób, która popiera partię Razem, już w pierwszej turze mnie zagłosowała. A są też osoby o poglądach bardzo prawicowych. Część wyborców Grzegorza Brauna, proszę sobie wyobrazić, z naszych badań wynika, już w pierwszej turze też na mnie zagłosowała. I pytanie, jak to jest możliwe? No moim zdaniem to jest możliwe i najlepiej oddają to te słowa, jak państwo kojarzycie, ostatniego z Jagiellonów, Zygmunta Augusta, który powiedział, nie chcę być królem waszych sumień. I podobnie ja mówię krakowianom. Ja nie chcę być prezydentem sumień krakowian. Ja chcę szanować poglądy każdego. Ja nie będę komuś mówił, jak ma żyć. Niektórzy mają zasady bardziej konserwatywne, inni bardziej liberalne. Ja chcę szanować każdego i chcę, żeby w Krakowie każdy się dobrze czuł. I wybierzmy kogoś, kto będzie właśnie też ponad te spory, bo miejsce na te spory jest na płaszczyźnie ogólnopolskiej. To tam decyduje się to, jakie będą przepisy dotyczące transkrypcji małżeństw jednopłciowych, jakie będą przepisy dotyczące aborcji, jakie będą przepisy dotyczące innych spraw światopoglądowych. Natomiast tu w Krakowie skupmy się na tym, żeby stworzyć wspólnotę, która właśnie odsunie na bok ten układ dewelopersko-hostelarski, która zrobi tutaj porządek, która sprawi, że nie będzie tutaj partyjniactwa i która po prostu sprawi, że tym miastem będą zarządzały osoby kompetentnie.
2: Ty bardziej chodniki niż światopogląd.
0: Dokładnie tak. Moim zdaniem od tego jest samorząd.
1: Czyli nie jest pan tym prezydentem jak Rafał Trzaskowski, który powie chciałbym i marzy mi się udzielić pierwszego ślubu homoseksualnego w Krakowie.
0: No nie, zdecydowanie nie. Ubolewam w ogóle nad tym, że ten temat w jakimś sensie został zrzucony na samorządy, bo uważam, że tutaj powinien być po prostu...
2: Wygodne, nie?
0: Prawda? No właśnie. Powinien być po prostu jasna sytuacja. Powinien być opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który wyraźnie mówi, że w Polsce taka transkrypcja jest nielegalna, ale niestety on nie został opublikowany. W związku z tym mamy sytuację taką, że teoretycznie prezydenta miasta i każdego burmistrza obowiązuje zarządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji, pana Kierwińskiego, który mówi coś przeciwnego. I to jest sytuacja bardzo niedobra, bo tak naprawdę to powoduje chaos prawny i to powoduje, że teoretycznie każdy prezydent i burmistrz będzie musiał to zarządzenie stosować. Ja nie zamierzam się przeciwstawiać temu zarządzeniu, bo też nie chcę wprowadzać jeszcze większego chaosu. Wiem, że są tacy burmistrzowie, jak na przykład Zakopanego, którzy powiedzieli nie.
1: Tak.
0: My jednak tego nie będziemy stosować. Natomiast jeśli Polska będzie podążała właśnie w takim kierunku, że ten chaos prawny będzie coraz większy, to będzie bardzo niedobre.
1: Dużo będzie takich spraw zrzucanych przez rząd, przez władze w Warszawie na samorząd?
0: Boję się, że tak. Dlatego bardzo chciałbym, żeby za rok doszło do zdecydowanego rozstrzygnięcia w tej batalii parlamentarnej. Niech Polacy się dookreślą, czy chcą właśnie, żeby w Polsce były zasady konserwatywne, czy bardziej liberalne. I niech wszystkie strony tego sporu ten wyrok wyborców uszanują, bo przerzucanie tego na samorządy moim zdaniem tylko i wyłącznie jest drogą donikąd i pogłębianiem chaosu prawnego, a jednocześnie ono powoduje konfuzję u ludzi. Po prostu ludzie nie wiedzą, co o tym wszystkim myśleć.
1: To a propos zrzucania pewnych rzeczy z rządu na samorząd, trochę odniesiemy się do sytuacji bieżącej i trochę do tego, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 48 godzin, bo mieliśmy dwa poważne, jeden udaremniony. Horrory tak
0: to
1: naprawdę, ataki w szkołach. Dzisiaj słyszymy o tym, że po pierwsze trzeba wprowadzić natychmiast ustawę, która ogranicza i limituje to, co się dzieje w sieci, żeby absolutnie z sieci wyrzucić agresję, ale po drugie słyszymy też o tym, że trzeba jakoś te nasze szkoły zabezpieczyć. I to będzie odpowiedzialność samorządów, bo przecież za organizację placówek na terenie Krakowa edukacyjnych odpowiada prezydent.
0: Zgadza się. No, szanowni państwo, ja nie jestem psychologiem, ale jest dla mnie jasne, że ta rzeczywistość, z którą się młodzi ludzie konfrontują w sieci, w social mediach, w grach komputerowych, w różnych filmach, może powodować coraz więcej takich przypadków autoagresji, czyli prób samobójczych, czy też agresji na zewnątrz, tak jak właśnie mieliśmy to do czynienia. I to, co ja proponuję, to wzmocnić właśnie pomoc psychologiczną w szkołach, tak żeby każdy nauczyciel, który będzie widział, że jakiś uczeń zachowuje się w sposób niestandardowy, mógł tego ucznia skierować na właśnie poradę, na rozmowę z psychologiem. Proponuję też wprowadzenie specjalnych dodatkowych zajęć, które to zajęcia będą uczyły tych młodych ludzi, żeby podchodzili do tego, co widzą w sieci, z jakimś dystansem. Na Natomiast niezależnie od tego, oczywiście potrzebne są też metody bardziej twarde, polegające na kontrolowaniu tego, kto ma dostęp do social mediów, polegające na kontrolowaniu ilości czasu, które młody człowiek może spędzać w social mediach. Za moich czasów i za Państwa chyba też, Państwo jesteście trochę pewnie młodsi ode mnie, ale pewnie pamiętacie, to się wychodziło na zewnątrz, grało się w piłkę nożną, uprawiało się sport na pole, dokładnie tak. Specjalnie uniknąłem tego słowa, bo nie wiedziałem.
2: Tak.
0: W Warszawie mówimy na dwór, a u nas mówimy na pole.
2: U nas się na pole
0: tak, u nas na pole. Więc no, wychodziliśmy na pole i tam spędzaliśmy mnóstwo czasu. Teraz młodzi ludzie spędzają ten czas często przed ekranem smartfona. No i to jest zjawisko bardzo niebezpieczne.
2: Tylko czy pan jako prezydent, samorząd, czy to znowu nie jest taka sytuacja? To wybrzmiewało w słowach pana Kierwińskiego, pani Nowackiej w ciągu dwóch ostatnich dni, że to znowu samorząd coś ma na siebie.
1: No właśnie, o to
2: że
1: chodzi.
2: To znowu samorząd musi coś zrobić, bo na przykład można zrobić, nie wiem, wewnętrzne zamki, prawda, w klasach. Czy
1: też już mówimy o takiej fizycznej zaporze, prawda?
2: Pewnie można to z finansów gminy jakoś przeprowadzić, no, ale nie przebudujecie szkół wszystkich w Krakowie.
1: Na twierdzę.
2: Są setki na twierdzę.
0: No potem, nawet jakbyśmy to zrobili, to nawet jakby te szkoły były twierdzami, to wcześniej czy później młody człowiek wychodzi z takiej szkoły, no i chcemy, tak, żeby był też odporny wtedy. Odporny na te treści, które widzi w social mediach. W związku z tym ja uważam, to jest przede wszystkim kwestia pracy nad tym, żeby ci ludzie mieli pewien dystans do tego, co obserwują. I to ja się z Państwem zgadzam, że takie przerzucanie odpowiedzialności jest bardzo wygodne dla rządu, ale to też w dużej mierze jest odpowiedzialność właśnie władzy centralnej. I ja mam nadzieję, że jednak tutaj nie będzie takich uników.
1: Ma pan na to konkretny pomysł, konkretny plan? Mówimy tutaj o takich programach w szkole edukacyjnych, przygotowujących. Czy to na razie jeszcze się rodzi, bo to świeży temat?
0: Wolałbym, żeby to właśnie zostało prowadzone centralnie, ogólnopolsko, ale jeśli tego nie będzie centralnie, to tak. Mieliśmy już w poprzedniej kampanii, o tym mówiliśmy, żeby mieć taką edukację emocjonalną, tak to nazwaliśmy, która by uczyła młodych ludzi, że na przykład te ideały, które obserwują w social mediach, są często wyidealizowane, żeby nie brali tego tak do siebie, że nie są tacy idealni, jak te osoby, które widzą.
1: Zwłaszcza dziewczynki mają z tym problem.
0: No właśnie, gigantyczny problem, co prowadzi często właśnie do autodestrukcji, do depresji, więc no moim zdaniem to jest potrzebne i jeśli rząd tego nie zrobi, to tu mogę zadeklarować, że my w Krakowie zrobimy takie pionierskie, bo moim zdaniem tego jeszcze nie ma nigdzie w Polsce, takie pionierskie zajęcia i będziemy zachęcali do tego inne miasta.
1: To będzie można sprzedawać tam do samorządów innych.
2: Zwłaszcza, że na przykład do dostęp do psychologów dziecięcych w Krakowie no jest bardzo ciężki, to tak mówię, bo ten problem znam dość dobrze i wielu przyjaciół moich znajomych mieszkających w Krakowie, zwłaszcza z nastoletnimi dzieciakami, no właśnie na to bardzo narzeka. Czy to też nie jest takie pole, na które warto rzucić okiem jako ewentualny prezydent Krakowa?
0: Do psychologów i do psychiatrów dziecięcych jest gigantyczny problem z tym. Nie wiem, czy Państwo jesteście tego świadomi, ale w Krakowie były takie sytuacje, że po 2-3 miesiące czekał młody człowiek na możliwość spotkania się z psychiatrą, który też młody człowiek był po takich traumatycznych przeżyciach. Na przykład dochodziło do jakichś sytuacji bardzo ciężkich w rodzinie, które on obserwował, do sytuacji przemocy domowej. No i konsultacje się odbywały, czy te jakby porady się odbywały, te rozmowy się odbywały po 2 miesiącach dopiero od takich sytuacji, więc to jest bulwersujące i to też jest jeden z elementów mojego programu. Nie obiecujmy metra, nie obiecujmy ludziom złotych gór, tylko skupmy się na takich rzeczach przyziemnych, które można zrobić za stosunkowo niewielkie kwoty w stosunku do takiego metra, a które są moim zdaniem na tu i teraz potrzebne.
2: A z dużych rzeczy pan właśnie planuje, czy ma pan nie metro oczywiście.
1: Jaki to będzie Kraków za 2,5 roku?
0: No z dużych rzeczy, które można zrobić...
1: Przyjeżdżamy z Wojkiem i co widzimy?
0: Z dużych rzeczy, które można zrobić bez jakichś takich większych środków finansowych, ale które są duże, bo są widoczne, jest takie spektakularne, to ochrona terenów zielonych, ochrona terenów cennych przyrodniczo, które w Krakowie są krok po kroku zabudowywane. Więc chciałbym uchwalić taki plan ogólny, który spowoduje, że tak za rządów Juliusza Leo ochroniono Lasek Wolski. Dzięki temu mamy piękną przestrzeń, Państwo na pewno kojarzycie, słynną przestrzeń. Tak chciałbym, żeby teraz w Krakowie też powstały takie parki XXL. Na przykład Dolina Prodnika na północy Krakowa to mógł być 100-kilkudziesięciohektarowy taki park. Kamieniołom Libana to kolejne miejsce.
2: Też historycznie przecież.
0: Tak jest, dokładnie tak. Więc takich miejsc trochę jest i to jest mój taki postulat właśnie XXL.
1: Dobrze, XXL park, a co więcej?
0: No oprócz tego bardzo mi zależy na tym, że skoro nie będzie najprawdopodobniej tego metra, a nie będzie, to żeby przyspieszyć, zwiększyć częstotliwość kursowania autobusów i tramwajów. Nawet dzisiaj widziałem taką sytuację, jak ludzie po prostu wysypywali się, nie byli w stanie się wbić do autobusu.
2: Tak ten,
0: no właśnie, jak ten
1: rozmawialiśmy o tym, bo Wojtek powiedział, że mimo całej swojej miłości do Krakowa i wielkiego serca, to jednak ta komunikacja w Warszawie no ciut lepiej.
2: Siatka działa
1: ciut lepiej.
0: Tak, siatka prawda? Lepiej. Też mam to porównanie, bo sam jestem w Warszawie, a nie wiem, czy Państwo porównywali się ceny biletów.
2: Niestety też.
0: No. W Warszawie za 4,40 można przez godzinę jeździć na używając metro.
1: Godzinę 15.
0: Tak jest. Tak. No właśnie. Dokładnie. 75, dobrze. A w Krakowie 15. Nie godzinę 15, tylko 15 minut za 4 zł. Tak. No, w związku z tym, jaka to jest...
2: To jest wariactwo. Znaczy, ceny w Krakowie no są, oj tak, europejskie. Tutaj Kraków
1: europejska dogodził, stolica wysokich cen wysokich, komunikacji miejskiej.
0: A skoro państwo już bywacie w Krakowie, to pytanie też, czy czasami państwo wieczorem przechadzacie w okolicach rynku i centrum.
2: Zdarza się.
0: No i czy uderzyło państwo, jak często się zaczepiani przez, powiem zwłaszcza pan, przez jakichś takich naganiaczy, jakichś klubów nocnych, mówiąc wprost, domów publicznych.
2: A to jest od lat w Krakowie ten sam problem.
0: No i to jest też patologia, z którą chcemy zwalczyć, bo są przepisy, które umożliwiają z tym walkę i generalnie to powinno być nielegalne, tak? Nie chcemy w Krakowie drugiego Bangkoku.
2: Mhm. Czy to jest w ogóle problem? Znaczy...
1: Nie tylko Krakowa, w Sopocie przecież też była historia bardzo podobna.
2: Problem tylko polega na tym, że to jest też jakaś grupa interesów. To też są ludzie bardzo często...
1: To znowu pan skrobie w takim...
0: Bardzo podobna grupa interesów.
2: Nie mówię, że wszyscy, też nie chcę wszystkich wrzucać do jednego worka gangsterskiego i tak dalej. To nie o to chodzi, ale tutaj pan znów chce naruszyć jakieś interesy.
0: Tak, i moim zdaniem to nie jest przypadek, że nikt z tym nic nie robił. Po prostu to jest silna grupa interesów, z którą ja... Gwarantuję państwu, tu znowu jak się za pół roku spotkamy, to ja spytam pana redaktora, czy był pan znowu w okolicach rynku głównego i mam nadzieję, że pan wtedy redaktor odpowie, że tak byłem i że to się zmieniło.
2: Już zaczynam być w takim wieku, że coraz rzadziej mnie nagabują. panie Łukaszu, to jeszcze pytanie... trochę o przeszłość, ale tak. Bardzo, bardzo niedawno.
1: O to referendum.
2: O referendum, bo ja akurat byłem sceptykiem. Mhm. Myślałem, że się wam nie uda. Potem dopiero w to uwierzyłem, gdy byłem tego już troszkę bliżej. Jak pan dzisiaj patrzy na to, na tę historię, bo to jest jednak niezwykła historia. Udało się odbić, udało się zmienić, może tak, prezydenta
1: miasta. To, co się wydarzyło w Krakowie, jest absolutnym precedensem w skali całego kraju. W Warszawie się to ostatnio nie udało. W wielu miastach się to nie udało. W tak dużym mieście nie pamiętam, żeby
2: to na początku
1: udało.
2: Pana odczucia, a potem sobie... Rozlejemy się po Polsce.
0: To ja rozpocznę od tego, że pan nie jest bynajmniej jedyny. Powiem wprost, że przytłaczająca większość radnych w moim klubie nie wierzyła. Mówiła: Łukasz...
1: Daj spokój. No dokładnie.
0: Nie dołączajmy się, jak ten Jan Hoffman wyszedł, to mówi: nie dołączajmy się do tego, bo to nie ma szans. No i okazało się, że się oni mylili, a ja widziałem i czułem tę emocję na ulicach. I to była emocja, którą ja pamiętam z dzieciństwa. Wiem, że to takie porównanie trochę na wyrost, ale jednak pamiętam tę emocję w 89, kiedy byłem niepełnoletni, byłem dzieckiem, no już... na tyle duże, żeby obserwować, co się dzieje. No i moim zdaniem wtedy też była taka wielka emocja zmiany, taka emocja solidarności społecznej, wspólnej walki z jakimś złem. I tutaj była dokładnie taka sama emocja. Ludzie, którzy popierali nawet Koalicję Obywatelską, podchodzili do tych zbierających podpisy i mówili: ja popieram Koalicję Obywatelską, ale nie, to co oni tutaj w Krakowie uprawiają, to co wyprawia Miszalski, to przechodzi wszelkie pojęcie.
2: Znam takich wyborców z Krakowa Platformy Obywatelskiej.
1: Im się mocno ulało, tylko pytanie, czy pan wtedy... myślał już na etapie referendum, kurczę, zawalczyłbym jeszcze raz o ten Kraków.
0: Nie, wręcz przeciwnie, do końca się zastanawiałem z różnych powodów, ze względu na to, że jest tu to ryzyko właśnie gdzieś jakiejś zemsty ze strony tego układu, który rządzi w Krakowie, ale też z tego powodu powiem wprost, że ja już szczerze startowałem i myślałem sobie tak, znajdzie się inny kandydat obywatelski, który będzie w stanie wygrać z kandydatką,
2: tak.
0: Dokładnie. No to wtedy jako po prostu poprę. Tak, uparam Jana Hoffmana z referendum. No ale okazało się, że mijały kolejne miesiące, było już wiadomo, że referendum się udało i że będą wybory, a taki kandydat się nie pojawiał. Był Jan Hoffman, ale on gdzieś w sondażach miał 3, 5, 7%.
2: Tak, w sondażu.
0: Więc wtedy podjąłem decyzję, że muszę sam wystartować.
1: Przyszli pana radni i powiedzieli: słuchaj, Łukasz, musisz?
2: Musisz.
0: Nawet nie tyle radni, co bardziej ludzie na ulicach. Pytali mnie często: panie Łukaszu, no kiedy wreszcie podejmie pan tę decyzję? Ja mówiłem: no jeszcze dajcie mi trochę czasu. On mówi: nie, panie Łukaszu, proszę startować. No i to była taka bardzo silna emocja.
1: Czwarty raz,
0: prawda?
1: Niektórzy panu z tego robią zarzut.
0: No, niektórzy, głównie moi przeciwnicy polityczni, a nie tylko oni, rzeczywiście. No bo można się zastanawiać, co to takiego jest, że ten facet 4 razy startuje? Co to za dziwna obsesja? No, ale ja zawsze odpowiadam w ten sposób, zgodnie z tym, co czuję. Jak ktoś w coś bardzo mocno wierzy, jak ktoś jest zdecydowany walczyć o pewną rzecz, na której mu bardzo zależy, to musi być wytrwały i konsekwentny. A mnie bardzo zależy na Krakowie dla mieszkańców. Nie dla tych układów właśnie, nie dla tych grup interesów, nie dla partii politycznych, tylko dla mieszkańców. I dlatego zdecydowałem się ostatecznie startować po raz czwarty.
2: No ale ktoś powie: no dobrze, może się pan bawić w politykę, bo jest na przykład osobą zamożną. To też taki zarzut. Tak. Często na przykład słyszałem, że...
1: żeby sobie kandydował.
2: Tak, dokładnie. Jak pan walczy z tego typu stereotypem? Oczywiście. oczywiście, ale on jest... Mm. Polityka składa się ze stereotypów, niestety.
0: No, odpowiadam wtedy najczęściej pytaniem na pytanie. Pytam się, czy wolelibyście państwo, żeby rzeczywiście do polityki szli ludzie, czy na ważne stanowiska aspirowali ludzie, którzy chcą się dorobić, czy tacy, którzy już mają ten majątek i zarobili go, zanim zaangażowali się w politykę.
2: Czyli amerykański bardziej model.
0: Tak, model amerykański.
2: Model amerykański.
0: Mnie się on podoba, nie wiem jak państwo, ale ja uważam, że on ma swoje plusy. Ma też minusy, ale generalnie chyba tych plusów jest więcej.
1: Myślałby pan, żeby to przenieść na grunt ogólnopolski?
0: No moim zdaniem to by było dobre, bo teraz często tak obserwujemy, że mamy taki typ działacza partyjnego, który ma 20 lat, idzie do młodzieżówki, tak. Chodzi za tym posłem czy radnym, nosi teczkę, potem dostaje jakąś jedynkę, nie ma w ogóle kontaktu z prawdziwym życiem, a potem dostaje na przykład posłem i stanowi
1: prawo.
0: Albo
1: ministrem na przykład, bo ministrem, paru prawda? Takich jest.
2: No jest.
1: No właśnie. Oj.
2: Było i jest, będzie na pewno. A pana... odstręcza duża polityka, taka duża ogólnopolska polityka. Jest pan jej częścią, czy pan chce, czy nie, bo to jest za duże miasto, żeby mówić, a to tam nasza chata z kraja. Tutaj raczej tak, czy pana bardziej fascynuje, czy bardziej patrzy pan na nią, dobra, to jest fajne, wszystko ładnie się tam układa.
1: Tu bym przeniósł to do siebie, ale tego raczej bym nie ruszał.
0: No ja, jak państwo wiecie, byłem przez 8 lat posłem, więc to, co mnie tam frustrowało, to, że tak mało poseł może realnie zdziałać. Ja lubię sprawczość, lubię być w takiej pozycji, kiedy to, co ludziom obiecuję, mogę zrealizować. Lubię być w takiej pozycji, kiedy nie jest tak, że dostaję dyrektywę z partii politycznej i tam jest napisane, co ja mogę mówić, a czego nie mogę mówić. Tam jest napisane, jak mam głosować. Więc to, co mnie odstręcza w tej polityce ogólnopolskiej, to jest właśnie to partyjniactwo, ta taka, jakby to powiedzieć, klanowość, silosowość, to ta plemienność. Chyba to jest najlepsze słowo. I dlatego od kilkunastu lat skupiam się wyłącznie na polityce lokalnej.
1: Ciekawe, bo jest pan kolejnym samorządowcem, który przyszedł z posła do samorządu i mówi dokładnie to samo. Ale a propos takich, którzy przyszli z posłów do samorządu, to jeszcze Aleksander Miszalski, bo to jest postać bardzo ciekawa.
2: Postać znana.
1: Wydawało się w Krakowie, że po Jacku Majchrowskim, po tej zwłaszcza ostatniej kadencji, takiej bardzo ospałej, Kraków się mocno skarżył, przyjdzie Aleksander Miszalski, zrobi porządek, wniesie nową energię. I co się wydarzyło, że się Kraków tak wkurzył?
0: No to jest niesamowite, bo on miał, mówię o panu Miszalskim, jako prezydent miał, po pierwsze, oprócz tego, że był prezydentem, miał większość w Radzie Miasta z taką bezwzględnie za nim stojącą, miał sprzyjający rząd, no i miał ten, jakby to powiedzieć, efekt świeżości, więc wydawało się, że to jest niemożliwe, żeby się wywrócić, a jednak poległ. I teraz pytanie, dlaczego? No moim zdaniem dlatego, bo miał też ogromne zobowiązania wobec właśnie różnych grup interesów, którego wsparły w tej kampanii, które gdzieś zrobiły czarną kampanię jego kontrkandydatowi, zobowiązania wobec swoich szefów partyjnych w Warszawie, ale też zobowiązania wobec mnóstwa działaczy tutaj lokalnie, którzy się mocno zaangażowali w tę kampanię, którzy oczekiwali stanowisk, a którzy często byli osobami niekompetentnymi. No i on uległ tym zobowiązaniom, w sensie chciał je spłacić, no i skończyło się tak, jak się skończyło, czyli takim wybuchem powszechnego gniewu krakowian.
2: A nie miał pan takiego, bo to jest taki zarzut, który często w Krakowie słyszałem do pana Miszalskiego, że on niepoważnie podchodził do prezydentury. Te głupkowate filmiki. Ja rozumiem, dzisiaj tak zwane media społecznościowe są elementem narzędzia.
1: Prezydenta po lokalnego burmistrza.
2: Tylko że ja miałem takie wrażenie, że to jest super zabawa, że miasto, które znajduje się w ogromnym kryzysie i z ogromnymi problemami, z ogromnymi wyzwaniami, przychodzi facet, który się bawi. No te 8 gwiazdek kampanii jeszcze wyborczej, potem jako już prezydent, że to się może w Krakowie nie podobać. Mieście jednak, które wymaga od polityka jednak takiej rozsądnej powagi.
0: Tak, bo tu był uderzający ten kontrast między z jednej strony jego zachowaniem, takim niepoważnym, sztubackim, a z drugiej strony tymi problemami, z którymi Kraków się mierzy. Najbardziej zadłużone miasto w Polsce per capita, licząc z dużych miast. 11 tysięcy długów, w Warszawie to są tylko 4 tysiące, tylko albo nie tylko, ale 3 razy prawie, że mniej. Tak. Więc to są zupełnie inne problemy. Ja też pamiętam rozmowę z taką panią, która ma około 80 lat i której pojechałem do niej do domu, bo pomagaliśmy jej przenosić, bo musiała się przenieść z jednego mieszkania do drugiego. To były mieszkania miejskie, kazano jej właśnie się wynieść. No i ona...
2: W takim filmiku pan z tego nie nagrał. No.
0: Tak, i ona z takim rozżaleniem mówiła do mnie: panie Łukaszu, ja mam taki problem, jestem w stanie się do tych urzędników dodzwonić, jestem w stanie się dodzwonić do tego prezydenta Miszalskiego, on nie chciał się ze mną spotkać, a ja widzę, jak on jakieś takie filmiki kręci, na których błaznuje. I ja widziałem w jej oczach i w jej głosie taką prawdziwą rozpacz, że ktoś taki jest prezydentem Krakowa. I myślę, że wiele osób tak po prostu to odbierało, że on nie miał czasu na zajmowanie się problemami, realnymi problemami zwykłych ludzi, a jednocześnie miał czas na to, żeby gdzieś wychodzić na dach magistratu.
2: No właśnie.
0: Jak tańczy, jak śpiewa. Jakieś murzyńskie przyśpiewki.
1: Mhm. Tak. Samorząd to jest polityka dla twardych ludzi, twardszych niż parlament? No,

0: dlatego te brudne zakrywki często ktoś może liczyć, że gdzieś nie wyjdą na światło dzienne. Gdyby nie na przykład redaktorzy, dziennikarze Mucha czy Gajcy, to pewnie nikt nie poznałby kulisów tej kampanii brudnej sprzed 2 lat i pewnie ci autorzy tej kampanii brudnej na to właśnie liczyli.
1: Czy to jest tak dzisiaj w Krakowie, że mamy sytuację, w której miasto się oczywiście bardzo rozwija, tak? Jest wielkim centrum, nie tylko kulturalnym, ale przede wszystkim turystycznym. No miliony osób, Balice, 7 milionów, to nikogo już nie dziwią takie, takie liczby. Z drugiej strony, znów wracamy trochę do tego tematu, no wielka imprezownia, tak? No wielka, wielka dyskotekownia.
2: Brytole przyjeżdżający na weekendy, chociaż już trochę mniej mam wrażenie,
1: chociaż mniej,
2: ale jeszcze
1: ukrócono
2: wciąż
1: to trochę.
2: Są.
1: Stag Weekend, co nie
2: tak
1: mówią.
2: Stag Weekend.
1: I pytanie, czy z tym się da walczyć, ale może ktoś powie z drugiej strony, ale po co? Skoro to przynosi ogromne dochody.
2: Kasę macie z tego.
1: Jak no jak... Ja nie mówię już o tych patologiach, tych go-go, tym wszystkim, to wiemy, tak? Ale generalnie, tak?
0: No jak był prezydentem ktoś, kto sam dorobił się pieniędzy na hostelach, to oczywiście on...
1: Pan Miszalski.
0: Tak było z panem Miszalskim. No, no tak. To oczywiście on był za tym, żeby ten biznes dalej kwitł. No ja mam inne podejście. Części to się może nie spodobać rzeczywiście osób, ale ja uważam, że ważny jest też komfort życia mieszkańców, ważne jest to, żeby nie było nocnych hałasów, żeby nie było burt, żeby nie było imprez, a ta turystyka imprezowa często takie właśnie niedogodności generuje. Więc ja jestem za tym, żeby bezwzględnie z tym walczyć. Po to jest Straż Miejska, nie tylko żeby ścigać panią, która handluje pietruszką na chodniku, ale też po to, żeby pilnować porządku i ładu.
2: Dobra, ale jak to zrobić? Macie z jednej strony całkiem niezłe przychody z tytułu bycia miastem super perełką turystyczną, ale z drugiej strony macie mieszkańców właśnie w rynku, w centrum, którzy żyją. Jak pogodzić ten ogień z wodą znowu?
1: Miasto się robi też coraz droższe o tym zakresie.
0: No może warto trochę przeprofilować wizerunek Krakowa. Pani Piątkowska jeszcze jako dyrektor magistratu taką strategię stworzyła, żeby Kraków był reklamowany jako miejsce na tutaj na tanie wypady weekendowe,
2: no,
0: tak?
2: Właśnie.
0: No właśnie.
1: Ona stworzyła problemy, z którymi teraz dzielnie chce walczyć.
0: Dokładnie tak. A ja bym chciał, żeby Kraków miał taki wizerunek miasta, który jest atrakcyjny dla turysty premium, dla turysty, który tutaj przyjeżdża po to, żeby iść na koncert, żeby oglądać kulturę Krakowa, żeby pójść do muzeum, żeby pojechać być może na jakieś targi biznesowe, a nie po to, żeby tutaj właśnie no, urządzić tani wieczorek kawalerski w takich często dwuznacznych sytuacjach.
1: Nie, bo nikt nie mówi, żeby nie robić wieczorów kawalerskich w Krakowie, jasne, tylko żeby to miało ręce i nogi.
2: Filharmonii.
1: No. Państwo, znaczy, już kończąc temat pana Miszalskiego, no jesteśmy w krakowskich Bronowicach, więc cytat miałeś chamie złoty.
2: Ojej, tak.
1: Cytat oczywiście literacki. Tutaj sobie siedzimy i ja słyszę szum, tak? Pan też pewnie słyszy, Małgorzata, to
2: tak.
1: Też. Pewnie państwo dzięki Bogu nie słyszą. To są samoloty tutaj lądujące, jeden po drugim. Jeden po drugim. Jesteśmy dokładnie na tej,
2: na tej linii.
1: Czy nadal uważa pan, że turystyka to będzie, jest ciągle jedna z najważniejszych gałęzi Krakowa i czy tutaj no, czy się nie bały różne środowiska, że pan nagle to będzie chciał zmienić?
0: Właśnie. Tak, jesteśmy rzeczywiście w miejscu, czyli w Bronowicach, nad którą jest strefa nalotowa do Balic. No ale ja uważam, że ten turystyka jako silnik gospodarki Krakowa trochę jest na wyczerpaniu, bo mamy też jakąś maksymalną przepustowość. Tak. Ileś tych osób jesteśmy w stanie przyjąć i nawet jak to będą turyści premium, a nie tacy turyści imprezowi, to i tak przecież nie można w nieskończoność zwiększać liczby turystów. Więc ja proponuję, żeby w Nowej Hucie, w takiej kiedyś bardzo prężnej dzielnicy Krakowa, dzisiaj trochę podupadłej przez to, że tam była huta, prawda? Pięknej, tak, z wielkimi przestrzeniami, z dużą liczbą zieleni, z pięknymi, szerokimi chodnikami, tak projektowaną naprawdę z głową, żeby w tej dzielnicy stworzyć taki hub innowacji i żeby tam budować kolejny, inny już silnik gospodarczy Krakowa, oparty na takich dziedzinach, gdzie teraz dzieje się światowa rewolucja, jak sztuczna inteligencja, jak automatyka i robotyka, jak pojazdy autonomiczne, czy jak eksploracja kosmosu. Mamy wspaniałe firmy, wspaniałe start-upy z tych
1: Błędną
0: dziedzin.
1: Politechnikę, prawda?
0: Tak, AGH. Mamy Politechnikę, mamy AGH, mamy wspaniałych profesorów, mamy wspaniałych studentów, mamy kierunki. Czasami to są jedne kierunki w kraju, na przykład jak chodzi o eksplorację kosmosu. Więc
2: Krakowska Krzemowa Dolina?
0: Coś w tym stylu, tak jest.
1: I no żeby... to nie do końca się udało poprzednikom, tak? No dużo
0: w ogóle
1: firm
0: się
1: udało.
0: To
1: właśnie.
0: Tak, bo oni ściągali tak zwane centra usług wspólnych, które teraz się wyprowadzają. Te centra usług wspólnych często bazowały na tym, że to była tania siła robocza. Tworzyły takie tak zwane stanowiska juniorskie. To były często stanowiska proste, polegające na wklepywaniu jakichś faktur czy tworzeniu jakichś prostych zestawień. No i się okazuje teraz, że to robi sztuczna inteligencja albo robi Hindus w Delhi. Natomiast mnie chodzi raczej bardziej o miejsca pracy, o takiej wyższej wartości dodanej. takie miejsca pracy, których sztuczna inteligencja na razie jeszcze nie zabije, czyli właśnie miejsca pracy dla naukowców, dla artystów, dla różnego rodzaju designerów.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro. Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Reklamie.
6: Autopromocja.
7: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15:00. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
8: W piątek o godzinie 19:00 zapraszam na Muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kluciński.
3: Sponsorem programu jest Fundacja Salvatti.pl, właściciel sklepu internetowego sklepsalvatti.pl, wyłączny dystrybutor kawy Salvatti.
9: Skąd się wziął rogaty diabeł? Ile żon miał pierwszy człowiek? Czy starożytne demony żyją dziś wśród nas? Te i inne tajemnice Biblii odkrywa dla Państwa profesor Maciej Minnich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Program Demony Biblii tylko na kanale Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
6: To była autopromocja.
10: Surfer surfing. Chill out. Chill out.
11: Dobry wieczór. Olgier Zbychorski, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. No, dziś wyjątkowo troszeczkę inna formuła. Zazwyczaj jest maksimum grania, minimum gadania, a dzisiaj podejrzewam, że będzie chyba maksimum gadania. No, wyjątkowa okazja. Dzisiaj jesteśmy właściwie świeżo po wernisażu wystawy Bałtyckie Rewizje Soniczne, wystawa Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku, która została zaproszona do Łodzi przez kuratora festiwalu Fab In, który odbywa się w Fabryce Sztuki w Łodzi przez Rafała Kołackiego. Rafał jest z nami. Posłuchamy dzisiaj nagrań terenowych Rafała i porozmawiamy na temat historii festiwalu i na pewno na temat tych różnych projektów Rafała, które się dzieją i też osób zaproszonych. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór.
11: Rafał, może na początek takie pytanie z serii banalnych. Jak się zaczęło? Skąd pomysł na Fabin, na współpracę z Fabryką Sztuki?
12: Znaczy pomysł w ogóle na organizację festiwalu, imprezy muzyczno-dźwiękowej, powiedzmy, takiej propagującej też takie świadome słuchanie, narodził się już bardzo dawno temu, ponieważ ja mieszkając w Toruniu jeszcze wtedy przez 13 lat organizowałem taki festiwal, który zapisał się dosyć poważnie na kartach historii imprez kulturalnych i muzyki awangardowej w Toruniu. Festiwal się nazywał Kokard Music Festival. I właśnie przez 13 lat organizowałem ten festiwal wraz z Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Później jakoś los potoczył się tak, że moje drogi skierowały się do Łodzi i tutaj mieszkając kilka lat, po kilku latach stwierdziłem, że warto też wystartować z taką inicjatywą, w sumie z początku bardzo małego festiwalu, który z roku na rok jest coraz większy i to jest taka właśnie bardzo cierpliwa, ale jednak ewolucja. I no tak mi się wydaje, że w ogóle no, to jest taka naturalna kontynuacja Kokard Music Festival. Ja też jeszcze w ramach współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu organizowałem taki cykl koncertów Audioskopia przez 2 lata, więc takie doświadczenie kuratorskie w doborze artystów dźwiękowych, muzyków, to wydaje mi się, że mam bardzo duże i właśnie teraz jakby przekuwam te swoje doświadczenia właśnie na, głównie na festiwal Fabin. W tym roku edycja jest bardzo poszerzona, ponieważ festiwal otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za co bardzo dziękuję, za taką po tylu latach w ogóle takiej właśnie ustawicznej, takiej można by powiedzieć, no takiej rzemieślniczej pracy zostaliśmy docenieni i właśnie można było sobie pozwolić na organizację większej liczby koncertów, bo będzie 11 koncertów w tym roku, także więcej imprez towarzyszących, właśnie wystawa tutaj, o której wspominałeś, ale również warsztaty, bo cztery warsztaty różne, dwudniowe i panel, seminarium takie o field recordingu i wykład jeszcze.
11: Czyli to wszystko, ja tak podsumuję też jeszcze, że to wszystko w Fabryce Sztuki w Łodzi. Większość, część wstępów jest darmowa, a część jest płatna, prawda?
12: Nic nigdy na Fabinie nie było płatne. To jest takie ciekawe w ogóle, że właśnie tutaj dzięki uprzejmości Fabryki Sztuki dyrektora Macieja Trzebeńskiego właśnie ta impreza jest jakby nieodpłatna i każdy w zasadzie może przyjść i na warsztaty, uczestniczyć w warsztatach, ale też w koncertach właśnie. No, to też jest no, troszeczkę można, no to nie jest też takie proste. Można by nad tym dyskutować, czy rzeczywiście taka sztuka, no bo to jest sztuka ambitna i rzeczywiście taka, no wiadomo, że my jednak płacimy te pieniądze artystom, no bo to taka etyka wymaga tego, no ale jednak no, decydujemy się na te darmowe koncerty i każdy właśnie na zasadzie takiej edukacji, propagacji tej formy sztuki, właśnie muzyki, dźwięków, no, każdy może dołączyć.
11: No to przy tym ciekawym bardzo line-upie i też pakiecie warsztatowym, bo myślę, że warsztaty są też wartością dodaną, no to jest faktycznie przeciekawa impreza. Łódź no właściwie nie jest daleko, jeżeli chodzi o różne miasta. Jesteśmy skomunikowani z Warszawy bardzo blisko, z Trójmiasta może trochę dalej, ale też względnie blisko. Także no Fab Inn to jest na pewno taki festiwal, który warto sobie zaznaczyć gdzieś na mapie różnych festiwali. Nie tylko osób, które gdzieś tam szukają właśnie jakiejś takiej, bardzo mi się podoba, że powiedziałeś o tej uważności słuchania. Jak myślisz, czemu to jest takie ważne?
12: To znaczy w ogóle dla mnie jakby festiwal i w ogóle prezentacja koncertów to jest osobna jakby osobny sposób kontemplacji w ogóle sztuki, bo oczywiście płyty są też ważne i można jakby sobie wyrobić w domu we własnym zakresie taki status po prostu takiego słuchania i takie wchodzenia w taką, no bo to chodzi, żeby wejść po prostu w jakby w tą bajkę artysty, już tak kolokwialnie mówiąc, ale właśnie jakby te, jakby no ja nie bez przyczyny mówię, że jakby Fabin jest kontynuacją Kokardu, bo ja wybieram na swoje festiwale takie miejsca, które jakby sprzyjają koncentracji. To nie są zwykłe puby, w którym sprzedaje się piwo, no nie wiem, które jakby w tych pubach takie jest życie towarzysko, knajpiano i no jakby to troszeczkę moim zdaniem się wyklucza z taką kontemplacją koncertów, o której ja zawsze jakby zwracam uwagę, nie? Na którą zwracam uwagę i dlatego na przykład jakby koncerty w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu były właśnie w takich bardzo świadomie wybranych przestrzeniach typu garaż na przykład, który był całkowicie w ogóle jakby przystosowany do tego, że wtedy wszystkie samochody były wyprowadzone, garaż, parking podziemny, wszystkie samochody były wyprowadzone z tego garażu na czas trwania festiwalu. Tam były specjalne ekrany budowane, czy specjalnie dobrane nagłośnienie. Akurat tutaj w Toruniu, tutaj w Łodzi akurat mamy taki komfort, że jest po prostu sala teatralna, która jest optymalnej wielkości, bo może pomieścić 150 osób. Ona jest cała czarna, nagłośnienie jest jakby na najwyższej klasy i to właśnie sprzyja takiemu po prostu kontemplacji koncertu. Można sobie usiąść, przyjść, zamknąć oczy albo nie, w zależności od tego, jak kto lubi. I po prostu jakby tą rzeczywiście tą jakby sztukę kontemplować w warunkach takich wręcz domowych, bo na przykład no, nikt się nie rzuci na ciebie, czy tam nie obetrze cię ramieniem, bo jest w stanie wskazującym, tylko raczej przychodzą kulturalni ludzie i po prostu jakby no, uczestniczą w tym samym jakby rytuale, można by powiedzieć, nie? Już tak górnolotnie. Rytuale przekazywania, jakby tutaj muzyk staje się tym kapłanem i performatywnym, powiedzmy, czy właśnie jakimś posiłkującym się różnego rodzaju mediami i jakby zabiera się zabiera ciebie w twoją podróż, a ja jako też muzyk właśnie wyobrażam sobie, że grając koncert, to moim marzeniem jest właśnie zabrać ludzi świadomie w swoją podróż, a żeby ich zabrać, to oni muszą jakby słuchać tego. I o to chodzi, żeby te warunki były jak najbardziej jakby dogodne do tego, nie? No i tutaj właśnie no tak wydaje mi się, że te miejsca jakby bardzo są podobne do siebie. Właśnie charakteryzują się tym, że jakby tu jest ta świątynia dźwięku na czas festiwalu, nie? Dla mnie.
11: Tak, to jest ta uważność słuchania i też o tej uważności słuchania jest wystawa Bałtyckie Rewizje Soniczne Nadbałtyckiego Centrum Kultury, a cała przestrzeń Fabynu i Fabryki Sztuki no serwuje jednak nie tylko takie właśnie bezpieczeństwo, ale też komfort, no faktycznie bardzo ciekawy termin mówisz, domowego takiego, ale też no, cały system audio jest na pewno bardziej zaawansowany niż większość z nas no, ma w domu. No, mnie to bardzo zastanawia też, bo to jest takie fajne osadzenie w danej chwili, w danym momencie. Coraz mniej tego jest, coraz bardziej jesteśmy zabiegani i nawet nieraz, może tak trochę patrzę po sobie, no też niemało rzeczy robimy w jednym momencie, ale że coraz trudniej znaleźć dla samego siebie też taki czas, żeby być tu i teraz i tak jakoś wyłączyć się. My nawet jak rozmawiamy, to słyszymy gdzieś tam ze ściany jakiś koncert, zresztą bardzo, bardzo przyjemny tutaj w Fabryce Sztuki w Łodzi, ale no jest coraz mniej tych miejsc takiej w cudzysłowie ciszy, bo i też no ciekawe jest to, co mówisz, że to jest ta podróż jest z dwóch stron, bo to z jednej strony artyści, artystki pewnie mają jakąś swoją wizję tego, jaka to może być podróż dla kogoś, kto jest z drugiej strony, ale też bardzo dużo zależy od percepcji, od tego, w jakim stanie emocjonalnym ja jestem w danym dniu, w danym momencie. Także może nawet fajnie przez takimi niezwykłymi koncertami, bo myślę, że takie wydarzenia właśnie tak jak twój Fabyn, to są takie troszeczkę inne wydarzenia. W pewien sposób może fajnie się też do tego tak trochę przygotować. Wyciszyć, pójść na spacer, może troszeczkę tak. Są pewne rzeczy w życiu, które robimy z jakimś przygotowaniem, a na pewno wchodzimy po prostu tak z marszu, a może nawet taka chwila, pół godziny spaceru w przepięknym łódzkim parku może pomóc później na taki trochę inny rytm. No ja jestem pełen podziwu, bo line-up jest cudowny. To na pewno będziesz chciał zaraz się podzielić tym, co będzie można usłyszeć na Fabynie w Fabryce Sztuki, to siódmym Fabynie, to też ważne, bo to tak jak wspominałeś, to jest jednak kawałek pracy. Ale też muszę ciebie koniecznie podpytać nie tylko o tą stronę kuratorską, tą pracę twoją kuratorską, ale też o praktyki twoje field recordingu, bo mamy przygotowane no niewyobrażalne kawałki, bo tu będą i przedpremiery, jak zazwyczaj w Sofie Surfing, także jakbyś mógł zdradzić może, bo to są też różne współprace z różnymi wydawnictwami, jest Antena Non Grata, którą czasem można usłyszeć w Sofie Surfing w Radiu Wnet, jest też label Zoharum, także może jakbyś mógł 2-3 słowa powiedzieć na temat pierwszego kawałka, którego za moment będziemy słuchać, to będą kawałki takie około 10 minut dzisiaj, także odważnie.
12: No tak, tak trochę nieradiowo, jeżeli chodzi o tą długość. Akurat pierwszy utwór, którego będziemy mieli okazję wysłuchać wspólnie, pochodzi jeszcze z niewydanej płyty, z płyty pod tytułem Miasto bezcennych wróbli. I akurat na tej płycie ja nie korzystam z nagrań terenowych. Ona jest jakby zrobiona całkowicie w studiu, stworzona. Jest to płyta, która mimo tego, że nie korzystałem pod czas jej tworzenia z nagrań terenowych. Ona jest jakby dla mnie, jak sama nazwa wskazuje, inspiracją było bezpośrednio miasto. Ja się fascynuję takimi dosyć specyficznymi odgłosami miasta typu różnego rodzaju wiatraki i generatory prądu, które gdzieś tam przeciążone buczą. No właśnie ta płyta jest jakby, to będzie moja druga winylowa płyta w mojej twórczości i pierwsza była, jakby ten cały koncept był stworzony w oparciu o pracę z kamieniem jako materiałem takim naturalnym, organicznym. Natomiast tutaj jakby ta płyta no jest inspirowana właśnie miastem, odgłosami miasta, no hałasem, ale nie takim powiedzmy samochodowym, tylko takim właśnie gdzieś energetyczno brzęcząco buczącym. O. Także to będzie ten pierwszy utwór, który jest po prostu tak zatytułowany, nazywa się A3. No to też ma swoją jakby historię, nie będę tego zdradzał. Premiera tej płyty, na razie przynajmniej, premiera tej płyty w zasadzie ona będzie w październiku, ale wydaje mi się, że ja ją tak naprawdę będę propagował dopiero na początku roku przyszłego, bo tam już mam zaplanowane koncerty, które będą jednocześnie takimi premierami właśnie tego materiału podczas koncertów granymi.
11: No Rafa, bardzo dziękuję, bo to mega świeży materiał, to już nawet Sofa Surfing z przedpremierami to aż tak nie wybiega. A3, Rafał Kołacki i label będzie Zoharum, także zapraszamy na tą podróż.

0: 26 minut po godzinie 21. Sofa Surfing dzisiaj względnie troszeczkę inna formuła. Jak już wspominałem na początku, w Sofie Surfing zazwyczaj wszyscy przyzwyczajeni jesteśmy na pewno, że to jest maksimum grania, minimum gadania. Także granie na pewno nadrobię w przyszłym tygodniu, bo jest pakiet premier i nowości już taki bardzo wypchany. Dużo rzeczy ciekawych się pojawia, ale dzisiaj jest bardzo wyjątkowa sytuacja, bo wystawa, której jestem kuratorem, wystawa Nadbałtyckiego Centrum Kultury Bałtyckiej Rewizje Soniczne, zaproszona została przez Rafała Kołackiego do Łodzi, do Fabryki Sztuki. Przecudownego miejsca, pełnego pomysłów, kreacji i też mają super remont przepięknego zabytku. Myślę, że tutaj, jeżeli ktokolwiek jest w Łodzi, to warto tutaj przyjść sobie na spacer, może na kawę. No i rozmawiam dzisiaj z Rafałem Kołackim, artystą, flip-rekordystą i kuratorem i tego festiwalu i różnych wystaw. Jakbyś może, Rafał, mógł powiedzieć troszeczkę o line-upie, bo podejrzewam, że możemy kogoś zainteresować. O, ktoś do nas puka, to ciekawostka, zaraz zobaczymy, kto do nas przychodzi. Dobry wieczór. O, pani nas odwiedza, jesteśmy na żywo w radiu, także o, dobrze, udało nam się jakoś. Także radio w budowie. I Rafał, jakbyś mógł proszę opowiedzieć o line-upie, bo faktycznie część osób może zdąży jeszcze do Łodzi dojechać, jest kilka dni, a line-up jest naprawdę na pewno bardzo ciekawy.
1: No tak, postaram się to wszystko opowiedzieć w ogóle z głowy, bo nie mam żadnej ściągi, ale wydaje mi się, że jest już na tyle blisko, że praktycznie siedzi to już w mojej głowie na tyle, że wszystkich pamiętam po kolei, nawet jak, znaczy te 11 koncertów rozbite na 3 dni. Najpierw opowiem o koncertach, bo to jest jakby w zasadzie te clue w festiwalu. Więc koncerty zaczną się, cały festiwal jako taka odsłona koncertowa zacznie się w czwartek 15 października i w tym dniu zagrają dwa projekty. Będzie to pierwszy projekt międzynarodowy Benedict Taylor i Paweł Doskocz. To jest taki duet wywodzący się troszeczkę ze sceny free impro, więc to też od razu jakby chciałbym taką uwagę uczynić, że jakby ten line-up festiwalu jest bardzo szeroki. Ja nie zamykam się na jedną grupę artystów i na jeden gatunek muzyczny, tylko raczej oscyluję wokół nawet skrajnych gatunków typu właśnie free improvisation music albo też noise z drugiej strony. W każdym razie jakby festiwal właśnie otworzy ten pierwszy dzień festiwalowy właśnie taka free improvisation i właśnie ten duet Paweł Doskocz i Benedict Taylor, tak jak już wspomniałem, brytyjsko-polski alto wiolinista i gitarzysta, zaprezentują taki pewnie bardziej improwizowany skład. Zresztą co niektórzy mogą ich kojarzyć w ogóle, bo właśnie tak jak wspomniałeś, ich płyta ukazała się nakładem wydawnictwa Antena Non Grata, więc jakby to też nie jest jakaś taka anonimowa rzecz. No i druga odsłona w tym dniu, w czwartek, to jest Sławek Janicki. To jest postać zasłużona, znana na scenie głównie jazzowej, ale też improwizowanej. To jest człowiek, który jakby jest założycielem klubu Mózg w Bydgoszczy. Prowadzi go w zasadzie bez przerwy przez cały czas od końcówki lat 80., początku lat 90. Kontrabasista, który jakby zagra taki solo koncert, właśnie nawiązujący też trochę do free improvisation, ale będzie to jednak taki dialog z jednym instrumentem. No, Sławek traktuje kontrabas w różny sposób. Oczywiście jest to kontrabas amplifikowany. No i to jest właśnie pierwszy dzień festiwalu. Drugi dzień festiwalu no już będzie bardziej bogaty w koncerty, bo będziemy mogli usłyszeć 5 koncertów. Pierwszym artystą, który wystąpi, który jest w składzie, bo jeszcze kolejność jakby to jest taka troszeczkę płynna rzecz, to będzie Robert Piotrowicz. To jest też artysta funkcjonujący na scenie z kolei bardziej noizowej, modularnych systemów, kojarzony z kolei przez wiele lat z festiwalem Music Genera, który początkowo miał swoją siedzibę w Szczecinie, później się przeniósł do Warszawy. Robert Piotrowicz, który właśnie tak jak powiedziałem, wykorzystuje w swojej twórczości głównie system modularny. Co ciekawe, Robert jest jakby wiernym odtwórcą swoich płyt. To znaczy płyty, koncerty nie różnią się zasadniczo od tego, co jest na płytach. Jest to dosyć wiernie oddane.

artystyczną jest zespół Brazil and the Gallo Brothers Band. Zespół, który funkcjonował przez długi czas jako duet. Teraz wydał płytę jako kwartet. Cztery osoby wzbogacone o taki trzon, powiedzmy, czyli zestaw modularny Tomka Mirta, czasami gitara Tomka Mirta. Jest wzbogacony o perkusję i saksofon. Zespół po wielu latach wydał płytę w Bocian Records. Płyta jest bardzo dobrze przyjęta przez krytyków. Zespół gra trasę koncertową i właśnie w ramach trasy koncertowej można będzie ich także usłyszeć w Łodzi. Kolejny artysta, Joke Lance, to jest artysta mi znany od lat, ponieważ grał na jednej z pierwszych albo pierwszej edycji właśnie Cockart Music Festival. Performer wywodzący się w Szwajcarii, mieszkający od bardzo dłuższego czasu w Berlinie. No, taki występ solo bardzo performatywny z przykładaniem mikrofonów kontaktowych do ciała, graniem na ciele, wprawianiem mikrofonów kontaktowych w jakieś struktury takie noise'owe. Więc jeżeli ktoś jakby preferuje bardziej performatywne, teatralne koncerty, to jak najbardziej Joe Clance jest po prostu odpowiednią osobą, żeby zobaczyć taki koncert. Kolejna osoba, Michał Wiśniowski. Michał Wiśniowski współwłaściciel, współtwórca wydawnictwa Okla Records, wydawnictwa, które głównie opiera swoje wydawnictwa na kasetach. Jest to taki muzyka elektroniczna, wykorzystująca też nagrania terenowe. Michał jest field recordzistą, jeździ po świecie, nagrywa, jest też producentem hydrofonów, mikrofonów, które można wrzucić do wody, więc na pewno w tym jego secie będzie można usłyszeć nagrania terenowe z różnych części świata. I ostatnia osoba tego dnia, no i właśnie tutaj chyba zapomniałem, więc przejdę do kolejnego dnia i pewnie mi się przypomni ta ostatnia osoba, którą mam na myśli. Natomiast ostatniego dnia duet Maja Miro i Krzysztof Topolski, czyli perkusja w bardzo standardowy sposób zagrana, ale nie tylko, bo była też przetwarzana, i Maja Miro, oczywiście flety z różnych epok, z różnego czasu i też wspomagana elektroniką, więc też taki no zupełnie też innego rodzaju muzyka. Kolejna, jeszcze właśnie w piątek, czyli tego drugiego dnia, Natalia Górecka, czyli kompozytorka młodego pokolenia, wykorzystująca fortepian, ale też elektronikę. I to właśnie była ta ostatnia część, o której zapomniałem, ostatni ten składnik. Natomiast już w sobotę Maja Miro i Krzysztof Topolski, Aleksandra Słysz, czyli znowu system modularny, ale bardziej na dronowych strukturach oparty, zdobywczyni paszportu polityki w tym roku. Katarzyna Podpora, czyli taki akustyczny set oparty o bardzo subtelne, ciche dźwięki, oczywiście zamplifikowane przez mikrofony, ale no głównie jakby źródło tego, co, na czym gra Katarzyna, no to są właśnie materiały organiczne. Także też bardzo ciekawa sytuacja. I ostatnia artystka, która zagra właśnie tego trzeciego dnia, Gischt, austriacka producentka, też właścicielka, właśnie stworzyła swoją własne wydawnictwo. Jest to muzyka bardziej oparta na

0: elektronice, ale z wizualizacjami. Więc jakby no, cały ten wachlarz artystyczny i przekrojowy przez różnego rodzaju gatunki muzyki, tak jak mówiłem, poczynając od free improvisation, po noise, po field recording, performatywne koncerty, ale też intermedialne, multimedialne, więc jakby to są koncerty, a jeszcze do tego dochodzą właśnie warsztaty, panel dyskusyjny o field recordingu, tutaj wystawa oczywiście, o której już wspominamy od samego początku i wykład.
1: No ja jestem pełen podziwu dla twojej pamięci, bo to tylko jeden, to no niełatwo na pewno spamiętać. Myślę, że o tych warsztatach to za moment jeszcze. No na pewno jest to coś wyjątkowego też, jeżeli chodzi o to, wspominałeś, że tu jest wstęp wolny, także no myślę, że to jest olbrzymi ukłon do wszystkich osób, które będą chciały odwiedzić tak wyjątkowe wydarzenie i faktycznie z tego, co mówisz, z tego, co znam część z tych osób, no to jest przecudowne, a też właśnie bardzo, bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o tą stronę i performatywną, i wizualną. I też te duety są bardzo ciekawe i tam będzie, mam nadzieję, dużo rzeczy się działo takich właśnie na styku i fajnie może właśnie sobie troszeczkę, jak to się mówi, wyczyścić uszy przed tym spotkaniem. Chociaż zakładam, że niektóre też mogą być pewnie względnie głośne. Także to pewnie też jest takie teraz no, dosyć fajnie na pewnych spotkaniach, między innymi na futurofoniach w zeszłym roku. Albo w tym, ale nie pamiętam, chyba w zeszłym roku rozdawano też słuchawki, na przykład w Operze Bałtyckiej w Gdańsku, co też jest takim dosyć fajnym gestem, no bo jednak przy tym całym takim, no są to dźwięki nieraz bardzo wymagające. No ja to serdecznie polecam, to wydarzenie, i jest mi bardzo, bardzo przykro i w ogóle bardzo żałuję, że akurat będę robił coś innego, bo w Gdańsku będzie konferencja CENSE, ale o podobnym temacie, ekologie soniczne, Beyond Sounds, międzynarodowa konferencja, którą organizuje Nadbałtyckie Centrum Kultury właśnie we współpracy z CENSE i na pewno też zapraszam na to wydarzenie. No po kolejnym kawałku twoim chciałbym podpytać ciebie troszeczkę właśnie o te warsztaty. Zakładam, że też ten line-up cały można sobie sprawdzić, już na spokojnie doczytać na stronie internetowej Fabryki Sztuki w Łodzi i tam szukać w zakładkach Fabyn Festiwal, siódma odsłona, i też pewnie gdzieś na Facebooku podejrzewam Fabryki Sztuki, na Instagramie Fabryki Sztuki, także jeżeli i na stronie festiwalu, na Instagramie Festiwalu Fabyn, także jeżeli ktokolwiek czegoś nie wyłapa, jest zainteresowana, to odsyłamy gdzieś tam na social media. No Rafał, jakbyś mógł powiedzieć kolejne, to Noise from the Jungle, bardzo ciekawy tytuł i to jest po raz drugi label Zoharum. Jakbyś mógł troszeczkę opowiedzieć, bo wiem, że też robisz bardzo ciekawe projekty, no takie zaangażowane społecznie bardzo i takie w danych tematach takich no ważnych dla świata, można powiedzieć.
0: No tak, to jest jakby taki dokument, jak sama nazwa wskazuje, sam tytuł wskazuje, z jungle, czyli z dżungli. To była taka, w Calais była taka, po prostu taka właśnie dżungla utworzona przez imigrantów, którzy chcieli się przedostać, znaczy cały czas chcą, bo to w ogóle funkcjonuje. Ostatnio właśnie nawet oglądałem jakiś reportaż o tym. Oczywiście w Calais to już jest troszeczkę mniejsze, teraz ta jakby dżungla 2 się mówi, że się przeniosła do Dunkierki. Czyli takim Calais to jest w ogóle na północy Francji takie miasto, w zasadzie kurort taki przy kanale La Manche i tam właśnie jest jakby no, najkrótsza droga do Anglii, a większość tych osób jednak chce się przedostać cały czas do Anglii. I nawet przepływają właśnie przez ten kanał La Manche. Właśnie po to są te kamizelki takie, z których tutaj wielu imigrantów jest cały czas skojarzonych. Ja byłem tam w Calais w 2016 roku, kiedy jeszcze właśnie istniała ta dżungla przysłowiowa, nazywana tak właśnie. Było to jakby takie miasteczko, w zasadzie no małe miasteczko, 9-tysięczne, gdzieś poza w obrębie tego Calais, ale nie oczywiście w centrum, tylko gdzieś na obrzeżach. No, na małym bardzo terenie mieszkało tam właśnie około tam 9 tysięcy ludzi, a oczywiście imigrantów z różnych stron świata, z Sudanu, Afganistanu, Erytrei, Etiopii. No wiele nacji, wiele wierzeń, wiele religii, całe infrastruktury, sklepy, bary, zakłady fryzjerskie, piekarnie nawet tam były. No, po prostu taka niesamowita rzecz, która mnie właśnie zainspirowała, kiedy o tym przeczytałem, żeby tam właśnie pojechać i zrobić reportaż dźwiękowy. No i ja tam byłem w 2016 roku, wydaje mi się. Zrobiłem właśnie taki, przywiozłem dużo nagrań i z tego skomponowałem płytę. Znaczy po prostu ułożyłem te nagrania w odpowiedni taki dla siebie tam sentymentalny sposób. No co ciekawe, ta dżungla jakoś krótko po tym, kiedy tam wróciłem stamtąd, ona przestała istnieć, bo została zniszczona. Buldożery tam po prostu wjechały i poniszczyły tą całą infrastrukturę, bo już po prostu ci jakby obywatele Francji mieli tego dosyć, że takie coś nagle wyrosło im w zasadzie na głowach, no bo to by było rzeczywiście na taki przypadek dosyć skrajny. No i to są taki po prostu field recording stamtąd. Nie, no co mogę powiedzieć jeszcze o tym materiale? No materiał jest taki jakby bardzo, bardzo duszny taki, bo tam były bardzo małe uliczki, tam wszędzie były namioty, małe budyneczki, więc jakby ten dźwięk nie miał takiej możliwości się roznieść, nie miał takiego charakteru otwartego, tylko wszystko było skoncentrowane. Dlatego ja to nazwałem Noise from the Jungle. Właśnie jeszcze tam jest taki przydrostek hijra, czyli wyjście w islamie. Hijra to jest takie wyjście, udanie się z pielgrzymką do Mekki między innymi, a tutaj chodziło mi o to wyjście po prostu z tych swoich krajów i przejście przez Europę i dostanie się tam, taka chęć wydostania się z Europy, dlatego jest taki tytuł.
1: Ja tak jeszcze zanim posłuchamy tego wyjątkowego materiału, to chciałem ciebie dopytać, bo wiem, że też inne media się tak interesowały tymi twoimi nagraniami terenowymi.
0: Znaczy cały ten materiał został kupiony przez Ninatekę i tam w Ninatece jest w zbiorach na stałe. Można go sobie posłuchać online, wchodząc na stronę Ninateki i wyszukując go. Ale tak, to taka ciekawa historia, że rok temu zwróciło się do mnie BBC. Właśnie radio BBC było, organizowało spektakl, słuchowisko o takim w ogóle, który tytuł The Coat, czyli płaszcz, to było takim, bo właśnie ja będąc tam w Calais pracowałem też na takiej hali wielkiej, gdzie segregowaliśmy ciuchy, to w ogóle jest taka, no, ciekawa historia. Segregowaliśmy ciuchy, które przypływały z Anglii po takich charity punktów i my to segregowaliśmy. I właśnie to słuchowisko było o takim płaszczu, który dostał jeden imigrant z Calais i on w tym płaszczu znalazł wizytówkę i po prostu on się przedostał do Anglii i on po prostu jakby założył sobie taki cel, żeby zwrócić ten płaszcz właścicielowi, bo tam na tej wizytówce był adres i nazwisko tego właściciela. I właśnie słuchowisko zaczyna się od tego, jak on puka do drzwi tego właściciela, ten właściciel mu otwiera i po prostu zaprasza do domu i ten właśnie cudzoziemiec z Etiopii opowiada mu swoją historię i opowiada mu właśnie tą historię, kiedy był w obozie w Calais i jakby BBC zwróciło się do mnie właśnie, żeby jakby zilustrować dźwiękowo tą historię, którą opowiada ten człowiek właśnie poprzez moje dźwięki, bo taka ciekawostka, że najprawdopodobniej nie ma, nie? Takich dobrze nagranych i udokumentowanych dźwięków z Calais.
1: No tak, to bardzo ciekawa historia, czy The Code, to też na pewno polecamy, żeby poszperać sobie gdzieś, a no my mamy znowu wielką przyjemność i niesamowitą okazję posłuchać kolejnego nagrania terenowego, Rafał Kołacki, Noise from the Jungle, i to było wydane przez Zoharum również, tak? Także label Zoharum, Noise from the Jungle. Okay.

0: tarik hawa ya gis aglib innik wanajidi waragal bila narik hawa ya gisma tazan ashirik minnik riwa min qahwatik qahwa minnik قوحة يظهر فيها بني قهوة من فيه دواء
1: شايفين لك عادي
2: No wyjątkowe to nagranie, chociaż ja tak z tym wyjątkowym dzisiaj muszę sobie napisać na liście, żeby już nie stosować słowa wyjątkowy albo wyjątkowe. I Noise from the Jungle, 2016 rok, tak? Mówiłeś, to Calais, czyli droga do Dover później. Bardzo fajna zresztą promem. I tak rozmawiamy sobie, no bo opowiadałeś między innymi o tym twoim pobycie w 2016 roku w Calais, kiedy nagrywałeś tą całą dżunglę. Wiele tysięcy osób, tak? Wiele tysięcy uchodźców, no i ale tak, no to taka trochę sytuacja też, no wyobrażam sobie ciebie z tym rekorderem na przykład. Jakie to było doświadczenie tak naprawdę tam na miejscu, no bo zakładam, że nie każdy lubi być nagrywanym, to są różne sytuacje, takie bardzo delikatne, też jakieś koncentracja na te osoby. Zakładam, że część z nich no pewnie chce też zachować jakąś anonimowość. Tak jak trochę na ofie rozmawialiśmy, to są też ludzie, którzy byli na przykład, nie wiem, oszukani przez jakichś przemytników, ktoś, kto został tam pozostawiony. No takie bardzo dużo napięć, na pewno dużo napięć i ty w tym wszystkim i też ten twój wolontariat, charytatywna praca na rzecz tej grupy. Jakbyś mógł tak opowiedzieć właśnie, jak to tam, czym był ten teren?
3: No teren był taki dosyć ciężki, szczerze mówiąc, bo chyba po raz pierwszy i jeden z ostatnich razów miałem taką sytuację, że ktoś w ogóle jakby chciał mnie za to, że miałem mikrofon w ręku, pobić. No miałem dwie takie sytuacje właśnie tam w Calais. Ja w ogóle i tak miałem dosyć fajnie, bo ja tam pojechałem, bo moja znajoma właśnie wolontariuszą i ona miała znajomych z Francji, którzy no jakby autochtoni, tacy wolontariusze też mieli dosyć takie kontakty rozwinięte tam na terenie dżungli, bo to tam było tak, że jakby tam była taka, nie każdy mógł też wejść tam, nie? No, trzeba było już kogoś znać albo wiedzieć, że można na przykład wejść, no bo to była takie raczej teren ogrodzony i tam tego terenu pilnowała policja tamtejsza, tamtych policji jest różnego rodzaju kilka, więc ja pojechałem do niej już taki jakby skracając to i ona mnie tam wprowadziła w ogóle i no tam jakby od razu ja miałem takie z tyłu głowy, że też jakby muszę coś dać od siebie, nie? Że z tego względu, że ja tam pojechałem i ja zamieszkałem z ludźmi z Sudanu, którzy byli w ogóle super, w ogóle przyjaźni i traktowali mnie jak swojego. Tam mieliśmy taką wspólną beczkę, nad którą jedliśmy posiłki po prostu. No takie były tam skrajne warunki. Ale oni mi na przykład udostępnili taki domek po kimś, komu się udało po prostu jakby uciec do tej Anglii, jakoś tam się przemycić przez ten tunel. I ja tam mieszkałem w tym domku, to była zima w ogóle, to był Sylwester w ogóle, ja tam pojechałem w Sylwestra, więc też taki ciekawy dosyć czas. No i właśnie tam wchodząc raz, miałem wtedy taki bardzo duży mikrofon, też trochę nie pomyślałem, tylko tak pojechałem na takiego pewniaka i chodziłem z takim dużym mikrofonem, ten mikrofon oczywiście w tej osłonie takiej futrzanej, no i wszedłem do takiej knajpy etiopskiej, bo tam były takie dzielnice całe, że były na przykład knajpy etiopskie, knajpy, jakieś piekarnie afgańskie właśnie, irańskie. No te etiopskie charakteryzowały się tym, że był sprzedawany alkohol, bo jakby Etiopia z tego względu, że jest chrześcijańskim krajem, więc jakby tam nie ma tego zakazu picia alkoholu i tego alkoholu się, szczerze mówiąc, dosyć dużo spożywa. No i tam wszedłem do tego, do tego miejsca, bo chciałem nagrać po prostu muzykę, która tam leciała stamtąd. To był już wieczór. No i ten właściciel tam, czy tam ktoś, kto stał za tym barem, no po prostu zareagował bardzo agresywnie, nie? Wypchnął mnie stamtąd i no mało brakowało, że tam po prostu doszłoby do jakichś rękoczynów. A druga sytuacja to z kolei była taka, że ktoś po prostu z takiej, powiedzmy, obsługi, z takich wolontariuszy ze strony angielskiej chyba, no po prostu jakby zareagował na mnie jak na człowieka z mediów, który po prostu przyjechał sobie kręcić jakiś reportaż, robić z tego, powiedzmy, taką sensację, nie? I no ja musiałem z nim porozmawiać, że ja w zasadzie tutaj po pierwsze przyjechałem i też chcę pomagać i pomagam jakby realnie, a nie jestem jakimś tam po prostu dziennikarzem, który właśnie chce jakby skolekcjonować ciekawy materiał i jakby no wypłynąć na fali jakiegoś tam takiego społecznego zjawiska gdzieś tam i zdobyć uznanie. No takie, że takie dwie skrajne dosyć sytuacje, no może to też nie jest jakieś tak dużo, nie? W kontekście tego czasu, bo ja tam spędziłem ponad tydzień. No było też parę sytuacji takich, że policja po prostu obrzucała gazem ten teren w ogóle, bo jak były takie, jakby te ucieczki, one zawsze były w nocy i wielokrotnie na przykład my spędzaliśmy razem czas siedząc gdzieś tam w takim domku czy namiocie większym i na przykład ci ludzie z Sudanu nagle mówili, że oni wstają po prostu i idą spróbować, nie? No i wtedy właśnie policja jakby już blokując te wyjście z dżungli na przykład bombardowała taki jakiś spory teren gazem, nie? Gdzie rano można było znaleźć takie dosyć duże łuski od takiej broni gazowej, nie? No takie, no ale też no wiadomo, że to różne były te sytuacje. No też były takie bezpieczne bardzo dni, nie? Gdzie tam słoneczniej było bardziej i się chodziło po dżungli i się poznawało kogoś. No były normalnie kawiarnie, że się chodziło na kawę, się ładowało baterie do rekordera, do telefonu. No takie, no na pewno niezapomniane przeżycie i to jest field recording taki w dosyć taki no survivalowym, nie, charakterze. No na pewno nie były to takie dźwięko spacery, gdzie można się wyciszyć i posłuchać przyrody, tylko właśnie wręcz przeciwnie, nie, no setki ludzi chodzących, gadających w różnych językach, gdzieś tam nawołujący muezzini, a bijące dzwony w kościele, no takie różne sytuacje po prostu. Taka dosyć ciekawa sytuacja, nie? Kulturotwórcza, nie? Że na takim małym terenie powstaje takie jakby miejsce, które jest, w którym funkcjonuje taki tygiel kulturowy, nie? No wiele kultur, wiele religii, tak jak powiedziałem wcześniej.
2: No to właśnie bardzo ciekawy ten moment, w ogóle to też jakby dynamika tam rozwoju tego miejsca, prawda? No dla osób, które nigdy nie widziały takiego mikrofonu, no to jest taki właśnie ten, o którym mówiłeś, tak? Rozumiem, że to tyczka z naprawdę, no ile, z pół metra przynajmniej, tak? To w sensie, że to zwraca uwagę wszędzie. To nie ma możliwości, żeby ktoś nie zwrócił uwagi, nawet w normalnej rzeczywistości zwraca się bardzo uwagę na taki duży, profesjonalny mikrofon, więc zakładam, że tam to na pewno mogło budzić jakieś, no delikatnie powiem, napięcia. Ale Rafał, czy później zmieniłeś jakby trochę taktykę, w sensie, że zacząłeś trochę, no bo zakładam, że to jednak no bardzo ciekawa też dokumentacja, to taki żurnalizm, to dokumentowanie tego miejsca, tego czasu, no ale jednak no może fajniej faktycznie zadbać też trochę o swoje bezpieczeństwo? Czy później zmieniłeś jakąś taktykę, po prostu tak brzydko mówiąc, że poszedłeś w mniejsze rozmiary, jeżeli chodzi o mikrofon? No jakich szukasz rozwiązań, tak? No bo już poświęciłeś się, jesteś tam, fajnie to dokończyć, ale jak właśnie, jak unikać tych napięć? No i jakbyś mógł się też podzielić jakimiś fajnymi historiami, bo zakładam, że tam takie momenty jakieś ciekawe, wspólne też, czy radość tych innych osób może, jeżeli komuś się udało?
3: Znaczy też była taka ciekawa sytuacja, że ja na przykład nagrywałem, pamiętam takiego muzyka tam jeszcze w dżungli, wracając jeszcze do dżungli, zanim przejdę tam do jakichś późniejszych doświadczeń, nagrywałem takiego muzyka w dżungli, bo ja też jestem, zawsze dużo muzyki nagrywam jako taki, zawsze marzyłem o tym, żeby, to mówiłem ci już tam jakby poza anteną, żeby studiować etnomuzykologię i takie mam troszeczkę etnomuzykologiczne też spaczenie. Muzyka z Afganistanu, który produkował tam, to znaczy tworzył takie instrumenty strunowe w ogóle w dżungli z kanistrów i jakoś dorabiając jakieś gryfy i on oczywiście został nagrany w ogóle na płycie jest jego utwór, jak on gra na tym instrumencie i on jakby no bez, w zasadzie bez no zgodził się od razu, nie, na to, żebym go nagrał. Nagrywałem też człowieka, który sobie śpiewa do telefonu, bo zawsze to robił gdzieś tam nad ranem, ale nagrałem też hip-hopowca takiego w ogóle, który jakby no miał takie flow i tam gdzieś po prostu się podzielił tym ze mną. Także no różne były sytuacje. Ja tam o tych skrajnych mówiłem, ale to rzeczywiście w kontekście tego czasu i jednak 24 godziny spędzasz tam po prostu, bo tak było. Ja tam spałem, ja tam jadłem i jedynie co tyle, co po zakupy od czasu do czasu wychodziłem do takiego supermarketu francuskiego gdzieś tam w mieście po prostu, albo odpocząć po prostu, no bo już rzeczywiście też przebodźcowanie było dosyć duże. A później rzeczywiście no, stwierdziłem, że czasami są takie sytuacje, że ten duży mikrofon jednak to jest po prostu taki wabik na to, że ludzie zwracają na ciebie uwagę, więc jak pojechałem już bodajże chyba do Etiopii, to był taki mój kolejny wyjazd, to zabrałem już takie małe mikrofony. Akurat ja używam mikrofonów DPA, takiej duńskiej manufaktury, które po prostu przyczepiam sobie z tyłu do plecaka i jakby rekorder też chowam. Na początku jeszcze miałem przewieszony, bo to też nie jest jakby sam rekorder, to jeszcze nic nie znaczy, ale teraz go już też chowam do plecaka, bo mam rekorder, który z aplikacji mogę sterować go nim. No i właśnie te dwa klipsy takie zupełnie nikt nie wie, że jest nagrywany, ale to też nie chodzi o to, że ja nagrywam gdzieś tam kogoś, podsłuchuję po cichu. Generalnie jakby też etyczna ta taka warstwa nagrywania, field recording, to też jest jakby też rozmowa na osobną audycję. Natomiast szczególnie w krajach islamskich typu Maroko, muzułmańskich typu Maroko, gdzie ten handel jest na tyle rozwinięty, że w zasadzie każdy cię zaczepia po to, żeby tobie coś sprzedać. Jak masz duży mikrofon przy sobie, po prostu no, to jest taka prowokacja już taka jasna. Wystawiasz się po prostu na taką sytuację, że hello my friend i sprzedaję ci po prostu to, co aktualnie mam pod ręką. Więc no używałem też takich mikrofonów właśnie, które ukrywam po prostu, no tak już wprost mówiąc. No i oczywiście wtedy unikam takich jakichś sytuacji właśnie niezręcznych, że przede wszystkim takich, że nie chcę, żeby ktoś mnie namawiał do tego, żebym coś kupił, nie?
2: No tak, to wtedy fajnie. To troszeczkę tak jakoś to, co opowiadasz, przypomina mi też jakieś reportaże fotograficzne, bo to jednak też może trochę trudniej złapać, chociaż teraz idziemy w stronę, trudniej schować, chociaż idziemy w stronę miniaturyzacji. Ale faktycznie ten temat etyczny jest ciekawy. No tu zakładam, że jakby w tej przestrzeni publicznej będąc, no nie przekracza się pewnych granic. No to jest faktycznie na inną okazję, bo to poruszyć, bo to wyjątkowo ciekawe. No to Kale, no ja tylko znałem to jednak z przekazów jakichś medialnych. No tak jak to jest samo słuchanie tego nagrania Noise from the Jungle, tego label Zoharu, można sobie poszukać na Bandcamp, tak? Podejrzewam tej całej płyty. Myślę, że też ciekawostka takiego. I w Ninatece. Ciekawe doświadczenie takie pojawienia się, podróży trochę w czasie, w takie miejsca, które...
3: No to jest też dokument miejsca, którego też nie ma, nie? Bo to też o to chodzi.
2: No tak, i też jest na pewno zupełnie inny przekaz przez takie media, przez mass media serwowane, często napędzane jakąś sensacją. A tam opowiadasz o takim zwykłym życiu właściwie, tak? O tych nadziejach, o rozczarowaniach, o uśmiechach, o jedzeniu razem przy jednej beczce i o jakichś takich, no niesamowite doświadczenia. Także cieszę się, że to też jest udokumentowane w jakiś sposób i nie dziwię się, że, bo to rozmawialiśmy wcześniej, może ktoś teraz słucha dopiero tej drugiej godziny Sofy Surfing. Dzisiaj jest wyjątkowa formuła, maksimum gadania, minimum grania. I rozmawialiśmy z Rafałem Kołackim o jego nagraniach w Kale, 2016 rok. Taka nielegalna cała dzielnica, nielegalne całe miasto, które zostało nazwane dżunglą. I kolejne osoby, które szukają jakiejś nadziei i próbują dostać się do Wielkiej Brytanii, pewnie do Dover przez tunel, tak? Mówiłeś nawet, to już jest tam, to też ciekawe. A pewnie część na jakichś pontonach, czy kto wie, może jakieś też inne rodzaje przemytu. Bardzo, bardzo ciekawy temat. I rozmawialiśmy też wcześniej, to tak trochę przypominam właśnie dla osób, albo dopowiadam dla osób, które się włączyły teraz, słuchają. Fabyn, festiwal w Łodzi. No i rozmawialiśmy też o tej takiej stronie warsztatowej, bo to przecież też dla osób, które się interesują takimi sprawami, właśnie jak pojechać gdzieś, coś zacząć nagrywać, to jest genialne. Wszystkie warsztaty, wszystkie koncerty są za darmo. Jakbyś może troszeczkę mógł opowiedzieć o tej stronie warsztatowej i też bardzo ciebie proszę, jakbyś mógł wskazać, zakładam, że jakiś limit miejsc pewnie jest, może gdzieś tam wskazany jakiś mail, kiedy się zapisać, ile dni wcześniej. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, jest niedaleko Łodzi, chce dołączyć na warsztaty, to ja też wyjątkowo polecam.
3: Tak, no właśnie tutaj wzbogaciłem tą formułę festiwalu w tym roku o tą ofertę warsztatową i zaproponowałem 4 rodzaje warsztatów. Wydaje mi się, że w ogóle każdy jest inny, bo każdy prowadzący ma taki dosyć charakterystyczny i rozpoznawalny styl w ogóle pracy, jakby z dźwiękiem też, ale i też wszyscy wydaje mi się, są też artystami, więc no to się łączy z osobą prowadzącego, ale też z podejściem w ogóle do field recordingu. No już jeden cykl warsztatów mam za sobą. To tydzień temu zatoczyliśmy od Macieja Wirmańskiego, który no jest pasjonatem w ogóle nagrywania wszelkiego. W zasadzie to jest człowiek, który chyba nagrywa 24 godziny na dobę. Jakby mógł, to by to robił po prostu w zasadzie ciągle. Sam fakt, że podjął się takiego wyzwania, że codziennie publikuje na takim darmowym radiu, Radio Apori, to ktoś, kto się zajmuje nagraniami terenowymi, to na pewno kojarzy. Jest to takie radio, gdzie każdy może opublikować nagranie przy... lokalizując je dokładnie na mapie, więc codziennie Maciej Wirmański takie nagranie przez rok publikuje, więc można powiedzieć, ile on ma tego nagrania, ile ma tych nagrań, bo oczywiście nie wszystkie są robione codziennie, tylko ma swoją kolekcję, którą się dzieli, ale naprawdę człowiek o takiej wiedzy w ogóle i sprzętowej, właśnie technicznej, co jest też istotne w ogóle dla początkujących, ale nie tylko. I właśnie takiej konceptualnej, bo nagrywa różne rzeczy i dużo przyrody bardzo, bo pochodzi sam spod Zakopanego, więc ten teren jest taki przyrodniczo ciekawy i tak jak Maciej na przykład mówi, fascynują go też nie zwierzęta, ale też odgłosy przyrody, czyli wiatr na przykład, nie? To jest taki, no to można sobie tylko wyobrazić, jak można nagrać wiatr dobrze. A Maciej to jednak próbuje zrobić cały czas. No już jakiś czas temu opublikował chyba taką płytę, gdzie nagrywał wiatr, ale jakby cały czas to pogłębia. I mówię, to też taka dosyć technicznie rozwinięta wiedza, bo cały czas się kształci. W tym tygodniu przyjedzie poprowadzić warsztaty Michał Wiśniowski, człowiek, którego ja znam ze spacerów dźwiękowych po Nowej Hucie, więc też fajna taka praca w mieście nad konkretnym terenem i właśnie to mi się fajnie skojarzyło i skleiło tutaj z takimi łódzkimi przestrzeniami. Nowa Huta jest podobna do Łodzi. Michał, to tak jak mówiłem wcześniej, też zagra koncert i prezentując właśnie jego postać podczas właśnie opisu koncertu, podróżuje. Był też między innymi w Etiopii, teraz ostatnio gdzieś na północy, w krajach skandynawskich, więc też takie doświadczenie w ogóle zdobywa coraz większe, jeżeli chodzi o nagrania terenowe. Też taka ciekawostka, że jest właśnie właścicielem takiego startupu, który produkuje hydrofony, czyli mikrofony do nagrań pod wodą, więc też dużo nagrań podwodnych. I to zapraszamy na te warsztaty. Jeszcze można się zapisać jutro w piątek o godzinie 17. One są, trwają 4 godziny i kontynuacja tych warsztatów jest w sobotę o godzinie 10. I można się zapisać przez maila Fabryki Sztuki, właśnie znajdując gdzieś na stronie Fabryki Sztuki. A już w ramach festiwalu, bo w czwartek za tydzień warsztaty poprowadzi Krzysztof Topolski. No to jest jedna z osób, które najdłużej zajmują się field recordingiem w Polsce. I Krzysztof ma, bo ja wielokrotnie też prowadziłem warsztaty z Krzysztofem, ma takie podejście bardziej, mniej techniczne, ale bardziej konceptualne i filozoficzne podejście do dźwięku, nagrywania, odgłosów. No, myślę, że bardzo ciekawa forma w ogóle spędzenia czasu i rozmawiania właśnie na zasadzie takiej eseistycznej wymiany zdań właśnie z Krzysztofem Topolskim. No i jeszcze taki ostatnia propozycja warsztatów, może nawet nie takich warsztaty sensu stricte, tylko spotkanie z profesorem Darkiem Brzostkiem. To jest człowiek, który zajmuje się dźwiękiem w Polsce, jeżeli chodzi o sound studies. Osoba, która napisała bardzo dużo artykułów, książek o dźwięku. Będzie to bardziej taka spacer z Darkiem i wysłuchania jego propozycji tego, jak można świat wysłuchać, jakie są koncepcje słuchania i jak to się zmieniało poprzez właśnie bieg historii.
2: No ja jestem naprawdę w szoku, w sensie już miałem, obiecałem, że nie będę mówić wyjątkowo, ale albo wyjątkowe, ale znowu chyba mi się ostatnio nie udało. Darmowe warsztaty, Fabian Festival, 7 odsłona i komunikacja @fabrykasztuki.org. Na ten adres mailowy będzie można się cały czas zapisywać na te warsztaty. Warto też poszperać sobie na internecie, na stronie internetowej Fabryki Sztuki Łódzkiej całego line-upu festiwalu, o którym wspominałeś chwilę wcześniej. No mamy jeszcze kilka nagrań oczywiście twoich przygotowanych dzisiaj. Antena non grata, wydawnictwo, które ostatnio też można usłyszeć w Sofie Surfing, zazwyczaj w tej drugiej godzinie, także jak najbardziej jesteśmy dobrze, chociaż zazwyczaj antena non grata gdzieś tam na finał. Serdecznie pozdrawiam. I no Rafał, echo grało. Jakbyś mógł powiedzieć kilka słów na temat tej kompozycji.
3: Będzie ciężko kilka słów powiedzieć, bo to też cała historia, w ogóle koncept wymyślony w sumie dzięki stypendium, które realizowałem w ramach KPO. No wymyśliłem sobie właśnie taki koncept na instalację w zasadzie dźwiękową, która właśnie w zasadzie wykorzystuje dźwięki wody, tylko że chciałem niejako to mieć troszeczkę pod kontrolą. Nie chciałem nagrywać tylko hydrofonami jakby wody, ale też zabrać te dźwięki do studia, do galerii. I wymyśliłem sobie właśnie taką ideę, że padłem na taką ideę, że cztery akwaria, w nich pompki pompujące powietrze, pompujące tlen i do tego właśnie hydrofony, które są podłączone do różnego rodzaju efektów, które jakby modulują ten dźwięk. Na początku to funkcjonowało jako instalacja, ja grałem koncerty z tymi czterema akwariami, później pokazywałem to między innymi na ubiegłorocznym Fabinie jako instalację dźwiękową, która grała jakby non-stop przez cały czas, a później zdecydowałem się jakby z tych, wykorzystując te akwaria, ale nie tylko, również swoje kompozycje i tworząc jakby w czasie rzeczywistym materiał dźwiękowy, wydać płytę po prostu o tym samym tytule, więc to mi się spięło w ogóle w taki pełnowymiarowy i różnorodny projekt. No i właśnie taka została stworzona jedna kompozycja 51 minut, która nazywa się Echo Grało, Antena Non Grata w kolaboracji ze mną wydała ten materiał. Kompozycja trwa 51 minut, ale my tutaj tylko niewielki fragment zaprezentujemy oczywiście, bo byśmy zajęli czasowo całą pozostałą część audycji.
2: Tak, myślę, że byśmy to chyba byłby rekord, 51 minut, no tam 17, 18, 20, Jerzy Mazol też puszcza często fajne kawałki w Radiu Wnet, dłuższe. No ja chyba jakiś rekord to chyba z 17 czy 18 pod koniec Sofy Surfing. Echo grało to za moment i bardzo ciekawy temat. Nie mogę się doczekać, żeby dalej kilka pytań tobie zadać, bo tu już zaczynamy tak z tego świata field recordingu, pewnego rodzaju dziennikarstwa, prawie że śledczego i tak dalej, jakichś takich ciekawych historii twojej pracy jako kuratora. Zaczynamy się zbliżać do tych tematów twojego działania jako artysta, jako twórca, też bardzo ciekawego w tym łączenia też dźwięków w inne bardzo ciekawe konteksty. Także to za chwilę. Sofa Surfing Radio Wnet. 20 minut po godzinie 22, też się na pewno zmieścimy. Echo grało, antena non grata, Rafał Kołacki.

0: Audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Tak, to jest dzisiaj Sofa Surfing. Dokładnie. Ulubiona formuła maksimum gadania, minimum grania, także odwrotnie. Aż mi się język jakoś na tym wykopytnął. Jesteśmy dzisiaj w Fabryce Sztuki w Łodzi. Jesteśmy świeżo po wernisażu wystawy Bałtyckie Rewizje Soniczne, wystawy Bałtyckiego Centrum Kultury, której zresztą mam olbrzymią przyjemność być kuratorem. I Nadbałtyckie Centrum Kultury z Gdańska zostało zaproszone wraz z tą wystawą do Fabryki Sztuki w Łodzi na festiwal FabIn, siódmą odsłonę festiwalu przez kuratora Rafała Kołackiego. I rozmawiamy, no to już ostatnia kwarta audycji Sofa Surfing. Rozmawialiśmy wcześniej o takiej, Rafał, twojej drodze jako kuratora, o line-upie, o warsztatach, na które zapraszamy na wszystkie koncerty FabIn Festiwalu w Fabryce Sztuki. Cały wstęp na wszystkie eventy jest darmowy. No bardzo polecam i żałuję, że jestem w tych dniach będę zajęty na równie ciekawym wydarzeniu na konferencji współorganizowanej CENSE Nadbałtyckie Centrum Kultury. Tematy są bardzo zbieżne. Jakoś to wszystko rezonuje w tym czasie, tak między nami, między tymi różnymi ciekawymi działaniami. No i Rafał, ta twoja droga jako kuratora. Później rozmawialiśmy o tych twoich takich działaniach paradziennikarskich, nawet bym powiedział, tak? Takiego field recordysty, ale takiego też w takim ciekawym terenie, w obserwacji jakichś takich społecznych zmian, działań, takich kryzysów, wyjątkowych spraw, tak jak to Calais i ta dżungla uchodźców. No ale tak teraz idziemy w stronę też bardzo ciekawych rzeczy, które przygotowujesz, działań takich już ze świata sztuki, która również łączy w bardzo ciekawy sposób, bo i dźwięk, i znowu jakąś obserwację, jakieś tematy, jakieś wątki, jakbyś mógł opowiedzieć. Przed chwilą słuchaliśmy właśnie kompozycji Echo Grało, to cztery akwaria, hydrofony. Zaczynają się bardzo ciekawe tematy. Czy ma niebawem jakieś wystawy twoje może będziemy obejrzeć, może coś planujesz, jakieś instalacje? Jeżeli nie chcesz zdradzać, to nie, ale jakbyś mógł tak opowiedzieć też troszeczkę o tej swojej drodze, no w tym dźwięku, ale też w tej strefie takiej sztuki.
1: Tak. W tym roku zrobiłem już, w zasadzie stworzyłem dwie instalacje dźwiękowe, instalacje z COVID i instalacje ITO. Jestem szczególnie zadowolony z tej instalacji z COVID, która jakby dotyczyła tego problemu osób w kryzysie bezdomności. To była taka fajna idea, która gdzieś tam przyświecała mi w głowie, ponieważ ja mam takiego kolegę w Toruniu, który rozpropagował wśród osób właśnie w kryzysie bezdomności takie namioty iglo, w zasadzie nie namioty, tylko iglo. To są takie igla, takie stworzone specjalnie w takich czeskich, w to akurat to,

montując tylko nad wejściem do tego taki czujnik, który jakby się uruchamiał w postaci takiego pisku, jak traci się słuch gdzieś na filmach, to tak się przedstawia jakby ten moment w ogóle utraty słuchu i to była taki, no taka szokowa, szok dla kogoś, kto po prostu tam zagląda z ciekawości, a jednocześnie pewnie dla tej osoby, która tam śpi, no taka sytuacja powiedzmy gdzieś tam zaaranżowana, ale jakby od tego momentu zacząłem współpracę z Michałem Mejną, z takim kolegą swoim, inżynierem, fizykiem, doktorem fizyki, który aktualnie pracuje w takim bardzo zaangażowanym technologicznie startupie i teraz właśnie przygotowuje swoją wystawę, taką pierwszą dużą wystawę solową w Bydgoszczy. Kolega dyrektor artystyczny tego festiwalu Fonomo zaprosił mnie właśnie do Artur Maćkowiak zaprosił mnie do stworzenia wystawy w ramach festiwalu Fonomo i właśnie pracuję głównie z Michałem Mejną nad taką instalacją dźwiękową, ale nie tylko, która jakby ma ideą tej instalacji jest jakby taka świadomość problemu, które niesie ze sobą korzystanie ze sztucznej inteligencji. To znaczy chodzi mi głównie o akurat w przypadku tej instalacji o pobór wody do ochładzania serwerów i wymyśliłem sobie coś takiego, że właśnie będą dwa naczynia, w której w jednym naczyniu będzie woda, drugie będzie... Zresztą, a nie, może nie będę zdradzał. W każdym razie jakby cała wystawa traktuje troszeczkę, nazywa się Upadek pewnej planety i właśnie traktuje troszeczkę o problemach takich związanych z technologią, która nadmiernie eksploatuje planetę. Nie wiem, czy to jest Ziemia. Każdy może sobie dopowiedzieć już w dowolnej, bo ja jakby tego konkretnie nie wskazuję. No w każdym razie jakby już skracając tą opowieść, to tak, ja myślę, że w ogóle koncerty dla mnie są czymś ciekawym, ale chyba bardziej ciekawym i bardziej inspiruje mnie tworzenie instalacji dźwiękowych, ponieważ dla mnie to jest taki proces zaczynający się na etapie w ogóle właśnie idei, odkrywania później tego researchu, takiego pogłębionego współpracy z kimś, kto, bo na przykład w przypadku tej wystawy, którą teraz będę robił, współpracuję i z artystami wideo i z fotografami i więc jakby no to jest taka, można powiedzieć, ja jestem tylko takim centrum, do którego spływają różnego rodzaju, oczywiście wszystkie idee są moje, ale ja potrzebuję po prostu osób, które jakby są mi potrzebne, bo są fachowcami w odpowiednich dyscyplinach po prostu, których ja na przykład nie czuję się na tyle mocny, żeby stworzyć wideo art. Co ciekawe, nawet wideo art jeden powstawał tutaj na terenie, prawie na terenie Fabryki Sztuki. Tutaj jest taki teren, który, w którym przyroda zaczyna jakby zdobywać ponownie ten teren na nowo, odradza się i właśnie to mi też pasowało do jednej pracy, która jakby związana jest też z kompostem, bo ja nie daję tylko takiego pesymistycznego i takiego katastroficznego przesłania tą wystawą, ale też koncentruję się na tym, że na przykład pozyskiwanie jakby surowców no jest dobre i można z tego w jakiś tam odpowiedzialny sposób korzystać. Także tworzenie takich instalacji właśnie jest dla mnie, no, bo ja jestem generalnie, mam jakby taki
dosyć jakby mój umysł chyba działa w taki dosyć pogłębiony sposób. Dla mnie jakby no, sztuka łączy się jakby z zaangażowaniem często, ale nie zawsze.

0: ale no łączy się z jakby z czymś głębszym niż tylko prezentacja muzyki na koncercie. O, nie? Także...
1: No tak, ten koncept art taki to jest ciekawy, a ten teren podejrzewam, że to jest Narnia, czyli taki tutaj teren zielony, obok fabryki sztuki w Łodzi, gdzie między innymi stoją opuszczone samochody, które pewnie docelowo ktoś by mógł oddać na złom i zarobić przynajmniej kilka dobrych złotych. Obok jest też remont całego nowego budynku, także zakładam, że tu w fabryce sztuki będzie się coraz więcej działo. No bardzo ciekawa jest ta droga. Zastanawia mnie, co więcej, i też z tego, co mówisz, to no otwarty jesteś na tę współpracę i widzisz, że można korzystać z takich budowania grup artystycznych, jakichś takich kolektywów, które mogą mieć troszeczkę większy zasięg, wspierać się na pewno. No zakładam, że nie musisz wszystkiego też samodzielnie, prawda? No jakby jest jakiś limit, masz tą swoją drogę, to fajnie i nie musisz wszystkiego samodzielnie, prawda? To jest dosyć fajne w tych kolektywach. I no my mieliśmy okazję trochę rozmawiać też i na offie, i podczas przygotowań do otwarcia wystawy Bałtyckie Rewizje Soniczne, która będzie dostępna też za darmo w Fabryce Sztuki przez czas trwania koncertu, i rozmawialiśmy też tak o tym, że nikt z nas nie działa w próżni, że no rzadko się zdarza, żeby ktoś tworzył znikąd. To jest pewnie też takie trochę oczywiście forma banalnego pytania o tą o inspirację, ale jednak to jest takie pytanie, które zawsze mnie też zastanawia w ogóle z perspektywy osoby twórczej i często je sam sobie zadaję i jakby szukam też takich miejsc czy momentów, które mnie inspirują i jestem ciekaw właśnie, co ciebie inspiruje i tak chodzi mi też o jakąś, czy masz jakąś taką rutynę, czy właśnie te podróże, czy czujesz, że to jest jednak, że ta bycie osobą twórczą wymaga od ciebie no też jakiegoś nakładu pracy, że to nie powstaje znikąd, że to jest tak, no, żeby przeczytać książkę, musisz ją przeczytać. Żeby coś stworzyć, potrzebujesz coraz więcej wiedzy. To są sprzęty, które pojawiają się coraz nowocześniejsze. To nie ma być ocena, ale z tego, co widzę i z tego, co znam twoją drogę, no to jednak widzę cały czas poszukiwania, cały czas rozwój. To nie jest, nie mówisz stop, wprost przeciwnie, wyszukujesz nowe technologie, wskazujesz na bardzo ciekawe tematy aktualne, czyli AI, z którego pewnie wszyscy świadomie, czy nawet nieświadomie i tak korzystamy. To zużycie wody jest takim tematem bardzo, bardzo ciekawym. Nie mogę się doczekać, żeby obejrzeć tą instalację. Fajnie, że nie zdradziłeś wszystkiego, chociaż ja się cieszę, bo to właściwie w Sofie fajnie, że takie rzeczy padają. Jakbyś właśnie mógł tak, wiesz, no nie potrzeba szczegółów, ale czy masz jakąś taką rutynę, czy masz świadomość tego, że to jest ważne, prawda, żeby się inspirować?
0: To znaczy pytasz się mnie, co mnie inspiruje, tak? No to jest bardzo ciężkie pytanie, takie egzystencjonalne wręcz w ogóle dla mnie. No nie ukrywam, że jak mówiłeś, to w sumie odpowiedziałem, zastanowiłem się nad tym, bo to też nie jest takie... Wiesz co, chyba najbardziej w ogóle ze wszystkiego jakbym miał wymienić w ogóle wszystkie rzeczy, które mnie inspirują mniej albo więcej, to chyba są książki, nie? Najbardziej w ogóle. Książka jest dla mnie czymś takim, że potrafię tam znaleźć wszystko w ogóle i potrafię znaleźć spokój, potrafię znaleźć inspirację i potrafię znaleźć odpowiedzi na wiele pytań w ogóle i też potrafię znaleźć taki czas po prostu, że on jest rzeczywiście mój, nie? Ten czas i spędzam go ze sobą i no to jest, oczywiście to się zmieniało poprzez życie jakby moje z biegiem czasu. Chyba na początku mnie inspirowała bardziej muzyka, wiesz, jakieś zespoły takie, których słuchałem jako nastolatek i później też. I inspirowałem się, żeby w ogóle zacząć grać w ogóle samemu, bo jestem samoukiem. Więc jakby to też była taka odwaga. No oczywiście te cała scena punkowa DIY to jakby udostępniło taką możliwość w ogóle zaczęcia poruszania się gdzieś tam w obrębie sztuki, powiedzmy w cudzysłowie wtedy jeszcze. Natomiast no, książki są rzeczywiście czymś takim, co działa na mnie na wielu płaszczyznach i wielowymiarowo. No teraz akurat mam taki czas, że czytam mniej, ale staram się czytać dużo w ogóle, bo to mi daje inspiracji na każdej płaszczyźnie. Wydaje mi się, że no, to jest coś takiego, co no, to takie banały, nie? Że to, no, to już takie wyobraźnia wtedy i wszystko, ale no to chyba tak. No i ludzie, nie? Pewnie też. No ludzie też mnie inspirują. No ludzie mnie, właśnie te współprace moje, które, wiesz, są liczne, bardzo liczne. Ja tam funkcjonuję gdzieś w zespołach różnego rodzaju. Prowadzę z ludźmi warsztaty i wiesz, i spotykam się w różnych miastach. Zawsze staram się po prostu też dbać o swoje znajomości. Więc tak, no to chyba...
1: Dziękuję, bo to takie zawsze mnie bardzo zastanawia w ogóle, ja tak chyba pewnie bliżej tego tematu, którym się zajmuje John Cleese z Monty Pythona, właśnie tą kreatywnością, jakby skąd, wiesz, skąd to pochodzi, skąd ta potrzeba, ale to wspominasz o tej też twojej drodze jako muzyka. Faktycznie miałeś tak od zawsze, że jakby, no że chciałeś tworzyć, robić?
0: Tak, tak. Zawsze chciałem być perkusistą w punkowym zespole. Mama moja zawsze mówiła, że nie bądź muzykiem, bo muzyk to nic nie jest wart i generalnie miała trochę racji i broniła trochę tego, bo ja chciałem nawet się zaangażować tak poważnie, to znaczy pójść do szkoły muzycznej i grać. Ona oczywiście tam jakby doprowadziła do tego, że nie poszedłem i ja przez długi czas nie grałem, ale jakoś tam dopiąłem swego też i kupiłem sobie tą perkusję i grałem w zespole punkowym przez 8 lat, jeżdżąc po całej Europie w zasadzie. I no, także tak. Później gdzieś tam ta sztuka na taki troszeczkę inny, w tym innym wymiarze, takim właśnie konceptualnym się pojawiła, ale tak, to jest, nie wyobrażam sobie siebie jako kogoś innego, nie? Nauczyciela. No chociaż też trochę jestem nauczycielem, ale no, to jest raczej takie dodatkowe, powiedzmy.
1: No tak, to fajnie. Edukatorem też fajnie być, albo pedagogiem, na przykład niekoniecznie nauczycielem, ale też dzielić się tymi wszystkimi swoimi doświadczeniami i no, mi się przynajmniej wydaje, że jednak ten moment, kiedy możemy kogoś innego zainspirować, to też jest forma błogosławieństwa dużej takiej nagrody, tak? Nagrody, no to jednak też jest sporo pracy. To często widzimy tylko, przychodząc czy na wystawę, czy słuchając jakiegoś albumu, widzimy jakiś efekt, nie widzimy tych lat całej pracy, też zmagań się. To nie jest przecież tak, że te pomysły powstają od rana do wieczora. No to jest tam też, to jest kolejny mięsień, kolejna praca ciężka. Fajnie, że mówisz o tych relacjach, nad którymi trzeba też, no, które też trzeba dbać, pilnować. Zakładam, że większość osób, która słucha teraz audycji, może mieć też taką refleksję, że nie, nad pewnymi trzeba popracować trochę bardziej. Są momenty, które o niektórych relacjach się zapomina. Także to też taki fajny moment na jakąś refleksję. Mamy jeszcze no, kilka numerów, ale no, ostatnie 12 minut audycji. Widzę tutaj trochę przygasł ekran. Wake 2. Zoharum, zostajemy w domu wydawniczym Zoharum. Jakbyś mógł w cudzysłowie dwa słowa, śmiało rozwijaj się, Wake 2 kompozycja.
0: No tak, to jest kompozycja ponownie z tej nadchodzącej nowej premierowej płyty, no to nowej płyty, premiera tego utworu w ogóle w radiu. No płyta, tak jak mówiłem, inspirowana właśnie miastem. Tak wyobrażam sobie, że po prostu nocne chodzenie po mieście i słuchania już jak właśnie ten ruch jest bardziej przygaszony, takich odgłosów, których zazwyczaj nie słyszymy w ciągu dnia, ponieważ właśnie gdzieś tam przez ten ruch, przez ten gwar takiego dnia może tego nie słychać, ale takie miasto właśnie takie Wake 2, czyli ten stan właśnie takiego snu, jakaś faza, kolejna faza snu właśnie, czy tam nawet już wręcz takiego przebudzenia się. Jak sama nazwa płyty wskazuje, miasto bezsennych wróbli. Zapraszam i dobranoc.

0: No to kompozycja Rafała Kołackiego. Dzisiaj rozmawiamy sobie w Fabryce Sztuki w Łodzi. Jesteśmy na gorąco po wernisażu Bałtyckich Rewizji Sonicznych, wystawy Nadbałtyckiego Centrum Kultury. Też jest dzisiaj był wieczór wernisażu wystawy designu w Fabryce Sztuki. No i przed nami super, super festiwal Fabryn, siódma odsłona. Także Fabryka Sztuki Łódzka rozpieszcza i zaprasza, nie tylko uśmiechami. I no chcieliśmy się właściwie jeszcze pożegnać, bo zostało nam, Rafale, 5 minut. Dzisiaj gościem, już chciałem powiedzieć Bałtyckich Rewizji Sonicznych, ale to gościem Sofy Surfing w Radiu Wnet był Rafał Kołacki, kurator festiwalu Fabryn, to już siódma odsłona festiwalu, marka rośnie. Poziom cały czas coraz wyższy. Artysta, muzyk, twórca, kurator, animator, edukator. Wszystko się nawet rymuje. Jakbyś może jeszcze mógł powiedzieć kilka słów o, jeszcze na koniec będziemy mogli na moment puścić tą trójkę. Jakbyś mógł opowiedzieć. I mam też taką prośbę, jakbyś mógł wskazać, gdzie można ciebie, jak to się mówi, śledzić. Gdzie, na jakich mediach ciebie śledzić, jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć, gdzie będziesz miał jakąś kolejną wystawę, gdzie te twoje albumy można sobie kupić, czy to przez te wydawnictwa, czy może na jakichś stronach. Myślę, że któraś z osób słuchających, jeżeli by była zainteresowana, jakbyś mógł tak, wiesz, wskazać, gdzie ciebie szukać, gdzie śledzić.
1: Najpierw powiem może o tym utworze, który będziemy mieli szansę wysłuchać. To jest rzeczywiście utwór, który się nazywa Trzy, ale on jest po prostu trzecim utworem z takiej krótkiej płyty, którą opublikowałem chyba na początku w ogóle tego roku. To jest Filt Recording, ponieważ akurat ze swoim kolegą Grzegorzem Kaźmierskim tworzyliśmy taki film Małe Cuda, i który polegał na tym, że jeździliśmy gdzieś tam poza Toruń i wyłapywaliśmy takie cuda po prostu w religijnej lokalności, które funkcjonują gdzieś troszeczkę w obrębie kościoła, troszeczkę poza. No i właśnie dotarliśmy do takiego ciekawego w ogóle bardzo miejsca i tam ja nagrywałem i to się okazuje, że okazało się później, że w ogóle to była tak zwana godzina łaski, czyli taka godzina gdzieś tam, w którym objawiła się we Włoszech właśnie Matka Boska i ona właśnie jakby stwierdziła, że tego dnia i w tej godzinie, to był chyba 8 grudnia, jakoś tak, nie pamiętam dokładnie, że w tym dniu ta godzina, powiedzmy od 11 do 12 będzie godziną łaski. No i właśnie to jest jakby ta godzina zarejestrowana, kawałek oczywiście. A gdzie mnie można znaleźć? Przede wszystkim u wydawców, kupować płyty. Generalnie zachęcam do kupowania płyt, nie słuchania plików z internetu. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę już słuchania z internetu, to Bandcamp, Rafał Kołacki. I dziękuję bardzo tobie, Olgierd, za zaproszenie i za wspólnie spędzone te 3 dni przy wystawie i nie tylko. Mieliśmy super czas i dziękuję ci bardzo za wszystko.
0: Realizował dzisiejszą audycję Szymon Christianus. Również dziękuję. Rafał, też dziękuję. Zachęcam wszystkie osoby do śledzenia, jak to się mówi, Rafała Kołackiego. Bandcamp, wydawnictwa Antena Non Grata, label Zoharum, Noise and Records i inne. Ja się nazywam Olgierd Zbychorski i usłyszymy się już za tydzień z pakietem premier i nowości w Sofie Surfing w Radiu Wnet. Bardzo dziękuję za ten wieczór i pozdrawiamy wszystkie osoby słuchające dzisiaj, wypisujące komentarze. Uśmiechamy się do was wszystkich i machamy i miłego wieczoru.

0: Radio Wnet.
1: Autopromocja.
2: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
3: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam, Sławek Gorwat.
1: To była autopromocja.
4: Nocne powtórki w net.
5: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę

0: Nocne powtórki wnet.
1: W Warszawie, w Krakowie, w Łodzi, we wszystkich miastach i miejscach w Polsce otwieramy oczy i szykujemy się na to, co przyniesie nam dzień. A dzisiaj jest czwartek, 8 października. Tymczasem na Filipinach jest już godzina 13:13. Tam jest Maciej Mikurda. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie z Filipin, z Makati City, a dokładnie z Fairmont Hotel, gdzie jeszcze dzisiaj zapewne będzie, bo dwie ostatnie noce spędził prezydent Polski, pan Karol Nawrocki.
1: Czyli to jest ten elegancki hotel w centrum stolicy Filipin.
2: Stolica, konkretnie to jest Manila, my jesteśmy w Metro Manila. Metro Manila składa się z 16 różnych miast i jednym z nich jest Makati City. Rzeczywiście to jest jedno z tych bardziej prestiżowych lokalizacji w tej wielkiej aglomeracji. No ale to jest, tak powiem, już konkretnie obok stolicy, Makati City.
1: Dobrze, czyli w tym miejscu, w którym pan w tej chwili jest, wczoraj były spotkania z prezydentem.
2: Owszem, miałem przyjemność brać udział w dwóch spotkaniach. Pierwsze z nich było bardzo kameralne. Tam nie byłem jako dziennikarz. Dziennikarze nie byli obecni na tym spotkaniu. I to było spotkanie z polskim biznesem i również z przedsiębiorcami filipińskimi, którzy albo już zaczęli jakieś relacje biznesowe z polskimi firmami, no albo mają to w plazach. Także było to rzeczywiście bardzo wąskie grono, myślę, że około 40 osób, a następnie przemieściliśmy się do sali balowej. W sali balowej myślę, że tam było przynajmniej tak około 200 osób i to również byli Polacy, głównie mieszkający na Filipinach, część również przyjaciół Filipińczyków i pan prezydent tam również wręczał odznaczenia dla kilku najbardziej zasłużonych dla budowania relacji między naszymi oboma krajami Polaków.
1: I tam w tej sali balowej była kolacja.
2: Owszem, mieliśmy taki moment, najpierw właśnie ta część była oficjalna, uroczysta. Były oczywiście odegrane, odśpiewane oba hymny, a następnie no, część mniej formalna, w trakcie której mogliśmy spożywać. I to takie były polskie również akcenty, no może nie było kotleta schabowego, ale na przykład ziemniaki chyba z jakimś takim koperkiem, co jest na Filipinach raczej rzadkością, bo tu jednak króluje oczywiście ryż.
1: Udało się panu choćby przez chwilę porozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim?
2: Owszem, najpierw mieliśmy krótką, ale jednak rozmowę w trakcie tej biznesowej części. No, wolałbym nie ujawniać szczegółów, bo była to rozmowa zupełnie prywatna. No a później jeszcze, kiedy w tej części oficjalnej miałem okazję z panem prezydentem zrobić wspólną fotografię, przyznam szczerze, że pozwoliłem sobie na taki krótki komentarz, że pan prezydent ma bardzo filipiński uśmiech. I myślę, że warto na to zwrócić uwagę. No my Polacy uśmiechamy się nie pokazując, sam pan chyba wie, co mam na myśli, a pan prezydent rzeczywiście uśmiecha się bardzo szeroko.
1: Po filipińsku i po amerykańsku.
2: Tak jest, tak.
1: No dobrze, to porozmawialiśmy, poplotkowaliśmy trochę, to teraz powiedzmy, jakie są efekty. Czy są jakieś efekty wizyty prezydenta na Filipinach?
2: Na pewno te efekty są oczywiście przede wszystkim wizerunkowe. No jest oczywiście jedna podpisana umowa między oboma państwami, no ale myślę, że też te pewne rzeczy, tak jak nawet przed chwilą miałem tutaj okazję rozmawiać z Filipińczykiem, emerytowanym admirałem, no i on mówił, że ta praca tak naprawdę dopiero się zacznie, to znaczy pewne rzeczy są zwykle przy takich wizytach, one są zaczynane, rozpoczynane przy takiej okazji, ale ta już konkretna praca nad wdrażaniem, to jest dopiero kwestia najbliższych miesięcy.
1: I zobaczymy, chociaż ranga tych wszystkich Polaków i biznesu polskiego na Filipinach pewno jest większa, bo powiedziałby w którejś rozmowie powiedział pan, że media na Filipinach relacjonują wizytę polskiego prezydenta.
2: Tak, jak najbardziej. No, jest ona widoczna. Także no, głównie jakoś się przyjęło tutaj to określenie, którego użył prezydent Marcos, czyli że jest to wizyta historyczna w obu tych wymiarach, czyli przede wszystkim, że jest to pierwszy urzędujący prezydent, który odwiedził Filipiny. No a po drugie, jak to powiedział prezydent Marcos, że jest to nowy rozdział w tych relacjach. Także media komentują bardzo pozytywnie to wydarzenie. No i pan prezydent też podkreślał kilkukrotnie podczas tych wystąpień, no, że Polska może być kimś, kto w jakiś sposób, może nie reprezentuje, ale jednak jest głosem Filipin, albo również innych państw, które są niedoreprezentowane w tej przestrzeni międzynarodowej. I to zostało bardzo dobrze przyjęte, no bo rzeczywiście myślę, że Filipiny mają takie poczucie, że ich głos jest za słabo słyszany w tych gremiach międzynarodowych, więc gdyby rzeczywiście się udało, że Polska i Filipiny no, byłyby w jakichś bliskich relacjach i wspólnym głosem mogłyby mówić, na pewno byłby on lepiej słyszany.
1: W każdym razie przybliżyliśmy się do tego, tak jak i Filipińczycy, którzy byli na wykładzie prezydenta Karola Nawrockiego na uniwersytecie w stolicy, tak, Filipin, tym razem.
2: Tym razem była to mamia.
1: I usłyszeli o skomplikowanej polskiej historii, o relacjach polsko-rosyjskich. Pewno ich to zdziwiło.
2: Uważam, że to jest jedna z istotniejszych kwestii, która się podczas tego wykładu pojawiła. I sam ten fakt, że prezydent Nawrocki uczula, czy wykorzystując swój autorytet i tę możliwość, że jego głos może, a zarazem głos Polski może być tutaj słyszany, no mówił właśnie o tych trudnych relacjach z Rosją. Tu często Rosja no jest postrzegana jako kraj odległy, Władimir Putin czasami jako silny, ale pozytywny przywódca. No więc myślę, że fakt, iż pan Karol Nawrocki zwrócił uwagę na Rosję, no nie jest zwyczajnym sąsiadem, ale sąsiadem, który potrafi bywać wobec innych państw agresywny, to było coś bardzo ważnego. No, oby ten głos tutaj się utrzymał i oby to wpłynęło również na świadomość Filipińczyków, a co za tym idzie także ich polityków.
1: Przeglądam tak dosyć szybko i nerwowo gazety, które mam w studio, Gazeta Dziennik, Gazeta Prawna. Nie zauważyłem ani jednego słowa na temat wizyty prezydenta na Filipinach. Rzeczpospolita kilka rząd wie, jak osłabić Karola Nawrockiego, to nie jest o Filipinach, kilka milionów Polaków nie usłyszy, to też nie jest o Filipinach, armia bez rezerwy też nie, emeryci przehandlują młodych też nie, dzieci dużo, emerytury pod presją demografii, więc Rzeczpospolita chyba też nie poświęciła nawet małej notatki w dzisiejszym wydaniu wizycie prezydenta. Takie są polskie gazety, pewno portale internetowe są inne, tam pewno są informacje, bo ilu dziennikarzy z Polski przyleciało?
2: Oj, myślę, że o kilkanaście na pewno osób. Wydaje mi się, że 17, no ale oczywiście niektóre ekipy były dwuosobowe, te, które no, relacjonują również obraz, więc to jest zwykle dziennikarz plus jego operator kamery.
1: Zaprzyjaźnił się pan z dziennikarzami?
2: Ja mam bardzo delikatne pytanie. Myślę, że stanowiliśmy tutaj jakiś zgrany team. Dla mnie to było bardzo interesujące, ponieważ większość tych dziennikarzy po prostu się już znała z wcześniejszych podróży. Oni często te same osoby towarzyszą panu prezydentowi w jego zagranicznych wyjazdach. No bo na pewno to ciekawe pobyć z osobami, które no z panu prezydentowi towarzyszą i posłuchać też, jak to wygląda od ich strony, albo na przykład były takie porównania z poprzednikami Karola Nawrockiego i jak te wizyty, jak relacje z dziennikarzami układały się kiedyś, jak układają się dzisiaj, ale nie namówi mnie pan na żadne większe szczęście.
1: No to dobrze, nie będę namawiał, życzę miłego dnia, bo rozumiem, że dzisiaj...
2: A jeszcze jedną rzecz chciałbym wspomnieć.
1: A oczywiście, tak jest. O budowie, o pomniku.
2: Dotarło tutaj do mnie bardzo dużo takich informacji, że po naszej rozmowie na temat budowy Najwyższego Jezusa na Filipinach, w czym ma uczestniczyć polska firma, no gdzieś do nas tutaj z Polski docierały pytania, kto, jak, dlaczego i gdzie. No i pomyślałem, że warto byłoby rzeczywiście podać kilka szczegółów. No są to rozmowy, które oczywiście jeszcze się toczą. Jest to na wstępnym etapie projektowania. Najwyższy pomnik Jezusa miałby stanąć w prowincji Ilocos Sur, to jest północ Filipin, i na razie w planach jest budowa figury, która będzie miała, uwaga, 207 metrów. No i ta wysokość też nie jest przypadkowa. Cyfra 7 ma znaczenie w Biblii, ona często się tam pojawia, więc ta siódemka ma być takim symbolicznym nawiązaniem do tych kontekstów biblijnych. A firma, która prowadzi te rozmowy, to jest firma Slipform, która specjalizuje się w bardzo szybkim, to jest jej tutaj przewagą na Filipinach, bo tej technologii za bardzo jeszcze obecnie nie ma, w znoszeniu betonowych, wysokich konstrukcji. Także ten najwyższy Jezus, oby powstał, trzymajmy wszyscy kciuki, w kooperacji filipińsko-polskiej będzie miał 207 metrów i stanie w prowincji Ilocos Sur.
1: O czym powiedział Maciej Mikurda. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i za wszystkie korespondencje z Filipin. Dzięki panu Radio Wnet jest bogatsze w opowieść o świecie.
2: Dziękuję za tę możliwość i oczywiście zapraszam wszystkich państwa na Filipiny, naprawdę warto.
1: Może z tego zaproszenia słuchacze radia skorzystają.

0: Nocne powtórki w net.
1: I z Filipin przenosimy się do Krakowa. Tam jest Mariusz Szypilis, Telewizja w Polsce. Dzień dobry, Mariuszu.
2: Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry Państwu. Witam.
1: Przedostatni dzień kampanii wyborczej w Krakowie. Jaka jest atmosfera tych ostatnich dni?
2: No gorąco. Wszystko, co tutaj tak naprawdę dzieje się przed wyborami w te ostatnie dwa dni, jest związane z tak naprawdę wyprawami obojga kandydatów na sale sądowe. Tutaj toczy się kilka pozwów, jest kilka spraw już rozstrzygniętych, kilka czeka nas dzisiaj. O dzisiejszym dniu mówi się wręcz, że to rodzaj czarnego czwartku procesowego. Dziennikarze sobie żartują, że właściwie nie będą wychodzili dzisiaj z Sądu Okręgowego w Krakowie. Tak mniej więcej rozkłada się to, co będziemy oglądali. Dzisiaj ważna rzecz. Dzisiaj Łukasz Giwała pozywa ministra Radosława Sikorskiego za jego wystąpienie i słowa, które kilka dni temu tutaj rzucił w przestrzeń publiczną. Będzie dzisiaj dość gorąco, więc wydaje się, że jest ciekawie. Do debaty nie dojdzie. Kandydaci nie będą ze sobą rozmawiali. Przypomnę, pani Monika Piątkowska chciała za pośrednictwem dziennikarzy. Pan Łukasz Gibał chciał bez dziennikarzy, jeden na jeden. Nie dogadali się. U nas dzisiaj o 25 rozmowa, twarda rozmowa, hard talk z Łukaszem Gibałą. Pani Piątkowska odmówiła, wyraźnie wykrzykując dwa dni temu, że nie wybiera się do nas, nie będzie z nami rozmawiała, a wszystko za sprawą nadarzyna i tego, że postanowiliśmy pokazać, gdzie tak naprawdę jest ta pani Monika Piątkowska. No tak to mniej więcej wygląda, więc gorąco.
1: I zagraliście jej hymn wczoraj.
2: Zagraliśmy jej hejnał z Wieży Mariackiej oczywiście. Wczoraj punktualnie o godzinie 12 został odegrany. Dzień wcześniej rozdawaliśmy w nadarzynie wszystkim chętnym krakowskie obwarzanki. Tak, to jest ten rodzaj happeningu, który powinien był prowokować panią Piątkowską do tego, żeby stanęła naprzeciwko pana Łukasza Gibały i spróbowała jednak doprowadzić do sytuacji, w której będą w stanie wymienić swoje wizje Krakowa, ale też i porozmawiać szczerze między sobą. Oczywiście wszystko w telewizji, naszej telewizji, ale to się nie udało. Zostały happeningi, zostały akcje, które przygotowaliśmy. Z tego, co widzę w mediach społecznościowych, rzeczywiście Polska tym żyje. Bardzo poważna część Krakowian oburzona, rzeczywiście nie wiedziała, ale pani Monika jest od lat związana z Warszawą i pod Warszawą, więc to robiło ostatnio bardzo dużo zamieszania tutaj w Krakowie i wywoływało takie dyskusje pod tytułem, czy ktoś, kto tak długo właściwie funkcjonuje poza Krakowem, zwłaszcza w ostatnim czasie, w ostatnim dziesięcioleciu, może dobrze sprawować urząd prezydenta Krakowa. No zobaczymy, jak to będzie w niedzielę. Wygląda na to, że ta przewaga jest duża Łukasza Gibały nad Moniką Piątkowską. Czy ona się utrzyma ostatecznie, czy jak zweryfikują to wyborcy, to będziemy wiedzieli o 21 w niedzielę.
1: Sondaże ostatnie, przewaga jest duża, ale są jakieś liczby, że jest 52 do 48?
2: Nie ma, to jest zaskakujące, że rzeczywiście nie ma jakichś takich głośnych sondaży. Tu się spekuluje, że 40 do 60 na korzyść Łukasza Gibały, bądź nawet 30 do 70. No to są już takie bardzo optymistyczne elementy, ale biorąc pod uwagę rzeczywiście to, w jaki sposób tu prowadzona jest ta kampania, zwłaszcza przez panią Piątkowską, kampania, która bardzo przypomina wszystko to, po pierwsze, z czym mieliśmy do czynienia przy okazji referendum, czyli z jednej strony próba zniechęcania konserwatywnego elektoratu do tego, żeby jednak nie poszedł na te wybory, no bo to może zmniejszyć te różnice między kandydatami, ale też i taki sposób prowadzenia tej kampanii, który z kolei, no jota w jotę przypomina wszystko to, co działo się z Rafałem Trzaskowskim w kampanii kampanii prezydenckiej, dużej kampanii wyścigu o fotel prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Więc to są wszystko te elementy, które widzimy tu na miejscu i no, patrzymy trochę z politowaniem, bo mam wrażenie, że wszyscy doskonale wiedzą, do czego to będzie prowadziło. Część elektoratu stara się temu nie przeszkadzać.
1: Aha, obietnice, bo rozumiem, że przyjeżdżają do Krakowa rozmaici ministrowie i obiecują, że będzie taka inwestycja, takie pieniądze, nie przekona to wyborców w Krakowie do tego, żeby głosować na panią Piątkowską?
2: Mam wrażenie, że nie przekona, ponieważ dominuje tu nad wszystkim rzeczywiście taka opinia, że to wszystko jest w ramach pewnego hasła, które kiedyś zostało w przestrzeń publiczną przez jednego z posłów Platformy rzucone. Cóż szkodzi obiecać? I to mniej więcej tak wygląda. Z drugiej strony te przyjazdy, które no, trwają rzeczywiście i tu kogo tu nie było właściwie, wszyscy najważniejsi ludzie Koalicji Obywatelskiej się tu już pojawili i również tacy, którzy dookoła tej koalicji są, nawet z tego co widziałem, to marszałek Grodzki tu się pojawił ostatnio, chyba nie wiem czy wczoraj czy przedwczoraj, zrobił sobie zdjęcie pod krakowskim magistratem, no to już jest dla Krakowian trochę za dużo. Z drugiej strony mówi się tu bardzo głośno o tym, że wszystko to, czego tutaj jesteśmy świadkami, te obietnice składane, ta próba przekupstwa politycznego, to są wszystko elementy, którymi powinien zainteresować się minister sprawiedliwości Żurek, bo przecież za takie rzeczy ściga posłów i ludzi Prawa i Sprawiedliwości za coś, co nazywane było jeszcze niedawno korupcją polityczną i że w zamian za wozy strażackie tutaj w jakiś sposób liczono na głosy, no to tutaj mamy za boiska, za pieniądze dodatkowe, jakieś obiecywane w przestrzeni. Więc to są wszystko rzeczy, na które mam wrażenie, że Krakowianie się już nie nabierają.
1: A minister Żurek też uczestniczył w tej kampanii.
2: Tak, oczywiście minister Żurek, premier Tusk, Radosław Sikorski, no właściwie kogo by tutaj nie wymienić, minister finansów. Chyba nie było tylko pana Kierwińskiego, ale jak rozumiem, on ma problem z Lubuskim i Lubelskim i to są być może rzeczy, które go mocniej zaprzątają. Natomiast rzeczywiście była tu cała pierchuszka, cała góra Platformy Obywatelskiej w ciągu ostatniego półtora tygodnia. Nawet pan Sienkiewicz, który mówi, że on jest człowiekiem od sprzątania i trzeba ten Kraków jakoś tu posprzątać, dlatego Monika Piątkowska jest jego kandydatem, faworytem i on zachęca do głosowania. No to są takie rzeczy, które rzeczywiście mam wrażenie toczą się trochę równolegle obok tego wszystkiego, czym żyją Krakowianie i czym chcą żyć Krakowianie. Bo rzeczywiście miasto ma mnóstwo problemów od pieniędzy, poczynając od rzeczywiście deficytu poważnego, dużej dziury, kończąc na problemach komunikacyjnych, ale też i tych, które są związane z obsadzeniem w mieście kilkudziesięciu co najmniej stanowisk ludźmi partyjnymi, bez kompetencji, wyciągającymi z miasta duże pieniądze, więc no, to są te elementy, o których wiemy doskonale, że pani Piątkowska może sobie z tym nie radzić, nie poradzić, albo może jej być powiedziane, że nie będzie mogła sobie z tym poradzić, więc zobaczymy, jak to wygląda.
1: Debaty, prawdziwej debaty nie będzie. Dzisiaj o godzinie 25 telewizja w Polsce, ale też w Radiu Wnet będziemy transmitować wywiad, którego udzieli pan Łukasz Gibała. Pytania ostre?
2: Pytania ostre. Pytania będą takie, które mam nadzieję pokażą po pierwsze, na czym polega prawdziwe dziennikarstwo. Ja przyglądam się rzeczywiście tym wszystkim elementom kampanijnym, które gdzieś tam się pojawiają, tym wszystkim wywiadom, debatom i tak dalej. Mam wrażenie, że brakuje w tym wszystkim twardej rozmowy. Chcemy dzisiaj zafundować panu Łukaszowi godzinę dobrej, twardej rozmowy, po której albo będziemy mieli okazję poznać go jako rzeczywiście człowieka o twardym kręgosłupie, mocnego lidera, albo on sobie z tym nie poradzi. Zgodził się na tego typu formułę, co już jest moim zdaniem dobrym sygnałem. Liczymy oczywiście do samego końca, że jednak pani Piątkowska pójdzie po rozum do głowy i pojawi się u nas tak, by porozmawiać bezpośrednio ze swoim kontrkandydatem, ale jesteśmy przygotowani na wiele takich sytuacji, które teoretycznie mogłyby nas zaskoczyć. Przypomnę, nasza telewizja jest od samego początku tutaj w Krakowie, od momentu, kiedy padła idea zrobienia referendum i próba odwołania prezydenta Miszalskiego. Od wtedy jesteśmy z mieszkańcami Krakowa, staramy się to wszystko relacjonować. Tworzyliśmy pewne forum dla wymiany myśli, wymiany poglądów, studia otwarte w trakcie właśnie kampanii referendalnej i przed referendum. Teraz też zrobiliśmy dużą debatę przed pierwszą turą, gdzie oczywiście pani Piątkowska była nieobecna, także jesteśmy przygotowani na wiele, liczymy na bardzo emocjonujący wieczór i zapraszam wszystkich i dziękuję serdecznie również Krzysztofie i Radiu Wnet za to, że chcą ten sygnał powielić i że chcecie ten sygnał powielić, że chcecie go swoim, mam nadzieję, że też i w pewnym sensie naszym słuchaczom, telewidzom, jeszcze dalej posłać i pozwolić w tym wziąć udział. Także to, no, czeka nas duże wydarzenie. Dzisiaj ostatnie, bo to jest też ważne, to jest ostatnie duże spotkanie z jednym z kandydatów. O ile wiem, Łukasz Gibała już jutro chce być tylko z mieszkańcami, więc będzie nas czekało ewentualnie ściganie go po mieście i szukanie możliwości zadania mu jeszcze jakichś dodatkowych pytań, ale to, co stanie się dzisiaj wieczorem na antenie w Polsce 24, to jest ostatni duży wywiad przed wyborami.
1: I będziemy też wiedzieć, jak te wszystkie rozprawy sądowe przebiegały. Bardzo
2: serdecznie. No to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, więc czekajmy do końca dnia rzeczywiście.
1: Mariusz Pilis, Telewizja w Polsce, był gościem Poranka Wnet. Mariuszu, wszystkiego dobrego, miłego dnia ci życzymy.
2: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
1: A miły dzień to oczywiście zaczyna się z Radiem Wnet.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Studio Szanghaj.
2: Filipiny, Kraków, a teraz Szanghaj i Chiny. Pan Andrzej Zawadzki-Liang, dzień dobry.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
2: A do Chin przyleci komisarz europejski do spraw handlu i będziemy wiedzieć, czy zaczyna się wojna handlowa między Chinami a Europą.
3: Tak, panie redaktorze, ale przepraszam bardzo, muszę trochę zmienić ten program, bo otóż usłyszałem, że pan prezydent Nawrocki jest na Filipinach.
2: Tak.
3: I w związku z tym najpierw pozwolę sobie zacząć od tego króciutkiego fragmentu dotyczącego właśnie, nie chodzi o wizytę tutaj jak sam raz pana prezydenta Nawrockiego, ale jak Chiny na to patrzą. Dlaczego? Dlatego, że w ponad połowie września, tam 18 września, był na Filipinach pan wiceminister Bartoszewski. I wywołał lekkie poruszenie w chińskim MSZ-cie. Był na Filipinach w związku z tym, że Filipiny, to zdaje chyba w wizycie pana prezydenta też jest uwzględnione, czyli Polacy będą sprzedawać helikoptery Black Hawki na Filipiny. I liczą na inne kontrakty zbrojeniowe, jak to zostało podane nawet przez media filipińskie i chińskie. Natomiast to, jak sam raz, nie ten akcent zwrócił uwagę Chin, a mianowicie wypowiedź pana wiceministra Bartoszewskiego dla mediów filipińskich. Otóż on stwierdził w wywiadzie, że strona chińska ma obowiązek przestrzegać orzeczenia arbitrażowego w sprawie Morza Południowochińskiego z 2016 roku, a Polska, i tutaj była ciekawostka, popiera stanowisko Filipin w tej kwestii. Natychmiast się odezwał rzecznik MSZ-u chińskiego, który odpowiedział w sposób bardzo zdecydowany i ostry. Odpowiedział, że stanowisko Chin w sprawie arbitrażu, w sprawie Morza Południowochińskiego jest spójne i jednoznaczne. Arbitraż w sprawie tego morza narusza podstawowe zasady prawa międzynarodowego, tak jak zgody państw, obowiązek przestrzegania umów, no i sprzeczne z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza. A ponadto oczywiście stoi w sprzeczności z podstawowymi faktami dotyczącymi tego akwenu. Stąd Chiny ten wyrok uznają za nielegalny, nieważny i niewiążącym kawałkiem papieru. Chiny nie akceptują ani nie uznają tego orzeczenia oraz sprzeciwiają się i nie akceptują żadnych roszczeń ani działań opartych na tym orzeczeniu. I teraz, jak zwykle w Chinach, najpierw taki piękny wstęp, a teraz stwierdzono, że Polska nie jest stroną dotyczącą Morza Południowego, Południowochińskiego. Wzywam.
2: I ta cisza jest, mam nadzieję, że chwilowa. Ja widzę obraz, państwo też mogą na YouTubie, kanale Radia Wnet zobaczyć, jak wygląda mieszkanie i jak wygląda nasz korespondent, czyli Andrzej Zawadzki-Liang. Mam nadzieję, że za chwilę się połączymy, bo to w ciekawym momencie została zawieszona i został zawieszony głos. Ciekawe, dlaczego tak się zdarza, ale już wróciliśmy i mam nadzieję, że będzie.

0: Będziemy kontynuować. Polska nie jest stroną, jeśli chodzi o Morze Południowochińskie. To żeśmy usłyszeli.
1: I wzywa i rząd chiński, MSZ, wzywa stronę polską do rzeczywistego poszanowania suwerenności terytorialnej i praw morza Chin na Morzu Południowochińskim oraz do ostrożności w wypowiedziach i działaniach oraz do zaprzestania popierania i legitymizowania nielegalnego orzeczenia. Kropka. Bardzo ostre i zdecydowane oświadczenie. Wyraźnie widać, że te stosunki polsko-chińskie wbrew stronie gospodarczej czy przedsiębiorcom polskim nie idą w dobrym kierunku, jeśli w ten sposób, w tak zdecydowany sposób odzywa się ministerstwo chińskie. Ale to już pozostawmy na jakąś inną korespondencję, inny czas. Natomiast właśnie, jeśli mówimy o skutkach dla przedsiębiorstw, to jest to, co pan redaktor zaznaczył. Dzisiaj ląduje w Chinach komisarz Unii Europejskiej do spraw handlu. Zawsze mam problem z wymówieniem jego nazwiska, pan Marcos Sefcovic, w każdym bądź razie takie dziwne, przepraszam bardzo za przekręcenie. Otóż jak to media podają, szczególnie też europejskie, że jest to rozmowa ostatniej szansy, żeby uniknąć wojny handlowej między Chinami a Unią Europejską. Tak, wojny handlowej, już wyraźnie jest używane takie określenie. Otóż tym bardziej, że w poniedziałek list do pani Ursuli von der Leyen wysłali kanclerz Niemiec i prezydent Francji, aby właśnie zaostrzyć stanowisko Unii wobec Chin. Jest to o tyle istotne, że Unia zaczyna wygrażać rzeczywiście szabelką, można powiedzieć w ten sposób. Tutaj panuje spokój, szczególnie, że oczywiście to zostało oprotestowane przez chiński MSZ natychmiast, że to jest nieodpowiednie, to jest w ogóle nieodpowiedzialne i że powinniśmy przede wszystkim usiąść do stołu i rozmawiać, i negocjować, a nie wygrażać sobie nawzajem restrykcjami, cłami, blokadą, limitami.
0: Ale co tu negocjować? Miliard euro dziennie. Taki jest deficyt w handlu między Europą a Chinami. Ponad 365 miliardów rocznie. Przemysł chiński wchodzi. Europa po prostu się zwija. No to jest akt desperacji w tej chwili.
1: Dobrze. Wiem, że pan lekko tu mnie podgrzewa i prowokuje, ale ja odpowiem na to. Ja odpowiem na to w ten sposób, jak zresztą tutaj zgodnie z think tankami i opiniami. Przede wszystkim Unia Europejska jest winna sama sobie, że nie stworzyła pełnego łańcucha dostaw produktów od śrubki do końcowego produktu, a tylko polegała na dostawach chociażby właśnie z Chin. I przecież większość eksportu elektronicznego, przepraszam, importu Unia Europejska robi z Chin. To, że firmy chińskie zakładają fabryki samochodów i nie tylko, nawet bez zakładania tych fabryk, wszystkie cła na samochody elektryczne w zasadzie nic nie znaczą, znaczą dlatego, że konsumenci chińscy, europejscy płacą za te samochody. Przepraszam bardzo, najnowsze dane za sierpień wskazują, że znów rośnie liczba importu, Unia importuje więcej i rejestracje samochodów elektrycznych made in China. Mają udział w rynku, już mają ponad 12%. Więc przepraszam bardzo, czy są te fabryki, to wszystko nie zmienia restrykcje. Restrykcje nie są wyraźnie, przynajmniej tutaj jest stanowisko takie, restrykcje nie rozwiążą problemu. A nie nawet najnowszy pomysł Unii Europejskiej, że samochodami, bo skoro te cła nałożone nie działają, to żeby wprowadzić limity ilościowe. Limity ilościowe, ile samochodów chińskich może być sprowadzane do Europy. Czyli bariery typowo administracyjne. Chiny absolutnie są przeciwko temu i na to się nie zgadzają. Teraz dalej. Przecież wczoraj, tuż przed wylotem właśnie pana komisarza do Chin, znów była, Parlament Europejski uchwalił kolejną uchwałę, na pewno też i polscy europarlamentarzyści się w tym zmieścili, wzywającą do zaostrzenia. Natomiast Chiny twierdzą, że wszelkie blokady, zaostrzenia administracyjne nie doprowadzą do rozwiązania problemu. Problem leży zupełnie gdzie indziej. I problem leży w tym, że to uzależnienie, które się stało od Chin, ono nie stało się z dnia na dzień, ono jest wynikiem procesu wieloletniego, żeby nie powiedzieć 10 lat czy więcej. I teraz dalej, nie tylko żeby tego procesu wieloletniego, ale przecież nawet już będąc w przykładzie polskim, wszelkie restrykcje uderzą w polskie przedsiębiorstwa, w polskich przedsiębiorstw, oczywiście unijnych też, bo będą płacić więcej, a nie oderwą się od Chin nagle z dnia na dzień, czy nawet z roku na rok, bo takie procesy tworzenia łańcucha dostaw, co nawet w Chinach, trwały ponad 10 lat, ponad nawet więcej, bo 15, no różnie to jest oceniane. No
0: ale także panie doktorze. Ale jeśli Europa nic nie zrobi, no to za 3 lata będzie jeszcze gorzej, za rok będzie jeszcze gorzej, nie będzie miliard, tylko będzie 5 miliardów, albo już w ogóle zniknie przemysł i będziemy witać tutaj fabrykantów z Chińskiej Republiki Ludowej.
1: Fabrykanci już są w Europie, to prawda. Od razu. Słucham?
0: To prawda, a będzie ich jeszcze więcej.
1: No, więc tutaj nie mówmy o fabrykantach, nie mówmy o tym wszystkim. Dwa, proszę zwrócić uwagę, że te wszystkie elementy, że Chiny, proszę zwrócić uwagę, jeśli jest fabryka, to się zgodzę nawet, że zalewają, ale jest fabryka w Europie i wtedy ta fabryka zalewa tymi produktami rynek europejski. Ale przecież Chiny nie wysyłają swoich produktów do Europy od tak za friko, od tak na ładne oczy, bo chcą Europę zalać swoimi towarami. Ktoś za to płaci. Jakaś firma za to płaci. Ktoś to sprowadza. Chiny, nawet w Polsce, proszę zwrócić uwagę, nie znam za bardzo tematu samochodowego, ale na tyle, co czytałem, to przecież nie same chińskie firmy tworzą sieć dealerów, tylko razem z polskimi firmami. Więc jest to bardzo naczynie połączone i to bardzo złożone. To nie jest aż tak, że Chiny zaleją po prostu. Mechanizmy, które są, żeby chińskie towary przestały, tak, czy firmy europejskie przestały kupować chińskie produkty, czy nawet półprodukty, to leży w Europie. To powinny poprawić konkurencyjność swoich produktów i wtedy przestaną. No rynek jest rynek, podobno. A jeszcze jeden aspekt sprawy tutaj jest...
0: Jest rynek, ale jest tak? też dumping, który się pojawia w zarzutach europejskich, że jest dumping przy okazji. Tak to się działo i tak powstawała imperia. Przecież wiadomo, że jest... świat się dzieli. Jest świat zachodnioeuropejski i amerykański, zresztą troszkę podzielony, albo bardzo podzielony, i świat chińsko-rosyjski, azjatycki, który jest po drugiej stronie tej barykady. No i to są dwie strony barykady. I ktoś wygra, a ktoś przegra.
1: Nie powiedziałbym, że to jest kwestia, ktoś wygra, czy strona barykady. Jak tutaj zresztą też jest wprost głoszone, jest świat bardzo połączony, jest globalny i jest wielokierunkowy i wielostronny. Każdy ma swoją specyfikę. Więc tutaj nie ma takiej możliwości, żeby ktoś narzucił komuś. Proszę zwrócić, że Trump po ostatniej nawet wizycie stara się dogadać z prezydentem Xi, z Chinami. Więc proszę zwrócić uwagę, że obaj się starają. Mało tego, podobnie jak z Putinem w tym roku prezydent Xi spotka się w sumie razem z 4 razy, tak samo z Trumpem 4 razy się spotka. Więc tutaj te rozgrywki są na różnym poziomie. Natomiast nie sądzę, i zresztą, że powtórzę też tutaj ekspertów tutejszych, że to ma doprowadzić do tego, że przemysł będzie europejski zniszczony. Bowiem Chinom na czym zależy, to na rynku europejskim. Oczywiście, że na rynku. Ale czy ono będzie ten rynek w sposób taki, że chińskie firmy otworzą swoje firmy w Europie, czy będą kupować? Zresztą bardzo, bardzo interesującym punktem byłoby to, jedno zdanie tylko, że czy badanie takie zrobione może przez polskich właśnie ekspertów, ile procent w polskich produktach, polskich firm, które produkują, są części, komponenty z Chin? jaki procent stanowi właśnie. I to by pokazało takie badanie najlepiej, jakie to powiązania i że to naprawdę nie jest tak łatwo zmienić. No cóż, natomiast komisarz stwierdził do Hanlu jedno, że po tej wizycie i po 15-16, kiedy Komisja Europejska się spotka, będzie wiadomo, czy będzie ta wojna handlowa, czy nie. Natomiast wątpię, żeby była, bowiem kwestia jest podziału. Nie ma jednolitego głosu.
0: O czym powiedział Andrzej Zawadzki-Liang prosto z
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Witam pana, panie prezesie, witam państwa. W październiku weszliśmy w epokę wielkich nagród. Kandydatów do dobra pokojowego znaliśmy od maja. Było ich 267. Wśród nich najpoważniejszą szansą cieszyło się troje. Greta Thunberg, bo Szwedka, za wojnę z klimatem, Władimir Zełenski za wojnę z Rosją i Donald Trump, dla którego Nobel stanowiłby nagrodę pocieszenia, ponieważ nie otrzymał jej w roku ubiegłym, przedstawiony do nagrody przez państwo Izrael. Wynik poznamy jutro w piątek lub pojutrze. Mimo afer w Komitecie Nobla, światowy prestiż nagrody wciąż jest duży. Moim zdaniem w tym roku powinien ją otrzymać Donald Trump. Jeżeli nie za zasługi dla ludzkości, jak pragnął fundator, to w każdym razie za zasługi dla samego Komitetu Nagrody, dla laureatów. Któż zrobił więcej dla nich, jak nie on, prowadząc 7 wojen naraz, co znacznie zwiększyło konsumpcję dynamitu. Brak nagrody dla Leona XIV nas nie rozczaruje. Nie spodziewamy się, aby protestanci Szwedzi mieli nagradzać katolickiego papieża. Trump ze swej strony największą szansę miał jako kandydat, kiedy dużo mówił o pokoju i obiecywał zakończyć wojnę na Ukrainie w 24 godziny. Po objęciu władzy mocno rozczarował swoich wyborców i sympatyków, w tym i mnie osobiście. Nie mam do niego o to pretensji, ponieważ po namyśle sądzę, że źle go zrozumieliśmy. Kiedy obiecywał pokój, przyrzekał stawiać Amerykę na pierwszym miejscu. America first, to prawda, ale któż jest najpierwszym first w Ameryce, jeżeli nie on sam? Zaczął od zaprowadzenia pokoju we własnym domu, we własnej rodzinie. Od kiedy ukochana córka wyszła za mąż za Izraelitę, Tina wróciła się na judaizm, prezydent jako dobry ojciec nie może nie brać pod uwagę interesów córki i zięcia oraz ich drugiej ojczyzny. Dusząc Iran, umacnia bezpieczeństwo Izraela. Przy okazji ustrzelił dubleta. Dzięki zamknięciu cieśniny Ormus ceny ropy i benzyny wzrosły, amerykańscy nafciarze zarobili miliardy, miliardy również zarobił Putin, któremu brakowało już środków na zakup świeżego mięsa armatniego w Korei Północnej. W ubiegłym roku poparcie Izraela było dla Trumpa niedźwiedzią przysługą. Rekomendacja do nagrody pokojowej przez państwo, które samo jest oskarżone o zbrodnie wojenne, musiało sprowadzić efekt odwrotny od zamierzonego. Pętla zaciska się wokół Netanyahu. Premier Izraela oskarżony jest we własnym kraju o 3 poważne przestępstwa. Prawie się nie zdarza, aby grupa u władzy odgwizdała Din Toire we własnym środowisku. Jeżeli już sprawiedliwość dobiera się rządzącym do skóry, rzucają na pożarcie drobne płotki. Jeżeli zdecydowali się poświęcić premiera, musi wchodzić w grę afera niemożliwa do zatuszowania. Bibi oskarżony jest o łapownictwo, o oszustwo i o nadużycie władzy. Łapówkę miał przyjąć od Saula Elowica, właściciela głównej grupy telekomunikacyjnej w Izraelu. Wiadomo, że otrzymał bezpłatną reklamę mediów należących do Elowica. Równowartość wysokiej kwoty pieniędzy. Czy wziął także gotówkę, tego nie wiemy. Nawet Mossadowi trudno jest przeniknąć do rajów podatkowych i sprawdzić konta. Wynagrodzenie od Elowicza miał przyjąć, kiedy był jeszcze ministrem komunikacji, w zamian za udzielenie zgody na fuzję przedsiębiorstw. Ta zgoda, niekorzystna dla kraju, dla Elowicza warta była miliony dolarów. On także jest oskarżony. Drugie przestępstwo to negocjowanie ugody z konkurentem politycznym Aaronem Mosesem, właścicielem wielkiego dziennika Yediot Aharonot. Bibi miał otrzymać od Mosesa pochlebne pokrycie medialne. W zamian obiecał obniżyć dystrybucję darmowego dziennika Israel Hayom, głównego konkurenta Yediot Aharonot. Po trzecie, handel wpływami. W zamian za produkty luksusowe, biżuterię i kosztowną podróż syna miał interweniować u amerykańskiego sekretarza stanu, aby otrzymać wizę pobytową w Stanach Zjednoczonych dla producenta filmowego Aarona Milchana. Chodziło wówczas jeszcze o administrację Bidena. Proces ciągnie się od 6 lat. Administracja się zmienia, taktyka pozostaje ta sama. Bibi idzie w zaparte. Zarzuty łapownictwa, tak dzisiaj zbadalizowane w świecie wielkiej polityki, zbladły tymczasem wobec ostatnich rewelacji z udziałem Bibiego. Dziennikarze Huffington Post odkryli tydzień temu rzeczywiste powody jego sekretnej wizyty u prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Bibi miał prosić prezydenta, aby ten, jeżeli go będą pytać o atak Hamasu 7 października 2023 roku, zaprzeczył stanowczo, że uprzedził Netanyahu o tym ataku 2 dni wcześniej. Jeżeli premier Izraela wiedział, że Hamas zaatakuje i zatrzymał tę wiadomość dla siebie, to może zostać oskarżony o współodpowiedzialność za śmierć 1200 cywilnych obywateli Izraela. Nasuwa się pytanie, czy dopuścił do masakry, ponieważ była mu potrzebna jako pretekst do krwawego odwetu na Palestyńczykach. Netanyahu grunt pali się pod nogami. Za niecałe 3 tygodnie, 27 października, odbędą się wybory legislacyjne do Knesetu. Rozwój wypadków jest bacznie obserwowany we Francji przez muzułmanów i przez resztę społeczeństwa, od kiedy Międzynarodowy Trybunał w Hadze skazał politykę Netanyahu w Gazie za zbrodnię ludobójstwa. We Francji w perspektywie przyszłorocznych wyborów prezydenckich również noże zostały wyciągnięte. W sondażach Marine Le Pen wyprzedza daleko wszystkich pozostałych kandydatów. Wygrałaby wybory z najgroźniejszym przeciwnikiem, kandydatem lewicy Mélenchonem, w stosunku 69-31. Nie mogąc utrącić konkurenta w urnę, lewica sięgnęła po wypróbowaną zagrywkę sądową. Wiceprzewodniczący Zjednoczenia Narodowego, Jordan Bardella, został oskarżony o antysemityzm na podstawie notatek z 2013 roku. Nie wiadomo, czy rzeczywiście Bardella sporządził te notatki 13 lat temu, czy może ktoś inny, ale bez względu na to, jak przedstawia się prawda, zarzuty lewicy mogą okazać się samobójcze. Nigdy państwo Izrael nie było bardziej znienawidzone jak obecnie. Zarzuty antysemickie w oczach wyborców mogą zagrać raczej na korzyść kandydata niż mu zaszkodzić. Po drugiej stronie oceanu sojusznik Bibiego Donald Trump nie bardzo może mu pomóc, gdyż jego prezydentura chybocze się niebezpiecznie. Jego również czeka poważna próba, wybory do kongresu w połowie mandatu 3 listopada. Trump wiele obiecuje. Każdy, kto na niego zagłosuje, dostanie $5000 za niego, no to znaczy na republikanów. A w stanie Iowa wybuduje się największą na świecie stalownię, ale wobec kiepskich wyników gospodarczych piękne projekty budzą odzew umiarkowany. Popularność prezydenta spadła katastrofalnie. 32% zadowolonych Amerykanów wobec 67% niezadowolonych z jego polityki. Zresztą od czasu kampanii prezydenckiej wyborcy podchodzą do wszystkich jego nowych obietnic z rezerwą, a nawet pytają, do czego ma służyć stal z ogromnej stalowni, czy do produkcji armat i rakiet, czy do nowej wojny. Ze swej strony papież Leon XIV nadał mszy świętej w Paryżu charakter masowej manifestacji pokojowej i uczynił ją dostępną dla telewizów amerykańskich, co nie spodobało się wcale Trumpowi. Papież amerykański uprzedził reakcję prezydenta amerykańskiego, mówiąc w drodze do Paryża: ja się nie boję ani Trumpa, ani administracji amerykańskiej. Do usłyszenia.
0: Nocne powtórki w net.

0: Wywiad Wnet.
1: A gościem Radia Wnet jest dr Jacek Bartosiak. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich z samego rana na krakowskim przedmieściu, w słoneczny dzień, ostatni słoneczny dzień w tym roku prawdopodobnie.
1: Nie jest to ostatni dzień słoneczny, proszę, nie.
2: Do zobaczenia w kwietniu, pod koniec kwietnia.
1: Nie, będą jeszcze słoneczne dni w październiku, w listopadzie, na pewno nam się zdarzy troszkę słońca.
2: Raz w styczniu chyba do południa, podejrzewam.
1: No dobrze, ale o słonecznych dniach będziemy rozmawiać, też będziemy rozmawiać o dźwiękach, bo w muzyce zachodniej, w obrębie jednej oktawy występuje 12 dźwięków, skala chromatyczna, z czego w tradycyjnej gamie diatonicznej, podstawowej używa się 7 dźwięków. Dlaczego to jest ważne?
2: Nie, pewnie to odpowiada na jakieś pytania o naturę wszechświata, podejrzewam.
1: To jest prawda, że na pewno musi odpowiadać na pytanie o naturę wszechświata, czyli co, od razu przechodzimy do polityki, czy o tych dźwiękach porozmawiamy?
2: Wyjaśnijmy słuchaczom, bo zanim tutaj się weszliśmy na antenę, to była dyskusja, dlaczego jest tylko 12 dźwięków, ja nie wiem, ale tutaj mili państwo z redakcji tłumaczyli, że to tak ma być i skłoniło mnie do takiego przekonania, żeby zacząć od tego, no bo skłania mnie do takiego przekonania, że jesteśmy strasznie wszyscy zafiksowani na patenty, na prawo własności intelektualnej, które Zachód w dobie kolonializmu narzucił całemu światu po to, żeby czerpać zyski ze swoich pomysłów. Oczywiście ma to na celu chronienie wynalazczości, tak? To znaczy, że wynalazca, żeby jest chroniony ekonomicznie przez jakiś czas za wysiłek, który podjął, prawda? Natomiast są takie momenty, i mówię o tym Elon Musk, że jest to wypaczone kompletnie, dlatego, że jest to in perpetuum, prawda, chronienie i niepozwolenie innym na dogonienie, tak? Albo na poszerzenie tego, dlatego, że prawo własności są bardzo chronione intelektualnie w Stanach. Mówię o wynalazkach, różnego rodzaju tam rakietach, silnikach, inżynierii. Podczas gdy postęp oraz teraz sztuczna inteligencja oraz w ogóle rewolucja w sprawach wojskowych powoduje, że wszystko jest na open source, tak? No ale właśnie Amerykanie tak próbują, wielkie amerykańskie koncerny, które uzyskały ogromne pieniądze na kapitalizację, próbują znowu zamknąć w IP, to znaczy w prawach własności intelektualnej i przez regulacje zabronić open source'owe wszystkim innym konkurentom dostać się do tego samego, a jednocześnie ukrywają fakt, że destylowali po prostu te dźwięki z całego świata, czyli wszystkie kombinacje dźwięków wydestylowali z całego świata, czyli amerykańskie,
1: a później powiedzieli... Wszystkie dźwięki należą do nas.
2: Tak. Tak.
1: Więc cokolwiek nie zagracie, to musicie nam zapłacić.
2: Każdą kombinację dźwięków zagracie, musicie nam zapłacić. I uwaga, to jest bardzo ważne, dlatego że jeżeli się na to pozwoli, to jest to ufundowanie nowego centrum, kompletnie kapitalizmu absolutystycznego, gdzie wszystkie linki prowadzą do tego centrum, nie?
1: No i to jest to...
2: Samogry finansowe, to nie ma nic wspólnego z wolnym rynkiem, z konkurencyjnością.
1: I tak. Ale mówią właśnie o wolnym rynku i o wolności, tylko ten wolny rynek i wolność należy, ta wolność należy tylko do nich, czyli do tych, którzy posiadają.
2: Posiadają konkretnie te prawa do dźwięku.
1: Tak jest, do tych dwunastu dźwięków.
2: Czyli bardzo mało ludzi to jest.
1: Ale to jest...
2: Na palcach, prawda...
1: Ale to jest o tyle istotne, że jak opowiadamy o geopolityce, jak opowiadasz o geopolityce, no to opowiadamy, że jest Francja, Hiszpania, Stany Zjednoczone, Chiny, kraje, nie wiem, Zatoki Perskie, Izrael. A to jest ta władza, która naprawdę, ci, którzy naprawdę idą
2: wiem,
1: po władzę...
2: Wiem, do czego zmierzasz, do spiskowej teorii, że nie. Jest jakaś grupa trzymająca władzę. Nie, bo nie. Bez państwa się nie da wyegzekwować tego prawa. Bez państwa amerykańskiego, jego floty, jego instytucji dolara i sankcji. Nie da się zatrzymać innych w procesie na przykład kopiowania albo przez open source'owe.
1: No dobrze, być może flota i państwo jest do tego potrzebne. Natomiast to, że przechwytujesz własność i robisz zakupy, że...
2: Bez państwa amerykańskiego się nie da tego zrobić.
1: Dlaczego?
2: Dlatego, że państwo amerykańskie zmusza na przykład Polaków do tego, żeby tak się zachowywali, bo dajemy ci bezpieczeństwo, więc tylko nasze AI ma być. Tak? I płacisz za to czynsz feudalny.
1: Sami bogacze amerykańskie
2: Silicon Valley by tego nie zrobili.
1: Ale płacisz dlatego, że oni mają to sztuczną inteligencję.
2: Ale mają, bo zdobyli trochę oligopolem, nie?
1: No i co?
2: Bo pozwoliliśmy na to, żeby nie było open source.
1: Ale co, gdyby nie było, przepraszam państwa, amerykańskiego, to by co się stało? Kto inny by miał
2: nie
1: to?
2: Nie byłoby egzekutora tego prawa, tego konsolidowania centrum.
1: Ale
2: państwo, innymi słowy, jest niezbędne kapitalistom do tego, żeby poszerzać rynki i swoje zbyty. Państwo ich, które realizuje ich interes. A inne państwa są też potrzebne, przecież, dlatego że dealowanie jest dostępu. Na przykład oni nie dealują dostępu do polskiego rynku z tobą, tylko brygady Mariotte dealowały z trzema kolegami, prawda, z rządu mazowieckiego. Dostęp do rynku, do taniej siły roboczej, do tego, że do likwidacji, prawda, do likwidacji miejsc pracy, do likwidacji konkurencji lokalnej. Nie dealowali ze wszystkimi. Dealowali z trzema ludźmi, z władzy. Więc potrzebowali państwa polskiego, słabego, właśnie czym słabszego, tym lepszego, do tego, żeby uzyskiwać zyski.
1: No dobrze, ale oni zaczynają być bogatsi niż państwo. Stany Zjednoczone, państwo zadłużone, a tutaj 2 biliony dolarów, czyli 2000 miliardów dolarów. To są takie kwoty, które w tym wszystkim...
2: Ale ostatecznie bez państwa amerykańskiego. Co mógłby z tym zrobić? No,
1: no to co robi?
2: Nie, bo na przykład nie dostałby zgody na start Starshipa.
1: Czego?
2: No, bo mówisz o Elonie Musku, tak?
1: No, między innymi, tak.
2: No nie wystartowałby Starship bez zgody regulatora. Czyli ta jego rakieta.
1: Ale z kolei on ma kontrolę nad satelitami.
2: Nie, jakby wystarczy, że państwo amerykańskie uchwali ustawę, że to zabiera i jest koniec pieśni Elona Muska. No, bo tak działają państwa i to się zdarza.
1: Okej, okay, dobrze. No to przechodzimy do klasycznej
2: państwa, geopolityki. Ostatecznie państwa są najsilniejszym tym, dlatego że państwo jest pełną umową społeczną i gdy jest godzina próby, to państwo zabiera pieniądze, zabiera własność i tak dalej.
1: No tak, ale...
2: Akurat tutaj jest sojusz, bo państwo amerykańskie chce wygrać model społeczny z Chinami, wygrać w nowych technologiach, w rywalizacji, więc im sprzyja. Mało tego, Donald Trump zobaczył, że nie ma szans na reindustrializację w stylu odbudowy starych fabryk w pasie rdzy, tylko jest szansa rewolucji sztucznej inteligencji, czyli przejścia przez wąską bramę, przez ucho igielne w kierunku wielkiego Eldorado.
1: I to robią.
2: I to robią. I wszystko postawili na to. I to robią, dlatego utrzymują werbalnie prymat. Mówią, że prymat istnieje po to, żeby Polacy na przykład wierzyli, że istnieje, po to, żeby dalej recykling dolarowy działał, żeby ludzie wysyłali pieniądze do systemu amerykańskiego.
1: No tak, ale być może...
2: Ale być może
1: ta technologia i ta rewolucja amerykańska i ten prymat naprawdę istnieją. Nie Polacy wierzą, że istnieje.
2: Nie, teraz nie istnieje na pewno. Może zaistnieć w przyszłości, ale nie istnieje teraz na pewno.
1: Że nie mają siły Amerykanie?
2: Tak, nie mają siły na prymat. No jak? No nie mają. Na przykład dlatego powątpiewamy. Na przykład przykładem potwierdzającym jest to, że wydajemy 5% PKB na wojsko. Gdyby Amerykanie mieli prymat, to byśmy nie wydawali.
1: Bo by oni wydawali.
2: Bo by to, co wydawali, wystarczyło na prymat. Bo siła jest relatywna.
1: Ale skoro wydajemy, jesteśmy w sojuszu, znaczy Amerykanie mają prymat, bo mają prymat w ramach tych, którzy wydają. Bo są najsilniejsi.
2: Nie mają prymatu, tylko mają hegemonię drapieżną wobec sojuszników, którzy są zależni i słabi. Mają już hegemonii drapieżnej wobec Chin, z którymi negocjują jak równy z równym. Ale wobec Polaków, Francuzów, Niemców mają i dyktat to jest. No wobec słabszego jest zawsze, jak się okazuje, że jest koniec wesołej rodziny, szczęśliwości, to raptem wobec słabszego jest dyktat. I tak Amerykanie postępują wobec sojuszników teraz.
1: Dlaczego?
2: Kanady na przykład.
1: Kanada. Z Kanadą mają rozmaite problemy do rozwiązania.
2: Dani na przykład.
1: Ale to Dania się zgodziła. No, Grenlandia...
2: A my na Gdańsk się nie zgodziliśmy, patrz, no.
1: Jak na jaki Gdańsk?
2: W 1939. No,
1: ale przecież to Amerykanie są... To jest cywilizacja zachodnia, to jest demokracja.
2: A Niemcy to nie była cywilizacja zachodnia?
1: Nie, no...
2: Kwintesencja z filozofią, chemią i wszystkim. Kwintesencja europejskiej cywilizacji zachodniej.
1: To bym powiedział nieporównywalne dwa światy.
2: Ale dlaczego? Widzę, że wierzysz w religię, która nastąpiła po II wojnie światowej, która mówiła tobie, że...
1: Nie,
2: była...
1: no wiem, czym była II wojna światowa.
2: Okej. Okay. Musisz porozmawiać z Wietnamczykami w takim razie. Co oni sądzą o tym zachodnim świecie?
1: No, ale po co mam z nimi rozmawiać?
2: No bo wiesz, bo oni zaliczyli najpierw imperializm japoński, odwieczny imperializm chiński, a potem oczywiście wojnę z Francuzami kolonialną i z Amerykanami. I wygrali ją.
1: No i
2: oni mają inne zapatrywania na temat naszego
1: państwa
2: cywilizacji.
1: No inne zapatrywanie na temat tego, co się
2: stało. A ich jest więcej niż Polaków, wiesz? Jak gdyby Wietnamczyków
1: No dobrze,
2: więcej.
1: Ale inne zapatrywanie mają Słowacy, Czesi, Węgrzy, Rumuni. Każdy kraj ma swoje własne doświadczenie.
2: I przechodzimy w związku z tym do podstawowego błędu polskiego myślenia, że rywalizacja w świecie toczy się po liniach cywilizacji. To jest myślenie ludzi z peryferiów, którzy bardzo chcą być w ramach cywilizacji. My konkretnie zachodniej, bo w czasie zaborów nie byliśmy tam. Natomiast wielkie mocarstwa działają w paradygmacie nie cywilizacji, tylko geopolitycznym. Maluczcy chcą wierzyć w paradygmat cywilizacji, walki cywilizacji, żeby się załapać na którąś do punktu ciążenia. My do Europy, europejskich wartości, Stanów Zjednoczonych i ich bezpieczeństwa, a Amerykanie, rozmawiając z Saudami, nie przejmują się. Oni werbalnie nam tu przyjeżdżają do Europy i mówią o zachodniej cywilizacji. Ale na pewno jak z Saudami rozmawiają, nie mówią o zachodniej cywilizacji, tylko potrzebują Saudów do rzeczy A, B, C, D. Z Pakistanem, gdy rozmawiają, pozwolili im na broń atomową, było tak samo. Myślę, że nie uważali się za jedną cywilizację. Z Japonią, gdy rozmawiali po 1945 roku i bardzo chcieli, żeby Japończycy wystawili flotę pomocniczą, a byli wcześniej wrogami, też myślę, że nie rozmawiali o wspólnocie cywilizacji. Polacy bardzo lubią wierzyć, że jesteśmy częścią cywilizacji, która walczy z Mordorem albo z czymś złym. No dlatego, pewnie dlatego Amerykanie rozmawiają z Rosjanami, tak?
1: Ale co, coś...
2: Pod naszymi głowami.
1: No dobrze, coś takiego jak cywilizacja jest. Na przykład Leon XIV, chrześcijaństwo, cywilizacja, kościół jest...
2: Dostojewski. Tolstoj, Dostojewski.
1: To, co wierzymy i to, czego nie zrobimy, tak?
2: Tolstoj, Dostojewski.
1: To jest część cywilizacji... No, co?
2: No, ale co, Rosjanie są częścią europejskiej cywilizacji, czy nie?
1: To zależy, kogo pytasz.
2: A właśnie, bo Polacy za konecznym uwielbiają myśleć, że nie jest. A tymczasem większość na Zachodzie uważa, że jak najbardziej jest.
1: No dobra. To w takim razie niech Jacek Bartosiak powie, co myśli o świecie, o Polsce,
2: no nie,
1: co
2: no
1: powinna Polska zrobić. No
2: właśnie
1: ale
2: rozmawiamy.
1: Powie, ale powiedz. No,
2: no
1: bo tak.
2: Polska? No Polska powinna przede wszystkim zrobić rewolucję społeczną.
1: O.
2: Widzę, że dzisiaj będzie bardzo dobry dzień.
1: Dobry, to prawda, bo jest słoneczny.
2: Dobrze, więc kochanym słuchaczom Radia Wnet wyjaśniam.
1: Wyjaśnij.
2: W 1939 roku najeźdźcy rozpoczęli u nas proces defeudalizacji ostatecznej. Robili to mordując, dostosując terror. Rozpoczęli epokę wielkich przetasowań społecznych, biologicznych, granicznych w Polsce. Po Niemcach, którzy wykończyli nasze elity i Żydów, przyszli komuniści, którzy dokończyli kończenie, a potem jeszcze zrobili przetasowania wielkie społeczno-ekonomiczne i trwało to przez PRL. Wszyscy się przetasowali niczym karty w talii i jeszcze no, tak bardzo dużo kart wypadło. I jeszcze nawet granice zmieniano. W 1989 roku nie zdobyliśmy żadnej niepodległości, tylko zmiany geopolityczne w świecie doprowadziły do wielkiego dealu i przesunięcia strefy amerykańskiej na wschód. I dwa wielkie faktory decydowały o zmianach. Kapitał zagraniczny i jego wola, która żądały liberalizacji, potanienia, utrzymania taniości kosztów pracy i dostępu do naszego rynku w zamian za pożyczki albo ich obniżenie, tak, spłacania. I w zamian za obietnicę, że pozwolą nam dojść do zachodniego systemu makroekonomicznego. W związku z tym kapitał zagraniczny był agentem zmian. On doprowadził do powstania dwóch Polsk, o czym zaraz powiem. A potem motorem zmian był kapitał strukturalny i dostosowanie regulacyjne Unii Europejskiej, które dało nam to, co teraz. I to było dwóch aktorów, którzy zmienili trzecią RP. No bo przecież nie Polacy zmienili trzecią RP. Natomiast te wszystkie rzeczy, te wszystkie przełomy i to wszystko, co się wydarzyło, w tym penetracja kapitału zagranicznego oraz dostosowanie unijne doprowadziły do obecnego stanu rzeczy społecznego, że po pierwsze, mamy wysoki wzrost PKB, dlatego że Polacy okazali się być bardzo przedsiębiorczym narodem, którego potencjał został uruchomiony w PRL-u równością szans oraz ostatnim wyżynem demograficznym Europy lat 80., który jest na rynku pracy. Ciężko pracowaliśmy na to wszystko, a potem dostosowaliśmy się unijnie, skorzystaliśmy głównie z tego, że jesteśmy blisko Niemiec i Niemcy potrzebowali gospodarki podwykonawczej. To są metapoziomy, tak, rozwojowe. I dojrzewa sprawa do rewolucji, dlatego że obecny układ się kończy rozwojowy ze względu na to, że po pierwsze powstały dwie Polski. Jedna Polska publiczna, o której zaraz powiem, po 89 roku i Polska Wyszyńskiego. Polska sektora prywatnego, nie zarabiającego na wydatkach publicznych. I powiem jeszcze jedną rzecz. Model z naśladownictwa, który przyjęliśmy po 89 roku...
1: Ta druga Polska to jest Polska...
2: Wyszyńskiego, zaraz powiem, wyjaśnię o co chodzi. Model państwa z naśladownictwa, który przyjęliśmy po 89 roku, umożliwił nam, dzięki pracy Polaków, ciężkiej pracy Polaków, w szczególności Polski Wyszyńskiego, a nie elit, doprowadził do tego, że mamy wysoki wzrost PKB, ale wzrost PKB liczy flow, a nie stok. To znaczy, on nie wpływa zasadniczo na akumulację prywatną Polaków i polskiego kapitału, dlatego że pracujemy tak naprawdę na innych właścicieli. I wszystkie dane statyczne PKB nie pokazują, to jest coś takiego jak jakby, że jesteśmy bardzo wysocy i duzi, ale nie mamy siły. Tak? To znaczy, nie mamy siły. Ani kręgosłupa, ani mięśni i tak dalej. Więc jesteśmy podatni na kryzysy oraz wysoki wzrost PKB bez wzrostu stoku, czyli akumulacji, powoduje zdolności konsumpcyjne, a nie produktywności, tak, realnej. Więc jesteśmy narodem podwykonawców.
1: O tym rozmawialiśmy, kiedy była informacja z Filipin, że sprzedajemy helikoptery, ale tu sprzedajemy helikoptery, to znaczy są produkowane w Polsce albo składane w Polsce, ale właściciel to jest Amerykanin.
2: Właśnie,
1: który
2: i pracujemy na kogoś, kto siedzi z dużym brzuchem w Teksasie albo w Paryżu i wydaje sobie na dziewczyny tam i na hotele swoje, a nie u nas. Nie zostaje to u polskiego robotnika, księgowego, Polski Wyszyńskiego. I teraz, w związku z tym powstały dwie Polski. Jedna Polska Wyszyńskiego.
1: Nie wiem, dlaczego Wyszyńskiego.
2: Dlatego, że ta Polska jest nie w dystrybucji szacunku.
1: Ale myślisz o kardynale?
2: Nie, no to się tak mówi. Generalnie kiedyś kolega na piwie mi powiedział, że zwrócił Jacek uwagę, że w literaturze i w mainstreamowym przekazie nie ma w ogóle równej dystrybucji szacunku, a to Polska Wyszyńskiego zrobiła rewolucję 89 roku, a potem ją musiała dźwignąć. Ci ludzie, którzy byli w fabrykach, którzy byli właśnie o ich los chodziło. Oni musieli pójść na bezrobocie, konkurować z kapitałem zagranicznym, później się uczyć, jak pracować dla kapitału zagranicznego. I to miało dwie konsekwencje. Pozytywną i negatywną. Negatywna dlatego, że kapitał zagraniczny przejął własność w Polsce i eksploatował tych ludzi, w tym moją matkę, która jest po polonistyce, a pracowała w bankach zagranicznych i to po prostu za groszowe pieniądze w latach 90. A nie mówiąc o innych fizycznych pracach dalej. Ludzie wyjeżdżali na emigrację i pracowaliśmy na czyjś kapitał, ale się nauczyliśmy pracy, dlatego że kapitał zagraniczny był zainteresowany wynikami, kompetencjami, a nie relacjami i nie przekonaniami naszymi. W związku z tym Polacy się nauczyli pracować dzięki kapitałowi zagranicznemu i zmienili kulturę PRL-u. W związku z tym prywatny sektor, nie zarabiający na pieniądzach publicznych, umie pracować, pracuje na wynik, wymierny wynik, w dupie ma przekonania.
1: W nosie, się mówi w
2: przepraszam, oraz kto, kogo, co, jak, frakcje i tak dalej. Co jest charakterystyczne dla sektora publicznego, który został wprost odziedziczony z PRL-u i nie musiał się reformować. Dlatego, że tam nie ma kryterium kompetencji, co do zasady, i jest kryterium przekonań, w lojalności, nie jest nastawione na wynik i nie chcą się rozliczać z wyników ci ludzie. I sektor publiczny w Polsce jest ogromny, 23% ludzi pracujących pracuje w sektorze publicznym i on wydaje 52% polskiego PKB i się rozrasta. Dlatego, że wraz...
1: sektor publiczny, to mówisz o nauczycielach,
2: też,
1: urzędnikach,
2: też,
1: czy mówisz
2: też,
1: o
2: biurokracja,
1: Orlenie
2: Orlena, spółki Skarb Państwa, 10 tysięcy aparatczyków partyjnych, którzy po prostu nic nie wnoszą, tylko balansują system. I oni mieli zadanie kiedyś przenosić drgania ze społeczeństwa do centrum, żeby pokazywać, co społeczeństwo chce, ale tak naprawdę walczą głównie o swoje pozycje i status i są zbędni w systemie i ktoś ich utrzymuje, ale rola wszystkich tych ludzi z sektora publicznego, ja nie strażak, nauczyciel, nie wrzucam ich do jednego kotła, opowiadam tylko o mechanizmie, tak? Jest, wszyscy ci ludzie jeszcze skorzystali z ogromnie na przepływach unijnych, dlatego że to polska biurokracja i system oligarchiczny, polityczny rozdaje te granty i decyduje gdzie i buduje zależności feudalne. Po prostu buduje tysiące, miliony, zwłaszcza czym dalej od dużych miast, zależności feudalnych, które nie są są do przeskoczenia, trzeba się zawsze liczyć i poszerzają swoje dominium. Do tego stopnia, że dany wójt czy burmistrz wcale nie jest zainteresowany, żeby było duże przedsiębiorstwo u niego, bo on nie ma na niego wpływu prywatnego. A jak rozdaje pieniądze publiczne, to ma. I postępuje oligarchizacja wspierana duopolem PiS-u i Platformy, tak? Politycznym, który sprzyja, dlatego że obie te partie są za tym, żeby utrzymać ten system przepływów w ten sposób, bo naturalna potrzeba poszerzenia władzy człowieka. I chodzi o to, że rewolucja geopolityczna, która teraz się dzieje, delegitymizuje ten system, rewolucja podwójnego przeznaczenia, AI, zdelegitymizuje stare metody pracy. To znaczy, po pierwsze, i tak już narasta bunt w sektorze prywatnym, nie zarabiającym na pieniądzach publicznych, że jego interesy nie są faworyzowane, a na nich stoi nasza republika, a nie na sektorze publicznym. To oni trzymają tą republikę w garści, w sensie takim, że na nich stoi to wszystko. To oni nie są reprezentowani politycznie w Sejmie należycie. I jeszcze teraz dokonuje się rewolucja AI, rozproszonej produktywności, która promuje aksjologię, którą oni się posługują w pracy, a nie sektor publiczny. Jeżeli Polska chce przejść, nie być tylko na końcu tej rewolucji, tylko ją przejść i skorzystać, to państwo polskie, elity muszą zadbać o to, żeby aksjologia i sposób pracy tych ludzi był podstawowym ideałem nowego człowieka, a nie starych. Na dodatek jeszcze zaczyna się mówić o poborze do wojska, czyli powszechności. No ciekawy jestem, kto wystawi to wojsko, bo przecież będzie musiał to wojsko wystawić sektor prywatny, nie zarabiając na pieniądzach publicznych, czyli grona z wszystkich, piekarze, fryzjerzy, prawnicy i tak dalej, bo przecież ich dzieci, córki, oni sami będą musieli wypełnić tego rekruta, a poza tym utrzymać to. A umówiono nam przez 30 lat outsourcing do Stanów, Ameryka i nas obronią, prawda? Dlatego płacimy polisę ubezpieczeniową. Wydajemy miliardy na zbrojenia, bo przecież to nasza superarmia zawodowa. Wydajemy na przedczesne emerytury i niesprawiedliwe transfery wewnętrzne wewnątrz kraju, z których nie korzysta sektor prywatny, nie zarabiając na pieniądzach publicznych, tylko to utrzymuje. Okej? Okay? Nie wiem, czy coś jeszcze jest niejasne? I jeszcze teraz się okazuje, że jeszcze wojsko mają wystawić oni. Bo nie wystarcza wojska zawodowego, bo model jest nie do utrzymania, raptem się mówi. Ten wydawania 5% PKB na to wojsko zawodowe, więc chłopaki przodem do wojska. Przodem na wojnę. I jeszcze przy tym złym zarządzaniu przez sektor publiczny i tych polityków, tym wszystkim, oni mają uwierzyć. Więc kiedyś jak szlachta szła na wojnę, to żądała przywilej. Nowej umowy społecznej. Cerek Wisko-Nieszawskiej, Piotrkowskiej i tak dalej. Habeas Corpus, Magna Carta. Więc będzie deal. Więc będzie
1: wymowa. Ale między kim a kim?
2: Więc będzie rewolucja społeczna. A jeżeli tego nie zrobimy, to również nie wystąpimy znów nie wystąpimy w biegu dziejów, tylko jak tego nie zrobimy, to będzie podobnie jak z niezdążeniem w XVIII wieku z reformami i później spóźniona rekonstrukcja 3 maja, niewdrożona de facto i obcy przyszli nam zrobili, dlatego że jeżeli sami tego nie zrobimy, to przyjdą obcy już po rewolucji i zrobią nam ją na naszych,
1: ale,
2: na nas.
1: Poczekaj, ale ty jesteś teraz, nie wiem.
2: No chciałeś usłyszeć o rewolucji. Tak. No, to wyjaśniłem podstawy.
1: No tak, ale jako wódz tej rewolucji, jako marszałek,
2: nie,
1: który zachęca,
2: po prostu
1: czy wzywasz

0: osoby, które Rosjanie nam wyślą, po prostu nie będzie w stanie nic zrobić. I wtedy Polacy się podrapią w głowie tak. Coś nam tu się nie zgadza. Miało tak, Amerykanie mieli nas bronić, wydawać miliardy na wojsko, wojsko miało być zawodowe, przedwczesne emerytury, transfery wewnętrzne niesprawiedliwe, teraz każą nam iść do wojska, nic nie działa, rządzą nami po prostu ludzie nieprzygotowani i jeszcze oni uważają, że kto mógł to przewidzieć, no mógł przewidzieć, jeszcze teraz każą nam zapłacić za to, w kredytach nasze dzieci będą spłacać do końca życia po prostu kolejne, nie chcą się załapać na rewolucję AI i rewolucję rozproszonej produktywności, bo nie chcieli zrobić stosownych reform na czas i jeszcze teraz każą nam umierać. No ja nie wiem, czy masz inne przesłanki do rewolucji. I to, co ja mówię, to jest czysta geopolityka. To znaczy uwarunkowania zewnętrzne geopolityczne wynikające ze zróżnicowania produktywności, zwłaszcza w dobie rewolucji przemysłowych, powodują nacisk na państwo dane, które albo dokonuje stosownych głębokich zmian, na przykład w kierunku absolutyzmu, jak było, prawda, nie załapaliśmy się, biurokracji absolutystycznej, reform społecznych stanowych, które wygenerują nowe siły witalne w społeczeństwie, później rewolucji różnego rodzaju przemysłowych. No na przykład muzułmanie się nie załapali, Arabowie, tak? Na rewolucję przemysłową. Ani pierwszą, ani drugą. No więc są gdzie są, tak? Nie załapali się chłopcy. Nie mają własnych łańcuchów wartości, nie mają. Na tym polega problem, że kiedyś byli wielcy, a potem się nie załapali na pierwszą, drugą rewolucję. Z Azją podobnie. Dlaczego w Azji dygnitarze mówią po angielsku? Bo się nie załapali na ostatnią rewolucję przemysłową. I na tym cała rzecz polega, że jak my nie załapiemy się, a załapać się tylko możemy, jeżeli prawdziwe siły witalne i ich aksjologia będą reprezentowane i zmienią Polskę, zmienią koncepcję praw nabytych, niesprawiedliwe transfery wewnętrzne, to nie wywołamy w sobie wystarczającej siły, żeby się zreformować. Zmienić zasady, na jakich ludzie ustalają zasady pracy między sobą i rozliczają, bo do tego sprowadza się rewolucja produktywności, a potem rewolucja społeczna i polityczna, które po niej nadchodzą. I to jest wymóg geopolityczny zewnętrzny. Kto na czas tego nie zrobi, dokonuje się erozja i umiera. Tak jak pierwsza Rzeczpospolita. To jest prawo dżungli brutalne. Po prostu. Chciałeś zapytać o rewolucji społecznej? To ci opowiedziałem. Jako osoba, która nie... A teraz trzeba polityków, którzy wezmą w zęby to i dowiozą. A uważam, że kto zbuduje prawidłowy program dla klasy średniej, sektora prywatnego, niezarabiającego na wydatkach publicznych i będzie faworyzować ich interesy, bo wokół ich faworyzowanych interesów powinna być zbudowana republika, to będzie rządził Polską przez kilkadziesiąt lat.
1: No to zapytam się, a jak powinien opowiadać o polityce zagranicznej ten ktoś?
0: No, że mamy nową epokę. Ale wojujący królec. No mamy...
1: Ale ma powiedzieć tak, no my powinniśmy być jak najbliżej Brukseli, jak najbliżej tego centrum, bo to centrum albo to, albo
0: tak,
1: to, albo,
0: tak, na wszystko.
1: Albo jak najbliżej Waszyngtonu, tak, albo jak najbliżej jak Moskwy, albo jak najbliżej Pekinu, właśnie, albo jak najbliżej Kijowa. No coś musimy opowiedzieć o tej polityce zagranicznej.
0: Uważam, że równy dystans między Brukselą a Waszyngtonem i rozgrywanie, nie wiadomo gdzie będzie centrum.
1: W Pekinie.
0: Własne kanały komunikacyjne z Rosją, ale nie poprzez prośby, tylko poprzez takie budowanie zdolności, żeby wiedzieli, że możemy im zrobić krzywdę, a jednocześnie Amerykanie nie mogą nas odwołać. Współpraca z Intermarium od państw skandynawskich przez Ukrainę i Turcję bezwzględna, w tym zdolnościach uderzeniowych oraz surowcowa. Trzeba wyjść z zawałów starego świata, że Unia i Stany za nas wszystko załatwią. Jakieś bazy amerykańskie na Dolnym Śląsku znowu, za które mamy płacić. Wyjść wreszcie, trzeba przestać sobie wypierać. No czasami trzeba się dokonać zmiany w życiu. Po prostu szarpnąć. Ale nasze elity nie chcą tego zrobić, bo nie potrafią. Są przyzwyczajone i nie tylko mówię o politycznie, tylko tak samo jest dystrybucja szacunku, jak otworzysz jedną gazetę czy drugą. Po prostu cały mindset, cały mental zbudowany na tych 35 latach. I chodzi o to, że jak elity nie potrafią zrozumieć, postawić właściwej diagnozy, to państwo traci.
1: A czy właściwa diagnoza, na przykład stwierdzenie, że baza amerykańska w Polsce daje nam możliwości i możliwości
0: ale
1: też
0: jakie?
1: No tej, na przykład tej rozmowy choćby z Moskwą.
0: No właśnie nie. Moim zdaniem właśnie, znaczy generalnie jestem za tą bazą, tylko trzeba z Amerykanami ponegocjować i wcale nie płacić. Bo Amerykanie nie są matką Teresą. Amerykanie to robią po to, żeby a. mieć wpływ na system europejski, b. faworyzować jednych, poza tym nie wiadomo, czy będzie ta baza.
1: No to tak nie, swoją drogą, nie wiadomo, co
0: Amerykanie
1: będzie.
0: Zachowują jak Izabela Łęcka. A my jak Wokulski. Gotowi jesteśmy płacić, starać się jeszcze wierzyć. My wierzymy w nadzieję. A oni liczą. Tak? My żywimy się nadzieją, Krzysztofie.

0: gdyby Trump usłyszał, że jest porównany do Izabeli Łęckiej, to by było...
1: No zwróć uwagę, Wokulski żywił się nadzieją. Przecież nie było krzty miłości. A jeszcze później pogarda pojawiła się wobec niego.
0: A on kochał.
1: No i co? A później jeszcze pogarda wobec niego się pojawiła, bo ci, którzy nie kochają, mają dziwne poczucie przewagi. Tak samo jest z Amerykanami. A my kochamy. Kochamy. My kochamy pełnym serduszkiem. I nie liczymy. Więc płacimy. Będą znacznie biedniejsi niż Amerykanie. I Amerykanie, mając tą bazę, tak naprawdę mają karty w rękach wobec Rosji, negocjując wielki deal. Musimy też pomyśleć, że Amerykanie są w fazie drapieżnej hegemonii teraz. To znaczy, że oni uzyskują koncesje od sojuszników, a to nie jest łagodna hegemonia, że robili dobrze wszystkim i wszystko był pokój. Jakie koncesje będą chcieli od nas? Co to mówi na temat tego, że my sami powinniśmy może z Rosją porozmawiać, a jak jest baza amerykańska, to Amerykanie mają kontrolę eskalacji. Co to mówi? Zadaję pytania tylko, czy my mamy to przemyślane. A co będzie, jak Amerykanie przegrają za 4 lata i odejdą za ocean? Albo jak będzie wojna na Pacyfiku i to będzie jedna z baz? Przecież amerykańskie bazy są niszczone w Zatoce Perskiej. No są czy nie? Przez Iran.
0: Są.
1: No i co? Arabia Saudyjska obroniła się tym, że są bazy?
0: Nie.
1: No, a my słyszymy teraz od tych samych ekspertów, którzy prowadzili polską politykę zagraniczną, argumenty, że musimy przywrócić pobór, bo przecież Amerykanie nie będą chcieli za nas umierać, jak my sami nie będziemy chcieli umierać, obywatele. No, przepraszam bardzo, to zdecydujmy się, co my kupowaliśmy w takim razie. To teraz to jest logika w ogóle strategiczna, że tak powiem.
0: Panie doktorze, ja proponuję, żeby pan założył słuchawki. Jeżeli to jest możliwe.
1: Niemożliwe, bo nie mam tutaj słuchawek.
0: Tak, nie, to powinny wisieć. Są, dlatego, żeby... wejdziemy na wyższy stopień jeszcze abstrakcji, przynajmniej na chwilę, bo przy telefonie jest pan profesor Wiktor Lewandowski, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Przy telefonie jest pan profesor Wiktor Lewandowski, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry.
1: No dobrze, wchodzimy. Rozmawiam z panem doktorem Jackiem Bartosiakiem na temat tego, co powinno się w Polsce zdarzyć, jaka rewolucja powinna w Polsce mieć miejsce, żebyśmy stanęli na nogi, a teraz idziemy w kierunku Nagrody Nobla. I przeczytam, a pan profesor nam wyjaśni. Odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. O co chodzi?
2: Chodzi o to, że tegoroczni nobliści pokazali, w jaki sposób natura może sobie poradzić i z małej ilości przewagi jednego z rodzaju cząsteczek stworzyć świat w kolbie okrągłodennej, w której prowadzimy reakcję, ale też w kontekście świata na całej kuli ziemskiej, może stworzyć przewagę. Czyli z małej przewagi robimy coś, co jest kompletnie jedną orientacją przestrzenną cząsteczek. I dlaczego to ma znaczenie? To może...
1: Nie, bo z małej przewagi robimy wielką przewagę. Nie rozumiem.
2: To znaczy, że jeżeli prowadzimy reakcję, w której możemy dostać formę A bądź B jakiś cząsteczek, na przykład lek. Lek, który miałby formę jedną, która będzie działała przeciwbólowo, przeciwzapalnie i drugą, która ma się do niej jak odbicie lustrzane. Jest identycznych elementów złożona, a tylko te elementy ją budujące są przestrzennie inaczej rozłożone. To może być albo nam szkodząca, albo zupełnie obojętna. Takim lekiem jest na przykład ibuprofen. W apteczce naszej domowej, większość leków zresztą, ma właśnie takie właściwości, że przestrzenna ich budowa jest ściśle określona, ale w syntezie mogą powstawać dwie formy z równym prawdopodobieństwem. I teraz pytanie brzmi, jak zaprojektować tę reakcję tak, żeby dostawać tylko tę formę, która nas interesuje? No i ci naukowcy pokazali, że właśnie stosując katalizatory, takie elementy, które będą powodowały powstawanie jednej z tych form, można używać, które nie będą zbyt czyste. Tylko niewielki nadmiar katalizatora, który będzie popychał te reakcje w jednym z tych kierunków, wystarcza, aby cała populacja tego leku czy innych typów cząsteczek była o tej formie, o której nam zależy.
1: Czyli nobliści tegoroczni odkryli coś, czego nie wiedział pan profesor, zanim nie zapoznał się z ich odkryciami.
2: Absolutnie nie wiedziałem, szczególnie, że były to osiągnięcia gdzieś 30 lat temu opisywane. Ale to było zaskoczenie dla wszystkich naukowców w tamtym czasie. Znaczy wiedzieliśmy, że takie przewidywania teoretyczne, że jest to możliwe, żeby natura sama zdecydowała, że w pewnym momencie te cząsteczki będą zmierzały tylko w jednym kierunku. Gdzieś nastąpi niewielka przewaga, a później ona się rozpropaguje na całą tą pulę cząstek, która jest w kolbie, albo tak jak na Ziemi. Nasze organizmy składają się z cząstek, które mają konkretną skrętność. Tak, są jak sprężynka skręcone albo w lewą, albo w prawą stronę i z jakiegoś powodu natura się zdecydowała, że wszystkie nici DNA będą skręcone tylko w jednym kierunku, a cukry będą skręcone w drugim. Dlaczego tak się stało? Dlaczego na całej kuli ziemskiej dominują tylko te skrętności i teraz determinują, jakie leki na nas działają? No to jest coś, co frapuje naukowców od lat, a do czego zrozumienia przybliżają nas te osiągnięcia.
1: A w jaki sposób takie rzeczy się odkrywa?
2: Bardzo często odkrycia są przez przypadek. Tu akurat ci naukowcy byli częściowo motywowani teoretycznymi przewidywaniami i aktywnie poszukiwali systemów, które mogłyby wykazać tego typu właściwości. Nie jestem pewny tutaj konkretnie w tym przypadku, czy odkryli go zupełnie przypadkowo, czy był bardzo to ukierunkowany wysiłek, natomiast obie rzeczy zdarzają się bardzo często. Odkrycie antybiotyków to był czysty przypadek zostawienia szalki w laboratorium, a często również jest to wysiłek całych zespołów i lat pracy w danym kierunku.
1: Rozmawiając o geopolityce z doktorem Jackiem Bartosiakiem, często pojawia się problem symetrii i asymetrii. A tutaj tłumaczy Królewska Szwedzka Akademia Nauk mówi tak. Naukowcy rozwiązali zagadkę asymetrii w chemii. Co to jest ta zagadka? Jaka to zagadka i jaka to asymetria? I co z tego wynika?
2: Jak z tej... Jak z tej niewielkiej przewagi tego, że mamy dwa indywidua, które mają te same właściwości, takie same, niemal identyczne, zachowują się jak odbicia lustrzane, jak prawa i lewa dłoń naszych rąk, dlaczego nagle z tej takiej małej przewagi jednej z rąk, jedna z dłoni na przykład jest, mamy na stadionie, nie wiem, 50 tysięcy ludzi i okazuje się, że mamy na początku na przykład jedną osobę praworęczną, a dwie osoby leworęczne. I nagle z tej niewielkiej przewagi okazuje się, że cały stadion za chwilę jest leworęczny. Czyli ta asymetria, pomiędzy tym, jak te elementy są ułożone w przestrzeni, ale też asymetria pomiędzy liczbą jednego elementu i drugiego. I nagle ten, który był w bardzo niewielkiej przewadze, po procesie reakcji zaczyna zupełnie dominować i przejmuje całość kolby, całość świata. Na jak można to przełożyć na sprawy wojskowe, polityczne, nie potrafię tego powiedzieć, ale no jest to asymetria przestrzenna i ilościowa. Pokazują oni, że to mogą być takie procesy, w których jest to jak lawina, czyli ta niewielka przewaga początkowa jest jak taka mała kula śnieżna, która później się napędza i to ona wygrywa na koniec.
1: Tak jak nobliści wygrali wyścig z innymi chemikami, dostali Nagrodę Nobla, a pan Henry Kagan od 1994 roku jest członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Nauk. Tak się składa. Nie wiem, czy pan profesor miał okazję, żeby poznać go.
2: Nie, osobiście nie miałem możliwości poznać profesora Kagana. Wspomnę jeszcze, że tak naprawdę jest on, czy był rozpatrywany jako nagrodzony, czy osoba kandydat do Nagrody Nobla już w 2001 roku za swoje odkrycia. Tam nagrodzono trzech innych naukowców, a powyżej trzech naukowców nie można nagradzać w danym roku. Natomiast jest to znakomity naukowiec. Bardzo się cieszymy, że również wspiera polską naukę, ale również tu w Polsce mamy wielu naukowców, którzy w podobnej tematyce działają i również mają świetne osiągnięcia.
1: My kiedyś postaramy się to wszystko zrozumieć. Nie wiem, czy wystarczy nam czasu. A jak do tego doszło, że pan to rozumie?
2: Ja będę się starał i naszym obowiązkiem jako naukowców jest to, aby przybliżać, jak najprościej opowiadać i również będę się starał, aby nasze opowieści były coraz prostsze i bardziej zrozumiałe.
1: Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również.
1: Profesor Wiktor Lewandowski, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, był gościem Poranka w Net.
0: Nocne powtórki w Net.

0: żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: A żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział.
4: Sponsorem programu jest Fundacja Salvatti.pl, właściciel sklepu internetowego sklepsalvatti.pl, wyłączny dystrybutor kawy Salvatti.
5: I tak, drodzy Państwo, 9:14 na zegarach. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie. A żebyś wiedział, to dzisiaj zastępstwo za Hannę Tracz, która wróci do Państwa już za kilka chwil. A dlaczego zastępstwo, drodzy Państwo? Tak czasem w życiu się dzieje, że niesamowite historie i niesamowici ludzie pojawiają się na naszej drodze, na drodze dziennikarzy. I jedną z takich osób na pewno jest pan Roy Peters, człowiek bardzo charyzmatyczny, niesamowity i z taką samą historią. Pan Roy, no, można powiedzieć, był przestępcą, który w 91 roku, czyli jak łatwo można policzyć, to już 35 lat temu, brał udział w jednej z najbardziej spektakularnych kradzieży dzieł sztuki w Europie. Wtedy też z Muzeum Van Gogha skradziono ponad 20 obrazów o łącznej wartości kilkuset milionów dolarów, ale nie to jest w tej historii najważniejsze. W tej historii najważniejszy jest element całej przemiany i to, jak ta przemiana wyglądała w przypadku pana Roya Petersa. Dzień dobry. I z nami jest także Franciszek Beszłej, który będzie tłumaczył naszą rozmowę. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Audycję realizuje Tomasz Rosłoń, któremu też oczywiście już teraz dziękuję. No to przejdźmy w takim razie do naszej rozmowy. Kiedy dzisiaj słyszy pan o sobie człowiek, który ukradł obrazy Van Gogha, czy człowiek, który brał udział w tak dużej akcji w 91 roku, czy to jeszcze w ogóle jest część pana tożsamości, czy dzisiaj jest pan tym samym człowiekiem?
6: So when you hear about yourself that you stole Van Gogh, is it still part of your personality, or are you today a new person?
7: Today I'm a totally different person. It's in 2012 I became baptized and became Roman Catholic, and there my life went in another direction. Not longer looking for fast money, casinos, prostitutes, drugs, but a normal way of living. And yeah, that took several years, I have to tell you, but and a few years later I came into Alcoholics Anonymous, because I'm an alcoholic, but one who doesn't drink, and that's already for 12 and a half years. And I discovered all kinds of things in myself that I didn't know I could do, that I can write books. I wrote a few thrillers, and that play in Amsterdam around the tramway. And Johanna Kaminski, she contacted me in January, because she had seen, 10 years ago, she saw a program about me on Catholic network on the TV, that I became in 2012, I became Catholic, and 1 year later, the conservator of the Van Gogh Museum.
5: To jest
7: the old. He also became Catholic, and we became friends.
5: I to jest niesamowita historia. Franku, jeżeli możesz przetłumaczyć, pan zaczął mówić o tym, że dzisiaj już jest zupełnie innym człowiekiem, ale to Franciszku.
6: Zupełnie innym człowiekiem. W 2010 albo 2012 roku właśnie przeszedł głęboko przemianę, został ochrzczony, został katolikiem i od tamtej pory całkowicie odmienił swoje życie. Też wstąpił do anonimowych alkoholików i później jeszcze poznał konserwatora Muzeum Van Gogha i w tej chwili są przyjaciółmi.
5: I w tej chwili są przyjaciółmi. To jest taka niesamowita opowieść o tej przemianie, ale właśnie na tej przemianie jeszcze na moment się skupmy. Jak to się stało? Kiedy był taki, czy to był jakiś jeden moment, czy to był cały proces, kiedy no po prostu poczuł pan, że jest pan już w zupełnie innym miejscu i może pan dawać swoim życiem też świadectwo i siłę innym ludziom, którzy często no, gdzieś błądzą w życiu.
6: So how and when did this transformation began? What was the point at which you knew you had to change something, and how did you find yourself to now be a voice that brings about the says about his new life to other people and gives them hope.
7: Yeah, for me, it started after I spent 7 years in jail. I had to, to build up a new life, and was not easy, but I did it. I became a social cultural worker, and I had a community house that was under my supervision. We did a lot for older people, for children, for the youth, and it gave a lot of satisfaction, but my alcoholism grew. So in 2010, I became so sick, I have to go to hospital, and there they told me, you have to quit drinking if you want to live. Because if it went on like this, in 3 weeks, you're dead. So I did, I went to rehab. After a few months, I fell back. I relapsed, tried again. And then suddenly in 2011, it worked very good for me. And that was the moment that my friend at that moment, Fatima El Ayahi, Moroccan, she told me to say, you have to go to church on Sunday. I said, what? I said, yeah, but I didn't go. So the next week she said, you have to go to church now. So I did. In the city center, an old church. It was a hidden church in the 17th century because Catholicism was forbidden in Amsterdam that moment by the Protestants. But it's a beautiful church, and they did a Latin mass. And at that moment, I felt so strongly that my family from both sides are Catholics, only not my parents, but I felt so at home, as I belong here. And from that on, I stayed and I made an appointment with the priest to become Catholic. And after catechismus lessons, I became Catholic. Yeah.
5: Okay, amazing.
6: Więc tutaj po wielu latach spędzonych w więzieniu, po wyjściu na wolność, pracowałem w domu opieki społecznej, pomagałem seniorom, tylko w tym czasie cały czas miałem problem z alkoholem. Ten problem narastał do momentu, kiedy już nie potrafiłem sobie poradzić i wtedy wszedłem w anonimowych alkoholików i po wielu próbach i upadkach ostatecznie udało mi się wyjść z tego problemu, a następnie moja przyjaciółka z Maroka, ona namówiła mnie, żebym poszedł do kościoła, raz mnie namawiała, nie poszedłem, drugi raz też nie poszedłem, ale w końcu poszedłem. Tam poznałem księdza, który mnie nauczył katechizmu i po jakimś czasie całkowicie odkryłem tą wiarę katolicką i zostałem katolikiem.
5: I jeszcze chciałabym na zakończenie naszego wywiadu, żeby pan powiedział od siebie takim osobom, które może dzisiaj są zagubione, które szukają swojej drogi, które są w trudnym momencie, że taki trochę apel, kilka słów od siebie, bo pan jest przykładem tego, że zawsze można znaleźć nadzieję, zawsze można znaleźć siłę, a skoro mamy taki głos i możemy poprosić o to pana, o kilka słów do tych osób, które może zbłądziły, może myślą, że już nie da się wyjść na prostą drogę, co by im pan powiedział?
6: So at the end of this interview, if you could just give a statement to those people that maybe are right now struggling, what could you tell them? So
7: I have to tell it now?
6: This is the last question.
7: Okay, so it's the best question from all, because now I can do what we call in AA, Alcoholics Anonymous, step 12, spread the message. But in jail, most people are addicted to drugs, alcohol, and since there is no alcohol, there is always drugs in prison. So what I can tell them is If you think about quitting criminality, do it, because it's going to bring you a lot of good. And look, where I came from, if I can do it, you can do it. That's for sure. And with alcoholism, please go to AA, Alcoholics Anonymous. They will help you. Even when you're drunk, you can come. They will help you. And the 12-step program is so close to the Roman Catholic Church. It was established by Father Edward Dowling in Boston in America for the AA. And yeah, if you're Catholic, you can easily grasp the program, and it will give you a better life. I always say the sky is the limit. That's it.
6: Tutaj jednym, teraz mogę pochwalić się 12. krokiem, czyli dalsze mówienie o tej przesłaniu anonimowych alkoholików. I tutaj najważniejsze jest, że jak jesteś osobą, która no, cały czas ma, jestem półświadku przestępczym i myślisz o tym, żeby z tego wyjść, to po prostu to zrób. I no, to będzie najlepszy krok, bo to będzie dla ciebie najlepsze. I bardzo dobre by było, jakbyś też wstąpił do anonimowych alkoholików. Jak tutaj masz problem z alkoholem, oni pomogą, nawet jak jesteś pijany, to oni pomogą. I ten 12-stopniowy program, który mają, no, on jest zbudowany też na takiej bardzo katolickiej tradycji, która tutaj
5: przyświeca. Drodzy Państwo, oczywiście to jest trochę taki improwizowany teraz krótki wywiad, bo zaraz wróci Hanna Tracz, ale ja mam nadzieję, że pan Roy wróci niebawem do Warszawy, albo że jeszcze teraz uda się zaprosić na długą, przynajmniej godzinną rozmowę w radio, bo wiem, że taka rozmowa byłaby potrzebna i byłaby wspaniała. Tutaj na razie stawiamy kropkę, ale do tej historii na pewno będziemy wracać. Bardzo serdecznie dziękuję pan Roy Peters. Niesamowita historia, niesamowity człowiek, też autor autobiograficznej książki Ku Bogu. Był moim i państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
6: Thank you very much for the interview.
7: Thank you.
5: I bardzo dziękuję Frankowi Beszłajowi, który pomagał i tłumaczył tę rozmowę. Dziękuję. Tomasz Rosłoń zrealizował i cały czas realizuje program, a już za kilka chwil Hanna Tracz, która przejmie tutaj stery za mikrofonem.
0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: Godzina 9:28. Dzień dobry Państwu. Hania Tracz, Tomasz Rosłoń. To zaczniemy muzycznie, ale z krótkim wstępem, krótką opowieścią. Jest tak, że Państwu jakiś czas temu opowiadałam o kontrowersjach, o tym, co się działo w świecie popkultury w Stanach Zjednoczonych w trakcie trasy Eda Sheerana, który właśnie występował z Macklemorem, takim raperem, który został w zasadzie z trasy zwolniony w związku z swoimi protest songami i jawnym wspieraniem Palestyny. No i po tej całej sytuacji, o tym Państwu donosiliśmy, już nie kontynuował trasy z Edem Sheeranem. Wielu muzyków, którzy z Edem Sheeranem w tej trasie brali udział, zrezygnowało, a wszystko zaczęło się na Gillette Stadium, należącym do grupy Kraft, do Roberta Krafta, który był, można powiedzieć, tym prowodyrem tego, ażeby Macklemore na tym stadionie w związku ze swoimi poglądami głoszonymi ze sceny nie występował. No i ciekawa rzecz się stała, bo niedawno, parę dni temu, na tym samym stadionie wystąpił Zach Bryan, to amerykański muzyk, muzyki country, i on, uwaga, pobił rekord, jeśli chodzi o frekwencję na tym obiekcie. 73 538 osób zebrało się, ażeby posłuchać muzyka, i tutaj taka ciekawostka, że i on, i cały zespół w zasadzie wystąpili w koszulkach, na których albo mieli napisy Free Palestine, albo Hinta Rajab, a więc o tej dziewczynce przypominającej, która koszulki napis, która została zabita w Strefie Gazy, o której historii krótkiej i tragicznej został nakręcony kręcony film dokumentalny, więc taka ciekawostka, jeśli chodzi o kontynuację historii Gillette Stadium i właśnie tych wypowiedzi dotyczących polityki, dotyczących świata, dotyczących geopolityki przez artystów. To my teraz posłuchamy właśnie Zacha Bryana, który parę dni temu pobił frekwencję, jeśli chodzi o ilość widzów zgromadzonych na Gillette Stadium, a co jeszcze ciekawsze, to poprzedni rekord należał właśnie do Eda Sheerana, co prawda sprzed 3 lat, ale to on najwięcej wtedy zebrał tych osób. No i tak, Zach Bryan, co to za artysta country, no to teraz Państwo jednego z jego utworów wysłuchają.

0: I to był Zach Bryan, a my się przeniesiemy teraz do dnia wczorajszego, 7 października przy ulicy Nowy Świat. Mówiłam Państwu o tym, że ma być odsłonięta i odsłonięta została tablica upamiętniająca Lucianę Frassati-Gawrońską. Dokładnie ta tablica zawisła przy ulicy Nowy Świat 25, bo to jest miejsce związane z życiem Luciany Frassati-Gawrońskiej, która zmarła 7 października 2007 roku. Była ona emisariuszką rządu RP na uchodźstwie. 7-krotnie w trakcie II wojny światowej przyjeżdżała do Polski i do okupowanej wtedy już Polski i zasłużyła się dla tutaj naszego kraju. Była zresztą żoną przedwojennego ambasadora Polski w Wiedniu Jana Gawrońskiego. Między innymi w trakcie tych swoich tutaj misji, tak chyba można śmiało powiedzieć, wywiozła żonę generała Sikorskiego. Wielu ludziom pomogła. Też wstawiła się u Benito Mussoliniego za profesorami krakowskimi aresztowanymi w ramach Sonderaktion Krakau. Historia i biografia Luciany Frassati-Gawrońskiej jest bardzo długa i bogata, a to też dlatego, że żyła ona 105 lat. Mówiłam Państwu, że też taka tablica upamiętniająca znajduje się w krużgankach kościoła świętego Antoniego w Warszawie. No i wczoraj właśnie taka uroczystość miała miejsce i na tej uroczystości byli obecni członkowie rodziny Gawrońskich. Tablica, która zawisła na ulicy Nowy Świat, głosi kamienica ta wraz z słynnym pasażem Italia należała do Luciany Frassati-Gawrońskiej, Włoszki, która pokochała Polskę, zasłużonej dla naszej ojczyzny w II wojnie światowej. Jej bratem był święty Pier Giorgio Frassati. To też jest właśnie jeszcze historia świętego Piera Giorgio Frassatiego, który właśnie bratem starszym Luciany Frassati-Gawrońskiej był i która zresztą dużą część swojego życia poświęciła, żeby właśnie pamięć o nim i żeby doprowadzić do tego, żeby został on na ołtarze wyniesiony. To wczoraj powiedziałam, że była rodzina i rozmawiałam z córką pani Luciany Frassati-Gawrońskiej, której ta tablica została poświęcona, z panią Marią Gracją Gawrońską i teraz tej krótkiej rozmowy posłuchamy.
1: Ile Luciana Frassati miała córek?
2: 4 córki, 2 synów.
1: I pani jest którą z rzędu?
2: Jestem piąta, a potem jest mój brat Jaś, którą tutaj znają w Warszawie, dobrze, który był długo tutaj w Warszawie.
1: I ja panią zapytam jeszcze raz, jaki to jest dla pani dzień, że ta tablica dziś została odsłoniona.
2: Ja uważam,
1: co to dla pani
2: znaczy? Fantastycznie, że na Nowym Świecie jest mama, jest napisana Luciana Frassati-Gawrońskiej, pod spodem święty brat Pier Giorgio Frassati na Nowym Świecie. Cudowne. Uważam, że to jest bardzo ważne. I myślę, że to jest, jak się mówi po polsku, meritato, że to jest...
1: Upamiętnienie.
2: Tak, upamiętnienie. Nie, że mama to, że she deserves it. Jak się mówi po polsku?
1: Zasłużony.
2: Zasłużony, o, zasłużony. O.
1: Bywa pani często w Warszawie?
2: No, 3-4 razy na rok, tak. Ja bardzo lubię Warszawę. Czuję się dobrze w Warszawie.
1: To jak pani jest córką,
2: teraz,
1: to
2: teraz
1: dobrze.
2: Teraz.
1: Wcześniej nie.
2: Pierwszy raz byłem w 45, nie, 6, 7, 40, od razu po wojnie z mamą. I Warszawa była Gruzy, ja pamiętam, Gruzy. A teraz Warszawa jest cudowne miasto.
1: Jaką była mamą Luciana Frassati?
2: Mama była fantastyczną mamą, bo właściwie dużo pracowała, pisała, ale miała zawsze tej pół godziny, 10 minut dla swoich dzieci intensywne. Była świetną mamą. Mamy pamięć mamy bardzo dobrą. Naprawdę kochaliśmy mamy bardzo, wszyscy. Mama nam dużo dała, dużo dała, dużo. Papa też, ale mama może, mama więcej. Na pewno.
1: Jak dziś ta jej spuścizna, to co robiła pamięć o niej, czy państwo jakoś ją kultywują jako dzieci, jako rodzina, jej działalność?
2: Co robimy?
1: Kultywują.
2: W jakim sensie?
1: To znaczy przekazują dalej. Czy to jest postać, wydaje się państwu, odpowiednio upamiętniona, znana, jej losy tutaj w Polsce?
2: Tak, myślę, że tak. Staramy się, żeby ona była znana. We Włoszech jest bardzo znana, na pewno. Też, bo jest siostrą świętego Piergiorgia. To jest, wiesz, jedyna siostra, która umarła. On umarł, jak miał 24 lata, a ona 105. Mama. 105 lat miała. Nie. I co jeszcze pani musiała wiedzieć o mamie?
1: Jaką była kobietą, bo jaką była mamą, to już
2: bardzo
1: wiem.
2: Bardzo ładna. Cudowna. Bardzo dużo admiratorii. Bardzo dużo. Na pewno. I była dosyć kobieta wielkiej kultury, wielkiej inteligencji. Dzielna, strasznie dzielna była mama. Naprawdę to, co ona zrobiła podczas wojny, to było naprawdę bardzo dzielna.
1: A opowiadała państwu czasami o tym?
2: Nie. Jak przyszli Niemcy, chcieli ją aresztować w Rzymie, rok 43, mama mi powiedziała, mieszkaliśmy koło Świętego Piotra, od razu koło placu Świętego Piotra. I mama mi mówi, teraz idziemy na mszę. I mama wzięła mnie, bo Niemcy byli naokoło Świętego Piotra, ale nie w placu, bo nie wolno im było. Więc przeszli wszystkich Niemców, poszli do Świętego Piotra, pamiętam, i mama mi powiedziała, teraz wracaj do domu, ja wejdę tutaj do tej sakrystii. Mama znikła, bo chcieli ją aresztować. Ale to było tak, ja wróciłem do domu, miałem 10 lat. Miałam taką nianię, bardzo ważną dla nas. Dlatego, jeżeli ja mówię po polsku, to jest dzięki tej niani.
1: A mama po włosku do państwa
2: mówiła? Mama mówiła po włosku. Papa po polsku, mama po włosku, a jaju to nasza niania po polsku.
1: Bardzo dziękuję.
0: I to była rozmowa z Marią Gracją, czyli jedną z córek Luciany Frassati-Gawrońskiej. To jeszcze teraz krótka rozmowa z wnukiem Luciany Frassati-Gawrońskiej, a więc z synem syna Luciany Frassati, Jasia Gawrońskiego. Jaś Gawroński, 1936 rok, to jest data jego urodzenia. Go na tych uroczystościach wczoraj nie było, ale to ciekawa też postać, dziennikarz związany z telewizją RAI, zakładał partię Forza Italia, przeprowadził wywiady z papieżem Janem Pawłem II czy z Fidelem Castro. Był później też deputowanym do Europarlamentu, a jego syn też, Jan Gawroński, wczoraj na tej uroczystości był i o babci swojej, a więc Lucianie Frassati Gawrońskiej, mówił tak.
1: Pan specjalnie dzisiaj przyjechał na odsłonięcie tej tablicy?
3: Niespecjalnie, bo mieszkam w Warszawie już od jakiegoś czasu, od 15 lat, 20, to przyniosłem się tutaj, najpierw zaczynając na bal debiutantów, na którym poznałem bardzo dużo mojej rodziny i moich polskich kuzynów, które wcale nie wiedziałem, że istnieją prawie, kiedy byłem w Rzymie, to tylko słyszałem takie historie. Później przyjechałem na ten bal i poznałem bardzo dużo osób, rodzinę, i od tej pory się przeprowadziłem tutaj. Bardzo mi się spodobała Polska i cała ta olbrzymia grupa rodzinna, i teraz bardziej się czuję w domu w Polsce niż we Włoszech już.
1: Znał pan babcię? Miał pan okazję poznać swoją babcię? Bo w 2000 chyba dopiero w 2007 roku zmarła?
3: Tak. Byłem jeszcze młodym dzieckiem, a babcia już była trochę starszą osobą, więc poznałem i widziałem dużo razy. Nie mogę powiedzieć, że tak rozmawialiśmy w głębie o całej jej bogatej życiu i wydarzenia wszystkie, które zrobiła. Byłem jeszcze za młody, żeby docenić i zrozumieć większość tych historycznych faktów. Ale poznałem, widziałem, spotkałem, ale jako dziecko z babcią po prostu, nie w ramach tego wszystkiego, o czym tutaj rozmawiamy, co babcia zrobiła w życiu.
1: No dobrze, a jak się pan tak później dowiadywał, no bo zakładam, że był pan trochę starszy, to się pan mógł dowiedzieć, co babcia robiła, czym się zajmowała, jakie miała tutaj zasługi, to co pan sobie pomyślał, był pan zdziwiony, czy jak to wyglądało?
3: Byłem dumny i zadowolony, bo przede wszystkim nie tylko historycznie, to kiedy czytasz książki, czy słuchasz opowieści rodziców i rodziny, to ma pewne znaczenie, ale przede wszystkim to doceniłem, kiedy przyjechałem tutaj i ciocie polskie, tak, które nigdy nie znałem, nigdy nie widziałem, to one zaczynały mi opowiadać, ile dobrych, pozytywnych rzeczy babcia zrobiła dla ich rodziny, dla ich rodziców, dla ich starszych osób w tamtym wieku i jak oni są wdzięczni na to, co na działania naszej rodziny, to mnie sprawiało bardzo dużo przyjemności, bo to dalej tutaj pamiętają i powoduje to, że są wszyscy tacy mili i że bardzo dobrze się tutaj czuję po prostu.
1: Dostał pan po swoim, to chyba trzeba powiedzieć, prawujku? Drugie i trzecie imię. Jak to jest mieć nie dość, że Luciane Frassetti w rodzinie, to jeszcze Piera Giorgio Frassettiego też.
3: No to jest jako jedno imię, drugie imię, Pier Giorgio. Nie, to jest podzielone, ale to jest jedno imię. No to jest ciężko. No, to jest ciężka nazwa, tak jak babci. Kiedy byłem w moim dzieciństwie, to bardziej się mówiło o Pier Giorgio, bo takie łatwiejsze pewnie do zrozumienia sprawy religijne dla dziecka niż wszystkie te polityczne, które tutaj babcia zrobiła, to rzeczy, które babcia robi, to doceniasz dopiero, kiedy zaczynasz rozumieć trochę historię, a Pier Giorgio jest tak no, dobry i wszędzie, że jest łatwiej tak samo dla dużo młodszej osoby zrozumieć i docenić.
1: To jest duża spuścizna, którą pan ma na sobie, jako będąc częścią tej rodziny, dużo rzeczy, dużo pamięci do zachowania.
3: No tak. No nie tylko Luciano i Pier Giorgio, tak samo mój tata, polityk, więc tam trochę rzeczy zrobił i to kolejne ciężkie imię na plecy rodziny, czy moje, ale to dobrze mi z tym jest, nie czuję presji, robię moje rzeczy i jest wszystko w porządku.
1: No to zapytam jeszcze, jest pan teraz bardziej Polakiem, Włochem, coś na pół, trochę w drugą stronę pan zrobił odwrót teraz z Włoch do Polski, jakoś to się tak przeplata.
3: No, czuję się na pół, krew jest 75% polska, kiedy byłem w Rzymie jako dziecko, to nie lubiłem Polski, przyjeżdżałem tutaj rzadko, jakoś nie znał, miałem znajomów i tak dalej, więc nie byłem zachwycony. Bardzo zimno zimą, tak samo, my przyjechaliśmy na Boże Narodzenie, więc nie najlepszy okres. No ale teraz czuję się, no co najmniej połowa, jak nie bliżej Polski, nie? Bo tutaj mieszkam i kibicuję bardziej na ten kraj, powiedzmy, niż na Włoch. Jestem więcej związany tutaj. I Polska, mam nadzieję, że będzie baza na całe życie dla mnie.
1: Mogę zapytać, czym się pan zajmuje zawodowo?
3: Pracowałem u Ferrero, włoska spółka, która tutaj otworzyła, później na nieruchomości, fundusze nieruchomościowe, a teraz finansom, powiedzmy.
1: Bardzo dziękuję.
3: Ja bardzo dziękuję, bardzo miła rozmowa, dziękuję bardzo.
1: I to była rozmowa z Jasiem Gawrońskim, wnukiem Luciany Frassetti Gawrońskiej, który wczoraj uczestniczył w uroczystościach odsłonięcia tablicy upamiętniającej jego babcię. Ja państwa odsyłam, jeśli państwo by chcieli bliżej poznać biografię tej zasłużonej w historii Polski, dla kultury polskiej kobiety. To napisała ona autobiografię Przeznaczenie nie omija Warszawy, ale też publikację na temat swojego brata Pier Giorgio Frassetti, człowiek 8 błogosławieństw. Jest godzina 9:48, to my jeszcze chwilę w tych polsko-włoskich klimatach zostaniemy, a przeniesiemy się bardziej we włoskie klimaty, bo będzie to utwór Ornelli Vanoni Senza Fine.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Odyseja wyborcza.
2: Startujemy, godzina 10:10, Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet. Dzisiaj 8 października, czwartek, w Sejmie debata budżetowa, zresztą może na chwilę wnet do Sejmu się będziemy przenosić, żeby posłuchać, jak to wygląda, ale zanim Sejm, to na początek nasz pierwszy gość, Janusz Szewczak, ekonomista, finansista, były wiceprezes Orlenu, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: To na pierwszy ogień pytanie o ten budżet. Budżet, gdzie dług jest większy, ale też i wydatki są mniejsze. Jak to zrozumieć? Jaki to jest budżet? Mówi się o cięciach na armię. Wydatki na armię mają spaść w relacji do PKB. Tak samo ma być w kilku innych aspektach. Budżet zaciskania pasa, czy budżet dalszej drogi do właśnie do zadłużania Polski?
3: No, można powiedzieć, że w dużej części budżet wirtualny, dlatego że sytuacja przyszłorocznych finansów rysuje się absolutnie dramatycznie i wydaje się, że może być gorzej niż nawet ta ruina finansów publicznych, którą dzisiaj już widzimy. Po pierwsze, może ze dwa porównania. Proszę sobie wyobrazić, że będzie to czwarty budżet obecnego rządu, który łącznie te cztery budżety będą przyniosą około ponad bilion złotych deficytów przez te cztery lata, przez tą kadencję wypracowane. A to oznacza, że przez cztery lata obecna koalicja rządowa wygospodarowała deficyt większy niż wszystkie dotacje i subwencje, które osiągnęliśmy i uzyskaliśmy od 22 lat, będąc w Unii Europejskiej. Wydaje się to czymś absurdalnym, niemożliwym, ale dokładnie tak jest. Tutaj ponad bilion deficytów w budżetach, tych czterech budżetach koalicji, a tam niewiele ponad 700 miliardów dotacji i subwencji unijnych, które miały być tą manną, przysłowiową manną z nieba. Może jeszcze jedno porównanie. Proszę popatrzeć. Potrzeby pożyczkowe państwa polskiego, czyli potrzeby pożyczkowe brutto na ten rok, to około 700 miliardów złotych. To jest tyle, ile polskie państwo musi pożyczyć, żeby zrolować stare długi, czyli oddać stare długi, zaciągnąć nowe długi na rynku. Czyli prawie 700 miliardów to jest dokładnie tyle, ile na przyszły rok wyniosą wszystkie dochody budżetu państwa. Czyli to, co Polacy, polskie firmy zarobią i wpłacą w formie podatków do budżetu państwa. No to są po prostu wielkości tak porażające, że nie bardzo wiadomo właściwie, o czym my mówimy, o jakich realiach. Można zobaczyć w budżecie na przykład, że ta inflacja na przyszły rok jest planowana na poziomie bodajże 2,8%, no a już we wrześniu mieliśmy 4% inflację w Polsce. I jeszcze na to wszystko, na tą zupełnie ten grecki dramat właściwie można powiedzieć w finansach publicznych, choć niektórzy nazywają to już nawet apokalipsą finansów publicznych według Andrzeja, na to wszystko nakładają się ataki rządu i koalicji rządowej na politykę monetarną, na prezesa NBP, na Narodowy Bank Polski, co przecież nie może na świecie nie zostać zauważone i nie odbić się na pozycji polskiego złotego, ponieważ inwestorzy będą mieli, że tak powiem, z tyłu głowy fakt, że coś złego się dzieje w polskich systemie banku centralnego. Te ataki, żeby postawić prezesa przed Trybunałem Stanu, bez względu na sensowność tych zarzutów przecież, bo one są absurdalne w dużej większości zdecydowanej. Natomiast będą żądać po prostu takiej premii prezydenta, czyli możemy się obudzić z polskim złotym, czy może inaczej obudzić dolarem po 5 złotych, czy z euro po 5,50. A to będzie oznaczało oczywiście całkowitą wywrotkę różnych założeń makroekonomicznych, budżetowych i tak dalej. To będzie oznaczało, że te 107 miliardów złotych w przyszłym roku zapisane jako koszt obsługi długu publicznego, astronomiczna kwota przecież, może być niewystarczające, bo ataki na bank centralny, na jego prezesa, mogą skutkować tym również, że te polskie obligacje będzie, że rentowność polskich obligacji będzie wyższa, czyli że będziemy musieli pożyczać po prostu dużo drożej niż to zaplanowaliśmy. A więc można powiedzieć tu właściwie nie bardzo wiadomo, co skrytykować, bo wszystko budzi bardzo poważne wątpliwości. Zresztą jeszcze może jeszcze jedna uwaga. Czy ten projekt budżetu, projekt ustawy budżetowej, który trafi do pana prezydenta, który ma trafić do prezydenta 4 miesiące najpóźniej, to w ogóle będzie budżet? Dlatego, że tam ma zniknąć pozycja przecież zapisu konstytucyjnego dotycząca części dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego i konstytucyjnych zapisów o tym, że ta instytucja musi mieć konstytucyjna, ten podmiot konstytucyjny musi mieć finansowanie, a tam nie przewiduje pan minister Domański tego finansowania. No, to budzi wątpliwości zasadnicze natury prawnej. Czy to można nazwać budżetem? Czy coś, co, czy projekt ustawy właśnie budżetowej, który by nie zawierał pieniędzy, środków na kancelarię prezydenta, premiera, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, czy to jest jeszcze budżet? No, bardzo duża, poważna wątpliwość i poważne wyzwanie i zagadka dla kancelarii prezydenta i dla samego prezydenta, który taki dokument otrzymał.
2: No dobrze, mamy taki dokument, mamy deficyt wyższy niż w roku ubiegłym, mamy zaplanowane przynajmniej, zobaczmy jak będzie z realizacją, ale mamy też, wydaje się, dość rozpaczliwe próby łatania tego budżetu. Wczoraj w Sejmie z kolei ustawa, która podwyższała opłatę cukrową, starała się ten system uszczelnić, a więc widać, że rząd no, szuka finansowania w wielu różnych miejscach, także w takich niezbyt dużych daninach, ale jest próba, żeby to jeszcze bardziej scentralizować.
3: Tak, to prawda. To są absolutnie rozpaczliwe działania, bo jeśli się mówi, że poszukuje się pieniędzy w zniesieniu ulgi internetowej, to daje tam, nie wiem, 300 milionów oszczędności, to są po prostu pieniądze na waciki w kontekście deficytu budżetowego prawie 282 miliardy. Rząd rozpaczliwie poszukuje 40 miliardów w tych właśnie podwyżkach podatkowych, akcyzowych, cukru, alkoholu, tytoniu i tak dalej. Ale pamiętajmy, że pan prezydent wyraźnie deklarował, że będzie strażnikiem polskich portfeli Polaków, że będzie pilnował tego, żeby ich nie ograbiano nadmiernie w sposób jakby wyłącznym rozwiązaniem, że nie może być to sięganie do portfeli. Więc te 40 miliardów rozpaczliwie poszukiwane w ramach podwyżek różnych obciążeń podatkowych i opłat może nie zostać zrealizowane. No, też pewne planistyczne budzą wątpliwości kwestie, bo przecież mówimy dużo o tej bazie Fort Trump, a wydaje się, że pieniędzy jednak na to nie ma. Te obciążenia z tytułu pożyczek DERSAFE i KPO, one przecież rosną, bo kilka tygodni temu Europejski Bank Centralny podniósł oprocentowanie kredytów i myślę, że również ten bardzo taki ryzykowny, nieodpowiedzialny atak na NBP i prezesa Glapińskiego no może powodować, że pogorszą się na tyle wskaźniki inflacyjne, że będziemy mieli w listopadzie podwyżkę Polsce również stóp procentowych i być może kolejną podwyżkę na początku przyszłego roku. No a to znaczy wyższe duże obciążenia dla kredytobiorców. Także to jest tak, że jak się płynie Titanikiem na górę lodową, no to nie można się spodziewać niczego innego jak katastrofy. I to wyraźnie widać, że pan minister Domański jakby nie reaguje specjalnie, bym powiedział, racjonalnie na to wszystko, bo po obniżeniu ratingu przez Moody's, agencję ratingową, kilkanaście dni temu, wydał oświadczenie, że no, on jest spokojny, no ale to też tak można powiedzieć, że krzyżacy przed bitwą pod Grunwaldem też byli spokojni przed bitwą, no ale po bitwie jednak mieli pewno trochę inne zdanie.
2: Jeżeli jest agencja Moody's, to też nie jest tak, że już skoczyły rentowności polskich obligacji, że już my musimy dług plasować drożej?
3: No już, oczywiście, że już mamy dziesięciolatki polskie, czyli dziesięcioletnie te obligacje są w granicach 6,30-6,40, a więc to się zaczyna. Proszę popatrzeć dzisiaj na dolara, to już jest praktycznie 4 złote, 4,40 za euro, bardzo drogi funt już w tej chwili, a więc widać, że inwestorzy, tak ładnie ich nazywając, a niektórzy mówią po prostu zwyczajnie o spekulantach, widzą te niepokojące zjawiska, widzą ten tak zwany musik rządowy i widzą brak sensownych rozwiązań, a nawet bym powiedział taki brak chęci do jakiejś współpracy, ratowania tej sytuacji. Te nieustanne ataki na prezydenta, chamskie, grubiańskie, wyśmiewanie, szydzenie, no to jak nawet w relacjach międzyludzkich, prawda, z kimś można rzeczowo współpracować, jeśli się go non-stop obraża, pomawia, szykanuje, grozi i tak dalej, no to nic, to można powiedzieć, że raczej jakąś pan prezydent wykazuje anielską cierpliwość w stosunku do tego, jak jest traktowany, a przecież jest on absolutnie niezbędnym elementem władzy, która ma stabilizować sytuację, ma przestrzegać konstytucji, ma chronić obywateli i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest zadziwiające, bo przecież w trudnych sytuacjach szuka się sojuszników czy partnerów, żeby wybrnąć z tych gigantycznych deficytów, z tych braku dochodów. W zeszłym roku w budżecie tej władzy zabrakło ponad 40 miliardów złotych dochodów, które sama zaplanowała przecież, a w tym roku mu pewno zabraknie kolejne kilkadziesiąt miliardów. Wiele miliardów zabraknie na pewno w NFZ-cie, budżecie NFZ-u, tamte zadłużenia szpitali, to wszystko jest nadal nieruszone, można powiedzieć. Aż dziw, że to wszystko jeszcze trzyma się jakoś razem i funkcjonuje, bo reguła tu jest ewidentnie pana ministra sztukmistrza Zunynu, pana Rostowskiego, pieniędzy nie ma i nie będzie. I jakby nikt się specjalnie tym nie przejmuje, prawda? Wszyscy są spokojni, wszystko niby pod kontrolą, natomiast w moim przekonaniu przyszły rok będzie dramatyczny, jeśli chodzi o pozyskiwanie tych dochodów, tym bardziej, że ta luka się będzie pogłębiać, koszty obsługi długu będą rosnąć, stopy procentowe mogą wzrosnąć, waluty mogą pójść znacząco w górę, a rynek energetyczny, rynek paliw, to nowe podwyżki. Już słyszymy o tym, że nowe taryfy na gaz będą znacząco mogą wzrosnąć, że energia elektryczna może pójść w górę i tak dalej, wywóz śmieci, media, to wszystko gwałtownie rośnie, więc ta inflacja wrześniowa 4%, ona nie spadnie radykalnie, raczej trzeba się liczyć z tym, że do końca roku to może być w granicach 5%, ponieważ rolnicy zostali tak drastycznie obciążeni kosztami produkcji, zwłaszcza paliwa, że z pewnością żywności będzie nieco mniej na rynku i będzie ona jeszcze droższa. A to będzie oczywiście również napędzać inflację.
2: Oczywiście są takie prognozy, że żywność w przyszłym roku już w końcówce tego może zdrożeć o 15-20%. I mięso i inne przetwory, to wszystko związane i z wojną, ale też z cenami diesla, który jest niezbędny przy produkcji rolnej i niestabilnością, więc to jeszcze będzie napędzać inflację, która i tak już wyskoczyła, bo mamy odczyt 4%. To wszystko wskazuje, że ta niestabilność przekłada się także na polską gospodarkę. Chociaż może jest tak, że rząd wie, że idzie inflacja i liczy, że ta właśnie inflacja uratuje przyszłoroczny budżet.
3: No oczywiście ta inflacja jest korzystna dla rządu, da zwiększa dochody i tak dalej, natomiast na pewno pogarsza koniunkturę i jest to oczywiście ogromną zagadką, że mamy wzrost gospodarczy PKB, a jednocześnie ten wzrost PKB powyżej 3%, on nie wpływa pozytywnie na finanse publiczne kraju, bo w dużej mierze ten rozwój gospodarczy dzisiaj jest rozwojem na kredyt przede wszystkim, czyli to są te programy typu KPO, typu DERSAFE, to jest po części konsumpcja Polaków z oszczędności. Polacy przyzwyczaili się już do dobrego standardu życia i nie chcą z niego zrezygnować, więc utrzymują go często, sięgając już w tej chwili do swoich oszczędności. No a to oznacza, że ten rozwój nie jest, można powiedzieć, taki produktywny bardzo, że on się nie przekłada do końca, no bo trudno mówić o produktywnym rozwoju, kiedy kupuje się za to jachty przede wszystkim, tak, czy nie przede wszystkim, ale po części, a robot przeznacza na jakieś kluby swingersów, tego typu środki, czy kupuje hełmy tylko, jak na razie, bo zdaje się, że hełmy i kurtki zostały zakupione dla polskiej armii, no ale to wszystko nie posuwa nas naprzód. Konkurencyjność świata rośnie, Unia się zatraca w tych swoich absurdach klimatycznych, tej religii klimatycznej. To, że coś tam przesunie rok ETS czy inne obciążenia związane z gazami cieplarnianymi, no to niczego absolutnie nie załatwia, bo po prostu traci konkurencyjność Unia Europejska, zadłuża się. Komisja Europejska dramatycznie szuka nowych podatków, żeby obciążyć kraje członkowskie i takie pomysły przecież są i będą nas dotyczyć. Podatek choćby od tych śmieci elektroenergetycznych, tak, prawda, od tych pralek, lodówek starych i tak dalej, urządzeń tego typu. No to Polska jest tu przecież dużym producentem, więc groziłyby nam gigantyczne kwoty odprowadzane bezpośrednio do Brukseli, czy przejęcie części naszych środków z tytułu akcyzy.